0: efektywność na przebieg tej konferencji. Na to po co my ją w ogóle
1: robimy? Ale panie ministrze, ale to Ukraina może stosować, może Polsce grozić, że Polska nie będzie uczestniczyła w odbudowie, jeżeli będzie podnosiła właśnie kwestię Wołynia?
0: To nie tak jest to kwestia groźb, panie redaktorze. Znaczy, to jest myślę kwestia tego, że my na tej konferencji wystawiamy na przykład ileś naszych firm, które mają tam znaleźć swoich partnerów, tak? No teraz, jeżeli ukraińscy partnerzy nie przyjadą, no bo to jest suwerenna decyzja.
2: No ale nie daj mowa, nie daj mowa.
3: Tak to wyglądało, mniej więcej. To jedna z tych wypowiedzi, nie była wypowiedź historyczna, to jest to wypowiedź gospodarcza. Wszystko w konwencji, że ma się odbyć w Gdańsku tego typu konferencja na temat odbudowy Ukrainy. No i przynajmniej w słowach ministra Szeptyckiego, no tak jak wypowiadał się trochę tak, jakby wchodził przynajmniej w buty rządu ukraińskiego, że albo historia, albo biznes i musicie wybrać.
4: Ewidentnie, on tu reprezentował interes rządu ukraińskiego, bo gdybyśmy przecież chcieli za ciosem i wymieniać się argumentami, moglibyśmy powiedzieć, że Polska nie udostępni infrastruktury kolejowej, drogowej do tego, by Ukraina mogła być odbudowywana, a bez tego taka odbudowa nie będzie możliwa. Ewidentnie mamy problem i z panem wiceministrem, i z samą Ukrainą, bo przecież widzimy dzisiaj właśnie w kontekście akurat tej konferencji w Londynie, kto stoi za panem prezydentem Zełenskim, który no, lansuje się na pięknych zdjęciach, ale można powiedzieć, że to są takie obrazki mało fajne, obrzydliwe, bo tak, obrzydliwe, ponieważ prezydent Zełenski spotyka się wczoraj, dzisiaj z ludźmi, którzy w pierwszych dniach wojny absolutnie odmawiali Ukrainie, no można powiedzieć, prawa do wygranej. Oni nie chcieli pomóc Ukrainie. Niemcy chcieli wysyłać jakieś tam hełmy. Brytyjczycy przyglądali się jak zwykle. To Polska pośpieszyła z pomocą. To Polacy pomogli Ukraińcom, którzy uciekali przed rosyjskimi bombami. Natomiast dzisiaj no, otrzymujemy tego typu gesty z zagranicy, czyli od prezydenta Zełenskiego, i z wewnątrz, od nas, z naszego kraju, w którym pan Szeptycki był wiceministrem, co dobrze świadczy przecież o Polsce i polskiej polityce, że nie mamy tutaj żadnych problemów od choćby właśnie etnicznych, i dobrze. No ale tego typu wypowiedź, kiedy wiceminister reprezentuje interesy, no wprost prawie, bo on w sposób zaawaluowany to powiedział, ukraińskie, a nie polskie, no, jest skandalem. Tutaj to, że jeszcze mówimy o urzędującym wiceministrze, to jest jakieś nieporozumienie.
3: I zobaczymy, jak długo tym ministrem pozostanie. Chociaż na razie wyjechał z Warszawy, o ile wiem, pan minister, i jak powiedziałem, nie, do mediów nie będzie przychodził. No dobrze, trochę polskie podwórko, bo mieliśmy konferencję prasową Przemysława Czarnka. Mamy dzisiaj spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki o 18:00 wspólny wiec, a do tego jeszcze wywiad dla Wirtualnej Polski Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że decyzja o premierze Czarnku jest ostateczna, no i że ten ogień konfliktów w PiS-ie gaśnie, a Przemysław Czarnek złożył także uchwałę w kwestii tego, jak wygląda relacja polsko-ukraińska. Składam do laski marszałkowskiej uchwałę i żądam od pana marszałka Czarzastego, żeby nadał jej bieg i żeby już na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu ta uchwała była procedowana. To jest uchwała w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach, stwierdził Przemysław Czarnek. Takie uchwały już w polskim Sejmie zapadały, żeby było ciekawiej. W roku 2004 podobną uchwałę też Sejm przyjmował i w innych wypadkach. Teraz pytanie, czy Włodzimierz Czarzasty się na to zdecyduje. Jak ta kondycja, ta sytuacja polityczna także dla największej partii opozycyjnej wygląda? Koniec konfliktu, nowa energia dla Przemysława Czarnka i dla całego obozu prawicowego, czy tej części prawicy, jaką Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje?
4: No, dobrze by było, aby politycy prawicy Prawa i Sprawiedliwości zdali sobie sprawę, gdzie jest wróg, gdzie jest ich przeciwnik. Na pewno nie jest wewnątrz partii i wyborcy mogli przez ostatnie tygodnie mieć co do tego wątpliwości, bo nie wychodził z PiS-u żaden pozytywny sygnał, ani programowy, ani jakaś ciekawa inicjatywa. Odbywały się oczywiście programowe konferencje, ale jednak opinię publiczną bardziej rozgrzewały konflikty, a to Mateusz Morawiecki, a to Przemysław Czarnek. I oczywiście dyskusja w partii jest dobra, taki ferment intelektualny, ale najważniejsze, żeby na koniec nie było tak, że zostaje tylko ferment, a nie ma już nic z intelektualnej dyskusji, bo z jednej strony jest fajnie, kiedy wszyscy dyskutują, nie jest fajnie, kiedy wszyscy myślą podobnie, bo jak wszyscy myślą tak samo, to najczęściej nikt nie myśli, ale mamy rok do wyborów i jest marzeniem Donalda Tuska i całej koalicji rządzącej, aby prawica się spierała, kłóciła, aby już dzisiaj dzieliła stanowiska, a najlepiej spiera się o nie. Więc tego typu konstatacje jak premiera Kaczyńskiego z dzisiejszego wywiadu, że decyzja o tym, że to Przemysław Czarnek...
3: To ja zacytuję szybciutko fragment z tego obszernego wywiadu, ciekawego wywiadu Jarosława Kaczyńskiego. Czytam za Wirtualną Polską pytanie od dziennikarza, jak Mateusz Morawiecki wchodzi do tego pokoju. To też nie rozmawia o tym, kto będzie kandydatem na premiera. Mateusz Morawiecki jest człowiekiem, który przyjmuje rzeczywistość do wiadomości. Czasami łatwiej, czasami trudniej, ale przyjmuje. To jego wielka zaleta. Przyjął, zna się pan na ludziach. Jeżeli chodzi o Mateusza Morawieckiego, to bardzo ambitny polityk i ma do tego pełne podstawy. Jest zdolny, był bardzo sprawnym premierem, natomiast żeby w ogóle myśleć o premierze, trzeba spełnić jeden warunek. Wygrać wybory. Niby tak, ale kandydata już pan wskazał i to jest profesor Przemysław Czarnek, będzie ostatni fragment tego cytatu, bo sądzimy, że przyniesie on nam dobry efekt, choć oczywiście wymaga to dużej pracy. Pamiętam, jak zaczynało się z Andrzejem Dudą, od spotkań, które dosłownie gromadziły 10-12 osób jeszcze w trakcie kampanii. Na samym początku Andrzej był bardzo zadowolony, przyszedł do mnie i powiedział, że już jest dobrze, że jest lepiej. Pytam, ile osób było, przychodzi z 30. Pomyślałem, oj, ale nie dałem po sobie poznać. Sądziłem, że to powinno być raczej 300, może chociaż 100. Po paru posunięciach, zmianach w kampanii, po paru miesiącach przychodziły tysiące ludzi na otwarte spotkania już na wiosnę, a później wygrał dwukrotnie. I tak prorokuje, jak rozumiem, nie bez kozery przywołuje przykład Andrzeja Dudy, chociaż często tym przykładem się Jarosław Kaczyński posługuje, mówiąc, że właśnie doszło do paru zmian w otoczeniu Przemysława Czarnka i że projekt Czarnek jeszcze może nabrać rozpędu. Przynajmniej ja tak ten cytat rozumiem, jak go rozumie pan redaktor.
4: No, trzeba uczciwie, oczywiście kibicując prawicy, powiedzieć, że na dzisiaj sondaże tkwią w miejscu i tak jak powiedziałem, z PiS przez ostatnie tygodnie nie wyszedł jednak żaden bardzo pozytywny, taki konstruktywny sygnał. Słyszeliśmy o sporach, ambicjach, o odgryzaniu się rozliczeniami, co jest oczywiście niezbędne, ale wydaje się, że nie tego oczekują wyborcy i oddając jakby tutaj to prezesowi Kaczyńskiemu szacunek dla jego olbrzymiego doświadczenia, wiedzy, intuicji, trzeba też mieć świadomość, że czasy się trochę zmieniły. Po pierwsze rok 2010 to było 16 lat temu. Po drugie chyba jednak w PiS-ie nie do końca wszyscy wyciągnęli wnioski, refleksje z tego, dlaczego wygrywali w 2015 i w 2019. Wtedy jednak społeczeństwo otrzymało bardzo konkretną ofertę programową. Nie było tylko kwestii ideologicznych, nie było tylko kwestii związanych z rozliczeniem Platformy Obywatelskiej, do czego zresztą niestety nie doszło. I dlatego to dzisiejsze spotkanie Przemysława Czarnka z Mateuszem Morawieckim może być pierwszym krokiem do takiej synergii, czyli połączenia tej tożsamościowej polityki Przemysława Czarnka, który się z tym kojarzy i choćby nie wiem, co robił, to jest tak w polityce, jak i w biznesie, że do określonych działań dobiera się określone osoby z określonymi kompetencjami. I Przemysław Czarnek bardzo świetnie realizuje się w obszarze kompetencji ideowych i pozyskiwania elektoratu, utrzymywania go po prawej stronie, ale bez Mateusza Morawieckiego i bez tego komponentu aspiracyjnego, z którym on się mocno kojarzy i absolutnie jest tutaj wyposażony we wszelkie instrumentarium kompetencyjne do tego, żeby promować program, żeby promować to wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość chce zaprezentować. Cały projekt się nie uda, więc potrzebny jest prawicy i Czarnek, i Morawiecki, ale przede wszystkim refleksja i ciężka praca w terenie, bo ordynacja Donta jest liczona w skali kraju, ale mandaty zdobywa się w regionach.
3: Rzeczywiście to jest czasami taki element, którym się zapomina, jak się w Polsce wygrywa wybory, zwłaszcza to zapominają publicyści, czasami też dziennikarze, politycy jakby rzadziej, bo pamiętają dobrze, jak się liczy mandaty i jak to wygląda w praktyce. Naszym gościem był Robert Bagiński, dziennikarz, publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Naszym gościem pan pułkownik Maciej Korowaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I zajmiemy się na początek tym, jak wygląda aktualna sytuacja na liniach frontu na Ukrainie. Oczywiście Ukraina w tej chwili w polskich mediach jest z innego powodu przywoływana, relacji między prezydentami, relacji w ramach polityki historycznej, no ale też wbrew temu, co się dzieje na pierwszych stronach gazet i portali internetowych, cały czas trwa wojna, która wydaje się wchodzi w kolejną fazę, albo już weszła w tą fazę w pełni wojny dronowej, na tyle, że nawet już liczba żołnierzy na danym odcinku linii frontu przestaje mieć takie znaczenie. Panie pułkowniku, w którym momencie tego już wieloletniego konfliktu jesteśmy? Jak nazwać tą aktualną fazę wojny na Ukrainie?
2: Możemy nazwać tą fazę informacji i reakcji, bo kiedy na samym początku mieliśmy wojnę w 2022 roku, dominację manewru i siły ognia, artyleria, manewr, głębokie uderzenia rosyjskich zgrupowań, gdzieś możliwość okrążenia nawet Kijowa. Przeżywaliśmy to w tamtym okresie. Teraz ten manewr i siła ognia przestały mieć takie znaczenie, a zdominowały informacja i reakcja. Te pole walki, które była kiedyś zasłonięte mgłą wojną, teraz jest przezroczyste dla dowódców i dla działań. Wszystko, co się porusza na ziemi w tym momencie dla tych systemów rozpoznawczych i uderzeniowych, to jest wszystko, jakby się poruszało w slow motion. I dlatego czasami trzeba mieć dużej ilości ognia, ale można mieć odpowiednią ilość wiedzy i odpowiednią reakcję, żeby takimi, teraz można powiedzieć, kiedyś asymetrycznymi środkami uderzenia niszczyć środki, które poruszają się w tym zwolnionym tempie dla tych systemów tak długo, aż przestaną być zagrożeniem. Więc to pole walki w ogóle zmieniło się tak samo, jak zmieniło się pole walki podczas I wojny światowej, kiedy ten karabin maszynowy, ciężki karabin maszynowy zmienił pola bitwy europejskiej.
1: No bo się tych faz mieliśmy kilka, pan pułkownik mówił o tej fazie pierwszej, czyli tam artyleria, czołgi grały rolę, potem mieliśmy tą fazę kontrofensywy ukraińskiej, tu z kolei systemy rakietowe, jak HIMARS na przykład, tą różnicę robiły na linii frontu, atakując zaplecze do kilkudziesięciu, 70 kilometrów w głąb, pozwalając na odbicie Chersonia chociażby. No a potem mieliśmy fazę, kiedy znowu Rosja przyjęła inicjatywę, no i wygrywała trochę liczbą, tak jak kiedyś Rosja lubiła wygrywać ilością, nawet nie liczbą, chciałbym powiedzieć, że ilością żołnierzy, którzy uderzali, no ale właśnie widzimy kres tej ofensywy rosyjskiej. Minione 2 miesiące to jest taka sytuacja bilansu terytorialnego, że więcej Ukraińcy odzyskali niż Rosjanie zdobyli terenu na Ukrainie, tak jakby no ta przewaga ilościowa żołnierzy już w ogóle przestała znaczyć. I pytanie, co będzie, co może być teraz, bo co będzie, to już się nawet pan pułkownik pewnie nie wie, ale co może być, to możemy podyskutować, czy teraz faktycznie jest tak, że już tylko ilość dronów się liczy i nieważne, że Rosja może na jesieni ogłosi kolejną mobilizację, to ona już nijak nie wpłynie na sytuację na linii frontu.
2: Z tymi ilościami dronów to też jest troszeczkę mit, bo trzeba pamiętać, że te drony trzeba jakoś obsłużyć i gdzieś naprowadzić. I trzeba mieć, powiedzmy, kanały celowania, czyli ilość osób, operatorów, którzy są w stanie wykonać zadanie bojowe, ale też utrzymać środek rozpoznawczy w odpowiednim miejscu, manewrować w strefach, gdzie nie oddziałuje walka radioelektroniczna. To wszystko potrzeba operatorów, techników, osoby, które zajmują się zabezpieczeniem tych działań. I teraz właśnie ta ilość przekłada się na tą jakość, czyli potrzeba dobrej jakości personelu, który potrafi w tej technologicznej

0: gonitwie na polu walki wygrywać. I tutaj pod tym względem Ukraińcy mają lepszy system uzupełniania i wprowadzania ludzi z odpowiednimi kompetencjami na pole walki, natomiast Rosjanie nie mają tych kompetencji, bo mają ograniczone te kompetencje. Mają masowość w produkcji dronów, ale sposób ich wykorzystywania jest trochę utrudniony. No oczywiście też cały czas mają przewagę w tej piechocie, która, jak już mówiłem, w tym slow motion porusza się na polu walki i jest podatna na właśnie to oddziaływanie. I tutaj to jest ta proporcja i przewaga ukraińska, jeżeli chodzi o te kwestie jakościowe. Natomiast cały czas Rosjanie mają ilość. Ta ilość też jest swego rodzaju jakością. Ci operatorzy ukraińskich dronów muszą cały czas pracować na bardzo dużą ilości celów i cały czas Ukraina musi posiadać bardzo duże ilości dronów, żeby te wszystkie zagrożenia na polu walki generowane przez tą ilość rosyjską nie niwelować. Do tego dochodzi inna kampania, pewnie zaraz będzie pan redaktor mnie pytał, właśnie na głębi, na logistykę, ale też głębokie uderzenia strategiczne dronowe na obiekty infrastruktury krytycznej, szczególnie związane z przetwarzaniem ropy naftowej. No to jest cały system, który został przez Ukraińców stworzony po to, żeby wymóc i zdegradować rosyjskie zdolności ofensywne.
1: I rzeczywiście to widzimy już nie tylko na jakichś tyłach logistycznych armii, ale także uderzenia bardzo głębokie. Ukraina, z tego co można się dowiedzieć, w tej chwili już produkuje więcej dronów niż operatorów do ich obsługi, a ta produkcja ma jeszcze wzrosnąć, więc i te ataki dalekiego zasięgu. No ostatnie najbardziej, chyba trzeba użyć słowa spektakularne, bo odbyły się w Petersburgu w przeddzień przylotu Władimira Putina do tego miasta na coroczne forum ekonomiczne, taki w zasadzie poza 9 maja, jeden z najważniejszych dat w politycznym kalendarzu elity rosyjskiej, no i w przeddzień uderzenie w rafinerię w Petersburgu. To pokazuje, że te drony nagle nie tylko dosięgają cystern, składów amunicji, centrów dowodzenia na bliższym i dalszym zapleczu frontu, ale także no, potrafią uderzyć czy to w Moskwę, czy to w Petersburg. Dwa, no może poza to przyjąć u Putina, dwa najbardziej strzeżone ośrodki na terytorium Rosji.
0: Tak, to trzeba pamiętać, że Ukraińcy są pod ogniem rosyjskich rakiet i dronów już od wielu lat. I te społeczeństwo.
1: Żeby jasność, Kijów też dostaje i też płonie. Tutaj ofensywne możliwości Rosji chyba są cały czas większe niż Ukrainy, no ale wszystko zaczynało się od takiej bezbronności Ukraińców, a mija, biegnie piąty rok wojny, przepraszam bardzo, i nagle ta dysproporcja zaczyna się wyrównywać.
0: To znaczy obie strony mają ten sam problem. Ukraińcy też nie są w stanie wszystkich dronów i wszystkich przede wszystkim rakiet i balistycznych, hipersonicznych, które uderzają na teren Ukrainy, zniszczyć ze względów na to, że to są bardzo trudne środki do niszczenia i przede wszystkim do niszczenia je trzeba niszczyć bardzo drogim arsenałem, którym Ukraińcom brakuje. Muszą bardzo krytycznie i dramatycznie podejmować decyzję, czy niszczyć rakietę, która leci w blok, czy niszczyć rakietę, która leci w stanowisko dowodzenia, a mają tylko jedną rakietę, żeby to wykorzystać, tak powiedzmy obrazowo. Natomiast Rosjanie mają inny problem, problem systemowy. Oni mieli i mają jedno z największych systemów obrony powietrznej, obrony przeciwlotniczej, natomiast on nie był skonfigurowany pod względem systemu zarządzania, wykrywania, informowania i przekazywania informacji do zwalczania takich asymetrycznych uderzeń wolno lecących, długo lecących na bardzo niskich wysokościach poniżej horyzontu radiolokacyjnego dronów, które uderzają właśnie w takie rzeczy. Rosjanie w tej chwili operacyjnie mają tylko 4 samoloty A-50. To są samoloty takie powietrzne stanowiska dowodzenia i rozpoznania. Coś w rodzaju, ale troszeczkę o mniejszych możliwościach, ale można je porównać do takich natowskich AWACS-ów, które bardzo często u nas latają, jeżeli jest jakieś zagrożenie. ta flota AWARCZów NATO jest bardzo duża w porównaniu z rosyjską, a tylko one dają gwarancję patrzenia z góry tym okiem radarowym na obszar, którym jest zagrożony i wykrywanie tych wszystkich asymetrycznych zdolności. Rosjanie mają tylko 4 samoloty, Ukraińcy cały czas je na nie polują, czy to dronami, czy to rakietami, bo kilka z nich, bodajże 2 z nich zostały zestrzelone przez rakiety przeciwlotnicze, natomiast resztę były uszkodzone podczas operacji różnych, poprzez ataki na lotnisko. I to jest krytyczna zdolność rosyjska. I te drony, które latają poniżej tego progu horyzontu radiolokacyjnego, przedostają się nawet do Petersburga, do każdego miejsca, ponieważ później już obrona powietrzna dowiaduje się o tych dronach w zasadzie nad celem i trudno jest strzelać do nich rakietami. Rosjanie próbowali strzelać do tych dronów rakietami nad miastami, czy próbować je zniszczyć, ale kończyło się to tym, że rakiety traciły kontakt i trafiały w budynki. Były przypadki po prostu niszczenia własnych obiektów, przede wszystkim cywilnych albo innych, od własnego ognia rakietowego, które miała niszczyć te drony. Więc to są też rosyjskie dylematy i problemy, z którymi Rosja sobie w tej chwili nie radzi. Buduje coś na podobie, na wzór tego, co Ukraińcy mieli jeszcze kilka lat temu, ale to też idzie z oporem. Natomiast Ukraińcy są już daleko dalej z tymi swoimi rozwiązaniami. Bardziej efektywnie zwalczają drony. Mówię, problemy są z tymi bardzo zaawansowanymi środkami napadu powietrznego, jak pociski hipersoniczne, rakiety balistyczne, rakiety manewrujące, chociaż te ostatnio też w miarę już są niszczone poprzez lotnictwo myśliwskie ukraińskie. No ale to cały czas ta walka w tej chwili przeniosła się właśnie ten obszar przestrzeni powietrznej i niszczenia obiektów, co też pokazuje nam, jak może przyszły charakter wojny wyglądać. Te ataki z jednej i z drugiej strony są coraz mocniejsze.
1: To teraz przejdźmy do drugiej części naszej rozmowy. Jak ta rzeczywistość pola walki Ukrainy jest przekładana na wojsko polskie? Jaka jest recepcja i decydentów, i wojskowych w Polsce na to, że w tej chwili już nie tylko wojska pancerne, ale nawet już małe grupy piechoty, kilkuosobowe, czasami 2-3-osobowe, którymi Rosjanie próbowali przeniknąć linię frontu, często nieobsadzoną przez Ukraińców. Często jest tak, że jednego kilometra frontu broniło też kilka osób, 2-3 czasami tyle, na tyle starczało żołnierzy, ale teraz właśnie w ramach tego, co pan pułkownik powiedział, jak rozumiem, czyli pełnego obrazu pola walki, już nie trzeba żołnierza w okopie nawet, wystarczy wiedzieć, gdzie kto idzie i mieć pod ręką kilka dronów. Czy to jakoś przekłada się na praktykę budowania polskiej armii, czy jednak tutaj siła bezwładności, siła dużych zamówień powoduje, że niektóre mechanizmy idą swoim torem?
0: Ja na armię polską patrzę przez pryzmat rosyjski, ponieważ zajmuję się wyłącznie Rosją i to, co Rosja pisze o armii polskiej, to o tym mówię. Natomiast nie komentuję samych zmian w naszych siłach zbrojnych. Nie jestem analitykiem od zmian w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, chociaż jestem też i obserwatorem tego wszystkiego. Natomiast odpowiadając na pana redaktora pytanie, chciałem właśnie przez ten pryzmat rosyjski. Rosja widzi nasze siły zbrojne, nie bez wad, ale widzi nasze siły zbrojne jako jeden z bardzo groźnych przeciwników w tej części Europy, która nie tylko ma możliwości obrony własnego terytorium, dosyć spore według rosyjskich, ale różnych analiz, ale przede wszystkim do projekcji siły, czyli coś, co może Rosjanom najbardziej przeszkadzać, czyli to, że możemy część naszych sił pomóc choćby państwom bałtyckim, czy tutaj południu Europy, czy jesteśmy bardzo ważnym hubem logistycznym dla zdolności ukraińskiej armii. Rosjanie oceniają, że 30% dronów, które są ich, atakuje ich cele, są częściowo produkowane na terenie Polski albo przez Polskę w jakiś sposób wspomagana ta produkcja. Więc tutaj te zdolności projekcji siły są duże. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w polskiej armii, na co Rosjanie zwracają uwagę, no przede wszystkim na siłę polskiej artylerii, która jest budowana, oraz na to, że Polacy mówię, cytuję rosyjskie jak gdyby analizy, budują jedną z najsilniejszych, najbardziej sformatowanych obron przeciwlotniczych, które no teraz będą miały jeszcze ten komponent antydronowy, który tutaj mówimy o programie SAN. Rosjanie bardzo wnikliwie obserwują nasze siły zbrojne. Oczywiście nie chwalą się za bardzo tym gdzieś w ogólnodostępnych mediach, natomiast w tych analizach gdzieś na uboczu, gdzieś na konferencjach, gdzieś są analitycy rosyjscy od naszego regionu, szczególnie od potencjału militarnego, to polską armię traktują dosyć poważnie. Oczywiście też widzą pewne zagrożenia z demografią, z liczebnością, czy się pieniądze znajdą, czy Polacy zdążą, czy zmiany polityczne czegoś nie zmienią. No są tam różne elementy, które oni rozważają jako schody do tego, natomiast sam trend i sama zdolność polskiej armii jest traktowana jako poważne zagrożenie, co też jest dla nas bardzo dobrze, bo lepiej, żeby przyszł nas wróg, nasz się bał, to wtedy jesteśmy bardziej bezpieczni od ewentualnej agresji, ponieważ bierze konsekwencje swoich działań.
1: No dobrze, ale polska armia w tej chwili bardzo silnie inwestuje także w ciężki sprzęt, dopiero co podpisanie umowy na transportery opancerzone. Pewnie trzeba je wymienić, nawet na pewno, bo BWP-1 to już dość leciwe sprzęty i naprawdę nie najlepsze, bo tak to jest, że rzeczy się zużywają, więc trzeba je wymieniać. Dużo też postawienie na nowe czołgi, na takie sprzęty, których w tej chwili na linii frontu na Ukrainie nie widzimy. Czy nie jest tak, że lepiej w tej chwili zamiast czołgów po prostu stawiać kolejne fabryki, czy zgoła fabryczki, ale bardzo wiele tych fabryczek dronów, które będą dominować pole walki, niż kupować dość drogi sprzęt jak czołgi, myśliwce, śmigłowce, artylerię, armatochaubice, wyrzutnie rakiet, czy transportery opancerzone.
0: I tutaj też pozwolę sobie przez pryzmat rosyjski na to spojrzeć, jeśli pan redaktor nie ma nic przeciwko, ponieważ Rosjanie trochę z zazdrością patrzą na nasze zdolności właśnie, że odbudowujemy nasze, powiedzmy, siły lądowe w taki sposób, bo oni zdają sobie sprawę, że nie są w stanie zbudować zdolności, które by mogły się przeciwstawić tym zagrożeniem dronowym, o które pan mówi. Natomiast to nie znaczy, że my nie jesteśmy w stanie zbudować zdolności, które wyeliminują te zagrożenia dronowe. Jeżeli ta przezroczystość pola walki, ta informacja zostanie zaburzona, a są takie zdolności, bo tutaj daję przykład ofensywy kurskiej, gdzie gdzie armia ukraińska wykonała po raz pierwszy w ogóle na świecie ofensywę, nie mając przewagi powietrznej, ale mając przewagę na tym małym niebie, czyli wyrzuciła drony rosyjskie z tego obszaru, gdzie prowadziła operację zaczepną, wprowadziła swoje zdolności dronowe, a też nawet i swoje lotnictwo, oczywiście w dosyć homeopatycznych ilościach, ale jednak, i przeprowadziła działania manewrowe na terenie Federacji Rosyjskiej, co kiedyś w nomenklaturze czy w taktyce, gdybym na szkole oficerskiej, jak ja studiowałem, powiedział, że można coś takiego zrobić, to bym po prostu nie zdał egzaminu z taktyki, natomiast tutaj takie zdolności technologiczne umożliwiają prowadzenie działań ofensywnych, nie dysponując lokalną przewagą powietrzną, ale dysponując przewagą informacyjną na polu walki. I teraz jeżeli my będziemy tę technologię rozwijać, no to będziemy musieli wprowadzić ten manewr i siłę ognia z powrotem, więc bez czołgów i wozów bojowych piechoty tego nie zrobimy i one muszą być.
1: No dobrze, ale jak się obronią przed dronami? Patrzymy na to, co robią w tej chwili drony, no chociażby co robiły drony z siłami zbrojnymi Armenii przy konflikcie już teraz przy tym kurzem, ale całkiem niedawnym armeńsko-azerbejdżańskim. Tam się okazało, że te drony królują, tak samo na Ukrainie.
0: Tak, tylko to też mówimy o już prehistorii, ponieważ wojna zmienia się w takiej szybkości, której to, co pan w tej chwili redaktor mówi, to jest w zasadzie prehistoria. Przykład, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowinek systemowych, technologicznych, czy doktrynalnych, taktycznych na polu walki w Ukrainie, to od momentu wymyślenia do momentu wprowadzenia systemowego w całych siłach zbrojnych mija 8-9 tygodni, a nawet mniej, jeżeli mówimy o armii ukraińską. Podobnie jest dużo dłużej, ale podobnie jest z armią rosyjską, więc te zmiany, o których pan mówi, w porównaniu z tym, co w tej chwili się dzieje na polu walki, w jaki sposób jest ona prowadzona, to jest już prehistoria. Oczywiście są tam narzędzia te same, drony, jest pole walki, są też czołgi, natomiast już sposób grania tym na polu walki, w jakich sekwencjach jest to używane, jakie są do tego metody, to już się tak zmieniło, że trudno to porównywać jeden do jednego.
1: To w jakim systemie my będziemy z jednej strony używać naszych sił ciężkich, a z drugiej strony neutralizować drony przeciwnika, to jest wykonalne na takim bezpośrednim, taktycznym polu walki?
0: I teraz powiem z własną ocenę, biorąc pod uwagę te moje doświadczenia i te analizy, które robię, patrząc na armię polską oczami Rosjan, no to my się przygotowujemy na wojnę ewentualnej przyszłości, bo trudno w tej chwili diagnozować, czy ten manewr siła ognia nie wróci. A zdobywanie przewagi na polu walki, kiedy nagle z jakiś przełom technologiczny i jakiejś zdolności na przykład unieruchomią te drony, czy w jakiś sposób ograniczą je oddziaływanie na polu walki, to znowu wrócimy do pancerza i do siły ognia. I tutaj, jeżeli nie będziemy mieli tego wcześniej, no to tego nie nadrobimy w stosunku do przeciwnika, który ma o wiele większe zdolności i ma przewagę liczebną. My tej przewagi liczebnej nad Rosjanami nigdy nie zdobędziemy, ale możemy zdobyć przewagę jakościową właśnie w tym uzbrojeniu.
1: Chociaż jak pokazuje Ukraina, w tej chwili państwo na pewno mniej liczne niż Polska, biorąc pod uwagę aneksję terytorium, ale też skalę emigracji czy uchodźstwa z Ukrainy, daje sobie radę z Rosją.
0: To jest ważne, ale to jest właśnie pokaz, że nie ilość, a technologia zwycięża. Tutaj akurat mamy jeszcze póki co dronową. Tutaj jeszcze chciałbym dodać jedno ad vocem temu, co wcześniej powiedziałem, że to nie znaczy, żeby zaprzestać albo nie zdobywać wiedzy na temat walki dronowej, ponieważ my musimy cały czas obserwować tą ewolucję, żeby w odpowiednim momencie formatować swoje zdolności, doktrynę i taktykę do tych zagrożeń, które mamy. Ale to jest właśnie rola Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby swoje środki i zdolności odpowiednio gromadzić i odpowiednio się przygotowywać, odpowiednio iść w odpowiednim kierunku do tych zmian, które zachodzą na polu walki.
1: O czym mówił pułkownik Maciej Korowaj. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
2: I w zasadzie już po urodzinach Radia Wnet, ale można powiedzieć, że urodzinowo wciąż jest, bo to 17 lat Radio Wnet nadaje. Państwo może się zdziwili, nie było dżingla, kiedyś to było, dlatego że jestem z Tosią Bartyś w Southampton do czwartku, więc dzisiejsza audycja będzie tej naszej podróży poświęcona tym rozmowom, które udało się tutaj przeprowadzić, które udało się nagrać. Radio Wnet się tutaj zjawiło w związku z tragicznymi wydarzeniami dotyczącymi śmierci Henry'ego Nowaka, dotyczącymi tej sprawy całej, która się zakończyła wyrokiem w zeszłym tygodniu, o czym Państwa informowaliśmy, wyrokiem skazującym dla mordercy Henry'ego Nowaka. Natomiast tu się zjawiliśmy i oczywiście o tym temacie przede wszystkim rozmawiamy z lokalnymi mieszkańcami, z lokalną Polonią, jako że Henry Nowak pochodził z rodziny polskiej, ale także staramy się poznać Southampton, to miasto, które jest historycznie bardzo ważne w historii Wielkiej Brytanii, ale generalnie nawet w sumie w historii świata, bo to jest to miasto, z którego na przykład taki statek Państwu bardzo dobrze znany i w kulturze też dobrze opisany za pomocą filmu Titanic, stąd właśnie z portu w Southampton wypływał. Southampton jest na razie deszczowe, typowo angielska pogoda. Tutaj patrzyłam też na średnią temperaturę w ciągu roku, no to od 11 do 16 stopni przez te wszystkie miesiące. Tak Southampton wygląda. Pięknie jest położone, rzeka Itchen dzieli Southampton na dwie części. W zasadzie mosty nad rzeką są jakąś barierą, no, ale też sprawiają, że te dzielnice Southampton są zupełnie inne. Jedne przypominają bardzo te właśnie w wyobrażeniu, przynajmniej mi się tak wydaje, w większości angielskie miasteczka z tej czerwonej cegły, te domki, które są w zasadzie wszystkie bardzo do siebie podobne. Dużo jest tutaj zabytkowej architektury z początku XX wieku. Zresztą na wielu domach jest rok napisany budowy właśnie domu. O tym już też wspominaliśmy na antenie Radia Wnet, że tutaj plakietki takie pamiątkowe, komemoratywne są na wielu z tych domów upamiętniające właśnie pasażerów Titanica czy pracowników, bo to głównie byli pracownicy, którzy na pokładzie Titanica pracowali i niestety już z tego rejsu nigdy nie wrócili, ale upamiętnione są takimi tablicami domy, w których oni mieszkali. Jeśli chodzi o Southampton, to na razie miasto bardzo nas miło przyjęło, bardzo ciepło, zarówno jeśli chodzi o tę społeczność tutaj brytyjską, ale też oczywiście mówimy o Polakach, bo przypomnę, że to prawie 5% mieszkańców Southampton stanowią właśnie Polacy. Zresztą na Polaków cały czas się natykałyśmy i to są takie miłe spotkania zazwyczaj, bardzo są pomocni, ale także Brytyjczycy są do siebie i do nas bardzo sympatyczni, bardzo grzeczni. Takie zwroty, które u nas już chyba nie funkcjonują w przestrzeni publicznej na co dzień, więc jeśli jest się w kawiarni czy w sklepie, to wszyscy pytają, jak mija dzień, czy wszystko w porządku, czy wszystko jest ok. Tacy są bardzo opiekuńczy w stosunku do klientów i zresztą nie tylko do nas, bo też obserwowaliśmy, jak właśnie zachowywali się w stosunku do innych klientów. Też widać, że tutaj te lokalne społeczności blisko siebie żyją, że się znają klienci z właścicielami takich miejsc, więc ta lokalna społeczność gdzieś tutaj funkcjonuje jak najbardziej, a chciałam właśnie zacząć tak, żeby Państwo się przenieśli razem z nami do Southampton, bo w zasadzie to jest pierwszy utwór, który usłyszałam z 2004 roku, który w takiej śniadaniowni był puszczany z 2004 roku, JoJo Leave Get Out, a tam pan smażył oczywiście bekon, wszystko tutaj w głębokim tłuszczu, zresztą ten tłuszcz czuć na ulicach, zapach wszystkiego smażonego, tutaj to smażone jedzenie króluje, no a w tle leciał właśnie utwór Get Out JoJo.

0: I właśnie utwór Leave Get Out z JoJo z 2004 roku w Southampton nas przywitał. Co prawda to amerykańska piosenkarka, no ale taki klimat był w jednej z dzielnic Southampton, w której spędziłyśmy wczoraj parę godzin czekając, aż uda nam się dotrzeć do miejsca, gdzie będziemy mogły zostawić swoje rzeczy i ten zapach oleju faktycznie tutaj na ulicach czuć spacerując. Natomiast tak spacerując po prawej stronie Ichen River, więc rzeki Ichen, właśnie trafiłyśmy przypadkiem w zasadzie, ale to nie jest trudne tutaj w Southampton. Jest bardzo dużo polskich sklepów, jest bardzo dużo takich restauracji jadłodajni, także właśnie polskich. No i udało nam się przypadkiem trafić. Przechodzimy, patrzymy, a tam Kopernik, sklep polski. Weszłyśmy i co prawda dopiero parę godzin nie było nas w Polsce, ale tak jakoś nam się tęskno zrobiło, a poza tym chcieliśmy zobaczyć, kto kupuje w polskim sklepie. No to przede wszystkim są to Polacy, ale także spotkałyśmy pana z Ukrainy. W środku wszystkie produkty polskie, które można sobie wymarzyć, przez wodę, po różne produkty nabiałowe, no i właśnie Polacy. A w środku radio, niestety nie Radio Wnet było słuchane, ale może to się zmieni. Radio Inna, radio stacja polska była nadawana, no i generalnie też obsługa była z Polski. Wszyscy mówili w języku polskim, więc to było to miejsce, gdzie zaczepiłyśmy pana, który nas zagadnął w sklepie. Po wyjściu zapytałyśmy go, bo były razem z wnukiem tam właśnie na zakupach, i zapytałyśmy się o to, jak właśnie w Southampton się żyje, co on myśli o tych ostatnich wydarzeniach, które miały w Southampton miejsce.
1: Kopernik.
0: Dzień dobry. No. Pan mieszka w Southampton?
2: Tak, mieszkam w Southampton.
0: Od jak długa?
2: 12 lat.
0: A skąd pan przyjechał? Gdzie pan mieszkał? W Polsce?
2: W Polsce, Podkarpacie.
0: Dlaczego pan tutaj przyjechał?
2: Bo pracuję 30 parę lat za granicami. Z Norwegii przyjechałem tu.
0: Czym się pan zajmuje?
2: Budowlanką.
0: I jak się żyje w Southampton?
2: Nie narzekam.
0: Cała rodzina tutaj?
2: Nie, jestem sam. To jest córka, to są mój wnuk.
0: I jak się żyje w Southampton?
3: Nieźle. Mogą być lepiej, ale...
0: Dużo Polaków mieszka w Southampton?
2: Tak, dużo. Mieszkałem to kiedyś to było jeszcze dużo więcej. No cały Ostrowiec mieszka.
0: Ostrowiec Świętokrzyski?
2: Tak, to była potęga. No i później Podkarpacie. Bo to wszystko przyjeżdżało, bo to Andover pracowało na masarniach dużo, wszystko z Irlandii poprzyjeżdżało, bo w Irlandii był kryzys, poprzyjeżdżali. I tutaj wszystko jest, no jest tutaj Polaków, jest. No ostatnio był wypadek, nie? Głośno.
0: I co na ten temat?
2: No to jest niespotykane, to powinny, Anglia sobie za dużo pozwoliła. Niemcy pozwoliły na Turków, Anglia na Hindusów. Mamy to, co mamy, rządzą nimi.
0: A to jeszcze ja zapytam młodego wnuka, tak?
2: Tak.
0: A jak ci się tutaj mieszka i jak ci się mieszka po tych wydarzeniach, które miały miejsce? Czy ty się tutaj na przykład bezpiecznie czujesz? Jak...
2: No nie ma tu bezpiecznie, bo na przykład parę miesięcy temu okradli nam garaż, narzędzia mi zabrali jakoś 2500, rower mu zabrali za 1000 funtów, skuterka odzyskałem, z tego to miałem problem z policją, po prostu nie traktują lepiej czapatych, lepiej się chroni jak naszych, jak biały. To jest normalne. Jak powiedziałem na policji, że ja bym był czapaty, to by, bo mam wszystko nagrane na kamerach. Mam adres i gdzie mieszkają, ale jak powiedziałem, że bym był czapaty, to by się w 4 godziny znaleźli narzędzia moje. To uznali mnie za rasistę. I po prostu zrobili prawie ze mnie jak przestępcę, kurde. Łacicki wszystko wziął, kurde. Tak bym kogoś zamordował.
0: A to by jak się, bo tutaj jest dużo Hindusów mieszka, no, ale w ogóle dużo...
2: Do szkoły, kolegów ma też, ale to są różni,
3: Mnie to nie przeszkadza.
0: Normalnie.
3: No, mam dużo kolegów Hindusów.
0: A co mówi młodzież o tych wydarzeniach?
2: No wstydzą się za swoich starszego pokolenie.
0: A tak jest, czy nie?
3: No mam kolegę w szkole, co on się, no właśnie z tym, co...
2: Polaka zamordowali, jakiś pociotek jego, no to chce zmienić nazwisko. No.
0: Że się tak wstydził nieprzyjemnie.
2: No bo to jest normalne, bo to jest... No przecież się pracuje z Anglikami, kurde, to Anglicy sami mówią, co jest, że pozwolili sobie na to i teraz mają, zabierają im praktycznie wszystko to, co ludziom się należy, Anglikom benefity, co oni nie mogą pracować, bo są z tyranii, bo tego, a ci są zdrowi, kurde, biorą benefity i co? I siedzą i chodzą. Niech pani o 10 wieczór wyjdzie na miasto, tam na biternę.
0: Nie wychodzić.
2: Lepiej nie wychodzić, a jak wychodzić, to kałacha pasowałby mieć. Tylko, że tu, wie pani, takie coś, co grozi. To nawet za scyzoryk taki, kurde, nie można mieć przy sobie.
0: Ale
2: im można nosić 23 cm, 8 cali nóż przy sobie.
0: A pozytywne aspekty mieszkania? Co lubisz w życiu tutaj?
3: Nie wiem.
0: Szkoła jest fajna?
3: Dobrze jest, no.
0: Sporty jakieś trenujesz? Nie.
3: Nie mam czasu.
0: A najlepszy przedmiot?
3: Matematyka.
0: A język polski masz rówieśników z Polski, czy tylko tutaj Anglicy głównie?
3: Nie, mam dużo Polaków, kolegów Polaków.
0: Po polsku rozmawiacie, czy po angielsku?
3: Po polsku, po angielsku.
2: Proszę. Ale więcej po angielsku.
0: Bardzo dziękuję.
2: No, również dziękujemy. I miłego dnia życzę.
0: Miłego dnia. I to była rozmowa z panem z Ostrowca Świętokrzyskiego i z jego wnukiem, których spotkaliśmy pod sklepem Kopernik w Southampton. Tak, jest tak, że jesteśmy w Wielkiej Brytanii, no i nie możemy nie posłuchać zespołu The Beatles, utwór Blackbird, to jest z albumu z 1968 roku, utwór właśnie z albumu The Beatles, a utwór został w całości napisany przez Paula McCartneya.

0: were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: I The Beatles zaśpiewali Blackbird, czyli o kosie piosenkę, natomiast tutaj w Southampton bardzo dużo mew jest, one tutaj sobie na dachach siadają, zresztą można je słyszeć, bo są dość głośne, no ale taki klimat właśnie nadmorskiego miasta jest. I jest też deszczowo, tak bardzo deszczowo, że dawno nie pamiętam, żeby tak w Polsce padało, bo to nie jest zwykły deszcz, tutaj jak pada to leje i to leje jak z cebra, a brzmi to tak.

0: I tak to brzmi tam w drugiej części, to już po zamknięciu okna można było sobie pomyśleć, że to jakaś autostrada, jakiś ruch uliczny, nie, to deszcz właśnie i ulewy w Wielkiej Brytanii. Słuchali Państwo przed chwilą rozmowy z Polakami tutaj mieszkającymi. Faktycznie jest tak, że wielu z nich jest z Ostrowca Świętokrzyskiego. Już trzech mieliśmy przyjemność spotkać właśnie z tej miejscowości. Natomiast też oczywiście rozmawiamy z Brytyjczykami i wczoraj odbył się protest pod komisariatem policji w dzielnicy Portswood. To jest właśnie ten komisariat, który był odpowiedzialny i był na patrolu w trakcie tych tragicznych wydarzeń z grudnia ubiegłego roku. Wczoraj miała miejsce pod tym komisariatem manifestacja, w której uczestniczyli Polacy tutaj mieszkający, no ale także Brytyjczycy. I z dwojgiem takich Brytyjczyków rozmawiałam, z Danem i z Colinem. Dlaczego pan tutaj dziś przyszedł?
1: Protestuję przeciwko polityce tego rządu, przeciwko policyjnym podwójnym standardom. To jest już utrwalone. To jest polityka, w której ten rząd dyskryminuje rdzennych białych Brytyjczyków. Naszym zdaniem jest to oburzające.
0: Jest pan z Southampton?
1: Tak, jestem z Southampton. Okazało się, że znałem tego gościa w Londynie 20 lat temu. Nie widzieliśmy się od tamtego czasu i teraz po prostu wpadliśmy na siebie. Więc po tylu latach znowu się zaprzyjaźniliśmy.
0: Co myślą panowie o sprawie Henry'ego Nowaka?
1: To nie jest zwykły bałagan. To nie jest niekompetencja. To jest skandal. Policja kłamała. Próbowali ukryć dowody i zrobić z tego biednego chłopaka rasistę i przestępcę. I to jest obrzydliwe.
0: Nagranie z kamery nasobnej policjanta pojawiło się dopiero tydzień temu.
1: Tak, myślę, że musieli trzymać pewne rzeczy w tajemnicy ze względu na proces, ale osobiście uważam, że policjanci powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci. Powinni zostać dokładnie sprawdzeni. Być może byli w to zamieszani.
0: Myśli pan, że to był jednorazowy przypadek?
1: W tym kraju mamy ogromny problem z policyjnymi podwójnymi standardami. Takie rzeczy dzieją się cały czas. Jestem tego w 100% pewien. To po prostu bardzo mocny przykład, któremu nikt nie może zaprzeczyć. I dlatego tak wiele od niego zależy. To skrajnie niesprawiedliwe. I pamiętajmy, jak już mówiono, media głównego nurtu to wyciszały. Ja dowiedziałem się o tym dopiero kilka tygodni temu na platformie X. Więc najwyraźniej nie mogli już dłużej trzymać tego pod przykryciem.
0: Czyli wcześniej nie wiedział pan o tej sytuacji?
1: Pewnie pisało o tym The Echo, ale ja tego nie czytam, a nie było tego w żadnych innych serwisach informacyjnych, które śledzę.
0: Co pana zdaniem mówi to o społeczeństwie europejskim? Na przykład Nigel Farage powiedział, że to jest sprawa jak George'a Floyda. Wtedy cały świat był tym poruszony, delikatnie mówiąc. A teraz mamy bardzo podobną sprawę, jeśli chodzi o sposób, w jaki policja potraktowała tego człowieka. Albo może niepodobną, bo niektórzy mówią, że w tym przypadku jest nawet gorzej. Dlaczego nikogo to nie obchodzi? A może Brytyjczyków to obchodzi?
1: Myślę, że teraz już ich obchodzi, bo mieli szansę o tym usłyszeć. Wiele osób jest bardzo zdenerwowanych i wiele osób lepiej rozumie, co się dzieje właśnie dzięki tej konkretnej sprawie. Skoro sprawa trafiła do mediów, nie dało się jej już dłużej wyciszać. Zyskała rozgłos. Myślę, że ludzie zaczęli sobie uświadamiać, że to działo się już od dawna, tylko oni o tym nie słyszeli, bo nie było tego w żadnych mediach poza X. Myślę więc, że ta sprawa naprawdę mocno wybrzmiała i poruszyła ludzi.
0: Myśli pan, że to zmieni coś w polityce?
1: To właściwie już się dzieje. Mamy tutaj partie o nazwach Reform i Restore, które zyskują duże poparcie. Myślę, że to da takim ludziom więcej amunicji, ale uważam, że ten proces i tak już trwał. Mamy w tym kraju dziwną sytuację. Mówi się nam, że nie ma żadnych podwójnych standardów w działaniach policji, a one oczywiście są. To jest prawie jak gaslighting, jakby robili to po to, żeby zdezorientować ludzi.
0: Pan też to czuje? Czy Czy to może coś zmienić w społeczeństwie europejskim?
1: To jest tylko część katalizatora. Myślę, że to trwa od lat. Niesprawiedliwość, której doświadczają rdzenni mieszkańcy Europy i krajów europejskich. Próbowaliśmy być otwarci wobec imigrantów, ale teraz rzuca się nam to w twarz. Teraz jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii we własnym kraju. To, co się dzieje, jest oburzające. To jest przejmowanie kraju. Europejczycy są wymazywani. Musimy się temu przeciwstawić i stawić opór. Partie polityczne, narodowe i populistyczne w całej Europie radzą sobie bardzo dobrze, mimo całej niesprawiedliwości, której doświadczają. Spójrzmy na Francję, gdzie politycy są prześladowani. Patriotyczni politycy w całej Europie są prześladowani. Grozi im się więzieniem, wsadza się ich do więzienia pod sfabrykowanymi zarzutami. To jest skandal. Więc to jest walka polityczna. Naprawdę tak jest, ale to wyostrzyło nasze zmysły i wzmocniło naszą wolę. Musimy walczyć i wygrać.
0: Czy mogę zapytać o społeczność sikhijską w Southampton? Znają pan, czy oni żyją trochę osobno? Bo słyszałam, że społeczność sikhijska w Anglii jest bardzo dobrze zintegrowana ze społeczeństwem.
1: Większość społeczności sikhijskiej w Southampton mieszka tam, w tamtą stronę, w St. Mary's. Myślę, że ten konkretny człowiek był trochę szalony. Szczerze mówiąc, nie wiem nawet, czy oni sami go chcieli. Być może dlatego, że reszta jego rodziny została aresztowana za posiadanie broni, on znalazł się tutaj, w Portsmouth, trochę poza swoją normalną społecznością. Zastanawiam się, czy w jego głowie to oznaczało, że musi chodzić i wyglądać groźnie, żeby się bronić, bo boi się rasizmu i tym podobnie. Rzeczy. Mówiąc całkiem szczerze, uważam, że w przypadku tego konkretnego człowieka widać też problem ze zdrowiem psychicznym. Z tego, co słyszę, to wykracza poza całą kwestię rasy. Mam na myśli to, że chodzi wielu ludzi, którzy są po prostu niezrównoważeni, niezależnie od koloru skóry. Ludzie biorą różne antydepresanty i tabletki i można zostać dźgniętym nożem przez kogoś, kto ma problemy psychiczne równie łatwo, jak przez kogoś należącego do jakiejkolwiek mniejszości rasowej. By whatever, you know, racial minority it happens to be. Właśnie sobie pomyślałem, Colin, że 20 lat temu rozmawialiśmy o takich sprawach i wtedy byliśmy chyba trochę szaleni i ekstremalni, prawda? Masz teraz takie poczucie, że cała reszta nas dogoniła? Teraz to my jesteśmy tymi spokojnymi.
0: Dobrze, ostatnie pytanie. Czy jest w Wielkiej Brytanii polityk, który pana zdaniem może zmienić kraj na lepsze?
1: My wszyscy powinniśmy być politykami. Myślę, że to nie jest tylko jedna twarz czy jeden lider. Jestem w Reform, popieram też Restore, każdego, kto staje w obronie tego kraju. Nigel Farage robi wiele dobrych rzeczy. Doprowadził do upadku wielu idiotycznych polityków głównego nurtu, ale zaczynam patrzeć na niego trochę podejrzliwie. Zastanawiam się, czy Rupert Lowe nie jest kimś, do kogo powinienem przejść, zapominając o Farage'u. Rupert Lowe mówi prawdę. Pewien człowiek powiedział mi kiedyś, że żeby dojść na szczyt, trzeba przesunąć się do centrum. To wszystko stało się już tak bardzo mainstreamowe. Mamy patriotyczną, obywatelsko-narodową partię, która prowadzi w sondażach. Dzieje się bardzo dużo.
0: I tak się zakończyła moja rozmowa z Danem i Colinem, dlatego że w trakcie tej manifestacji poproszono o 3 minuty ciszy, żeby upamiętnić właśnie Henry'ego Nowaka. Więc tak się ta nasza rozmowa zakończyła. Jeden z panów stał z dużym takim kartonem, na którym właśnie napisał, że należy zakończyć z dwutorowym działaniem policji. Także tak komentują to Brytyjczycy, mieszkający w Southampton. Natomiast teraz jest godzina 14:38 w Warszawie. Natomiast 13:38 w Southampton. Zaraz wrócimy jeszcze do tych rozmów, bo przed nami jeszcze rozmowa właśnie z Brytyjczykiem tutaj mieszkającym, który zupełnie inaczej chyba całą sytuację ocenia, albo w ogóle jej nie ocenia, to zaraz Państwo usłyszą. Ja Państwa też odsyłam na stronę wnet.fm, tam można posłuchać prawie 20-minutowego wywiadu z panią Iloną Piwowar, która tutaj od ponad 10 lat już mieszka w Southampton, tutaj ma rodzinę, tutaj żyje, no i ona mówiła oczywiście o tym, jak tutaj się mieszka, ale też jak ona ocenia całą tę sytuację związaną właśnie z Henrym Nowakiem, związaną też z tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii po właśnie tym wyroku, który zapadł w tej sprawie. Pink Floyd, zespół Państwu bardzo dobrze znany, śpiewał o Southampton, o czym jeszcze będziemy słuchać, ale także Russell Crowe, aktor Państwu bardzo dobrze znany, to on odgrywał rolę, główną rolę w filmie Gladiator i założył niedawno, bo to było chyba już 10 lat temu niecałe, zespół Indoor Garden Party i z tym zespołem występuje w ostatnich latach, a ten zespół stworzył utwór, którego tytułem jest nazwa miasta, w którym w tej chwili się znajdujemy, a więc Southampton.

Tak, Russell Crowe zaśpiewał o Southampton, a tak, jeszcze mówiłam o tym, że Polacy tutaj to około 5% populacji stanowią, Brytyjczyków jest około 68%, Hindusów nawet prawie 4%, 3,5% może, Chińczycy prawie 2% stanowią, a poza tym wiele jeszcze innych narodowości tutaj mieszka, z Portugalii, z Hiszpanii, Nigerian, ale też te kraje śródziemnomorskie. I o tym też zaraz Państwo usłyszą, ale też o tej migracji, która tutaj jest widoczna, może nie we wszystkich dzielnicach, bo są takie dzielnice, gdzie naprawdę spaceruje się i generalnie widać Brytyjczyków, są te dzielnice, gdzie bardzo wielu jest Polaków, natomiast są te dzielnice, gdzie po prostu jest taki tygiel kulturowy, narodowościowy, że naprawdę to jest taki widok no, niespotykany. Nie wiem, czy to pozytywne emocje we mnie szczególnie wywołuje. Może to zależy od pory dnia, w której w takiej dzielnicy się przebywa. Natomiast wczoraj pod wieczór właśnie jak byłyśmy w Portswood, czyli w tej dzielnicy, gdzie odbyła się manifestacja pod komisariatem policji, no to na przestrzeni 200 metrów, poza tym, że gastronomiczne lokale od właśnie włoskich przez chińskie, po wietnamską kuchnię, jeszcze arabską, no to też przedstawiciele tych wszystkich kultur można było ich spotkać i jakoś tak dziwnie było, szczególnie, że też różne języki się słyszało i w zasadzie nie wiadomo za bardzo, gdzie się było, bo tutaj dopiero co się mijało Chińczyka, a tutaj zaraz obok można było się poczuć jak w Emiratach Arabskich, a jeszcze pomiędzy tym wszystkim fish and chips na przykład. Także to było takie specyficzne doznanie. No i te przeróżne języki, które się słyszy jednocześnie. Oczywiście przede wszystkim słychać tutaj brytyjski, natomiast właśnie bardzo często słyszymy język polski, wczoraj też ukraiński. No ale nie tylko, bo jednak właśnie na przykład Chińczycy rozmawiają ze sobą po chińsku i jeszcze parę tych języków można usłyszeć, ale jest tutaj właśnie jedna z tych ładniejszych dzielnic, czyli Wollstone.

0: gdzie jest piękna promenada, po której spacerują tutaj mieszkańcy, gdzie jest teren zielony, gdzie wyprowadzają na spacery swoje psy, i takiego jednego Brytyjczyka wczoraj zaczepiłyśmy właśnie z psem na spacerze i zapytałyśmy go, jak w Southampton się żyje.
1: Urodził się pan w Southampton, czy się pan tu przeprowadził?
2: Przeprowadziłem się tutaj 6 lat temu.
1: Dlaczego?
2: Ze względu na pracę.
1: Mogę zapytać, czym się pan zajmuje?
2: Wtedy pracowałem dla bardzo dużej brytyjskiej firmy detalicznej. Teraz zmieniłem pracę i pracuję w służbie zdrowia.
1: Ach, rozumiem. A jak się żyje w Southampton? 6 lat to długi czas. Jakie jest to miasto?
2: To niesamowite miasto. Jest pełne zieleni. Rozmawiamy teraz 5 minut od mojego domu, tuż nad rzeką. Widzimy ogromny statek towarowy płynący w górę rzeki. Słyszymy śpiew ptaków. To piękny dzień.
1: Żegluje pan?
2: Nie, nie żegluję. Właściwie nigdy tego nie robiłem, ale biegam i jeżdżę na rowerze. W okolicy jest mnóstwo rzeczy do robienia.
1: Czy latem ludzie wchodzą tu do rzeki? Czy można tu pływać?
2: Widzimy ludzi pływających, przywożą swoje kajaki, mają skutery wodne. Na rzece panuje duży ruch, ale jest to obszar przemysłowy, więc są tu statki towarowe, kontenerowce, statki wycieczkowe. Trzeba bardzo uważać na to, co się robi.
1: Jacy są mieszkańcy Southampton? Czy są przyjaźni? Ma pan tu wielu przyjaciół? Jak opisałby pan ludzi mieszkających w Southampton?
2: Bardzo dobrze dogaduję się z ludźmi w okolicy, w której mieszkam i pracuję, ale Southampton to dość duże miasto. Mieszkam w jednej dzielnicy. Oczywiście jest to Wollstone i nie zapuszczam się zbyt często na drugą stronę mostu. Pracuję z ludźmi z drugiej strony i tak, wszyscy w Southampton są niesamowici.
1: Jest tu wielu imigrantów, na przykład Polacy mieszkający w Southampton, ale także wiele innych narodowości. Czy ma pan jakieś kontakty? Czy ma pan przyjaciół również w tych społecznościach? Czy też są oni trochę wykluczeni?
2: Nie. Pracuję i pracowałem z ludźmi wielu różnych narodowości, a jako kierownik personalny faktycznie rekrutowałem osoby różnych narodowości. I liczy się dla mnie kompetencja, a nie pochodzenie.
0: I to był pan mieszkający w Southampton, który tutaj się przeprowadził. Później nam powiedział, że urodził się w Devon, ale mieszka tu już od paru lat w Southampton. Tutaj też się zakochał. No i nie za bardzo chciał komentować tutaj wydarzenia, które miały w ostatnich dniach miejsce. Powiedział, że on nie za bardzo czyta wiadomości, nie ma politycznych poglądów, nie chce się nimi dzielić. No i że żyje w zasadzie w obrębie tej swojej dzielnicy Wollstone. To teraz posłuchamy, jest taki utwór, bo tam w tej rozmowie wspomniana była właśnie tutaj przystań w Southampton, faktycznie wielki kontenerowiec za nami, jak rozmawialiśmy, przepływał. Tutaj też jedne z większych wycieczkowców się zatrzymują, można je z daleka ze wzgórz otaczających Southampton dojrzeć, bo naprawdę one górują tutaj w tych dokach, i jest taki utwór Southampton Dock zespołu Pink Floyd. They disembarked in 45 and no one spoke and no one smiled.

0: In the bottom of our hearts we felt the final. I to był zespół Pink Floyd, Southampton Dock. To jest antywojenna ballada, która powstała w roku 1983. Znalazła się na albumie The Final Cut, a była ona antywojenną balladą, która nawiązywała tu do wydarzeń z II wojny światowej, porównując je do wydarzeń i do przeżyć żołnierzy, którzy wyjeżdżali na wojnę na Falklandach w 1982 roku. To jest wiele tutaj narodowości mieszkających w Southampton i wczoraj spotkałyśmy w jednej z kawiarni Greka, który tutaj pracuje, no i taką krótką rozmowę z nim nagrałyśmy.
1: Where are you from?
0: Skąd pochodzisz? Pochodzę z Grecji. Jak to się stało, że trafiłeś do Southampton? Całe życie marzyłem o przyjeździe do Anglii, żeby poznać angielską kulturę i to wszystko związane z piłką nożną. Z tymi wszystkimi niesamowitymi piłkarzami. Przyjechali moi przyjaciele, przyjechała moja siostra, a kiedy zobaczyłem, że to mój moment, po prostu wyjechałem. Jak dawno to było? Niecałe 6 lat temu. Od 6 lat mieszkasz w Southampton? Tak. I otworzyłeś tu kawiarnię? Nie, ja tu pracuję. Nie mam własnej kawiarni, nie prowadzę kawiarni. Ale to jest grecka kawiarnia, prawda? Tak, z grecką kawą, tradycyjnym jedzeniem i wszystkimi tradycyjnymi greckimi rzeczami. Część twojej rodziny mieszka w Wielkiej Brytanii? Powiedziałeś, że twoja siostra też się tu przeprowadziła. Tak, moja siostra mieszka ze swoim chłopakiem, a ja mieszkam z moją partnerką. Jak wygląda życie w Southampton? Jak ci się tu podoba w porównaniu z życiem w Grecji? Nie wiem, co prawda, skąd dokładnie w Grecji jesteś. Jestem z Peloponezu, z trzeciego co do wielkości miasta w Grecji, Patras. Jest w porządku. Życie tutaj jest w porządku. Tak, trochę coś dobrego, trochę złego, jest tak średnio. Ale czy chciałbyś kiedyś wrócić do Grecji, czy uważasz, że życie w Wielkiej Brytanii jest lepsze? Nie wiem, nie mam żadnych planów na przyszłość. Oczywiście w Grecji lato jest niesamowite, idealne. Pogoda, ludzie, wszystko. Tutaj lato jest inne. Nie wiem, czy to w ogóle jest lato. Jak oceniasz mieszkańców Southampton? Masz wielu brytyjskich przyjaciół? Nie, nie mamy brytyjskich przyjaciół, tylko ludzi z krajów śródziemnomorskich, takich jak Hiszpania, Albania, Grecja. Jak się tu czujesz? Bo jeśli mówisz, że nie masz brytyjskich przyjaciół, mimo że mieszkasz tu już od 6 lat, to czy to dlatego, że oni nie chcą nawiązywać z tobą kontaktu, czy po prostu trzymasz się społeczności, z którą czujesz się bliżej? Staram się. Myślę, że Brytyjczycy są mi bliscy. Mamy wiele wspólnego. Tak mi się wydaje.
1: And may I ask you, what do you think of the latest protests?
0: Czy mogę zapytać, co sądzisz o ostatnich protestach, które miały miejsce? Czy wiedziałeś o nich?
2: No, what is that, sure.
1: Did you hear about Henry Novak? No, you didn't.
2: Sorry.
1: You don't have any idea.
0: Nie, nie słyszałem, przepraszam. Co jest najlepszego w życiu w Wielkiej Brytanii, gdybyś miał wymienić najlepszą i najgorszą rzecz? Najgorszą rzeczą, myślę, dla wszystkich, a zwłaszcza dla Brytyjczyków, jest pogoda. Cały czas pada. A co do fajnych rzeczy, to myślę, że piłka nożna. Piłka nożna. Jeśli cię to interesuje, jeśli to twoje hobby, to piłka nożna jest najlepsza w Europie. Czy ty też grasz w piłkę nożną? Nie, tylko oglądam. Nie mam czasu na grę. I to była rozmowa z Grekiem tutaj mieszkającym. Nazywa się Spiro, od 6 lat. No, tak średnio mówił w języku angielskim, co nas trochę zdziwiło, że 6 lat tutaj mieszka i tak nie za bardzo mówił w języku angielskim, a też tutaj pracuje, obsługuje właśnie Brytyjczyków, ale nie tylko, bo też spotkaliśmy w tej kawiarni Polaków. Później jeszcze pytaliśmy się go, czy ta społeczność grecka tutaj jest duża. Mówił, że jak on przyjechał, to może było paręset osób. W tej chwili to już jest na pewno ponad 1000 Greków tutaj mieszkających. Dużo restauracji można w Southampton właśnie greckich zauważyć. No i jest też oczywiście świątynia grekokatolicka, która organizuje, jak nam mówił później Spiro, różne spotkania dla Greków, różne na przykład kursy tańców greckich. No a jak Grecja, to może na koniec posłuchamy w takim razie Demisa Roussosa, który przecież Grekiem był i który w Polsce bardzo popularnym piosenkarzem był. Jest taki utwór Forever and Ever. A ja Państwa zapraszam jutro na Poranek Wnet i po godzinie 9 będziemy w Southampton, będziemy opowiadać o tym mieście, przede wszystkim w kontekście tragicznych i smutnych wydarzeń, które tutaj miały miejsce i jakie są ślady tego, co się tutaj w grudniu wydarzyło, jaki to ma wpływ na lokalną społeczność, ale też na nastroje mieszkańców, którzy w Southampton mieszkają. Hania Tracz, Tosia Bartyś, Szymon Christianus zrealizował dzisiejszą audycję, a ja mówię Państwu do usłyszenia i może jeszcze na chwilę Demis Roussos.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Wracamy do Odysei Wyborczej i do polskiej polityki, chociaż teraz zajmiemy się jedną konkretną sprawą, czyli nadchodzącymi wyborami w Krakowie. Naszym gościem Tomasz Synowiec, dziennikarz, publicysta związany z Klubem Jagiellońskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: No to przyjrzyjmy się, kto ma szansę, a kto szans o Kraków nie ma. Co już wiemy, kto startuje, kto nie startuje, wiecie, kto zadeklarował start, bo czy zbierze podpisy, to jeszcze inna kwestia. Chociaż ta poprzeczka jest dość nisko zawieszona, więc możemy się spodziewać, że to będzie taki bardzo pluralistyczny wyścig. Jak to na początku tego wyścigu o fotel prezydenta Krakowa wygląda?
3: Choć oficjalnie jeszcze nie wszyscy się zadeklarowali, potwierdzili, to tak naprawdę znamy już główną stawkę. Wiemy już, że na 90% kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u będzie Rafał Sonik. Tutaj zwracam uwagę, że Rafał, a nie Bogusław Sonik.
2: Tak. Dwie różne osoby.
3: Niektórzy mogliby pomylić, to jest rodzina, ale to są różne osoby. Mówimy o byłym rajdowcu, zwycięzcy rajdu Dakar, przedsiębiorcy, a nie o byłym europośle Platformy Obywatelskiej. No z Prawa i Sprawiedliwości mamy Michała Drewnickiego. No i będzie Łukasz Gibała, który też jeszcze oficjalnie nie potwierdził, ale to wszyscy tylko wyczekują tego, kiedy to w końcu nastąpi. I to jest tak naprawdę główna stawka wyborcza osoby, między którymi będzie się rozgrywała główna gra. To są osoby, jak ktoś spoza tej trójki będzie w drugiej turze wyborów, to będzie należało to rozpatrywać w kategorii wielkiej sensacji. Tak naprawdę prawdopodobnie będzie to Rafał Sonik i Łukasz Gibała, no ale gdyby Michał Drewnicki przy odpowiednim układzie głosów dostał się do drugiej tury, no ja bym tego nie traktował jako sensację.
2: Rafał, to skupmy się na tym, dlaczego z Platformy nie jest to Bogusław Klich, senator, człowiek związany z Krakowem, nie jest to pani senator Piątkowska, to i też się mówiło, tylko Rafał Sonik to osoba jednak, no rajdowiec, przede wszystkim przedsiębiorca, a nie polityk. Co to jest za ruch i co on mówi o kondycji Koalicji Obywatelskiej Partii Rządzącej w Krakowie?
3: Kondycja partii rządzącej Koalicji Obywatelskiej w Krakowie już od dawna była słaba, bo nawet jak prezydent Miszalski był tutaj szefem struktur, to się niedawno zmieniło, kiedy te struktury zostały rozwiązane, to raczej Kraków był postrzegany jako struktura słaba. Fakt, że od dawna tutaj jest zrzucany spadochroniarz z Koalicji Obywatelskiej, a nie osoba bezpośrednio z Platformy. Fakt, że jak popatrzymy na historię struktur w Platformy Obywatelskiej w Krakowie, to tak naprawdę większość osób z tych struktur już dawno jest poza Platformą Obywatelską, bo tu Platformą Obywatelską w Krakowie tworzyły takie osoby jak częściowo wspomniany Bogusław Sonik, swego czasu Ireneusz Raś, wcześniej Jarosław Gowin, więc tutaj naprawdę bardzo dużo osób się przez tą historię przewinęło. No też Bogdana Klicha można wspomnieć, który już raczej wyjechał za granicę i chyba nie chce mu się wracać na taką funkcję jak prezydent Krakowa. Tak przynajmniej tutaj plotki głosiły, że on od razu zadeklarował, że taką funkcją nie byłby zainteresowany. Więc to pokazuje pewną słabość. Natomiast musimy pamiętać, że mówimy tu o słabości względnej słabości struktur, co nie oznacza, że słabo jest poparcie. Bo jeżeli chodzi o poparcie, no to Koalicja Obywatelska jak najbardziej jest najsilniejszą partią polityczną w Krakowie. I niewątpliwie, gdyby odbywały się wkrótce wybory parlamentarne czy wybory prezydenckie, mówię o ogólnopolskich, no to kandydat Platformy Obywatelskiej byłby tutaj zdecydowanym faworytem.
2: Chociaż wybory będą się odbywać pod koniec sierpnia. Ja właśnie staram się ustalić, który to będzie sierpnia, bo tak patrzę, albo 23 zdaje się sierpnia, jak rozumiem, to będzie ta data wyborów, bo wtedy wypada niedziela, czyli to jeszcze będzie taki tydzień pełnych wakacji, czyli jeszcze Kraków może, wielu mieszkańców Krakowa może być poza swoim miejscem zamieszkania.
3: Zdecydowanie i trzeba to brać pod uwagę, natomiast trochę brakuje nam punktów odniesienia, bo to są wybory bardzo nietypowe, bo wyborów przedterminowych prezydenta miasta w tak dużym mieście nie mieliśmy w Polsce nigdy. Oprócz tego, więc to już samo w sobie jest wyjątkowe, a oprócz tego też w Polsce stara się tych wakacyjnych terminów wyborów unikać. A tutaj dostaniemy jedno i drugie w pakiecie. No w dodatku mówimy o wyborach, które mają charakter samorządowy. Na wyborach samorządowych ostatnio się pokazało, że frekwencja była dużo niższa. No ja osobiście wskazywałem na to, że była dużo niższa, zwłaszcza wśród młodych, co moim zdaniem powiązane po części z tym, że młodzi tak jakby w wyborach samorządowych nie do końca czują się związani z jednym miejscem i w efekcie nie głosowali ani w jednym, ani w drugim miejscu. No teraz jest tak, że nie mają do wyboru dwóch miejsc, jeżeli ktoś jest związany z Krakowem, to może albo głosować, albo nie, no, ale z drugiej strony jest termin wakacyjny. No i to oczywiście może wpłynąć też na głównych kandydatów, ale na głównych kandydatów może wpływać coś, co będzie się działo za ich plecami, a ten termin wakacyjny też tam może wpływać.
2: Na kampanię. Dobrze, o zapleczu to jeszcze chciałbym się cofnąć do samych nominacji, bo tak przeskoczyłem do tego terminu, a mnie interesuje ten Rafał Sonik. Rzeczywiście części wyborców trzeba będzie upominać, to nie chodzi o Bogusława Sonika, tylko o Rafała Sonika. Na ile to jest popularna osoba w Krakowie, na ile to jest ktoś, kto jest rozpoznawalny, no kto ma tą profesorską brodę i profesorski tytuł, żeby zasiadać w krakowskim magistracie. Na ile to jest kandydatura, którą trzeba rozpatrywać jako bardzo poważną?
3: Każdy kandydat Koalicji Obywatelskiej w Krakowie to jest kandydat, którego trzeba rozpatrywać bardzo poważnie. Ja się w jednej z dyskusji internetowych śmiałem, jak ktoś tam twierdził, że Koalicja Obywatelska nie będzie miała żadnego kandydata, nie ma żadnego pomysłu, nikogo tu nie wstawi, to powiedziałem, wystarczy, że znajdę jakiś substytut osobowy Żelazka i to i tak będzie jeden z faworytów wyborów. A Rafał Sonik nie jest substytutem Żelazka, no jest jednak kandydatem, no który rozpoznawalność na pewno ma przez całą swoją karierę sportową, więc to jest raz. Poza tym, no to jest, o czym być może część osób mniej wie, to jest bardzo zamożny przedsiębiorca. To znaczy, i tutaj się zastanawiam, jak to zostanie sprzedane narracyjnie, bo można to opowiedzieć w sposób, że to jest człowiek, który ciężko pracował, zarządzał wielką firmą, jednocześnie realizując się sportowo, wygrywając Rajd Dakar. No ale z drugiej strony można uderzyć, że to jest milioner, deweloper, oderwany od problemów codziennych Krakowa. No i ostatnio, jak Platforma Obywatelska prowadziła brudną kampanię przeciwko Łukaszowi Gibale, to mu zarzucano, że jest właśnie milionerem, to mu zarzucano, że jest związany z branżą deweloperską. No a Łukasz Gibała, jeżeli Rafał Sonik wystartuje, niech będzie najbogatszy w tych wyborach, bo Rafał Sonik jest znacznie osobą zamożniejszą i co więcej, jest po prostu deweloperem. A związki Łukasza Gibały z deweloperką były takie, powiedziałbym, dość słabe. To znaczy tam rodzinnie, kiedy ktoś kiedyś jakiś blok wybudował, więc tutaj się zastanawiam.
2: A to jest właśnie może ruch a la Gibała, żeby postawić kogoś, kto nie tylko będzie czerpał pieniądze partyjne, ale jeszcze trochę własnych wrzuci w tą kampanię. No nie jest tajemnicą, że Łukasz Gibała, zresztą sam się tego przyznaje, trochę bazuje na majątku własnego ojca.
3: Oczywiście, no, natomiast w samej kampanii wyborczej to oczywiście da się wykorzystać, natomiast w samej kampanii wyborczej używanie tego majątku jest trochę limitowane. Nasze przepisy wyborcze może nie są idealne, one pozwalają tym pieniądzom przeciekać i jak ktoś ma własne pieniądze, to też da się to wykorzystać tak, żeby wzmocnić się w kampanii. Natomiast poza kampanią te pieniądze jest zdecydowanie łatwiej używać. Po prostu się płaci za coś i to jest. Natomiast sam okres kampanii wyborczej jest regulowany jednak prawnie i kampanii samorządowej też to dotyczy. Więc nie wiem, czy to był najważniejszy czynnik. Być może był brany pod uwagę, no ale trzeba też pamiętać, że Rafał Sonik, mimo że politycznie bezpośrednio nie był zaangażowany, to z Koalicją Obywatelską, z Platformą Obywatelską był związany od lat. Niejednokrotnie na konwencjach wyborczych, chyba na konwencji pierwszej prezydenckiej Bronisława Komorowskiego Rafał Sonik występował, więc on z tą opcją polityczną sympatyzował, ludzi tam zna. Jeżeli chodzi o taką rozpoznawalność w Krakowie, to tak jak mówię, wśród większości ludzi rozpoznawalność mu zapewni zapewne kariera sportowa. Wśród, powiedzmy, elit krakowskiej, no to jest osoba jednak znana, no bo to jest duży przedsiębiorca, duży biznesmen, więc to mogą być też czynniki, które były brane pod uwagę.
2: Dobrze, to skoro to będzie Rafał Sonik, to jak wobec tego się sytuuje pozycja innych kandydatów? Kandydat PiSu, 12 lat w Radzie Miejskiej, też biznesmen, ale ze znacznie mniejszymi sukcesami biznesowymi, nie tak majętny jak Rafał Sonik, ale za to z Nowej Huty, no i podkreślający, że on będzie szedł w tym podziale góra-dół po stronie zwykłych krakowian, a nie elity. Właśnie jak to się sytuuje, bo mamy Łukasza Gibałę, który też chce z układem walczyć, mamy kandydata PiSu Michała Drewnickiego, który też chce to robić, no i mamy Rafała Sonika, to on będzie tym obrońcą Starego Krakowa, chociaż z pozycji rajdowca przedsiębiorcy, jakże nielicującej z powagą Krakówka tak zwanego.
3: No na pewno tak będzie się Prawo i Sprawiedliwość starało tą kampanię ustawić i tak ustawić narrację. Ja uważam, że Michał Drewnicki to jest kandydat z punktu widzenia lokalnego PiSu najlepszy, jaki był możliwy. To jest kandydat zarówno zakorzeniony lokalnie, który w lokalnych wyborach robił bardzo dobre wyniki na Nowej Kucie, bardzo doświadczony, no i jednocześnie kandydat, który no, potrafi robić kampanię i potrafi sprzedać się normalnie. Tak zwany. To znaczy, to jest kandydat, który ma szansę nieco wyjść poza twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, choć przy nierównej mobilizacji wyborczej, tej wakacyjnej, być może też twardy elektorat będzie tutaj bardzo ważny. Natomiast to, że to jest kandydat bardzo mocny i z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości chyba najlepszy możliwy, nie zmienia tego, że tak naprawdę jego wielkim sukcesem byłoby wejście do drugiej tury wyborów. Trzeba pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie jest relatywnie słabe. To znaczy w ostatnich wyborach na prezydenta Krakowa startował tu Łukasz Kmita i nie osiągnął nawet 20% poparcia. Był trochę poniżej 20% poparcia. I to nie jest tak, że on był jakimś bardzo słabym kandydatem, który odbiegał od poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Bo jak popatrzymy na wynik Karola Nawrockiego, no to on jest niewiele ponad 20%. Więc to też nie jest tak, że tutaj po prostu był słaby kandydat, nie, po prostu Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie nie jest szczególnie mocne, a trzeba pamiętać, że o głosy prawicy będzie też zabiegał inny przedsiębiorca, Bartosz Bochenczak z Konfederacji, również kandydat od Grzegorza Brauna, nieco mniej znany Michał Klimek, to też jest kandydat, który jest przedsiębiorcą, a jeszcze kilku innych mniejszych prawicowych kandydatów z Marianem Banasiem na czele deklaruje swój start polityczny, no oni też jakieś poparcie będą mu pewnie urywać, pewnie niezbyt wielkie, no ale to zawsze kilkaset głosów będzie. No i tak naprawdę no, to pokazuje, że pozycja kandydata PiSu jest trudna tutaj do
2: a
3: tego,
2: żeby... pozostałych kandydatów, Bartosz Bochenczak bardziej znany, Michał Klimek trochę mniej znany, ale teraz pewnie będzie aktywny. Jak to jest, że prawica podjęła decyzję? No mówiono na przykład, że mogło być mocniejsze nazwiska w PiSie. Mówiono, największy wynik zdobyłaby Małgorzata Wasserman, tylko że ona sama nie chce startować, to nie po raz pierwszy. Mówi, że startować się nie będzie i tak też się stało. No zamiast Bochenczaka mówiło, że być może lepszy wynik zdobyłby poseł Berkowicz. Na przykład Grzegorza Brauna mówiono, że najlepszy wynik wykręciłby sam Grzegorz Braun, który miał taki mechanizm, że startował w różnych miejscach, jak kiedyś Janusz Korwin-Mikke, który też nie starał się nie opuszczać żadnych ważniejszych wyborów, no chociażby wybory na prezydenta Rzeszowa, gdzie startował przecież nie Rzeszowian, tylko wrocławianin z pochodzenia Grzegorz Braun, ale w Rzeszowie startował po to, żeby windować swoją postać i też swoją formację. Tutaj padła decyzja na, nawet nie na Stanisława Żółtka, tylko na takiego, na taką osobę rzeczywiście mało znaną.
3: Tak, kandydat od Grzegorza Brauna jest faktycznie zaskoczeniem tutaj w strukturach. Wydawało się, że mamy kilku potencjalnych chętnych, potencjalnych kandydatów, którzy byliby bardziej rozpoznawalni. Natomiast no, jak chodzi o Konfederację, no to ja uważam, że Bartosz Bochenczak jest dużo silniejszą kandydaturą niż Konrad Berkowicz. Bo Konrad Berkowicz to jest jednak już kandydatura dość mocno zużyta w Krakowie. To jest kandydat, który był trochę traktowany jako kandydat urzędowy, o którym było wiadomo, co powie, jak powie i że ani na urząd nie ma chęci, ani nie ma predyspozycji. A z kolei Bartosz Bochenczak to jest jednak wschodząca gwiazda z bliskiego otoczenia Sławomira Mencena. No i zapewne w kampanii trochę mniej żartów o patelni będzie, niż gdyby kandydował Konrad Berkowicz, bo zanim jednak ta sprawa z IKEA trochę się tutaj ciągnie. Natomiast no, to jakby tutaj trzeba wziąć pod uwagę. Jak chodzi o Małgorzatę Wasserman, no to trochę podobna sytuacja. To znaczy, ona być może faktycznie zrobiłaby lepszy wynik, bo ma lepszą rozpoznawalność na start, no ale w dłuższej perspektywie czasowej to jest trochę takie no, działanie, no wystawiamy jakiegoś symbolicznego kandydata, gdzie wiemy, że on nie chce wygrać, że pewnie nie wygra i tyle robimy, a zamiast tego wystawia się osobę jednak relatywnie młodą, ale już z miastem związaną, doświadczoną, która potencjalnie może zrobić lepszy wynik, a jednocześnie no, jeżeli nawet nie zrobi tego lepszego wyniku, no to przyszłościowo kandydat buduje się wobec innych wyborów.
2: i może stać się liderem, to jeszcze trochę, bo mało mówiliśmy, być może o tym samym Michale Drewnickim, 12 lat radnym, to już powiedziałem, ale z taką nadzieją na jakiś sukces kiedyś startował tam Andrzej Duda, właśnie potem Wasserman, potem pan poseł Kmita, wszyscy z różnymi sukcesami, raczej bez tych sukcesów, teraz postawiono na osobę, no już trochę kiedyś jak Andrzej Duda, no mniej znaną, ale to może się rozpędzić, termin 23 sierpnia i takie pytanie, czy to może być zaskoczenie te wybory, czy to jest tak, że nagle wakacyjny termin kampanii, tacy do kandydaci jak ten Rafał Sonik, powiedzieliśmy, czyli tak mi się wydaje, no osoba nie jeszcze bardzo znana, więc też może się okazać, że to chyba będą pierwsze wybory Rafała Sonika, przynajmniej poprawić, czyli się mylę.
3: Też nie kojarzę żadnych innych, których by kandydował, więc wydaje się, że tak.
2: Więc jest debiutantem, nie wiadomo jak sobie poradzi. Karol Nawrocki powiedział sobie dobrze jako debiutant, ale to nie zawsze tak jest, jak ktoś po raz pierwszy startuje, to wytrzymuje presję, wytrzymuje wszystkie mechanizmy kampanijne. To mogą być wybory pod takim dużym znakiem zapytania, które przyniosą ewentualnie sporą niespodziankę.
3: Mogą być, ale nie muszą. Bo tutaj działają te mechanizmy, o których już wspominałem, plus jeszcze jeden. To znaczy, bo tak naprawdę o rywalizacji między tą trójką być może nie przesądzi kampania tej trójki, ale kampania pozostałych kandydatów. Bo na ten przykład Łukasz Gibała, który jest takim, powiedziałbym, największym faworytem tych wyborów, teoretycznie jestem w stanie wyobrazić sobie scenariusz, w którym Łukasz Gibała nie wchodzi do drugiej tury. To nie jest jakiś najbardziej prawdopodobny scenariusz, no ale nie wiemy, kto i jak bardzo się zdemobilizuje przez ten przedterminowy termin i wakacyjny termin. Natomiast trzeba pamiętać, że Łukasz Gibała w poprzednich wyborach startował z poparciem partii Razem i Darii Gosek-Popiołek, która teraz będzie kandydatką Nowej Lewicy, a która w tych ostatnich wyborach była bardzo mocno z Łukaszem Gibałą kojarzona, bardzo mocno w jego kampanię zaangażowana. A z kolei też partia Razem wystawi swoją kandydatkę Aleksandrę Owcę, więc są obie kandydatki, które mogą Łukaszowi Gibale trochę poparcia zabierać, bo wiemy, że trochę elektoratu Nowej Lewicy na Łukasza Gibałę głosowało, na pewno trochę elektoratu partii Razem na niego również głosowało w związku z tym oficjalnym poparciem partii. No i tu jest pytanie, jak dużo tych głosów Łukasz Gibała na tym straci. Dalej, bo też mamy przecież po stronie Koalicji Obywatelskiej osoby, które są rozczarowane tym, jak wyglądały rządy Aleksandra Miszalskiego. Część z nich również może się zniechęcić. Pytanie, do których kandydatów przejdą? Czy do kandydatów, którzy będą wreszcie stawki? Czy może Łukasz Gibała jeszcze jakiś z nich jest w stanie przejąć? Też ta Nowa Lewica ostatnio popierała kandydata Koalicji Obywatelskiej, czyli Aleksandra Miszalskiego. Startowali, wspólne listy mieli, nie mieli swojego kandydata na prezydenta. Więc znowu tutaj może się okazać, że Koalicja Obywatelska też ileś głosów traci. No i wydaje się, że ich pozycja jest tutaj pod względem drugiej tury najbardziej pewna, najbardziej stabilna, no ale też jestem w stanie sobie wyobrazić, że to ich elektorat jest bardziej zdemobilizowany, że inni kandydaci zabrali część ich głosów, tych bardzo rozczarowanych, którzy postanowili zagłosować na innych kandydatów, no i wtedy w drugiej turze mielibyśmy scenariusz Łukasz Gibała versus Michał Drewnicki, no ale to są scenariusze jednak mniej popularne. No duże znaczenie na pewno będzie miał ten mały lewicowy pojedynek, bo oprócz pojedynku na prawicy, gdzie wydaje się, że kolejność jest znana i raczej różnice będą istotne, no to po lewej stronie ta różnica jest mniej oczywista. Mamy Darię Gosek-Popiołek, która jednak jest popularną tutaj posłanką, bardzo zaangażowaną w lokalne działania, która przez lata była związana z partią Razem, a teraz startuje z Nowej Lewicy. No i mamy dawną jej współpracowniczkę Aleksandrę Owcę, która jest obecnie współprzewodniczącą partii Razem. No i tutaj też będzie taki pojedynek. Ja podejrzewam, że on będzie na dużo niższych poziomach się odbywał niż pojedynek prawicowy, ale który też przed wyborami parlamentarnymi będzie jakimś ważnym wskazaniem, która siła tutaj jest dużo mocniejsza. Daria Gosek-Popiołek, ona jeszcze oficjalnie nie jest potwierdzona, ale dzisiaj jest konferencja prasowa, podczas której jej start zostanie potwierdzony, cały klub Nowej Lewicy przyjeżdża wesprzeć jej kandydaturę. Z tego, co słyszymy, w Nowej Lewicy jest bardzo duża wiara w jej kandydaturę. Nawet pojawił się taki sondaż wewnętrzny, który ja radzę jednak traktować z ogromnym dystansem, w którym Daria Gosek-Popiołek jest na trzecim miejscu i to z taką niedużą stratą do drugiego miejsca, 17% poparcia, ale tak jak mówię, sondaż wewnętrzny przez nikogo, przez żadną pracownię nie podpisany,
2: I jeszcze z dziwnymi konkurentami. To na koniec zapytam, jakie jest znaczenie tych wyborów i na ile jest tak, że do Kraków, no jeżeli opozycja przegra, to przegra, ale co się stanie, jeżeli przegra Rafał Sonik, taki trochę eksperyment. Przecież ja się będę tej tezy utrzymał, nie wiem, czy pan się pod tym podpisze, panie redaktorze, ja będę utrzymał się, że to jest jednak jakiś eksperyment, wyjście poza radnych, poza polityków, poza posłów, poza senatorów Koalicji Obywatelskiej, stawienie na kogoś zupełnie z zewnątrz, co jednak moim zdaniem jest wyrazem jakiegoś szukania niestandardowego rozwiązania. Co się stanie, jeżeli to niestandardowe rozwiązanie Donalda Tuska zawiedzie w Krakowie?
3: No, przede wszystkim będziemy mieli prawdopodobnie 3 lata prezydenta, który będzie miał bardzo nieprzychylną Radę Miasta. Bo to też trzeba pamiętać, że...
2: Nie, to Krakowa, to jeszcze, ale na koniec duża polityka. Co oznacza ten Kraków, ten 23 sierpnia, a potem ewentualna dogrywka na początku września, jeżeli chodzi o ogólnopolską politykę?
3: No na pewno, jeżeli kandydat Koalicji Obywatelskiej przegra i będzie kto inny w Krakowie rządził, no to jest duże osłabienie takie dla struktur, dla działaczy tutaj lokalnych i także wizerunkowe dla Koalicji Obywatelskiej, ale ja nie sądzę, żeby można było to wprost przekładać na politykę ogólnokrajową, ponieważ jednak krakowska specyfika jest bardzo szczególna po prostu tutaj. Łukasz Gibała jest jednak zjawiskiem, które w większości polskich miast nie występuje. I no, on tutaj dużo po prostu w obrazie zmienia i to cały czas trzeba będzie brać poprawkę na to, że tutaj no, jednak ten rozkład poparcia nie do końca odzwierciedla poparcie ogólnokrajowe. Natomiast oczywiście każdy sukces, każdy dobry wynik, jeżeli Bartosz Bochenczak zrobi dwucyfrowy wynik w Krakowie, to Konfederacja będzie się nakręcać, że idzie po świetny wynik. Jeżeli Michał Klimek zrobi wynik powyżej 5%, to Braun będzie robił z tego historię. Jeżeli Michał Drewnicki zrobiłby wynik dużo wyższy niż na przykład Karol Nawrocki, to też Prawo i Sprawiedliwość robiłoby z tego historię. Więc każda... Przepraszam bardzo. Każda z partii będzie próbowała sprzedać te wybory jako swój sukces, jeżeli będzie ten wynik dobry, no bądź będzie marginalizowała ich znaczenie, mówiąc, że to zupełnie nie przekłada się na wybory ogólnokrajowe, jeżeli ten wynik będzie gorszy.
2: O czym mówił Tomasz Synowiec, dziennikarz, publicysta związany z Klubem Jagiellońskim. Redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Do zobaczenia i do usłyszenia, a my już teraz przechodzimy płynnie w serwis informacyjny, albowiem wybiła godzina

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, w którym przeniesiemy się na Bliski Wschód, w którym również przeniesiemy się na Daleki Wschód, na Filipiny, aby wreszcie skończyć w serwisie międzynarodowym na Bliskim Wschodzie, na tym bliższym wschodzie, a konkretnie w Turcji. Porozmawiamy o gospodarce morskiej tego kraju, o portach tureckich, ale to dopiero w drugiej części programu, rozmowa z profesorem Markiem Grzybowskim. Natomiast tradycyjnie zaczynamy nasz dzisiejszy program od wojny amerykańsko-irańskiej. Tym bardziej, że dzisiaj mija setny dzień od jej rozpoczęcia, 28 lutego 2026 roku, ale można powiedzieć, że po raz pierwszy od początku kwietnia powrócił do tej wojny, nazwijmy to, komponent izraelski. Wczoraj Iran wystrzelił w kierunku północnego Izraela salwę pocisków balistycznych w odpowiedzi na bombardowania dzielnicy Dahie w Bejrucie, do którego doszło kilka godzin wcześniej, bombardowania lotnictwa izraelskiego. Poinformował o tej decyzji irańskiej rzecznik prasowy Korpusu Strażników Rewolucji Ibrahim Zolgafari.
3: Ostrzegaliśmy, że jeśli powtórzą się zbrodnie w Dahije w Bejrucie, zaatakujemy cele na terytoriach okupowanych. Armia syjonistyczna musi zaprzestać ataków na południowy Liban i Dahije. Jeśli rozszerzy swoje ataki na ten region lub odpowie na działania Iranu, spotkają jeszcze więcej druzgocących ciosów, a reżim i jego zwolennicy zostaną poddani niszczycielskim atakom.
2: Strażnicy rewolucji poinformowali, że rakiety były wymierzone w dwie bazy wojskowe. Z kolei według źródeł izraelskich w wyniku tego ostrzału nikt nie został poszkodowany, a pociski zostały strącone przez tak zwaną żelazną kopułę. Zajęcia szkolne w każdym razie zostały odwołane w północnym Izraelu, a szpitale ponownie przeszły w tryb kryzysowy. W sumie w kierunku Izraela zostało wystrzelonych 30 rakiet. Rakiety mieli również wystrzelić w kierunku Izraela bojownicy Huti z Jemenu. Na sytuację szybko zareagował Biały Dom. Donald Trump poinformował serwis informacyjny Axios, że zwróci się do premiera Izraela Benjamina Netanyahu, aby jego kraj nie odpowiadał na działania Teheranu. Jednak kilka godzin później lotnictwo izraelskie zbombardowało cele w Iranie, m.in. instalacje petrochemiczne w Mahshahr. Dzisiaj rano z kolei odgłosy eksplozji można było usłyszeć w Teheranie. Według źródeł izraelskich miały zostać także zbombardowane elementy systemu obrony przeciwlotniczej Iranu. Ten wzrost napięć na Bliskim Wschodzie dobrze pokazuje zmieniającą się od jakiegoś czasu sytuację geopolityczną. I to nie tylko w tym regionie bliskowschodnim. Zacznijmy może od relacji między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem, których sojusz jeszcze nie tak dawno temu członkowie administracji Donalda Trumpa, w szczególności szef Pentagonu Pete Hegseth, określali jako żelazny. Pamiętamy te wielkie konferencje prasowe organizowane przez szefa Departamentu Wojny, który bardzo często podkreślał jakość tego sojuszu między Tel Awiwem a Waszyngtonem. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że w ostatnim czasie te stosunki znacznie się pogorszyły. W zeszłym tygodniu miało dojść do burzliwej wymiany zdań między prezydentem Stanów Zjednoczonych a premierem Izraela. W swojej wczorajszej wypowiedzi dla dziennika Financial Times Donald Trump stwierdził z kolei, że Netanyahu nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko pogodzić się z przyszłym porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wydarzenia ostatnich kilkunastu godzin wskazywałyby raczej jednak na to, że premier Izraela po prostu zignorował Donalda Trumpa, podobnie zresztą jak zignorował narzucony mu w zeszłym tygodniu przez Biały Dom zakaz bombardowania Bejrutu. Można oczywiście także zakładać, że w zakulisowych rozmowach, które toczą się między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem, Amerykanie zgodzili się na jakąś ograniczoną formę odpowiedzi Izraela na ostatnie ataki irańskie. Władze

0: Iranu w każdym razie utrzymują, że Stany Zjednoczone i Izrael w pełni koordynują te wszystkie działania wymierzone przeciwko Hezbollahowi i Iranowi. Ale w ten weekend pojawił się jeszcze jeden element świadczący o pewnych zgrzytach na linii Tel Awiw-Waszyngton.
1: We have this Pentagon, this report, first in NBC, now in New York Times, the Pentagon saying that Israel may be spying on the U.S.
2: Les Israéliens espionneraient-ils leurs alliés américains dans les négociations avec l'Iran?
3: هل تتجسس إسرائيل على الولايات المتحدة؟
0: Według ustaleń stacji NBC News, Agencja Wywiadu Obronnego USA miała poinformować o krytycznym ryzyku inwigilacji najwyższych rangą amerykańskich urzędników państwowych przez służby izraelskie. Pentagon, według noty, do której dotarła NBC, obawia się m.in. prób docierania przez wywiad izraelski do osób biorących udział w procesach decyzyjnych w sprawach bliskowschodnich, jak również podsłuchiwania wysłanników amerykańskich zajmujących się rozmowami z Iranem, na przykład Steve'a Witkowa. Co jeszcze możemy wywnioskować jednak z tych ostatnich wydarzeń? Eksperci zwracają uwagę na zdecydowanie większą asertywność władz w Teheranie, które chyba dość nieoczekiwanie zaatakowały bezpośrednio Izrael. Mowa oczywiście o tych wczorajszych atakach pociskami balistycznymi. Z jednej strony można powiedzieć, że Irańczycy odrobili swoje lekcje z ostatnich lat, dochodząc do wniosku, że brak odpowiedzi interpretowany jest przez Izrael jako oznaka słabości. Z drugiej strony wszyscy są raczej zgodni co do tego, że trwająca od 28 lutego wojna wzmocniła reżim ajatollahów, którego przedstawiciele nie wahają się działać bardziej zdecydowanie, no chociażby nie godząc się na powrót do status quo sprzed wojny w kwestii cieśniny Ormus. Wreszcie jeszcze jeden ważny element, wyeliminowanie przez Izrael i Stany Zjednoczone wielu najwyższych przedstawicieli rządu w Teheranie wraz z samym ajatollahem Alim Khameneim, co umożliwiło pojawienie się nowych liderów, można powiedzieć drugiej generacji, którzy być może nie są już tak bardzo zainteresowani tą strategiczną cierpliwością, której zwolennikiem był właśnie Khamenei, ojciec aktualnego najwyższego przywódcy Iranu, Mosztaby Khameneiego. Dzisiaj władze Iranu ogłosiły wstrzymanie operacji wymierzonych przeciwko Izraelowi pod warunkiem zaprzestania przez Izrael właśnie ataków na Liban. Wątpliwe jednak, aby był to efekt kolejnych wpisów prezydenta Stanów Zjednoczonych na platformie Truth Social, aby, i tutaj cytat, Izrael i Iran przestali do siebie strzelać, koniec cytatu. A skoro mowa o Donaldzie Trumpie, to media obiegło nagranie gorącej wymiany zdań między nim a dziennikarką NBC Kristen Welker, która pytała prezydenta o dowody popierające jego tezę o ustawionych prawyborach w Kalifornii. Posłuchajmy może tego krótkiego fragmentu.
4: Wasze wybory są skorumpowane. Wy jesteście skorumpowani. Mid The Press jest skorumpowane. Podobnie jak ABC, CBS i CNN. Jesteście jednostronną, skorumpowaną stacją. Koniec z tym, bo mam już dość. Dziękuję, słonko. Baw się dobrze. Powinniście uporządkować swoją prasę. Kraj nigdy nie będzie wielki z nieuczciwą prasą.
0: Wiemy, że ostatnio stosunki między Trumpem a dziennikarzami nie należą do najlepszych, a jeżeli chodzi o temat tej kłótni, w wyniku której Donald Trump przerwał ten wywiad, to chodzi o wybory, w wyniku których zostanie wyłonionych dwóch kandydatów mających ubiegać się o fotel gubernatora Kalifornii. Wszystko wskazuje na to, że będzie to dwóch demokratów, choć te prawybory odbyły się już 6 dni temu, a nadal nie są znane ich ostateczne wyniki. Teraz przenosimy się na Filipiny, gdzie wczoraj doszło do trzęsienia ziemi o sile niemal 8 stopni w skali Richtera. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 32 osoby. Z nami na łączach jest już Maciej Mikurda, korespondent Radia Wnet na Filipinach. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Pozdrawiam z Makati City, czyli z północnych części Filipin. No rzeczywiście to trzęsienie ziemi miało miejsce czasu filipińskiego o 7:37, czyli były to tutaj na Filipinach godziny poranne. Epicentrum miało miejsce na południu Filipin i główną poszkodowaną prowincją jest prowincja Sarangani z miastem General Santos, które jest dość mocno zurbanizowane. zaangażowane, więc tam rzeczywiście tych szkód jest bardzo dużo. No są to przede wszystkim zniszczone budynki, niektóre uległy całkowitemu zawaleniu. Zawaleniu uległo też wiele mostów, wiele budynków, w tym szkoły i szpitale, no zostało uszkodzonych. Pokazane są zdjęcia, nagrania z popękanymi ścianami. Jeżeli chodzi o liczbę ofiar, to jest ona chyba jeszcze w trakcie ustalania, ale te liczby się wahają. No ja słyszałem o około 20 osobach, ofiarach śmiertelnych, o około 200 rannych. No zaraz też po tym trzęsieniu ziemi dokonano ewakuacji, ponieważ drugim zagrożeniem, które współwystępuje często z trzęsieniami ziemi, są oczywiście fale tsunami. I tutaj takie ryzyko było, więc kilkadziesiąt tysięcy osób z nadbrzeżnych terenów ewakuowano wyżej położone miejsca. No na szczęście, chociaż te fale były wysokie, były duże, bo około metrowe te, które uderzyły w brzeg, no ale nie wywołały one większych szkód, no nie było tsunami, które zagrożyłoby życiu kolejnych osób. No natomiast też takie szczęście w nieszczęściu, że dzisiaj na Filipinach rozpoczyna się rok szkolny, a więc to był dzień, w którym około godzinie 6 rano dzieci praktycznie w komplecie pojawiły się, uczniowie pojawili się w szkołach. No i tu mogłoby rzeczywiście dojść do tragedii, ale na tyle jakoś szczęśliwie się złożyło, mówię szczęście w nieszczęściu, że o godzinie 7.30 tutaj odbywała się ceremonia wzniesienia flagi, więc ci wszyscy uczniowie opuścili budynki szkół, wyszli na zewnątrz, gdzie ta ceremonia się odbywała na tych placach apelowych. No i dzięki temu nawet tam, gdzie szkoły uległy kompletnemu zawaleniu, ofiar śmiertelnych nie było. Także potężne trzęsienie ziemi w skali Richtera 7,8, więc ostatnie takie było około rok temu na szczęście. No tym razem wydaje się, że chociaż zniszczenia w infrastrukturze są potężne, znaczne, to jednak jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, no to uniknęły Filipiny poważniejszych strat, bo przy okazji tego rodzaju katastrof bywa niestety tutaj znacznie gorzej.
0: To był głos Macieja Mikurdy, korespondenta Radia Wnet na Filipinach. Bardzo dziękuję za korespondencję i dobranoc.
5: Dobranoc, pozdrawiam.
0: Ponieważ na Filipinach jest już późny wieczór. A my przenosimy się teraz do Armenii, gdzie wczoraj odbyły się długo wyczekiwane wybory parlamentarne. Zwyciężyła partia Umowa Społeczna dotychczasowego premiera Nikoli Paszyniana, która uzyskała niemal 50% głosów przy 59% frekwencji, najwyższej od 10 lat. Na kolejnych miejscach uplasowały się trzy partie prorosyjskie, z których ta największa, koalicja Silna Armenia, uzyskała 23,3% poparcia. Podczas wczorajszej konferencji prasowej po ogłoszeniu wyników exit poll, które zresztą dawały jeszcze większą przewagę ugrupowaniu Nikoli Paszyniana, lider Umowy Społecznej potwierdził te główne kierunki swojej polityki zagranicznej i swojego programu. Posłuchajmy.
6: Mieszkańcy Armenii opowiedzieli się za pokojem i regionalnym dobrobytem, dążąc do współpracy regionalnej i mam nadzieję, że spotka się to z pozytywnym odzewem zarówno ze strony Turcji, jak i Azerbejdżanu. Musimy jak najszybciej rozpocząć projekt TRIP, który jest projektem rewolucyjnym w naszym regionie, ponieważ oznacza to przełamanie blokady, z jaką boryka się nasz region. Nasz region wychodzi z impasu i staje się węzłem komunikacyjnym.
0: Projekt TRIP, chodzi oczywiście o szlak Trumpa na rzecz międzynarodowego pokoju i dobrobytu, który ma łączyć Azerbejdżan z eksklawą nachiczewańską. O tym wszystkim Państwu mówiłem 10 dni temu, prosto z Armenii. Ale tak, od tych wyborów uzależniona była na pewno nie tylko przyszłość Armenii, ale całego obszaru południowego Kaukazu. Od czasu dojścia do władzy Nikol Paszynian, to był rok 2018, coraz bardziej konsekwentnie zaczął wzmacniać związki swojego kraju z krajami zachodnimi po latach bliskich stosunków z Rosją. Choć Paszynian woli mówić o dywersyfikacji polityki zagranicznej Armenii, to nie ulega wątpliwości, że te relacje z Moskwą w ostatnim czasie przechodzą przez dość poważny kryzys. Zwolennicy premiera wielokrotnie wskazywali na próby ingerencji rosyjskich w kampanię wyborczą, na przykład poprzez wspieranie ugrupowań opozycyjnych. Zresztą to pod tym pretekstem w przeddzień wyborów zatrzymanych zostało 6 kandydatów w silnej Armenii, a z kolei przeciwnicy Paszyniana uważają, że działa on pod dyktando Turcji i Azerbejdżanu. Mówił o tym Narek Karapetian, jeden z liderów silnej Armenii.
7: To tylko sztuczki informacyjne rządu. Widzimy, że minister spraw zagranicznych Turcji wprost wyraził poparcie dla tego rządu, co jest ingerencją w wewnętrzną politykę Armenii i udziałem ministra spraw zagranicznych Fidana w procesach wewnętrznych.
0: Paszynian rzeczywiście stawia na normalizację tych stosunków z Turcją i Azerbejdżanem, stosunków, które przez wiele, wiele lat były zamrożone, przez co również też granice były zamknięte między tymi krajami. Na pewno otwarcie tych granic pozwoliłoby na większą dywersyfikację gospodarczą, jeżeli chodzi o kontakty Armenii. Pytanie oczywiście jest takie, czy Rosja, od której właśnie Armenia jest nadal bardzo uzależniona pod względem gospodarczym, no i chociażby energetycznym, pozwoli na dalsze zbliżanie się Erywania do stolic europejskich oraz Waszyngtonu. Teraz czas na peryskop międzynarodowy.
8: Peryskop międzynarodowy.
0: I tak jak wspominałem we wstępie, zostajemy w tym regionie, ale przenosimy się do Turcji, ponieważ tam rok 2025 był rekordowy pod względem obrotów dla portów tureckich, które obsługują 90% handlu zagranicznego. Dwa dni temu na ten temat został opublikowany artykuł na portalu Gospodarka Morska autorstwa profesora Marka Grzybowskiego i tenże profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, jest już z nami na łączach. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Czy Turcja korzysta na wielkich zawirowaniach, jeżeli chodzi o te światowe łańcuchy dostaw? Mówimy oczywiście o wojnie w Zatoce Perskiej, ale mówimy także o wojnie na Ukrainie. Czy korzystają na tym tureckie porty?
9: No, taka jest prawda, że korzystają. Obroty portów tureckich to oczywiście efekt tego, że Turcja jest świetnie powiązana z rynkiem międzynarodowym. Dla porównania, żeby słuchacze słyszeli, bo to słucha się przy okazji w audycji o różnych sprawach związanych z gospodarką morską, Turcja to przeładunki ponad 550 milionów ton, Polska około 140 milionów. Także Turcja przeładunkuje 3 razy więcej ładunków niż Polska. I porty, jak mówiono, są zwierciadłem aktywności gospodarki na rynku międzynarodowym. Zresztą w tym celu też budowany był port Gdyni, żeby umożliwić eksport polskiego węgla na rynek międzynarodowy. A tutaj mamy do czynienia, jeśli chodzi o Turcję, i z eksportem, i z importem. Ale nie ukrywajmy to, o co pan redaktor zapytał. 90 milionów ton rosyjskiego importu to głównie ropa naftowa, która wbrew pozorom nie jest przesyłana w postaci transshipmentu, czyli przeładowywana i wysyłana w świat, ale przerabiana jest w rafineriach i zapewnia zarówno zapotrzebowanie przemysłu petrochemicznego, chemicznego Turcji, jak i zapewnia też dostawy już przerobionej rosyjskiej ropy w postaci różnych produktów do krajów Unii Europejskiej. Drugim partnerem jest ciekawe, bo są Włochy. Tutaj też należy wziąć pod uwagę, że Włochy i obroty z Włochami na poziomie około 60 milionów ton w 2023 roku i około 44 milionów ton w 2024 roku. To też przykład tego, że te obroty są napędzane przez to, że porty włoskie zapewniają przesyłanie towarów z gospodarki tureckiej w świat i odwrotnie towary ze świata do Turcji docierają przez porty włoskie. No to jest pokazana zdolność wykorzystywania portów do tego, żeby aktywizować udział gospodarki i pokazywać, jak ta gospodarka funkcjonuje. Ale jak jesteśmy przy portach, ponieważ panie redaktorze, mówimy o portach, postrzegamy porty jako przeładunki, ale pamiętajmy o tym, że porty to są strefy przemysłowe i w tych strefach przemysłowych działają stocznie, firmy, które produkują różnego typu systemy urządzenia offshore lub takie duże gabaryty, które łatwo eksportować drogą morską. I tutaj trzeba kolejną rzecz zwrócić uwagę, że na przykład przemysł budowy statków w Turcji to jest produkcja na poziomie przekraczającym $2 miliardy w eksporcie. $2 miliardy. To jest to, co niesamowita efektywność tych stoczni. Zresztą trzeba powiedzieć, że stocznie się mocno zmodernizowały, produkcyjne, i one są konkurencyjnymi stoczniami dla polskiego przemysłu budowy statków. Między innymi Norwegowie dobrze współpracują z polskimi stoczniami, też chętnie lokują produkcję w stoczniach tureckich. Ale jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. My mówimy, że w Unii Europejskiej mamy problemy z obrotem surowcami wtórnymi, między innymi z odzyskiwaniem wysokiej jakości stali i innych metali kolorowych, które na przykład są montowane na statki. Statki to jest skomplikowane urządzenie zbudowane ze stali, a w środku tej stali jest mnóstwo metali kolorowych i wysokiej jakości techniki i technologii. I my to sprzedajemy głównie do krajów azjatyckich, no te stocznie rozbiórkowe w Indiach, w Pakistanie, w Bangladeszu, ale w obszarze Europy i w pobliżu Europy Turcja jest kolejnym, czwartym pod względem aktywności na świecie przemysłem rozbiórki i odzyskiwania zarówno stali wysokiej jakości, podkreślam.
0: Tak, zresztą to widać, pan wspomina o Indiach i o Bangladeszu, tam jest ta słynna plaża Alang, bodajże tak się nazywa, tak. Gdzie właśnie lądują te wszystkie stare statki.
9: A właśnie, bo mówi się, że w Unii Europejskiej się nie opłaca statków demontować, a w Turcji te statki nie są demontowane na plażach. One są demontowane w dokach i przy nabrzeżach. A więc porty to przemysł, który zarabia i jest dobrym przemysłem związanym z działalnością, z gospodarką morską. Dodatkowo dodajmy jeszcze, że Turcja jest aktywna, jeśli chodzi o obrót drobnicy w kontenerach. I tutaj oni przeładowują 14 milionów TEU kontenerów. My przeładowujemy ponad 3,5 miliona, do 4 milionów się zbliżamy. A więc to świadczy też o powiązaniu gospodarki, nie tylko ładunki masowe, nie tylko zboża, nie tylko ropa naftowa i produkty ropopochodne, ale także towary płyną w obu kierunkach, z Turcji i do Turcji, bo pamiętajmy o tym, że przemysł turecki jest nie tylko przemysłem, który postrzegamy przez koszulki czy chałwę turecką, ale także jest to przemysł towarów wysoko przetworzonych, no, łącznie z towarami zbrojeniowymi. W tych kontenerach także części do dronów są eksportowane, a często reeksportowane, bo tutaj obroty Turcji z Chinami także rosną z tego powodu właśnie, że Chiny dostarczają Turcji wiele elementów wysoko przetworzonych. A więc Turcję, gdy postrzegamy politykę turecką jak związaną z gospodarką morską, to trzeba podkreślić, że Turcja mocny nacisk kładzie na rozwój portów i stref portowych i stref logistycznych po to, żeby porty były nie tylko miejscem przeładunku, ale miejscem kreowania wartości dodanej dla gospodarki. I stąd wymienione przeze mnie stocznie, bo przecież przemysł turecki związany z portami, przemysł morski, to powiedzmy także turystyka, wysoko rozwinięta turystyka, zwraca się uwagę bardzo na to, żeby obsługa turystów była bezpieczna, żeby usługi związane z turystami w obszarze portu, w obszarach nabrzeżnych były mocno rozwinięte i miały wysoką jakość. A więc obszar produkcji to jest jeden obszar, ale obszar usług to jest drugi obszar, który w Turcji jest dostrzegany, na który zwraca się uwagę. I turystyka pobytowa to nie tylko ta gałąź turystyki, która wspiera gospodarkę Turcji, ale także właśnie turystyka morska. Turcja się otwiera na świat, stara się zachęcać, żeby turyści odwiedzali na kilka dni miejsca istotne i ważniejsze. No, można humorystycznie powiedzieć, gdzie nie byłem w Turcji, to wszędzie mówili, tak, że tutaj było najważniejsze miejsce historyczne i tutaj Rzym się rozwijał, panował, tutaj działali filozofowie. Umieją do tych obszarów, do tej działalności turystycznej dodać odpowiednią legendę, której my nie potrafimy, bo uczmy się od nich. U nas statki zawijają do portu na kilka godzin, maksymalnie około 12 godzin, czyli rano przypływają, zwiedzają coś turyści w porcie i z tego portu wypływają. W Turcji umieją organizacje turystyczne tak zorganizować pobyt, żeby statek w porcie tureckim stał co najmniej 2 dni, a czasami w niektórych portach 3 dni. To bardzo ciężko na Bałtyku zrobić. Praktycznie to się udaje tylko w Kopenhadze, Rostoku. Czasami jest to w niektórych portach norweskich, a głównie w Oslo, czasami w Szwecji i Finlandii.
0: Na korzyść Turcji na pewno tutaj pod tym względem turystycznym gra na pewno klimat, ale chyba również fakt, że właśnie też linia brzegowa turecka jest znacznie dłuższa, no i oczywiście, prawda, położenie, które jest na pewno takie, bym powiedział, węzłowe, jeżeli chodzi o Turcję, czy portów tureckich.
9: Oczywiście, ale żeby turysta chciał zanocować, to tu operator musi mieć pewność, że zostanie zorganizowany pobyt tego turysty. Mówi się, że turysta zostawia w porcie około 60-80 dolarów dziennie, więc opłaca się przywieźć do portu 3000 turystów i żeby chociaż połowa z nich zeszła na ląd i wydała pieniądze i coś zwiedzała. Oczywiście nie mamy takich atrakcji historycznych jak Turcja, ale mamy wiele innych atrakcji, tylko tutaj trzeba przekonać turoperatora i mówię o Uczmy się od Turcji robić legendę taką, żeby chciał odwiedzić dłużej daną miejscowość czy dany region niż tylko przez pół dnia. No bo tak to ma ograniczoną percepcję, tylko kawałek atrakcji, tak?
0: Tak, rzeczywiście.
9: Nauki w Turcji.
0: Jeżeli chodzi o to, o czym pan mówi, to rzeczywiście to jest bardzo ciekawy też temat, bo to też oczywiście mówimy o zaangażowaniu samorządu. Mówimy także o jakiejś polityce bardziej przemyślanej. Skoro mówimy o Turcji, to podobne zresztą zabiegi są stosowane w węźle przesiadkowym w Stambule. Chodzi mi oczywiście o węzeł lotniczy. Są takie oferty w ofercie przewoźnika narodowego, że można dolecieć do Stambułu i tam kilka godzin poświęcić na jakiś darmowy tur właśnie po mieście. No ale to oczywiście jest kwestia przemyślenia i tak jak pan wskazał, jakiejś przemyślanej polityki i rozmowa, do której na pewno powrócimy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, był naszym gościem. Do usłyszenia, panie profesorze.
9: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Tak, minęła godzina 16, już za chwilę serwis informacyjny, a później Popołudnie Wnet, dlatego warto pozostać z nami. Natomiast serwis międzynarodowy, na który zapraszam również jutro o godzinie 15.30, przygotował Mikołaj Murkociński, zrealizował Szymon Chrystianus. Do usłyszenia.
10: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.
11: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Miłość i śpiew. Czyli Miś.
1: Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Czy ksiądz Wiktor Szpona, biblista, który napisał Skandale Starego Testamentu, też zmienił imię? Jak dzisiaj, w ten czerwcowy dzień, ksiądz się ma? Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji. Bardzo dobrze się mam. W Gdańsku świeci słońce. Już powoli czuć te wakacje, bo jeszcze nie tak dawno było chłodno w Gdańsku. To nie jak w całej Polsce, natomiast teraz już się zaczęły ciepłe dni, choć też jak ciepłe dni w czerwcu, to znaczy też deszcz. Więc mamy trochę ciepła, trochę słońca, no ale potem chmur i deszcz. No ale taki jest klimat.
1: Czy podwójne imię ma ksiądz, czy pojedyncze?
2: Tak, dostałem imię po moim dziadku, Bronisławie, więc Wiktor Bronisław, a na bierzmowanie ukochałem świętego Maksymiliana Kolbe, więc Wiktor Bronisław Maksymilian.
1: A czy, żeby napisać 100 czy więcej skandali, tak, Starego Testamentu, to trzeba przeczytać Biblię, czy wystarczy ją wyśnić, tak jak mówił Marc Chagall, bo on malował, mówi, nie przeczytałem Biblii, no nie było się czym chwalić, ja ją wyśniłem. A co ksiądz zrobi, żeby napisać taką obszerną księgę?
2: Nie, to myślę, że tak, ja kojarzę te obrazy Chagalla. No one są oczywiście tak, jak Chagall malował w jego stylu. Nie, myślę, że rzeczywiście, jeśli chcemy poznać Słowo Boże, jeśli chcemy poznać Pismo Święte, no i później jeśli w ogóle chcemy na jego podstawie tworzyć, czy pisać książkę tak jak ja, czy Chagall malować, nie, to trzeba ją przeczytać, Biblię. To myślę, że oczywiście motywy biblijne my wszyscy pewnie kojarzymy, nawet osoby niewierzące kojarzą motywy biblijne, jak nie wiem, Arka Noego, stworzenie świata, Mojżesz, Dekalog, zmartwychwstanie Jezusa. No ale to trzeba zakochać się w Słowie Bożym, trzeba je poznać. Jak poznać Słowo Boże?
1: A czy trzeba być też w ziemi, gdzie to wszystko się rozgrywało?
2: No tak, Ziemia Święta nazywana jest Piątą Ewangelią, to już od setek lat. Piąta Ewangelia, dlatego że no, ja niestety nie mam tego doświadczenia, choć ja już kilkukrotnie planowałem pielgrzymkę do Ziemi Świętej, natomiast za każdym razem coś się działo, COVID i musiałem odwołać bilety, kiedy już było wszystko kupione. Rok temu miałem już wszystko było, też z kolegą, z przyjacielem mieliśmy lecieć we dwóch do Ziemi Świętej, no ale wtedy pojawił się ten konflikt na Bliskim Wschodzie i wszystko musieliśmy odwołać.
1: Czy więc ksiądz jednak jest troszeczkę w takim położeniu jak Marc Chagall, bo on te 100 obrazów pewnie nie przeczytał osobiście Biblii, ale jak to każde dziecko żydowskie, no to słuchał dużo Biblii i zawsze myślał, że to prawda, potomkowie wszystko spisali i on te obrazy dobrze znał i wystarczyła mu wyobraźnia.
2: Tak, ale jednak jak czytamy Biblię, to jest osobisty kontakt ze Słowem Bożym. Kiedy czytamy Słowo Boże, to ma charakter sakramentalny. To znaczy jest widzialny znak, czyli Słowo Boże, tekst Biblii, czyli widzialny znak i niewidzialna łaska. To jest coś naprawdę niezwykłego. Tak czytając Biblię, ma to charakter sakramentalny. A więc jest to pewna święta czynność, tak spotkanie się z żywym Słowem Bożym. Kiedy czytamy Biblię, Biblia jest jedyną księgą, kiedy autor jest obecny przy czytelniku zawsze, czyli Duch Święty. I tego się nie da do czegokolwiek innego porównać i nic innego tego nie zastąpi.
1: Na pewno byśmy mogli powiedzieć, Biblia jest Słowem Bożym, a Słowo Boże jest święte, a Marc Chagall mówił, że sztuka jest stanem duszy, a dusza jest święta. Czy trzeba mieć właśnie ten stan duszy, żeby i czytać tą Biblię i ją interpretować zgodnie z, bo tak jest chyba nakazane w Biblii, żeby zinterpretować ją zgodnie z nauką Kościoła, tak? A nie osobistymi jakimiś odczuciami.
2: Tak, jeśli chcemy dobrze zrozumieć Słowo Boże, to po to Pan Bóg, mamy zesłanie Ducha Świętego i Pan Bóg daje apostołom, czyli biskupom Ducha Świętego. A po co? No właśnie między innymi po to, żeby strzec właściwej interpretacji Słowa Bożego, bo rzeczywiście człowiek, mając dobre intencje, może fałszywie interpretować Pismo Święte. I to się nieraz działo w historii i dzieje do dzisiaj. Dlatego tak ważne jest rozumienie we wspólnocie Kościoła Pisma Świętego. Gdzie to poprawne rozumienie strzeże Duch Święty, czyli sam Pan Bóg tego strzeże. A to jest przywilej wyłącznie Kościoła katolickiego, nie prawdziwego Kościoła, gdzie tutaj Duch Święty strzeże autentycznej nauki Kościoła, czy autentycznej nauki Pana Boga i właściwej interpretacji. To z jednej strony, ale z drugiej też musimy pamiętać, że Słowo Boże jest żywe też w tym sensie, że ja, odczytując je w swoim życiu, w swoich konkretnych życiowych sytuacjach, mogę odnaleźć wskazówki dla samego siebie w moich dzisiejszych problemach. I w tym sensie ono może być subiektywne, tak, bo dotyczy mnie konkretnie w tym momencie, w tej sytuacji, w której właśnie się znajduję.
1: Tak. Mówiliśmy ostatnio, księże, o tym, jak powstał naród Jahwe, z hebrajskiego Jehudim, naród semicki, określany jako Judejczycy. Dzisiaj więcej może szczegółów jeszcze, co należałoby dodać, ale też chciałbym z księdzem dzisiaj porozmawiać troszeczkę, skąd się wzięła ta niewola egipska, czy ona była jakąś konsekwencją, i o prawie lewiratu, i o duchowym nierządzie, bo też taki był, i o wojnie, o obrzezanie. Ten nierząd sakralny, czy te tematy dzisiaj, nie wiem, ksiądz jakoś jest gotowy, żeby o nich porozmawiać.
2: Tak, z przyjemnością tych tematów jest, jak słyszę, dość spore. Czy ze wszystkim nam się uda, zdążymy, ale mam nadzieję, że się sprężymy i wszystko nam się dzisiaj uda poruszyć. No, dzisiaj będzie widać ciekawa rozmowa przed nami.
1: Właśnie, to zacznijmy od tych dziejów Jakuba, na których zakończyliśmy, o jego 12 synach i o tym właśnie, że po sprzedaniu Józefa Juda odłączył się od braci. Dlaczego? I poszedł w inną stronę, i co od niego się zaczęło?
2: Tak, Juda, no, my później kojarzymy Judę najbardziej z tego, że to on będzie ojcem jednego z tych 12 pokoleń Izraela, ale tym, które rzeczywiście przetrwa, tak? Bo to Juda właśnie przetrwa. Więc mamy w Piśmie Świętym rzeczywiście opisaną początek jego relacji. On się zakokuje w Kananejce, czy generalnie łamie zakaz małżeństw mieszanych. Więc tu już możemy wyczuć, że coś złego się wydarzy, tak? Jeśli Hebrajczyk łamie zakaz małżeństw mieszanych.
1: Ale czemu ożenił się z tą Kananejką, z tą Szułą? Tak. Wbrew braciom, czy dlaczego?
2: Proszę?
1: Wbrew braciom?
2: No w ogóle wbrew zasadom, tak? Mhm. Wbrew zasadom, gdzie już wtedy funkcjonował ten zakaz małżeństw mieszanych, czyli Hebrajczyk może ożenić się wyłącznie z Hebrajką. Natomiast samo to małżeństwo nie jest wprost piętnowane, natomiast my widzimy konsekwencje tego, co się później będzie działo. No więc Szuła rodzi trzech synów: Era, Onana i Szele. Mamy trzech synów. Więc na razie wszystko jakby dzieje się rzeczywiście dość fajnie, tak? Juda zakłada rodzinę, ma żonę, ma trzech synów. Wszystko idzie
1: pomyślnie,
2: jak należy. Ale no cóż, później się zaczyna wielki dramat, dlatego że Er, pierworodny syn Szuły i Judy,
1: Bierze żonę z Tamar
2: i umiera. Tak, czyli pierworodny syn umiera i Tamar zostaje wdową, czyli synowa Judy. I tutaj rozpoczyna się cała historia. Dlatego, że wówczas zaczyna obowiązywać prawo lewiru. Lewir, czyli szwagier. Szwagier i na szwagrze ciąży, szwagier ma obowiązek ożenić się ze swoją bratową. Czyli Onan, brat Era musi się ożenić z żoną Era, czyli z Tamar. Ktoś powie, ale to jest dziwne. Jak może brat żenić się ze swoją bratową, tak? Z żoną ze swojego brata. Czyli prawo lewiratu właśnie. No może i powinien nawet, dlatego że w tamtym czasie to prawo lewiratu to było pewne wielkie miłosierdzie dla wdowy. Wdowy, która nie miała dzieci.
1: Tak, więc... i niewiadoma była jej przyszłość.
2: Oczywiście, więc no nie było ZUS-u, więc tak, cokolwiek byśmy nie mówili o ZUS-ie, to jednak to ZUS nam zabezpiecza emeryturę, ewentualnie rentę, tak, natomiast wtedy wdowa, i to zresztą mamy tego pokłosie w Ewangelii, tak, że wdowy to są te najbiedniejsze, bezbronne kobiety, które przymierają głodem, które mogą zostać skrzywdzone, tak, no bo nie mają obrońcy, czyli męża, więc
1: tak, ale w Nowym
2: szwagier,
1: Testamencie,
2: który się z nią ożeni, tak naprawdę ratuje jej życie, zapewnia jej byt, zapewnia jej no, jedzenie, bezpieczeństwo, tak. Dom nad głową, więc nie należy.
1: Ale ksiądz to wyjaśni, bo on jakoś tak nie poczuwał się do tego, że on powinien tą powinność tej wdowie tak zapewnić. Może miał inne jakieś miłości, nie wiadomo, ale my znamy głównie z tego środkowego syna, tak, Judy, czyli Onana, jakby całą historię i do dzisiaj jakoś konsekwencje i nazywanie tego grzechem. Dlaczego to było właśnie grzechem i dlaczego ta kobieta, ta prawda Tamar, ona po prostu musiała uprawiać ten duchowy nierząd? Dlaczego to dopuszczało też prawo?
2: No Onan, czyli brat Era, na którym ciążyło prawo lewiatu, nie chciał tego prawa spełnić, bo patrząc czysto po ludzku, no to można to też łatwo zrozumieć. Dlaczego mam się ożenić z żoną swojego brata, który umarł? Więc Onan nie chce wzbudzić potomstwa u swojej bratowej. Stąd my powiemy, dzisiaj byśmy użyli określenia stosunek przerywany, tak? To znaczy, czy w Biblii przeczytamy, w zależności od tłumaczenia mniej lub bardziej dosłowna, bo wersja hebrajska jest dość dosłowna, wersja polska jest raczej taka bardziej dyplomatyczna, w każdym razie Onan, mówiąc oględnie, marnuje swoje nasienie w trakcie współżycia, a więc ono upada na ziemię i oczywiście Tamar nie może w ten sposób zajść w ciążę. I to jest grzech. I to jest bardzo ciężki grzech, że Onan unika zapłodnienia swojej bratowej i Onana za ten grzech spotyka kara śmierci. Znaczy, może nie kara śmierci. Onan po prostu umiera, tak? Kara śmierci w tym sensie, że Bóg zsyła na niego śmierć za to, że nie spełnia tego prawa lewiratu. No i sytuacja jest następująca. Tamar straciła drugiego męża. Juda stracił drugiego syna. Najpierw Era, potem Onana. No i został mu jeszcze ostatni, Szela, najmłodszy syn. On był wtedy dzieckiem, w związku z tym on prawnie nie mógł spełnić tego prawa lewiratu, no bo był dzieckiem, nie mógł się ożenić z Tamar. No więc umowa była taka, że Tamar będzie czekać na to, by Szela dorósł i jak dorośnie, to żeby spełnił swoje zobowiązanie.
1: I co tutaj nie zagrało?
2: Juda, i trudno się dziwić, Juda się bał oddać Tamar swojego trzeciego syna. Stracił już dwóch, Era i Onana, został mu ostatni, Szela. Więc trudno się dziwić, że Juda pomyślał sobie, choć oczywiście to była tajemnica i nie powiedział tego Tamar, żeby ta Tamar ma czekać w swoim mieście, ma czekać, Szela dorośnie i wtedy rzeczywiście dostaniesz trzeciego syna za męża. Ale to było kłamstwo, to był blef. Juda po prostu, i trudno się dziwić, no, bał się oddać trzeciego swojego syna. W związku z tym No, czas leciał. Tamar się dowiedziała o tym, że Juda nie chce jej oddać Shelley, swojego trzeciego syna. No i wtedy dochodzi do tej jednej z największych skandali Starego Testamentu. Swoją drogą to właśnie Chagall to przedstawił w jednym ze swoich obrazów, ponieważ Juda wędruje przez Izrael i Tamar, wiedząc, że Juda dotrze do jej miasta, Tamar przebiera się za prostytutkę sakralną, tak? Czyli w ogóle kogoś z innej religii. I kiedy Juda wchodzi do miasta, widzi w bramie prostytutkę sakralną, nie rozpoznaje w niej Tamar, swojej synowej, no bo jest przebrana, umalowana. No i można powiedzieć, korzysta z jej usług.
1: Ale trzeba dodać, że wtedy Juda stracił, był wdowcem już, bo stracił tą swoją żonę, Kananejkę, Szuę, i tak. On wędrował tak nie bez powodu, jakoś tak. Ona też chyba się o tym dowiedziała, że ta Szuła zmarła.
2: Tak. I przede wszystkim Tamar dowiedziała się o tym, że Juda nie odda trzeciego syna, natomiast na Judzie też ciążyło prawo lewiratu.
1: Na ojcu także?
2: Tak. Jeśli syn tego nie spełnia, no to wtedy ojciec. Więc ono było trochę szersze nawet niż szwagier.
1: Czyli ten obowiązek szwagra też przechodził na zięcia.
2: Teścia. Tak. I co robi? Tamar? Tamar jako zaradna kobieta bierze sprawy w swoje ręce, wiedząc, że do jej miasta, czyli do Timny, zaraz zawita Juda. Tamar przebiera się za tą prostytutkę sakralną, spotyka Judę. Juda nie rozpoznaje, że to jest Tamar. W związku z tym korzysta z jej usług.
1: Właśnie tutaj taka zachodzi zastaw. Ona się pyta dosłownie, co mi dasz za to, że zbliżysz się do mnie? I ona mówi, daj mi twój sygnet z pieczęcią i jeszcze
2: sznur
1: coś
2: i laskę.
1: A
2: tak,
1: właśnie.
2: Sznur i laskę.
1: Dlaczego trzy rzeczy?
2: No bo generalnie zapłata za tą usługę to było koźlątko, no ale Juda tego koźlątka nie miał, więc dał ten zastaw, czyli sygnet z pieczęcią, no czyli, no tak jakbyśmy dzisiaj nawet powiedzieli, bo kiedyś pieczęć, czyli to była taka pieczątka, tak, z podpisem jakby, nie? Mhm. Sznur i laskę, czyli osobiste rzeczy, które później Tamar ma mu oddać, jak dostanie koźlątko. I to uratuje jej życie, dlatego że Tamar zachodzi w ciążę, a Juda oczywiście nie jest niczego świadom, wraca do siebie, gruchnęła wieść, że Tamar jest w ciąży. I Juda, kiedy się dowiedział, że jego synowa Tamar jest w ciąży, że nie czekała na jego trzeciego syna, tylko go zdradziła wręcz, a Juda mówi, w takim razie Tamar należy się kara śmierci. No, szczyt hipokryzji, no przecież Juda wcale nie chciał oddać
1: Ale wcześniej
2: syna.
1: Zaistniało coś takiego, że on wysłał swojego niewolnika, żeby to koźlątko, prawda, odszukał tą kobietę, z którą współżył i pytał się, gdzie w Enaim jest ta nierządnica sakralna, która siedziała przy drodze. I wtedy usłyszał odpowiedź od miasta, że nie było tu żadnej nierządnicy sakralnej. W naszym mieście jest wszystko w porządku, nie ma żadnego domu publicznego i nierządnic sakralnych.
2: Tak, i Juda już mógł coś stracić grunt pod nogami, trochę się zmieszać, no ale nie mógł przypuszczać, że to była jego synowa. I kiedy dowiaduje się o tej ciąży, czyli o tej zdradzie wręcz Tamar, wysyła, no należy, mówi tak, należy ją zabić za taką zdradę, ale Tamar miała jego sygnet z pieczęcią, miała jego laskę, miała jego sznur, no i pokazuje to. No i wtedy Juda zrozumiał, że tą prostytutką sakralną to tak naprawdę była jego synowa Tamar. I rzecz niezwykła, bo moglibyśmy się spowiedzieć, że Juda powie, jak mogłaś mnie w ten sposób oszukać, jak mogłaś w ten sposób mnie wykorzystać. A Juda reaguje zgoła inaczej. Juda chwali Tamar za to, że okazała się przybiegła, za to, że go przechytrzyła, za to, że zadbała o siebie i doprowadziła do tego, że odebrała tak naprawdę to, co jej się należało. Tak?
1: Czyli Bóg też to uznał, że ona była sprawiedliwsza od tego Judy, ta Tamar.
2: No, uznał,
1: i do dzisiaj jakby Pan Jezus nawet pochwalał wszystkie wdowy i sieroty, że to szczególnie są w oczach Boga mu miłe, kiedy postępują sprawiedliwie, kiedy domagają się swego, opieki nad sobą, no bo wiadomo, spotkało ich nieszczęście, więc Pan Bóg o nich dba najbardziej.
2: Nie no, uznał poza tym to uwiedzenie pod przebraniem prostytutki sakralnej, no to jest początek dynastii Judy, tak? Początek plemienia Judy, czyli
1: właśnie czyli rodzą się wtedy, rodzą się z Tamar, rodzą się bliźniaki, tak?
2: Tak, ale później to właśnie z pokolenia Judy będzie król Dawid, to będzie dynastia królewska. A co więcej, Juda będzie jedną z pięciu kobiet, licząc Maryję, w dynastii, w genealogii Pana Jezusa. Tak. Czyli to jest początek rodziny króla Dawida, ale to jest też początek rodziny Pana Jezusa. Mhm. I o tym przeczytamy w Ewangelii, tak? Juda będzie Tamar będzie wymieniona w Ewangelii, Juda oczywiście też. Bo odebrała to, co jej się należało, tak? Juda miał prawny obowiązek spłodzić dziecko Tamar. Więc tak naprawdę Tamar wzięła to, co jej się należało.
1: Czyli wszystko i tak...
2: I rodzą się bliźniaki.
1: Właśnie, wszystko służy jakiemuś dobru ostatecznie, ale czemu to właśnie poprzez różne nieszczęścia i grzechy? Niektórzy, proszę księdza, mówią, że jakieś nieszczęście, że to jest działanie złego ducha, drugie okoliczności, no bo wiadomo, jak człowiek przechodził pod, jak to mówią, pod drewnianym kościołem, a spadła na niego dachówka, no to nieszczęście. I trzecie, że to są człowieka niedoskonałość. Że to nie jest to, że to Bóg karze człowieka, tylko dopuszcza takie wydarzenie nieszczęśliwe.
2: Tak, to są wszystko konsekwencje. No, patrząc na tę historię, to są konsekwencje grzechów, nie? To są konsekwencje, no przede wszystkim...
1: Złych wyborów, tak.
2: Tak, bo tu mamy cały efekt takiego domina, tak? Mamy grzech w ogóle, że Juda się, że łamie zakaz małżeństw mieszanych i żeni się z Kananejką. To jest pierwszy grzech. Ale też był grzesznikiem. Później Onan nie spełnia prawa lewiratu. Kolejny grzech. No i później Juda nie chce spełnić prawa lewiratu. Kolejny grzech. I tak naprawdę całą sekwencję tych grzechów dopiero przerywa przebiegła Tamar.
1: Tak, czy ten duchowy nierząd, księże, był takim kluczem, bo tych motywów nie tylko w malarstwie Chagalla, pięknie ona, ta nierządnica sakralna jest namalowana w takiej purpurze i ma zasłonięte twarz, więc nie można odgadnąć, kto to jest. On to ładnie wymalował, a tego, prawda, Judę w takiej barwach nieba. Więc ciekawe takie kolory użył do namalowania tego nierządu sakralnego, ale w hebrajskim nierząd nazywał się Zanach i Ezechiel mówił o królu Jozjaszu, że on musi usunąć z kraju i mężczyzn uprawiających nierząd duchowy. A czy też kobiety się usuwało z kraju, które uprawiały ten nierząd?
2: Mhm. No, w ogóle ten, bo jeśli mówimy o tym nierządzie sakralnym, to warto wiedzieć, że my mówimy tutaj o rytuale religijnym, tak? To nierząd sakralny polegał na tym, że wyznawca religii, oczywiście pogańskiej religii, bo to oczywiście jest poza Bogiem Jahwe, to jest w ogóle poza narodem wybranym, tak? Tu mówimy o kulcie
1: bożków pogańskich. Czyli dotyczyło to Fenicjan, Babilończyków, tak?
2: Tak, generalnie większość, tak? Bo to była bardzo popularna forma.

0: Właśnie, my mamy, proszę zobaczyć, jaka to jest zupełnie inna mentalność. Nie? My mamy dzisiaj mszę świętą, tak? Eucharystię, gdzie uobecnia się śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, gdzie jednoczymy się z Bogiem w Komunii Świętej. A tamta mentalność tamtych ludów to była idę do świątyni i współżyje z prostytutką sakralną i w ten sposób oddaje cześć tym bożkom pogańskim.
1: Biblia jako psa określa mężczyznę takim słowem kelep, uprawiającego właśnie ten sakralny nierząd. Czyli to jakoś tak pogardliwie można powiedzieć.
0: Nie, no to w ogóle jest jakby niedopuszczalne, żeby przedstawiciel narodu wybranego szedł oddawać cześć bożkom pogańskim w jakiejkolwiek formie. Tak? Natomiast ta forma jest już wyjątkowo grzeszna. Mhm. Tak? Idę oddawać cześć bożkom pogańskim, ale już nawet nie przez składanie im ofiar na ołtarzu, nie przez noszenie amuletów, tylko wręcz w takiej najbardziej...
1: No ale ten problem, księże, się nie oszukujmy, do dzisiaj jest problemem takim religijnym poważnym, bo i czy w judaizmie, ale też i w katolicyzmie zdarzają się takie, tak, nieprawości.
0: No niestety tak i musimy walczyć o to, żebyśmy przede wszystkim my sami i tych, do których jesteśmy posłani, żeby ich przed tym uchronić.
1: Jak o tym porozmawiamy w kolejnym temacie, a teraz posłuchajmy Adriano Celentano z Minią zaśpiewają A un passo da te, jeden krok do ciebie.

0: cosa c'è da capire?
1: Le tue mani che resti e ti allontani di carne, di senso, ragione.
2: Dobra sztuka jest odzwierciedleniem dobra i człowieczeństwa artysty. To słowa Marka Chagalla, malarza, który pochodził gdzieś tam z terenów dawnych Kresów Polskich, czy dzisiejszej Białorusi. A ksiądz by pewnie powiedział, że dobre opowiadanie o Biblii jest odzwierciedleniem dobra tego, który pisze. I ksiądz, możemy powiedzieć, czytając Skandale Starego Testamentu, też jakoś widzimy księdza sylwetkę przez to. I teraz moje pytanie, bo Adriano Celentano śpiewał, że miłość to tylko sprawa chemii, a Biblia mówi, że to jest jakiś Boży zamysł, Boży plan. Jak ksiądz skomentuje to, że Jakub miał 12 synów i miał tą jedną córkę, Dinę, i ona też nawywijała. I ksiądz o kolejnym skandalu że pisze o tej Dinie. Co ona tam nawywijała?
3: No, historia Diny to jest historia, no, chcę się aż powiedzieć, że stara jak świat, dlatego, że to jest moment, kiedy Dina oczywiście jest razem z ojcem, mieszka razem z rodziną w namiotach, no, ale ciągnie ją do wielkiego miasta, ciągnie ją, no bo się nudzi.
2: No, wszyscy na wiosce się jadą do Warszawy, do Krakowa, Wrocławia, Szczecina, nie wiem, do wielkich miast. I czego tam szukają? I nagle gubią swoje życie, swoją moralność, tradycje, wszystko. Dlaczego tak się dzieje, księże? Niech ksiądz na przykładzie tej Diny nam to wyjaśni.
3: No, Dina... Myślę, że Dini się po prostu nudzi z rodzicami i chce chyba żyć na swoją rękę.
2: Ale jedyna córka Jakuba i Lei. No i tak co, inaczej niż bracia, bo bracia ją wychowywali starsi.
3: No tak, Biblia dokładnie nie mówi, czemu tak wprost ona opuszcza. Myślę, że to tutaj nie ma specjalnie co wyjaśnić. Po prostu chciała... pojechać w wielki świat, pojechać, zobaczyć jak... No, jedzie do Sychem.
2: No też ważna stolica, tak? Sychem.
3: Tak.
2: Później ta studnia Sychem w życiu Pana Jezusa jakoś też się wszystko zbiega. Ja nie wiem, czemu to wszystko zawsze się zazębia, później te historie.
3: Nie, Stary Testament, to właśnie w mojej książce Skandale Starego Testamentu ja bardzo chciałem to uwypuklić, jak bardzo te motywy Starego Testamentu zapowiadają, powiemy, że są typami, tak, zapowiadają Mesjasza, czyli Jezusa Chrystusa. Więc to zazębienie, te połączenia między Starym a Nowym Testamentem, to jest jeden w ogóle z takich ważniejszych argumentów za autentycznością Jezusa. Za tym, że taki... No,
2: i to u księdza prostwa, tak? Znajdziemy w księdze Skandale Starego Testamentu, bo o nowych ksiądz już nie pisze skandalach, ale co ją spotkało, tą Dinę w tym Sychem i kogo ona tam spotkała, że to się wszystko jej przytrafiło?
3: No właśnie. Dina przychodzi do miasta, tam zostaje zgwałcona przez, no powiemy, księcia, tak? Czyli książę ma na imię Sychem, czyli tak samo jak miasto, więc to tam się może troszkę mylić. Ojcem, czyli takim królem tego, takim królem miasta, tak? Jest Hamor. No i Dina zostaje zgwałcona. I kiedy Dina zostaje zgwałcona, Jakub i bracia Diny oczywiście się wściekli, no to jakby jest dość zrozumiałe, tak, Dina zostaje zgwałcona. Ale teraz ciekawa postawa Hamora i jego syna, ponieważ oni chcą załagodzić sytuację. Oni chcą... No, myśmy nawet powiedzieli chyba prosić o przebaczenie.
2: No tak? Dobrze i
3: mówią
2: pięknie.
3: Tak, daszcie mnie tylko życzliwością, a dam wam czegokolwiek zażądacie ode mnie.
2: No to piękne słowa powiedział ten władca, tak? Ten Hamor, tego Sychem, bo Boże dał nazwę tego miasta na cześć swojego syna, tak?
3: Tak,
2: i tak
3: no,
2: powstało
3: takie
2: to
3: są dokładnie tak.
2: Sychem.
3: No, dokładnie takie są. Mhm. Więc wydaje się, że tutaj sytuacja no w pewnym sensie wydaje się, że już się powinna zakończyć. Dochodzi do oczywiście skandalicznego gwałtu na kobiecie, młodej kobiecie, bezbronnej kobiecie na Dinie, ale zarówno gwałciciel, jak i jego ojciec
2: postanawiają zadośćuczynić. Tak, czyli wszystko
3: tak,
2: dobrze.
3: Tak, są zadośćuczynić,
2: to czemu ci bracia, tak wychowani religijnie, szykują, no nie wiem co, intrygę, tak?
3: Tak, i tą formą rekompensaty, i to oczywiście może nas zszokować, natomiast w tamtym momencie najwyższą możliwą formą rekompensaty za gwałt było to, że ten mężczyzna, gwałciciel, ożeni się z kobietą, którą gwałcił. Nam się oczywiście to w głowie nie mieści, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą mentalność, ale w tamtym czasie to rzeczywiście uchodziło za najwyższą formę rekompensaty. Także, że zostanie ta kobieta zrównana z prawami pełnoprawnej żony. Bo mentalnie to nam się w ogóle nie zgadza. Natomiast wtedy tak po prostu było. To była najwyższa forma rekompensaty, że się z nią ożeni. I rzeczywiście książę mówi, tak, ożenię się. A więc... żeby to, tę historię dobrze zrozumieć, to po prostu uznajmy, że ten książę chce jej zadośćuczynić najwyżej, najbardziej, jak jest to tylko możliwe, czyli wziąć ją za żonę. I wydaje się, że koniec historii. No ale nie. Dlatego, że bracia Diny, czyli synowie Jakuba, obmyślają zemstę. Chcą się zemścić na tym księciu, na całej jego rodzinie. No i wymyślają tą bardzo sprytną intrygę, ponieważ kiedy jest propozycja małżeństwa, to synowie Jakuba mówią, no ale nie godzi się, żeby nasza siostra Dina ożeniła się z nieobrzezanym, czy z miastem, które jest nieobrzezane. A więc przed ślubem mieszkańcy Sychem mają się obrzezać. I rzeczywiście to się dzieje. Tylko, że to jest blef. Oni nie zgadzają się na ślub Diny, bracia, natomiast udają, że się zgadzają, udają, że kontrakt zostanie zawarty, no ale warunek jest taki, że wszyscy mieszkańcy Sychem mają się obrzezać.
2: A oni wiedzieli dobrze, że oni byli obrzezani w dzieciństwie, tak? Bo każdy z nich jako Izraelita był obrzezany 8 dnia, tak? I wtedy to jest jakby takie, no powiedzmy dobre, ale kiedy to ludzi dorosłych spotyka, to obrzezani, to oni wykorzystują ten ból, który następuje. Do czego?
3: No właśnie, bo to jest intryga. I kiedy dorośli mężczyźni w Sychem się obrzezują, no to możemy sobie wyobrazić, że w tamtych czasach nie było skalpeli, tak? Jest to bardzo, bardzo bolesne. W związku z tym bezpośrednio po obrzezaniu, które było warunkiem ślubu Diny, synowie Jakuba przyjeżdżają, a tak naprawdę Symon i Lewi przyjeżdżają do miasta i bezbronnych, okaleczonych, osłabionych po tym dość bolesnym zabiegu, po prostu bezbronnych mężczyzn mordują.
2: Ale dochodzi mało tego, że mordują ich, to jeszcze ich okradają, gwałcą kobiety i jeszcze robią gorsze bezeceństwa niż zrobił ten cały Sychem.
3: Dokładnie tak, nie? I dlaczego? No bo mężczyźni nie są w stanie się bronić, no bo się obrzezali, tak? Są obolali, mówiąc delikatnie. No więc zemsta, tak? Zemsta za gwałt Diny to jest mord, mord mieszkańców Sychem. Kiedy Jakub się o tym dowiaduje, no to jest, Jakubowi to się bardzo nie podoba, choćby z tego powodu, że boi się zemsty. No i niestety, no historia się kończy w ten sposób, że no, Dina zostaje bez męża, no to jest jakby jasna rzecz. Natomiast już długo, długo, właściwie cały Stary Testament, ci Kananejczycy ostatecznie będą zawsze oponentami i przeciwnikami Hebrajczyków.
2: Czyli to jest też konsekwencją tego zła, które tam się stało w tym Sychem.
3: No między innymi to nie, pewnie nie jest główny
2: księże,
3: powód.
2: Pytanie takie do księdza. Skoro właśnie, dlaczego ci bracia nakazali to obrzezanie? Czy Żydem można zostać wtedy, kiedy się dorosły mężczyzna z innego narodu obrzeza?
3: Nie, oczywiście, że nie. To był tylko taka sztuczka, taka intryga, żeby ci mężczyźni byli osłabieni po to, żeby można było ich łatwo zabić. Czyli czy okraść, czy ukraść im kobiet i zemścić się. No i to oczywiście to był blef, nie? To, że oni w ten sposób, że oni się w ten sposób staną Żydami. No nie, nie, to nie wystarczy.
2: Po tym wydarzeniu sam Jakub udaje się do Betel i tam w drodze Rachela, jego żona, tak, rodzi Beniamina, którego on chciał nazwać synem boleści, ale nazwano go ostatecznie chyba synem szczęsnym, czyli takim radosnym. I Rachela umiera po tym porodzie, tak?
3: Tak, no, ta Rachela, czyli ta ukochana żona Jakuba, tak, bo jej siostra Lea to była ta, do której Jakub został przez intrygę Labana zmuszony do ślubu. No i Rachela urodziła wcześniej tylko Józefa, czyli tego pupila, tak, tego, o którego tak bardzo zazdrośni byli bracia.
2: A później jeszcze tego najmłodszego, Beniaminka, ale dlaczego właśnie to jest w drodze do Betlejem, czyli w tej drodze, w której szła Maryja z Józefem. Maryja szczęśliwie rodzi. Tak? A tutaj ta historia się kończy po tym urodzeniu. Umiera matka.
3: Tak, umiera matka. Ona też jest wiekowa. Tam zresztą będzie pochowana. Czyli jako jedyna, dlatego że wszyscy generalnie zgodnie z tradycją, czyli Abraham, Izaak, Jakub, ich żony, z wyjątkiem właśnie Racheli, będą pochowani w Hebronie. Tak, to jest dzisiejsza zachodni brzeg Jordanu, Hebron. I tam do dzisiaj zresztą jest świątynia. Zresztą bardzo ciekawa świątynia, bo podzielona między część synagogalną, czyli żydowską, i muzułmańską, czyli meczetem. Bo oni też uznają ich jako swoich proroków w Koranie.
2: To jest ciekawe, że z muzułmanami Żydzi dzielą świątynię, a z nami nie chcą. Tak?
3: No, to kolejny dość kontrowersyjny temat. Ja jeszcze wrócę może do jednej tylko króciutkiej myśli co do tego mordu w Sychem, bo on ma później ważne konsekwencje. Ci synowie, czyli ci, którzy dokonali tego mordu, czyli Lewi, to Lewi będzie stał, założy tą rodzinę Lewitów, czyli kapłanów, Lewitów i kapłanów, tak? Natomiast Jakub, który będzie umierał w Egipcie, to właśnie umierający Jakub to im wyrzuci. Symeonowi wyrzuci i Lewiemu wyrzuci to, że dokonali tego mordu. I kolejnych synów będzie z różnych powodów Jakub wykluczał. Rubena, czyli pierworodnego.
2: Ten Ruben też miał romans z niewolnicą Racheli, czyli z drugorzędną żoną, tak, swego ojca.
3: Tak, Bilchą. No, Ruben kilkukrotnie będzie podpadał, bo to jest jeden powód. Drugi powód to, że nie da Racheli mandragorów, czyli on znalazł
2: zioła na płodność, tak.
3: Rachela, czyli ukochana żona Jakuba, nie może zajść w ciążę. Lea, która już urodziła synów, chciała rodzić dalej, ale nie może. Ruben znajduje bardzo, bardzo, bardzo rzadkie lekarstwo na niepłodność, mandragory. No i komu daje te mandragory? No oczywiście swojej mamie, tak? Czyli Lei, która już urodziła synów, ale nie daje Racheli, która jeszcze nie urodziła nikogo. No i oczywiście Jakub też będzie mieć za to pretensje. No ale Ruben też. I myślę, że jeśli chodzi o historię Rubena, to tak naprawdę, no chyba to jednak będzie najważniejsze, że Ruben to będzie też tym synem, który przyczyni się, no on będzie chciał dobrze, bo będzie ratował Józefa z tej studni, tak, żeby ten Józef tam nie umarł z głodu, tak, kiedy Józef zostaje
2: Czyli Ruben się jakoś zrehabilitował.
3: No nawet bardziej, dlatego, znaczy to też jest dwuznaczne, tak? Bo kiedy Symeon jest przetrzymywany jako zakładnik u Józefa w Egipcie, no to Ruben proponuje, że Jakubowi odda swoich dwóch synów, jeśli nie wrócą z Beniaminem i Symeonem. No to można spojrzeć dwuznacznie, ale, no ale jednak poświęca swoich synów.
2: I jeszcze pytanie takie ostatnie i piosenka. Posłuchamy zespołu Gen Verde. Startuj teraz i od razu. I to będzie, pytanie jest takie, jakie było znaczenie w Starym Testamencie tego obrzezania, tego bar mitzwy, tak, w judaizmie? Do czego ono miało zobowiązywać czy nawoływać i dlaczego Nowy Testament mówi o obrzezaniu serca, właściwie serce. Już wcześniej, bo to o tym już mówił też prorok chyba Jeremiasz, tak?
3: Także, no, obrzezanie, no, mówiąc tak w pewnym uproszczeniu oczywiście, no to dla judaizmu obrzezanie to jest tak jak dla chrześcijan chrzest. Żeby być Żydem, no to należy być obrzezanym. Tylko, że to ma oczywiście charakter religijny, to nie chodzi wyłącznie o zabieg chirurgiczny, który zresztą się wykonuje czasami zupełnie nie ze względów religijnych. Tak? To jest rytuał religijny. Zresztą współcześnie go się wykonuje w synagodze przez rabinów wyszkolonych odpowiednio, przy oczywiście odpowiednich modlitwach. Obrzezanie jest znakiem, byśmy powiedzieli, przymierza, które zawarł Abraham jeszcze, tak? Bo kiedy Abraham, czyli ojciec narodu Izraela, ten pierwszy ojciec Izaaka, czyli dziadek właśnie Jakuba, czyli Izraela, kiedy zawiera przymierze z Bogiem, tym znakiem przymierza jest właśnie obrzezanie.
2: Posłuchajmy teraz zespołu Gen Verde.

0: W dniu przekazywania dziedzictwa nie może za pierworodnego uznać syna kochanej, gdy pierworodnym jest syn niekochanej. To z Księgi Powtórzonego Prawa. Jak to księże Wiktorze, ksiądz Wiktor Szponar, biblista, nam wytłumaczy, co to znaczyło i jakie były konsekwencje, jeśli się to łamało, to prawo?
1: No właśnie, to jesteśmy w tym momencie, kiedy Jakub po całej historii z Józefem egipskim, czyli ze swoim synem, który zostaje sprzedany przez braci, zazdrości do niewoli egipskiej, tam zostaje tym zarządcą egipskim i ostatecznie właśnie Jakub wraz z pozostałymi synami wprowadza się do Egiptu i tam umiera. No i mówi swój testament, można powiedzieć, tak? Błogosławi swoich kolejnych synów. A więc wydaje się, że to błogosławieństwo syna pierworodnego Jakub, który, przypomnijmy, Jakub to błogosławieństwo ukradł Ezawowi, tak? Swojemu starszemu bliźniakowi. Powinien przekazać właśnie Rubenowi, tak? Czyli pierworodnemu synowi, swojemu synowi Lei. Ale no pamiętajmy, Lea jest tą żoną niekochaną, tak? To jest ta żona, do której małżeństwa został zmuszony przez Labana. Więc Rubena nie chce błogosławić, bo nie dał mandragor, o których już mówiliśmy, bo miał swoje na sumieniu, bo miał romans z Bilchą, tak? Czyli z drugorzędną żoną, czy tą niewolnicą Jakuba. Symeon i Lewi to są ci, którzy właśnie zrobili ten mord na Dinie, o którym tak dużo dzisiaj sobie powiedzieliśmy. Nie na Dinie, tylko w Sychem, po gwałcie na Dinie. No więc czwarty w kolejności był Juda. I tutaj mamy rzecz przełomową i fundamentalną w całej historii biblijnej, dlatego że choć Juda nie jest pupilem, tak, bo tym pupilem będzie przecież Józef, ukochany syn Racheli, kiedy w końcu Rachela urodzi, to synów Józefa, czyli Manassesa i Efraima, Jakub jakby adoptuje jakby synów i później tak naprawdę Efraim będzie najliczniejszym pokoleniem północnym Izraela. To jednak to błogosławieństwo i proroctwo padnie na dopiero czwartego syna i to właśnie Lei, tej niekochanej żony. A więc Juda dostanie to błogosławieństwo i to z Judy później i umierający Jakub w Egipcie powie jakby podwójne proroctwo, które dzisiaj my rozumiemy jako po pierwsze proroctwo, że pozostałe pokolenia będą oddawać pokłon tobie, ludzie, to znaczy, że to właśnie z pokolenia Judy będzie dynastia, tak? I rzeczywiście Saul będzie z pokolenia Beniamina, ale cała dynastia w Jerozolimie, czyli król Dawid, Salomon i dalej.
0: Aż do Józefa, męża Maryi.
1: Dokładnie, aż do Józefa, męża Maryi. To będzie pokolenie Judy. Jezus będzie z pokolenia Judy. I zarówno patrząc na rodowód po stronie Maryi, to jak i na rodowód
0: dobrze,
1: po stronie
0: księże,
1: Józefa.
0: Dwa pytania takie końcowe. Tak. Dzisiaj też tak jest, że no czasami dzieje się, że prawda, ktoś żyje w związku niesakramentalnym. No i niedobrze, kiedy nie kocha tamtych dzieci pierwszych swoich, tak? I ma pupilka tego. I wtedy dzieje się źle. Pan Bóg chciałby to wszystko wyprostować, nie? Ale my nieraz myślimy tak po ludzku. Tak na przykład był taki malarz Horacy Vernet, ten francuski malarz, który też malował tą scenę właśnie, jak ksiądz nawet daje ten obraz w swojej książce, Tamar i, prawda, Judę. I Napoleon mu nakazał, zamaluj tego generała. Nie, zamaluj z Biblii tą osobę, nie? Bo ona tyle nabruździła, nie? Też byśmy tak chcieli. A on odpowiedział wtedy Napoleonowi, ten malarz, jestem malarzem historii, wasza wysokość, i nie sprzeciwię się prawdzie. My też nie możemy się sprzeciwiać temu, co w Biblii jest, nie? I takie są fakty. Ale dlaczego my z tego nie wyciągamy konsekwencji? I nas spotykają później nieszczęścia, czy tak jak ich niewola, jedna babilońska, inna egipska i inna.
1: No właśnie, no bo tak naprawdę Judy, o której mówiliśmy, to będzie to pokolenie, które przetrwa, stąd mamy judaizm, tak? Judę, Żydzi, po polsku nawet. No niestety się nie uczymy na błędach, nie uczymy się na historii i patrząc na dalsze historie narodu wybranego, to będzie cała, no ten efekt domina kolejnych grzechów i kolejnych niewyciągania wniosków ze swoich błędów.
0: I jeszcze takie słowa na koniec Marka Szagala, bo o nim też dzisiaj mówiliśmy, o jego obrazach i o wyobraźni księdza Wiktora Szponara, autora Skandali Starego Testamentu, do której zachęcam. I za miesiąc kolejna rozmowa, księże. Bardzo zapraszamy Radio Wnet. Wszystko w sztuce i wszystko w Biblii mogłoby się zmienić, gdybyśmy bez zażenowania umieli mówić słowo miłość i czynić tą miłość i przebaczenie. To taka parafraza tych słów Marka Szagala i myślę, że ona... Czy ksiądz jakieś pozdrowienie na koniec? Czy tak, już
1: bardzo pozdrawiam naszych słuchaczy, bardzo dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie audycji o skandalach Starego Testamentu.
0: Dziękuję pięknie, dziękujemy naszemu realizatorowi Tomaszowi Rosłoniowi i teraz posłuchamy jeszcze na koniec Neka i Laura Nonche. Czego brakuje nam, kogo brakuje przy nas, posłuchajmy, bo kiedy jest chyba Bóg, to wszystko, cały plan się dobrze realizuje. Dziękuję.

0: Dzień dobry, minęła siódma w tym wydaniu wiadomości. Order Załęskiego, Kapituła wydała opinię. Sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz Francja i Niemcy zarzucają wspólny projekt militarny. Jakub Duszak zaprasza.
1: Wiadomości wnet.
0: Co najmniej 4 osoby zginęły, ponad 20 zostało rannych w rosyjskich atakach rakietowych i dronowych na Ukrainę. Najbardziej ucierpiał obwód charkowski na północnym wschodzie kraju. Władze okupowanego przez Rosję Krymu poinformowały jednocześnie o odpieraniu ukraińskich ataków dronowych. Ataki zbiegły się z działaniami dyplomatycznymi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który uzyskał poparcie przywódców Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec dla bezpośrednich rozmów o zawieszeniu broni z Rosją. Podczas spotkania w Londynie europejscy liderzy zadeklarowali wsparcie dla inicjatywy negocjacyjnej Kijowa. Zełenski poinformował również o pozytywnej rozmowie z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem dotyczącą dalszych wysiłków na rzecz zakończenia wojny. Według ukraińskiego prezydenta istnieje szansa na postęp w działaniach pokojowych w najbliższym czasie. Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła swoją opinię prezydentowi RP w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu tego odznaczenia. Poinformował na platformie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Karol Nawrocki uczestniczył w obradach i podejmie decyzję w odpowiednim czasie, dodał Leśkiewicz. Jak donoszą media, kapituła zebrała się wczoraj o godzinie 10 w letniej rezydencji prezydenta w Juracie na Półwyspie Helskim. Iran i Izrael poinformowały o wstrzymaniu wzajemnych ataków po tym, jak po raz pierwszy od kwietniowego zawieszenia broni doszło do bezpośredniej wymiany ognia między tymi państwami. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył wczoraj, że jego kraj na tę chwilę powstrzymuje się od dalszych działań zbrojnych. Jednocześnie podkreślił, że walka z Iranem i Hezbollahem nie jest zakończona. Kilka godzin wcześniej irańskie siły zbrojne poinformowały o zakończeniu operacji wojskowej po udzieleniu Izraelowi, tu cytat, bolesnej odpowiedzi. Teheran zagroził jednak surowszymi i bardziej dotkliwymi działaniami, jeśli Izrael przeprowadzi kolejne ataki również na terytorium Libanu. Donald Trump w rozmowie z BBC zaprzeczył, jakoby Benjamin Netanyahu zignorował jego apel o powstrzymanie się od ataku. Nowe ceny maksymalne paliw na polskich stacjach wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, benzyny 98 6 zł 57 groszy, a oleju napędowego 6 zł 45 groszy. Teraz czekamy na kolejne obwieszczenie, które określi ceny jutrzejsze. Co najmniej 5 osób, w tym dziecko, zginęło we wczorajszych izraelskich nalotach na Strefę Gazy, poinformowali przedstawiciele miejscowych szpitali cytowani przez Associated Press. Według szpitala Nasser 2 osoby zginęły w ataku na miasto Khan Yunis na południu Strefy Gazy. Kolejne 3 osoby poniosły śmierć w nalocie na Jabalia na północy enklawy. Wśród ofiar był 8-letni Jad Soleiman, podał szpital Shifa. Kilka innych osób zostało rannych. Ojciec chłopca powiedział, że jego syn wracał ze szkoły, gdy doszło do ataku. Naloty objęły również Gaza City oraz Dair al-Balah w centralnej części enklawy. Liczba ofiar w tych miejscach nie została jeszcze podana. Armia izraelska oświadczyła, że celem ataków byli członkowie Hamasu i palestyńskiego islamskiego dżihadu. Francja i Niemcy porzuciły wspólny projekt budowy europejskiego myśliwca nowej generacji, który od 2017 roku był uznawany za najważniejszy program zbrojeniowy Europy, podaje Reuters. Powodem fiaska są wieloletnie spory między producentami lotniczymi, francuskim Dassault Aviation i koncernem Airbus, reprezentującym interesy Niemiec i Hiszpanii. Strony nie zdołały porozumieć się w kwestiach podziału prac, praw własności intelektualnej oraz kierowania projektem. Francja domagała się wiodącej roli, podczas gdy Niemcy oczekiwały bardziej równorzędnego partnerstwa. Dodatkowym źródłem napięć były odmienne wymagania wojskowe obu państw.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś gorąco, przynajmniej na przeważającym obszarze kraju. W centrum termometry pokażą nawet 30 stopni Celsjusza, 28-29 na południowym wschodzie, około 25 w okolicach Białegostoku i Wrocławia, chłodniej na zachodzie i północnym zachodzie, tam od 20 do 23 stopni. Z zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu i burze.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
2: Autopromocja.
8: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
9: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
10: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
9: Radia Aktywni.
10: W każdą środę o godzinie 14.10.
9: Zapraszamy, będzie się działo.
10: Liczymy na Was.
11: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut, Radia Wnet, w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
2: To była autopromocja.
12: Wyrwanie się z letniej wiary. Wyobraź sobie taką sytuację. Miałeś pracowity dzień, wracasz do domu, zrzucasz buty i opadasz na kanapę, zastanawiając się, jak masz znaleźć czas, aby zjeść obiad razem z najbliższymi. Wtedy słyszysz pukanie do drzwi. To Jezus. Zapraszasz Go czy nie? Wszyscy mamy rzeczy do zrobienia. Wszyscy jesteśmy zajęci życiem na swój własny sposób. Ty jesteś, ja jestem. A utrzymywanie się, wiązanie końca z końcem to istotna charówka, nieprawdaż? Więc wracasz wieczorem do domu i nie masz czasu dla Jezusa w swoim sercu. A rano wstajesz i wszystko kręci się od nowa. Ale istnieje też ogromna, niewidzialna rzeczywistość. Jest nią sam Bóg. I On pragnie społeczności z Tobą. Pragnie spędzić z Tobą trochę czasu. Wszystko, co Ty i ja musimy zrobić, to po prostu poświęcić Mu trochę czasu. To wszystko.
13: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Przyznam się Państwu, że ledwo otworzyłem oko i patrzę na zegarek, jest godzina 7:10. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj poranek, właściwie można powiedzieć międzynarodowy. Za chwilę połączenie z Bejrutem, Kazimierz i Kazimierz Gajowy, później Hanna Tracz i Southampton. Mikołaj Murkociński opowie Państwu o wizycie Leona XIV w Hiszpanii, bo to rzeczywiście jest wizyta niesamowita, naszpikowana ważnymi wypowiedziami Ojca Świętego, przemówienie w parlamencie, zgromadzenie miliona Hiszpanów na czuwaniu i na mszy świętej. To są takie zdarzenia, których sami Hiszpanie się nie spodziewali. A po godzinie 8 dr Józef Orzeł i stosunki polsko-ukraińskie, co to, jaka jest faza tych stosunków i ciąg dalszy tej rozmowy z Jackiem Saryuszem Wolskim, który będzie wtedy jechał w kierunku Helu, bo dzisiaj na Helu, w siedzibie pana prezydenta Karola Nawrockiego, w siedzibie prezydentów Rzeczpospolitej, będzie spotkanie prezydenta z jego doradcami, czyli z tymi osobami, które mają największy wpływ na politykę prezydenta. Jest godzina 7:11, patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą, ale jeszcze jej nie zacytuję, bo mamy połączenie z naszym studiem w Byblos. Kazimierz Gajowy, dzień dobry Kazimierzu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
0: Jak noc przebiegała w Libanie, jak Liban przeżył ostatnie naloty Izraela?
1: Powiem jednym słowem, bardzo nerwowo. I w zasadzie to słowo króluje we wszystkich nagłówkach. Rak również jest na ustach wszystkich tutaj naszych znajomych, nie tylko dziennikarzy, ale tych, których niektórych pan redaktor zna, kierowców obsługi hoteli. Nerwowo. Bo jest nerwowo wszędzie. W Libanie jest nerwowo, w Iranie jest nerwowo, w Stanach Zjednoczonych jest nerwowo i między prezydentem Trumpem, a premierem Netanyahu jest też bardzo, bardzo nerwowo. Myślę, że to najlepsze zdanie to Bibi, pozostaniesz sam. Ale oczywiście tutaj też się troszeczkę w jakiś sposób podejrzewa, że być może to wszystko jest swego rodzaju teatrem. Dlatego, że wyraźnie widać, panie redaktorze, że te drogi dwóch panów i wizja tego, czego chcą osiągnąć, naprawdę się rozchodzą jak fronda, czyli jak proc. Jeden w jedną stronę ciągnie, drugi w drugą. Oczywiście dla Trumpa, wszyscy tutaj podkreślają, jest konieczny sukces dyplomatyczny. Jest to po prostu konieczność ogłoszenia: tak, ja doprowadziłem do zawieszenia broni, do układu pokojowego. Jest to układ, który naprawdę mnie usatysfakcjonował w pełni i będzie to naprawdę następne 100 lat dobrobytu, bo również dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast Netanyahu przede wszystkim nie chce zakończyć tego konfliktu. Tak mówią tutejsi dziennikarze. I to niezakończenie konfliktu dla niego ma podwójne znaczenie i podwójne korzyści. Po pierwsze osobiste, czyli że sam nie pójdzie do więzienia, tak tutaj niektórzy mówią. A z drugiej strony też korzyści polityczne i militarne. Po prostu jakby nie było, jaki by ten pokój nie był, to dopóki będzie podniesiona żółta bandiera z napisem Hezbollah, dopóty każdy mieszkaniec północnego Izraela i nie tylko północnego nie będzie spokojnie spał, czyli będzie spał nerwowo. W ogóle to zawieszenie broni jest bardzo, ale to bardzo nerwowe. Również szef Hezbollahu w weekend powiedział wyraźnie: to jest głupie porozumienie. My na takie porozumienie się nie piszemy. No, niektórzy pytają, czy w ogóle trzeba brać pod uwagę to, co mówi przywódca jakiejś tam partii. Ojejku, to nie jest jakaś tam partia, to jest siła militarna, z którą nie może sobie poradzić w żaden sposób armia libańska. I tutaj wraca się do starego pomysłu Stanów Zjednoczonych, starego sprzed kilku tygodni, żeby po prostu najpierw zbudować taki przykład pokoju na ziemi libańskiej, czyli krok za krok, wet za wet, Izrael krok w stronę swojego kraju, Hezbollah wynosi się i to daleko poza Litanii, a wkracza armia libańska i pokazuje, jak ten raj południowego Libanu będzie wyglądał. Ale oczywiście ani Izraelowi w to graj, a tym bardziej Hezbollah z całą swoją tą częścią, zapleczem szyitów w Libanie to odrzucił. Tak wygląda na dzisiaj nerwowa sytuacja w piękny poranek libański, bo słońce już się obudziło, a może po prostu jest tak, jakby ktoś na nie oliwy wylał. Spokojne, oby ten spokój zapanował też na płaszczyźnie politycznej i wojennej.
0: Codziennie w informacjach mówimy i wypowiadamy zdanie o tym, że południowy Bejrut został zbombardowany. Jak teraz wyglądają południowe dzielnice Bejrutu?
1: Oczywiście to bombardowanie południowego Bejrutu spowodowało opuszczenie praktycznie większości dzielnic, około 7 dzielnic południowego Bejrutu praktycznie są zamarłe, tak jakby tam po prostu tylko gdzieś duchy fruwały i one się pokazują, oczywiście czasami z bronią w ręku, wiadomo o kogo chodzi, ale tam praktycznie życie się nie toczy. Jeżeli chodzi o same zniszczenia, one od początku tego konfliktu były i nadal pozostają bardzo punktowe, odwrotnie niż to ma miejsce na południu Libanu. Na południu Libanu wioski są po prostu jakby brzytwą ścięte i nie tylko nie ma tam ludzi, ale nie ma tam w ogóle jakichkolwiek struktur w większości przypadków. Natomiast w samym Bejrucie są to od samego początku punktowe bombardowania, często z ostrzeżeniem przynajmniej półgodzinnym, a nawet godzinnym, że należy ten czy inny drapacz chmur w cudzysłowie, czyli duży budynek opuścić, po czym ten budynek dostaje pierwszą rakietę, tak zwaną.
0: Pierwszą rakietę tak zwaną. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Kazimierzem Gajowym. Sytuacja w Libanie jest nerwowa. Nerwowa sytuacja jest teraz w naszym studiu, bo czekamy, aż Kazimierz Gajowy po raz ponowny się połączy. No to dobrze, to wykorzystamy okazję i w ramach tej okazji posłuchamy piosenki. Piosenka Pola.

0: I wracamy do rozmowy z Kazimierzem Gajowym. Trzy tematy przed nami. Pierwszy temat to są ci, którzy musieli opuścić południowy Liban i południowe dzielnice Bejrutu. Gdzie oni teraz są i jak wygląda sytuacja ekonomiczna Libanu? I trzeci temat właściwie to jest nasza wspólna pomoc dla południowego Libanu. Jak to wygląda, Kazimierz Gajowy?
1: Tak, to wygląda też bardzo nerwowo i nienormalnie, dlatego że z jednej strony mówimy, i to jest prawda, 1,2 mln przynajmniej osób opuściło albo Bejrut Południowy, albo cały południowy Liban, z tym, że tylko 18% znajduje się w tak zwanych ośrodkach dla przesiedleńców stworzonych w budynkach szkolnych albo państwowych przez rząd libański. I wbrew pozorom tym ludziom jest w cudzysłowie najlepiej, dlatego że tam najszybciej i najprościej docierają wszelkiego rodzaju organizacje międzynarodowe i tak bezpośrednio pomagają, bo panie redaktorze, to też tak wizualnie im służy, bo to ładnie wygląda, kiedy się przywozi do szkoły, w której jest, nie wiem, 100, 200, 300 osób i powiedzmy ta pomoc dociera, to i dla poszczególnych, powiedzmy, organizacji wizerunkowo jest to bardzo ładne. Natomiast większość ludzi tym razem znajduje się przede wszystkim rozrzucone po rodzinach. My te rodziny odnajdujemy i tutaj mamy podwójny problem. Bo tak, z jednej strony ci, którzy przybyli i zamieszkali u znajomych, u rodziny niejednokrotnie w jakiś sposób, no zostali przyjęci. Jak wiemy, pierwszy dzień super, goście, tydzień, dwa, ale 3 miesiące i teraz mamy po prostu również potrzeby dla tych rodzin, które goszczą, bo one też od miesięcy nie mają pracy, nie mają żadnych dochodów. Czyli do takich rodzin, i jedną taką rodzinę wczorajśmy odnaleźli, jest to stosunkowo młoda rodzina, 40-latkowie z trójką synów, 12 lat to bliźniacy, 7 to następny chłopak, którzy tak jak uciekli w podkoszulkach, jeszcze w tych podkoszulkach do wczoraj chodzili. I to właśnie przechodzę do tego tematu również pomocy. Wczoraj otrzymali odpowiednią paczkę, żeby móc się po prostu ubrać, umyć, a nawet ogolić, a jednocześnie no, był wyjątkowy prezent, to jak sam raz dzięki darczyńcy, który przekazał komputer, że malutki komputer, ale ci chłopcy otrzymali po to, panie redaktorze, żeby się uczyć. Następny punkt, o którym pan wspomniał, to południe Libanu. Ja mówiłem, ale chyba nam coś się popsuło, bo mamy nerwowość również i w internecie. Tam około 11 tysięcy, w większości prawie, 100-procentowej to chrześcijanie, od początku tej eskalacji wojennej tam egzystują. I wczoraj słuchałem, nie wiem, czy to było już na naszej linii słyszane, jak mówiłem wcześniej, że wójt jednej z gmin Ain Ebel zaapelował do świata, że jeżeli nie przyjdziemy z pomocą natychmiast, to po prostu ci ludzie znajdują się w sytuacji drastycznej, katastroficznej. I to nie tyle teraz chodzi o samo wyżywienie, bo już tam coś rośnie, jest tutaj pełne lato, można powiedzieć, owoce, jakieś kapusty czy pomidory, ale od strony medycznej, czyli czasami z powodu najbardziej prostego leku, którego brakuje, chociażby przeciwgorączkowego, ludzie po prostu są w zagrożeniu życia. I teraz do naszych darczyńców. Szanowni Państwo, szkoda, że tego nie widzimy. Ja siedzę w Centrum Pomocy Humanitarnej Fundacji Fenicjan Świętego Szarbela. Pan redaktor zna to miejsce. To jest przy kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, bardzo blisko Biblos. I tutaj mamy pod sufit praktycznie darów, które zostały zakupione i częściowo też przywiezione prosto z Polski, gdzie tam zostały zakupione, chociażby jak środki higieniczne, środki czystości, lekarstwa podstawowe, takie przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, na jakieś bóle żołądka, ale również takie, które na przykład są używane przez chorych na serce, cukrzyków czy z nadciśnieniem. Czyli mogę tutaj śmiało powiedzieć, dzięki tej akcji, której dokonaliśmy wspólnie w okresie Wielkiego Tygodnia, przecież, bo zakończenie było w Wielki Czwartek, ona po prostu teraz owocuje i teraz jest najbardziej potrzebna. Ja czekam na pozwolenie od Caritasu Liban, oczywiście tam przyjdzie pozwolenie, do nich nie wiem skąd, będziemy brać udział w konwoju humanitarnym. Oczywiście wczoraj sytuacja się bardzo pogorszyła i raptem się polepszyła, stąd jest zaplanowane na czwartek, czyli praktycznie pojutrze, takie nasze uczestnictwo.

0: wolą, żebyśmy mogli relacjonować z drogi z tą pomocą humanitarną, to oczywiście będziemy się z Radiem Wnet łączyć. Przypomnę, szanowni państwo słuchacze, gdyby nie Radio Wnet, gdyby nie studio Matka na krakowskim Przedmieściu, nie byłoby studia Bejrut, nie byłoby tej pomocy, która płynie oczywiście przy pomocy fenicja.org.pl tutaj na miejsce. My się czujemy nie z osamotnieniem. Się czujemy, że każde serce słuchaczy Radia Wnet bije razem z nami i bije właśnie w tym kierunku, który nazywamy pokój. A to jest słowo, które uspokoi tą naszą nerwowość, jeżeli się ziści.
1: Oby się ziściło. Kazimierz Gajowy, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję ze słonecznego Libanu.
0: I zapraszamy na 11.30 studio Bejrut dzisiaj.
1: Oczywiście, bo dzisiaj jest wtorek, 9 czerwca. Kazimierz Gajowy powiedział, że pomoc płynie do Libanu dzięki Państwa ofiarności, ale też dzięki Państwu możemy przenieść się już za chwilę do Southampton, gdzie jest Hanna Tracz, ale może zanim patrzę i widzę Hannę Tracz, jak popatrzę prosto w kamerę, to będę wiedział, że i ona mnie słyszy. Tak, słyszy mnie i się uśmiecha, no to w takim razie podróże małe i duże. Nie mamy tego dżingla, no to w takim razie radio, robimy radio. Radio.

0: I ze słonecznego Libanu przenosimy się do niedeszczowego Southampton. Hanna Tracz jest tam. Dzień dobry, Haniu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak jest, niesłoneczne Southampton, a nie, niedeszczowe Southampton, ale też chciałam dodać, że niestety niesłoneczne. Jesteśmy w Southampton już drugi dzień. Wczoraj miałyśmy okazję zwiedzić zupełnie inną część miasta, bo my teraz znajdujemy się po prawej stronie Southampton. Tutaj dokładnie obok mnie przebiegam most nad rzeką Iczen i tam znajdujemy się wtedy już po lewej stronie Southampton, to po tamtej stronie jest centrum miasta, a zaraz przy centrum jest dzielnica Shirley, gdzie mieści się dużo polskich sklepów, duża polska społeczność tam się znajduje i wczoraj tam spacerowałyśmy i eksplorowałyśmy tamtą dzielnicę miasta, poznając to Southampton i ciężko jest opisać to miasto, taki już szereg różnych emocji i odczuć, jeśli chodzi o to miejsce, nas spotyka, od takiego troszeczkę przerażenia, może trochę strachu, zdziwienia, do miejsc, gdzie jest naprawdę bardzo urokliwie, spokojnie, czujemy się bardzo bezpiecznie. Jest taka tutaj wręcz angielska sielanka, piękne budownictwo, czysto, cicho, spokojnie, do tych miejsc, gdzie właśnie jest taki tygiel kulturowy i w zasadzie nie wiadomo, w jakim języku należy tam mówić, co to jest za miejsce, kto tam mieszka, bo to na przykład jest dzielnica Portsmouth. Portsmouth dzielnica, no to jest właśnie ta dzielnica, w której jest posterunek policji, w której doszło do tych tragicznych wydarzeń w grudniu zeszłego roku. Tam byłyśmy przedwczoraj. Przedwczoraj odbył się tam protest. O nim państwu już mówiłyśmy wczoraj, ale to była taka już manifestacja spokojna, bo o tych protestach, o których państwo mogli słyszeć w mediach, to były protesty w zeszłym tygodniu, dokładnie w zeszły wtorek. Tutaj był taki duży protest w Southampton, o którym donosiły media, z których właśnie takie obrazki, zamieszek można było zobaczyć, natomiast dwa dni temu tam ta manifestacja była raczej spokojna, może kilkaset osób, ale myślę, że bardziej 200 niż 500 było tam zebranych. No i dużo Polaków, dużo Polonii, ale też udało nam się porozmawiać z Brytyjczykami, którzy na ten proces się udali i ja taki fragment tej rozmowy teraz państwu, mam nadzieję, zaprezentuję na antenie Radia Wneda. Całość mogą państwo już znaleźć na pewno na playerach Radia Wnet, a na stronie Wnet FM, no to po poranku Wnet, co Brytyjczycy myślą o tej całej sytuacji, jak oni ją odbierają, no to teraz możemy posłuchać rozmowy z Danem i z Colinem, którzy w tej manifestacji wzięli udział.
2: Co myślą panowie o sprawie Henry'ego Nowaka?
3: To nie jest zwykły bałagan, to nie jest niekompetencja.

0: Policja, to jest skandal. Policja kłamała. Próbowali ukryć dowody i zrobić z tego biednego chłopaka rasistę i przestępcę. I to jest obrzydliwe.
1: Nagranie z kamery nasobnej policjanta pojawiło się dopiero tydzień temu?
0: Tak, myślę, że musieli trzymać pewne rzeczy w tajemnicy ze względu na proces, ale osobiście uważam, że policjanci powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci.
1: Myśli pan, że to był jednorazowy przypadek?
0: W tym kraju mamy ogromny problem z policyjnymi podwójnymi standardami. Takie rzeczy dzieją się cały czas. Jestem tego w 100% pewien. To po prostu bardzo mocny przykład, któremu nikt nie może zaprzeczyć. I dlatego tak wiele od niego zależy. To skrajnie niesprawiedliwe. I pamiętajmy, jak już mówiono, media głównego nurtu to wyciszały. Ja dowiedziałem się o tym dopiero kilka tygodni temu na platformie X, więc najwyraźniej nie mogli już dłużej trzymać tego pod przykryciem.
1: Czyli wcześniej nie wiedział pan o tej sytuacji?
0: Pewnie pisało o tym The Echo, ale ja tego nie czytam, a nie było tego w żadnych innych serwisach informacyjnych, które śledzę.
1: Co pana zdaniem mówi to o społeczeństwie europejskim? Na przykład Nigel Farage powiedział, że to jest sprawa jak George'a Floyda. Wtedy cały świat był tym poruszony, delikatnie mówiąc. A teraz mamy bardzo podobną sprawę, jeśli chodzi o sposób, w jaki policja potraktowała tego człowieka. Albo może niepodobną, bo niektórzy mówią, że w tym przypadku jest nawet gorzej. Dlaczego nikogo to nie obchodzi? A może Brytyjczyków to obchodzi?
0: Myślę, że teraz już ich obchodzi, bo mieli szansę o tym usłyszeć. Wiele osób jest bardzo zdenerwowanych i wiele osób lepiej rozumie, co się dzieje właśnie dzięki tej konkretnej sprawie. Skoro sprawa trafiła do mediów, nie dało się jej już dłużej wyciszać. Zyskała rozgłos. Myślę, że ludzie zaczęli sobie uświadamiać, że to działo się już od dawna, tylko oni o tym nie słyszeli, bo nie było tego w żadnych mediach poza X. Myślę więc, że ta sprawa naprawdę mocno wybrzmiała i poruszyła ludzi.
1: Myśli pan, że to zmieni coś w polityce?
0: To właściwie już się dzieje. Mamy tutaj partie o nazwach Reform i Restore, które zyskują duże poparcie. Myślę, że to da takim ludziom więcej amunicji, ale uważam, że ten proces i tak już trwał. Mamy w tym kraju dziwną sytuację. Mówi się nam, że nie ma żadnych podwójnych standardów w działaniach policji, a one oczywiście są. To jest prawie jak gaslighting, jakby robili to po to, żeby zdezorientować ludzi.
1: Pan też to czuje? Czy to może coś zmienić w społeczeństwie europejskim?
0: To jest tylko część katalizatora. Myślę, że to trwa od lat. Niesprawiedliwość, której doświadczają rdzenni mieszkańcy Europy i krajów europejskich. Próbowaliśmy być otwarci wobec imigrantów, ale teraz rzuca się nam to w twarz. Teraz jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii we własnym kraju. To, co się dzieje, jest oburzające. To jest przejmowanie kraju. Europejczycy są wymazywani. Musimy się temu przeciwstawić i stawić opór.
2: Czy myślisz, Haniu, że to, co usłyszeliśmy przed chwilą, to jest nastrój większości Brytyjczyków?
3: Nie, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że nie, to nie jest tak, że tutaj jest jakieś duże poruszenie wśród mieszkańców Southampton. To są raczej, tak jak powiedziałam, małe manifestacje. Natomiast z tymi akurat Brytyjczykami, z którymi miałam możliwość rozmawiać nawet wczoraj wieczorem właśnie w dzielnicy Shirley, czyli jeszcze w innej części Southampton, to z panem, który zajmuje się budowlanką, no to tak jakby sytuacja była mu znana, natomiast to nie są na tyle silne dla nich emocje, żeby coś więcej z tego w ich przypadku wynikało. To nie jest tak, że tutaj faktycznie jest poruszenie na ulicach, czy nie wiem, jakieś ślady w mieście, czy słychać, że się o tej sprawie mówi. Na pewno to jest ważna sprawa. To jest sprawa, o której większość mieszkańców, chociaż właśnie nie wszyscy wiedzą, bo z kolei tu, jak spotkaliśmy pana z Wielkiej Brytanii, mieszkającego tutaj już 8 lat, no to on ani za bardzo się nie chciał wypowiadać, ale mi też powiedział, że za bardzo nie ma wiedzy, że trochę nie śledzi mediów, nie interesuje się tą sprawą. Więc ciężko powiedzieć, czy to jest aż tak ważna sprawa dla Brytyjczyków. Na pewno wielu Brytyjczyków faktycznie obecnego premiera nie lubi i jest to jedna z przyczyn, dla których obecnego premiera nie lubią. Nie lubią tego rządu. Bardziej właśnie tutaj są takie skłanianie się ku między innymi na przykład partii Reform UK. Ale nie tylko. Na pewno dla polskiej tutaj społeczności, która mieszka w Southampton, to jest to temat przewodni. No i faktycznie samo to, że tak jak Państwo usłyszeli, ten pan na przykład mówił o tym, że te media nie za bardzo o tej sprawie mówiły, że to były informacje, które gdzieś tam na platformie X się pojawiały, więc to nie jest coś, czym się zajmowały duże gazety. Zresztą w zasadzie na tym proteście, na tej manifestacji, z wyrokiem były zaledwie tydzień temu, no to tam nie było żadnych mediów, była chyba jakaś kanadyjska, wydaje mi się, telewizja w ogóle nie brytyjska, dwóch może takich młodziutkich reporterów, myślałam, że to studenci z dwóch gazet brytyjskich, natomiast w zasadzie nie było tam żadnego zainteresowania tym, co się dzieje pod tym posterunkiem policji.
2: Użyłeś takich dwóch określeń na niektóre dzielnice miasta, w którym jesteś. Strach i zdziwienie. Dlaczego strach? Dlaczego zdziwienie?
3: Dlatego, że tragiczną sytuacją i to wpływa też na postrzeganie miejsca, w którym się przebywa. Pora dnia ma duże znaczenie, jednak jak zaświeci słońce, to wszystko w tych promieniach słonecznych wygląda inaczej. Natomiast to okazuje się, nie jest tylko nasze odczucie, że w tych dzielnicach jest bardzo różnie, różnych ludzi można spotkać i różne odczucia się ma, bo faktycznie wielu mieszkańców, z którymi rozmawialiśmy, mówią nam, że są tutaj takie miejsca, przede wszystkim w centrum Southampton, do których oni się nie zapuszczają. W wieczornych godzinach parki, gdzie raczej można nieciekawych ludzi spotkać. No ale też samo odczucie, jak jest się w dzielnicy, gdzie w zasadzie na 100-metrowej drodze spotyka się cztery różne narodowości, Chińczyków, Arabów, można spotkać właśnie Hindusów. No to człowiek trochę się gubi, bo nie za bardzo wiadomo, może dlatego, że jest to obce, może dlatego, że nie widuje na co dzień tylu różnych kultur w jednym miejscu, no to jakiś jest taki niepokój, to mimo wszystko wywołuje i też wiele języków, w których oni ze sobą rozmawiają, wcale niekoniecznie jest to język angielski. Ale jest bardzo dużo miejsc i dzielnic tutaj w Southampton, w których naprawdę jest, przynajmniej jest takie odczucie bezpieczeństwa i że jest tu przyjemnie, natomiast większość tych osób, z którymi rozmawialiśmy, szczególnie jeśli chodzi tutaj o miejscową Polonię, były to też głównie kobiety, natomiast one mówiły, że zarówno one, jak i ich koleżanki nie wychodzą wieczorami, starają się wcześniej spotykać gdzieś, jak się spotykają na mieście, że wieczorami to się tutaj po ulicach raczej nie snuje, że one się nie czują bezpiecznie, że dużo rodziców też dzieci często odbiera tylko samochodami od drzwi do drzwi, żeby właśnie wieczorami sami tutaj po ulicach nie chodzili. My wieczorami też za bardzo już po ulicach nie chodzimy, więc nie wiem, czy faktycznie jest tak, żebyśmy się czuły niebezpiecznie, ale już z samych tych opowieści nie za bardzo mamy ochotę wieczorami tutaj gdzieś na zewnątrz wychodzić i sprawdzać, czy faktycznie byśmy taki strach odczuły. Natomiast im dłużej się tutaj jest, to na pewno tym bardziej to wszystko jest bliskie i mniej straszne, bo się poznaje to miejsce i jakoś właśnie lepiej się robi na sercu i na duszy, tym bardziej, że Southampton naprawdę jest ciekawym miastem portowym i jest tutaj w wielu miejscach bardzo urokliwie. No, natomiast cały cień tej sytuacji związany z Henrym Nowakiem, związanym z tym wyrokiem, który miał miejsce w zeszłym tygodniu. Teraz cały czas media donoszą o nowych rzeczach, jakoby policja miała 3 dni po tym, jak Polak zginął, został zamordowany, taką wystosować notatkę prasową, że był on agresywnym napastnikiem cynikiem i teraz media piszą na ten temat, że to właśnie ojciec Henry'ego Nowaka musiał interweniować w grudniu zeszłego roku, ażeby zmienić treść tej notatki, która na posterunku została sporządzona. No i o tym takim podwójnych standardach, jeśli chodzi o działanie policji, no to też Brytyjczycy pytani przez nas na ten temat, czy oni faktycznie odczuwają, czy wiedzą o takich sytuacjach, że faktycznie policja w sposób trochę inny traktuje osoby w zależności od ich pochodzenia etnicznego, potwierdzały, że tak, taka sytuacja ma miejsce jak najbardziej.
2: A Sikhowie mają swoją własną dzielnicę, swoje własne domy, są w jednym miejscu?
3: Tak, jest taka dzielnica St. Mary's, gdzie Sikhowie mieszkają. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się tam dostać. Już przejeżdżałyśmy przez nią autobusem parę razy i jest ona bardzo kolorowa, dwie świątynie. Tych Sikhów widać na ulicy. Zresztą jeśli chodzi o Sikhów, to wczoraj chyba w Londynie był wielki przemarsz właśnie tej mniejszości, która tutaj zamieszkuje, różnie komentowany w mediach i takie doniesienia, że Związek Sikhów chce, ażeby postępowanie, żeby otworzyć na nowo proces, ale żeby to było postępowanie publiczne w związku z tym, że oni czują się pokrzywdzeni całą tą sprawą, jeśli chodzi o użycie tego noża, który, jak mówią, wcale nie jest tym kirpanem, o którym media donoszą, tym kirpanem, którym Sikhowie, czyli takim zagiętym nożem, który Sikhowie noszą gdzieś przy pasie właśnie ze względów religijnych, że jest to manipulacja mediów i oni sobie życzą, ażeby proces w tej sprawie został na nowo otwarty i żeby to postępowanie było publiczne, żeby wiele nieścisłości, które w mediach się pojawiły, zostały wyjaśnione. No i oni odcinają się tutaj od zabójcy właśnie Henry'ego Nowaka, mówiąc, że to był człowiek, o którym policja wiedziała, że były tutaj sprawy z nim zgłaszane już w 2023 roku, że był oskarżony między innymi o kradzież tych różnych noży ceremonialnych, które Sikhowie mają, z których korzystają.
2: O czym w Poranku Wnet powiedziała Hanna Tracz. Wspólnie z Antoniną Bartyś są w Southampton. O 9:10 kolejna porcja informacji prosto z Wysp Brytyjskich. Bardzo serdecznie, Haniu, dziękuję za korespondencję.
3: Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa po 9:10.
2: Jest godzina 7:44. Posłuchamy teraz, albo nawet nie posłuchamy. Posłuchamy dżingla Radia Wnet. Radio, robimy radio. Radio.

0: A do studia wszedł Mikołaj Murkociński. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Ja mniej, ty bardziej. Obserwujemy wizytę ojca świętego Leona XIV w Hiszpanii. Ty byłeś w Algierii. Opowiadaliśmy o tym, co papież mówił, jak przebiegała wizyta papieża w Bejrucie, w Libanie. Potem była Afryka, teraz jest Hiszpania. Wygląda na to, że ta pierwsza wielka wizyta europejska jest pełna symboli, że ta Hiszpania przeżywa bardzo wizytę Leona XIV.
1: Tak, ale może chyba wynika to z tego, że przede wszystkim papież sobie radzi językowo, w takim sensie, że po prostu hiszpański zna. Wiemy, że papież Leon XIV wcześniej był misjonarzem w Peru i to chyba, jak tak się obserwuje jego wystąpienia i słucha tych jego homilii i różnych innych wystąpień, to słychać, że czuje się znacznie swobodniej niż na przykład mogłem to zaobserwować w Algierii, czy też to, co mogliśmy zobaczyć razem w Libanie. Widać, że papież Leon XIV, którego kojarzymy przede wszystkim z wiernego czytania przemówień z kartki, no że teraz właśnie w Hiszpanii od tych wersji pisanych często odchodzi, jak chociażby w czasie spotkania z młodymi.
0: Do tych spotkań z młodymi na pewno za chwilę wrócimy, ale posłuchamy teraz, bo Leon XIV nie tylko spotyka się z wiernymi, miał też swoje spotkanie z parlamentarzystami. Mam wrażenie, że dawno takich słów nie było w parlamencie hiszpańskim, bo Hiszpania słynie z lewicowego rządu i z takich, bym powiedział, daleko posuniętych reform społecznych. Posłuchajmy fragmentu wystąpienia Leona XIV w parlamencie hiszpańskim.
2: Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym. Jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji. Gdy pewność ta zostaje zachwiana, najbardziej narażeni na zranienie stają się pierwszymi ofiarami, a prawo traci swoje najgłębsze znaczenie, służbę każdej osobie i jej ochronę. Dlatego moralna wielkość narodu objawia się przede wszystkim w jego zdolności do towarzyszenia, chronienia i miłowania tych istnień, które doświadczają największej kruchości.
0: To posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu z wystąpienia Leona XIV w parlamencie hiszpańskim.
2: Szczególnego znaczenia nabiera rodzina, podstawowa rzeczywistość ludzka i naturalny fundament wspólnoty. To w rodzinie splatają się pokolenia i przekazywana jest żywa pamięć, która zapewnia społeczeństwu wewnętrzną ciągłość. Tam, gdzie rodzina jest wspierana, umacnia się również duchowa i społeczna stabilność narodu. Rodzina pozostanie zawsze pierwszą szkołą człowieczeństwa, w której człowiek uczy się, wcześniej niż gdziekolwiek indziej, elementarnej gramatyki współżycia ludzkiego, przyjmowania życia, troski o drugiego, przebaczenia, służby i przynależności.
0: I jeszcze jeden fragment.
2: Z szacunku wobec drugiego człowieka rodzi się także obowiązek ochrony przestrzeni, w której dojrzewają jego przekonania, sumienie i relacja z Bogiem. Troska o ten wymiar wewnętrzny pozwala lepiej zrozumieć kwestię zasadniczą dla każdego prawdziwie demokratycznego społeczeństwa: wolność myśli, sumienia i religii. Fundamentalne prawo chroniące najbardziej wewnętrzną sferę osoby ludzkiej. Wolność, na której opiera się współczesne państwo, jeśli jest autentyczna, uznaje religijny wymiar człowieka. Szanuje go i zapewnia mu ochronę prawną. Nie dopuszcza również do sytuacji, w której ktoś musiałby z powodu swej wiary rezygnować z udziału w życiu społecznym. Być wolnym nie oznacza jedynie braku przymusu ani posiadania wielu możliwości wyboru. oznacza zdolność rozpoznania dobra i odpowiedzialnego przylgnięcia do niego. Dlatego każde społeczeństwo rzeczywiście wolne wymaga również właściwego wyznaczenia granic władzy publicznej, tak aby wolność osób, wspólnot i stowarzyszeń nie była bezpodstawnie ograniczana. Z tej perspektywy uprawniona autonomia porządku doczesnego nie może być nigdy interpretowana jako wrogość wobec zjawiska religii. Wiara nie dąży do narzucania się za pomocą przywilejów ani przymusu. Nie może jednak zostać zepchnięta do milczenia, jak gdyby była czymś nieistotnym dla życia publicznego.
0: Myślę, że to są bardzo ważne słowa, które wypowiedziane zostały nie tylko do parlamentarzystów Hiszpanii, nie tylko do Hiszpanów, ale do całej Europy. Też była taka msza albo spotkanie z młodzieżą i tu pytanie do Mikołaja Murkocińskiego, w której uczestniczyło ponad milion osób, tak było?
1: 600 tysięcy młodych, co i tak było dwukrotnie więcej od tego, czego spodziewali się organizatorzy, ogólnie rzecz biorąc. To, ale rzeczywiście ma pan rację, z kolei w mszy świętej, która została odprawiona na Plaza de Cibeles, tam ponad 1 200 000 osób brało udział w tej Eucharystii i to było również dwukrotnie więcej od liczby, której spodziewali się organizatorzy. Ale wracając do tego spotkania z młodymi, to rzeczywiście było wydarzenie, które chyba takie było najbardziej znaczące, oczywiście poza Eucharystią, w czasie tej pielgrzymki, która jeszcze trochę potrwa. Spotkanie z młodymi, które rozpoczęło się takim, można powiedzieć, występem. Później z kolei papież rozmawiał, odpowiadał na pytania młodych osób, które siedziały wokół niego. Wszystko było w takiej konwencji dość takiej luźnej. Ojciec Święty oczywiście siedział na scenie, na podwyższeniu, ale to właśnie mówiłem o tym, że on często odchodził od swoich kartek, od swojego tekstu. Mówił między innymi o swoich ulubionych świętych. Mówił oczywiście o świętym Augustynie, ale mówił także, albo przede wszystkim o tej nadziei, o tym, żeby... To jest chyba to również to, co usłyszeliśmy w tym parlamencie, czyli cały czas Ojciec Święty powtarza o tym, aby wiara nie stała się jakimś reliktem przeszłości. Powtórzył to również w czasie tej mszy świętej w czasie procesji Bożego Ciała, odnosząc się właśnie do tej procesji, no, że to nie może być folklor, że to jest właśnie także wyraz wiary i wychodzenie poza ten osobisty wymiar wiary. Ja proponuję, abyśmy posłuchali może fragmentu homilii Ojca Świętego właśnie z przedwczoraj.
2: Powróćmy do Niego ze szczerą miłością. Otwórzmy się na spotkanie z Nim, pozwólmy, aby nawodnił wyschłe obszary naszego serca, abyśmy następnie mogli wyjść na drogi życia i historii oraz nieść ludziom ten strumień świeżej wody, strumień miłości, pokoju, sprawiedliwości i radości.
1: I tutaj odnajdujemy te elementy stałe, można powiedzieć, w tym pontyfikacie Leona XIV, czyli pokój i sprawiedliwość, a w czasie jeszcze tej Eucharystii no, również odnosił się do tego związku między chrześcijaństwem, między wiarą a Hiszpanią, a historią Hiszpanii. Również mówił o tym, że no właśnie to, co usłyszeliśmy, że Bóg może nawodnić wyschłe obszary serca, ale to właśnie odnosząc się także do Hiszpanii. Wpuszczał pan fragmenty tego wystąpienia w parlamencie i to trzeba także podkreślić, że w czasie tego swojego pierwszego spotkania, swojego pierwszego wystąpienia przed korpusem dyplomatycznym, to było oficjalna część tej wizyty, papież mówił także o konieczności spotkania i pojednania. To także coś, co powraca regularnie w czasie jego pielgrzymek. A jeżeli chodzi o Hiszpanię, to ma bardzo konkretny wymiar, ponieważ jest to kraj, który od już dłuższego czasu zmaga się z bardzo poważnym kryzysem politycznym. Wiemy, że jest to kraj, którym rządzą socjaliści Pedro Sanchez, ale rządzą rządem mniejszościowym. Można powiedzieć, że trochę są postrzegani, Pedro Sanchez rzeczywiście nie chce zdymisjonować, chociaż jego rząd, członkowie jego rządu znajdują się w różnych sprawach związanych z korupcją polityczną i tak dalej. I rzeczywiście w parlamencie prawica w ogóle już w zasadzie z lewicą nie rozmawia i do tego także odnosił się właśnie Leon XIV, zapewne także przemawiając w Cortesach.
0: Który tego wystąpienia Leona XIV słuchał premier Hiszpanii?
1: Słuchał, w każdym razie na pewno także się spotkał z papieżem w nuncjaturze apostolskiej. To było spotkanie w nuncjaturze apostolskiej, natomiast papież także spotkał się z biskupami Hiszpanii, spotkał się także z członkami wspólnoty augustianów, to ponad 200 osób. No i wreszcie spotkanie na legendarnym Santiago Bernabeu, czyli na stadionie klubu Real Madryt, 60 tysięcy ludzi wspólnoty diecezjalnej Madrytu. Zresztą właśnie z Madrytem papież podkreślał te swoje związki. Mówił między innymi, że skoro jest w Madrycie, to on sam jest Madryczykiem. I także w czasie lotu do Hiszpanii na jedno z pytań odpowiadając, powiedział, że jest fanem Realu Madryt jako John Robert. Robert Prevost.
0: Powiedział Leon XIV, udając się do Barcelony. Zobaczymy, jak tam będzie przyjęty. Będziemy Państwu o tym opowiadać. Tam jest Krzysztof Jabłonka i będziemy mieli, mam nadzieję, na żywo relację z tej wizyty Leona XIV w Barcelonie, ale tak patrzę na takie kamienie milowe, które stawia Leon XIV. Wizyta na Bliskim Wschodzie. Mieliśmy ten przywilej, że byliśmy w Bejrucie w czasie mszy świętej. Byliśmy w miejscu świętego Szarbela, potem ty przywilej miałeś, byłeś w Algierii, drugi kamień milowy, czyli Algieria i Afryka, a teraz Europa i Hiszpania.
1: I Monako jeszcze po drodze. Dlaczego? Moim zdaniem, owszem, kamienie milowe, ale zauważmy, że to wszystko jest Morze Śródziemne, basen Morza Śródziemnego. Papież dużo mówi o tym pojednaniu. Myślę, że ponieważ także był on misjonarzem przez wiele lat, to myślę, że tutaj poniekąd troszkę kontynuuje tę misję papieża Franciszka, przynajmniej ten przekaz. Wiemy, że w czasie swojej wizyty na Wyspach Kanaryjskich już za kilka dni papież ma spotkać się z migrantami, ma odwiedzić centra migrantów. No i wiemy, że na przykład tutaj, skoro mówimy o Pedro Sanchezie, słyszeliśmy o tym, że Hiszpania ma zalegalizować pobyt ponad 500 000 właśnie osób przebywających nielegalnie w Hiszpanii. No tutaj na przykład pozycja papieża Leona i premiera Sancheza, no raczej jest tutaj bliska.
0: Legalizacja z kolei to jest problem polityczny w Hiszpanii, ale o tym dzisiaj nie będziemy opowiadać.
1: Nie, bo to zabrakłoby czasu, a już się zbliża 8.
0: To prawda, Mikołaj Murkociński w studio. Do studia wchodzi Jakub Duszak i już za chwilę, punktualnie o godzinie 8, będą wiadomości.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Wybiła ósma w tym wydaniu wiadomości. Wiemy, co orzekł Kapiński w sprawie Giertycha, zawieszenie na Bliskim Wschodzie, a sytuacja w Libanie oraz dziś paliwo taniej niż wczoraj, ale nie wiadomo, co z jutrem. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Wiemy, co orzekł Zbigniew Kapiński w 2021 roku w sprawie Romana Giertycha. Radio Wnet zapoznało się z treścią postanowienia wydanego wtedy przez dzisiejszego pierwszego sędziego Sądu Najwyższego. Jest ono bardzo niekorzystne dla prokuratury regionalnej w Poznaniu, która podczas przeszukań zabezpieczyła rzeczy należące do Romana Giertycha, i prokuratury regionalnej w Lublinie, która to prokuratura przejęła sprawę i kierowała zażalenie na decyzję Sądu Pierwszej Instancji o wydaniu rzeczy Giertychowi. Więcej szczegółów na Wnet.fm w artykule Jakuba Pilarka. Wizja wojny na Bliskim Wschodzie rozjeżdża się pomiędzy Benjaminem Netanyahu a Donaldem Trumpem. Widać to wyraźnie, ale nie należy wykluczyć, że to tylko teatr dla Trumpa. Najważniejsze jest ogłoszenie zawieszenia broni, aby mógł ogłosić wielki sukces dyplomatyczny, analizował prosto z Libanu redaktor Kazimierz Gajowy.
2: Natomiast Netanyahu przede wszystkim nie chce zakończyć tego konfliktu. Tak mówią tutejsi dziennikarze. To niezakończenie konfliktu dla niego ma podwójne korzyści. Po pierwsze osobiste, że sam nie pójdzie do więzienia. Z drugiej strony korzyści polityczne i militarne. Jakby nie było, jaki by ten pokój nie był, to dopóki będzie podniesiona żółta bandiera z napisem Hezbollah, dopóty każdy mieszkaniec północnego Izraela i nie tylko północnego nie będzie spokojnie spał.
0: Bombardowanie południowego Bejrutu sprawiło, że życie tam praktycznie się nie toczy. Zniszczenia w stolicy są punktowe, w przeciwieństwie do wiosek na południu, które praktycznie nie istnieją.
2: 1,200,000 przynajmniej osób opuściło albo Bejrut południowy, albo cały południowy Liban. Z tym, że tylko 18% znajduje się w tak zwanych ośrodkach dla przesiedleńców. Większość ludzi znajduje się rozrzucone po rodzinach. My te rodziny odnajdujemy i teraz mamy po prostu również potrzeby dla tych rodzin, które goszczą, bo one też od miesięcy nie mają pracy.
0: Na południu Libanu nie ma nawet najprostszych leków przeciwgorączkowych, co również stanowi zagrożenie dla życia, mówił prosto z Libanu prezydent Fundacji Fenicja Kazimierz Gajowy, a cała relacja na Wnet.fm. Co najmniej 4 osoby zginęły, ponad 20 zostało rannych w rosyjskich atakach rakietowych i dronowych na Ukrainę. Najbardziej ucierpiał obwód charkowski. Na północnym wschodzie kraju władze okupowanego przez Rosję Krymu poinformowały jednocześnie o odpieraniu ukraińskich ataków dronowych. Ataki zbiegły się z działaniami dyplomatycznymi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który uzyskał poparcie przywódców Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec dla bezpośrednich rozmów o zawieszeniu broni z Rosją. Podczas spotkania w Londynie europejscy liderzy deklarowali wsparcie dla inicjatywy negocjacyjnej Kijowa. Zełenski poinformował również o pozytywnej rozmowie z amerykańskimi wysłannikami, czyli Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, dotyczącą dalszych wysiłków na rzecz zakończenia wojny. Według ukraińskiego prezydenta istnieje szansa na postęp w działaniach pokojowych w najbliższym czasie. Nowe ceny maksymalne paliw na polskich stacjach wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł, benzyny 98 6,57 zł, a oleju napędowego 6,45 zł. Teraz czekamy na kolejne obwieszczenie, które określi ceny jutrzejsze. Francja i Niemcy porzuciły wspólny projekt budowy europejskiego myśliwca nowej generacji, który od 2017 roku był uznawany za najważniejszy program zbrojeniowy Europy, podaje Reuters. Powodem fiaska są wieloletnie spory między producentami lotniczymi francuskim Dassault Aviation i koncernem Airbus, reprezentującym interesy Niemiec i Hiszpanii. Strony nie zdołały porozumieć się w kwestiach podziału prac, praw własności intelektualnej oraz kierowania projektem. Francja domagała się wiodącej roli, podczas gdy Niemcy i Airbus oczekiwały bardziej równorzędnego partnerstwa. Dodatkowym źródłem napięć były odmienne wymagania wojskowe obu państw.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl
0: Dziś gorąco, przynajmniej na przeważającym obszarze kraju. W centrum termometry pokażą nawet 30 stopni Celsjusza, 28-29 na południowym wschodzie, około 25 w okolicach Białegostoku i Wrocławia, chłodniej na zachodzie i północnym zachodzie, tam od 20 do 23 stopni. Z zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu oraz burze.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Maja Chwalińska wróciła do kraju na lotnisku Okęcie w Warszawie. Witały ją tłumy kibiców. Jej lot zamiast tradycyjnego alfanumerycznego kodu został nazwany na jej cześć Lot Maja. Były kwiaty, podziękowania, wzruszenia, a sama zawodniczka miała okazję wziąć udział w konferencji prasowej i odpowiedzieć na kilka pytań. No kluczowe to takie, co wydarzyło się w Paryżu, że dotarła do finału mimo tak trudnego całej trudnej drabinki, trudnego turnieju. I sama Maja Chwalińska na konferencji odpowiedziała. Posłuchajmy.
6: Myślę, że po prostu no, przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość. Więc myślę, że zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło.
5: I to powiedziała Maja Chwalińska. Przypomnijmy, że awansowała dzięki temu finałowi na Roland Garros ze 114 pozycji w rankingu WTA na 21. No i toczą się teraz jeszcze rozmowy między polskim a francuskim fiskusem o to, iż Francuzi zamierzają odebrać 45% podatek, co jest naprawdę ogromną kwotą za to, co Maja wygrała, czy też co zarobiła na kortach Roland Garros. Nie ma podwójnego płacenia podatków i w Polsce, i we Francji jest umowa, no ale ten francuski rzeczywiście jest niemiłosierny i piekielny. 45 to prawie połowę tego, co zarobiła. No ale to powiedzmy, że zostawmy, może rzeczywiście jakaś klauzula łagodności w przypadku zawodniczki zostanie zastosowana. Trwają przygotowania finalistów do Mundialu, który rusza w czwartek w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Mierzą się ze sobą finaliści, którzy przygotowują się już właśnie w tych krajach do swoich meczów. W Nowym Jorku doszło do ciekawego spotkania. Holandia bardzo męczyła się z debiutującym Uzbekistanem, ale wygrała 2-1. Dwie bramki strzelił Cody Gakpo, kiedy Holandia długo prowadziła 1-0. W 90. minucie wyrównał Siergiejew i wtedy jeszcze w doliczonym czasie Holandii został przyznany słuszny rzut karny. Pomarańczowi mieli zatem okazję do tego, by strzelić zwycięskiego gola. Podszedł Gakpo i tak też się stało, więc Holandia ze zwycięskim właśnie takim meczem sparingowym. Są już tam także nasi sędziowie, którzy przybywają w specjalnym ośrodku, mają zakaz do udzielania wywiadów, do medialnych jakichś właśnie różnych swoich aktywności. Natomiast wiemy, że jest cała nasza czwórka z Szymonem Marciniakiem na czele. Przeszli wszyscy testy pozytywnie, także kondycyjnie i są do po prostu dyspozycji FIFA. Tymczasem mecz otwarcia finału Orlen Basket Lidze. Legia przegrała u siebie z Orlenem Zastal Zieloną Górą 77-74. Bohaterem tego pierwszego meczu zawodnik z Zielonej Góry Luis, który rzucił w ostatnich sekundach kosz, który dał po prostu zwycięstwo właśnie Orlenowi Zastal. Drugi mecz w Warszawie, a seria trwa do 4 zwycięstw. Przypomnijmy, że Legia broni mistrzowskiego w tytułu. Przed rokiem wygrała finały ze Spójnią Lublin. Teraz to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia za godzinę.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Reklama.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Po reklamie.
3: Autopromocja.
9: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe.

0: Wraz z Radiem Wnet i Porankiem Radia Wnet robimy poranną gimnastykę. Raz, dwa, trzy, cztery. Rozciągamy się, podskakujemy, siadamy na krzesełku, wstajemy. Takie są zasady, żeby nabrać dobrej energii, żeby wiedzieć, że życie jest piękne, albo przynajmniej piękne bywa. Patrzę na dzisiejsze gazety. Dziennik Gazeta Prawna. Kijów wiedział o ryzyku. Już za chwilę o tym ryzyku i o relacjach polsko-ukraińskich porozmawiam z panem doktorem Józefem Orłem. Ale zanim to się stanie, to jeszcze dwa tytuły z Dziennika Gazety Prawnej. Europa ma coraz większe problemy z wodą. Według Eurostatu europejskie rzeki są coraz bardziej zanieczyszczone pestycydami oraz fosforanami. W latach 2018-2023 odnotowano wzrost ich koncentracji o 19%. Zmniejszył się także odsetek akwenów kąpielowych z doskonałą jakością wody. Przede wszystkim jednak to susze są coraz większym wyzwaniem dla krajów europejskich. I przenoszę wzrok na Gazetę Polską Codziennie. Cztery takie notatki małe. Będą stawiać wiatraki bez względu na środowisko. Wczoraj politycy rządu pojawili się na imprezie Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej. Większość z nich z prezentami dla branży OZE. Kosiniak-Kamysz obiecał ułatwienia stawiania wiatraków, a Henik-Kloska zwolnienie inwestorów z badania inwestycji pod względem wpływu na środowisko. Energia z wiatraków. O tym rozmawiamy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich właściwie co tydzień. Mówimy o tym, że ceny energii elektrycznej przez to w Polsce są najwyższe w Europie, jeżeli dalej będziemy konsekwentnie postępować i wydawać tysiące miliardów złotych na transformację energetyczną, to w końcu zniszczymy polski przemysł i zniszczymy nasze gospodarstwa domowe. Druga informacja. PiS ruszyło z kampanią. KO nie ma problem. Wczoraj w Krakowie, w krakowskiej Nowej Hucie Michał Drewnicki z PiS-u rozpoczął swoją prekampanię wyborczą. To jest informacja dla mieszkańców Krakowa. Policja chciała ingerować w proces zabójcy Henry Nowaka. To o tym mówiła Hanna Tracz przed godziną 8:00 i Niemcy przestały przyciągać. Coraz więcej Niemców wyjeżdża z Niemiec w poszukiwaniu lepszego życia. Z kolei główny artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie. Pakt migracyjny wchodzi w życie. Bruksela zyskuje nowe narzędzie nacisku. I tak ma się stać od października tego roku. Minimalna liczba, roczna liczba relokacji wynosi 30 tysięcy osób. Pakt migracyjny jest, jak również wszystkie inne kwestie, w których Bruksela zdobyła władzę, będą wykorzystywane do dyscyplinowania i obalania niewygodnych rządów. Tak powiedział w Gazecie Polskiej Codziennie profesor Ryszard Legutko. Patrzę na zegarek, jest godzina 8:14. Jesteśmy gotowi do tego, żeby rozpocząć rozmowę, to przywitajmy naszego gościa odpowiednim sygnałem dźwiękowym.
1: Kto tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na Wywiad Wnet.
0: Wywiad Wnet. Gościem Poranka Wnet jest dr Józef Orzeł. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, Krzysiu. Dzień dobry państwu.
0: Ukraińcy liczą się z ryzykiem zaostrzenia historycznych sporów z Polską. Wcześniej biuro Zełenskiego zignorowało ostrzeżenia przed reakcją na uhonorowanie UPA. O co chodzi w tej relacji polsko-ukraińskiej? Jakie są intencje Kijowa?
3: Intencje są takie. Ukraina nade wszystko. Inne interesy innych państw się mało liczą, tylko o tyle, o ile mogą zagrozić interesowi Ukrainy. I państwo, które z wojny wyjdzie zniszczone z połową ludności, równocześnie będzie miało najsilniejszą armię w Europie i bardzo doświadczoną kadrę polityczno-dyplomatyczną. I widzę taki kierunek relacji z Europą.
0: To jest tak.
3: Tak?
0: To nie jest wszystko przypadkowe, to jest tak. Jaka jest intencja prezydenta Zełenskiego?
3: To jest początek rywalizacji z Polską, ustawienia Polski w takiej sytuacji, w jakiej Polska ma być po to, żeby Ukraina mogła osiągnąć maksymalnie pozycję polityczno-gospodarczą w Europie. nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, w Europie. To nie Polska ma być pasem transmisyjnym między Europą Zachodnią, szczególnie Niemcami, a Rosją. Ma tym być Ukraina, Polska w tym przeszkadza. Ponieważ Polska ma bardzo słabą elitę polityczną, która nie umie walczyć o interes Polski, Ukraińcy przyglądają się temu od dawna, doszli do wniosku, Ukraińcy w sensie elita, a władza Ukrainy, doszli do wniosku, że można nas olać, mówiąc bezpośrednio i krótko, że nie jesteśmy w stanie walczyć o swój interes, nie jesteśmy w stanie zaszkodzić Ukrainie na przykład, nie jesteśmy w stanie zamknąć korytarza logistycznego pomocy dla Ukrainy z Europy Zachodniej, z Ameryki. Ukraińcy od dawna są przekonani, że tym kanałem logistycznym rządzi Ameryka. Czy to prawda, czy nie, dowiemy się od naszej władzy niedługo, ale przede wszystkim widzimy, że nasza władza, i to prezydencka, i rządowa, nie komunikuje nam tego, że rozumie, co się stało, w jaki nowy okres relacji z Ukrainą i z Europą weszliśmy, ponieważ Europa temu też się przygląda i co więcej, ona Polskę wpycha do takiej właśnie sytuacji, ponieważ Europa Zachodnia też nie chce mieć silnej Polski, a Niemcy się dogadują z Ukrainą zdecydowanie ponad naszymi głowami. Myślę, że moment jest krytyczny i to jest ostatnia szansa dla Polski, żeby się na tę suwerenność wybijać. Ale tu potrzeba kilku rzeczy bardzo istotnych naraz. To znaczy, jeśli nie stworzymy bloku obronnego, ale także przemysłowego, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy na początek, międzymorza, to znaczy wschodniej flanki NATO albo północno-wschodniej flanki NATO, od Skandynawii po Bułgarię, ale raczej od Grenlandii, ale to inna rozmowa. Grenlandia jest częścią Danii, więc biorąc Skandynawię, bierzemy i Grenlandię. Jeśli tego bloku sami nie stworzymy, to Ukraina tego bloku po to, żeby te kraje bronić, żeby się broniły wspólnie przed Rosją, to Ukraina da gwarancję Skandynawii i Bałtom sama. I to jest rzecz bardzo poważna i bardzo realna. Mianowicie Ukraina zaczyna wolno przeważać na froncie. W związku z czym Rosji nie będzie stać na żadną dużą ingerencję, agresję wobec krajów NATO, nawet krajów bałtyckich. To, co jest możliwe, to mała inwazja na przykład na część Narwy w Estonii. Wystarczyłoby, gdyby tam weszło ze 20 czołgów i Rosjanie by powiedzieli i do Estonii, i do NATO, jesteśmy i co nam zrobicie? Otóż NATO raczej mało by zrobiło. Szpica natowska, czyli taka najbardziej przystosowana do szybkiej reakcji część wojsk NATO, 15 tysięcy żołnierzy, potrzebuje od 3 do 4 tygodni, żeby tam się znaleźć, tam to znaczy w krajach bałtyckich, więc to jest za późno. Potem NATO się może nie zdecydować na rozwiązanie militarne. A na to na pewno zorganizowaliby się Ukraińcy i być może oni zaproponują te kilkanaście tysięcy żołnierzy ukraińskich, że przejdzie do krajów bałtyckich i będzie na stałe broniło tych krajów przed Rosją. To wystarczy na małą inwazję Rosji na kraje bałtyckie, bo gdyby Rosja chciała odciągnąć frontu, nie wiem, 50-100 tysięcy żołnierzy z frontu z Ukrainą, to Ukraina by natychmiast zaatakowała i pewnie odbiłaby to wszystko, co Rosjanie zdobyli. Więc dużej inwazji nie będzie. I Ukraina myśli o sobie, że chociaż kraj podupadły gospodarczo, zależny kompletnie od zachodniej pomocy finansowej i jeszcze sprzętowej, bo Ukraina prawie już ma cały sprzęt wojskowy produkuje, nie produkuje broni antyrakietowej, przeciwlotniczej, czyli na przykład patriotów i na to czeka, na pomoc z Zachodu czy ze Stanów, ale resztę już ma i może samodzielnie prowadzić wojnę z Rosją. I myśli, że dzięki pomocy europejskiej albo wygra tę wojnę, albo ta wojna będzie wygrywana przez lata przez Ukrainę, ale ona wtedy zacznie się odbudowywać dzięki pomocy zachodniej, szczególnie niemieckiej. Dla nas staje się to wielkim niebezpieczeństwem, bo Ukraina zamiast zawrzeć z nami sojusz, próbuje z nami rywalizować i to bardzo brutalnie. Nie ma skutecznej odpowiedzi polskiej na to, mówił w rozmowie z Krzysztofem Wojczalem Daniel Szeligowski, szef wschodniego zakładu, czy częściej ośrodka studiów wschodnich. Jeżeli chcemy grać z Ukrainą, to musimy tam uderzyć, gdzie ją zaboli. Odebranie orderu jest tylko, jak na razie, czynem symbolicznym.
0: To właśnie, o to chciałem zapytać. Czyn symboliczny, to po pierwsze, czy powinien nastąpić ten czyn symboliczny, czy powinniśmy wybrać inny rodzaj reakcji, a jeśli inny, to jaki?
3: Normalne państwo powinno wybrać całą gamę środków. Po pierwsze, nie wiemy, jak nasi przedstawiciele prezydenta i rządu rozmawiali z generałem Budanowem, a trzeba powiedzieć, że jeżeli Żeleński wysyła szefa swojego gabinetu, byłego szefa wywiadu wojskowego, to znaczy, że on nie przyjeżdża przeprosić i sprowadzić relacje ukraińskie do lepszego punktu wyjścia niż był przed tym, co zrobił Żeleński, tylko przyjechał sprawdzić nas po prostu. I wygląda na to, że sprawdził i uznał, czy te władze Ukrainy uznały, że można z nami tak postępować dalej. Więc to, co powinien normalny kraj zrobić, to gest symboliczny jest bardzo potrzebny, ponieważ Żeleński też dokonał tego w sposób symboliczny, nadając jakiejś jednostce wojskowej tytuł bohaterów UPA, ale trzeba też zrobić krok realny. To po pierwsze krok w kierunku stworzenia Międzymorza, bo ani rządy polskie nic w tej sprawie nie zrobiły, ani prezydent na przykład należałoby powołać w Warszawie czy w Polsce centrum Międzymorza, miejsce, gdzie dyplomaci, wojsko, wojskowi, media, biznes, ludzie powinni się spotykać. Po drugie, zaproponować stworzenie tego bloku, bo jeśli tego nie zrobimy, zrobi to Ukraina za nas, bez nas. I trzecie, coś zrobić z pomocą dla Ukrainy. Jestem za mało kompetentny, by powiedzieć konkretnie, co to znaczy, ale nie szedłbym w takie śmieszne kroki typu zrobimy teraz remont w Jasionce na 2 tygodnie, bo taki remont już był i wtedy działało lotnisko w Lublinie. To musi być poważny krok ograniczający przesył pomocy dla Ukrainy. Ukraina buduje sobie taki rezerwowy z Rumunią, ale to się nie da Polski zastąpić w żaden sposób.
0: Czyli przede wszystkim należy uznać, że to, co się wydarzyło, ta decyzja prezydenta Zełenskiego jest decyzją istotną politycznie.
3: Tak jest i oznaczającą początek zmiany stosunku Ukrainy do Polski i to w taki sposób, który wszyscy zobaczą i odczują. I wtedy się okaże, że Polska nie jest tak, jeżeli nie zareagujemy odpowiednio, i także wobec krajów Unii Europejskiej, to pokaże, że Polska jest krajem nie tylko zależnym od Brukseli i od Berlina, ale jeszcze zależnym od Kijowa. Moment jest bardzo trudny i w sytuacji wojny politycznej pomiędzy rządem a prezydentem i opozycją raczej pokazuje, że nie można, nie wiem czy pamiętasz jak Jezus mówił, że jeżeli królestwo zła jest podzielone, to znaczy, że nie działa. To samo jest z królestwem na tej ziemi. Jeśli Polska jest tak podzielona, to nie będzie się

0: Wzywając prezydenta Nawrockiego do skutecznej, szczerej rozmowy z prezydentem Zełenskim, dodał na początku, że tak apeluje wobec tego, że dyplomacja nie załatwiła nic w tej sprawie. To znaczy wskazał na swój rząd, czyli na siebie, przy okazji na ministra Sikorskiego, że niczego z Ukrainą nie załatwił. Z Unią Europejską też niczego nie załatwiliśmy. Mamy na głowie za chwilę pakt migracyjny i pakt klimatyczny także. I to oznacza, że Tusk traktuje Polaków jak idiotów po prostu, ponieważ ten jego tekst oznacza, ja nic nie robię i nic nie muszę robić, jeśli ktoś coś musi, to proszę uprzejmie, niech prezydent sobie robi. A wiemy, że prezydent ma kompetencje malutkie, tak nie wiem, z 5% tego, co ma rząd, i prezydent w rywalizacji, w negocjacjach z prezydentem Ukrainy jest absolutnie w nierównej sytuacji, ponieważ prezydent Ukrainy to jest równocześnie nie tylko szef rządu, ale nadszef rządu, który może temu rządowi wydawać polecenia. To oznacza, że nawet Tusk uznaje, że jedyną władzą suwerennej Polski, który by chciał suwerennego kraju, jest prezydent, ale kompetencje ma, jakie ma. Zobaczymy, co prezydent wymyśli. Wydaje mi się, że to jest tak poważna sytuacja, że prezydent powinien wygłosić orędzie do narodu, w którym wezwałby rząd do reprezentowania interesu Polski, bo tego nie robi, i społeczeństwo do tego, żeby zaczęło kontrolować polityków, czy oni realizują polskie interesy, czy nie. Czyli przy okazji to powinien być początek prawdziwej kampanii wyborczej o suwerenność kraju.
1: Powiedział pan o niedojrzałych elitach politycznych, o tym, że nie reagują w adekwatny sposób na istotne zdarzenia. To rozumiem, zdanie dotyczyło nie tylko rządzących, nie tylko Donalda Tuska, który być może jest świadomie niedojrzałym, ale też opozycji.
0: Ja myślę, że Tusk świadomie jest dojrzały, tylko to dojrzałość polega na zaakceptowaniu niesuwerennej polityki polskiej, uzależnionej od Berlina i Brukseli. Natomiast wydaje się, że opozycja powinna zmienić ton, to znaczy też musi być dorosła i musi do Polaków mówić jak do dorosłych ludzi. Musi pokazać tę sytuację, jaka jest, a nie robi tego. Czyli jedna i druga strona ukrywa dramatyzm tej sytuacji, sytuacji, w której trzeba dokonać zmiany polityki i trzeba przygotować na to społeczeństwo, ale społeczeństwo, wiadomość, że Ukraina rywalizuje z nami brutalnie, to ono w większości już ma i to stało się samo i niedobrze, ponieważ to się stało bez polityki, bez polityków. Opozycja próbowała i próbuje nieść ten kierunek, przewodzić temu kierunkowi, ale nie komunikuje nam tego, jak ta sytuacja naprawdę wygląda. Ona jest, i trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, mamy u siebie 1 000 000 Ukraińców. Po pierwsze, oni nie są winni tej sytuacji, nie oni rządzą rządem ukraińskim, ale po drugie, Polacy będą utożsamiać ich z polityką rządu ukraińskiego. I to bardzo niedobrze, bo i dla tych Ukraińców, i dla nas, bo większość tych Ukraińców zachowuje się w Polsce przyzwoicie, pracują, płacą podatki i tak dalej. I im się to nie należy, a poniosą konsekwencje takiej zmiany polityki swojego rządu.
1: Podział polityczny w Polsce, można powiedzieć, że jest wiele granic tego podziału, ale jednym z nich jest stosunek do wojny Ukrainy z Rosją. politycy Prawa i Sprawiedliwości.

0: Kościele też i Platformy Obywatelskie mówią, to jest nasza wojna, a politycy Konfederacji i oczywiście Konfederacji Korony Polskiej mówią, to nie jest nasza wojna. To jest nasza wojna, czy to nie jest nasza wojna?
1: Myślę, że taka zero-jedynkowość nie jest dobra. Ja bym to powiedział w ten sposób. Ukraina walczy o swoją suwerenność z Rosją, broniąc w ten sposób, albo broniąc całej Europy zresztą, żeby Rosja nie poszła dalej, bo poszłaby z automatu i jak będzie mogła, to pójdzie, ponieważ Rosja nie potrafi inaczej, nie potrafi utrzymywać równowagi wewnętrznej bez agresji zewnętrznej. Rozumiem, że radio reaguje na to, co ja mówię, też dość dramatycznie, ale to jakby inna rzecz. W tym sensie to jest nasza wojna, tylko nie my ją prowadzimy, tylko prowadzą ją Ukraińcy, prowadzi tę wojnę armia ukraińska, dzięki czemu polska armia może się do następnej fazy agresji rosyjskiej przygotowywać. Więc myślę, że to, co mówi Konfederacja, szczególnie to, co mówi Grzegorz Braun, to nie jest prawda i dowiedzielibyśmy się tego, gdyby Ukraina tę wojnę zaczęła przegrywać. Więc dzięki Bogu, bo przecież na początku nie było jasne, czy Ukraina będzie się bronić, czy Rosjanie nie zajmą Kijowa. Jakby zajęli Kijów, to stanęliby na naszej granicy, to jest przecież chyba z 1000 kilometrów, nie wiem ile mamy, nieźle mówię, u granicy z Ukrainą chyba z 300 albo 200. W każdym razie mielibyśmy armię rosyjską na głowie, a pamiętajmy, armia rosyjska na Białorusi, bo takie są argumenty Konfederacji i Brauna, że przecież Rosjanie stoją w Kaliningradzie i na Białorusi. Przez przegrywanie czy przez powagę wojny z Ukrainą Rosja stacjonuje bardzo małe oddziały i w Kaliningradzie, i na Białorusi, i w dodatku oba te kawałki terytoria są pod bezpośrednim ostrzałem polskiej artylerii, więc tu trzymamy równowagę całkiem nieźle, gdyby nas zaatakowali. To polska artyleria by ten cały Kaliningrad w jeden dzień zniszczyła. Natomiast chodzi o Białoruś, to tu Rosjanie się przygotowali chyba dość symbolicznie na taki wypadek, gdyby na przykład Ukraina zaatakowała Białoruś jako państwo zależne od Rosji, z którego też wyszła agresja Rosji na Ukrainę, to postawili tam rakiety z ładunkami jądrowymi, żeby odstraszać, żeby zapewnić, że Białoruś nie będzie zaatakowana przez Ukrainę.
0: Nie opiszemy sytuacji geopolitycznej ani geopolitycznych kontekstów sytuacji Polski, to jeszcze raz wróćmy do relacji między Kijowem i Warszawą, żeby podsumować. Świadoma eskalacja napięcia w relacjach polsko-ukraińskich przypłynęła nad Wisłę z Kijowa. To jest pierwsze zdanie, z które pan wypowiedział i z tym zdaniem się pan zgadza w związku z powyższym.
1: Absolutnie tak, powiem więcej, ponieważ to jest Ukraina, wbrew pozorom, normalne państwo działające według swojego interesu. Ukraina już ma, czyli jej przywództwo, ma ułożoną strategię na miejsce Ukrainy w Europie. To, o czym w ogóle nie mówiliśmy. Wielka innowacyjność przemysłu zbrojeniowego rozciągnie się na inne działy gospodarki. Jeśli Ukraińcy potrafią robić drony wojenne, to potrafią robić drony dla celów cywilnych i w ogóle potrafią być innowacyjni i to będzie centrum innowacyjności w Europie, ponieważ stara Europa przestała być innowacyjna.
0: To odnotujmy, że pod koniec czerwca w Gdańsku ma być takie wielkie spotkanie na temat odbudowy Ukrainy, na którym mają być przedstawiciele wielu koncernów i wielu polityków z całego świata. To co powinno się zdarzyć? Powinniśmy odwołać to wielkie spotkanie? Jak powinno się w takim szczegółowym problemie zachować Polskę?
1: Bardzo proszę. Moi koledzy mówią, że taka konferencja już się odbyła w Rzeszowie i na niej postanowiono podzielić ten tort, jeśli to jest tort w ogóle, tej odbudowy Ukrainy także z udziałem Polski. W związku z czym podobno ta konferencja w Gdańsku jest raczej, czy ma być symboliczna, bo prawdziwe decyzje zostały już podjęte, aczkolwiek ja nie wiem jakie. Nie wyglądało na to, żeby to uprzywilejowywało pozycję Polski w tej odbudowie, ale nam raczej grozi to, że to prezydent, Ukraina zazwyczaj wyprzedza kroki polityczne innych krajów wobec siebie. Wydaje mi się, że to raczej, jeżeli to my nie pokażemy Ukrainie przyjaznej łapki, czyli nie poddamy się jakoś, to po prostu prezydent Zełenski nie przyjedzie i cała konferencja weźmie w łeb. Także raczej to stoi przed nami. Tyle, że moi koledzy mówią, że najważniejsze rzeczy w tym Rzeszowie zostały już rozstrzygnięte. A przypomnę, że ostatnia chyba oficjalna, ale to już byłby straszny dowcip, oficjalna propozycja Ukrainy, jaką część Polski, część odbudowy Ukrainy ma wziąć Polska, to było, żebyśmy odbudowali Donieck, czyli okupowane tereny przez Rosję, czyli na święte nigdy, albo za 20 lat. Na pewno polskie firmy wchodzą bezpośrednio w relacje z ukraińskimi i chcą odbudowywać Ukrainę, czy wziąć udział w tym. Więc myślę, że ta konferencja gdańska nie jest tak istotna, ale to raczej my będziemy ją przygotowywać, a Zełenski powie, że jak jesteśmy dla niego niedobrzy, to on nie przyjeżdża. Zwróćmy uwagę, że dokonał następnej rzeczy. Leciał chyba, nie pamiętam gdzie, ale nie przez jak zwykle Rzeszów i Jasionkę, tylko przez lotnisko w Mołdawii.
0: Tak było. To jeszcze podsumujmy, jak pana zdaniem powinna Polska odpowiedzieć. Po pierwsze powołać pozytywną odpowiedź, powołać Centrum Międzymorza w Warszawie. To jest pierwsza odpowiedź. Ale druga, na tej drabinie eskalacji stosunków polsko-ukraińskich, w relacji polsko-ukraińskiej, w punktach, co powinniśmy zrobić pana zdaniem?
1: Przede wszystkim powinniśmy robić rzeczy potrzebne do stworzenia tego bloku gospodarczo-militarnego Międzymorza, a to znaczy, że widzę dwie bardzo ważne inicjatywy poza tym Centrum Międzymorza. Pierwsza to wspólne centrum krajów Międzymorza w sprawach innowacyjnej broni, to znaczy szczególnie dronów, sztucznej inteligencji. Takie centra buduje Ukraina z Niemcami, z Norwegią, z Danią, z Rumunią nawet, ale nie z nami. I to raczej z naszej winy. Tak mówi Bartosiak i Budzisz, że Ukraińcy chcą, czy firmy ukraińskie chcą, ale my nie za bardzo. Zresztą wrócił Tusk kiedyś tam z Kijowa, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące temu, powiedział, że będziemy budowali fabryki broni w Polsce i nic o tym nie słychać, a dwa tygodnie później Ukraina podpisała z Rumunią budowę fabryki dronów w Rumunii. Drugą rzeczą na przyszłość, bardzo ważną, bardzo delikatną, a można by już zacząć, to Centrum Technik Jądrowych Międzymorza. Ponieważ jeśli Amerykanie będą odchodzić z Europy i Francja, i Wielka Brytania mają zbyt mały arsenał atomowy, i jeżeli chcemy, żeby Amerykanie się z nami tą bronią jądrową, tak jak Rosja z Białorusią, się podzieliły, to musimy budować takie centrum sami, to znaczy kraje Międzymorza.
0: ciąg dalszy rozmowy z Józefem Orłem jeszcze by dzisiaj. Będzie gościem, pan doktor Józef Orzeł będzie gościem Jaśminy Nowak w popołudniu w NET o godzinie 16:30, a teraz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ci bardzo i dziękuję państwu.
0: Jest godzina 8:43. No dobrze, to zaśpiewa jakiś zespół teraz na chwilę, a za chwilę połączenie z Jackiem Sariuszem Wolskim, który pędzi w kierunku Helu, bo na Helu dzisiaj spotkanie doradców prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Karolem Nawrockim i na pewno temat ukraiński będzie jednym z głównych tematów. To posłuchajmy zespołu Bee Gees.

0: I tym razem połączenie telefoniczne z doktorem Jackiem Saryuszem Wolskim, który jest doradcą prezydenta Karola Nawrockiego do spraw Unii Europejskiej, a teraz jest w drodze na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, bo dzisiaj prezydent Karol Nawrocki przyjmie swoich doradców i będzie rozmawiał o rozmaitych strategicznych problemach. Pewno jednym z tych głównych tematów rozmowy to relacje polsko-ukraińskie. Powiem teraz dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Przed chwilą Józef Orzeł w Poranku Wnet powiedział o tym, że decyzja prezydenta Zełenskiego jest elementem świadomej strategii, w którym eskalacja i marginalizacja Polski jest w polityce ukraińskiej obecna. Czy pan zgadza się z taką tezą?
1: Tak, uważam, że jest to świadomy wybór kolizyjnego kursu. To się działo już wcześniej. A ten moment to jest przekroczenie Rubikonu. I jeszcze pieczątkę na tym postawił prezydent Zełenski ostentacyjnie, zaprzestając używania lotniska w Jesionce na rzecz bodajże Kiszyniowa. To też jest polityczny sygnał.
0: Dlaczego Kijowowi? Z jakiego powodu Kijów wszedł na ten świadomy, kolizyjny kurs z Warszawą?
1: Po pierwsze namówione przez Niemcy. Dlatego to Niemcy namówiły Zełenskiego, żeby się wtrącił w wybory, polskie wybory parlamentarne, co zrobił. Optując, stając po stronie Tuska przeciwko rządowi PiS-u. Po drugie, no są, jak wiemy dobrze, no refleksy, odruchy antypolskie. Od dawien dawna, a chociaż Ukraina powinna była zdać sobie sprawę z tego, że to jest droga donikąd, że Polska jest tym prawdziwym sojusznikiem, a nie Niemcy, ale wybrała jak jeden z ukraińskich twitterowców mówi, wybrała oszustw.
0: Przez jakiś czas były widoczne w dyplomacji w ogóle ukraińskiej takie zabiegi o przychylność Polski. Pan był uczestnikiem i doświadczał tych zabiegów. Teraz to by się skończyło.
1: To aż przykro to komentować, bo to jest takie trywialne. Znaczy jak potrzebowali, to byli inni, a jak uznali, że nie potrzebują albo że mogą ugrać w coś z kimś więcej, no to zmienili front o 180 stopni. I to było widoczne już mniej więcej, kiedy prezydent Zełenski na forum ONZ-u porównał działania Polski do Rosji. To było widoczne, kiedy reakcja nieadekwatna do sytuacji w sprawie importu rosyjskiego zboża dochodziła. No i kiedy, jak powiem, bardziej lub mniej dyskretnie, jak powiem, w Brukseli Ukraina, jak powiem, sygnalizowała Brukseli złe rzeczy czy złe swoje opinie na temat Polski. Myślę, że to do nas nie dociera. No docierało, tylko byliśmy też dyskretni, licząc na to, że się opamiętają. To się nie stało. Natomiast ta rzecz z zewnątrz widziana z perspektywy Brukseli, mówię, to spięcie polsko-ukraińskie, gdzie Polska ma rację, Ukraina ma problem. Ono po pierwsze, nie wiem, czy to zaliczać do plusów, czy po prostu do parametrów sytuacji. Znaczy uświadamia szerszej opinii międzynarodowej, europejskiej. Ona jest w tym punkcie akurat bardzo wrażliwa na to, że Ukraina jest krajem, który ma nierozliczoną przeszłość. To taką przeszłość bardzo wstydliwą, co do której nie ma zmiłuj w Europie, tutaj żadnej taryfy ulgowej. Także wizerunkowo Ukraina bardzo dużo traci. I drugi element też widziany z Brukseli. No ostatnia propozycja, którą podtrzymuje notabene kanclerz Merz, żeby Ukrainie zaoferować niby członkostwo, ćwierćczłonkostwo polegający na tym, żeby byliby zapraszani, dopraszani do wszystkich gremiów unijnych, ale bez prawa głosu, bez udziału w budżecie. Czyli takie platoniczne członkostwo, notabene od razu odrzucone przez Żeńskiego, ale to pokazuje, jakie są prawdziwe intencje zachodniej Europy i możnych unijnych, czytaj Niemcy, Francja i pewnie inni. W perspektywie dłuższej, gdyby się losy wojny zmierzały do jej wygaśnięcia, to mając do wyboru Ukrainę i Rosję, Niemcy i reszta możnych zachodniej Europy, wybierze Rosję, to jest oczywiste, a Ukrainie zaoferuje namiastkę, erzac, czy coś, co absolutnie nie zaspokaja oczekiwań ukraińskich. Niby członkostwo, czy ćwierć członkostwo, nazywają to członkostwem stowarzyszonym. Opisał to na 5 stronach listu Merz, kanclerz Merz, który opublikowałem na Twitterze. To odkrywa prawdziwe intencje, jak gdyby dewaluuje te wszystkie zapewnienia górnolotne pani von der Leyen, inne ciepłe słowa i pozorowane otwieranie negocjacji, etc. To wszystko jest maskirowka. Ale Ukraińcy w to wierzą, czy chcą wierzyć. Znowu pewnie nie posłuchają naszych rad.
0: Powiedział pan i przypomniał pan wybory z 2023 roku. Rzeczywiście prezydent Zełenski, jak mógł, tak wspierał rządzących teraz Polską, wspierał premiera Donalda Tuska. To właściwie patrząc na ten rok 2023, to ten policzek został wymierzony premierowi Donaldowi Tuskowi, bo to właśnie podczas jego rządów to wszystko się wydarzyło. Ten kurs kolizyjny został zarysowany już w sposób oficjalny i dostępny opinii publicznej.
1: No to jest tak, jak kiedyś pisał Bocheński, że Ukraina w sojuszu z Polską może wiele wygrać. Polska też. Natomiast w sojuszu z Niemcami wkraczałaby na bardzo niebezpieczne tory, co się dzieje. Także to są pewne wybory geopolityczne w starszym, wcześniejszym rodowodzie. Sądzę, że Polska w tej chwili wyciąga z tego właściwe wnioski. Oby to, bo nie do końca wierzę to, co powiedział premier Tusk, że w tej sprawie Polacy to w dzisiejszej opozycji i pałac prezydencki i rząd, że się w tej sprawie nie dadzą poróżnić, są pęknięcia, ale to jest scena krajowa, którą pewnie na antenie państwo jeszcze dokumentnie omówili. Natomiast z zewnątrz to wygląda tak, jak gdyby Ukraina chciała sprzedać dobre relacje z Polską, Niemcom et consortes, licząc, że w zamian za to dostaną coś, a pewnie nie dostaną, ale sądzę, że to na długo nie rokuje powrotu zaufania we wzajemnych stosunkach.
0: To smutne, co teraz powiem, że Polska stała się krajem, z którym przestano się liczyć w Europie. Czy to jest słuszne stwierdzenie?
1: No są tego symptomy, no takie jak to, że ostatnie 33 nominacje ambasadorskie zero Polaków w tej rachubie, że kiedy się ta trójka w Londynie zebrała na temat Ukrainy, no mówią o nas, bez nas i ponad naszymi głowami. Znaczy jak można, Francja, Wielka Brytania i Niemcy rozmawiają o Ukrainie, czy tej również Rosji, bo to jest związane bez udziału Polski. No to znaczy, że rząd polski w tej materii jest niesłuchany, czy wręcz niepożądany i z własnego wyboru siedzi w drugiej w wagonie drugiej klasy. To bardzo przykre stwierdzenie.
0: Teraz jest pan w drodze na spotkanie z prezydentem, spotkanie doradców z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak powinniśmy zareagować na ten kurs kolizyjny? Czy tylko tym symbolicznym odebraniem, a może uważa pan, że nie powinniśmy odebrać orła białego prezydentowi Zełenskiemu? Czy te reakcje powinny być inne, bardziej niesymboliczne, a bardziej konkretne?
1: Jest co najmniej odebraniem. A inne, no trzeba by taki katalog stworzyć i potem adekwatnie do sytuacji sięgać po inne środki. Natomiast generalnie biorąc, bo to nie czas i moment, żeby o tym mówić detalicznie, natomiast no, powinniśmy prowadzić politykę transakcyjną. Ja właśnie opublikowałem ze źródłami ukraińskimi dane mówiące o tym, że na początku wojny Polska zaoferowała uzbrojenie dla jednego korpusu armijnego czterech brygad Ukrainy. I że gdyby inne kraje, te wielkie, możne, w czasie dały tyle co Polska, to Ukraina by na samym początku wygrała wojnę z Rosją. I że to Polska przeważyła, czy sprawiła, że potem ta spóźniona pomoc innych była w ogóle użyteczna i możliwa, bo gdyby nie polskie, nie Polska, Polski jako jedyny wsparcie na samym początku, to nawet nie byłoby okazji, żeby inni pomagać, bo Ukrainy by nie było. Ja sądzę, że tylko wtedy, jeżeli taka linia myślenia, a tu cytuję źródło ukraińskie, tam przeważy. Oraz świadomość tego, że na antypolonizmie historycznym Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, no to wtedy może moglibyśmy liczyć na lepszy obrót spraw. Ja naście lat temu, kiedy odpowiadałem w Brukseli jako wiceprzewodniczący VP za politykę wschodnią unijną, rozmawiałem z przedstawicielem partii nacjonalistycznej Swoboda, Olegiem Tjachny-Bokiem. Powiedziałem mu wtedy już, że jeżeli nie odrzucą antypolonizmu, to nie mają czego szukać w Unii Europejskiej. To było bodajże 15 lat temu. Potem było ciszej, potem wyglądało na to, że oni rozumieją. No w tej chwili jest to świadoma prowokacja i kolizyjny kurs. Ani polski interes, ani polska godność nie pozwalają, żeby się inaczej w tej materii zachować. Musimy zdroworozsądkowo i trzeźwo i na zimno reagować i realizować nasz polski interes narodowy, którym jest bezpieczeństwo i dobrobyt, który możemy osiągać, moglibyśmy osiągać współpracując z Ukrainą, ale możemy również osiągać bez Ukrainy.
0: I zobaczymy, jakie będą konkluzje dzisiejszego spotkania z prezydenta, z doradcami. Ja patrzę na zegarek, jest godzina 9:00, to muszę Państwu powiedzieć, żeby o obserwowaniu na portalu X wpisów pana doktora Jacka Sariusza-Wolskiego wiele ciekawych informacji, wiele dokumentów i źródeł tych dokumentów. Powołał się pan na ten list kanclerza Merca, ale tam też są informacje na temat sposobu dystrybucji europejskich pieniędzy, jeśli chodzi o klimat i kraje, które są niepokorne w stosunku do decyzji Brukseli. O co chodzi?
1: To już od dosyć dawna te zastrzeżenia są. Specjalna śledcza komisja powstała w parlamencie, przedłużono jej funkcjonowanie. Krótko mówiąc, fundusze rzędu 7 miliardów euro zostały zużyte, mówiąc żargonem brukselskim, nietransparentnie, nieprzezroczyście. Czyli przekierowane, że tak powiem, niezgodnie z celami, na po pierwsze autolobbing w sprawie polityki klimatycznej, czyli Komisja Europejska płaciła NGO-som po to, żeby ją i inne instytucje, w tym parlament, lobbowały za unijne pieniądze w sprawie polityki klimatycznej. też także imigracyjnej. Także to pokazuje, no, po pierwsze, no, patologię w finansach unijnych. To zostało przedstawione w artykule w Die Welt. To zostało przedstawione w raporcie Europejskiego Trybunału Audytorów. To świadczy o tym, że to jest demokracja, ta unijna demokracja stoi na głowie. Znaczy najpierw wybiera się cele ideologiczne, a potem za pieniądze kupuje się domniemane poparcie społeczne poprzez przekupywanie NGO-sów, które udają społeczeństwo obywatelskie. To jest udokumentowane dosyć szczegółowo, jeśli chodzi o NGO-sy zielone i Zielony Ład Klimatyczny i tak dalej. Zbudowano sztuczny konsensus wokół którego zresztą my też w sferze medialnej ulegamy. Po prostu jest sztucznie zbudowany, jak wioska patiomkinowska, konsensus na temat polityki, konsensus europejski w sprawie polityki klimatycznej. To daleko idące konsekwencje wynikają z tej konstatacji. I również są ślady tego, że płaciła Komisja Europejska NGO-som, które atakowały własne, czy nie własne, atakowały państwo narodowe. W takich, wytaczały procesy prawne państwom członkowskim. No to też jest zbrodnia przeciwko praworządności i regułom unijnej, w ogóle demokracji. Także to jest sprawa finansowania NGO-sów, odkrywa ogromny obszar odwróconej demokracji, to znaczy takiej, gdzie to nie instancje polityczne słuchają ludzi, tylko udają poprzez opłacone NGO-sy, że są ludem i wokół tego budują swoją politykę. I to też jest znamienna cecha dla tego skoku na władzę centralizacyjnego, etatyzacji Unii Europejskiej, gdzie jak zresztą powiedział były szef Rady Europejskiej Michel, no, zaczynają panować metody autorytarne, a w przypadku tych finansów, które teraz wypływają na wierzch, no, odkrywa to patologię, głęboką patologię struktur władzy Unii Europejskiej.
0: I o tym na pewno będzie okazja porozmawiać w Poranku Wnet. Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, w drodze na spotkanie z prezydentem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i szerokiej drogi.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze 4 minuty temu wierzyłem, że punktualnie rozpoczniemy wiadomości, ale to się Jakubie nie udało. Tomasz Rosłan zrealizował dzisiejszy poranek, za co bardzo serdecznie dziękuję. A my jesteśmy w bardzo podobnych czarno-białych. Ja jestem w czarnej koszulce, Kuba jest w białej koszulce z żyrafą, z napisem Radio Wnet. I to Radio Wnet Państwa pozdrawia i przepraszamy za opóźnienia spowodowane warunkami obiektywnymi na drodze między Łodzią a Trójmiastem.
2: Trójmiastem.
0: No dobrze. Coś jeszcze powinienem powiedzieć? Więc kochaj, a jak nie, to wynocham. Znasz taką piosenkę? Nie znasz. 5 po wiadomości.

0: 9:05 w tym wydaniu wiadomości. Dziennikarz Leszek K., krytyk Romana Giertycha, zatrzymany przez policję. Ukraińska gra przeciwko Polsce oraz zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, a sytuacja w Libanie. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Według nieoficjalnych wiadomości Radia Wnet dziennikarz Leszek K. został zatrzymany i usłyszał zarzuty związane z posiadaniem broni i groźbami karalnymi. Jest wniosek o tymczasowy areszt. Leszek K. dał się ostatnio poznać jako krytyk adwokata Romana Giertycha. Publikował materiały oskarżające Giertycha w związku z działalnością w spółce Polnord. Wiemy, co orzekł Zbigniew Kapiński w 2021 roku w sprawie Romana Giertycha. Radio Wnet zapoznało się z treścią postanowienia wydanego wtedy przez obecnego pierwszego sędziego Sądu Najwyższego. Jest ono bardzo niekorzystne dla prokuratury regionalnej w Poznaniu, która podczas przeszukań zabezpieczyła rzeczy należące do Giertycha, i prokuratury regionalnej w Lublinie, która to prokuratura przejęła sprawę i kierowała zażalenie na decyzję sądu pierwszej instancji o wydaniu rzeczy Giertychowi. Więcej szczegółów na Wnet.fm w artykule Jakuba Pilarka. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA była decyzją polityczną, powiedział w poranku Wnet ekspert do spraw międzynarodowych dr Józef Orzeł.
2: Oznaczającą początek zmiany stosunku Ukrainy do Polski, i to w taki sposób, który wszyscy zobaczą i odczują, jeżeli nie zareagujemy odpowiednio, i także wobec krajów Unii Europejskiej, to pokaże, że Polska jest krajem nie tylko zależnym od Brukseli i od Berlina, ale jeszcze zależnym od Kijowa.
0: Zełenski przestał korzystać z lotniska w Jasionce na rzecz portu w Mołdawii. To reakcja na informację o próbie odebrania mu orderu Orła Białego. Dodatkowo Zełenski zapowiedział, że jeśli order zostanie mu odebrany, to nie pojawi się na gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy.
2: Moi koledzy mówią, że taka konferencja już się odbyła w Rzeszowie i na niej postanowiono podzielić ten tort tej odbudowy Ukrainy także z udziałem Polski. W związku z czym podobno ta konferencja w Gdańsku ma być symboliczna. Ostatnia chyba oficjalna propozycja Ukrainy, jaką część odbudowy Ukrainy ma wziąć Polska, to było, żebyśmy odbudowali Donieck, okupowane tereny przez Rosję, czyli na święte nigdy.
0: Mówił dr Józef Orzeł. Cała rozmowa na Wnet.fm. Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła swoją opinię prezydentowi RP w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Poinformował na platformie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Karol Nawrocki uczestniczył w obradach i podejmie decyzję w odpowiednim czasie, dodał rzecznik. Jak donoszą media, kapituła zebrała się wczoraj o godzinie 10:00 w letniej rezydencji prezydenta w Juracie. A Wołodymyr Zełenski uzyskał poparcie przywódców Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec dla bezpośrednich rozmów o zawieszeniu broni z Rosją. Podczas spotkania w Londynie europejscy liderzy zadeklarowali wsparcie dla inicjatywy negocjacyjnej Kijowa. Zełenski poinformował również o pozytywnej rozmowie z amerykańskimi wysłannikami, czyli Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, dotyczącą dalszych wysiłków na rzecz zakończenia wojny. Według niego istnieje szansa na postęp w działaniach pokojowych w najbliższym czasie. Policja z Southampton 3 dni po zasztyletowaniu Henry'ego Nowaka sporządziła notatkę, z której wynikało, że to młody Polak był agresywny, a nie jego napastnik, o czym mówiła prosto z brytyjskiego miasta Hanna Tracz.
3: Teraz media piszą na ten temat, że to właśnie ojciec Henry'ego Nowaka musiał interweniować w grudniu zeszłego roku, ażeby zmienić treść tej notatki, która na posterunku została sporządzona. Brytyjczycy pytani przez nas na ten temat, czy oni faktycznie odczuwają, czy wiedzą o takich sytuacjach, że faktycznie policja w sposób trochę inny traktuje osoby w zależności od ich pochodzenia etnicznego, potwierdzały, że tak, taka sytuacja ma miejsce jak najbardziej.
0: Wczoraj w Londynie doszło do wielkiego przemarszu Sikhów, którzy chcą ponownego otwarcia, w dodatku upublicznienia postępowania.
3: W związku z tym, że oni czują się pokrzywdzeni całą tą sprawą, jeśli chodzi o użycie tego noża, który, jak mówią, wcale nie jest tym kirpanem, o którym media donoszą, że jest to manipulacja mediów. Odcinają się od zabójcy Henry'ego Nowaka, mówiąc, że to był człowiek, o którym policja wiedziała, że były sprawy z nim zgłaszane już w 2023 roku, że był oskarżony m.in. o kradzież tych różnych noży ceremonialnych.
0: Prosto z Southampton mówiła redaktor Hanna Tracz. Wizja wojny na Bliskim Wschodzie rozjeżdża się pomiędzy Benjaminem Netanyahu a Donaldem Trumpem. Widać to wyraźnie, ale nie należy wykluczyć, że to tylko teatr dla Trumpa. Najważniejsze jest ogłoszenie zawieszenia broni, aby mógł mówić o wielkim sukcesie dyplomatycznym, analizował prosto z Libanu redaktor Kazimierz Gajowy.
1: Natomiast Netanyahu przede wszystkim nie chce zakończyć tego konfliktu. Tak mówią tutejsi dziennikarze. To nie zakończenie konfliktu dla niego ma podwójne korzyści. Po pierwsze osobiste, że sam nie pójdzie do więzienia. Z drugiej strony korzyści polityczne i militarne. Jakby nie było, jakby ten pokój nie był, to dopóki będzie podniesiona żółta bandiera z napisem Hezbollah, dopóty każdy mieszkaniec północnego Izraela i nie tylko północnego nie będzie spokojnie spał.
0: Z Libanu mówił redaktor Kazimierz Gajowy.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś gorąco na przeważającym obszarze kraju, w centrum nawet 30 stopni, 28-29 na południowym wschodzie, około 25 w okolicach Białegostoku i w okolicach Wrocławia, chłodniej na zachodzie i północnym zachodzie od 20 do 23, a z zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu oraz burze.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Miko. Maja Chwalińska wróciła do kraju na lotnisku Okęcie w Warszawie. Witał ją tłum kibiców. Jej lot zamiast tradycyjnego alfanumerycznego kodu został nazwany na cześć jej imienia lot Maja. Wcześniej Maja w niedzielę miała sporo aktywności medialnych i między innymi była gościem stacji TNT w medii, w przestrzeni internetowej. Krąży bardzo zabawne zdarzenie, które miało miejsce właśnie podczas transmisji i rozmowy z Mają Chwalińską, kiedy między innymi gościem był także legendarny John McEnroe. Posłuchajmy.
7: After you play 10 matches and then you play the finals, you get to go. No, you get to hang out in the TNT UK set.
8: Yeah, amazing. How'd that make you feel? Next to me.
7: You know who? You actually know who I am?
8: Are you kidding me?
7: No, I'm serious.
8: Of course I know.
7: You're tall, 24?
8: I am, but when I was younger, I watched a lot of tennis, like the vintage tennis, I'm sorry. And yeah, so I definitely know who you are.
6: Tak, mniej więcej ten dialog tak przebiegał. John McEnroe, po tym jak zagrałaś 10 meczów, w tym finał, możesz teraz posiedzieć w stacji TNT. Jakie to uczucie? Tak, z Johnem McEnroe obok mnie. Faktycznie, wiesz kim jestem? Żartujesz sobie? Oczywiście, że tak. Masz dopiero 24 lata. Tak, mam, ale jak byłam młodsza, to oglądałam dużo tenisa, takiego retro. O, przepraszam, więc zdecydowanie wiem kim jesteś. A więc Maja Chwalińska świetnie poradziła sobie także w studiu TNT, także oczywiście na korcie tych różnych wywiadów, rozmów jest także bardzo dużo i oczywiście my do nich też będziemy wracać, bo to nasza bohaterka absolutnie ostatnich dni. Tymczasem zbliżają się finały piłkarskich mistrzostw świata. Polscy sędziowie z Szymonem Marciniakiem na czele, którzy już są w bazie treningowej w Stanach Zjednoczonych, przeszli wszystkie kwalifikacje i testy bardzo korzystnie, łącznie z kondycyjnymi. Zostali zakwalifikowani już do Mistrzostw Świata. Są do dyspozycji FIFA. Tymczasem przykra sprawa spotkała sędziego Somalii. Omar Abdul Dakir Artan nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. Odmówiono mu wjazdu. Po prostu nie dostał wizy wjazdowej. FIFA stwierdziła, że nie ingeruje w procesy, w procedury imigracyjne kraju gospodarza. Tak to właśnie wygląda. My oczywiście już wczoraj zaczęliśmy nasze studio Mundial, także zapraszamy w naszych mediach społecznościowych na kanale YouTube, między innymi rozmowa z Michałem Listkiewiczem, a więc byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, sędzią międzynarodowym, który był na finałach wielokrotnie, a teraz jego syn Tomasz jest właśnie sędzią asystentem. I jeszcze koszykówka, bowiem mecz otwarcia finału Orlen Basket Ligi. Legia przegrywa u siebie z Stalem, Zielona Góra, 74-77. Bohaterem drużyny z Lubuszczyzny został Lewis, który w ostatniej sekundzie zrzucił piłkę, która wpadła do kosza, tym samym zwycięstwo za Stalu. Kolejny mecz także w Warszawie. Tymczasem finały Ligi NBA i San Antonio Spurs wygrali w Madison Square Garden z Nowym Jorkiem, a więc New York Knicks, 115-111. Tym samym doprowadzając do wyniku 2-1, a więc Nowy Jork prowadzi tylko 2-1. Wydawało się, że będzie to zwycięstwo trzema już meczami, a tymczasem właśnie trzeba wygrać 4 mecze. Do 4 zwycięstw toczą się te pojedynki. No i jeszcze tylko zerknijmy, jak zagrał Jeremy Sochan, który jest zawodnikiem New York Knicks, a wcześniej przecież był zawodnikiem San Antonio Spurs, a więc na parkiecie przebywał 10 sekund. Jego niedawny kolega z San Antonio, Wembanyama, zdobył 32 punkty i tyle też zawodnik New York Knicks, Brunson, a więc to wygląda. Teraz to wszystko, dziękuję, zapraszam 17.10 na kolejne Studio Mundial. Do usłyszenia.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
12: Karol Maurycy de Talleyrand.
11: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 39.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
16: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
17: Dzień dobry Państwu, godzina 8.18 w Southampton, 9.18 w Polsce. Hania Tracz, Tosia Bartyś, witamy się z Państwem z wietrznego Southampton. Dziś rano już słyszeliśmy się w poranku w net, a ja Państwa w te najbliższe pół godziny, bo o godzinie 9.40 Małgorzata Kleszcz z Malezji będzie się z Państwem łączyła. Zabiorę do jednej z dzielnic Southampton, a więc do Shirley. Dzielnica Shirley jest bardzo popularną i rozległą dzielnicą położoną w zachodniej części Southampton, czyli po drugiej stronie rzeki Itchen. Tak jak już wspominałam parokrotnie, Southampton jest właśnie przedzielone przez tę rzekę na pół i tam udałyśmy się po raz pierwszy do tej dzielnicy, która zresztą jest w większości zamieszkiwana przez Polaków. Bardzo dużo polskich sklepów, można znaleźć szyldy polski fryzjer, żabkę brytyjską, czy na przykład jakąś wersję Biedronki, i faktycznie też ten język polski tam słychać, ale nie wiem, czy jakoś szczególnie bardziej faktycznie w Shirley, bo nasze doświadczenie jest takie, że w całym Southampton słychać język polski bardzo często i bardzo dobrze, no ale udało nam się też porozmawiać z Brytyjczykami, którzy w Shirley mieszkają, i z jednym takim krótką rozmowę na temat życia w Southampton przeprowadziłyśmy.
18: You live in Southampton?
17: Yes. Mieszka pan w Southampton?
18: Tak.
17: Jest pan stąd? Urodziłem się w miejscowości Romsey, czyli tuż za
18: Southampton.
17: Jak się panu żyje w Southampton? W porządku, nie jest tak źle. Mogłoby być znacznie gorzej. Co to znaczy? Na przykład gdzie jest znacznie gorzej? Nie chciałbym mieszkać w takich miejscach jak Birmingham, Bradford czy Coventry. Zdecydowanie wolę Southampton. Dlaczego? Po prostu uważam, że tutaj jest o wiele spokojniej. Nie zostaliśmy jeszcze opanowani przez, no wie pan, pani te wszystkie religie i tak dalej. A ja słyszałam, że w Southampton jest 68% Brytyjczyków, a poza tym są tu Hindusi, Chińczycy, jest też sporo Polaków. Tak, ale myślę, że po prostu nie wchodzimy sobie w drogę, nie próbujemy, niezależnie od tego, jakie inne narodowości tu są, oni nie próbują przejmować pewnych miejsc, to znaczy pracowałem w takich miejscach jak Birmingham. Ale w Birmingham jest problem z jaką narodowością? Myślę, że chodzi o religię muzułmańską i oni dosłownie tworzą tam strefy, w których nie ma miejsca dla białych. Przejęli te obszary i nie wolno nam tam wchodzić. Powiedziałem, co to ma być? Nie rozumiem tego. W Southampton można iść, gdzie się chce. Czy mogę zapytać pana o sytuację dotyczącą Henry'ego Nowaka? Słyszał pan o tym? Tak, słyszałem. Uważam, że to straszne. Nie obwiniałbym za to całej społeczności Sikhów. To na pewno. Ale ta konkretna osoba jest po prostu zła. W każdej narodowości, każdej rasie, każdej religii są dobrzy i źli ludzie. Myślę, że on był po prostu czarną owcą. A teraz będą atakować społeczność Sikhów, ale nie sądzę, żeby to było sprawiedliwe. Zdecydowanie nie. Wierzy pan, że istnieją podwójne standardy w policji? Na 100%. Ale czy sam pan tego doświadczył? Wobec mnie nie. Ale szczerze wierzę, że policja jest teraz uczona, że jeśli aresztuje Hindusa, musi go traktować w określony sposób. Jeśli aresztuje chrześcijanina, w inny sposób, muzułmanina w taki sposób, a Sikha jeszcze w inny sposób. Naprawdę wierzę, że policja jest zmuszona postępować inaczej w stosunku do każdej religii czy narodowości. Wierzę w to, wierzę, że istnieją podwójne standardy w policji i myślę, że udowodniła to sprawa Henry'ego Nowaka.
14: Czy ma pan jakiegoś lidera partii albo polityka, którego uważa pan za swojego człowieka, kogoś, kogo chciałby pan widzieć u władzy? A może lubi pan Keira Starmera? Nie, Starmer to najgorszy polityk, jakiego kiedykolwiek widziałem. Byłem całkowicie za Nigelem Farage'em, ale myślę, że pojawia się wiele fałszywych obietnic. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak działa polityka. Politycy mogą mówić różne rzeczy, mogą składać nam obietnice, wchodzą do parlamentu, są wybierani, a potem są blokowani. Nie chodzi o to, że polityk kłamie, chodzi o to, że inne partie po prostu go przegłosują. Myślę, że Rupert Lowe jest obecnie najlepszym przedstawicielem, jakiego mamy. Pana znajomi się z tym zgadzają? Zdecydowanie. A więc Rupert Lowe. Dla mnie Rupert Lowe. Bardzo dziękuję. Taka to była szybka rozmowa z Brytyjczykiem w dzielnicy Shirley, który wczoraj skończył pracę i po pracy miałyśmy okazję z nim porozmawiać. Zresztą Brytyjczycy już koło właśnie 5 godziny zbierają się w lokalnych pubach. Tam spędzają czas po pracy i tam faktycznie można ich zauważyć, bo tak, żeby spacerujących po ulicach tych bocznych, nie głównych, bo w Shirley jest długa Shirley Street, która jest powiedzmy centrum dzielnicy i to przy niej wszystkie te sklepy usługowe się znajdują, no to tam faktycznie jest ruch, ale jak tylko skręci się w jakąś boczną uliczkę, no to naprawdę nie ma tych ludzi. Jest bardzo spokojnie, cicho, może pojedyncze osoby spacerujące na przykład z psami. To teraz ja Państwa zapraszam do wysłuchania rozmowy z Polką, która właśnie w dzielnicy Shirley w Southampton mieszka. Pani Dominika opowiedziała o tym, jak wylądowała w Southampton. Odniosła się też do tych wydarzeń, o których na antenie Radia Wnet mówimy, o których media ostatnio się rozpisują, a więc dotyczących właśnie podwójnych standardów działania policji w Wielkiej Brytanii. Czy one są, czy ich nie mam i jak sprawa Henry'ego Nowaka też tutaj przez społeczność polską, ale też przez lokalną społeczność była i jest komentowana, no to teraz posłuchajmy tej rozmowy.
19: Czy może się pani przedstawić?
20: Nazywam się Dominika Dudek. Jestem oryginalnie z Tychów, a w Anglii mieszkam 13 lat.
19: Jak to się stało, że pani do Anglii wyjechała? Jaka to była decyzja? Czy to była kwestia pracy?
20: Chyba potrzeba zmiany, ale pracy na pewno wtedy też. No. I przyjechałam do chłopaka, najpierw na wakacje, a potem zostałam, jak większość tutaj Polaków podobno.
19: On był Brytyjczykiem?
20: Nie, Polakiem.
19: I od razu pani przyjechała do Southampton?
20: Nie, moją pierwszą miejscowością było Lewes, niedaleko Brighton. I potem tak przeprowadzałam się wzdłuż wybrzeża i w końcu wylądowałam tutaj 3 lata temu.
19: Dlaczego Southampton?
20: Moja historia jest trochę przewrotna, bo to było niezaplanowane. Ja ze względu na sytuację. Nie wiem, czy mogę mówić o tym.
19: Może pani, jaka to była sytuacja? Czemu się pani musiała przeprowadzić?
20: Byłam w pewnym sensie zmuszona uciec od mojego byłego partnera. A zasady są takie, że musi być to inne województwo niż w tym, w którym się mieszka. Miejsc było tylko kilka dostępnych, między innymi właśnie Southampton albo Londyn. Do Londynu mnie kompletnie nie ciągnie, więc przyjechałam. Tu już tak zostałam.
19: Czym pani się tutaj zajmuje?
20: Teraz studiuję psychologię. Pracuję jako cleaner, żeby po prostu godziny móc pod siebie ułożyć i pod mojego małego synka, którego też w międzyczasie wychowuję. Robię teraz jeszcze kurs na tłumacza community, także trochę się dzieje. Postawiłam na siebie.
19: Ile syn ma lat?
20: 3,5.
19: Jak się mieszka w ogóle? Jakie są pani doświadczenia w mieszkaniu na emigracji tutaj w Wielkiej Brytanii, no i w Southampton od tych ostatnich 3 lat?
20: Ja mam w ogóle osobiście wrażenie, że Southampton jest taką inną trochę planetą. Moje doświadczenia były zupełnie inne, zanim się tutaj przeprowadziłam. Wcześniej mieszkałam w takich miejscowościach, które były trochę widziane jako posz, troszkę fajniejsze, i wielu Polaków nie chciało się przyznawać do tego, że są Polakami, więc nie było też takiej społeczności. I to mnie bardzo zdziwiło właśnie, jak tu przyjechałam, ale już tak pozytywnie, bo jednak swój do swego ciągnie. Także chociażby pod tym względem jest duża różnica, że tutaj mamy Dom Polski, jest dużo imprez, dużo Polaków, dużo sklepów polskich. Wcześniej musiałam jechać 15 km do sklepu, żeby kupić jakieś polskie produkty, a tu mamy 3 sklepy na jednej ulicy, także jest duża różnica. Ale nie wiem pod jakim kątem mam powiedzieć, bo to wiadomo, wszystko jest zupełnie inne niż w Polsce.
19: Takim, czy na przykład, jak pani już 13 lat, dobrze powiem,
20: 13 mieszkam, no.
19: Mieszkam w Wielkiej Brytanii, czy ona się jakoś zmieniła, zmienia na lepsze, na gorsze? Pani to zauważa, że jest

0: Traktowanie Polaków w inny sposób, nie odczuwam większej różnicy. Wydaje mi się, że to zawsze było na podobnym poziomie. I chyba wiele osób, które tu mieszkają, od razu zgodzą się ze mną, że no, rodowici Anglicy są lekko ukrytymi rasistami. Oni gdzieś tam zawsze to wrzucą w tych swoich komentarzach i nie wydaje mi się, żeby to zmieniło się przez te ostatnie 13 lat. Bardziej chyba chodzi o miejsca. Ponieważ Southampton jest takie właśnie bardzo multikulturowe, wszyscy są przyzwyczajeni, a w tych miejscach, gdzie byłam wcześniej, różnie byłam też traktowana przez rodowitych Anglików, ale tak jak mówię, to jest wszystko na tym samym poziomie, to się raczej nie zmieniło. Mam wielu znajomych, którzy wrócili do Polski, stwierdzili, że i tak ceny, skoro są takie wysokie tutaj, to wolą być bliżej rodziny i to był główny powód, a nie dlatego, że po prostu źle im się tu żyło, przekalkulowali sobie wszystkie za i przeciw i powracali. Ale też mam wielu, którzy są tu na miejscu i dobrze mi się wiedzie, układają sobie życie.
1: To w zasadzie o tym rozmawiamy, o to pytamy. Southampton przez ostatnie tygodnie jest w zasadzie w czołówkach wszystkich gazet.
0: Tak jest.
1: Jak tutaj w tym środowisku też, w którym pani przebywa, mówi się o całej sprawie Henry'ego Nowaka? Jak pani ją ocenia? Co pani sobie na ten temat myśli?
0: Ja mam wrażenie, że my wszyscy żyjemy tą sprawą, dlatego że ona jest bardzo bliska. Ja osobiście mieszkałam w Portswood, w tej dzielnicy przez 9 miesięcy i no to jest specyficzna dzielnica i wydaje mi się, że każdy, kto mieszka w Southampton, ma tego świadomość, że jest tam różna mieszanka różnego typu ludzi. Wydaje mi się, że potraktowanie tego Henry'ego było skandaliczne, ale mnie osobiście bardzo nie zaskakuje, ponieważ mam doświadczenia różne z policją tutaj na miejscu w Anglii i generalizując wiem, że potrafią podchodzić do wielu spraw z góry i nie wiem, z czego to wynika, czy dlatego, że oni nie są przeszkoleni, czy dlatego, że oni są zmęczeni, czy jest ich po prostu za mało, ale mam wiele znajomych, które też przechodziły przez różne procedury, miały styczności z policją i z kim nie rozmawiam, wszyscy mają negatywne doświadczenia. Także.
1: Ale to są negatywne doświadczenia związane z czym, z jakimi sytuacjami, o jakich sytuacjach pani mówi?
0: Przede wszystkim zgłoszenia, które nie były potraktowane poważnie i tutaj mówię już o znęcaniu, bo mam takie towarzystwo dziewczyn, które uciekły też od przemocy i opowiadały mi, jakie były sytuacje. Ja sama zostałam potraktowana bardzo z góry, musiałam pisać zażalenie, żeby otworzyli moją sprawę. Na szczęście miałam dowody, bo pospisywałam sobie daty i godziny na naszych rozmów z policjantem, który prowadził moją sprawę, który mnie potraktował z buta, także nie mogli z tego zignorować. Ale też chyba najbardziej najgorsze jest to, że oni po prostu nie traktują zgłoszeń poważnie. Traktują je wszystkie z góry. I to są różnego typu zgłoszenia. Ja akurat jak uciekałam, to ja zgłaszałam w innym województwie, więc moje doświadczenie tam było inne, ale tutaj miałam też sytuację, że zaatakowała mnie dziewczyna w pubie i policja nie przyjechała na miejsce, pomimo tego, że mówiłam, że jest taka potrzeba. Chciałam, żeby od razu sprawdzili nagrania z kamer i tego nie zrobili, a potem się okazało, że nic nie było zrobione w mojej sprawie, także tak.
1: Ale to jest takie, no bo w sprawie Henry'ego Nowaka, tak? Ona jest emocjonalna, ona nas jakoś jako Polaków, polską społeczność też dotyka, tak? On był z tej polskiej rodziny. Natomiast jakby to, z jakimi hasłami ludzie protestują, no to jest kwestia tego, że policja traktuje trochę w dwójnasób w zależności od rasy, bojąc się o takie właśnie oskarżenia, nie wiem, bycia rasistą w ogóle w stosunku do migrantów, którzy są innego pochodzenia etnicznego, no, czy to jest coś, co pani miała okazję zauważyć, czy to jest coś, że ludzie, że na przykład bardziej są uprzywilejowani migranci o innym kolorze skóry, czy to nie jest coś, co pani miała jakby kontakt tutaj w Wielkiej Brytanii? Bardziej doświadczenia, o których pani mówiła, bardziej związane z jakimś takim nie do końca akceptowaniem przez Brytyjczyków, na przykład tak. Polaków.
0: Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy mogę się akurat w tym temacie wypowiedzieć. Wiem, że ja i moi znajomi, którzy są Polakami, w różnych sytuacjach byliśmy inaczej traktowani przez rodowitych Brytyjczyków. tylko dlatego, że mamy akcję.

0: więc czy ktoś ma gorszy angielski, czy po prostu samego faktu, że nie wiem, jechałam autobusem i rozmawiam po polsku, ale jeśli chodzi o te inne narodowości, no to nie mogę się wypowiedzieć, nie wiem.
1: A jak pani relacje, powiedziała pani, że mieszkała pani na przykład w Porcu, tak, gdzie jest taka...
0: Tam w tej dzielnicy, tak.
1: Gdzie jest taka mieszanka kulturowa, tak. Wczoraj tam byłyśmy, no to na przestrzeni 100 metrów można spotkać Hindusa, Araba, Chińczyka i jeszcze Brytyjczyka i Polaka. Czy pani w ogóle ma tutaj kontakt, czy żyje bardziej w takiej społeczności polskiej? Wy się integrujecie między sobą? Nie wiem, ma pani koleżankę, która jest hinduską?
0: Akurat... miałam kontakt z dziewczyną, która jest hinduską, ten kontakt się urwał, ale to były normalne relacje. To było dość ciekawe dla mnie, bo mogłam się troszeczkę dowiedzieć o tej innej kulturze. Wydaje mi się, że chyba dużo zależy od narodowości i religii, jaką też wyznają, bo niektórzy jako społeczność są bardzo w porządku, bardzo poukładani ludzie, a niektórzy są prawdopodobnie inaczej traktowani. No i też mieszkałam przez krótki czas z dziewczyną, która była z Nigerii i była taka dość głośna i mówiła, co myśli, i podobno słyszałam od znajomych, że ogólnie ta kultura jest taka, więc gdzieś tam każdego można skategoryzować, nie? Ale jakie było pytanie? Zapędziłam się.
1: Czy ma pani koleżankę hinduskę?
0: No właśnie, hinduskę. Tą jedną, jedynie, tak. Nie miałam raczej nigdy do czynienia z tą narodowością. Jedynie jak już, no to jak się idzie kupić kebaba albo do fryzjera, to tam są inne narodowości, ale tak, żeby mieć znajomych bliskich, to nie.
1: Tak jak rozmawialiśmy tutaj z Polakami, no to wielu mówi, że generalnie oni się średnio bezpiecznie na przykład w South Hampton czują. Może niekoniecznie gdzieś wieczorami wychodzą, że jest jakiś taki strach. Czy pani też to tak odczuwa, że faktycznie to nie jest tak, że tu się wieczorami można gdzieś w centrum South Hampton przespacerować będąc kobietą? Czy uważa pani, że to jest trochę za dużo powiedziane?
0: Nie, zdecydowanie bałabym się, no, w centrum wieczorem gdzieś wyjść. To nie mówimy o nocy, tylko po prostu jak się ściemnia, nie? Także jak była zima, to z koleżankami jak się spotykałyśmy, to starałyśmy się już tak koło 4-5 być w domu, żeby się nie szwendać. Jest park, który się nazywa Common i on właśnie słynie z tego, że tam są różne transakcje zachodzą, że są różnego typu ludzie, więc tam się w ogóle nie wchodzi, tym bardziej jeśli chodzi o właśnie o nocne godziny, ale też przy centrum, na taki mały park, on też jest taki, tak my to mówimy, dodgy trochę.
1: Czyli to są nieprzyjemne doświadczenia?
0: No raczej nieprzyjemne, no. Jeśli chodzi o samo South Hampton, to też mnie to troszkę zdziwiło, jak to przejechałam. Także to był taki kompromis dla mnie, nie? Że wcześniej byłam w takich mniejszych miejscowościach, gdzie czułam się bezpiecznie, a tu widać ten kontrast i czuć go faktycznie.
1: A co pani sobie myśli o brytyjskiej polityce? Myśli pani coś na ten temat? Interesuje się tym, co tam się dzieje w Londynie?
0: No troszkę tak, bo nie da się tego uniknąć, mieszkając tutaj, żyjąc tu, ale... To jest kontrowersyjny temat, ja może go zostawię.
1: Nie, no proszę nie zostawiać.
0: Wydaje mi się, że cała ta nagonka teraz związana z Henrym wynika z tego, że jest takie ogólne poczucie, że Hindusi rządzą tym krajem. I to jest takie uwieńczenie tego, że się ich lepiej traktuje. Ja nie wiem, ja tego nie doświadczyłam, nie jestem w stanie powiedzieć z własnego doświadczenia, ale wiem, że jest takie ogólne uważanie w Anglii. I dlatego też zaczęły się protesty odnośnie tych ich rytualnych noży, dlaczego oni mogą je nosić, a my nawet nie możemy gazu pieprzowego nosić. I to
1: nie faktycznie... możecie gazu pieprzowego?
0: Nie, nie wolno.
1: Dlaczego?
0: I to jest... Czytałam na ten temat. Niby jest, nie jest powiedziane, że jest nielegalne, ale jakby ktoś przez przypadek kazał mi, nie wiem, otworzyć torebkę i by się okazało, że mam coś takiego, to byłoby to potraktowane jako narzędzie, jako broń. Ale gdybym była w sytuacji zagrażającej i użyłabym tego w samoobronie, to wtedy mogłabym prawdopodobnie uargumentować to w sądzie, ale ogólnie jest to nielegalne.
1: No. Myśli pani w ogóle w jakiejś perspektywie o powrocie do Polski, czy już się tutaj pani w Wielkiej Brytanii zadomowiła?
0: No ja mam taką sytuację, że ja już nie mogę nad tym myśleć, bo ja nie mogę, dlatego że mój syn był urodzony tu i podlega pod jurysdykcję angielską, więc gdybym chciała wyjechać z nim, musiałam dostać zgodę sądu. Jak przechodziłam przez procedury związane z moim byłym partnerem, to taką aplikację wystosowałam, ale szanse na zgodę były nikłe, więc ją wycofałam. Także to nie jest tak, że mogę po prostu spakować rzeczy i pojechać. Mogę sama, ale bez dziecka, no to nie wchodzi w ogóle w grę, nie? Także zakładam, że dopóki mój młody nie będzie pełnoletni i nie wyrazi takiej chęci, że chce mieszkać w Polsce, no to raczej muszę sobie tutaj życie ułożyć, nie? Myślę, że gdyby nie ta sytuacja, to bym chyba wróciła do Polski, dlatego że mam bardzo dużą rodzinę, z którą jestem dość blisko i tego mi tutaj brakuje. To jest chyba najgorsze, to życie na obczyźnie, że jednak się nie ma tych najbliższych. Jeszcze jak się ma dziecko, nie, i nie ma się tego wsparcia rodziny, to się bardzo to odczuwa.
1: A pozytywny aspekt mieszkania tutaj? Czy jest, nie wiem, coś, co naprawdę tak pani sobie myśli, dobrze, że jestem tu akurat w Wielkiej Brytanii, bo... Albo w Southampton, to może jest coś związane z tym miastem.
0: Znaczy ja się akurat osobiście dobrze tu czuję. Ja się naprawdę czuję po raz pierwszy jak tak naprawdę u siebie, odkąd jestem w ogóle w Anglii, bo dlatego, że jest ta społeczność polska taka duża, że mam bardzo dużo znajomych. Przez te 3 lata po prostu jestem w szoku, ilu znajomych poznałam. To takie osoby, które już są dość bliskie, a miałam problem nawiązać takie relacje z Anglikami w poprzedniej pracy. Jednak mają inną kulturę. Jednak te znajomości nie są tak głębokie, jakie potrafią być między Polakami, jednak jesteśmy tacy ciepli, jesteśmy trochę inni. Także z tego względu jestem szczęśliwa. Jestem bardzo blisko New Forest, więc mam blisko do lasu, na czym mi kiedyś bardzo zależało. I mam pracę elastyczną i poznałam bardzo dużo fajnych ludzi, którzy właśnie mają też swoje biznesy, którym się tutaj układa. Więc jeśli o mnie chodzi, ja jestem tutaj na tyle, na ile mogę, szczęśliwa. I przede wszystkim to, że mogę studiować. Nie wiem, czy byłabym w stanie mieszkać, płacić rachunki, mieć opiekę nad młodym, mieć czas dla niego i studiować i robić to wszystko i pracować jednocześnie. Wydaje mi się, że nie byłabym w stanie tego tak pogodzić w Polsce, jak jestem w stanie to zrobić tutaj. Więc
1: co pani studiuje?
0: Psychologię, ale jak to się mówi, dziennie, tak? Że na cały, my mówimy full time, cały etat, więc tego bym na pewno nie byłabym w stanie tego zrobić, będąc w Polsce, a tutaj tak sobie to poukładałam, że jest to możliwe i finansowo daję radę, nie? A tam to byłby pewnie, z tego co widzę i z tego co rozmawiam ze znajomymi, z rodziną, to byłby zapiździel, nie? Zarabiałabym po prostu i mało bym się z dzieckiem widziała, tylko po to, żeby gdzieś tam realizować swoje cele, więc musiałby być kompromis, albo jedno, albo drugie, a tu mam wrażenie, że mam takie poczucie, że to godzę bardzo, że spełniam się jako mama i w końcu realizuję siebie i do tego mam taki normalny poziom życia, jeśli chodzi też o finanse, nie? I tą płynność.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki.
2: I to była rozmowa z panią Dominiką, która właśnie w Shirley, w Southampton mieszka. O Hindusach jeszcze może jedno słowo, zanim się przeniesiemy do Malezji. Faktycznie wczoraj była 42. rocznica szturmu na Złotą Świątynię w Amritsarze, znana jako Operacja Błękitna Gwiazda. To była krwawa operacja wojskowa, która została przeprowadzona przez rząd Indii w dniach między 1 a 8 czerwca roku 1984 w celu wyeliminowania sikhijskich separatystów ukrywających się w świątyni. Paręset tam Sikhów zostało wtedy zamordowanych. No i wczoraj przez londyńskie ulice blisko właśnie Pałacu Buckingham Sikhowie maszerowali. No i oczywiście też był temat podniesiony tego, co wydarzyło się w Southampton, jeśli chodzi o właśnie Sikha, który tutaj Brytyjczyka polskiego pochodzenia zamordował w grudniu. Wielu Sikhów, takie materiały się pojawiały w brytyjskiej telewizji, którzy wypowiadali się o tym, że nie jest to przedstawiciel ich społeczności, że odcinają się od niego. No i że faktycznie w tym ostatnim tygodniu miały miejsca różne ataki właśnie na społeczność Sikhów w Wielkiej Brytanii, a z kolei prawicowe media komentowały ten marsz jako nie na miejscu w związku z wydarzeniami, w związku z wyrokiem, który zapadł w sprawie Henry'ego Nowaka. Jest godzina 9:43 w Warszawie, 8:43 w Southampton. Ja mówię Państwu do usłyszenia, Hania Tracz, Tosia Bartyś, a teraz przenosimy się do Malezji, gdzie jest Małgorzata Kleszcz.
3: Dziennik z podróży.
4: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz, a tutaj w Malezji, w Kuala Lumpur znacznie później, bo dochodzi godzina 4, dokładnie 15:43, a o tej populacji osób pochodzenia indyjskiego także można mówić w tym kraju, bo stanowi ona około 7% właśnie populacji Malezji. Dawno, dawno temu Indusi tutaj przypłynęli i właściwie zostali wraz z Chińczykami, chociaż takim celem komentarza do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy z UK, to tak przychodzimy na myślę, że historia kołem się toczy, ponieważ Brytyjczycy byli w Indiach i wszyscy z nas wiedzą, jak odcisnęła się ta obecność, a dzisiaj sytuacja trochę się odwraca i dziwić się temu chyba wcale nie możemy. Natomiast tutaj w Malezji oczywiście także obecność Wielkiej Brytanii właściwie odnosi się głównie do trwającej ponad 180 lat historii kolonialnej, jako brytyjskie Malaje oraz współczesnych, bardzo bliskich relacji dyplomatycznych, gospodarczych i edukacyjnych. To był czas właściwie, kiedy Brytyjczycy kontrolowali po pierwsze Półwysep Malajski oraz północne Borneo od 1786 roku do aż uzyskania przez Malezję niepodległości w 1957 roku. Zatem, no właśnie, ile to lat możemy obliczyć? Malezja należy do wspólnoty narodów, a jej system sądowniczy właśnie oparty oraz edukacyjny wykazują silne wpływy brytyjskie. To też oczywiście widzimy w architekturze. Wiele budynków w centrum Kuala Lumpur, takich jak między innymi słynny gmach sułtana Abdulla Samada czy stacja kolejowa, które bardzo wyraźnie reprezentują styl mauretański i wiktoriański. To jest ten ślad albo nawet i więcej tego kraju, którego ja powoli opuszczam i muszę powiedzieć, że łza w oku się kręci, chociaż wiele dni nie było może na to, żeby się przyzwyczaić, ale czasami może wystarczy chwila, żeby określić, że coś lub ktoś nam jest bliski i taka wydaje mi się Malezja, kraj Azji Południowo-Wschodniej, położona w kotlinie. Bardzo ciekawa historia. Tutaj kiedyś można było wydobywać cynę, głównie w XIX wieku. To było największe bogactwo, które trwało do połowy XX wieku i stąd między innymi też ta obecność Chińczyków, bo właściwie miejscowi radżowie, czyli sułtanie, wynajmowali pracowników z Chin, bo ci byli najlepsi, ci byli najtańsi, a więc to zdecydowanie wystarczy, żeby, a może właśnie głównie jest potrzebne do tego, żeby uznać, że pracownik jest dobry i ci emigranci z Chin zostawali i tą wydobyciem tej cyny się zajmowali. Kraj, można powiedzieć, że pełen kontrastów kulturowych, ale zdaje się to wszystko ze sobą tutaj być jakoś zharmonizowane, chociaż ponad 60% osób tutaj wyznaje islam. Tak jest otwartość na religię i to widzimy i to chociażby udowadnia taki duży procent Chińczyków i Indusów. Większość z nich jednak nie muzułmanie, a wiemy, że są to inne religie. Żegnałam się z dużym smutkiem z Krzysztofem Grzybowskim, który od przeszło 20 lat ze smutkiem, z nadzieją ponownego spotkania, od przeszło 20 lat tutaj mieszka i obserwuje ten kraj i jest zachwycony. Zgadza się z tym hasłem reklamowym z 99 roku, Malaysia Truly Asia, że jest tutaj takie serce Azji w jak najlepszym tego słowa znaczeniu i dało mi się chwilę porozmawiać. Właśnie pytałam między innymi o historię doktora Krzysztofa Grzybowskiego, a zatem zapraszam Państwa teraz do krótkiego wysłuchania mojej rozmowy. Słowo o historii, bo ona niewątpliwie jest przyczyną tego, jak jest dzisiaj. Tak, to może powiedzmy, bo zaczęło się od Portugalczyków, to oni tutaj byli jako pierwsi.
5: Tak, to prawda. Chociaż można by jeszcze sięgnąć do i Hindusów, i Chińczyków sprzed tysiąca. Portugalia to są czasy oczywiście już współczesne, europejskich wypraw zakorzeniami czy odkrywczych, ale rzeczywiście Portugalia była pierwszą europejską potęgą, wtedy morską potęgą przecież, która ustanowiła w Melace swoją bazę i z tej bazy te czasy wtedy i sposób kolonizacji był inny od typowych podbojów kolonialnych terytoriów. To były właściwie wyprawy handlowe głównie z jakąś bazą nad... I to była Portugalia, którą Holendrzy, widząc zalety posiadania takiej faktorii handlowej, wyżeli, a po Holendrach przyszli Anglicy, którzy... Holendrzy zresztą byli bardzo mocno umocowani już na sąsiednich wyspach, tych, które dzisiaj stanowią Indonezję. Anglicy parli, byli bardzo blisko, już przecież mieli Azję Centralną, parli w tą stronę, na wschód, za tymi samymi dobrami. No i Anglicy z Holendrami troszkę pogodzili sobie strefy wpływów, ustawili, pozamieniali i przyszli do Singapuru i do Malezji, już jako ci, którzy zostali tu przez, no w sumie, kilkaset lat.
4: Powiedzieliśmy o Hindusach i Chińczykach i to jest chyba ta uroda, którą tutaj najbardziej widać. I czy można też, nie wiem, czy pan by się zgodził, że Malajowie to właściwie to jest trochę taki miks i Chińczyków, i Indus.
5: To znaczy, Malajowie może nie, ale Malezyjczycy, czyli mieszkańcy Malezji dzisiejszej, tak, absolutnie tak.
4: Czym się różnią Malajowie od Malezyjczyków?
5: Malajowie to jest kategoria rasowa, tak jak ją rozumiemy, i w tej kategorii stawialibyśmy Malajów, Chińczyków, Hindusów. Teraz, gdy przychodzimy do kategorii socjologiczno-politycznych, wtedy mamy Malezyjczyków, bo to są mieszkańcy jakiegoś terytorium, które nazywa się Malezją. Ci mieszkańcy to mieszanina tego, co przez tego tygla, w którym mieszały się wpływy wielu narodów rasowych, w rasowych kategoriach, czyli właśnie Hindusów, którzy tak naprawdę byli pierwsi i oni stanowili w Malezji, albo przynajmniej zaczynali, organizację religijną, organizację polityczną, administracyjną, to byli Hindusi. Chińczycy oczywiście jako ci, którzy próbowali eksplorować również te tereny, a potem stanowili siłę roboczą już dla następnych pokoleń, czyli dla kolonialistów tutaj, również zasiedlili obszarem dzisiejszej Malezji w dużym stopniu. No i wywarli niezwykły wpływ, kulturowy zwłaszcza. No, w międzyczasie mieliśmy jeszcze coś, co było ekspansją religijną, czyli mieliśmy nagle idących z zachodu. Proszę pamiętać, że to nie Arabowie wtedy, tylko Indusi, albo nie wiem, nazwalibyśmy dzisiaj Pakistańczykami. W każdym razie ludy Azji Centralnej wprowadziły islam. Islam, który był atrakcyjnym pomysłem na organizowanie sobie życia tutaj, bo mówił o równościach, o jednościach wobec jakichś wyższych istot. I w związku z tym, znalazł poparcie, duże poparcie. Dotarł do jeszcze dalej na wschód, czyli do Indonezji. No i właściwie do dzisiaj wybiera, jakby on kształtuje ten kraj w wielu aspektach.
4: I to był fragment opowieści doktora Krzysztofa Grzybowskiego, który mieszka w Kuala Lumpur i jego oczami, uszami mogłam poznać dokładniej tę stolicę, stolicę Malezji. A dokąd teraz się wybieram i jaki kolejny przystanek, tego Państwu nie powiem. Zachęcam, żeby jutro o godzinie 9.40 być z Radiem Wnet, to wtedy się Państwo dowiedzą. Żegnam się i pożegnam się w języku malajskim oraz pewnym utworem. Wysłuchamy teraz właściwie takiej legendy, można powiedzieć, że jednej z najważniejszych postaci kultury Malezji w XX wieku, czyli Ramlea, właściwie Teuku Zakaria bin Teuku. Bardzo przepraszam wszystkich znawców języka malajskiego za ewentualne pomyłki. Urodził się on w 1929 roku w Penangu, a zmarł w Kuala Lumpur właśnie. Zasłynął jako aktor, reżyser, scenarzysta, piosenkarz i kompozytor. No właśnie, w swojej karierze w dziesiątkach filmów wystąpił oraz stworzył bardzo wiele utworów muzycznych i teraz za moment posłuchamy jednego z nich. Bardzo romantyczny utwór, bardzo piękny o miłości. To może nam trochę chociaż odda tego klimatu malajskiego. Proszę posłuchać i samemu stwierdzić, do czego podobny do czy lub innego języka może jest język malajski, czy jakiś Państwu przypomina. A ja mówię selamat tinggal, czyli do widzenia w języku malajskim. Dobrego wtorku. Nazywam się Małgorzata Kleszcz i słyszymy się na pewno wnet.

0: Dziennik z podróży.
1: Reklama.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie.
3: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
4: Jestem paruletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z patrona, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
6: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
7: Alem zgłodniał, marzy mi się angielskie śniadanie.
8: No to najpierw proponuję mece, potem falafel i może odrobinę hummusu.
7: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
8: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
7: Sheer luck, znaczy się thank you very much.

0: Wybiła 10 w tym wydaniu wiadomości. Prokuratura chce tymczasowo aresztować dziennikarza Leszka K. Izrael znów bombarduje mimo zawieszenia broni oraz ukraińska gra przeciwko Polsce. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Prokuratura chce tymczasowo aresztować dziennikarza Leszka K. Radio Wnet ustaliło nieoficjalnie, że prokuratura rejonowa w Piasecznie postawiła znanemu krytykowi Romana Giertycha zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz nielegalnego posiadania broni. Wobec podejrzanego skierowano do sądu wniosek o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Leszek K. publikował materiały oskarżające Giertycha w związku z działalnością w spółce Polnord. Wiemy, co orzekł Zbigniew Kapiński. W 2021 roku w sprawie Romana Giertycha Radio Wnet zapoznało się z treścią postanowienia wydanego wtedy przez obecnego pierwszego sędziego Sądu Najwyższego. Jest ono bardzo niekorzystne dla prokuratury regionalnej w Poznaniu, która podczas przeszukań zabezpieczyła rzeczy należące do Giertycha, i prokuratury regionalnej w Lublinie, która to prokuratura przejęła sprawę i kierowała zażalenie na decyzję Sądu Pierwszej Instancji o wydaniu rzeczy Giertychowi. Więcej szczegółów na Wnet.fm w artykule Jakuba Pilarka. Izrael nakazał mieszkańcom południowo-libańskiego miasta Tyr opuszczenie swoich domów i ewakuację z zagrożonych obszarów. Decyzję ogłoszono dzień po tym, jak Iran wezwał do zakończenia wzajemnych ataków między Teheranem a Izraelem. Izraelska armia uzasadniła ostrzeżenie działaniami Hezbollahu i zapowiedziała dalsze operacje wojskowe przeciwko wspieranej przez Iran organizacji. Po wydaniu komunikatu przeprowadzono kolejne uderzenia na cele w południowym Libanie. Mimo czasowego wstrzymania bezpośrednich ataków między Iranem a Izraelem, napięcie w regionie pozostaje wysokie. Teheran ostrzegł wcześniej, że wznowienie izraelskich operacji, także na terytorium Libanu, może spotkać się z nową odpowiedzią Iranu. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA była decyzją polityczną, powiedział w poranku Wnet ekspert do spraw międzynarodowych dr Józef Orzeł.
2: Oznaczającą początek zmiany stosunku Ukrainy do Polski, i to w taki sposób, który wszyscy zobaczą i odczują. Jeżeli nie zareagujemy odpowiednio i także wobec krajów Unii Europejskiej, to pokaże, że Polska jest krajem nie tylko zależnym od Brukseli i od Berlina, ale jeszcze zależnym od Kijowa.
0: Zełenski przestał korzystać z lotniska wiosiące na rzecz portu w Mołdawii. To reakcja na informację o próbie odebrania mu orderu Orła Białego. Dodatkowo Zełenski zapowiedział, że jeśli order zostanie mu odebrany, to nie pojawi się na gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy.
2: Moi koledzy mówią, że taka konferencja już się odbyła w Rzeszowie i na niej postanowiono podzielić ten tort tej odbudowy Ukrainy także z udziałem Polski. W związku z czym podobno ta konferencja w Gdańsku ma być symboliczna. Ostatnia chyba oficjalna propozycja Ukrainy, jaką część odbudowy Ukrainy ma wziąć Polska, to było, żebyśmy odbudowali Donieck, okupowane tereny przez Rosję, czyli na święte nigdy.
0: Mówił dr Józef Orzeł. Cała rozmowa na Wnet.fm. A Wołodymyr Zełenski uzyskał poparcie przywódców Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec dla bezpośrednich rozmów o zawieszeniu broni z Rosją. Zełenski poinformował również o pozytywnej rozmowie z amerykańskimi wysłannikami, czyli Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, dotyczącą dalszych wysiłków na rzecz zakończenia wojny. Według ukraińskiego prezydenta istnieje szansa na postęp w działaniach pokojowych w najbliższym czasie. Policja z Southampton 3 dni po zasztyletowaniu Henry'ego Nowaka sporządziła notatkę, z której wynikało, że to młody Polak był agresywny, a nie jego napastnik, o czym mówiła prosto z brytyjskiego miasta redaktor Hanna Tracz.
3: Teraz media piszą na ten temat, że to właśnie ojciec Henry'ego Nowaka musiał interweniować w grudniu zeszłego roku, ażeby zmienić treść tej notatki, która na posterunku została sporządzona. Brytyjczycy pytani przez nas na ten temat, czy oni faktycznie odczuwają, czy wiedzą o takich sytuacjach, że faktycznie policja w sposób trochę inny traktuje osoby w zależności od ich pochodzenia etnicznego, potwierdzały, że taka sytuacja ma miejsce jak najbardziej.
0: Wczoraj w Londynie doszło do wielkiego przemarszu Sikhów, którzy chcą ponownego otwarcia postępowania.
3: w związku z tym, że oni czują się pokrzywdzeni całą tą sprawą, jeśli chodzi o użycie tego noża, który, jak mówią, wcale nie jest tym kirpanem, o którym media donoszą, że jest to manipulacja mediów. Odcinają się od zabójcy Henry'ego Nowaka, mówiąc, że to był człowiek, o którym policja wiedziała, że były sprawy z nim zgłaszane już w 2023 roku, że był oskarżony m.in. o kradzież tych różnych noży ceremonialnych.
0: Prosto z Southampton mówiła redaktor Hanna Tracz.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
8: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
7: Czas na motorsport.
8: Najszybsza audycja w Polsce.
7: Zapraszają
8: Piotr Nałęcz
7: i Kamil Kowalik.
8: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
9: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy naszą podróż jak co dzień od poniedziałku do piątku, godzina 10:10 wypływamy w Odyseję Wyborczą. Dzisiaj będzie dużo o historii, będzie też o polityce zagranicznej, będzie też o pewnej aferze, która się rozgrywa cały czas właściwie. To jest afera podkarpacka, o niej mało się mówi, bo wbrew temu, co się twierdzi, dość mało wiemy, znacznie więcej wiemy chociażby o aferze Kłodzkiej, mimo że ona później wybuchła, ale tam też tajemnic nie brakuje, więc dzisiaj dużo tematów związanych nie bezpośrednio z starciami politycznymi, czy z wypowiedziami tego lub innego polityka, tudzież taktyką wyborczą, chociażby Kraków dzisiaj sobie pozostawimy na chwilę na plan dalszy, ale co do Krakowa, to nie wszyscy pewnie Państwo wiedzą, że jest uwzględniony protest wyborczy, który zgłosił nikt inny, tylko Komitet Obrony Demokracji. Słynny onegdaj, teraz chyba już świętej pamięci, ale właśnie nie do końca KOD się objawił, złożył protest. W związku z tego najprawdopodobniej wybory w Krakowie się przesuną. I pierwsza tura być może będzie nawet tak we wrześniu, żeby wszyscy mogli wrócić na te wybory, tak żeby można było zmobilizować tych, którzy w Krakowie trochę mieszkają, a trochę nie mieszkają. Komu to będzie służyć, to nie muszę Państwu tłumaczyć. No i tak okazuje się, że KOD nawet trochę już politycznie w swoim pozagrobowym życiu jest jeszcze użyteczny dla Donalda Tuska. No dobrze, ale tyle o Krakowie. Pewnie zajmiemy się tematem bardziej w następnych dniach, jak to wygląda. A teraz zaczniemy od historii, od polityki bieżącej. Naszym gościem Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Piotrze, zacznijmy może od tego, o właśnie, że Państwo oglądają i słuchają Radia Wnet. Dzięki temu są patroni. patronite.pl/radiownet, bo ja o tym zapominam czasami, a bez tego Radia Wnet by nie było. Stąd Państwu przypomnę, nawet pokażę odpowiedni QR kod z adresem. I podziękuję wszystkim patronom za tą możliwość, że możemy po raz kolejny w Odyseji Wyborczej popłynąć razem. A teraz do pytania. Za oknem jakiś szum, ale to chyba nic groźnego. Mam taką nadzieję.
2: Mogę zamknąć okno?
1: Nie, to za naszym oknem, bo my mamy co prawda palmy w studio, ale nie mamy wentylacji. Może kiedyś będziemy mieli same uchylone studio, a tam na podwórku remont. No ale cóż, tak jest, inaczej na razie nie będzie. Polityka i historia, panie Piotrze, panie redaktorze. Wczoraj posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego na Półwyspie Helskim w specjalnym takim, tam jest rezydencja prezydenta wykorzystywana od lat. No i niejasne stanowisko. Nie wiem, czy pan redaktor wie, co właściwie ustaliła kapituła.
2: Nie, też nie wiem. Członkowie kapituły milczą jak grób, zostali zobowiązani przez prezydenta. No, jak ja to obserwuję, no to znaczy, że pan prezydent jeszcze nie chce podejmować ostatecznej decyzji. No i domyślam się, że jest to związane z jakąś nadziejem albo daniem pola do jakiegoś gestu ze strony prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Tyle, że problem jest, polega na tym, że Donald Tusk znowu wykonał kolejną woltę i po tym, jak w sobotę zasugerował, że teraz piłka jest po stronie ukraińskiej, to wraca do tej swojej starej śpiewki.
1: Ale do Donalda Tuska jeszcze wrócimy, ale interesuje mnie to oświadczenie, które wczoraj wydał rzecznik prezydenta. Oświadczenie, no właśnie, które brzmi tak, to jest sprzed 16 godzin. Dzisiaj zebrała się kapituła Orderu Orła Białego w sprawie orderu nadanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Kropka. Strasznie enigmatyczny jest to komunikat, lapidarny.
2: No enigmatyczny, bo zostawiający pole do jeszcze jakiegoś kontaktu, przypuszczalnego kontaktu z stroną ukraińską. Natomiast fronda Tuska znacznie utrudnia pozycję panu prezydentowi w tej sytuacji.
1: Wczoraj Donald Tusk napisał na platformie X taki oto komunikat, że dyplomacja zawiodła. To też bym nad tym zdaniem bym popracował w naszej rozmowie, bo ono jest bardzo ciekawe i pytanie, co ono świadczy o Radosławie Sikorskim, ale to zostawmy sobie na chwilę na marginesie. Więc teraz oczekuję, że prezydent Karol Nawrocki wykona telefon do Włodymira Zełenskiego. Co to jest za komunikat?
2: No, mamy do czynienia z komunikatem kogoś, kto reprezentuje obóz, który twierdzi, że polityka zagraniczna jest domeną rządu, a prezydent pełni rolę tylko czysto reprezentacyjne. Wtedy, kiedy to Tuskowi jest wygodne, to on mówi, no panie prezydencie, niech pan to załatwi, ja jestem bezradny. Już w zeszłym tygodniu pojawiały się opinie, że zachowanie naszego MSZ-u jest zdumiewające. Z panem Budanowem skierowano pana Bosackiego, który jest specjalistą spraw ukraińskich. Po drugie, szef naszej dyplomacji w ciągu tego tygodnia wypuścił dwa tweety, no, w stylu nastolatka. No, jedna pod tytułem chcecie odebrać Zełenskiemu, to odbierzcie lepiej Schröderowi. Odbierajcie temu, kto Putina wspiera, a nie tego, kto z nim walczy. No, to jest w ogóle, w żadnym kraju na świecie nie ma takiej sytuacji, w której dyplomata sobie pozwala na takie krotochwilne uwagi. Drugi był taki, że jak jesteście tacy odważni, to jedźcie na front walczyć z Ukraińcami, droga prawico, a nie tam wojujcie z prezydentem, czy z Ukrainą, czy z Zełenskim, już nie pamiętam. To takie sygnały osłabiają stanowisko Polski w sprawach. Oczywiście tego typu akcenty są odnotowywane w otoczeniu prezydenta Zełenskiego i one skłaniają zapewne go do usztywnienia stanowiska, a nie osłabiania. No każdy kraj, jeżeli ma do czynienia z drugim krajem, w którym jest walka na szczytach władzy, no to siada, jak to złośliwi mówią, kupuje popcorn i dużą kolę i wygodniej mieści się w fotelu. I ostatni wreszcie element, który jest grany od pewnego czasu, to jest przypominanie, że będzie konferencja w Gdańsku w sprawie odbudowy Ukrainy i już pojawiają się dzisiaj w Rzeczpospolitej takie komentarze pod tytułem dramatycznym tonem. Jeżeli będziemy dalej eskalować, to Zełenski nie przyjedzie, a szczyt w Gdańsku zakończy się porażką. No i to jest przykład, jak u nas publicyści w momentach, kiedy waży się jakiś spór symboliczny, w naturalny sposób przyjmują stronę obcą, mówiąc krótko. Bardzo ciężko prowadzić się z politykę wobec innego kraju, jeżeli są takie praktyki.
1: Mamy przed sekundą słowa Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, który też w ostatnich dniach bardzo gorąco stawał de facto po stronie ukraińskiej. Teraz też się cofa. To trochę jak Donald Tusk. Widać, że tutaj cała koalicja robi krok w tył. Decyzja prezydenta Zełenskiego jest decyzją złą. Jasno to mówię. Decyzja, która nie powinna się wydarzyć. Jest to decyzja, która powinna zostać potępiona i nazwana tak, jak na to zasługuje. Natomiast problem polega na tym, żeby tego konfliktu nie eskalować, mówi Czarzasty. Ktoś w tej sprawie, nie urażając nikogo, musi być mądrzejszy. No i tutaj apel do prezydenta Nawrockiego, żeby się zastanowił i tak dalej, i w ten deseń. O co chodzi też w tej grze koalicji rządzącej? Ona teraz trochę bardziej chce potępić Zełenskiego, ale jednocześnie stara się balansować między polskim a ukraińskim prezydentem. Między prezydentem własnego państwa, prezydentem, no było nie było, państwa obcego.
2: No. Popatrzmy, co się dzieje po drugiej stronie. Nie mieliśmy żadnego historyka, który by wykorzystał tą sprawę do zadania pytania, czy na dłuższą metę ten kult UPA nie będzie dla Ukrainy kulą u nogi. Nie mieliśmy żadnego listu intelektualistów, którzy by stwierdzili, że niepotrzebne to było. Przecież te argumenty, gdy używa strona ukraińska, można użyć w drugą stronę. No bo ulubiona taktyka była taka. Po co te spory, to tylko Moskwa się cieszy. No to równie dobrze ktoś na Ukrainie mógłby napisać, no właśnie, no skoro po co nam, przecież to było działanie, które podjął pan prezydent o nazwaniu jednej z jednostek imieniem bohaterów. No to też można powiedzieć, że jak Zełenski to robi, to cieszy się Moskwa. Ale takich głosów nie było, raczej były głosy, które w internecie ukraińskim najbardziej są nasz kraj, nasi bohaterowie, czyli ta teza, że my sami sobie będziemy dobierać bohaterów, nikt nas nie będzie pouczał, to oczywiście ma w sobie nawiązanie do takiego pewnego stereotypu w tradycji ukraińskiej o Polakach jako narodzie pysznym, pyszałkowatym, który uważa, że Ukraińcy to są ich słudzy i że trzeba ich pouczać z góry. No dobra, tylko teoretycznie domeną intelektualistów powinna być refleksja, czy wybór danej tradycji jest dla nas samego dobry, a nie tylko skupiać się, że ktoś z zewnątrz to mówi. Wiesz, na odwrót, jestem w stanie sobie wyobrazić kogoś, kto by powiedział, że no właśnie dlatego Polacy zadają to pytanie, bo my sami sobie nie zadajemy tego pytania. A sprawa jest jeszcze tym bardziej drastyczna dla polskiej opinii publicznej, że w tym chórze usprawiedliwiających wybór tradycji UPA są ci, którzy zazwyczaj w Polsce śledzili wszystko to, co by ich niepokoiło. Kult Burego, kult NSZ-u, krytykowali Brygadę Świętokrzyską, domagali się, aby Uniwersytet Warszawski przeprosił za getto ławkowe. A tak jak się okazuje, że chodzi o UPA, nagle jak z dotknięciem różdżki pan Piotr Osenka na portalu Oko Press mówi, że wszelkie pojednanie no nie może wymagać stuprocentowej prawdy historycznej, bo inaczej narody się nie powiążą. Więc w jednym wypadku rygoryzm moralny, w drugim wypadku taryfa ulgowa. Tym razem dla strony ukraińskiej.
1: Dobrze, ale z drugiej strony, ale nie, to trzymajmy ten wątek. Wczorajsza Gazeta Wyborcza, cały, nawet pan Rolicki, cały szereg tekstów atakujących polską prawicę broniącą Ukrainów. Pan Michał...
2: Broniącą pamięci ofiar Wołynia chyba.
1: No nie, w Gazecie Wyborczej absolutnie teksty...
2: Ja mówię, że Gazeta Wyborcza mówi, że ważniejsze jest kwestia aktualnego sojuszu niż rozrachunki. Rozrachunki zostawmy, zepchnijmy na bok. Rolicki mówi, Zełenskiego sława będzie trwała wiecznie, pamięć o Nawrockim szybko zgaśnie.
1: Przykryje pył historii, tak dokładnie.
2: Nie ma analogicznych tekstów w czołowych gazetach ukraińskich, które śledzę od 2 tygodni pod tytułem, że Zełenski narażasz na szwank sojusz z bardzo ważnym naszym partnerem na wschodzie. Nie ma tego. Jest raczej argumentowanie, że to Polacy wysadzili w powietrze umowę, z domniemaną umowę między Dudą a Zełenskim, że my nie będziemy specjalnie akcentować UPA, a wy nie akcentujcie specjalnie martymologii Wołynia.
1: To jeszcze ukazał jeden element, to element jeszcze włączę. Michał Bilewicz, bardzo specyficzny wykładowca z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego. Mówię specyficzny, bo jego twórczość na Platformie X czasami zakrawała o jakiś taki element podżegania czy prowokacji, starając się wywołać jakieś ekscesy na tle narodowościowym, no, związane i z lożą żydowską, ale też związanych oczywiście z innymi fundacjami lewicowymi. Ostatnio mówił tak, to cytat dla mnie dość ciekawy pod względem...
2: Ale mowa o Michale Bilewiczu, tak?
1: Tak jest. Posłuchajmy.
0: Jest w bardzo dużym stopniu ukształtowane przez takie polskie przekonanie o tym, że jesteśmy narodem ofiar i takim zafiksowaniu się na tym statusie ofiary.
3: Że tylko my w takim razie możemy nimi być.
0: Narody, które mają taką tożsamość, one bardzo często dostrzegają wyłącznie swoje własne cierpienia, tak? To znaczy nie zostaje jakby tej przestrzeni na uznanie tego, że inne narody mogły doświadczyć podobnych zbrodni. Jeżeli chodzi o Ukrainę, i tutaj chciałem się odnieść do wcześniejszej wypowiedzi, no to wydaje się, że ten trend wcale nie jest, nie idzie w stronę, nie wiem, jakiejś banderyzacji polityki ukraińskiej. Niedawne badania, które prowadził już w czasie wojny profesor Wadim Wasiutyński, to są badania powtarzane w czasie, na bardzo dużej próbie Ukraińców, pokazują, że wzrasta liczba Ukraińców, którzy domagają się mówienia o tych ciemnych kartach, którzy mówią otwarcie: Polacy, Żydzi doświadczyli więcej złego niż dobrego ze strony Ukraińców. Dlaczego? No, możemy sobie gdybać na ten temat. Prawdopodobnie sytuacja wojenna jest taką sytuacją, kiedy ludzie sobie uświadamiają, że no nie da się być w pełni autarkicznym. Trochę nasze bezpieczeństwo jest zależne od dobrych relacji z innymi, a te dobre relacje wymagają też otwartego mówienia o ciemnych kartach historii. I teraz pytanie, czy wtedy, kiedy ta jednostka wojskowa jest nazwana, tak, to czy UPA staje się patronem jakiejś jednostki wojskowej, to czy naprawdę prezydent Zełenski miał na myśli Wołyń, tak? Wydaje mi się, że nie miał. W tej pamięci zbiorowej Ukraińców UPA, no to jest tak, jak tutaj Petro Tyma mówił, to jest oczywiście historia oporu. Oporu przed Związkiem Radzieckim, oporu przed Niemcami.
1: Tak to wygląda. Jakby to tak się wczytać, to w zasadzie pan Michał Bilewicz, no bo trochę przechodzi ponad ciemnymi kartami działań o UPA.
2: Pan Bilewicz prezentuje typowe myślenie lewicowe. Myślenie lewicowe mówi tak: jeżeli mamy zderzenie dwóch wizji narodowych, to wspieramy tych, których uważamy za słabszych. Ta podobna sytuacja następuje w Polsce na Śląsku. Kiedy mamy do czynienia, kiedy lewica, posłanki lewicy, czy posłowie, tacy jak pan Łukasz Kochut, czy pani Monika Rosa, bardzo często pytani są o skomentowanie pewnych objawów szowinizmu ruchu ślązakowskiego, to oni używają mniej więcej takiego wywodu, który można streścić tak, że w zderzeniu Matko Boska, no niestety...
1: Karetka, ale to...
2: Jeszcze taka reklama była Heinekena, że tam był Nowy Jork i tam cały czas latały jakieś takie na sygnale. Takie są,
1: tak samo jest,
2: taka jest cena mieszkania w centrum miasta.
1: Dobrze, to ale to spokojnie, karetka przejechała.
2: No więc tak, więc lewica zakłada, że Ukraińcy są w roli narodu dopiero emancypującego się i ich nacjonalizm nie jest groźny, natomiast polski szowinizm jest groźniejszy, bo jest bardziej ugruntowany, bardziej silny. W związku z tym pan Bilewicz, który jest bardzo podejrzliwy w innych wypadkach wobec polskiego uczucia narodowego, w tym wypadku występuje w adwokata Ukrainy. Dokładnie na tej samej zasadzie, jak polska lewica jest całkowicie obojętna na pewne elementy antypolskiego szowinizmu w wypadku ruchu ślązakowskiego, bo oni uważają też, że w zderzeniu polskiej wersji historii i śląskiej, to śląska jako mniejszość ma więcej praw.

0: myślę, że byłyby duże tytuły na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Ale tu wracamy do tego problemu. Otóż o ile po stronie ukraińskiej, wbrew temu, co mówi pan Bilewicz, ja nie widzę na łamach mediów takiej debaty, czy UPA to jest dobry patron, o tyle w Polsce obóz lewicowo-postępowy jak gdyby daje kapitał zaufania, mówi, niech skończy się wojna, to nie my walczymy, to nie my mamy prawo wybierać Ukraińcom, pod jakimi sztandarami mają walczyć i tak dalej. A z drugiej strony też, bo żeby obraz był jasny, mamy tą tradycję, którą reprezentuje mniej więcej Grzegorz Braun, to znaczy takiego stwierdzenia pod tytułem, no widzicie, mówiliśmy zawsze, że to było państwo banderowskie, a w ogóle to demontujmy pomnik Tarasa Szewczenki, który jest w Warszawie i w ogóle wyrzućmy wszystkich Ukraińców. I teraz poruszanie się pomiędzy tymi dwoma skrajnościami na przykład no, doprowadza do depresji na przykład Agnieszkę Romaszewską, która napisała taki bardzo wstrząsający, że czuje się w takich momentach jak jakiś przeżytek dawnej epoki, bo z jednej strony odrzuca tą ojkofobię, która mówi, nie mamy prawa oceniać, kogo Ukraińcy mają na sztandarach, z drugiej strony są publicyści, którzy mówią, no tak, no upadlina, no nie będę tych wyzwisk powtarzać. I poruszanie się w tym, między tymi dwoma kamieniami młyńskimi, że tak powiem, jest bardzo trudne, ale per saldo bardzo ułatwia sprawę prezydentowi Zełenskiemu, bo już Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita ruszyła z nową właśnie kampanią pod tytułem musimy przełknąć to, co się zdarzyło, nie odbierajmy Orła Białego, bo Zełenski zbojkotuje konferencję na rzecz pomocy w Gdańsku 27 czerwca. No i to zaczyna działać niestety.
1: Zaczyna. No nie wiem, czy to zaczyna działać. Na razie był Budanow, czyli ważny urzędnik, najważniejszy urzędnik.
0: No nie, przepraszam, no działa, ponieważ pan prezydent zasugerował, że podejmie decyzję po posiedzeniu kolegium
1: No tak, ale to się odbyło. Na razie tej decyzji nie ma.
0: Ale można było odnieść wrażenie, że zbiera się komisja i pan prezydent ogłasza werdykt. No teraz się dowiadujemy, że czekamy nie wiadomo jak długo.
1: To już na koniec, skoro taką klamrą naszą rozmowę spinamy, proszę powiedzieć, jak to powinno być załatwione i czy prezydent powinien już wczoraj podjąć tą decyzję, czy słusznie czeka, bo tutaj zdania są podzielone na prawicy.
0: Nie ma nic gorszego niż publicyści, którzy pouczają prezydenta albo premiera, bo my nie znamy wszystkich elementów sytuacji. Nie wiemy, czy jest prowadzony jakiś dyskretny dialog z Kijowem. Nie wiemy, na jakim jest etapie. Skądinąd wiadomo, że prezydent Zełenski jest prezydentem też w dużej mierze nieprzewidywalnym. Pamiętam dobrze, że gdy zaatakował Polskę na forum ONZ-u, wszyscy byli zaskoczeni, bo nawet ukraińscy obserwatorzy, bo w ogóle nie wiedzieli. Więc ten element osobistej takiej zadzierżystości, emocjonalności prezydenta Zełenskiego też jest istotny. To, że Budanow przyjechał do Polski, to pokazuje, że Ukraińcy stwierdzili, że jest jakiś problem. Natomiast te propozycje, o których słyszę, padły na przykład, żeby uściślić, że to będzie nazwa jednostki imienia bohaterów UPA walczących z Związkiem Sowieckim, są o tyle naiwne, że problem nie polega na tym, że ci ludzie nie walczyli ze Związkiem Radzieckim. Problem polega na tym, że bardzo wielu z nich pomagało Niemcom wyłapywać Żydów, potem przykładało rękę do pacyfikacji polskich wsi, a po wojnie rzeczywiście walczyli po lasach przeciwko oddziałom NKWD. Więc na tym polega problem, że w postaci Romana Szuchewicza,

0: Mistrza, który popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem otoczonym w bunkrze na ziemi lwowskiej, to ten sam Szuchewicz no przynajmniej musiał wiedzieć, jeśli nie rozkazywał, o rzezi wołyńskiej.
1: O czym mówił Piotr Semka i tutaj postawimy kropkę w naszej rozmowie. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A my na sekundę, zanim rozmowa z kolejnym gościem, bo już czeka w blokach startowych profesor Piotr Grochmalski. No ale skoro powoli zaczęły się wakacje, to posłuchajmy formacji Nieżywych Schabów, a zaraz potem rozmowa o polityce. Tym razem pewnie też Ukraina się pojawi, ale skupimy się na relacjach między Polską a Niemcami.

0: Reklama.
1: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Po reklamie.
3: Odyseja wyborcza.
4: I wracamy do Odysei Wyborczej i trochę będziemy teraz kontynuować temat sprzed tygodnia. Można nawet powiedzieć, że trochę żeśmy wpłynęli na rzeczywistość, też media przynajmniej ja staram się opisywać niż kreować rzeczywistość, ale czasami może też na tą rzeczywistość wpływamy jako media. Naszym gościem profesor Piotr Grochmalski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: A mówię tak, bo tydzień temu rozmawialiśmy dość długo o potencjalnej możliwej umowie, tudzież traktacie polsko-niemieckim. No i nie wiem, czy to nasza sprawka, czy nie nasza sprawka, czy to sprawka Radia Wnet, czy też nie, ale wczoraj pojawiła się informacja, że jednak traktatu nie będzie, że Berlin boi się, że taki traktat byłby zablokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, że jeżeli coś będzie, to raczej umowa i to nie podpisywana na poziomie premiera, tylko znowu to jakiś taki jest, nie wiem, już złośliwość Donalda Tuska. Znowu to coś ma podpisać wicepremier Kosiniak-Kamysz. Mówię znowu, bo kiedyś podpisywał podniesienie wieku emerytalnego, likwidację OFE. W tej kadencji już podpisał SAFE, a teraz jeszcze ma podpisać umowę potencjalną polsko-niemiecką. No ale zacznijmy od tego jednak newsa. My dzień temu dużo o tym mówiliśmy, więc zachęcamy, żeby się do zeszłego tygodnia rozmowy z panem profesorem wrócić. Tam jest więcej szczegółów, nie wszystkie pewnie w tej rozmowie powtórzymy, no ale to, co podaje portal Do Rzeczy, nowego traktatu Polska-Niemcy nie będzie, ponieważ Berlin obawia się, że prezydent go nie podpisze, a to jest informacja, którą portal Do Rzeczy podaje za Gazetą Wyborczą. No to co, Donald Tusk przegrał z Karolem Nawrockim w tak ważnej dla siebie sprawie jak traktat z Niemcami?
5: No to wróćmy jednak do tej postaci Kosiniaka-Kamysza, bo to jest postać szokująca, jeśli spojrzymy w tej perspektywie jego obecnych dokonań. Przypomnijmy, on rozpoczął swoje urzędowanie od bardzo agresywnych działań wobec podkomisji smoleńskiej. To było pierwsze takie jego dokonanie. To jest taka postać, którą Tusk wykorzystuje, bo przecież to, co on zrobił z OFE, kosztowało Polaków na obecne ceny ponad 300 miliardów złotych. Czyli co przy tym owe pieniądze z SAFE? Dodać do tego SAFE plus koszty obsługi, które nie są znane, no to ten jeden człowiek będzie miał na sumieniu w granicach ponad 600 miliardów. No to są 600, 650, a może 700, bo tu 800. To naprawdę nie ma mądrych, którzy byli w stanie stwierdzić, do jakiego stopnia SAFE wydrenuje polskie zasoby. Ale taki jest cel i sens. I to pokazuje też, jak niebezpieczna jest tego typu postać. Jak niebezpieczny może być człowiek, który realizuje pewną bardzo niebezpieczną politykę Tuska, bo przecież Tusk jest dzisiaj człowiekiem, który stworzył i obsługuje niemiecką partię w Polsce. W całej historii relacji polsko-niemieckich nie było kogoś takiego i to jest rzeczywiście wielka inwestycja, patrząc z perspektywy Niemiec, strategiczny biznes. No i wracając do szerszego kontekstu, zwróćmy uwagę, że w lutym 2026 roku pojawił się, 13 lutego, pojawił się ten ważny tekst Merca na łamach Foreign Affairs, który w istocie no, jakaś swoista parodia, bo tekst był, tłumacząc to na język polski, jak zapobiec tragedii polityki wielkich mocarstw, prawda? No, trudno sobie wyobrazić większą parodię, bo równocześnie chwilę później Niemcy odpalają tą nową strategię, ta strategia odpowiedzialności za Europę. Jak to nazwali, to jest pierwsza w pełni niemiecka samodzielna strategia wojskowa. A cała ta strategia ma zmierzać do tego, że w roku 2039 Niemcy staną się absolutnie numer jeden potęgą militarną w Europie, czyli do tych dwóch elementów, które wykorzystują skutecznie, a więc siły gospodarczej, siły politycznej, drenowania Unii Europejskiej z podmiotowości w tym wymiarze, który jest niekorzystny dla Niemiec, i narzucanie swojej wizji, blokowanie tego wszystkiego, co szkodzi Niemcom, i w zasadzie traktowanie Unii Europejskiej jako takiego instrumentu do kolonizowania Europy Środkowej. Więc jeśli spojrzymy z tej perspektywy, to jest zrozumiałe, że Niemcy grają w takiej bardzo szerokiej perspektywie. I tutaj, jak połączymy tę sprawę już na tym etapie z Żeleński i ewidentnie grana przez stronę rosyjską od samego początku konfliktu taka logika, w którą został zresztą wciągnięty wcześniej Donald Tusk, a mianowicie budowania takiego przeświadczenia, że to Polacy czyhają na rozbiór Ukrainy. Przypomnijmy sobie to, co powiedział Sikorski, ujawniając, że to było tematem rozmów na Kremlu, kiedy Tusk pojawił się pierwszy raz i rozmawiał z Putinem. Później sam Tusk wyjaśnił, że tego typu narracja pojawiała się wielokrotnie. Na przykład podczas spotkania w szerszym gronie, w Sopocie, kiedy tam dogrywano pewne kwestie, bardzo niebezpieczne spotkanie, bo ono było solidnie udokumentowane przez stronę rosyjską. Od strony polskiej nie ma żadnych rzetelnych notatek dotyczących tego, co ci panowie w szerszym gronie, bo jak mówię, była tam szeroka reprezentacja, co tam było omawiane, ale nie ulega wątpliwości, że wtedy Tusk został wciągnięty w bardzo niebezpieczną grę, którą realizowali Niemcy i Rosjanie, zwróconą przeciwko Polsce. Symbolem tego był Nord Stream 1, Nord Stream 2 i to, co przecież wszyscy pamiętamy, to znaczy absolutne przeświadczenie, że historia tej części świata potoczy się tak, jak się miała potoczyć, bo Niemcy pod to podgrywali swoją politykę zagraniczną, politykę wobec Ukrainy. Słynne wydarzenie związane z tym, że przez pierwsze dni wojny, agresji Rosji na Ukrainę, ambasador Ukrainy nie był przyjmowany w Berlinie, bo Niemcy czekali na nową ekipę, która się miała pojawić w Kijowie i miała na nowo budować architekturę bezpieczeństwa europejskiego, bo zrozumiałe, że gdyby Rosja skutecznie opanowała Ukrainę, to w jakiejś dającej się przewidzieć perspektywie nie było wykluczone takie rozwiązanie, że to armia rosyjska i ta armia ukraińska stanowiłyby zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, stanowiłyby taki punkt tej siły w oddziaływaniu na architekturę bezpieczeństwa europejskiego. Z pewnością ta sytuacja wpłynęłaby dramatycznie na spójność NATO. Kto wie, czy nie doprowadziłaby, bo przecież był też taki artykuł, który przedstawiał oczekiwania Putina po zwycięstwie na Ukrainie, który doprowadziłby w wyniku stosowania presji siły do tak naprawdę skutecznego rozbicia NATO od środka, czyli znaleźlibyśmy się absolutnie w dramatycznej sytuacji między Niemcami a Rosją, zupełnie rzeczywiście nowej architekturze bezpieczeństwa europejskiego.
4: Koniec końców, bo to jest pytanie, czy Niemcy, które faktycznie zmieniły swoją optykę i w tej chwili uznały, że mogą też zająć Ukrainą, czekając na to, aż wróci koniunktura do relacji z Rosją, przynajmniej tak to wielu ekspertów opisuje, czy mogą to robić bez pewnego podporządkowania Polski? Czy można odbudować Ukrainę? Czy można tworzyć interesy, nie mając spacyfikowanej czy podporządkowanej Polski? No bo jednak geografia pozostaje geografią, logistyka również wygląda tak, a nie inaczej. To wszystko w kontekście tej umowy i tego traktatu, no bo jak rozumiem, on miał też ułatwić Berlinowi poruszanie się nie tylko na Ukrainie, ale w całym regionie, no ale też, jak rozumiem, miał być jakimś elementem budowy na nowo niemieckiej dominacji w tym regionie. Mówię na nowo, bo jednak poprzednie rządy prawicowe tą siłę Berlina w Europie Środkowej mocno podkopały.
5: No, powiem dosadniej. Polska stała się tak niebezpiecznym graczem dla Niemiec, że presja na to, aby zniszczyć rząd polski, aby uruchomić te instrumenty, które Niemcy zastosowały wobec Ukrainy. Dlaczego nastąpiła taka radykalna zmiana? Dlaczego Zełenski zdradził Ukrainę? Poszedł na głęboką kolaborację z Niemcami. No dlatego ja pamiętam taki komentarz w niemieckich mediach, który stwierdzał, że poczekajcie, nie bądźcie tacy pewni, że wasza sytuacja strategiczna w Europie tak potężnie wzrosła, bo tak było. Polska budowała zupełnie nową logikę bezpieczeństwa europejskiego i to między innymi wynikało z potężnego wsparcia amerykańskiego, a z kolei amerykańskie wsparcie było konsekwencją tej wielkiej geopolityki, czyli świadomości, że równocześnie Rosja i Chiny rozgrywają pewną konfrontację z Zachodem i że Tajwan, czy też Daleki Wschód, ta linia konfrontacji Morze Południowochińskie, Morze Wschodniochińskie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi jest integralnie powiązana ze wschodnią flanką NATO, że to są jakby te same elementy wielkiej geopolitycznej gry. I tutaj nasza determinacja, to fakt, że została podpisana ta umowa specjalna między Stanami Zjednoczonymi a Polską, ta z 2020 roku, która właśnie dawała potężne instrumenty, także jeśli chodzi o współpracę poza NATO w wymiarze wymiany informacji strategicznych, współpracy wywiadów, ale także technologicznej, ale także politycznej, wsparcie dla różnego rodzaju projektów. Polska przecież dostała na zasadzie absolutnie unikalnej. Testowanie najważniejszego systemu integrowania pola walki, jaki Amerykanie wprowadzają u siebie, a Polska stała się państwem absolutnie unikalnym. To Amerykanie nam zaufali ze względu właśnie na też szacowanie geostrategicznej pozycji. No i nie ulega wątpliwości, że zarówno Niemcom, jak i Rosjanom się to nie podobało. To nie jest przypadek, że tutaj niby Niemcy twierdzą, że są tacy w tej chwili z dystansem wobec Rosji, ale z drugiej strony ścigali w Polsce tych, którzy rzekomo odpowiadali za wysadzenie Nord Stream, przeszukiwali mieszkania w Polsce, współdziałali ze służbami Tuska, no ale tutaj na wysokości zadania stanął sąd, bo jak widać, mimo długich rąk Tuska są sędziowie, którzy postępują zgodnie z fundamentami prawa, z tym wymiarem moralnej odpowiedzialności za wydawane przez siebie orzeczenia w imię Rzeczpospolitej. No i nie ulega wątpliwości, że ta swoista wspólnota interesów zmierzająca do tego, aby osłabić tą pozycję Polski, która była i jest niebezpieczna dla Rosji i równocześnie była i jest niebezpieczna dla Niemiec, powodowała, że nawet te deklarowane niby przez Niemcy różnice zdań wobec obecnej polityki rosyjskiej sprowadzały się do tego, że w tej chwili na przykład w Petersburgu na tym forum gospodarczym, w tym rosyjskim Davos, byli ważni przedstawiciele niemieckiej polityki i te różnego rodzaju w różnych formatach spotkania niemieckich biznesmenów i polityków z przedstawicielami rosyjskiej strony toczą się i o tym przecież same media niemieckie pisały, więc cały czas teraz jest ta postawa realizowana, to, że Schröder pojawia się kolejny raz jako ten kandydat Rosji do tego, aby był takim politykiem otwarcia w relacjach europejsko-rosyjskich, czy też Merkel, która wypowiada się bardzo życzliwie, że trzeba otwierać te formaty rosyjskie. I inna kwestia, no to, że Nord Stream 1, Nord Stream 2, czyli to wspólne dzieło niemiecko-rosyjsko-tuskowe, no bo zwróćmy uwagę, przecież ten projekt był tak konstruowany, tak budowany, żeby jego skuteczność nie tylko wiązała się z działaniami takiego szantażu energetycznego, żeby miała wymiar geopolityczny, ale żeby także wpływała na pewne strategiczne decyzje Polski, na przykład ograniczając możliwości rozwojowe wyjścia portu polskiego poprzez położenie tych nitek w ten sposób, że blokowały możliwości rozwojowe, prawda, jeśli chodzi o Świnoujście, jeśli chodzi o Szczecin. Więc to jest też taki sposób myślenia, że tutaj Niemcy testują i widzą, że pójście twardo jest za wcześnie. W związku z tym trzeba zrobić tak, jak zrobili w przypadku przebudowy logiki konstytucji Unii Europejskiej. Pamiętamy, konstytucja padła w wyniku tego, co się stało we Francji, bo głównie Francja zadecydowała, że konstytucja, którą Polacy mieli głosować w 2005 roku, padła. Ale Merkel po dojściu do władzy wyciągnęła bardzo istotne instrumenty, między innymi sposób głosowania, instrument, mechanizm głosowania, o którym prezydent Kaczyński wiedział, że jeśli on wejdzie, to on będzie kumulował władzę tylko Niemiec w ramach Unii Europejskiej i ostrzegał, ale nie miał sojuszników. Z drugiej strony był przekonany, że ta perspektywa 10 lat spowoduje, że być może jeszcze tyle wydarzy się po drodze kwestii, że nie uda się Niemcom przeforsować instrument, który powoduje, że Unia Europejska coraz mniej jest instrumentem współdziałania i budowy pewnej wspólnoty europejskiej, a coraz bardziej jest eksperymentem niemieckim. No to jest naprawdę szereg...
4: To jeszcze bym wrócił do tej umowy, która no koniec końców, przynajmniej tak mówi Gazeta Wyborcza, nie będzie podpisana, bo właśnie kanclerz Merz boi się, że będzie zablokowana przez Karola Nawrockiego. O tej umowie, jak powiedziałem, tydzień temu rozmawialiśmy więc w większej szczegółowości. Na ile ta umowa na poziomie ministrów obrony Kosiniaka-Kamysza i pana Piotrusa może zastąpić taki poważny traktat?
5: No tu chodzi o to, żeby właśnie, cofając się tutaj do tego sposobu, w jaki oni to zrobili, wyciągnąć pewne elementy i zwiększyć ramy prawne.
4: Czyli Boris Pistorius przyjedzie i co? I podpisze to najbardziej kluczowy element dla Niemiec, tak, że chodzi o współpracę wywiadowczą, wojskową, a gospodarkę się należy na razie odłoży na bok? Tak to może wyglądać?
5: Bocznymi drzwiami wprowadzi się pewne instrumenty prawne, tak jak właśnie tam było. Czyli bez wielkiego zadęcia, ale pewne instrumenty przy absolutnie żadnej świadomości społeczeństwa zostaną wprowadzone. Czy takie instrumenty, które mają zwiększyć dominację niemiecką, no przecież Brauer tuż po tym, jak tu doszedł do władzy, kilka miesięcy minęło, kiedy on przyjechał do Warszawy i ogłosił, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. Czyli dokładnie jak dzisiaj strategia, wojskowa strategia niemiecka mówi, że oni biorą odpowiedzialność za Europę, tak wtedy, w 2024 roku, jak już się zainstalowała ta niemiecka partia w Polsce, to właśnie poszedł ten komunikat, który nigdy nie został przecież twardo, jednoznacznie skomentowany przez Tuska. No a później mieliśmy przecież szereg takich działań, no, łącznie z tym ostatnim, który w zasadzie już jakby kończy dyskusję na temat tego, czy Tusk jest niemieckim politykiem w Polsce, realizuje niemieckie interesy, czy też nie, czyli to jego wypowiedź o tym, że on nie będzie podkradał amerykańskich żołnierzy Niemcom. No, to jest przecież polityka z jakiegoś kolonizatora, człowieka, który traktuje Polaków jako podludzi, no bo przecież życie Niemca jest cenniejsze od życia Polaka. No, jeśli polityk polski by coś takiego mówił i tego typu komunikaty są kierowane do Polaków, a Polacy nie do końca rozumieją, co to się dzieje, że tak naprawdę na naszych oczach ta nasza suwerenność, te atrybuty suwerennego państwa znikają. I ta polityka Rzeńskiego, który został kupiony dosłownie tak jak Polacy tym mechanizmem KPO, czyli zablokowane KPO i proszę bardzo, przyjdzie tutaj Tusk i przyniesie te wielkie niby pieniądze i Żeleński, który miał do wyboru taką samą logikę. Znaczy dostaniesz pieniądze, dostaniesz unijne pieniądze, dostaniesz od Niemców pieniądze, ale musisz wesprzeć czyli tą politykę instalacji niemieckich wpływów w Polsce. No i tak naprawdę dzisiaj istnieje daleko idąca wspólnota w tej narracji, żeby Polacy rzucili się na Ukraińców, Ukraińcy na Polaków, bo zarówno jedna strona, jak i druga nie gra swojej strategii, tylko realizuje strategię drugiej strony, w tym przypadku Niemców czy też Rosjan. To jest przecież wymyślona strategia, to co powiedziałem, szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego rozpoczął agresywną politykę informacyjną wobec Polski, całą serią informacji, jak to Polacy przygotowują się do rozbioru Ukrainy. I z drugiej strony cały szereg różnego rodzaju informacji, jak to Polacy zmuszają Ukraińców w szkołach ukraińskich, żeby się uczyli hymnu, bo na tych ziemiach, które zostaną włączone, już mają uczyć się ukraińskie dzieci polskiego hymnu. Poza tym oczywiście jest też własna gra Ukrainy, bardzo brutalna, bardzo bezwzględna wobec Polski. Wykorzystują tą sytuację, wyraźnie widzą, że Niemcy i Rosja grają przeciwko Polsce, a Ukraińcy grają tu swoją partię. Przy czym nie byłoby tak, gdyby Polacy sami nie oddali władzy w kluczowych elementach Berlinowi. No nie, inaczej wyglądałaby polska sytuacja, inaczej byśmy grali, gdyby nie to, że Tusk jest dzisiaj zasobem niemieckim.
4: To już zupełnie na koniec. Wrócę cały czas do tej kwestii traktatu, który miał być podpisany 17 czerwca. To żeśmy ujawniali Państwu tydzień temu w rozmowie z panem profesorem Piotrem Grochmalskim. Ten sprzeciw, ta blokada, to, że w Pałacu Prezydenckim jest Karol Nawrocki, a nie na przykład Rafał Trzaskowski, na ile to utrudnia te relacje, czy tą infiltrację albo kolonizację polityczno-wywiadowczą Polski przez Niemcy? Czy to jest jednak taki mechanizm, który jest, no, oczywiście traktat to się nie podpisze, ale można prezydenta obejść, no bo prezydent ma takie, a nie inne kompetencje w polskiej konstytucji, no i wywiady robią co chcą, a Pałac trochę się tylko może przyglądać, Pałac Prezydencki, jak to wygląda?
5: No, Niemcy nie chcą oddać Polski. Ta korekta, która została dokonana, korekta strategiczna przez Polaków, której konsekwencją jest wybór prezydenta Nawrockiego, frustruje Niemców i rzeczywiście, no przecież ta koncepcja obalenia siłą prezydenta, to jedna z tych wersji, ludzie, którzy żyją z dotacji, żyją z takiego wsparcia niemieckiego, także część środowiska profesorskiego, ci, którzy dorobili się dużych pieniędzy na takim budowaniu tych dobrych, ciepłych relacji. Ci, którzy budowali też przyzwolenie do dokonania zamachu stanu w Polsce, bo naprawdę było bardzo blisko tego typu wariantu i jasne sygnały szły ze strony Niemiec, że one dadzą osłonę, że tego typu sytuacja ujdzie na sucho środowisku Tuska i powiedzmy tej niemieckiej partii, że nawet będą z tego tytułu jakieś profity. Ale ta agresywna polityka w tej chwili budowana przez te niemieckie media w Polsce, które przecież pełniły i pełnią bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o strategiczne interesy Niemiec w Polsce, to widać na konkretnych sytuacjach, gdzie one muszą zabrać głos i wtedy no przecież reprezentują niemieckie interesy, a nie polskie. Więc tutaj ta eskalacja, stosowanie tych samych metod, które Niemcy stosowali, wykorzystując jakby Tuska do eskalacji konfliktu wobec prezydenta Kaczyńskiego, bo ten wątek jest mało rozpoznany, ale przecież oczywiste jest, że w ówczesnej narracji Kaczyński stał w pewnym sporze geopolitycznym, w tym budowaniu narracji tego głębokiego resetu, tego zbliżania się Polski do Rosji po konsultacjach z Niemcami. No przecież ten reset był wymyślony w Berlinie i był realizowany przez Tuska w imię właśnie wzmocnienia tej osi Berlin-Moskwa, zbudowania tej potężnej osi energetycznej, a w ślad za tym były przecież podpisywane duże kontrakty między na przykład Rheinmetallem a niemieckim, rosyjskim przemysłem zbrojeniowym, tajne umowy zbrojeniowe podpisywane przez Merkel, spotkania w wąskim gronie. Tam przecież szła ogromna praca, a fakt, że w tej chwili nadal ponad 1600 firm niemieckich ma się dobrze i świetnie funkcjonuje w rosyjskiej gospodarce, stanowiąc jeden z ostatnich filarów funkcjonowania tego biznesu, pokazuje, że to są twarde interesy, że to są poza tym
4: realne działanie, poza tym takim dyplomatycznym trochę dymem, czy zasłoną, czy mgłą dyplomatyczną się dzieją. Profesorze, tutaj musimy postawić kropkę, ale zanim postawimy, tylko przypomnę, że słyszymy się i możemy także takie rozmowy o niemieckim wywiadzie i o tych relacjach między obecnym rządem a władzami Republiki Federalnej Niemiec realizować dzięki naszym patronom. patronite.pl / Radio Wnet. U nas tych reklam jest bardzo malutko, taki bojkot trwa, więc te reklamy jest bardzo, bardzo trudne. Jak się pojawiają, to ich wycena jest nieduża. Nawet nie wiem, czy się do końca opłaca zajmować czas antenowy. Przynajmniej tak to obecnie wygląda. I to jest trochę, że można uśmiechnąć, ale jest taki śmiech przez trudną sytuację finansową. Stąd Państwa wsparcie. I to poprzez Patronite i to wsparcie bezpośrednie. Zresztą sam jestem patronem. Ostatnio odkryłem, że mi wygasa subskrypcja, więc musiałem ją na nowo aktywować, więc może ktoś z Państwa też myśli, że jest patronem, a to może być, tak jak w moim przypadku było, mniemanie mylne. Stąd ta prośba i apel do Państwa, że Radio Wnet funkcjonuje i trzyma się dzięki Państwu, dzięki Państwa wsparciu. Czy poprzez patronite.pl Radio Wnet, czy poprzez stronę Radia Wnet, wnet.fm. Wszystkim wspierającym patronom bardzo dziękuję. A panu, panie profesorze, za tą rozmowę tydzień po tygodniu, ale to tak się złożyło, że po naszej zeszłotygodniowej rozmowie jest ważna informacja umowy, traktatu polsko-niemieckiego, zdaje się, nie będzie. Będzie niższej rangi umowa, ale chyba równie groźna dla Polski. Profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Również. Dobrego dnia.
4: Borys Pistorius i Władysław Kosiniak-Kamysz mają taką umowę podpisać. Jak podpiszą, to też będziemy z panem profesorem ją analizować. A tymczasem już najwyższa pora na serwis informacyjny. W studio Jakub Duszak.
0: Wiadomości wnet.
3: Nowe ceny maksymalne paliw na polskich stacjach wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł, benzyny 9,8, 6,57 zł, a oleju napędowego 6,45 zł. Teraz czekamy na kolejne obwieszczenie, które określi jutrzejsze ceny. Prokuratura chce tymczasowo aresztować dziennikarza Leszka K. Radio Wnet ustaliło nieoficjalnie, że prokuratura rejonowa w Piasecznie postawiła znanemu krytykowi Romana Giertycha zarzuty kierowania gruźb karalnych oraz nielegalnego posiadania broni wobec podejrzanego. Skierowano do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Leszek K. publikował materiały oskarżające Romana Giertycha w związku z działalnością w spółce Polnord. Izrael nakazał mieszkańcom południowo-libańskiego miasta Tyr opuszczenie swoich domów i ewakuację z zagrożonych obszarów. Decyzję ogłoszono dzień po tym, jak Iran wezwał do zakończenia wzajemnych ataków między Teheranem a Izraelem. Izraelska armia uzasadniła ostrzeżenie działaniami Hezbollahu i zapowiedziała dalsze operacje wojskowe przeciwko wspieranej przez Iran organizacji. Po wydaniu komunikatu przeprowadzono kolejne uderzenia na cele w południowym Libanie. Teheran ostrzegł wcześniej, że wznowienie izraelskich operacji także na terytorium Libanu może spotkać się z nową odpowiedzią. Z kolei, jak twierdzi portal Axios, Donald Trump miał ostrzec Netanyahu przed dalszą eskalacją, mówiąc mu, że w przeciwnym razie Izrael może wkrótce zostać sam w konfrontacji z Teheranem. Wizja wojny na Bliskim Wschodzie rozjeżdża się pomiędzy Benjaminem Netanyahu a Donaldem Trumpem. Widać to wyraźnie, ale nie należy wykluczyć, że to tylko teatr dla Trumpa. Najważniejsze jest ogłoszenie zawieszenia broni, aby mógł mówić o wielkim sukcesie dyplomatycznym, analizował w poranku wnet prosto z Libanu redaktor Kazimierz Gajowy.
0: Natomiast Netanyahu przede wszystkim nie chce zakończyć tego konfliktu. Tak mówią tutejsi dziennikarze. To nie zakończenie konfliktu dla niego ma podwójne korzyści. Po pierwsze osobiste, że sam nie pójdzie do więzienia. Z drugiej strony korzyści polityczne i militarne. Jakby nie było, jaki by ten pokój nie był, to dopóki będzie podniesiona żółta bandiera z napisem Hezbollah, dopóty każdy mieszkaniec północnego Izraela i nie tylko północnego nie będzie spokojnie spał.
3: Bombardowanie południowego Bejrutu sprawiło, że życie tam praktycznie się nie toczy. Zniszczenia w stolicy są punktowe, w przeciwieństwie do wiosek na południu, które praktycznie nie istnieją, mówił redaktor Gajowy.
0: 1,2 miliona przynajmniej osób opuściło albo Bejrut Południowy, albo cały południowy Liban, z tym, że tylko 18% znajduje się w tak zwanych ośrodkach dla przesiedleńców. Większość ludzi znajduje się rozrzucone po rodzinach. My te rodziny odnajdujemy i teraz mamy po prostu również potrzeby dla tych rodzin, które goszczą, bo one też od miesięcy nie mają pracy.
3: Na południu Libanu nie ma najprostszych leków przeciwgorączkowych, co również stanowi zagrożenie dla życia, mówił prosto z Libanu prezydent Fundacji Fenicja Kazimierz Gajowy, a cała relacja na Wnet.fm. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA była decyzją polityczną, powiedział w poranku Wnet ekspert do spraw międzynarodowych dr Józef Orzeł.
6: Oznaczającą początek zmiany stosunku Ukrainy do Polski i to w taki sposób, który wszyscy zobaczą i odczują, jeżeli nie zareagujemy odpowiednio i także wobec krajów Unii Europejskiej, to pokaże, że Polska jest krajem nie tylko zależnym od Brukseli i od Berlina, ale jeszcze zależnym od Kijowa.
3: Zełenski przestał korzystać z lotniska w Jasionce na rzecz portu w Mołdawii. To reakcja na informację o próbie odebrania mu orderu Orła Białego. Dodatkowo Zełenski zapowiedział, że jeśli order zostanie mu odebrany, to nie pojawi się na gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy.
6: Moi koledzy mówią, że taka konferencja już się odbyła w Rzeszowie i na niej postanowiono podzielić ten tort tej odbudowy Ukrainy także z udziałem Polski. W związku z czym podobno ta konferencja w Gdańsku ma być symboliczna. Ostatnia chyba oficjalna propozycja Ukrainy, jaką część odbudowy Ukrainy ma wziąć Polska, to było, żebyśmy odbudowali Donieck, okupowane tereny przez Rosję, czyli na święte nigdy.
3: Mówił dr Józef Orzeł.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Autopromocja.

0: Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
1: "34 miliony mieszkańców, a 63 wyznaje. Islam, kraj, który leży w Azji Południowo-Wschodniej, a jego terytorium obejmuje Półwysep Malajski oraz wyspę Borneo. Zapraszam Państwa serdecznie na relację z podróży z Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 9.40 będziemy rozmawiać o kulturze, języku, prawie, a także oczywiście kuchni. Małgorzata Kleszcz, do usłyszenia.
2: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
3: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
2: Czas na motorsport.
3: Najszybsza audycja w Polsce.
2: Zapraszają
3: Piotr Nałęcz
2: i Kamil Kowalik.
3: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
6: Odyseja wyborcza.
7: I wracamy do studia Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem Mariusz Zielke, dziennikarz śledczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: I temat afery, jednej z bardziej tajemniczych afer w historii III RP, chociaż tych tajemniczych nie brakuje. Liczne samobójstwa, afera FOS też nie do końca opisana, chociaż tutaj dużo mechanizmów już znamy. Afera taśmowa, tutaj mamy taśmy, ale nie wszystkie ujawnione. Afera Kłodzka, ta ostatnia, tutaj wiemy, że są nagrania i najprawdopodobniej są tam oficjele, ale nie wiemy, czy to są politycy platformy szczebla krajowego, czy lokalni jacyś biznesmeni i działacze. Ale ta afera, o której stosunkowo najmniej wiemy, to afera podkarpacka. O tej aferze wczoraj głośny materiał, wspólny materiał portalu Onet i portalu Goniec. Materiał, który wzbudził duże kontrowersje, bo z jednej strony materiał, który miał opisać, jak autorzy się chwalili, całość kulisów tej afery, jak się weszło w sam tekst, czasami trzeba było zapłacić, bo był za tak zwanym paywallem, czyli był treścią dostępną tylko po uiszczeniu opłaty subskrypcji za portal Onet. To się okazywało, że wcale tam tak wiele nie ma informacji. Zacznijmy od tego, co my właściwie wiemy o aferze podkarpackiej. Dwóch Ukraińców, braci, prowadziło zamtuzy na terenie Podkarpacia. Tam mieli być bezkarni, prowadzić swój proceder w zasadzie bez kłopotu ze strony polskich służb czy sądów. Mieli też w tych przebytkach nagrywać tych, którzy tam bywali, a mieli bywać i biznesmeni, i politycy. Co wiemy? Czy te nagrania były? Jeśli tak, to jacy politycy? Jakiej skali jest to afera, panie redaktorze?
8: Skali na pewno dłużej. Wiemy, ja powiem po prezydencku, wiemy wszystko i nic. Bo tak naprawdę ta afera wcale nie jest tak mało znana. Ona jest wyjaśniona, można powiedzieć, do końca. Tylko niewyjaśnione są te rzeczy kluczowe, że tak powiem. Kluczowe, czyli kto i kogo nagrywał, czyli zbierał haki na jakie osoby, kto te haki przetrzymuje i wykorzystuje dalej w życiu politycznym lub biznesowym do robienia interesów. I to jest wspólna cecha wszystkich polskich afer od początku lat 90. Taki system, żeśmy stworzyli nowy po komunizmie, że ten system preferuje zbieranie haków, zbieranie nieuczciwych, w sposób nieuczciwy materiałów na swoich przeciwników, czy procesowych, czy politycznych, czy biznesowych, czy dziennikarskich na różne sposoby. I stworzyliśmy państwo hakowe, państwo z papieru, państwo kartonowe, gdzie służby nie mają żadnej kontroli, nie są kontrolowane. Jeden z takich oficerów służb, który od lat dopomina się uwagi mediów i nie uzyskuje, on się podpisuje jako major Joram chyba, jeśli się nie mylę, on napisał mi kiedyś taką rzecz, że główną przyczyną wszystkich tych afer jest brak kontroli nad służbami specjalnymi. Te służby sobie hasają samopas, niestety nie reprezentują polskiego państwa, tylko własne interesy, interesy swoich oficerów, czy też przyjaciół, kolegów. Niestety rywalizują ze sobą bardzo często, walczą ze sobą, zazdroszczą sobie, bo jedne służby są lepiej wynagradzane, lepiej traktowane, drugie służby są uważane za te gorsze, za służby określonych polityków.
7: No ale też wszystkim... zanim świat służb, bo tego też dotyczy ten materiał Onetu i portalu Goniec, ale zapytałbym się o sam proceder, bo jak rozumiem, wiemy, że są nagrania, wiemy, że w tych dwóch lokalizacjach, przynajmniej ja wiem o dwóch dokładne miejsca, gdzie to się odbywało, jeden, nawet oglądałem go, nie ma ze mną nagrań, a jeżeli są, to nie robię nic drożnego, bo to wyglądało jak zupełnie taki lokal, gdzie można by powiedzieć, spokojnie odbyły się jakieś konferencje, szkolenia, nic nie wskazywało, że to może być coś, co po godzinach służy jako dom uciech, a służyło przez lata. Czy jesteśmy pewni, że są nagrania i że tam gromadzono materiał? Czy to jest wiedza, którą pan redaktor może z całą pewnością powiedzieć, tak, tam był dom uciech, był zamtus i były w pokojach montowane mikrofony i kamery. To wiemy?
8: Tego się nigdy nie dowiemy. Bo jeżeli ktoś rzeczywiście nagrywał tych ludzi...
7: No nie, ale afera taśmowa... Ta afera taśmowa wypłynęła. Tak?
8: Afera taśmowa wypłynęła, bo miała wypłynąć, bo miała skompromitować określone osoby i ten człowiek, który... Człowiek, ludzie, którzy to nagrywali, mieli określone cele. Tutaj celem jest szantażowanie polityków. Tak jak w każdej innej aferze. Dlatego ja mówię, to nie można tego traktować pojedynczo. To nie jest pojedyncza afera podkarpacka. Jest wielka afera z udziałem służb specjalnych, które zbierają haki na określonych przeciwników. Nawet nie przeciwników, bo to jest złe określenie. Po prostu trudnią się zbieraniem haku.
7: No dobrze, ale w takich warunkach możemy na każdego polityka, który jest starszy niż 25 lat, czy tam 22, no bo wtedy musiałby jako nastolatek chodzić do tych przybytków dwójki ukraińskich braci. To powiedzmy na każdego patrzeć jako na potencjalnie nagranego polityka, na każdego dziennikarza, na mnie, na pana, na każdego z naszych słuchaczy również trzeba by patrzeć jako na podejrzanego, że być może też jest nagrane.
8: Jak ktoś nie robi niczego złego, to nie ma się czego wstydzić. Ale rzeczywiście może odbiegamy, bo pan redaktor też oczekuje, żebym ja przybliżył tą samą aferę podkarpacką. No dobrze, no to jest afera dwóch sutenerów, gangsterów, którzy trudnili się handlem kobietami, tak organizowali przybytki uciech i rzekomo w tych przybytkach dokonywali nagrań na początku na zlecenie CBS-u, Centralnego Biura Śledczego, a potem nie wiadomo już kogo, bo być może, że to oni zaczęli szantażować CBS, czy tam tych oficerów CBS-u i mogli zacząć
7: Aleksi
8: działać na
7: zlecenie. Jewgeni Risic, tak się panowie nazywają. I właśnie to teraz wprowadźmy ten tekst Onetu wczorajszy, który no właśnie był reklamowany jako sensacyjny, a podkreślający, że pierwotnie od roku 2000, czyli od rządów Leszka Millera, nie, to wcześniej, to jeszcze jest Jerzy Buzek, czyli od rządów Jerzego Buzka.
8: To jest bardzo ważne, co pan powiedział.
7: Tak, oni mieli być pilotowani przez CBS, przez polskie służby. Czy to jest, jak pan ocenia tą informację, którą wczoraj podał Onet?
8: Znaczy, ta informacja to nie jest jakaś nowość, dlatego ja się zdziwiłem, bo ja przeczytałem z wielką nadzieją ten artykuł. To znaczy, artykuł był zapowiadany przez dziennikarzy jako szokujący, że wszystko wyrzucimy do kosza na śmieci, co wiemy o tej aferze i dowiemy się czegoś nowego. Nie dowiedzieliśmy się kompletnie nic. Tam nie ma niczego nowego. To jest wszystko wiadome. Wszystko w zasadzie mogliśmy obejrzeć w filmie Patryka Wegi, oczywiście jako fikcję. I tak naprawdę nie ma tam żadnej nowej informacji. Znaczy może są jakieś szczątkowe, typu tam wyroki sądów, że były wydawane za niskie. To nie wiem, czy to było wcześniej, czy nie było. To też nie jest tak, że ja chcę krytykować tych dziennikarzy. Bardzo dobrze, że się tą sprawą zajęli. Bardzo dobrze, że ten tekst powstał. Że dzięki temu możemy dalej o tym rozmawiać. O innych aferach również. Mam nadzieję, że zaczniemy rozmawiać. I to się stanie, bo to jest bardzo ważna rzecz, bo my jesteśmy tak naprawdę steroryzowanym państwem. I ta afera dobrze to pokazuje. Ale dziennikarze Onetu i Gońca nie udowodnili nam tego, tylko pokazali nam odgrzewany kotlet, mówiąc, że mają coś szokującego. Dlatego ja jestem po prostu, byłem zbulwersowany, że w ogóle poświęciłem czas przeczytaniu tego, bo ja to wszystko widziałem. Co tam jest nowego?
7: To, no, że ta informacja, zlecenie... że od 2000 roku działali na zlecenie polskich służb, ale jak rozumiem, to nie wyklucza, bo też sami autorzy tego tekstu nie wykluczają, że potem oni albo od początku, albo od trochę momentu stali się podwójnymi agentami, czyli i współpracowali z polskimi służbami specjalnymi, które dawało im krycie, ale też ze służbami ukraińskimi. No i do tego jeszcze tam jest ten wątek, prawda, że te relacje między polską policją a braciami Rysicz były bardzo bliskie, bo zdaje się, że kobiety przez nich stręczone występowały jako cheerleaderki na różnych uroczystościach policyjnych, że ta symbioza niemalże półświadka przestępczego sutenerskiego i polskiej policji była no, taka, aż chciałoby się powiedzieć, demonstracyjna.
8: Ale to o tym też wiemy. Nie tylko w tym przypadku prostytutki są wykorzystywane przez służby specjalne od dawna. To wielokrotnie było podawane. To nie jest nic nowego. I tu tylko taki zarzut, że mieliśmy usłyszeć szokujące informacje. Nie usłyszeliśmy żadnej szokującej informacji, ale ta data jest bardzo ważna. Natomiast to też... Ja przepraszam, że może mówię tak chaotycznie, ale kurczę, no to jest taka sprawa tak bardzo wielowątkowa i wielopłaszczyznowa, że ciężko jest ją opowiedzieć tu w parę minut w sposób taki uporządkowany. Ale data, którą pan podał, przy czym nie mamy wiedzy, że na pewno w tej dacie oni zaczęli współpracować, no bo to jest przypuszczenie Onetu na bazie jakichś tam opinii czy informacji od zaufanych źródeł, nie podanych, nie mamy żadnego papiera czy żadnego twardego dowodu na to, kiedy ta współpraca się rozpoczęła, ale ten 2000 rok, czy tam okolice 2000 roku, to jest bardzo ważna data, bo wtedy służby specjalne, UO przede wszystkim, próbował w ogóle, robił różne operacje do zbierania haków. Między innymi była taka akcja Temida, w której próbowano zwerbować sędziów do wydawania wyroków takich, jakie chcą służby specjalne. To by się potem potwierdzało z tą sytuacją z niskich wyroków wobec tych braci, że ci sędziowie w jakiś sposób byli inspirowani przez służby specjalne, żeby takie wyroki wydawać. I to jest nieporozumienie, tak? To państwo nie powinno funkcjonować, ale niestety funkcjonuje. Ja o tym wszystkim piszę w zasadzie w każdej swojej książce. W wielu artykułach już o tym informowałem. To, że tam prostytutki są wykorzystywane, no to kilka książek o tym już napisałem. Patryk Wega tą całą historię opowiedział w sposób fabularny w swoim filmie. Ja powiem szczerze, nie oglądałem tego filmu, bo od jakiegoś czasu nie oglądam filmów Patryka Wegi, ale wystarczyło obejrzeć ten zwiastun, żeby wiedzieć dokładnie to, co było w tym artykule, tak? Że ci bracia byli chronieni przez CBŚ. Kto tak naprawdę kogo wykorzystywał? To jest pytanie, na które po prostu odpowiedzi nigdy nie znajdziemy, bo to jest tajemnica państwowa. To znaczy nawet jeżeli służby się zresztą nie przyznają, nikt się nie przyzna do tego, kto był inspiratorem, a kto był pionkiem w tej aferze, a kto był decydentem. I teraz intrygi tych służb specjalnych są tak wielopiętrowe, że czasem im zależy na wypuszczaniu takich informacji. No tutaj też jest podejrzenie, że komuś zależało na tym, żeby Onet i Goniec ten artykuł w taki właśnie sposób, w takiej formie wypuścił w tym momencie i żeby się dyskusja rozpoczęła o takiej kwestii, która tak naprawdę no, i tak nigdy do tego nie dojdziemy, bo nie będziemy wiedzieć, kto był pierwszy, kto jest jakby źródłem, a kto jest dalszym elementem tej sprawy. Więc to jest bardzo ciężka do interpretacji afera, w której jest wiele wątków, które dawno powinny zostać wyjaśnione. To, że to się tyle lat trwa, to też świadczy o tym, że nasze państwo nie działa po prostu. I mamy prawo do każdego rządu mieć pretensje w momencie, kiedy takie afery wybuchają, żeby oczekiwać od tego rządu wyjaśnienia, rzetelnego wyjaśnienia takich spraw. A tutaj tego nie mamy. Nie mamy tego w wielu aferach. Tak jak powiedziałem, ta Temida, potem była afera taśmowa, ona też jest tak naprawdę do końca niewyjaśniona. Nie wiemy do końca, na czyje zlecenie ci ludzie działali. Jest jeden skazany, tak, czy tam kilku skazanych za dokonywanie czynności, ale kto to inspirował, w jaki sposób to wszystko przebiegało, kto, czy jakieś grupy interesów miały w tym jeszcze swój interes, czy jakieś służby walczyły z innymi służbami, tego wszystkiego niestety nigdy się nie dowiemy.
7: Ale co nigdy? Smutne. Dlaczego pan autor tak zakłada, że my będziemy żyć w tej niewiedzy? Sprawa oczywiście miała swoje także odpryski sądowe. Jak na razie chyba najważniejszym wyrokiem, nawet na pewno najważniejszym wyrokiem w tej sprawie było skazanie byłego funkcjonariusza CBA, pana Wojciecha Janika. To Sąd Okręgowy w Warszawie go skazał na 2 lata i 3 miesiące. Proces był objęty, jest objęty klauzulą tajności, więc niestety nie mamy, przynajmniej ja nie mam dostępu do tych akt. Może ktoś kiedyś się do nich dogrzebie. Pan Wojciech Janik oskarżał między innymi, nie wiem, czy nie powiem, no dobrze, takie są informacje, Marka Kuchcińskiego, bo to jest tak, że ta afera głównie uderzała w polityków PiS-u, został skazany za to, że właśnie fałszywie oskarżał, no ale jest tak, że to dopóki nie poznamy tych nagrań, to każdy polityk i każdy obywatel Polski może paść teraz tego typu podejrzeniem, a jednak wiemy, że tam politycy, czy wszyscy to domniemują, że tam politycy byli i byli nagrywani, że to jest i w zasobie polskich służb, ale też w zasobie służb ukraińskich. Jak to rozwiązać, panie redaktorze?
8: Nie ma sposobu, inaczej, jest sposób, jawność, pełna jawność wszystkich spraw. Każda osoba szantażowana powinna o tym informować, powinna mieć obowiązek poinformowania. No, jeżeli ktoś uczestniczył w takich imprezach, musi mieć świadomość tego, że będzie to kiedyś wykorzystane i powinien się z tym jak najszybciej zgłosić. Mieliśmy takie sytuacje szantaże. Przecież było szantażowanie senatora, już zmarłego senatora Piesiewicza, tak? Było wiele takich akcji, w których te haki próbowano wykorzystywać. Nagrywanie osób w tej Sowie i przyjaciołach, to jeszcze pamiętam, była taka afera związana z bankomatem, też ze służbami specjalnymi, gdzie ja coś tam opisywałem, chyba do końca tego nie zdążyłem opisać, ale było podejrzenie, że w wielu lokalach w Warszawie są instalowane przez służby te całe systemy nagrywające, również kamery, żeby takie haki zbierać. Podobna sytuacja była też, jeżeli chodzi o udział służb specjalnych w tego typu operacjach i przykrywkowaniu różnych agentów. To była taka słynna afera z Lwem Rywinem, również związana, takiego człowieka, który przedstawiał się jako asystent adwokata. On się nazywał Karol, nazwiska chyba nie można podawać, Karol chyba się te przedstawiał, albo przepraszam, Konrad, pomyliłem imiona. Przedstawiał się jako Konrad z nazwiskiem określonym i potem się okazało, że ten Konrad jest oficerem przykrywkowym służb specjalnych i dzisiaj jest świadkiem koronnym, który zeznaje w różnych procesach, a sam napisał książkę o tym, że został zwerbowany przez CBŚP, czyli tak samo jak ci bracia Rysicz, i działał przez wiele lat jako przykrywkowiec, dając informacje służbom specjalnym o bandytach, którym rzekomo pomagał. To było bardzo podobne i w podobny sposób robione. I to są takie tajniki działania służb specjalnych, które nie wiem, czy dobrze, że w ogóle wychodzą, że to powinno, czy to nie rozwala,
7: ale chyba powinny wyjść, skoro służby polskiego państwa, bo to w tej aferze też już możemy powiedzieć, że jest wiele znaków zapytania, jednak będę tą wersję utrzymywał, ale możemy powiedzieć, że polskie służby w tym uczestniczyły, no to pytanie, kto te służby kontroluje i czy teraz jest niby lepiej, tak? Czy to już, nie wiem, czy to był przypadek lat 2000, 90, gdzie służby trochę robiły co chciały i miały bardzo niewiele realnych nadzorców, a jeżeli tak, to trochę poza systemem demokratycznym, czy teraz jednak jest tak, że ktoś te służby kontroluje i że one już nie nagrywają sobie biznesmenów, polityków przy pomocy przestępców trochę jak chcą na potrzeby własnych, autonomicznych, tak to nazwijmy, wobec władz demokratycznych operacji, które same sobie wymyślają i same realizują.
8: To jest kluczowe pytanie. To jest tak, że gdybyśmy ufali w działania polskiego państwa, że one są rzetelne, to nigdy nie powinniśmy tego ujawniać, bo to są tajniki działania służb specjalnych. Ale ponieważ nie ufamy w te działania, uważamy, że

0: chce podejmować takie trudne tematy, to apeluję tutaj też do wszystkich dziennikarzy, również do państwa, o to, żeby tą aferą się zainteresować. To jest potężniejsza afera niż afera w Rzeszowie. Bo w Bydgoszczy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nagrano sędziów na różnych imprezach, gdzie też, jak to określiła Republika, bo Republika robiła o tym reportaż, ale w pewnym momencie zapomniała o tej sprawie i nie informuje dalej, co się z nią dzieje, ale tam określano zachowania sędziów jako nielicujące z powagą zawodu sędziego. A to, te zachowania to były orgie seksualne, to było uprawianie seksu na oczach dziecka, to było polewanie się szampanem podczas różnych imprez, to było organizacje imprez w jakichś takich miejscach bardzo dziwnych, typu ze zwierzętami również.
1: I to wszystko, jak rozumiem, mamy tutaj, tworzyło też taki potem nacisk.
0: Tak, i to jest badane przez prokuraturę. Jest oficjalne śledztwo w prokuraturze w Gdańsku w tej sprawie i nikt kompletnie się tym nie interesuje, proszę sobie wyobrazić. Czyli mamy zarzuty, które są od 10 lat powtarzane, gdzie są pod nazwiskiem przez świadków opowiadane te historie, gdzie są dowody, dokumenty w postaci przelewów na konta sędziów. Nie jakieś walizki z pieniędzmi, opowieści o walizkach z pieniędzmi, tylko przelew, po prostu przelew za coś tam, dokonany przelew. Gdzie mamy wycieczki sędziów, prokuratorów i oskarżonych w procesach do zagranicy, do Chin między innymi. Czyli wyjeżdża sobie sędziowie z prokuratorem, z panią prokurator tutaj, w tym ważną prokurator w prokuraturze krajowej, z panią, która została dzisiaj, siedzi w więzieniu z wysokim wyrokiem za oszustwa. Oni sobie w tych Chinach balują, robią sobie zdjęcia w jacuzzi, robią sobie zdjęcia w różnych dziwnych miejscach i potem my mamy wierzyć, że to nie jest wykorzystywane do szantaży. Jeżeli jest sytuacja później z księgową, która kradnie z kasy sądu 300 tysięcy złotych, informuje o tym TVN, Gazeta Wyborcza, różne inne media, 3 lata temu i proszę sobie wyobrazić, że do dzisiaj nie ma tam... Znika, nie ma tej sprawy i tutaj dotykamy sedna, bo to samo jest w tej aferze rzeszowskiej. Pan powiedział o wyroku dla tego oficera CBA, ale ważniejszym wyrokiem chyba, jeżeli już zapadł, bo ja nie jestem pewien, czy tam jest prawomocny wyrok, więc nie chcę tu się ubezpieczam, bo tylko zasłyszane informacje, ja nie badałem tej afery tak dokładnie. Tam jest taka informacja o tym, że skazano szefową prokuratury apelacyjnej albo kogoś z szefostwa prokuratury apelacyjnej za korupcję, bo afera rzeszowska to nie jest tylko afera zbierania haków, to jest afera również haraczowania przedsiębiorców, to jest afera Jana Burego, który jest dzisiaj oskarżony, on pozwolił na używanie jego nazwiska, więc nie przyznaje się do winy oczywiście, trzeba to też podkreślić. Jest afera właśnie sędziów, jest afera różnych zbierania różnych haków, ale biznesowych, no i wpływania na sądy i na różne instytucje państwa polskiego poprzez korupcję. Tam było chyba 40 oskarżonych, jeżeli się nie mylę, czy 40, nie wiem, bo nie chcę rzucać liczbami, jak ich nie pamiętam, bo to były stare dzieje, ale to jest znowu, mamy aferę, która tak naprawdę, to można powiedzieć, toczy się od 2000 roku, czyli 26 lat, jest niewyjaśniona.
1: Rzeczywiście była szefowa prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie Anna Chabało została skazana na 6 lat pozbawienia wolności za przyjęcie łapówki i powoływanie się na wpływy. Śledztwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej sprawie dotyczyło tak zwanej afery podkarpackiej. Odebrano mi wszystko i tego już się nie da odbudować, oceniła była prokurator w rozmowie z dziennikarzami TVN-u, gdzie poszła się na ten wyrok pani prokurator poskarżyć, więc to też pokazuje, jak bardzo zawiła i nie tak prosta, jak niektórzy by chcieli, jest afera podkarpacka, bo niektórzy opisują w sposób niemalże liniowy, a to jest afera niezwykle zagmatwana z niezwykle wieloma wątkami.
0: Bardzo dużo polityków, bardzo dużo opcji, bardzo dużo wątków, więc jest to potężna afera do wyjaśnienia koniecznie, ale afera już historyczna, gdzie są akty oskarżenia, gdzie mamy sprawę wyjaśnioną, a afera w Bydgoszczy podobnej skali, gdzie być może, że doszło do zhakowania sędziów w całej Polsce, bo tam do tych Harzykowych, to nad Jeziorem Harzykowskim, się zbierali sędziowie Justitii i ci sędziowie imprezowali i byli w jakiś sposób potem szantażowani przez różnych ludzi. I teraz, jeżeli ci sędziowie zbierali się na przykład z całej Polski i zbierane były haki na nich, to sobie proszę wyobrazić,

0: wyobrazić, że taki sędzia jest jeden, na przykład zostaje prezesem sądu gdzieś, tak? I on ma wpływ na również tych uczciwych sędziów, bo nikt mu się nie podskoczy wtedy.
1: I to jest wniosek, bo rozmowę niestety musimy gdzieś postawić kropkę. Czas nas goni. Chociaż tutaj wspomnę, że udało nam się na urodziny zebrać kwotę na konsolę, więc być może za chwilę stanie studio YouTube'owe i wtedy jak się skończy czas antenowy, to będzie można jeszcze na YouTubie rozmawiać całymi kwadransami, czy nawet godzinami o aferach, ale jak na razie czas nie jest z gumy. Ale ten wniosek, który pan postawił, że Polska to steroryzowane państwo, jak rozumiem, tyczy się to nie tylko jednej afery, ale całego szeregu afer, które toczą i politykę, i biznes, i sądownictwo.
0: I służby specjalne, i to jest chyba ten klucz. I niestety, jeżeli tego nie będziemy wyjaśniać, to zawsze będziemy żyli w takim państwie. I to jest ten wniosek. Naciskajmy na szybkie wyjaśniania, szybkie, skuteczne, jednoznaczne wyjaśnianie takich spraw. To jest obowiązek naszego rządu, ministrów. Oni mają za to odpowiadać. Z jakiej opcji by nie byli. To jest ponad podziałami. Afery pedofilskie, afery sensacyjne, afery haraczowe, afery służb specjalnych, afera podkarpacka, bydgoska, jakakolwiek inna. To wszystko trzeba po prostu wyjaśniać. Tylko tyle.
1: Nie, tego też są dziennikarze. No, my możemy naszą pracę realizować. Czy to Mariusz Zielkę, czy to my w Radio Wnet. Dzięki Państwa wsparciu. No, radio istnieje dzięki patronom patronet.pl/radiownet. Dzięki temu, że mamy tą niezależność, możemy też takie rozmowy realizować. Mariusz Zielkę był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie. Wszystkiego
1: dobrego. Państwu o tym moim marzeniu wspomniałem, że jak kiedyś będzie studio YouTube'owe, to będzie można takie rozmowy kontynuować, a tymczasem stawiamy kropkę w Odysei Wyborczej. Czas na studio Bejrut.

0: Sabah el Khair, Hon Beirut. Dzisiaj to sam przetłumaczę, że dzień dobry, tu Beirut. A z Beirutu dzisiaj pozdrawiają, najpierw z dalekiego, z Libanu, ale z Polski to pewnie bliskiego Oxfordu. I mamy dzisiaj...
1: Ernest Janicki, witam.
0: A też jak dla Libanu to daleko, daleko, bo z Wejherowa z nami dzisiaj w studiu Beirut jest...
2: Marcin Drewa, serdecznie pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy wszyscy razem i się zapytam. Zacznę od pana Marcina. Panie Marcinie, co pan tutaj robi?
2: O, po raz kolejny serce wyrywa się w kierunku Libanu, w kierunku Bejrutu, a mówiąc tak już konkretniej, to myślę, że taką potrzebę każdy czuje pomagania i bycia. Nie tylko jak jest pięknie, cudownie i świeci słoneczko w tych celach takich wakacyjnych, turystycznych, ale też kiedy jest taka potrzeba pomocy. Dlatego tutaj jestem.
0: Tak, jesteśmy tutaj po to również, żeby informować, pomagać i pomagać, żeby pomagać. To tak można ładnie powiedzieć. Panie Erneście, pan tutaj już kolejny, zresztą pan Marcin też, ale pan to rzeczywiście już sobie tutaj ten dzienniczek libański dość poważnie wypełnił. Ostatnia pana tutaj podróż do Libanu tak naprawdę przez kogo była zmotywowana? Ta ostatnia, czyli nie ta aktualna, tylko ta grudniowa.
1: Ostatnia moja podróż do Libanu była związana z wizytą papieża w tym kraju i ponieważ wiedziałem, że papież przyjedzie do sanktuarium w Annai świętego Szarbela, też chciałem uczestniczyć w tej libańskiej radości.
0: Tak, słyszeliśmy tam piękne słowa, że Szarbel to ten, który uczy nas pokory, że Szarbel to ten, który uczy nas modlitwy, że Szarbel to ten, który nas wszystkich zbiera i uczy nas pokoju. No, miał pan wtedy nadzieję na ten pokój w Libanie? Jak wtedy miał pan te odczucia tam właśnie w sanktuarium świętego Szarbela, kiedy przebywał pan razem, można powiedzieć, blisko papieża?
1: Tak, wtedy i w Annaja, w klasztorze w Annaja, a przede wszystkim w Bejrucie, kiedy ze względów bezpieczeństwa musieliśmy być kilka godzin przed mszą na placu i chodziłem po tym placu, robiłem zdjęcia libańskiej młodzieży. Wtedy faktycznie miałem nadzieję, że po tej wizycie wszystko się zmieni na dobre. Nie spodziewałbym się wtedy, że to pójdzie w tym kierunku, w którym jest obecnie.
0: No tak, a ten kierunek to jest kierunek wojna. Jak na razie ciągle to się bardziej rozwija, niż moglibyśmy sobie nawet to wyobrazić. Bejrut zamiast kwitnąć, to płonie. I ostatnie bombardowania znów dotyczyły również przedmieści Bejrutu, przedmieści południowych. I ta spalona twarz coraz jest szersza, coraz bardziej objęta ogniem. I ta spalona twarz Bejrutu płacze ustami dzieci, płacze ustami matek. Myśmy, panie Marcinie, byli na tym placu, przedwczoraj dokładnie. Tam zawieźliśmy naszą, byśmy powiedzieli, gotowość do pomagania, która dzięki naszym darczyńcom, Radia Wnet również, przeradza się w konkrety. Jakie miał pan odczucie, jak pan zobaczył te namioty podarte, tych ludzi w podartych ubraniach, dzieci biegających w prawo i w lewo, nie wiadomo czego szukających, i zwłaszcza, że to było na tym miejscu, o którym pan Ernest przed chwilą opowiadał. Jakie miał pan wtedy uczucie?
2: To prawda, dzisiaj Liban jest twarzą dziecka płaczącego i potrzebującego, twarzą rodzin potrzebujących i tam na miejscu widzi się to bardzo dobitnie. Myślę, że każdy z nas byłby bardzo wzruszony, widząc to zagubienie tych rodzin. Są to rodziny, są to kobiety z małymi dziećmi. Tam jest naprawdę autentyczna potrzeba tej pomocy i my mamy taką możliwość, dlatego też bardzo zawsze dziękujemy tym wszystkim darczyńcom i Bogu dzięki, tam taka pomoc jest kierowana.
0: Tak, to może, żebyśmy no niestety w ten smutny obraz Bejrutu jeszcze bardziej wrośli i żebyśmy pracowali nad tym, żeby on się zmienił. Wsłuchajmy się teraz w tą właśnie piosenkę mówiącą o tej twarzy Bejrutu, która płacze ustami matek i dzieci. Prosimy pana realizatora.

0: pozostaniesz sam, jak tak będziesz robił. To słowa prezydenta Trumpa. Na ile to teatr, na ile to prawdziwa uwaga, to chyba tylko sam autor tego stwierdzenia wie i odbiorca. Odbiorca zbytnio się nie przejął, bo przecież nadal ten Iran bombardował i Liban też. No, ostatnie godziny przyniosły bardzo nerwową próbę zatrzymania tej eskalacji, tej wojny między Izraelem, Hezbollahem i Iranem. Po kolejnych izraelskich nalotach na południowy Bejrut Iran odpowiedział ostrzałem rakietowym północnego Izraela. Hezbollah utrzymuje gotowość bojową i odrzuca amerykańskie propozycje zawieszenia broni, uwaga, nazywając je upokorzającymi. Administracja Donalda Trumpa wywiera silną presję, wydaje się, że na obie strony, i robi wszystko, by zatrzymać tę wojnę. Według doniesień amerykańskich Izrael miał nawet ograniczyć częściowo planowane operacje po bezpośrednich rozmowach z Waszyngtonem. Tak, administracja naprawdę napiera, bo wiemy, że interesy tych dwóch panów są całkowicie rozbieżne, idą w odwrotnym kierunku. Z jednej strony Trump ogłosił już kilkakrotnie sukces, że już podpiszemy, że to będzie wyjątkowa ugoda trwająca dziesiątki lat i że wszystkie cele, jakie sobie administracja tego prezydenta postawiła, już zostały osiągnięte. Z drugiej strony tutejsza prasa libańska mówi, jak gdzież tam, przecież to nic nie znaczy i ciągle są to tylko obiecanki, cacanki, a z drugiej strony Libańczycy są przekonani, że po prostu ten przysłowiowy Bibi, jak go nazywa prezydent Stanów Zjednoczonych, no nie my, po prostu nie chce zakończenia wojny. Libańczycy są przekonani, że nie chce ich po prostu do więzienia, dlatego tą wojnę kontynuuje. Jak to się wszystko skończy, my na pewno tego w tym momencie powiedzieć jeszcze nie możemy. Jedno możemy powiedzieć za słowami burmistrza, wójta miast takich jak Debel, jak Ain Ebel. Tam po prostu jest katastrofa humanitarna. Tam brakuje wszystkiego. Panie Marcinie, jest to przecież powód, że pan tu się znajduje, że pan się odważył na chwilę, na kilka dni zostawić swoje dzieci, swoją żonę. Tam właśnie gdzieś w Wejherowie jest pan tutaj. Pan nie przyjechał przecież sam. W pana sercu, w pana głowie, no i w pana walizkach były serca innych ludzi, którzy po prostu poprzez pana tutaj przysłali pomoc. Jak to wyglądało? Może komuś trzeba nawet za to podziękować.
1: O, to dziękujemy wielu, wielu ludziom o wielkich sercach, którzy pamiętają o Libanie. Ja przywiozłem tutaj kawałek z tych powiedzmy w cudzysłowie serc i tego, co zostało przekazane, artykuły medyczne, artykuły leki, pierwszej potrzeby, artykuły chemiczne, osobiste, do higieny osobistej. Wiele, wiele, wielu wspaniałych ludzi z powiatu wejherowskiego, Stowarzyszenie Mały Kack, Jarek Szydlak, Marek Kukuczka i inni, lekarz Piotr Pelcer. Bardzo serdecznie dziękuję i też apeluję do wszystkich, jeżeli mogą i chcą pomóc, to aby to robili, bo faktycznie jest tutaj na miejscu taka potrzeba.
0: Za każdym tym imieniem i nazwiskiem stoi wielka procesja ludzi dobrej woli. Jest ich dużo, jest ich coraz więcej. Pozdrawiamy Wejherowo, pozdrawiamy powiat wejherowski i dziękujemy bardzo za to, że jesteście z nami, że nas słuchacie. Co prawda jeszcze przez internet, ale kto to wie, może kiedyś też i przez FM to się może okazać. O ile, szanowni państwo, rozumiemy Wejherowo, rozumiemy polskie radio wnet nagłośniło ten problem przez Studio Bejrut, zwłaszcza tą zbiórką. Przecież ten magazyn, który jest pełny, a czekamy tylko na pozwolenie, wiadomo od kogo, żeby móc się na to południe udać razem z Caritasem Libańskim, to wszystko, szanowni państwo, już dotrze. Jeszcze wiele rzeczy znajduje się w magazynach w Polsce. Dziękujemy całemu zarządowi Fundacji Fenicja. My tu jesteśmy w Libanie na posterunku, a tam oni czekają i stoją na posterunku w Warszawie, w Opolu i gdzie tylko są, po to, żeby właśnie organizować, prosić i tutaj ludzi informować o tym, co się dzieje. O ile możemy zrozumieć tą działalność w Polsce, no to panie Erneście, Oxford to piękna nazwa, na pewno nie kojarzy nam się powiedzmy z kościołem katolickim, a raczej kojarzy nam się z kościołem anglikańskim, z Anglikami, Anglicy są na całym świecie. Jak to się w ogóle złożyło, bo to przecież nie pierwsza pomoc, nie tak dawno, bo 2 lata temu niepełne parafia katolicka wsparła wtedy jeszcze w okresie pokoju salezjańską szkołę sióstr w BK na Dolinie blisko Baalbeku. To był bardzo taki porządny zastrzyk, żeby można przywrócić te sale, te korytarze, te klasy do takiego już powiedzmy normalnego użytku. Ale teraz w tym kontekście, jak to się stało, że pan też za sobą przywiózł taki bagaż pomocy i to z Oxfordu?
2: Tak jak zwykle, jak tutaj przyjeżdżam, wszyscy moi znajomi, głównie Anglicy, ale też Polacy, chociaż w mniejszej części, wiedzą, że tutaj jeżdżę, że jestem zaprzyjaźniony. Jak tylko powiedziałem, że znowu jadę, to natychmiast mnie zapytali, czy trzeba kupić jakieś artykuły, czy może trzeba dać pieniądze. Powiedziałem, że mam tylko 30 kilo bagażu, więc artykułów, no to tak bez przesady, bo te 30 kilo szybko się wypełni, co się tak stało i... Tak jak tutaj Marcin mówił, podobne rzeczy do szkoły, artykuły, jakieś leki, jakieś środki opatrunkowe, jeden laptop udało się przewieźć, a resztę to ludzie po prostu przynosili mi pieniądze, żebym według własnego tutaj, własnej potrzeby, ja go zeznam z panem Kazimierzem, kupił co jest potrzebne na miejscu, ponieważ tutaj na miejscu można kupić wiele rzeczy, tylko nie ma za co. Ludzie są biedni, więc nie mają za co, więc przywiozłem też pieniądze.
0: Tak, ja to podkreślę, że to jest bardzo ważne, że praktycznie w Libanie można aktualnie, dzięki Bogu, wszystko kupić i dlatego ta pomoc może być bardzo i to bardzo szybka, bo wtedy te wszystkie procedury z przewozem, z innymi rzeczami, ja tylko dodam z tego, co pan Ernest mi opowiadał, że wszystko się odbyło według legalnych przepisów Królestwa Wielkiej Brytanii i powiedzmy robimy to zawsze w taki sposób, żeby było to legalne i żeby ta pomoc mogła docierać. Ale właśnie, panie Marcinie, pan jest o te 2 dni praktycznie dłużej od pana Ernesta i mieliśmy okazję już spotkać starszych i młodszych. Niech pan te 2 słowa powie na temat właśnie tego spotkania w okolicy Annaya. Jest miejscowość Ras Osta, to jest 3-4 kilometry od sanktuarium świętego Szarbela. Tam spotkaliśmy przecież nie katolików, nie chrześcijan. To byli przesiedleńcy, ci z południa. Poproszę o pana wrażenie i niech pan powie też, o jaką pomoc prosili.
1: No to na pewno wielkie wzruszenie, bo widzimy wiele, wiele dzieci, wiele potrzebujących na tym miejscu, ale też były i chwile radosne, bo była muzyka, te dzieci też pragną, rodziny też pragną tego uśmiechu, dlatego też poprzez działalność Fundacji Fenice zawozimy rzeczy najpotrzebniejsze. Zawieźliśmy tam i komputer przywieziony właśnie z Oxfordu i środki czystości, ale też i taką te potrzeby takiej osobistej, higienicznej. Przywieźliśmy też kredki, mazaki. My też mamy zamiar wyjechać takim konwojem, też drugi raz i w to miejsce, i w inne, więc zawozimy to, co jest najbardziej potrzebne i właśnie dla rodzin, i właśnie dla dzieci, a też było tam prowadzone takie, można powiedzieć, coś można było zjeść i też to przygotowaliśmy wspólnie, więc to bardzo, bardzo, bardzo cieszę.
0: Tak, czyli po prostu spotkaliśmy prawdziwych przesiedleńców, dziesiątki rodzin, często z małymi dziećmi. Jedna z takich rodzin, zresztą można się z nią zapoznać na naszym Facebooku, łatwo znaleźć, taki pan, który opowiedział mi swoją historię. Drodzy Państwo, on na boku, całkowicie jakby nie chciał być w tym tłumie, mówi do mnie tak, słuchaj, ty jesteś Polakiem, może sobie wyobrażacie, że my tu wszyscy jesteśmy żebrakami. Ja naprawdę, wierz mi, takim żebrakiem nie byłem. Ja miałem porządną pracę w miejscowości obok Nabatyje. Zarabiałem na siebie i zobacz na moją żonę i na tą trójkę dzieci, dwóch bliźniaków w okolicy 12 lat, z tego co pamiętam, i mniejszy chłopak 7-8-letni. Oni chodzili do normalnej szkoły, normalnie się ubierali. Przed moim domem zginęła moja szwagierka. My uciekaliśmy w popłochu tym starym Wanikiem, Rapidem. Dotarliśmy do miejscowości Batrun. Wydawało nam się, że to będzie krótka taka tylko i wyłącznie podróż, tymczasowy pobyt. Okazało się, że to się przeciąga. Te pieniądze, które miałem, wydałem płacąc za pobyt w hotelu. Nie mam teraz co jeść. Tu mnie przyjęto tak na dziko, praktycznie w jakiejś klitce. Ja się wstydzę przed moimi dziećmi, że ja im patrz, są tylko w podkoszulkach. One są tacy na zdjęciach właśnie. Ja nie mam nic, żeby ich przebrać. Ja mu tylko tyle powiedziałem wtedy przy tym naszym pierwszym spotkaniu, panie Marcinie. Pan Marcin był przy tym, będziemy pomagać, będziemy działać. Ta pomoc wczoraj dotarła. I to jest to, że jak coś obiecujemy, to po prostu na ile nas stać, na ile, szanowni państwo, wy nas pomożecie, to działamy. Natomiast ta pomoc, która dotarła przez ręce pana Ernesta, będzie zrealizowana dziś, jutro. Bo okazało się, że inne rodziny dowiedziały się, że taka pomoc jest możliwa. Dostaliśmy telefony od wójta tej miejscowości. No, mówi do mnie, słuchaj, ale te inne dzieci też by chciały coś dostać. Także praktycznie poprosiliśmy teraz o pełną listę, no bo pomagać trzeba umieć, panie Erneście, naprawdę, pan to widzi. Pomagać trzeba umieć. To nie jest tak, że rzucić tak, jak się zrzuca siano, powiedzmy, ukoszone, przewiezione gdzieś na polu i ono czeka na swoją kolej. Nie. Tutaj trzeba wiedzieć, gdzie, komu i ile dać. Często, oczywiście, my chwalimy tą pomoc międzynarodową, oczywiście, nawet i polską, która była olbrzymia. No, to jest proste. Przekazać ministerstwu, przekazać i organizacjom tu na miejscu i możemy tylko liczyć na to, że to wszystko dotrze, ale no niestety, muszę to powiedzieć, słyszałem narzekania od tych ludzi. Mówili, my widzimy w telewizji, że przyszło 100 tysięcy ton czegoś, 300 tysięcy ton, a oni się pytają, gdzie te tony, gdzie to jest. Także jednym słowem, jak tylko otrzymamy informację, ile tych dzieci tam się znajduje w tym obozie przy Annaja, w jakim wieku są, to już nasz van, można powiedzieć, grzeje silniki. Jedziemy tutaj do pobliskiego sklepu z takimi właśnie materiałami dla dzieci i pomocy naukowej, jak również tych ubiorów, a nawet i zabawek, bo takim trzylatkom trzeba coś dać. I szanowni państwo, mam nadzieję, że to dokumentujemy bardzo szybko, że te dobre serca, które przyleciały z Oxfordu razem z tobą, panie Erneście, po prostu się zrealizują. No cóż, nie możemy inaczej zakończyć, jak żegnamy się z państwem. Żegna się
1: Marcin Drewa,
2: Ernest Janicki
0: i Kazimierz Gajowy, ale ten Bejrut niech zostanie. Kończymy nasz program i zapraszamy za tydzień o tej samej porze.

0: Dzień dobry Państwu, zaczynamy wiadomości, co w programie. Jednak Monika Piątkowska ma być kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Gorąco na zewnątrz i gorąco w Sejmie. Trwa posiedzenie. Posłowie kłócili się między innymi o ukrainizację.
1: Wiadomości wnet.
0: Senator Monika Piątkowska zostanie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Wynika z nieoficjalnych ustaleń Polsat News. Decyzja ma zostać ogłoszona dzisiaj około południa. Premier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie o programie SAFE. Powiedział, że zarzuty kupowania w ramach programu SAFE broni w Niemczech oraz wysyłania zakontraktowanej broni na Ukrainę to fake newsy.
2: W ciągu 3 dni podpisaliśmy 63 umowy na 120 miliardów złotych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Wiecie, ile zakontraktowali w polskim przemyśle przez 8 lat? 97 miliardów. My w 3 dni 120 miliardów w polskim przemyśle zbrojeniowym. Jesteście hipokrytami. Siedzicie w oślej ławce i w opozycji będziecie repetować w tej oślej ławce.
0: Mamy do czynienia z niewyobrażalną hipokryzją, przekonywał na konferencji prasowej poseł PiSu Michał Wójcik. Chodzi o sprawę posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. 5 maja prokuratura europejska złożyła wniosek w Sejmie o uchylenie mu immunitetu, ale nie został on do tej pory poddany pod głosowanie. Kryjecie swojego kolesia, powiedział Wójcik.
3: Jeżeli faktem jest, że w tym wniosku znajduje się oczekiwanie prokuratury europejskiej, żeby zatrzymać i aresztować pana posła, a jest to w kontekście afery, gdzie jest korupcja, ogromna korupcja, gdzie są sztaby złota, gdzie są miliony złotych, czym nie chcą się interesować przynajmniej część mediów. To jest hipokryzja, szanowni państwo.
0: W 20. gospodarce świata rośnie ukryty głód dzieci w szkołach, grzmiał z mównicy sejmowej współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Dodał, że tu cytat, ponad 20% dzieci w podstawówkach idzie do szkoły bez drugiego śniadania. Zaapelował ponownie o wprowadzenie programu darmowych ciepłych posiłków w podstawówkach.
4: Jest raport banków żywności, z którego wynika, że ponad 20% dzieci w podstawówkach idzie do tej szkoły bez drugiego śniadania, że wiele dzieci w szkołach jest głodnych, nie jest w stanie się skupić na nauce. Od 250 dni, szanowni państwo, większość rządząca nie dopuszcza do dyskutowania na tej sali nad ustawą partii Razem o bezpłatnych obiadach w szkole, nad instrumentem, który daje samorządom narzędzia, żeby zapewnić każdemu dziecku zagwarantowany bezpłatny ciepły posiłek.
0: Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski rozpoczyna dzisiaj kontrole w ministerstwach dotyczące zatrudniania Ukraińców. Z mównicy sejmowej mówił o ukrainizacji administracji publicznej.
5: Takie zapytanie skierowałem dotyczące ukrainizacji, jeżeli chodzi o administrację publiczną, administrację rządową. Wczoraj otrzymałem od pani Barbary Nowickiej maila w sprawie polskiej całej strategii dla młodych ludzi z pytaniem, czego chcą młodzi ludzie. I tego maila wysłała mi chyba Ukrainka, bo nie ma polskiego nazwiska, nie ma imienia polskiego. Młodzi ludzie chcą pracy, nie znajdują dzisiaj tej pracy, kończą studia, wysyłają CV, a wy zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji rządowej. Nie ma na to zgody.
0: Nie idźcie drogą Gomułki, odpowiedział mu poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
6: Droga, którą idziecie tu nad Wisłą, ci, którzy rządzili już raz szli, to był rok 68. I wy dokładnie dziś, wytykając pochodzenie, idziecie drogą, którą szli komuniści w roku 68. Nie idźcie tą drogą. Sprowadzacie hańbę na Sejm takim postępowaniem. Każdy ma prawo czuć się Polakiem i każdy ma prawo służyć Polsce. Nie macie prawa nikogo ze wspólnoty polskiej wykluczać. To jest retoryka Gomułki, którą szedł w 68 roku.
0: Poseł PiSu Dariusz Matecki nazwał prezesa Ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza zdrajcą, ponieważ stwierdził on, że tu cytat, ta zbrodnia nie była dziełem narodu ukraińskiego. UPA mordowała również Ukraińców, którzy ratowali Polaków.
1: Jeśli wicepremier polskiego rządu mówi, że naród ukraiński nie odpowiada za ludobójstwo wołyńskie, to faktycznie będę taką osobę nazywał zdrajcą. Jeśli pan Kowal nie chce dopuścić do publikacji zdjęć dziecka zamordowanego przez Ukraińców, dlatego że miało za dużo gwoździ wbitych w czaszkę, to faktycznie będę uważać to za skandal i moim zdaniem za zdradę.
0: W ostrych słowach do posła Mateckiego zwrócił się poseł PSL-u Jarosław Rzepa.
7: Pana wystąpienia nie są już nawet polityką. To ordynarny, rynsztokowy bełkot, który wywołuje w każdym przyzwoitym człowieku wyłącznie głębokie zażenowanie i odruchę od razu. Nie jest pan żadnym reprezentantem narodu. Jest pan politycznym pasożytem, który żeruje na najniższych instynktach, nie mają do zaoferowania absolutnie nic poza nienawiścią!
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie słonecznie do 29 stopni, w Krakowie do 27, we Wrocławiu do 23 i pochmurno. W Białymstoku słońce i do 26 stopni, w Lublinie do 28.
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
10: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
11: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
12: Karol Maurycy de Talleyrand.
11: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
10: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
15: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
13: To była autopromocja.

0: Czyż żółta łódź podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem
1: Skrzydełko czy nóżka?
0: Występują kapitan Bossa Noga.
2: Jestem.
0: Żyrafa, kleszcz, globtroterka.
3: Jestem.
1: Obiad!
3: Kapitanie, kapitanie, obiad w mesie podano. Skrzydełko czy nóżka?
0: Kapitan, który właśnie moczy nogi w wielkiej miednicy na mostku kapitańskim.
2: Nóżka, nóżka, już zakładam buty. Do jasnej ciastej, ale ktoś mi je świsnął. A jednak skrzydełko, już lecę!
4: Dom,

0: Uprzejmie informujemy, że dowodzenie łodzią podwodną wymagać może ciut pożywniejszych posiłków.
1: W samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną Tomek Rosłon. Jesteśmy dzisiaj do godziny 14. A o czym będziemy przede wszystkim rozmawiać? Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w relacjach polsko-ukraińskich, bo dzieje się dużo. Pierwszym naszym gościem będzie pan dr Leon Popek. Jest to badacz i potomek ofiar zbrodni wołyńskiej, który wrócił niedawno właśnie z ekshumacji, które odbywały się na Wołyniu. Opowie nam, jak ta sytuacja wygląda na miejscu. No i przede wszystkim, jak przyszłościowo patrzeć na tę bardzo trudną sytuację. A później naszym gościem będzie pan też doktor Łukasz Adamski, dyrektor Centrum Mieroszewskiego, doktor historii i politolog, który specjalizuje się właśnie w historii Europy Wschodniej. Zapytamy między innymi, co dalej z odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Tak więc proszę pozostać z nami.

0: samo południe. I jest godzina 17:12, 17:17 oczywiście. Magdalena Uchaniuk i Tomek Rosłon. Jesteśmy z Państwem do godziny 14:00. A my mamy teraz już połączenie z panem doktorem. Doktor Leon Popek, badacz i potomek ofiar zbrodni wołyńskiej, a historyk, także pracownik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Wrócił pan niedawno z tych najnowszych, najświeższych poszukiwań właśnie na tak zwanym Trupim Polu, czyli Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Który to był etap pracy? Który raz był pan w tym miejscu właśnie w ramach poszukiwań, albo w ogóle który raz pan był tam na Wołyniu?
1: No, trudno powiedzieć, który raz, kolejny, tak, ale jeżeli chodzi o poszukiwania, no to czwarty etap. Może tak warto przypomnieć. Pierwsze poszukiwania, pierwsza ekshumacja, 1992 rok. Wtedy odnaleźliśmy w Ostrówkach 81 osób. Zbiorowa mogiła i jedna osoba w studni. W gospodarstwie nazywamy Utrusiuka. Druga zbiorowa mogiła u Strażyca, to już jest Wola Ostrowiecka, 243 osoby. Te ofiary, te szczątki zostały pochowane w 92 roku na dawnym cmentarzu parafialnym w Ostrówkach. Kolejne poszukiwania, kolejne ekshumacje, to jest 2011 rok i właśnie wtedy na Trupim Polu zostały odnalezione szczątki ponad 200 osób. Trupie Pole to jest część dawnej wsi Wola Ostrowiecka, a nazwa Trupie Pole stąd, że kobiety i dzieci wypędzone z Ostrówek, ale też ponad 40 osób z Woli Ostrowieckiej, pędzone 4 kilometry pod ukraińską wieś Sokół, tam na tym polu zabite około 300-350 kobiet i dzieci, ale też kilku mężczyzn. I te ciała leżały przez kilka dni nie zakopane, nie pogrzebane. Dopiero już w takim trakcie rozkładu zostały zakopane przez miejscowych mieszkańców, Ukraińców. I wtedy się przyjęła nazwa od tych ciał leżących na polu, od tych trupów leżących na polu, Trupie Pole. I jeszcze dodatkowo znaleźliśmy w Woli Ostrowieckiej na terenie szkoły, tam, gdzie kiedyś był budynek szkoły, szkoła spalona razem z ludźmi, około 60 osób. Też szczątki pochowane, czyli razem ponad 300 osób, szczątki pochowane też na cmentarzu w Ostrówkach. Kolejny etap, 2015 rok, odnalezione szczątki Woli Ostrowieckiej, jedna osoba, a w Ostrówkach w gospodarstwie za stodołą, ususzki tak nazywamy, 33 osoby.
0: No i teraz ten czwarty, tak, etap prac, o którym możemy mówić. Co było takiego przełomowego, albo czym różniły się przede wszystkim te poszukiwania, bo czas też jest bardzo tutaj istotny i widoczny. Ostatnia to jest 2015 rok. 11 lat trzeba było czekać, żeby państwo mogli ponownie wrócić. Dlaczego tak długo? To pierwsze pytanie, a drugie właśnie, co się wydarzyło podczas tych poszukiwań?
1: Długo dlatego, że nie było zgód na poszukiwania, na ekshumacje i na pochówki. I po prostu trzeba było czekać. Można powiedzieć, doczekaliśmy się zgody na poszukiwania. W międzyczasie pojawiły się nowe dokumenty, nowe, bardzo ważne dokumenty. Mam na myśli tutaj zdjęcia lotnicze niemieckie z maja 1944 roku. I po przeanalizowaniu jeszcze relacji, ja miałem to szczęście, że zacząłem zbierać relacje, gdy jeszcze żyło, w latach 70. pierwsze moje relacje zbierane od świadków w 78 roku, IX, 80, w latach 80., gdy jeszcze żyło wielu, wielu świadków, byłych mieszkańców, którzy byli wtedy ludźmi jeszcze dorosłymi, więc dużo pamiętali. Ja zebrałem prawie 100 relacji od tych osób. Udało się ustalić też wykazy, po pierwsze mieszkańców, którzy tam mieszkali, gospodarze, ale również tych, którzy zginęli. I tak dla Ostrówek 470 kilka osób, dla Woli Ostrowieckiej ponad 570 osób, które zginęły. W sumie mamy ponad 1050 osób znanych z imienia i nazwiska, ustalonych. I mając zdjęcia lotnicze, zaczęliśmy analizować te zdjęcia. Zaczęliśmy się uczyć, jak je odczytywać. To też jest niezwykle ważne. I co się okazało, że są miejsca na tych zdjęciach zaznaczone jako takie jaśniejsze kreseczki czy punkciki, które mogą wskazywać, iż są to jamy grobowe, doły śmierci. No i z tą wiedzą oraz jeszcze raz analizując relacje mieszkańców, którzy mówili, że po wymordowaniu mężczyzn w Woli Ostrowieckiej za stodołą u strażyca, u tego gospodarza, a w 92 roku znaleźliśmy tam szczątki kości 243 osób, w tym 20 kilka kobiet i kilkoro dzieci. I to nas zastanowiło, że w tym dole były również kobiety i dzieci, a świadkowie mówili, że tylko mężczyźni mieli tam ginąć. Jeszcze raz relacje, które wskazywały, że po wymordowaniu mężczyzn zabierano na tak zwane badania, właśnie do tej stodoły, badania lekarskie. No po prostu tam zabijano za tą stodołą, wrzucano do dołów i tam mordowano. Tam również mordowano kobiety i dzieci. I jedna z relacji, konkretnie Ireny Kozłowskiej, nauczycielki, ona mówi, zostało nas już około 50-60 osób. I już nas biorą też kobiety i dzieci, prowadzą w tamtym kierunku. Tylko że my odkryliśmy szczątki 243 osób. I jest pytanie, a kobiet i dzieci było około 150. Jest pytanie, gdzie są pozostałe? Gdzie są pozostałe szczątki? I zaczęliśmy analizować i stwierdziliśmy, że do tego punktu wskazującego dół śmierci za stodołą u strażyca jest obok, 20-30 metrów obok, podobny, mniejszy, ale podobnie oznaczony biały punkcik. No i okazał się to taki strzał w dziesiątkę, bo już pierwszego dnia zaczęliśmy właśnie tam szukać, w tym miejscu. I dosłownie w ciągu pierwszej godziny odkryliśmy szczątki osób zamordowanych.
0: Ile osób może leżeć w takim razie? Bo to ten teren tego dawnego gospodarstwa Aleksandra Strażyca, tak? O tym cały czas pan mówi, panie doktorze.
1: No trudno jest powiedzieć, ile tam może leżeć osób. Nie chciałbym tutaj jakoś wyrokować i to się okaże. Po prostu to się okaże, ilu mężczyzn, ile kobiet, ile ewentualnie dzieci. Czy to jest to miejsce, czy jeszcze jest jakieś inne miejsce?
0: Bo rozumiem, że to są poszukiwania te z kwietnia. I ile państwo mieli dni na to, żeby poszukiwać? Jaki był czas?
1: W sumie były dwa tygodnie, niepełne dwa tygodnie, bo trzeba pamiętać, że tak zawsze odchodzą dwa dni na dojazdy. Dojazd i później powrót z tych dwóch tygodni. Później trzeba odjąć półtora dnia na badania saperów tego terenu, a my wyznaczyliśmy prawie 10 miejsc do poszukiwań, więc wszystkie te miejsca sprawdzali saperzy, więc nas w jakiś sposób też to już
0: ogranicza.
1: Tak, ograniczało. Także w sumie takich aktywnych dni to było 10 na pracę. Także pracowaliśmy, wynajęliśmy koparki, które też trzeba powiedzieć, że się psuły, to był starszy sprzęt, ale ci pracujący operatorzy no, starali się po pewnym czasie już naprawdę świetnie współpracowali z nami, wiedzieli jak dokładnie, nie za dużo, żeby tej ziemi pobierać, żeby w przypadku natrafienia na szczątki, żeby jak najmniej tutaj czy uszkodzić. Zresztą każda szufla tej, inaczej może każda łyżka tej koparki była śledzona z uwagą, nawet przesiewana na sicie, czy nie ma tam jakichś powiedzmy drobnych kosteczek, więc tutaj z taką dużą uwagą, skupieniem pracowaliśmy. I cóż można jeszcze powiedzieć? No tutaj duża współpraca, naprawdę bardzo dobrze nam się pracowało ze stroną ukraińską, z archeologami ukraińskimi z wołyńskich starożytności. Także
0: czy państwo mogli pobierać, czy państwo będą mogli, bo teraz są poszukiwania, tak? Mówi pan o tym, że udało się odnaleźć nieznaną dotychczas mogiłę zbiorową. Czy tam jest jeszcze dużo do odkrycia przed nami? Czy tam są jeszcze jakieś pochówki, które można odkryć?
1: My wyznaczyliśmy taką mapę tych miejsc, gdzie świadkowie mówią, wspominają, opisują, że widzieli zamordowanych, pojedyncze osoby, ktoś leżał na polu, ktoś przewieszony przez płot, ktoś gdzieś leżał na łące, ktoś koło cmentarza. Takich informacji mamy ponad 30, gdzie widziano zamordowane osoby. Koło cmentarza kilkanaście, 20 osób. Trudno powiedzieć, czy część została zabita na cmentarzu, czy to są właśnie z tej kolumny pędzonej kobiet i dzieci, pędzone właśnie na to, nazwijmy trupie pole, tak, później nazwane, czy oni zostali zabici przed cmentarzem, a może ktoś ich przeniósł na cmentarz i tam pochował. Tego nie wiemy. To są takie miejsca, które należałoby sprawdzić. Szukaliśmy w 9 miejscach, dokładnie w 9 miejscach, i w 3 udało się odnaleźć. 2 zbiorowe mogiły, 1 pojedyncza. Ile

0: właściwie czekamy na pogrzeb. Wydobywamy każdą kość, bardzo kosteczkę, delikatnie, osobno, jest to później układane na stołach, kompletowane szkielety, opisywane, oglądane, oczyszczane są te kości, oglądane, antropolodzy, medycy sądowi dokładnie opisują, robią dokumentację. Trzeba określić wiek tych osób, płeć, mężczyzna, kobieta, dziecko, obrażenia, jeżeli są na kościach widoczne. To wszystko musi być opisane bardzo dokładnie, zmierzone, opisane, udokumentowane, a następnie będzie pobrany materiał genetyczny dla porównywania i dopiero później właśnie składane w odpowiednie trumny i przygotowywane do pochówku.
1: Panie doktorze, powiedział pan o tej ważnej sprawie. Wcześniej rozmawiałam w zeszłym tygodniu z panią profesor Iwoną Teul, która była również i między innymi z panem na wcześniejszych etapach prac i mówiła właśnie o tym, że teraz będą mogli państwo pobrać materiał DNA. Jak to ma wyglądać? Czy my będziemy mogli, czy rodziny będą mogły poznać, gdzie dokładnie i kto leży w danej tej mogile? Czy to będzie ułatwione jakoś?
0: Ja myślę, że tak. Zrobimy wszystko. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że tutaj nauka niesamowicie poszła do przodu i to, co było 20 lat temu prawie że niemożliwe albo bardzo trudne, zresztą wtedy nikt nie pobierał praktycznie materiału DNA z szkieletów, po prostu tego nie praktykowano. Tego nie robiliśmy w 11 roku, w 15 roku.
1: A dlaczego, panie doktorze?
0: Dlatego, że tak, nie było takiej praktyki. Nie było takiej praktyki. To dopiero od niedawna się te nauki się rozwijają i bardzo, bardzo one poszły bardzo do przodu.
1: I ma na pewno to bardzo wielkie znaczenie dla rodzin,
0: ma
1: prawda?
0: To wielkie znaczenie, chociaż muszę od razu powiedzieć, że w przypadku Ostrówek i Woli Ostrowieckiej będzie trochę utrudnione. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy do czynienia, gdzie w obu tych miejscowościach są rodziny, które zginęły w całości. Wszyscy zginęli. 70% rodzin zginęło w całości. Nikt nie ocalał. Nie ma, nie będzie materiału porównawczego. Nie ma z kim porównać. Nie ocalała żadna osoba z rodziny. Mamy taką skalę mordów. To jest po pierwsze. Po drugie, mieszkańcy Ostrówek i Woli Ostrowieckiej mieszkali tam od ponad 400 lat. Byli ze sobą bardzo spokrewnieni. Były całe rody, na przykładzie mojej rodziny, gdzie w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej mieszkało w każdej z tych wsi po kilkanaście, kilkadziesiąt rodzin, dosłownie 40 rodzin o tym samym nazwisku, a jeżeli mówimy o nazwiskach Jesionek, Jesionczak, to tam będzie jeszcze więcej, będzie 50-60 rodzin o tym samym nazwisku. Były domy, gdzie były trzy rodziny o tym samym nazwisku, ale trzy rodziny osobne. Więc żeby się odróżniać, te rodziny miały przydomki, przezwiska, pseudonimy dzisiaj byśmy powiedzieli, tak? I w tej chwili określenie też, oni się rozpierzchli po Polsce, nawet i po świecie. Ci, co przeżyli, co urodzili się tam na Wołyniu, to są praktycznie już tylko kilka osób na palcach obu rąk można policzyć żyjących. Natomiast są ich dzieci, wnuki i my już rozpoczęliśmy taki proces zbierania od nich materiału porównawczego, ale wierzymy, że ta technika obecna stosowana i myślę, że w najbliższych latach jeszcze to bardziej będzie, jak to się mówi, do przodu, więc będzie można określić stopień pokrewieństwa. Będzie to możliwe i rodziny nareszcie będą mogły. Ja sobie tak wyobrażam, że każda trumna będzie miała swój numer i będą te osoby pochowane, natomiast będzie można kiedyś na tablicach konkretnie wskazać, że zostały

0: te szczątki tych i tych osób zostały ekshumowane.
1: Tak, tak, to na pewno jest bardzo ważne.
0: Oczywiście te badania będą trwały, to nie jest taki etap, powiedzmy, nie wiem, w ciągu miesiąca, dwóch.
1: Tak, tak, to jest, myślę, proces rozłożony na lata. Panie doktorze, to teraz pytanie, bo my rozmawialiśmy ze sobą prawie dwa lata temu i wtedy w 2024 roku, panie doktorze, mówił pan o tym, że zaledwie 5% zamordowanych na Wołyniu, bo my chyba głównie skupialiśmy się na Wołyniu, zostało pochowane, że 95% dalej leży w dołach śmierci. Czy ta liczba się zmieniła przez te dwa lata?
0: Ta liczba się nie zmieniła. Pamiętajmy, że pomimo, że mamy zgodę na poszukiwania i ekshumację, to w dalszym ciągu dla Wołynia ekshumacji nie było. Nie było. Późniki to nie jest Wołyń, to jest Tarnopolskie. Teraz poszukiwania Huta Pieniacka również, to nie jest Wołyń. W Ugłach nie udało się niestety odnaleźć. Udało się w Ostrówkach, także mamy nadzieję, że ta ekshumacja, która nas czeka, która mam nadzieję, że dojdzie do skutku, będzie kolejnym takim etapem i właściwie po tej przerwie 11 lat będzie pierwszą ekshumacją właśnie na Wołyniu i mam taką nadzieję, że ruszą kolejne, następne, bo tych dołów śmierci mamy tysiące. Mamy 1500 miejscowości, gdzie prawie 2000 miejscowości, gdzie żyli Polacy, gdzie ginęli Polacy, gdzie są doły śmierci. Musimy pamiętać, że tak jak w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej mamy już odnalezionych w sumie 12 dołów śmierci, 9 wyekshumowanych, szczątki pochowane, 672 osoby pochowane na cmentarzu, ale w dalszym ciągu mamy jeszcze ponad 30 miejsc, gdzie należy szukać.
1: Ale widzi pan, że to jest jak kroplówką wręcz przydzielane te zgody na poszukiwania i ekshumacje. Z czego to wynika, panie doktorze? Przed czym Ukraina się tak bardzo broni?
0: Nie wiem, ale powiem tak. Ja stawiam takie pytanie otwarte. Czy nie należałoby przyspieszyć w jakiś sposób? W czym jest problem? Problem jest taki, że my szukając, mając zgodę na poszukiwania, szukamy, po odnalezieniu, po częściowym takim oczyszczeniu tego dołu śmierci, tej mogiły, zasypujemy, zabezpieczamy i zasypujemy z powrotem i znowu tę dokumentację przekazujemy, składamy do Ministerstwa Kultury Ukrainy i czekamy. W przypadku Ostrówek to dostaliśmy bardzo szybko, można powiedzieć ekspresowo, zgodę, pozwolenie na ekshumację. Ale pamiętamy, że w Późnikach czekano tam chyba półtora roku.
1: Nie ma woli politycznej, nie ma
0: woli. Ja myślę, że ta wola się dopiero wytwarza, ta wola powoli przebija się, przenika. Ja myślę, że można by było od razu iść za ciosem, już nie zasypywać, bo my tracimy dużo czasu, tracimy dużo energii, tracimy też pieniądze, taka jest prawda, bo to się przedłuża. Można by od razu
1: poszukiwania i ekshumacje, tak? Od razu.
0: Ekshumacje, tak. Najmniej 1/3 czasu, energii, pieniędzy.
1: Mówi pan, że rodzi się gdzieś ta wola. No a jak pan przyjął informację o tym, że oddział Sił Specjalnych Północ został nazwany przez prezydenta Ukrainy imieniem bohaterów UPA?
0: Poproszę o inne pytanie.
1: Jakieś spostrzeżenia pan ma, panie doktorze?
0: No, oczywiście, że mam, ale proszę mi wybaczyć. Ja nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo się nie znam na polityce, a możemy mówić o ekshumacjach i poszukiwaniach.
1: A to jak pan się poczuł jako potomek ofiar zbrodni, kiedy pan
0: usłyszał
1: to?
0: W dalszym ciągu mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować coś, co z takim trudem, czekaliśmy tyle lat, tak, i z takim trudem, i mam świadomość, z drugiej strony, tyle osób nie doczekało. Praktycznie ci, co żyli, w większości już odeszli. 90-kilka% odeszło z wielkim bólem serca, że nie doczekali właśnie tych ekshumacji, nie doczekali pochówku swoich najbliższych. Ta trauma rozlewa się w dalszym ciągu na dzieci, wnuki, prawnuki. I to jest ten ból. I my jesteśmy tak naprawdę jesteśmy spragnieni, czekamy, nie chcemy niczego, co wydawało mi się.
1: Ale rozumiem, panie chcemy doktorze, przez
0: ekshumacji.
1: Przez 37 lat ile zgód zostało wydanych?
0: Powiem tak.
1: 10?
0: 37, nie. Było,
1: 20?
0: Dla Wołynia było 5 ekshumacji. 5 ekshumacji.
1: 5. Widzi pan?
0: Jedna w późnikach. Jedna w późnikach, jeżeli chodzi o ofiary UPA, bo jeszcze były pochówki żołnierzy.
1: 5 na 36 lat. To tak. Chyba za mało trochę, co?
0: Około 800 osób zostało ekshumowanych na 60 tysięcy, z tym, że trzeba powiedzieć, że około 3,5 tysiąca miało pochówek, miało pogrzeb w 1943-1944 roku. 3,5 tysiąca plus te 800 ekshumowanych, no to zaokrąglimy to na 5 tysięcy. Z 60 tysięcy 5 tysięcy miało pochówek do tej pory. 55 tysięcy spoczywa w dołach śmierci, w
1: przynajmniej
0: lasach.
1: To pan i tak mówi tę niższą liczbę, na przykład prokurator Zając mówi od 60 do 80 tysięcy, tak? Takie są szacunki.
0: Tak. Ja już tak, żeby zaokrąglam, po to, żeby się nie...
1: Czyli
0: nie
1: kilka kłócić, procent, tak, jest pochowanych.
0: Kilka procent miało katolicki pochówek, miało pochówek, spoczywa na cmentarzach.
1: A ta narracja jednak, która się pojawia, że UPA to była ta organizacja UON-UPA, która walczyła z Rosjanami, z Sowietami, że to jest ten główny argument, który podnosi strona ukraińska, panie doktorze.
0: Tak, tylko trzeba wyraźnie podkreślić. Walka z Sowietami, z NKWD, to jest druga połowa 44, 45, 6 i aż do lat, końca lat 50. Natomiast pamiętajmy, że nie wszyscy, ale niektórzy mają swoje korzenie, początek tych powiedzmy członków UPA, to zaczynali w szeregach policji ukraińskiej w służbie niemieckiej. Mają za sobą doświadczenia mordowania ludności żydowskiej w Holokauście Żydów. Później, pamiętajmy, około 5 tysięcy policjantów ukraińskich z bronią, amunicją, ale również z doświadczeniem mordowania Żydów przeszło do lasu, zasiliło szeregi UPA. Kilka tysięcy. I oni tam stają się właśnie dowódcami, szkolą, prawda, tych młodych adeptów. I później oni też już w ramach UPA mordują Polaków. 43-44 rok mordują. I dopiero sporadyczne są walki z partyzantką radziecką, sporadyczne są walki. To jest
1: dosyć. Rozumiem, dobrze, że to jest wygodne historycznie dla Ukraińców.
0: A następnie, gdy już nie ma Polaków, gdy nie ma Żydów, nie ma Polaków, dochodzi do walk z Sowietami, ale też trzeba powiedzieć, że UPA nie mordowała tylko i wyłącznie Polaków. Giną też Czesi. Kilkuset Czechów zginęło. Giną przedstawiciele innych nacji. Co więcej, banderowcy zaczynają mordować Ukraińców. Tych, którzy, tu pamiętajmy też o sprawiedliwych Ukraińcach, o tych, którzy ratowali Polaków, którzy ostrzegali, przechowywali, stawali w obronie. Byli też księża, którzy zapłacili najwyższą cenę za to, że potępiali mordowanie Polaków.
1: Ale byli też księża, którzy wręcz namawiali trochę, albo przynajmniej dawali
0: przysłanie. To wymaga też dalszych badań, to wymaga, jest różnica, to co się działo na Wołyniu, to co się działo w województwie lwowskim, stanisławowskim czy tarnopolskim. Tam jest, na Wołyniu jest prawosławie dominuje, tam będzie grekokatolicyzm. Praca Romualda Niedzielki o sprawiedliwych Ukraińcach jest bardzo ważną pozycją, bo on wymienia kilkuset Ukraińców, którzy zapłacili najwyższą cenę. Zapłacili życiem, oni i niekiedy z całymi rodzinami, za tę pomoc Polakom. Ja myślę, że to jest taka płaszczyzna, na której my powinniśmy budować.
1: No ale ciężko w kontekście tego właśnie, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie i to, jaki ten temat powrócił, tak, za sprawą tej nazwy.
0: Że między innymi to też jest nasza wina. Dlatego, że proszę zauważyć, praktycznie do 91 roku tego tematu nie było. Temat był przemilczany, jeżeli tematu Wołynia praktycznie nie było, owszem, były...
1: No z oczywistych względów, tak?
0: Z oczywistych względów, to będziemy w to wchodzić. Natomiast po 91 roku tematu dalej nie było. Kto walczył? Rodziny kresowe, środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, niektórzy odważni księża, ale tylko niektórzy. Znowu byliśmy pozostawieni, mówię tu jako przedstawiciel rodziny wołyńskiej, rodziny, która ucierpiała, byliśmy pozostawieni samym sobie. Nie było badań naukowych. To nie jest przypadek, że państwo Siemaszkowie, Ewa i Władysław, córka i ojciec, podjęli się tak wielkiego, wspaniałego dzieła, które trwa do dnia dzisiejszego, prawda? Nie było prac na tyle mamy uniwersytetów, gdzie są wydziały historii. Gdzież są ci wielcy profesorowie, którzy co, nie mieli odwagi? Jakoś nie było. To spontanicznie zaczęto zbierać te relacje, zaczęto wydawać, publikować, namawiać. Wołyń ma o tyle dobrą sytuację, że jest ponad setka pozycji książkowych, dokumentów, relacji, wspomnień, opracowań, monografii. Tak, ale to jest w dalszym ciągu kropla w morzu. Każda miejscowość, której nie ma na mapie Ukrainy, a jest ich ponad 1000, powinna mieć taką monografię, bo tam żyli Polacy, mieszkali nieraz kilka wieków i tam ginęli, i tam są gdzieś ich doły śmierci. I proszę zauważyć, że trudno się przebijać było z tym tematem. My słyszeliśmy nawet od najwyższych władz, prezydenta, ciszej. Proszę liczyć się ze słowami, proszę wyciszyć się. My mieliśmy ciągle, nie chcę się tutaj uskarżać, tylko że byliśmy pozostawieni samym sobie i to jest powtórka z tego, co się stało w 1943 roku. Wołyń został pozostawiony sam sobie.
1: Dzisiaj czuję...
0: Jak pomóc? Wołyń płonął, krwawił, a w Warszawie była w tym czasie ostra polemika między przedstawicielem rządu, Banachem, a wojskowym pułkownikiem Bombińskim. Czyj ma być Wołyń? Cywili pod władzą cywilną czy wojskową?
1: Czy dzisiaj czuje pan nieco ulgi, widząc, że na przykład właśnie Ostrówki, Wola Ostrowiecka jest ten kolejny etap, czy dalej jest to jednak kropla w morzu? No bo my rozmawiamy o pojedynczych przypadkach zgód. Nie ma zgód na kilkadziesiąt poszukiwań.
0: Jest pewna we mnie też radość, satysfakcja, że może uda się dokończyć, chociaż mam świadomość, nie uda nam się odnaleźć wszystkich miejsc. Tak w Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej, jak i w ogóle na całym Wołyniu i w ogóle w Małopolsce Wschodniej, bo to jest niemożliwe. My jeszcze może będziemy szukać tych naszych, ja nie wierzę w zapewnienia do końca świata. Nie. Kto dzisiaj szuka powstańców styczniowych? Nikt już nie szuka. Kto dzisiaj szuka nawet, może z tego się wycofuje. To, co nas czeka, to jest smutne. Odeszli ostatni świadkowie. Nikt już nam nie pokaże nawet w przybliżeniu tych miejsc. Nie ma mapy miejsc pamięci. Nie ma czegoś takiego. Próbujemy to tworzyć. Bez świadków tego nie stworzymy. nie ma jakichś map, szkiców, nawet odręcznych, że ktoś może się mylić o 100 metrów. Ale to już jest coś. Jak ktoś powie gdzieś tutaj i wiemy, że ta granica rozbieżności, co spotkaliśmy ostatnio w Ostrówkach, gdzie świadkowie, wtedy żyjący, chodzący do szkoły, mówili, szkoła w Ostrówkach jest tu. Pokazywali konkretne miejsce. Po nałożeniu tych map, tego zdjęcia lotniczego, okazuje się, że oni się mylili o 80 metrów.
1: Czy pan po tych wszystkich przejściach naprawdę jeszcze wierzy, liczy na to, że Ukraina zmieni narrację?
0: Ja na to liczę, bo innej drogi ja nie widzę w cywilizowanym świecie. To jest, chciałbym, żeby te relacje były takie, jak chociażby relacje polsko-niemieckie, gdzie Niemcy co roku ekshumują, przenoszą na tych kilkanaście cmentarzy kilkaset, kilkanaście tysięcy nawet rocznie. My praktycznie o tym nie wiemy, bo nas to mniej interesuje. Wiemy, że robią to w majestacie prawa, te cmentarze są ogrodzone, pięknie wykoszone, Polacy miejscowi czuwają, mają pracę, czuwają nad porządkiem. Jest to bardzo przykładnie urządzony cmentarz. Tak powinno być. Takich cmentarzy na Wołyniu.
1: Ale tak się nie dzieje. Niech mi pan powie, panie doktorze, dlaczego?
0: Drąży kamień nie siłą, lecz ciągłym spadaniem. Więc ja myślę, że my powoli, oczywiście chcielibyśmy, żeby to było szybciej, powoli osiągamy to, że społeczeństwo ukraińskie w większości, to znam od dziennikarzy, od tych wypowiedzi, że społeczeństwo ukraińskie dojrzało i mówi otwarcie, najwyższy czas, żeby pochować ich po katolicku. Najwyższy czas. Czyli społeczeństwo jest za tym, żebyśmy mogli ich pochować. Tylko pytanie jest takie, ile lat trzeba, ile dekad trzeba, żebyśmy ich odnaleźli, żebyśmy ich ekshumowali i pochowali.
1: No, ja będę dalej jednak mówiła, że to, co dokonują władze Ukrainy, nie do końca świadczą o tym, co pan doktor mówi teraz, panie doktorze, bo jednak 90% więcej Ukraińców popiera tę decyzję, która została ostatnio podjęta przez pana prezydenta Zełenskiego.
0: To jest polityka. Co innego jest w terenie i jeżeli rozmawiamy z Ukraińcami, jeżeli widzimy, ja może oceniam to, co ja widzę, to, co ja widziałem w kwietniu, w maju, pełne zaangażowanie miejscowych władz, chęć pomocy i ta pomoc była odczuwalna. Było tak, że proszę mi wierzyć, że miejscowi rolnicy wstrzymywali się przez kilka dni z pracami rolnymi, orką, siewem, żebyśmy mogli dokonać poszukiwań na ich polu. I to było takie niezwykle ważne, że oni to potrafili zrozumieć i uszanować i pozwalali nam na to, bo wiedzieli, że to jest dla nas ważne. To chociażby taka może drobna, ale wcale nie drobna rzecz, bo wszyscy w koło siali, wszyscy już w koło zasiali, a oni czekali cierpliwie, bez takiego, z takim zrozumieniem, szukacie swoich, dobrze, że to robicie. I to jest takie bardzo ważne. Ja nie wiem, jak jest tam wyżej, natomiast z tymi ludźmi, z którymi się spotykaliśmy, z taką życzliwością, gdzie miejscowi nawet przedstawiciele władz przyjeżdżali, pytali, czego potrzebujecie? Co możemy, w czym możemy wam pomóc?
1: Oby takie pytania były też na tym szczeblu politycznym, panie doktorze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Pan doktor Leon Popek, badacz, potomek ofiar zbrodni wołyńskiej, Instytut Pamięci Narodowej. A my od razu, drodzy państwo, mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, pan doktor Łukasz Adamski, dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Ta rozmowa z panem doktorem Leonem Popkiem dotyczyła ekshumacji, a teraz spojrzyjmy nieco szerzej na to, co dzieje się w tych relacjach polsko-ukraińskich. Czy pana zdziwił wczorajszy komunikat? Mówię tutaj o Rafale Leśkiewiczu i takie podsumowanie, albo przynajmniej taka lakoniczna informacja związana właśnie z posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego, że prezydent w najbliższym czasie podejmie decyzję. Jak pan przyjął to oświadczenie?
2: No według mnie to powiem może coś, co państwa zdziwi, ale to był bardzo dobry komunikat. Dlatego, że tak naprawdę ta decyzja została odroczona. W związku z tym strona ukraińska nie wie jeszcze, jaka ona będzie. Gdyby kapituła tak zarekomendowała prezydentowi Nawrockiemu pozbawienie Orderu Orła Białego prezydenta Zełenskiego, no to wygenerowalibyśmy kolejną falę emocji i przypuszczalnie w Polsce, na Ukrainie również zresztą, i przypuszczalnie nie zbliżylibyśmy się do rozwiązania problemu. Natomiast gdyby zarekomendowała nieodbieranie, no to wtedy strona ukraińska byłaby pod mniejszą presją, żeby cokolwiek zrobić, żeby w jakiejś mierze naprawić skutki tego błędu, tej nieprzemyślanej decyzji sprzed dwóch tygodni. A w związku z tym no, w dyplomacji to jest coś takiego, że mamy strzelbę, ona jeszcze nie wystrzeliła, ale cały czas jest naładowana i jeśli już prezydent zdecydował się uruchamiać tego rodzaju argument, który przecież i w Polsce jest krytykowany, ale być może przyniesie jakieś skutki, czyli argument tego, że prezydent Zełenski może stracić swój order nadany 3 lata temu z uwagi na jego działania teraz, no to jeśli już uruchomiliśmy ten instrument, no to należy po prostu wykorzystać to, co to, że strona ukraińska jest mocno zaniepokojona, no i są prowadzone rozmowy. Nie będą to łatwe rozmowy, bo nawet jeśli ukraińska dyplomacja rozumie, że Zełenski zrobił błąd i nie chce eskalować, no to jeszcze musi przekonać do tego stanowiska samego prezydenta. No ale to, że się toczą i że wczoraj nie zapadła jakakolwiek decyzja, uważam, że w danym momencie to jest prawie optymalna sytuacja.
1: Pojawiła się także taka informacja dzisiaj, panie doktorze, że komisarz Unii Europejskiej do spraw rozszerzenia Marta Kos oświadczyła w Kijowie, że polskie zastrzeżenia wobec dalszego postępu Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej zostały rozwiązane na poziomie roboczym. Według niej 15 czerwca państwa Unii Europejskiej mają zgodzić się na otwarcie pierwszego z 6 klastrów negocjacyjnych. Co to jest za informacja właśnie w kontekście tego, co się dzieje również pomiędzy Polską a Ukrainą?
2: Znaczy, ja do końca nie rozumiem, czy pani komisarz Kos mówiła o zastrzeżeniach co do ukraińskiej polityki pamięci, polskie zastrzeżenia, które tak naprawdę nie są przedmiotem, albo są w bardzo ograniczonym stopniu, mogą być przedmiotem rozważań Unii Europejskiej. No chyba, żebyśmy uznali, że ukraińska polityka pamięci heroizująca formacje odpowiedzialne za masowe czystki etniczne przeciwko ludności cywilnej, że ta heroizacja jest dowodem na to, że Ukraina nie wypełnia jednego z kryteriów kopenhaskich, czyli standardów praworządności i demokracji. Tak? To jest oczywiste, czy można ukraińską politykę pamięci podłączyć pod ten rozdział. Natomiast co do reszty, no to jest wiadomość tak naprawdę oczekiwana i nie jest żadnym zaskoczeniem, że Unia Europejska ma otworzyć w czerwcu negocjacje z Ukrainą już na szczeblu roboczym. Więc być może pani komisarz mówiła po prostu o jakichś zastrzeżeniach Polski, ale nie co do decyzji, tylko na przykład co do gotowości Ukrainy do rozpoczęcia tych negocjacji. To jest wiedza pewnie, której jest podbawiona opinia publiczna. W każdym razie nie nadawałbym temu oświadczeniu jakiejś specjalnej wagi w kontekście sporu o pamięć historyczną.
1: O pamięć. To jeszcze wróćmy, panie doktorze, do tego właśnie sporu, bo z jednej strony mamy lata 2015, 17, 18, 19. Zresztą sam pan wielokrotnie o tym mówił, że to były różne kontrowersyjne ukraińskie decyzje, prawda, dotyczące tej pamięci historycznej i one jednak no, nie nabierały aż tak dużej skali, takiego znaczenia. To jest po pierwsze. Jak pan myśli, czy wpływ tutaj może mieć na to, kto jest prezydentem Polski?
2: Znaczy wpływ na to, co Ukraina robi, ja myślę, że bardzo, że...
1: Nie, wpływ na naszą reakcję po prostu, tak? Bo mówi pan o tym, że nie było decyzji z naszej strony, że gdzieś to przyjmowaliśmy, a teraz jest jednak no, szczebel prezydencki i to inaczej wybrzmiewa.
2: No znaczy, to ja inaczej powiem. Polskie zastrzeżenia co do na przykład przyjęcia przez Ukrainę ustawy de facto zakazującej krytyki działalności UPA, to był 2015 rok, czy nałożenie moratorium na ekshumację, albo 2017, albo to, co było na przełomie 18-19, czyli przejęcie przez wojsko ukraińskie części upowskiej symboliki, to te zastrzeżenia były Ukrainie znane, oburzało polską opinię publiczną, natomiast to oburzenie było znacznie chyba jednak słabsze niż obecnie, dlatego że kontekst był inny. Znaczy nie było w Polsce 1,5 miliona Ukraińców, przynajmniej nie było pamięci o tej przeogromnej pomocy, którą polskie społeczeństwo udzieliło Ukrainie, czyli te zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach, kiedy przecież ludzie przyjmowali Ukraińców do swoich domów, dawali pieniądze na wojsko ukraińskie, na wsparcie dla uchodźców.
1: No ale był też rok 23, tak? I Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, kiedy Zełenski jednak porównał Polskę do aktora w tym rosyjskim teatrze.
2: No tak, ale to można było spisać na, to można było uznać za nerwy Zełenskiego pod wpływem tego, że były protesty na granicy, były problemy z transportem ukraińskiego zboża. Była to bardzo nieprzyjazna wypowiedź, ale ona też nie wywołała aż takich emocji. Ona wywołała emocje może komentatorów, polityków, co do, bym powiedział, postawy prezydenta Zełenskiego i co do słuszności takiej polityki absolutnej solidarności z Ukrainą, a w mniejszym stopniu transakcyjnej. Natomiast teraz mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Teraz mamy do czynienia ze zbiorowymi emocjami na poziomie całego narodu, bo którymi się trudno zarządza, bo to są po prostu obrazki. Z jednej strony obrazki pomordowanych chłopów na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej. Przecież nawet w internecie można znaleźć dość łatwo bardzo okrutne zdjęcia dokumentujące tę zbrodnię, a z drugiej strony nazwa bohaterów UPA. Więc na poziomie takich emocji wyłącza się racjonalna analiza, wyłącza się możliwość, bym powiedział, filtrowania czy zastanawiania się, co skłoniło Ukrainę, że oni tam też mają politykę wewnętrzną, że mają wojskowych, że z różnych powodów ci wojskowi, to są często nacjonaliści, oni chcieli UPA. Zełenski zdaje sobie sprawę, że będzie musiał podpisywać porozumienia, na które może być skrytykowany przez część wojskowych, część opinii publicznej. I to wszystko mogło go skłonić do zbagatelizowania reakcji polskich. Ale te argumenty raczej już słabo działają, bo mamy do czynienia ze sporami, ze sporem po prostu o to, czy ten ruch Zełenskiego to nie była po prostu zniewaga dla wszystkich Polaków i zwłaszcza dla rodzin wołyńskich, pokazująca brak wykazania przez Ukrainę elementarnej wrażliwości. I na Ukrainie tak samo. Znaczy te polskie emocje są odbierane jako nieposzanowanie przez Polskę suwerenności ukraińskiej i tego zrozumienia, że Ukraina potrzebuje własnych, jak oni uważają, bohaterów antyrosyjskich. I jak mamy do czynienia z tak rozhuśtanymi emocjami społecznymi, no to To jest efekt tego odmiennego kontekstu, czyli tego kontekstu wojen i doświadczeń pomocy ukraińskim uchodźcom i codziennego, przepraszam, ale takiego współżycia, współegzystencji czy współzamieszkiwania w Polsce z bardzo wieloma milionami Ukraińców. I to zmieniło ten kontekst, a 10 lat temu tego nie było.
1: To jeszcze na koniec, co teraz powinni albo co radziłby pan zrobić stronie ukraińskiej w tej sytuacji?
2: Znaczy, co ja bym radził? No ja bym radził refleksję. To znaczy, Ukraina jest państwem suwerennym, może sobie suwerennie kształtować panteon swoich bohaterów, ale Polska też jest krajem suwerennym i może suwerennie odpowiadać. I jeśli tak będzie, no to będziemy eskalować spór, który nikomu nie służy tak naprawdę obiektywnie, bo on jest sprzeczny z interesami obu państw. I on może się skończyć tym, że po prostu Polska będzie blokowała integrację europejską Ukrainy, a być może i logistykę wojenną. Więc to jest oczywiście ten najgorszy najgorszy wariant. Więc ja bym radził Ukrainie refleksję, czy polityczny rozsądek, aby nie nakazuje zmiany tej decyzji. Jak to można zrobić? No, ja to już parę razy mówiłem, że albo można rekontekstualizować nazwę UPA, bo było kilka takich organizacji. Jedna była Petlurowska, druga była UPA Tarasa Bulby-Borowca z lat 41-42. To była też partyzantka, też walczyła na Wołyniu, ale banderowcy po prostu de facto potem ukradli nazwę tej partyzantki, a żonie dowódcy tej pierwszej UPA po prostu żonę zabili. Można wymyślić, można sobie wyobrazić sytuację, że przecież sami ukraińscy żołnierze z tego oddziału sił specjalnych poproszą prezydenta Zelenskiego o zmianę tej decyzji, no bo oni powiedzą, że no może dla nas UPA to są bohaterowie, ale nie chcemy, żeby nasi bohaterowie wywoływali konflikt z naszymi polskimi przyjaciółmi, więc oni mogą poprosić i to byłby taki sposób na wyjście z twarzą przez Zelenskiego z tej awantury. Albo można sobie wyobrazić, no powiedzmy, nie, Ukraina nie robi gestów w postaci zmiany nazwy, ale robi gesty w postaci tego, że jednoznacznie pokazuje, że przestaje relatywizować ludobójstwo wołyńskie, że przestaje zestawiać skoordynowaną antypolską akcję UPA z działaniami wbrew rozkazom podejmowanym przez polskie jakieś oddziały partyzantki AK, samoobrony i tak dalej. Lub po prostu jeszcze jakieś symboliczne by się przydały gesty w odniesieniu do samych ofiar wołyńskich pod pomnikami, pod krzyżami.
1: No i przede wszystkim liczbą zgód, tak, i na poszukiwania i ekshumacje, których jak wiemy było kilka przez te 30 parę ostatnich lat.
2: No tak, tylko że te zgody to nie jest jakaś koncesja ukraińska, tylko to jest raczej powrót do tego, co w ogóle powinno być normalną praktyką. To raczej moratorium z 2017 roku, trwające aż 7 lat, było bardzo nieprzyjaznym ruchem. Więc to, że teraz są wydawane te zgody, ja się z tego cieszę, ale te zgody są też wydawane w oparciu o zasadę, że my chcemy tylko pochowania ofiar wojen i represji, w tym ofiar UPA. Natomiast tutaj spór się toczy nawet nie o ekshumację, bo ten spór jest w dużej mierze już rozwiązany, chwała Bogu, ale spór się toczy o politykę pamięci i o zakres suwerenności państwa ukraińskiego w odniesieniu do kształtowania pamięci narodowej. Czy oni mają uwzględniać uczucia Polaków, czy nie mają? Czy mają uwzględniać to, że Ukraina narusza ogólnoeuropejski konsensus w sprawie niedopuszczalności, heroizacji formacji odpowiedzialnej za takie zbrodnie przeciwko ludności cywilnej, no i w jakiejś mierze też kolaborujących, a przynajmniej na pierwszym etapie z Niemcami, czy też nie musi tego uwzględniać, no bo teraz załóżmy broni, jak oni uważają, Europy przed Rosją. I dlatego ten spór jest trudniejszy do rozwiązania, tak jak powiedziałem, bo on dotyczy po prostu zakresu tego, co my rozumiemy jako suwerenność narodową i sposobu rozumienia pamięci. Czy to ma być pamięć heroiczna, czy też pamięć o ofiarach tych tutaj tak zwanych bohaterów.
1: Stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz.
2: Dziękuję również.
1: A pan doktor Łukasz Adamski, dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, a teraz nieco spóźnione wiadomości, a po nich zaraz, drodzy państwo, telefony. W samo południe.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach? O poszukiwaniach ofiar zbrodni na Wołyniu w Radiu Wnet. Jednak Monika Piątkowska ma być kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Gorąco na zewnątrz i gorąco w Sejmie trwa posiedzenie. Posłowie kłócili się między innymi o ukrainizację.
1: Wiadomości Wnet.
0: Gościem Radia Wnet był dr Leon Popek z IPN-u, który bierze udział w poszukiwaniach ofiar rzezi wołyńskiej. W kwietniu odbył się czwarty etap poszukiwań w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu, gdzie zamordowano ponad 1000 Polaków. W jego ramach odnaleziono 2 masowe groby. W zeszłym tygodniu Ukraina wydała zgodę na przeprowadzenie tam ekshumacji.
2: Zaczęliśmy analizować i stwierdziliśmy, że do tego punktu wskazującego dół śmierci za stodołą Strażyca jest obok, 20-30 metrów obok, podobny, mniejszy, ale podobnie oznaczony biały punkcik. No i okazał się to taki strzał w dziesiątkę.
0: Popek wyjaśniał, że poszukiwania i ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu rozpoczęły się w 1992 roku. Po 2015 zostały zablokowane. Do tego czasu odnaleziono i pochowano szczątki 674 osób. Obecne prace mają na celu odnalezienie kolejnych około 350 ofiar zbrodni.
2: Pierwsze poszukiwania, pierwsza ekshumacja. 1992 rok, wtedy odnaleźliśmy w Ostrówkach 81 osób, zbiorowa mogiła i jedna osoba w studni, druga zbiorowa mogiła u Strażyca, to już jest Wola Ostrowiecka, 243 osoby. Kolejne poszukiwania, kolejne ekshumacje, to jest 2011 rok i właśnie wtedy na Trupim Polu zostały odnalezione szczątki ponad 200 osób.
0: Powiedział dr Leon Popek w Radiu Wnet. Senator Monika Piątkowska zostanie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Tak wynika z nieoficjalnych ustaleń Polsat News. Decyzja ma zostać ogłoszona o godzinie 14 na wspólnej konferencji prasowej premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski rozpoczyna dzisiaj kontrole w ministerstwach dotyczące zatrudniania Ukraińców. Z mównicy sejmowej mówił o ukrainizacji administracji publicznej.
3: Takie zapytanie skierowałem dotyczące ukrainizacji, jeżeli chodzi o administrację publiczną, administrację rządową. Wczoraj otrzymałem od pani Barbary Nowickiej maila w sprawie polskiej całej strategii dla młodych ludzi z pytaniem, czego chcą młodzi ludzie. I tego maila wysłała mi chyba Ukrainka, bo nie ma polskiego nazwiska, nie ma imienia polskiego. Młodzi ludzie chcą pracy, nie znajdują dzisiaj tej pracy, kończą studia, wysyłają CV, a wy zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji rządowej. Nie ma na to zgody.
0: Nie idźcie drogą Gomułki, odpowiedział mu poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
4: Droga, którą idziecie tu nad Wisłą, ci, którzy rządzili już raz szli. To był rok 68. I wy dokładnie dziś, wytykając pochodzenie, idziecie drogą, którą szli komuniści w roku 68. Nie idźcie tą drogą. Sprowadzacie hańbę na Sejm takim postępowaniem. Każdy ma prawo czuć się Polakiem i każdy ma prawo służyć Polsce. Nie macie prawa nikogo ze wspólnoty polskiej wykluczać. To jest retoryka Gomułki, którą szedł w 68 roku.
0: Mamy do czynienia z niewyobrażalną hipokryzją, przekonywał na konferencji prasowej poseł PiSu Michał Wójcik. Chodzi o sprawę posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. 5 maja prokuratura europejska złożyła wniosek w Sejmie o uchylenie mu immunitetu, ale nie został on do tej pory poddany pod głosowanie. Kryjecie swojego kolesia, powiedział Wójcik.
5: Jeżeli faktem jest, że w tym wniosku znajduje się oczekiwanie prokuratury europejskiej, żeby zatrzymać i aresztować pana posła. A jest to w kontekście afery, gdzie jest korupcja, ogromna korupcja, gdzie są sztaby złota, gdzie są miliony złotych, czym nie chcą się interesować przynajmniej część mediów. To jest hipokryzja, szanowni państwo.
0: Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie o programie SAFE. Powiedział, że zarzuty kupowania w ramach programu SAFE broni w Niemczech oraz wysyłania zakontraktowanej broni na Ukrainę to fake newsy.
6: ciągu 3 dni podpisaliśmy 63 umowy na 120 miliardów złotych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Wiecie, ile zakontraktowali w polskim przemyśle przez 8 lat? 97 miliardów. My w 3 dni 120 miliardów w polskim przemyśle zbrojeniowym. Jesteście hipokrytami. Siedzicie w oślej ławce i w opozycji będziecie repetować w tej oślej ławce.
0: W 20. gospodarce świata rośnie ukryty głód dzieci w szkołach, grzmiał z mównicy sejmowej współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Dodał, że tu cytat, ponad 20% dzieci w podstawówkach idzie do szkoły bez drugiego śniadania. Zaapelował ponownie o wprowadzenie programu darmowych ciepłych posiłków w podstawówkach.
7: Jest raport banków żywności, z którego wynika, że ponad 20% dzieci w podstawówkach idzie do tej szkoły bez drugiego śniadania. Że wiele dzieci w szkołach jest głodnych, nie jest w stanie się skupić na nauce. Od 250 dni, szanowni państwo, większość rządząca nie dopuszcza do dyskutowania na tej sali nad ustawą partii Razem o bezpłatnych obiadach w szkole. Nad instrumentem, który daje samorządom narzędzia, żeby zapewnić każdemu dziecku zagwarantowany bezpłatny ciepły posiłek.
0: To były wiadomości, a za chwilę audycja Telefony, Telefony.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targu w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
7: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
8: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
7: Radia Aktywni.
8: W każdą środę o godzinie 14.10.
7: Zapraszamy, będzie się działo.
8: Liczymy na Was.
9: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
5: To była autopromocja.

0: I witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Uchaniuk i jesteśmy z Państwem do godziny 14. Tomasz Rosłoń ze mną i ja bardzo proszę, żeby dzisiejsze wypowiedzi były w miarę skondensowane, bo dużo osób dzwoni, a często po prostu nie mogą nic powiedzieć na antenie i mamy pierwszy telefon. Halo, halo.
1: Dzień dobry, tutaj Bogusław z Łodzi.
0: Słuchamy.
1: Pani dyrektor, dużo się mówi tutaj, że nic nie było robione, bo faktycznie nawet jak PiS rządził przez 8 lat, to nic nie było zrobione w tej naszej sprawie ukraińskiej. Jedynie co cały czas działał i chciał robić, był ksiądz Isakowicz-Zaleski. I kiedy raz wspomniał się to prezydentowi Dudzie, żeby on coś w sprawie nam załatwił w Polsce, to pan prezydent odpowiedział panu księdzu: co pan ksiądz chce, trzecią wojnę światową wywołać? No, tak się to załatwiało nasze sprawy polską. Do tej pory z Ukraińcami. I chciałbym powiedzieć, że już pierwszy pomnik Bandery, to już nie stało, w 1992 roku powstał. To już ten problem taki narastał, a było cicho sza cały czas. Czy rząd był lewicowy, czy prawicowy, czy teraz Platformy. Nic się w tej sprawie nie było robione. I jeszcze na koniec chciałbym jedną sprawę, bo chciałbym krótko sprawę załatwić. I to, co napisała Kościuszka w Pożodze o tych mordach, też jest cichosza. A wtedy Bandera miał tylko 8 lat. Czy on wtedy jako 8-latek już ich, Ukraińców, zidogolizował? Że oni dopuszczali się takich mordów, jak Kosak go opisuje, że tam niemowlaki wisiały, balkony były ozdobione, a na nich wisiały drutem kolczastym, wisiały niemowlaki? No to skąd się to wzięło, tak? Te mordy, pani redaktor, no. I mówienie, że... Aha, jeszcze na koniec chciałbym... Że o suwerenności. Ten ostatni tutaj komentator, który tak się wypowiadał, chyba pan Adamski, mówił, że no każde państwo ma prawo kształt. Ja pamiętam to po naszą ustawę. Pani redaktor pamięta, chyba to było 28 czerwca 18 rok o ustawa o IPN-ie. Izrael tupnął, to nie myśmy w ciągu jednej nocy zmienili ustawę. Tak, no. Tuknął tylko nogą, ustawa była zmieniona w ciągu jednej nocy. A tutaj wszyscy mówią, no każde państwo ma prawo, no to znaczy, że z tego wynika, że Polska od dawna nie już jest suwerennym państwem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Godzina 13:20 i taka właśnie moja prośba, żeby w miarę szybko starać się, w miarę tak w pigułce zebrać swoje spostrzeżenia i mamy kolejny telefon. Dzień dobry, słuchamy.
2: Dzień dobry, Witek z Warszawy. Ja tylko krótko chciałem wspomnieć o tym orderze Orła Białego, więc to jest tak wyszargany już w tej chwili order, że aż wstyd. Po prostu jak szukałem wiadomości odnośnie tego, że jeden raz był odebrany, chyba chodziło o Wincentego Witosa, ale później mu z powrotem oddano ten order. Chodzi o to, że już za czasów Stanisława Augusta, który był chyba najgorszym królem według mnie, po prostu on przyznał nawet Suworowowi ten order. Więc moim zdaniem należałoby zrobić jakąś rewizję wszystkich tych odznaczeń i po prostu pozbawić chociażby honorowo tego orderu tym ludziom, którzy po prostu Polsce zaszkodzili. Bo o tym w ogóle jest tak, jakby się zamiata cały czas pod dywan, żeby o tym nie mówić. Trzeba o tym mówić, bo to jest nasza historia, ale trzeba zrobić w tej historii troszeczkę porządku. Żeby nie było później tak, że wy jesteście tacy, a my jesteśmy tacy, a tamci są jeszcze tacy. Skończy się ta dyskusja, bo będzie napisane, że zostało odebrane honorowo przez polskie społeczeństwo ten order Orła Białego i sprawa się zamknie. I zamknie to usta w ogóle wszystkim tym, którzy w koło tam pyszczą i pyszczą i pyszczą i nasyłają Polaków na Polaków. Skończmy z tym wszystkim. Dziękuję bardzo, do widzenia, miłego dnia.
0: Dziękuję bardzo. A 13:22 to chwila muzyki i czekamy na Państwa telefony.

0: I kolejny telefon z Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Maja z Warszawy. Oczywiście w temacie obecnym, więc chciałam powiedzieć, że w pewnym sensie jesteśmy sobie winni tego, co się dzieje i co się stało i że ten wrzód nagle pękł i mleko się rozlało, ponieważ pamiętam, jak w roku 23 oglądałam na portalu angielskim gazety Telegraf relację fotograficzną w kolorze z pogrzebu ukraińskiego wojownika. Już nie pamiętam nazwiska, wiem, że miał pseudo Da Vinci, w Kijowie to się odbywało, nie we Lwowie, w otoczeniu najwyższych władz ukraińskich. Wszyscy klęczeli dookoła, a nad trumną były flagi przez żołnierzy ukraińskich z pocztu trzymane czarno-czerwone i żółto-niebieskie. U nas oczywiście to nie było publikowane. No oczywiście część ludzi oznajmiła, jak to ujawniłem, że jestem ruską onucą. I drugi fakt taki, który też mną po prostu wstrząsnął, to chyba było w 23 roku. Nasz pan prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką odwiedzał Stany Zjednoczone i nie wiem z jakiego powodu, ale pani prezydentowa odwiedziła szkołę ukraińską. Nie wiem, czy to był Waszyngton, czy Nowy Jork. I spotkała tam się z panią ambasador Ukrainy. I nasza pani ambasador, bo były zdjęcia kolorowe oczywiście w prasie amerykańskiej, była w kostiumie, jako że jest bardzo zgrabna. Ten kostium był w pionie na pół tak przedzielony. Jedna strona była czerwona, a druga czarna. No więc jak ja to zobaczyłam, na innych uroczystościach była w biało-czerwonym. Po prostu byłam wstrząśnięta. Również tego typu rzeczy nie były u nas ujawniane i była po prostu cenzura, a ludzie czuli, co się dzieje. Więc teraz, no cóż, no pozostaje nam podjąć i kroki symboliczne, tak jak z orderem, i kroki realne, czyli zamknięcie lotniska w Jasionce, odebranie świadczeń Ukraińcom, niedawanie obywatelstwa. Przecież my tu mamy piątą kolumnę. Za moment okaże się, że ludzie, Ukraińcy mają polskie obywatelstwo, będą głosować i stworzy się partia ukraińska i będziemy żyli na Ukrainie. Także tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Jak słyszę, i to już zresztą jest od dłuższego czasu, ta sprawa z nadaniem imienia jednostce operacji Sił Specjalnych Północ, właśnie imienia bohaterów UPA, wywołała bardzo duże poruszenie, ale miejmy nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana, bo przecież... Tak jak powiedziała przedmówczyni, no tych Ukraińców w Polsce jest dużo i zależy nam na pewno wszystkim, żeby te relacje były dobre. Dzień dobry, jesteśmy na antenie, kto jest z nami?
2: Witam serdecznie, panie redaktor Tomasz Federczyk, Rumianek. Ja panią słucham od godziny 12 tak mniej więcej i pani tam pytała, dlaczego Ukraińcy nie chcą tych ekshumacji, dlaczego im to wszystko idzie opornie. No oni nie chcą, żeby świat się dowiedział, jakimi oni byli zbrodniarzami, co oni robili. Nie chcę tutaj przytaczać, bo to są, że tak powiem, sceny, po prostu to się w głowie nie mieści. Jak wojsko niemieckie weszło do Wołynia, to się za głowę łapali. No w ogóle to były diabły. Moja babcia świętej pamięci w Powstaniu Warszawskim walczyła. I ją schwytali, ją Niemcy, 19-letnią dziewczynę schwytali Niemcy, wywieźli do Ravensbrück, to była obóz pracy. Babcia
0: tak.
2: zawsze wspominała, że kapo, tam były strażniczki z Łotwy, z Litwy, Niemki, Ukrainki, to mówi, że kobiety, nie Ukrainki, to, że to były najgorsze diabły, że to w ogóle, że nigdy nie mówiła na parę, co tam się jak się stało. Ale mówiła, że te Ukrainki to w ogóle diabły w skórze, w ludzkiej skórze, że tak powiem. No i też duży żal teraz po fakcie, że tak powiem, mam mega duży żal do pana prezydenta Dudy, że, bo to tak naprawdę wszystko, to wszystko, co się stało, to się stało przez Dudę. Duda im, że tak powiem, no nie chcę tutaj mówiliśmy rzeczy, no prawie tyłek by, że tak powiem, brzydko wylizał panu Żeleńskiemu. Bardzo, bardzo, no. Nie wiem, czy miał w tym jakiś interes, bo to wygląda na to, że miał jakiś interes. On sprawy ukraińskie nad sprawy, że tak powiem, polskie przekładał, a Żeleński, że tak powiem, wypił się na nas, pokazał nam środkowy palec. Polak, no niestety też to muszę przyznać, Polak to jest bardzo głupi naród. Powiem to wprost. Głupi naród.
0: No ja tak nie uważam, ale no może pan
2: jest,
0: tak...
2: Pani jest miła i pani chce, żeby było dobrze. Ja sobie zdaję sobie, że pani nie można tego powiedzieć, że pani tego bezpośrednio nie może powiedzieć. Jest mi przykro, bo jestem Polakiem, urodziłem się w Warszawie, kocham Polskę, ale patrząc na naród polski... albo mają dobre serce, no, ale jak masz dobre serce, to musisz mieć...
0: No i tym akcentem skończymy na razie, bo widzę kolejne telefony. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Ja również oczywiście Państwa zachęcam, żeby do nas dzwonić. 572-296-545 i tak skondensowane. Bardzo serdecznie proszę o opinię, bo tych telefonów jest sporo.

0: prawdą wodzą nas za nos. A tym jest zbrodnia wołyńska, pozwolą albo nie pozwolą grzebać, kopać, odkrywać.
1: Bardzo serdecznie.
0: Po prostu trzeba twardo, twardo, nie ma dyskusji, bo po prostu bardzo nieładnie się zachował. No ale to są właśnie takie wpływy od setek lat wschodnie.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie. Ja bym jednak mimo wszystko szukała jakiejś nici porozumienia i starała się budować te relacje ze względu na to, że no, tych Ukraińców w Polsce jest bardzo wielu. To może być pozytywnie, bo to, co państwo mówią, to się powtarza gdzieś. Może jakaś myśl związana z tym, żeby tę sytuację rozwiązać, bo może Ukraińcy wycofają się jednak z tej decyzji prezydenta Zełenskiego. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry pani redaktor, słuchaczka z Warszawy. Chciałam powiedzieć po prostu, że zróbmy po prostu może takie zestawienie, kto w administracji państwowej, kto w rządzie ma powiązania na przykład rodzinne z Ukrainą czy poprzez powinowatych. Nie chodzi mi o jakieś tutaj stygmatyzowanie ludzi. I wtedy dlaczego pewne są decyzje takie właśnie, że powinno wyjść na jaw czy od lat, a nie wychodzi, bo ktoś ma zatykaną gębę za przeproszeniem, żeby ujawniać to i tamto. No bo jeśli są osoby, a powinny te osoby stanąć w prawdzie. Każda narodowość.
1: No to teraz jeśli... dużo się mówi, przerwę na sekundę, droga pani, bo dużo się mówi w kontekście pana wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, tak, który ma korzenie ukraińskie, ale to jest jakby jeden
2: ale
1: aspekt.
2: Ale to u państwa w radiu jacyś pracownicy, to nie wchodzimy i każdy. To nie chodzi o to. Osoby, które są w jakiś sposób powiązane, czy mają takiej narodowości, czy innej, jeśli mają te powiązania, ale dana narodowość dokonała jakichś zbrodniczych czynów, to stanąć w prawdzie i przyznać, mój przodek, mój tam ktoś, czy moja nacja to i tamto zrobiła. O to chodzi, a nie o stygmatyzowanie. Bo jeśli dzisiaj, kiedy to było w Sejmie, teraz w wiadomościach słyszałam, że któryś tu z tych posłów nawiązał, że ten poseł, który powiedział o tym, że nie mają młodzi ludzie pracy, bo Ukraińcy zajmują. Ja to obserwuję od 30 lat. Od 30 lat jeszcze, od 10 lat jeszcze, zanim wojna była. Są zajmowane miejsca, bo oni tu przyjeżdżali. Weszła jedna osoba do sklepu, cały sklep od razu był opanowany, wszyscy pracownicy tylko tacy, bo oni się najlepiej czuli.
1: Ale, a kierownik ale mówi, nie wiem, co pani sugeruje o redakcji
2: nie,
1: naszej, coś o
2: sugeruje ten pan w Sejmie, który powiedział, że jako retorycznie się odniósł, że że inny poseł, który powiedział o tym, że nie ma na przykład tacy, że za bardzo się tu panoszą czy coś, to on odniósł się, że to jest retoryka Gomułki, czyli nawiązał, powiedział do 68 roku, jak to znowuż zabije. I widzi pani, to jest chodzi o to, żeby zatykać ludziom gębę. Nie możemy nic powiedzieć, bo natychmiast jest albo antysemityzm, albo antyukraina, albo coś. No mówmy prawdę, a nie jakieś zatykanie gęby, bo w ten sposób nigdy niczego nie osiągniemy. I sama pani wie, bo każdy kto przyzna, ludzie nie dzwonią, bo się boją. Bo co? Zadzwonię i za chwileczkę ktoś mi powie, że tutaj do mnie ktoś zapuka, bo ja powiedziałam to czy tamto. Czy ja powiedziałam kłamstwo? O nie, ja mówię prawdę. I tak samo, jeśli pan Krzesimir Dębski mówi o tej hucie pieniackiej, opowiadał o całej rodzinie, która cała wieś została, to czy mówił kłamstwo? Nie. Ale sam...
1: O, i telefon się samoistnie rozłączył. Ja nie dotykałam nic. Nie wiem, czy... Dlaczego tak się stało? Nie mam pojęcia, ale prosimy państwa właśnie o takie dosyć krótsze wypowiedzi, o jakieś podsumowanie, bo takie emocjonalne zaangażowanie też na pewno nikomu nie służy. Ja mam kolejny telefon. Dzień dobry. Może nieco spokojniej teraz będzie?
3: No, może spokojniej na pewno i krótko.
1: Tak?
3: Ja widzę takie rozwiązanie tej trudnej sytuacji. No musimy skupić trochę wojska i trzeba będzie...

0: gdzie odebrać Wołyń. I wtedy pochowamy naszych współbratymców.
1: No, odważna teza, przyznam panu.
0: A cóż będziemy się szczypać? Pozdrawiam panią Skuperową. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. No, jeszcze takiego pomysłu w naszej audycji nie było. Myślę, że pomysł nie odrealniony całkowicie i fantasmagoria, która gdzieś się też pojawia, to teraz mamy telefon z Nowego Jorku, widzę. Dzień dobry, panie Janie, i słuchamy.
2: Halo,
1: jesteśmy na antenie, proszę mówić w miarę zwięźle.
2: Moje imię jest Władysław, dzwonię z Nowego Jorku.
1: A dlaczego ja mam komandor Jan? Może ja coś źle przeczytałam.
2: No, dobrze. Komandor Władysław. No, próbowałem się dodzwonić do państwa parę razy. Dziękuję, że pani odebrała telefon. Pani Magdy, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja przepraszam, Nowy Jork Komandor, to ja wymyśliłam Jana. Przepraszam.
2: Może być Jan, mi to nie przeszkadza. Do czego chcę nawiązać do tej rozmowy, bo słucham państwa już od bardzo długo. I wczoraj miałem rozmowę, bo pracuję z ludźmi, którzy są z Ukrainy. Oni się nie zmienią, oni uważają, że Bandera jest ich bohaterem. On walczył z Rosjanami, z Sowietami i oni się nie zmienią. I ja się po prostu jego spytałem, co Polska uzyskała w zamian za pomoc dla Ukrainy. On stwierdził, że musimy czekać na to, co będzie i kiedyś nam się odwdzięczą. Nie chciałbym, żeby się odwdzięczyli jak w ten sposób, jak się odwdzięczyli w 1943 roku. I się sobie spytałem, czy następną nazwą jakiejś specjalnej jednostki ukraińskiej nazwą ją Łaczyna. Nie wiedzą na temat historii nic. Oni są zadłużeni, niereformowalni, do nich nic nie dociera. Bardzo mi jest to przykro, a pana prezydenta Dudę bardzo popieraliśmy tu w Ameryce, ale po stwierdzeniu, że ksiądz Isakowicz Zaleski prowadzi politykę wideł, bardzo dużo w naszych oczach stracił. A też chciałbym się dowiedzieć, jak pan Artur Żak, chociaż czasami ich słuchałem w Radiu Lwów z panem Bobołowiczem, jak mogą chodzić ulicami, które są udekorowane flagami czarno-czerwonymi? Czy im to nie przeszkadza? Dziękuję,
1: ale zastanowiło mnie to właśnie, co pan mówił o księdzu Isakowiczu Zaleskim, prawda? Bo to była jednak postać, która...
2: On jest jedynym księdzem, naprawdę. Ja go słuchałem od zawsze. Uważam, że to był cudowny człowiek, to był święty człowiek. To była wybitna postać. A to, co pan prezydent Duda z nim zrobił, to było uwłaszczające i było poniżej pasa. Bardzo mi to przeszkadza i nigdy się z tym nie pogodziłem i pan prezydent Duda bardzo dużo stracił w naszych oczach tutaj przynajmniej.
1: No myślę, że prezydent Karol Nawrocki ma zupełnie inną politykę względem Ukrainy. No i teraz chyba jesteśmy świadkami, prawda? Poniekąd
2: tego. Niech Polska dziękuje Bogu, że ma takiego prezydenta jak Karol Nawrocki.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy Nowy Jork. 13:39, a my muzycznie na kilka chwil przenieśmy się do Paryża.

0: 13.40, pan Tomasz z nami. Dzień dobry i słuchamy.
1: Dzień dobry, z tej strony Tomasz. Jestem patronem również. Pani prosiła o coś pozytywnego. Ja troszeczkę historią się interesuję, wojną polsko-bolszewicką i tym okresem. I był taki czas, że tam na wschodzie były dwie ukraińskie republiki, zachodnie Ukraińska Republika Ludowa i Ukraińska Republika Ludowa nad Dnieprem. Ta druga toczyła walki z białymi Rosjanami, toczyła z bolszewikami, ta na bardziej na zachodzie toczyła głównie z nami. Potem pojawił się Petlura, znany wszystkim, tylko że on się pojawił wtedy, kiedy już Kijów został stracony. I ja mam taką refleksję, coś pozytywnego. Może to stanowisko Ukrainy w tych różnych sprawach, w sensie polityków, bo ja bym chciał odróżniać polityków od ludzi, bo to jednak bym odróżniał. Może się zmieni, tylko obawiam się, że może się zmienić wtedy, kiedy Rosjanie staną pod Kijowem. Ale może wtedy się zmieni. No takie może częściowo pozytywne dla pani tutaj taka refleksja. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję,
1: pozdrawiam. Dziękuję, że bardzo dużo tutaj pani prowadzi tak te audycje, że bardzo dużo jest telefonów i muzyka, tylko takie krótkie przerwy. To dziękuję i
0: dziękuję, tak.
1: Miłego dnia.
0: Przepraszam, no tak, bo my jesteśmy dla państwa teraz przez tą godzinkę, to nawet nie całą godzinę, bo są jeszcze wiadomości. A Tomek tutaj pilnuje, żeby muzyka była też w tle, żebyśmy mieli czas napić się łyk wody, albo w dzisiejszym przypadku yerba mate stoi na biurku. Również to ja odbieram kolejny telefon i jesteśmy już na antenie. Kogo witam, kogo goszczę?
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Dzień dobry, Adam z Białegostoku. Ja tak nawiązując do pana z Nowego Jorku. Ja już kiedyś to mówiłem na antenie. Stan wojenny, 13 grudnia. W małej spółdzielni 12-osobowej pracowałem. No między innymi była tam osoba pochodzenia białoruskiego. Żyliśmy jak bracia, jak wszystko. 14 grudnia jak przyszła do zakładu, to jak nas przywitała, no nareszcie będzie pariadok, nasze pridut. Ot tak to wygląda i to samo z Ukraińcami. To nie ma mowy, że to jest tylko wierchuszka, czy jak. Oni są przesyceni nienawiścią do Polaków. I tylko tyle. A tak samo mało się mówi o tym, jak to Ukraińcy kilkaset lat temu się oddali w ręce cara Perejesławska ugoda.
0: Perejesławska? No trochę mówiliśmy na naszej antenie o tym.
2: Wiem, ale większość ludzi, jak tutaj coś napomykam, to otwierają gębę, nic nie wiedzą. Po prostu nawet mniejsza z tym, ale chodzi o to, że oni sami weszli w ręce cara, a mają pretensje do nas. To samo i Żydzi. Ratowaliśmy, ja pamiętam rozmowę z Szewachem Weissem, jak była prowadzona rozmowa, taki uśmiechnięty, on też z Białegostoku, uśmiechnięty to i tak dalej, a w końcu redaktor mówi, no ale po wojnie w szeregach UBSB 85% oficerów było Żydami. To tak się zaperzył, a przecież to prawda. Dziękuję, tylko tyle.
0: Dziękuję i pozdrawiamy Białystok w takim razie. A my przypomnijmy, tak, ugoda Perejesławska to jest ugoda zawarta w 1654 roku w Perejesławiu i podpisywali ją hetmanat i Bohdan Chmielnicki i Wasyl Buturilen, który występował jako pełnomocnik cara Rosji Aleksego i Ukraina została wtedy poddana władzy cara Rosji. No tak, to XVII wiek, dzisiaj mamy XXI wiek, ale historia na pewno uczy i kształtuje też sporo. I o tej historii cały czas rozmawiamy. Dzień dobry, kto jest tutaj z nami? Tak, witam i słucham.
3: Dzień dobry. Marek Szmit z Warszawy się kłania.
0: Witamy i słuchamy.
3: Nie podoba mi się wywoływanie bańki nienawiści w stosunku do Ukraińców. To jest zła dróżka. Natomiast jak zażegnać ten kryzys z panem prezydentem Zełenskim, to należy wysłać delegację do Kijowa, która jemu powie, że prosimy bardzo, żeby zmienił nazwę tego oddziału na przykład na bohaterów Azowa albo bohaterów obrońców tego słynnego lotniska w Donbasie. Jednocześnie prosząc o zmianę, należy uformować ze wszystkich czołgów, których posiadamy, czyli z Abramsów i Czarnych Panter koreańskich, ogromną kolumnę i skierować ją na granicę polsko-ukraińską. Niech sobie tam postoją chwilę.
0: No,
3: ja nie widzę innej możliwości.
0: No, dzisiaj różne pomysły się pojawiają, ale wie pan... No,
3: ponieważ zamykanie lotniska w Jasionce uważam za niemądre, ponieważ nie wolno odcinać Ukrainy od pomocy. Ale ich postraszyć polskimi 1000 czołgów, to chyba to zrozumieją.
0: Zobaczymy, jakie będą decyzje. Dziękuję bardzo za ten głos i pomysł.
3: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. No tak, można prosić oczywiście stronę ukraińską o różnego rodzaju rozwiązania. Myślę, że te rozmowy cały czas się toczą. Efektem tego jest, drodzy państwo, to, że jednak kapituła Orderu Orła Białego wczoraj się spotkała, no i nie ma żadnej konkretnej decyzji pana prezydenta Karola Nawrockiego i te rozmowy na pewno trwają, a ja odbieram kolejny telefon. Nie wiem, kto jest po drugiej stronie, ale za chwilę się dowiemy. Halo? Halo, dzień dobry, kto
4: dzień
0: jest
4: dobry,
0: z nami?
4: Dzień dobry, kłania się Łukasz z Warszawy, tutaj bardzo gorąca dyskusja. Jestem za tym, żeby zamknąć tą Jesionkę jednak na chwilę i wynegocjować lepsze troszeczkę warunki dla Polski. Natomiast dzwonię tak z innym troszeczkę pomysłem, mianowicie oczywiście order Orła Białego odebrać temu prezydentowi nieszczęsnemu i jednocześnie przyznać Isakowicz-Zaleskiemu, bo zasługuje na to oznaczenie. Dziękuję. Tyle
0: dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. 13:47 to teraz kilka chwil Czesław Niemen z nami, a ja czekam na kolejne telefony.

0: A ja już się dowiedziałam, że dzwoni do nas pan Bonifacy z Warszawy. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Oby dobry i oby jak najlepsze dni nadeszły. Postaram się bardzo krótko, chociaż to będzie trudne. Pierwsza sprawa, życzę Ukraińcom dobrze i życzę im dojrzałości. Życzę im, żeby wygrali swoją potrójną wojnę. Wojnę z Moskalami, których ja nazywam z Moskwysynami, wojnę z korupcją i z oligarchią i wojnę z upiorną przyszłością nacjonalistyczną. Być może oni nawet nie wiedzą, że walczą na trzech frontach, to jest bardzo trudne. Bardzo im życzę potrójnego zwycięstwa. Pamiętajmy o tym, że prezydent Zełenski jest już postacią schodzącą. I troszkę się świadomie czy nieświadomie zaplątał. To też jest ukraińska przypadłość. Taki polski szlachcic Chmielnicki też grał na zbyt wielu fortepianach i skończyło się to właśnie Pelejesławiem. To jest bardzo duży błąd. W okolicach roku 2014 spotykał już Ukraina, stawiała na tak zwanych aliantów z Europy Zachodniej. Absolutnie bez skutku obecne wyprawy do Londynu i rozmowy z upadającymi niegdysiejszymi mocarstwami europejskimi absolutnie do niczego nie prowadzą. To jest bardzo przykre, co się dokonuje. Ja ze swojej strony, już tak zmierzając do końca, chciałbym zauważyć, że nie powiem, że Polacy są głupi, ale są bardzo emocjonalni. I wystarczy kilka lat, niekiedy kilka miesięcy, kilka wydarzeń, by od jednej skrajnej emocji przechodzili do drugiej. Apeluję o większe wyważenie. Powołam się troszkę na autorytet Rafała Ziemkiewicza. On w książce Wielka Polska pisał mniej więcej coś takiego, że ten kult Bandeli jest z naszego punktu widzenia może nie idealny, ale optymalny. To jest najbardziej spreparowany kult nacjonalizmu ukraińskiego, jaki może być. To jest troszkę tak, jakby Niemcy wspominali Hitlera, że wszystkim dał Volkswagena. Pozostaje im tylko nadzieję, że do tego najczarniejszego dziedzictwa ukraińskiego nacjonalizmu integralnego odwoływać się nie będzie, bo nie jest mowa o mordercach ZUP-a, tylko o bohaterach ZUP-a. Wiem, że to, co teraz powiem, zmierzając do końca, może być dziwnie odebrane, ale na coś zwrócił uwagę Pan Jezus w jednej ze swoich dyskusji z faryzeuszami. Wasi przodkowie mordowali proroków, a wy stawiacie im grobowce i pomniki. No właśnie. To jest wyparcie, element zapomnienia. Przyznania się do tego, że coś takiego popełniliśmy. W gruncie rzeczy, tak gdzieś w głębi, bardzo się tego wstydzimy. Bardzo się tego wstydzimy. Minęło już 80 lat, zgadzam się absolutnie z tym, o czym mówił dr Popek. Umierają ostatni świadkowie. W powstańcu styczniowych nikt już nie chowa. Starajmy się o to, żeby zostali pochowani i nie dajmy się w tych emocjach zwariować. Ostatnie moje zdanie. Ja obawiam się, że całe to wzmożenie może wynikać z tego, że gdzieś na horyzoncie gromadzą się już czarne chmury czy czarne pioruny. Być może tenże odchodzący prezydent Zełenski już wie, że więksi od nas, a my się tutaj burzymy, jak to zwykle w naszym nieszczęsnym Międzymorzu, pamiętajmy, nasi hetmani słynęli z walk głównie ze Szwedami i z Turkami, tak? To jest to Międzymorze z północy na południe, o którym teraz marzymy. Kiedy myśmy się już wyrównali z Turkami i Szwedami, dopiero wtedy nadeszła Moskwa, ja ich nazywam z Moskwy syny, i urosły nam na bazie plus potężne Niemcy. Bojąc się wspólnej Europy od Lizbony do Władywostoku, przesyłam takie memento. Być może prezydent Zełenski już wie, że ponad naszymi głowami maluszkich z Europy Środkowej już zapadają poważniejsze porozumienia. I być może prezydent Zełenski już wie, że może i masz fajne pociski Flamingo, może masz i świetne drony, ale jeżeli Amerykanie zlikwidują parasol wywiadowczy, no to wtedy pozostaje nic innego, tylko nowy podział świata, a Polacy, jak to i Ukraińcy, i inne pomniejsze, mniej wartościowe narody będą mogły wypominać sobie przeszłość, skakać sobie do oczu i potulnie wykonywać wolę tych potężniejszych. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Ostatnie absolutnie zdanie. Pamiętajmy, że początek związków Polski i Rusi, dzisiejszej Ukrainy, był za czasów Kazimierza Wielkiego. Kazimierz Wielki stworzył Polskę zmurowaną. Tak? Pamiętajmy, że podczas Unii Lubelskiej posłowie z tych kresów południowo-wschodnich późniejszej Ukrainy, no właśnie, zależało im bardzo na tym, żeby od Wielkiego Księstwa Litewskiego dodrzewić się do silnej korony. Pamiętajmy o tym. Dopóki my jesteśmy słabi, będziemy traktowani jak słabi. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich Polaków, Ukraińców, Radio Wnet i całe Międzymorze.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na Państwa kolejne telefony z Czesławem Niemenem w tle.

0: I chórki w tle. I teraz głos na antenie. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej z Warszawy.
0: Witamy.
1: Proszę panią, ja mam takie może krótkie stwierdzenie, bo to trudno powiedzieć. Ciągle szukamy tych naszych biedaków pomordowanych na Ukrainie w tych jamach. Poszukiwania będą trwały tysiące lat, bo to zresztą wszystko idzie w czasie, żeby to ziemia matka rozpuściła kości i śladów nie pozostanie po tym bestialstwie. 300 ponad metod morderstwa i zadawania cierpienia ludziom, to przechodzi ludzkie pojęcie. Także ja się nie dziwię, że to Ukraina jakoś tego się wstydzi, a koniecznie do Europy. No, to dopiero by się czym mieli pochwalić. Proszę panie, dlatego myślę, że chyba tym wspomagającym poszukiwania rodaków na Ukrainie to powinni się zająć poważni ludzie, tacy poważni i konsekwentni w tym wszystkim, wspierani przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Przecież uboga ojca, po to ta organizacja jest, która kiedyś szukała i dzisiaj szuka w dalszym ciągu ludzi, którzy gdzieś pomarli, poginęli, czy to w wojnie, w walce. I to byłaby najlepsza chyba międzynarodowa organizacja, przed którą Ukraina by się nareszcie jakoś ugięła. No to moje, to wszystko, co mam do zaproponowania dla państwa. Wszystkiego najlepszego.
0: Dziękujemy i również wszystkiego dobrego. To my wracamy do kawałka muzyki z kawałkiem cienia Grzegorz Turnau.

0: I drodzy Państwo, dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za telefony. To jeszcze jeden ostatni. Ostatni telefon, proszę, kilka słów.
1: Dzień dobry, Artur z Eindhoven. Ja może bym chciał tylko podsumować troszeczkę te wszystkie nasze dzisiejsze rozmowy przedmówców moich. Ja bym tylko chciał powiedzieć tym wszystkim przedmówcom, ale też tym, których podobne emocje ta sytuacja skupa wywołuje, że jak będziemy tak myśleć o przeszłości, to możemy w ogóle nie doczekać przyszłości. I przeraża mnie pałanie większości dzwoniących tą złą emocją. To pokazuje, jak dajemy złapać się w pułapkę, którą wciąż wrzucają nas politycy, którzy swoją złą emocją, te skrajne emocje chcą nas wrzucić. Polecam się nad tym zastanowić, bo mnie to szczerze mówiąc przeraża. I może spojrzeć troszeczkę w lustro i zastanowić się nad tym, czy to jak my do tego podchodzimy, czy to jest też w porządku.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Głos koncyliacyjny na koniec. Ja oczywiście też o tym często mówię, że to jest tak zwany rage biting, który stosują dzisiaj politycy i to w nadmiernych ilościach, w najróżniejszych portalach i miejscach i też powinniśmy być na to odporni. Ja się dzisiaj z Państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk, Tomkowi Rosłonowi również dziękuję, a jutro, drodzy Państwo, porozmawiamy o ograniczeniach w gospodarowaniu i w płaceniu gotówką, bo to ma się zmienić w przyszłym roku, tak więc jutro w samo południe na ten temat. A teraz już Michał Trześniewski i wiadomości.

0: Prokuratura ustaliła, kto zabił polskiego żołnierza Mateusza Sitka. Irlandia Północna, Belfast i próba obcięcia głowy przez imigranta na ulicy. Gorąco na zewnątrz i gorąco w Sejmie trwa posiedzenie. O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Sprawca zabójstwa polskiego żołnierza Mateusza Sitka to obywatel Maroka Mohamed Adam Ru, poinformowała prokuratura krajowa w Warszawie. W trakcie trwającego od 2 lat śledztwa przesłuchano na terenie Polski za granicą ponad 140 świadków oraz uzyskano istotne opinie kryminalistyczne. 21-letni Mateusz Sitek został śmiertelnie zraniony 28 maja 2024 roku podczas patrolowania polsko-białoruskiej granicy. Blokował tarczą ochronną wyłom w zaporze. Napastnik po przełożeniu ręki ugodził go nożem w klatkę piersiową. Aresztowano podejrzanego o usiłowanie odcięcia głowy na ulicy w Belfaście. Makabryczne nagranie z tego zdarzenia opublikowano w internecie. Widać na nim czarnoskórego napastnika siedzącego na innym mężczyźnie i wielokrotnie dźgającego go w szyję, najprawdopodobniej próbując odciąć głowę. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 22:30 czasu lokalnego. Napastnik został obezwładniony przez świadków i przekazany policji. Jego ofiara trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami. Senator Monika Piątkowska zostanie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Tak wynika z nieoficjalnych ustaleń Polsat News. Decyzja ma zostać ogłoszona około godziny 14 na wspólnej konferencji prasowej premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki nazwał prezesa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza zdrajcą, ponieważ stwierdził on, że tu cytat, ta zbrodnia nie była dziełem narodu ukraińskiego, upamordowała również Ukraińców, którzy ratowali Polaków.
2: Jeśli wicepremier polskiego rządu mówi, że naród ukraiński nie odpowiada za ludobójstwo wołyńskie, to faktycznie będę taką osobę nazywał zdrajcą. Jeśli pan Kowal nie chce dopuścić do publikacji zdjęć dziecka zamordowanego przez Ukraińców, dlatego że miało za dużo gwoździ wbitych w czaszkę, to faktycznie będę uważać to za skandal i moim zdaniem za zdradę.
0: Odpowiedział mu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Powołał się przy tym na słowa księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
3: Ksiądz Isakowicz mówił tak. Nie naród ukraiński wymordował naród polski, ale wrzód, który powstał na narodzie ukraińskim w postaci tych wszystkich przeróżnych organizacji. To oni mordowali, oni ponoszą odpowiedzialność za ludobójstwo. Powołujecie się na księdza Isakowicza, więc weźcie sobie jego słowa głęboko do serca.
0: W 20. gospodarce świata rośnie ukryty głód dzieci w szkołach, grzmiał z mównicy sejmowej współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Dodał, że tu cytat, ponad 20% dzieci w podstawówkach idzie do szkoły bez drugiego śniadania. Zaapelował ponownie o wprowadzenie programu darmowych ciepłych posiłków w podstawówkach.
4: Jest raport banków żywności, z którego wynika, że ponad 20% dzieci w podstawówkach idzie do tej szkoły bez drugiego śniadania, że wiele dzieci w szkołach jest głodnych, nie jest w stanie się skupić na nauce. Od 250 dni, szanowni państwo, większość rządząca nie dopuszcza do dyskutowania na tej sali nad ustawą partii Razem o bezpłatnych obiadach w szkole, nad instrumentem, który daje samorządom narzędzia, żeby zapewnić każdemu dziecku zagwarantowany bezpłatny ciepły posiłek.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie słonecznie do 29 stopni, w Krakowie do 27, we Wrocławiu do 23 i pochmurno, w Białymstoku słońce i do 26 stopni, w Lublinie do 28.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
7: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
8: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Hej, hej.
1: Dzień dobry Państwu, tutaj kolega stara się, żeby było wesoło.
2: Cytuję hej z piosenki, mnie tak wzięło.
1: No dobrze, to w każdym razie no dzisiaj, proszę Państwa, tak jak to we wtorek o 14:00 w studiu Cabaret Otto, no z gościem Cabaret Otto, czyli no może najpierw gościa przedstawię.
2: Najpierw gościa, proszę
1: Bartosz Miecznikowski.
3: To jest
1: akurat ten mistrz gitary, którego Państwo słyszeliście w piosence Pierogi, te wszystkie takie zagrywki, takie no to właśnie on osobiście własnymi palcami zrobił i po koleżeńsku zagrał u nas, także no jesteśmy jemu bardzo wdzięczni i cieszymy się, że przyszedł do nas dzisiaj do audycji, bo to jest nasz kolega, bardzo wesoły, sympatyczny.
2: Jak widzicie i słyszycie.
3: Tak, dzień dobry. A propos mistrza gitary, dziękuję bardzo, ale muszę się pochwalić, bo kolegom jeszcze nie mówiłem. Niestety musiałem odmówić, ale zostałem zaproszony do wzięcia udziału w festiwalu Janka Borysewicza na Zamku Ćmielów, tylko niestety mam tego dnia dwa koncerty i nie stać mnie na to, żeby nich nie wziąć udziału, ale ktoś mnie tam docenił i bardzo dziękuję.
1: No my cię też zawsze docenialiśmy. No. A poza tym jeszcze w studiu Andrzej Tomanek
2: oraz Ryszard Makowski.
1: Czyli Cabaret Otto. Oczywiście występujemy też dzisiaj w imieniu Wieśka Tuparskiego, którego pozdrawiamy, który w następnym tygodniu już będzie tutaj razem z nami. Państwa no, jakoś starał się zachęcić do posłuchania tej audycji, ale można ją też obejrzeć. No, jesteśmy na naszym kanale na YouTubie, dzięki pani Ksenii Parmańczuk, która tutaj powłączała te wszystkie urządzenia, żeby nas było widać. Za konsoletą pan Szymon Christianus. Dzisiaj także no, skład jest mocny, bardzo mocny.
2: Ale także... ja wrócę do naszego gościa, ponieważ jesteś naprawdę bardzo dobrym gitarzystą. Już więcej tego nie będziemy podkreślać. Wystarczy, że raz to powiedzieliśmy.
1: No nie, bo natomiast... różni ludzie słuchają w różnych momentach, to trzeba będzie podkreślać.
3: Ja nie wiem, co on zrobi ze wzrokiem wtedy.
2: Nic nie rób ze wzrokiem.
1: To jest radio.
3: No wiem, ale jesteście wy tutaj.
2: Słuchaj, ale właśnie byłeś zaproszony, żeby tam wystąpić w tym zamku, tak? A to jest podobno niesamowity zamek. Tam jest podobno największa kolekcja gitar w Europie, tak?
3: Tak, tam jest podobno największa kolekcja gitar.
2: Nie wiem, czy słyszałeś, Ryszardzie.
3: Tak, nie. Generalnie to jest zamek prowadzony przez takiego gitarowego zapaleńca.
2: Tam jest, parę tysięcy.
3: Tam jest parę tysięcy gitar. Ten koncert będzie w ogóle niesamowity, bo tam jest też duża przestrzeń dookoła zamku. Tam będzie wielka scena, tam wiem, kto będzie headlinerem. Nie mogę tego powiedzieć, bo to jest tajemnica.
2: Ale wiem, powiem.
3: I tylko mogę wam powiedzieć, że to będzie taki headliner, że ta scena będzie musiała być taka jak dajmy na to, no nie wiem, na Guns N' Roses na przykład. Nie?
2: Więc to będzie gitarzysta zagraniczny.
3: To będzie gitarzysta zagraniczny i to będzie
1: Czyli jak Guns N' Roses, to Slash.
3: Ja nic nie powiedziałem, ja tylko powiedziałem, że był headliner.
2: To był taki mały flash.
1: No dobrze.
3: I zostałem zaproszony do tego, żeby po prostu zagrać jakiś tam swój set gitarowy, tylko że niestety nie mogę tego zrobić, ale jest to bardzo wyróżnienie.
2: A powiedz mi, a we Wrocławiu byłeś kiedyś na tym rekordzie?
3: Nie, ale wiesz co, dlatego, że zawsze
2: wtedy masz
3: wydarza się,
2: też.
3: Że ma albo koncert, albo jakieś tam inne zobowiązania zawodowe, ale wiesz co, Bartek, roku tak marzę o tym, że muszę tam pojechać, bo tak, wiesz, jak oglądam tę atmosferę, to tam musi być naprawdę chyba super.
2: Więc... Bartek, może umówimy się tak, że jak akurat i ty będziesz miał czas wolny i ja, to się wybierzemy do tego Wrocławia, bo no teraz jak rozmawialiśmy właśnie z Bartkiem przed programem, no to zazdroszczę, ponieważ był na koncercie Erika Claptona, ja się wybierałem.
3: Ale słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że byłem na Claptonie i ponieważ no Clapton jakby ugruntował mnie muzycznie od podstaw moich muzycznych, to jak wyszedł na scenę, to się wzruszyłem i naprawdę się trochę popłakałem. Ze względu na to, że... Ale to jest... To było to, ale to nie chodzi o to, tylko to jest po prostu człowiek, na którym się całkowicie wzorowałem i który był moim idolem od pierwszego zobaczenia gitary, bo zobaczyłem gitarę w szkole podstawowej i od razu kolega mi powiedział, że jest taki gość jak Clapton. To było od pierwszego dnia, kiedy zobaczyłem gitarę elektryczną na żywo i od razu słyszałem Eric Clapton. Więc
2: ale powiedz mi, bo
3: to jesteś, dla mnie było coś niesamowitego.
2: Jesteś dość młodym gitarzystą, czyli który to był? Nie, bo wiesz, Clapton miał swoje...
1: Jak zaczynał ze mną grać.
2: Clapton miał swoje etapy w życiu też ciężkie, więc w ogóle niesamowite, że doszedł do takiego momentu, prawda, że cały czas jest aktywnym, świetnym gitarzystą, więc powiedz mi, który to był rok, że zafascynowałeś się nim? Lata 80?
3: Nie. W latach 80 to ja się urodziłem. Natomiast to był rok 90.
2: Dobrze, czyli to był...
3: 6,
2: a czy to już
3: takiego.
2: Było po koncercie tym słynnych koncertach Unplugged?
3: Tak.
2: Bo to był jego wielki powrót akustyczny i tak dalej. Tak. No, lata 80 były też takie, gdzie jego przyjaciele, Phil Collins i tak dalej, pomagali mu wydobyć się z tego wszystkiego. On założył wtedy tę fundację Crossroads.
3: Tak.
1: Muszę wam przerwać ten bardzo ciekawy dialog. Nie, naprawdę ciekawy, ale muszę poświęcić to parę słów kabaretowi. To proszę państwa, no bo to oczywiście jeszcze będziemy
2: rozmawiać. Wróćmy na ziemię.
1: Mamy gościa, musimy to, znaczy z przyjemnością słuchamy, co on mówi, bo to są ciekawe rzeczy. Natomiast proszę państwa, to jest tak, no. Nasza płyta cały czas jest do kupienia, do zamówienia. Najlepiej to zrobić przez naszą stronę na Facebooku. Jest taki Facebook Kabaretu Otto i tam jest instrukcja, jak zamówić płytę. Zachęcamy państwa do zamówienia tej płyty, ponieważ ona nas jakoś tam wspomaga, no i duchowo, że kogoś interesuje nasza twórczość, no ale wspomaga nas też od tej strony takiej, no, merkantylnej, co to dużo mówić, i pozwala nam zebrać fundusze na winyla, bo są pytania, kiedy będzie winyl.
2: Właśnie,
1: no i tak, na tego winyla musimy zebrać, no bo ten winyl jest w planie, może nawet rozszerzony o 2-3 utwory, zobaczymy, jak to wyjdzie, ale na jesieni powinien być, no ale to potrzebujemy tutaj troszeczkę wsparcia, no co to dużo mówić,
2: no, ale finansowego. Jakieś plany musimy mieć i to jest tak, nasz, planem, to są nasze
1: plany
2: wytyczne.
1: Mamy cały czas. Poza tym tak, 19 czerwca gramy koncert w dobrym miejscu.
2: To jest w Warszawie.
1: To jest jedna z nielicznych możliwości zobaczenia nas w Warszawie, ponieważ w wielu miejscach, gdzie byśmy chcieli zagrać, no niestety nie jest to w naszym zakresie, nie jest to
2: dlaczego
1: możliwe.
2: Dlaczego tak się dzieje?
1: Dlaczego? Dlatego, bo ja mam taką opinię, a nie inną w Warszawie. No ale to już jest inna sprawa. Proszę państwa, poza tym tak, jest taka szlagierowa lista przebojów. To jest, no, jest taka telewizja Silesia, jest Radio Silesia, oni nas tam teraz grają i piosenka Pierogi, która tutaj otwierała nasz program.
2: Tak.
1: Ona jest, proszę państwa, tam na czwartym miejscu. Ale potrzebne są głosy, żeby tam nie spadła teraz na miejsce jakoś dużo niższe, więc też na naszym Facebooku można znaleźć możliwość zagłosowania na tę listę. To jest bardzo proste, tylko wystarczy kliknąć w internecie.
2: Ja wrócę do naszego gościa, Bartek.
3: Dziękuję bardzo.
2: Tu, słuchaj, poruszenie na stronie, bo się okazało, że oprócz tego, że no, wszyscy słyszeli, że jesteś wybitnym gitarzystą, to też masz wspaniały głos.
3: A? Wspaniały głos?
2: Tak, tu przeczytałem.
3: Jak mówię? Tak?
2: Tak.
3: Ale to mężczyzna napisał, czy kobieta?
2: Słuchaj,
3: powiedz, już jestem taki ciekawski.
2: Napisała kobieta.
3: A, to bardzo mi miło.
2: Kolejna
3: bardzo pani kobieta,
2: fajnie,
3: dziękuję.
2: Że opowiadacie o Claptonie. A czytał ktoś autobiografię Riptide? Co zapytał? Oczywiście, że tak.
1: Jak ja byłem w Budapeszcie w 76 roku, to kupiłem sobie płytę Claptona, na której była Ishad to Sheriff i Let It Grow. Let It Grow mi się zawsze bardzo podobało i to było dla mnie przeżycie, bo to były czasy komuny, tak te płyty nie były dostępne, a w Budapeszcie akurat była. Byliśmy z kolegą, on kupił Roda Stewarta, a ja kupiłem Claptona i się wymienialiśmy.
2: Też moglibyśmy o tej płycie opowiadać. Ocean Boulevard 461, gdzie była nagrywana, ale nie będziemy o tym opowiadać.
1: Proszę państwa, w takim razie jeszcze wypada, żebyśmy tutaj posłuchali. No dzisiaj zresztą wszystkie piosenki, które są wybrane do tej audycji, są z udziałem Bartka. A teraz będzie piosenka, która dosyć dobrze idzie w internecie. Zresztą zachęcamy do słuchania naszych piosenek na YouTubie, na Spotify'ach, na wszelkich tych wszystkich możliwych tam streamingach. A teraz, no, planeta płonie.

0: Tam.
1: No, dziś płonie planeta, bo jest gorąco w Polsce.
2: Tak,
1: no,
2: w studiu Kabaret Otto i nasz gość Bartosz
0: Miesigowski.
2: Tak jest. Bartosz gitarzysta, który właśnie brał udział w tych naszych nagraniach. No, nie przy wszystkich nagraniach byliśmy, bo nagrywałeś to z Wieśkiem przede wszystkim.
0: Tak, tak.
2: I mógłbyś na przykład coś
1: od kuchni nam opowiedzieć, tam co tam się działo.
0: Z Wieśkiem śmiesznie i fajnie, sympatycznie. Raz, że w ogóle... Po pierwszej obecności Wieśka w studiu domowym wiedziałem, że tam się po prostu miło, przyjemnie nagrywa, bo jest fajna jego atmosfera, jest taka...
1: I to jest bardzo
0: jest taka
1: ważne,
0: dobra aura, jest, tak, to jest taka dobra aura, że mi się tam po prostu dobrze pracowało, siedziało i rozmawiało i nagrywało. Ale z Wieśkiem praca była dosyć szybka i dynamiczna, dlatego, że Wieśek mówił na przykład piosenka Pierogi, mówi do mnie, słuchaj, potrzebuję taki wstęp, żebyś wymyślił taki troszeczkę Jacek Królik, Bratanki, ale tak nie do końca, trochę Sławomir. No to nagrywamy.
2: A ja mówię, no dobra, ale to chwilę... Ale Sławomir tu trzeba dodać z tego Miłość Zakopane. No,
0: tak, Miłość Zakopane, oczywiście z tej, tak, tak. A więc ja mówię, no dobrze, no to... A Wiesiek mówi, to nagrywam. Ja mówię, no dobrze, ale to daj mi chwilę, muszę coś wymyślić. Dobrze, okej. Okay. Dobra, nagrywam. Więc tak naprawdę de facto ta zagrywka, która jest na płycie, powstała momentalnie, bo widziałem, że mam niewiele czasu na to, żeby coś wymyślić. Więc, ale dzięki temu praca szybko szła.
1: No, ale to świadczy bardzo, wiesz, o twoim talencie muzycznym i wyobraźni muzycznej, bo to, wiesz, no na tym polega praca, przepraszam, że tak powiem, sidemana, czy tam, nie wiem, jak to się nazywa przy takich sesjach nagraniowych, jak się korzysta z doskonałego muzyka, że właśnie pak, przychodzisz, mówisz, proszę, zagraj mi to i grasz jak trzeba.
2: Bartek jest mistrzem szybkiego działania. No my znamy się już dosyć długo. Mieszkaliśmy kiedyś w jednym bloku. Bartek mnie zaczepił, czy nie mogliśmy razem grać.
1: A to ja historia.
2: Tak, ja miałem, no tak, bo tak było.
0: Ale bezczelny byłem w ogóle, taki gnojek. No po prostu, tak,
1: wiesz. Ja dobrze.
2: Taką, miałem tą płytę, taką tą miłość, nie tylko pocałunki. No i tam grał Jacek Królik, który zagrał tą parę fajnych rzeczy. Nie? I zresztą nawet ostatnio z Jackiem na ten temat rozmawialiśmy, bo jest jakieś takie, nie wiem, jakieś Radio Imperium, czy jakaś strona Imperium, że oni z tej płyty, która była nagrana jeszcze dawno temu, a codziennie albo co drugi dzień puszczają jakąś piosenkę.
0: To niesamowite jest, tak, faktycznie, na tyle płyt, które...
2: No tak, nigdy tam się do nich o to nie zwracałem. Po prostu gdzieś tam sam z siebie ktoś znalazł tę płytę i ją gra. No ale to jest zupełnie inna sprawa. No i tak sobie myślę, no Bartek, no jak gitarzysta, no pewnie coś tam gra, no ale tak jak Królik nie zagra. No ale potem gdzieś w jakimś studiu się umówiliśmy, patrzę, gra tak jak Jacek Królik.
0: No, tak, no to te piosenki z tego, tak, tak.
2: No bo się nauczył się tych piosenek, które były tam na tej płycie, więc no a poza tym, no takie nasze, no mieliśmy taki zespół, z którym zresztą graliśmy, no, z powodzeniem takim, no różnym, bo kariery światowej nie zrobiliśmy, ale zostało z tego parę naprawdę fajnych piosenek, które warto było albo wydać w tej formie, albo jeszcze raz spróbować zagrać, no. Bo zobaczymy, może przyjdzie taki moment, że jeszcze raz to zagramy, jak będzie taka możliwość. Natomiast, no, współpracowaliśmy przede wszystkim, takie nasze, no, w Studio Jajo też brał udział, bo też podgrywał, teraz jest dziesięciolecie Studia Jajo. Chyba opublikuje trochę piosenek ze Studia Jajo, bo tak to Studio Jajo jest tak traktowane jako największy tam obciach o to Studio Jajo, ale tam to nie był taki obciach. Ja mam te wszystkie odcinki, oglądałem je nawet ostatnio. Dobrze to idzie. Ale chcę tutaj dojść do naszej współpracy przy Kafe Piosenka, no. Bo przecież nagraliśmy razem 224 odcinki z Bartkiem, gdzie na początku graliśmy za każdym razem jakąś nową piosenkę.
0: Tak, na początku nagrywaliśmy na żywo w ogóle wszystko. No, później dogrywki robiliśmy jakieś.
2: Później się okazało, że jednak, no, ponieważ no, nagrywaliśmy w szybkim tempie po 3-4 programy dziennie, więc to no, nie było czasu na nasze granie w studiu. Tam, znaczy, tak. Bartek to wszystko umiał, tylko że ja tam, żeby teksty, no trochę tam z promptera korzystałem, ale też jakoś już tam też mi się coś myliło. Bartkowi się nigdy nie myli. To jest ciekawe, że Bartek jak gra, to mu się nigdy nie pomyli, ale to ja to chciałem mówić. Nagrywaliśmy już potem z Rafałem Paczkowskim. I było tak, że ja te piosenki pisałem w ostatniej chwili, bo to większość tych piosenek to była premiera, to już potem to już były same premierowe, bo już nie miałem z czego brać. Kiedy tam jeszcze z paru płyt skorzystałem z jakichś poprzednich, ale tu już nie bardzo było z czego korzystać. No i to było tak, że Bartek to zarobiony, nie miał czasu. I poszliśmy do studia, pamiętam, to była sobota, ja miałem 10 nowych piosenek, których Bartek przed tym nie widział.
1: Nie słyszał.
2: Na oczy i nie słyszał. No. I po prostu praca wyglądała tak, że no, miałem tam rozpisane teksty i tam akordy, żeby to było łatwiej, trochę łatwiej, no, ale praca wyglądała tak, że nie wiem, 10-15 minut przygotowywaliśmy się, siadaliśmy przed mikrofonem i graliśmy. To po prostu było wręcz niesamowite, że Bartek, który nie znał w ogóle tych piosenek, grał je tak, jakby je słyszał już, paręnaście razy, więc to było niesamowite. Potem tam jeszcze z Rafałem może trochę gitar elektrycznych dograli, ale to już potem. Także to muszę powiedzieć, że Bartek pod wieloma względami to jest naprawdę imponujący gość.
1: Wiesz, to jest, jeżeli ktoś jest tak dobrym muzykiem, arcymistrzem, tak jak ty, to dla ciebie to jest tak jak szybkie czytanie książki. No wiesz, w jakich tonacjach słyszysz, w jakich to się harmoniach rozwija, jak to będzie.
0: Tak, to wszystko wynika też właśnie między innymi
1: z osłuchania, ogrania.
0: No, na przykład chociażby z wami, bo przecież też razem wspólnie nagrywaliśmy
1: parę rzeczy,
0: więc ze współpracą z takimi ludźmi jak Rafał Świętej Pamięci, no, który był bardzo wymagający.
1: Tak naprawdę.
0: Ale to bardzo wymagający i to właśnie takie współprace kształtują.
2: No. Ale to tak było, bo ja z Rafałem przed tym, bo tam z Kabaretem Otto nagraliśmy dwie płyty z Rafałem Paczkowskim, no tych trochę piosenek do tej Kafe Piosenka nagraliśmy razem z Rafałem Paczkowskim.
1: No wcześniej jeszcze Siódemki.
2: Siódemki to już 97, lata.
1: Tak,
2: jeszcze był bardzo młody, bo jeszcze wtedy występował chyba Belo 28, tak?
0: 27,
2: przepraszam bardzo.
0: Ale to
2: było tak, że właśnie tutaj jakoś to wszystko szło, a jeszcze przed tym właśnie nagrałem z Bartkiem i z Rafałem Paczkowskim, nagraliśmy dwie płyty. Nie stawiam na lepsze jutro i dziecko rock'n'rolla.
0: Taka popowa i rockowa.
2: Tak. I to było tak, że jak zaczynaliśmy współpracę z Rafałem, znaczy ja zaczynałem, tam poszedłem do Rafała, no Rafał mówi, bo Rafał no to tak nagrywał Skabińskiego, właśnie Janka Borysewicza, on tam nagrywał tych wszystkich największych gitarzystów. No i taka była rozmowa, no dobrze, jak to zagra na gitarze? Ja mam tutaj takiego. No i tak Rafał tak mówi, Ale jak mu zobaczył, jak przyszedł Bartek i zagrał, to po prostu Rafałowi opadła szczęka, że on tak wszystko to gra. A Rafał rzeczywiście był wymagający. Tam nie było tak, że się jakiś przelot zrobi i wystarczy, nie?
1: No, tak samo
2: było, jak nagrywaliśmy Statkiem Mieczkowskim, bo też nagraliśmy taką piosenkę, to jakoś no to też Tadek tam w studiu Polskiego Radia tak nie znał Bartka. A potem go zaczął nazywać Lukaterem.
0: Trochę smutno, tak, ale wiesz,
1: Steve
0: ale...
1: Lukater, bardzo proszę.
0: Tak, ale Rafał to jednak Tadek był bardziej... mniej wymagający niż Rafał. Rafał to tak.
1: No, Rafał był bardzo wymagający. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy tę pierwszą płytę w tych latach 90., czyli 4/7. I jak co on tam z nami robił, jeżeli chodzi o śpiewanie, o głosy, o ustawianie, to było.
2: Ale jest efekt. No.
1: Jest efekt, to prawda.
2: Polecamy to.
1: No właśnie, proszę pana. Panie Bartku, dużo ćwiczysz codziennie na gitarze? Bo takie pytanie,
0: w tej chwili ćwiczę te rzeczy, które gram, które muszę wygrać gdzieś.
1: Ale chodzi mi o to, czy robisz jakieś tam

0: Generalnie codziennie w Bajmie nie jest solowy, ale wtedy taki był okres Bajmu, że on był tym solowym i miał taką długą solówkę do nagrania. I jeszcze to był czas nagrywania na taśmę. No i mówię, że nie zapomnę nigdy miny Rafała, który tak patrzył się i on nagrywał. Nagrywał tę solówkę, kończył, a Rafał tylko tak przewijał tę taśmę jeszcze raz i tak patrzył na niego.
1: Ze stoickim spokojem.
2: Ale takim... No to u nas też tak, bo jak śpiewaliśmy wtedy tą płytę siódemki, to było, no to, no dobra, to jeszcze raz. Ale co było źle? Dobrze, bo jeszcze raz.
1: Dobrze,
2: bo
1: jeszcze raz, tak. Nie, to naprawdę
0: ale nie,
1: to jest...
0: tam było inaczej, bo on mówi, że wiesz, słyszał tylko, że skończył, a Rafał mówi, o Boże, dobrze, jeszcze raz.
2: No to pomaga przy nagrywaniu.
1: No ale jak nagrywaliśmy, pamiętasz płytę świąteczną ze świętej pamięci Rafałem Paczkowskim i na końcu jak już tak ten mastering, czy tam jak to wszystko nagraliśmy, tak spojrzał na nas Ameryka, pamiętasz?
2: No tak.
1: To była taka, już nie pamiętam przy której piosence.
2: To zresztą jest na teledysku.
1: Jest na teledysku.
2: Znowu idą święta.
1: Znowu idą święta, tak. Proszę taki Państwa, zadowolony.
2: To może tutaj jeszcze będziecie Państwo mogli posłuchać bardzo fajnej solówki Bartka w piosence Jaki piękny cyrk.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Wnet. Więcej niż radio.
5: Piękna sylweczka, śliczne brzmienie gitary.
6: Krótka, nie za długa.
5: No, ale wiesz, trzeba. O to chodzi. To jest, że wrócimy do mistrza Claptona, bo dla mnie mistrz Clapton polegał na tym, że on nie grał dużo dźwięków, ale grał te potrzebne, prawda?
7: Tak, tak. I był bardzo uniwersalny, bo on naprawdę w popie i w różnych gatunkach się zawsze odnajdywał. To wszystko zawsze się kleiło.
6: A ty też się odnajdujesz, bo ty też grasz nie tylko na elektryku, ale na akustyku też bardzo dobrze grasz.
7: Bardzo lubię grać na gitarze akustycznej. Tylko to, wiesz, jak oczywiście mówimy o zawodowym podejściu do sprawy, no to jak zmieniam, załóżmy, że muszę coś zagrać, to też muszę trochę poćwiczyć.
5: Musisz trochę pograć.

0: trochę pograć.
1: Ja nigdy nie widziałem.
0: To jest troszeczkę, to jest. No bo to tam robiłem po cichu, że nikt nie widział.
2: Odwracał się, wiesz.
1: Proszę Państwa, kabaret Otto Studio, nasz gość Bartosz Miecznikowski.
2: Ryszard Makowski, Andrzej Tomanek.
1: Wiesław Topaczewski jeszcze dzisiaj nie może, ale pozdrawiamy go serdecznie.
2: Tydzień będzie z nami.
1: Tydzień już będzie tutaj z nami. Także będzie wszystko jeszcze bardziej wesoło niż jest teraz, prawda? Chociaż tu wesołość.
0: Wesołość już jest taka na wysokim
2: poziomie. Ale koło jest wesoło.
1: Akurat mamy nową przyśpiewkę, bo pojawiła się na początku może wydawało się, że to jest plotka, ale potem się okazało, że to nie jest plotka, że do warszawskiego zoo ściągnięto siano z Niemiec. No. I przygotowaliśmy taką przyśpiewkę. To znaczy, to było tak, że my braliśmy udział w programie telewizji w Polsce 24. O! I co tu chciałem Państwu polecieć? Jest w najnowszym numerze tygodnika Sieci. Jest wywiad z nami, taki dosyć duży. Także polecamy Państwu. Jesteśmy nawet na okładce tam w górnym rogu, w lewym, ale zawsze.
2: Ale jesteśmy.
1: Jesteśmy. I w środku jest dosyć duży wywiad, za który jesteśmy tutaj zobowiązani redakcji, że z nami zrobiła. Zresztą jest to redakcja, z którą jestem związany od wielu, wielu, wielu lat, no więc to tym bardziej mi przyjemnie, że jeszcze jestem cały czas związany.
2: No w każdym razie to byliśmy w piątek i w piątek rano właśnie wybuchła informacja, że do warszawskiego ogrodu zoologicznego nadciąga tir z Niemiec
1: z sianem. No i wpadliśmy na taką tam prześpiewkę, no bo to się od razu kojarzyło tam rano, zo już ma z Niemiec siano. No i tak zrobiliśmy to, ale potem się okazało, że nie wiadomo, bo to potem okazało się, że to siano jednak nie jest z Niemiec.
2: Znaczy, poczekaj, bo to było tak, że mieliśmy wejście przed godziną 19:00, a o 18:00 z minutami padła informacja, że no nie do końca wiadomo, czy to chodzi o siano, czy o lucernę, a że to nie tylko dla ogrodu zoologicznego w Warszawie, a dla innych ogrodów. No w każdym razie bardzo długo dziennikarze też czekali na odpowiedź z ratusza warszawskiego. Więc widać było, że tam zastanawiali się, jak to wytłumaczyć, burza mózgów, bo rzeczywiście list przewozowy pokazywał siano, czyli das Heu po niemiecku, jedzie z Niemiec prosto do nas, to warszawskiego zoo.
1: No tak, no ale to jest taka sprawa. Natomiast potem się, no bo nawet jeżeli to była siano z lucerny czy lucerna, bo ja już aż tak nie jestem w tym, w to wszystko się tak nie wgłębiwszy, więc to jest tak, że no, ale w każdym razie, no, ja tutaj się zastanawiam nad jednym, no. Ja w PRL-u też byłem w zoo, prawda? Nie raz. No, tam
2: a
1: był
2: to
1: żyrafy,
2: ty byłeś.
1: To ja tak. Poza tym był taki czas, że mieszkałem na Szanajcy. Jeszcze z teściami bardzo blisko zoo i często chodziliśmy z moją małżonką, chodziliśmy często na spacery do zoo, bo to było blisko. I tam zawsze były żyrafy i zawsze były antylopy i inne zwierzęta. Też tam też bywały. Tam.
2: Były zawsze.
1: Były zawsze. I one zawsze miały co jeść. No. I tak się zastanawiam, że nikt im wtedy nie zapewniał zwłok jakiejś nasłonecznionej lucerny, tylko dostawały naszą polską lucernę i musiały być szczęśliwe. Natomiast teraz się okazało, że te zwierzęta muszą być lepiej dokarmiane niż niektórzy obywatele.
2: Ale to jest w ogóle jakiś taki trend dziwny, żeby coś sprowadzać, co mamy u nas, ale do nas. Na przykład drzewa.
1: Tak jest.
2: Te drzewa w Warszawie, które bardzo dużo kosztowały, one już usychają na przykład, prawda? Bo może sprowadzili, może je osadzili, no ale potem się okazuje, nie wiem, czy ktoś nie pielęgnuje, czy te drzewa po prostu...
1: Ale te drzewa teraz na przykład, jak jedzie się Marszałkowską, to tramwaje jadą w takim szparerze drzew, nie? Co jest oczywistą bzdurą, bo kiedyś, jak było to takie, no, jeszcze takie, no, przedpotopowe, to torowisko takie, no to jak karetka potrzebowała pojechać, no to wjeżdżała na to torowisko i jechała, nie? No natomiast teraz już przez te drzewa się nie przemknie, a pasy jeszcze zwężono na wszelki wypadek, no bo wiadomo, no że ci, którzy jeżdżą samochodami, no to przeszkadzają w Warszawie. No.
2: Poruszyłeś w ogóle ważny temat, dlatego, że centrum Warszawy się zaczyna pomału zamieniać w taki las. To bardzo ładnie wygląda dla kogoś, kto tu przyjedzie do Warszawy. Wy sobie pochodzi, zobaczy, mówi, o jak ładnie. Aczkolwiek i tak to centrum naszego miasta zaczyna przypominać centra miast innych, bo tak samo wygląda w Berlinie, czy gdzie indziej, bo zaczynają się upodabniać do siebie. Natomiast
1: czyli myślisz, że trend przysłano nam, tak?
2: Ja myślę, że tak. On przyszedł z mądrymi głowami. Natomiast tam też jeszcze mieszkają ludzie i oni też chcą podjechać z zakupami, samochodem, czy nie wiem, po osobę chorą, czy karetka ma podjechać, czy nagle się okazuje, że całe okolice ulicy Zgody, Złotej, tam gdzie kiedyś...
1: Szpitalna, gdzie można było przejeżdżać.
2: Tam gdzie kiedyś ruch był rozładowany, nie wiem, czy pamiętacie Państwo, pod Marszałkowską w kierunku Pałacu Kultury.
1: No tak, no,
2: tam był
1: przejazd,
2: tunel,
1: no,
2: który właśnie odblokowywał cały ten... To wszystko było przemyślane. Gdzieś tam w latach 60. naprawdę ktoś na tym pomyślał. Nie, to zakopano, nie zrobiono miejsc parkingowych. Tam są piękne powierzchnie, są drzewa, to wszystko ładnie wygląda, ale tam też jeszcze mieszkają ludzie.
1: Ale ludzie to nie są najważniejsi. No najważniejsze są drzewa z Niemiec, siano z Niemiec. Najważniejsze jest... No dobrze, to zaśpiewaj. A jeszcze, no jeszcze, jak mamy gościa, to co ty sądzisz o zadrzewianiu Warszawy?
0: Uważam, że to jest świetny pomysł, dlatego mieszkam w Radzyminie.
1: Bardzo, bardzo sprytna i dobra odpowiedź. No, dobrze, spróbujmy, proszę państwa. No my jak zawsze, no, tutaj mamy to nieprzećwiczone, ale nagraliśmy już, więc dzisiaj się pokaże pewnie niedługo. No to zaczynam, to daj jakiś akord.

0: Trzeba to
1: brawo, chuj, brawo.
0: Dziękuję bardzo. To hoj trzeba tak dobrze śpiewać, hoj, żeby tam coś nie wyszło. Proszę Państwa, no taka nasza przyśpiewka. Staramy się komentować satyrycznie tę naszą, no co to dużo mówić, czasami dosyć siermiężną rzeczywistość.
2: Póki jeszcze możemy.
0: No, mam nadzieję, że będziemy mogli. No, co prawda oczywiście to się trochę odbija na naszej działalności, ale że, proszę Państwa, tutaj, jeżeli ktoś by chciał nasz koncert zamówić, znaczy umówić się z nami, no to na naszym Facebooku jest oczywiście telefon, można zadzwonić, my chętnie przyjedziemy, jesteśmy cały czas w bardzo dobrej formie koncertowej. Mamy nadzieję, że kiedyś uda nam się wreszcie zrobić tak, żebyśmy mogli grać z prawdziwymi muzykami i wtedy Bartek by z nami jeździł.
1: Tak, ale to wtedy będzie 20 000 euro kosztowało.
0: No, trudno. Trzeba chwilę poczekać. Trudno. Jakoś tam się...
2: Słuchaj,
0: jakoś,
2: no wiesz.
0: To wiesz, ty
2: jakość,
0: nie
2: wzi- jakość
0: to,
2: kosztuje.
0: To zrobimy tak, że ty nie wziąłeś za płytę, a my nie będziemy brać za koncert.
2: No, no.
0: Także to jakoś to wszystko się da zrobić.
2: Ale mówiłeś o akustycznej grze, bo...
0: Jakiej akustycznej?
2: No powiedział gitarze akustycznej. Tak, czy Bartek gra? Tak. Myślałem, że w nawiązaniu do piosenki.
0: A do piosenki, tak. No to właśnie. Teraz taka piosenka, na której Bartek zagrał na gitarze akustycznej. Każdy dzień.

0: Proszę Państwa, Kabaretot to cały czas w studiu, no czas szybko ucieka, ale jeszcze jesteśmy tutaj. Proszę Państwa, no z nami jest Bartosz Miecznikowski, gitarzysta, którego Państwo możecie słuchać na naszej płycie. Polecamy oczywiście naszą płytę. Można ją zamawiać przez naszego Facebooka, czyli Kabaretot. To Facebook jest w internecie, podpowiem. No, tam trzeba wejść do tego internetu.
1: Bardzo dobrze.
0: I wtedy można tam jakoś, no można jakoś tę naszą płytę zamówić, co oczywiście polecam. No poza tym jeszcze też polecamy nasz koncert 19 czerwca
1: w dobrym miejscu.
0: Tam są bardzo miłe koncerty familiarne, sympatyczna sala, jeżeli ktoś z Państwa chce przyjść, robimy coś takiego.
1: Jest też bardzo dobry kontakt z publicznością,
0: jak najbardziej robimy, tam akurat wprowadziliśmy coś takiego, konferencja prasowa.
1: Także zapraszamy, można zadać tak
0: jakieś
1: jest.
0: Pytania.
1: Każde pytanie.
0: Tak, żebyśmy się zaczerwienili, albo żeby jakoś tam to wszystko było.
1: Powiedziałeś, że jest z nami Bartek, nie ma z nami Wiesława. Tutaj Państwo pytacie, co się dzieje, dlaczego Wiesława nie ma, czy jest w Grecji, czy jest w Polsce. Jest w Polsce, będzie z nami za tydzień. Wiesław, krótko mówiąc, kuruje się. Dochodzi
0: ale
1: do zdrowia.
0: Ale wszystko jest na bardzo dobrej drodze, także przypominam, tym bardziej, że w sobotę gramy już koncert, także to wszystko jest no...
1: Ale zobacz, Państwo piszecie, że to bardzo dobra audycja, zapraszajcie więcej gości.
0: No to, dobrze. Czyli do tej pory żeśmy źle wypadali,
1: no
0: tak?
1: Do tej pory tak, nawet bez gości, no to...
2: Jeszcze może taką tutaj poruszę
1: Proszę
2: kwestię
1: bardzo.
2: Wzruszeń muzycznych, bo tak jak mówiłem o Claptonie, to miałem też jedno wzruszenie jeszcze, bo byłem, mianowicie byłem z moją najstarszą córką Kingą na Metalice w Chorzowie i tak się jakoś pięknie zbiegło, że na Metalice poprzednio byłem w Warszawie, to był rok 99 i miałem wtedy 18 lat. I akurat moja Kinga też ma 18 lat. I byliśmy razem na koncercie.
1: A Metallica wciąż.
2: Ale to zaraz do tego dojdę. Natomiast chodzi mi o to, że ona, ja pamiętam jak się darłem tych 18 lat.
1: I ona
2: śpiewała dokładnie te same numery. Widziałem jak ona się drze. Oczywiście z rozrzewnieniem takim patrzyłem sobie na nią. I tak sobie myślałem, że to jest niesamowite, już pomijając fakt, że Metallica jest dla mnie no niebywałym przedsięwzięciem, które po prostu przyciąga no wszelakie pokolenia. Już nie wspomnę o tym, że byliśmy oczywiście w tym Metallica Store w Katowicach, gdzie chyba 2 godziny żeśmy stali w kolejce, no, po jakiś tam t-shirt. To doznania miałem dokładnie, i pamiętałem te doznania, miałem dokładnie te same doznania i patrzyłem na moje dziecko po prostu, że ma te same doznania, co wtedy. To jest niesamowite.
0: Ale
2: niesamowite.
0: To ja ci powiem, że ja też byłem na Metalice z moim synem, ale to było ze 20 lat temu. I też w Chorzowie byliśmy i tam było tak, że ja wiedziałem, że tam się jakiś tam ruch zacznie, ale nie wiedziałem, że od razu. I przewrócili mnie. Ten cały tłum, bo staliśmy oczywiście na płycie. No i Olka też to przewrócili. I jakieś na jakichś dzieciakach leżałem, ale jakieś inne dzieciaki mnie podnosiły. Znaczy mi głupio było, no, że jakieś dzieciaki mnie podnoszą, no ale potem już... Natomiast jak byłem z Olkiem, bo on taki zespół, Travis był taki zespół, nie wiem, czy kojarzycie, Olek uważał, że to będzie druga Metallica. I w 2006 bodajże roku pojechaliśmy na ich występ do Kolonii. I tam w tej Kolonii to był taki występ tych takich zespołów tam z Jackota, takich tak już... Był taki zespół ze Szwecji, co wychodziła taka śmierć z kosą i tak dalej. Tam takie, po prostu takie klimaty były już, no i była jakaś pogo. Ja tam byłem w takiej jasnej koszulce, miałem taką jeansową, jasną koszulę, wszyscy byli na ciemno. Ale ponieważ zaczęło się jakieś takie pogo z takim obijaniem się, no to ja oczywiście...
1: Koszula
0: się to,
1: zmieniła.
0: Nie. Ja się w to dziarsko włączyłem, żeby... To z jakimiś takimi dosyć postawnymi Niemcami. Ja też byłem jestem jeszcze, ale wtedy byłem jeszcze bardziej postawny, byłem młodszy. Rano się obudziłem taki pobijany. Sobie myślę, ale oni też muszą być pobijani. także fajnie jest z dziećmi pojechać na koncert.
2: Fajnie.
0: To są różne to. Ja tutaj no jeszcze mogę powiedzieć tutaj, jak ja byłem dzieckiem i mama mnie wzięła na koncert do Kongresowej na czerwone gitary. Jakie to było dla mnie przeżycie, wtedy usłyszeć na żywo czerwone gitary, no to musiał być tak 68, 9 rok, tam już byłem takim tam teenagerem początkującym. I, no i to było naprawdę, więc fajnie, że akurat te swoje...
1: Taka jest prawda, że muzyka, koncert na żywo nie zastąpi jednak niczego, żadnego odsłuchiwania.
0: Także zapraszamy 19 czerwca.
1: Tak, jest, zapraszamy. No, czyli co, ja się nie boimy o sztucznej inteligencji, jeżeli
2: Słuchajcie,
1: chodzi o gitarę.
2: AI, nie wiem, czy czytaliście, ale ja czytałem o tym, że w Berkeley na Wydziale Kompozycji.
1: To jest słynne, to tak, są to słynne studia.
2: To jest słynne studia takie muzyczne na cały świat.
1: Tak.
2: Na Wydziale Kompozycji są zajęcia z AI, po prostu z posiłkowania się sztuczną inteligencją.
1: Z posiłkowania.
2: Nie... Tak, nie, no wiadomo, oczywiście, ale to już...
1: Nie, bo tak, wiesz, tak...
2: Nie ma tej ucieczki
1: tak
2: od
1: pytam,
2: tego.
1: Pytam, bo gdzieś tam, no nie ma ucieczki, na pewno jest, w wielu tam momentach jest podobna, ale jak widziałem jakieś tam sceny tańczących robotów, to trochę się przeraziłem, jak zobaczyłem, jak tam 10 robotów wyszło i dokładnie to samo robiło. To taka...
0: To jest tak, no, my, jeśli chodzi o muzykę, to do AI się nie dotykamy. Jeśli chodzi o piosenki, o teksty, o muzykę, to o aranżację, to się nie dotykamy.
1: Ale nigdy nie zabrzmi, to nie ma możliwości, żeby, wiesz, akurat... próbowano jeszcze. Czy ja pamiętam w latach 90., jak się trochę fascynowałem tym, bo się pojawiły te programy komputerowe, czy perkusja, czy ten. No, o ile perkusja jeszcze rzeczywiście, jak jest nagrana normalnie, tak, mikrofonami akustycznie, to można się ją posłużyć rzeczywiście. Natomiast tak jakby brzmienia gitar robione, znaczy... które uruchamiałeś, czy klawiaturą, czy tam innymi przyciskami, to jednak słychać ten fałsz. To nie jest ta prawdziwa gitara. Nie ma możliwości.
0: To znaczy u nas jest tak, że no perkusja była programowana przez Wieśka sztuczna.
1: Tak, sztuczna, ona jest nagrana jako,
0: prawdziwa perkusja, która jest próbkowana i potem można z tego skorzystać, więc to jest trochę coś. Poza tym, no, my to sami, Wiesiek sam to układał, no więc to nie było tak, że zaprogramowaliśmy już nam perkusję. Natomiast, no teraz jest jakaś kwestia, że Dawid Podsiadło użył w teledysku, użył sztucznej inteligencji. I, znaczy, my użyliśmy, znaczy Wiesiek, no bo Wiesiek robił to, użył, no i zrobił to świetnie, bo jest w tym, polecam państwu, ten teledysk, no Pierogi oczywiście też, natomiast
1: w Planecie Płonie jest perkusista.
0: Jest perkusista, Odton. Który z nami...
2: Ale słuchajcie, przepraszam, ci wejdę słowo, przecież ja myślałem, że to jest prawdziwy perkusista. No,
1: ale
2: pytałem,
1: ja też pierwsze, jak zobaczyłem, najpierw się uśmiałem, potem mówię, skąd on tego gościa wyczasnął?
0: Nie, ale to bo wiecie, ja wiedziałem, że to ja nie jest prawdziwy, bo przecież nagrywaliśmy to razem, nie było takiego gościa.
1: No dobrze, ale może więc... wziął kogoś, nie wiem, poprosił kumpla, wiesz.
0: No może tak, no ale w każdym razie, no, to jest wykorzystanie tej prawdziwej inteligencji z prawdziwą inteligencją, znaczy sztucznej inteligencji z prawdziwą inteligencją, żeby to ładniej zabrzmiało, bo o to mi chodziło. No i tyle, no więc to, jeśli chodzi o ten teledysk Dawida Podsiadło, to obejrzałem go, no i ten teledysk po prostu tą sztuczną inteligencję ma wykorzystaną bardzo tak topornie, no bo to ja nie jestem przeciwny, zresztą efekty jakieś specjalne były zawsze w kinie, no.
1: Zawsze, bo zresztą
0: w filmach, znaczy, no więc tutaj sztuczna inteligencja aż tak wiele nie wprowadza.
1: Ja się boję tego momentu w kinie, tej sztucznej inteligencji, gdzie oni
0: już,
1: będą...
0: Już nie będzie ludzi, tak?
1: Tak, że będą wracać do aktorów, których już nie ma z nami. Val Kilmer, podobno ma być film z nim właśnie.
0: Ale to już chyba jest tak, że jak oglądasz na przykład na TikToku jakieś takie seriale się pojawiają krótkie na tym TikToku, to podejrzewam, że tam już też nie występują prawdziwi ludzie, no. Że to już jest też wygenerowane. Proszę państwa, niestety musimy się zbliżać do końca naszej audycji.
1: Szybko minęło, co?
0: No, szybko. Gościem
2: szybko, bo tak przyjemnie do tego.
0: Jest mistrz gitary, który ubarwił naszą płytę, bez którego ręki
1: nie byłoby tego
2: brzmienia. To była dla mnie przyjemność, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: To by ta płyta na pewno tak nie zabrzmiała nigdy w życiu, jak brzmi.
1: To prawda.
0: A pożegnamy się z państwem taką piosenką Wieśka, piosenką, gdzie też Bartek zagrał naprawdę bardzo ładną taką solówkę. W pewnym momencie tak pod klasykę podjeżdżałeś, nie wiem, czy pamiętasz.
2: Nie.
0: Bo ja nie. Tego wrażenia pamiętam.
1: Wykluczone. Nie pamiętam.
0: Także, proszę państwa, piosenka Do Kotleta, a Kabaret Otto i Bartosz Mieśnikowski. Bardzo państwu dziękuję.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: Do zobaczenia. Usłyszenia.
2: Wszystkiego dobrego.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski, zaczynamy wiadomości, co w tym wydaniu. Monika Piątkowska, kandydatką KO i PSL-u na prezydenta Krakowa, prokuratura ustaliła, kto zabił polskiego żołnierza Mateusza Sitka. Irlandia Północna, Belfast i próba obcięcia głowy przez imigranta na ulicy.
1: Wiadomości wnet.
0: Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Piątkowska decyzję ogłosiła na konferencji prasowej z udziałem premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
2: Ostatnie miesiące, co piątek, brałam udział w spotkaniach tak zwanych Piątki z Piątkowską. Naprawdę, sporo uwag, sporo opinii w tym czasie zebrałam. Każdy następny piątek będę się spotykała z mieszkańcami. Teraz już nie tylko piątek, ale te Piątki z Piątkowską będą. To jest dla mnie najważniejsze. Co mają mieszkańcy Krakowa do przekazania? Restrukturyzacja miasta, stabilne, spokojne zarządzanie. Kraków potrzebuje nie walki politycznej, ale sprawnego menadżera. Ja taką sprawną menadżerką jestem.
0: Dotychczas start w wyborach zapowiedzieli między innymi Michał Drewnicki z ramienia Prawa i Sprawiedliwości oraz Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Według premiera Donalda Tuska w drugiej turze spotka się Piątkowska z Łukaszem Gibałą, który jeszcze nie zadeklarował startu.
3: Z badań oceny tej sytuacji, ale przeprowadzonej przez profesjonalnych badaczy opinii publicznej, wynika w tej chwili dość jednoznacznie, że tak, że Kraków stanie przed alternatywą Monika Piątkowska, Łukasz Gibała i że prawdopodobnie na tym pojedynku skupi się uwaga mieszkańców. Mówię, to nie jest moja opinia. Mieszkam, jak wiecie, i pracuję w Warszawie, jestem gdańszczaninem.
0: Sprawca zabójstwa polskiego żołnierza Mateusza Sitka to obywatel Maroka Mohamed Amradou, poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie. W trakcie trwającego od 2 lat śledztwa przesłuchano na terenie Polski i za granicą ponad 140 świadków oraz ustalono istotne opinie kryminalistyczne. 21-letni Mateusz Sitek został śmiertelnie zraniony 28 maja 2024 roku podczas patrolowania polsko-białoruskiej granicy. Blokował tarczą ochronną wyłom w zaporze. Napastnik po przełożeniu ręki ugodził go nożem w klatkę piersiową. Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski rozpoczyna dzisiaj kontrolę w ministerstwach dotyczące zatrudniania Ukraińców. Z mównicy sejmowej mówił o ukrainizacji administracji publicznej.
4: Takie zapytanie skierowałem dotyczące ukrainizacji, jeżeli chodzi o administrację publiczną, administrację rządową. Wczoraj otrzymałem od pani Barbary Nowickiej maila w sprawie polskiej całej strategii dla młodych ludzi z pytaniem, czego chcą młodzi ludzie. I tego maila wysłała mi chyba Ukrainka, bo nie ma polskiego nazwiska, nie ma imienia polskiego. Młodzi ludzie chcą pracy, nie znajdują dzisiaj tej pracy, kończą studia, wysyłają CV, a wy zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji rządowej. Nie ma na to zgody.
0: Nie idźcie drogą Gomułki, odpowiedział mu poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
5: Droga, którą idziecie tu nad Wisłą, ci, którzy rządzili już raz szli, to był rok 68. I wy dokładnie dziś, wytykając pochodzenie, idziecie drogą, którą szli komuniści w roku 68. Nie idźcie tą drogą. Sprowadzacie hańbę na Sejm takim postępowaniem. Każdy ma prawo czuć się Polakiem i każdy ma prawo służyć Polsce. Nie macie prawa nikogo ze wspólnoty polskiej wykluczać. To jest retoryka Gomułki, którą przed 68 roku.
0: Gościem Radia Wnet był dr Leon Popek z IPN-u, który bierze udział w poszukiwaniach ofiar rzezi wołyńskiej. W kwietniu odbył się 4. etap poszukiwań w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu, gdzie zamordowano ponad 1000 Polaków. W jego ramach odnaleziono 2 masowe groby. W zeszłym tygodniu Ukraina wydała zgodę na przeprowadzenie tam ekshumacji.
6: Trudno jest powiedzieć, ile tam może leżeć osób. Nie chciałbym jakoś wyrokować i to się okaże. Po prostu to się okaże, ilu mężczyzn, ile kobiet, ile ewentualnie dzieci. Czy to jest to miejsce, czy jeszcze jest jakieś inne. W sumie takich aktywnych dni to było 10. Wynajęliśmy koparki. Bardzo dobrze nam się pracowało ze stroną ukraińską, z archeologami ukraińskimi, z wołyńskich starożytności.
0: Doktor Leon Popek wyjaśniał, że poszukiwania i ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu rozpoczęły się w 1992 roku. Po 2015 zostały zablokowane. Do tego czasu odnaleziono i pochowano szczątki 674 osób. Obecne prace mają na celu odnalezienie kolejnych około 350 ofiar zbrodni.
6: Pierwsze poszukiwania, pierwsza ekshumacja, 1992 rok. Wtedy odnaleźliśmy w Ostrówkach 81 osób, zbiorowa mogiła i jedna osoba w studni. Druga zbiorowa mogiła u Strażyca, to już jest Wola Ostrowiecka, 243 osoby. Kolejne poszukiwania, kolejne ekshumacje, to jest 2011 rok. I właśnie wtedy na Trupim Polu zostały odnalezione szczątki ponad 200 osób.
0: Powiedział dr Leon Popek w Radiu Wnet. To były wiadomości, a za chwilę audycja Tomasza Wybranowskiego.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
13: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
12: Czas na motorsport.
13: Najszybsza audycja w Polsce.
12: Zapraszają
13: Piotr Nałęcz
12: i Kamil Kowalik.
13: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
9: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
14: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
15: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam Szymon Augustyniak.
11: To była autopromocja.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Dzień dobry panie i panowie. Szymon Chrystianus przy konsoletach, Tomasz Wybranowski. W deszczowym studiu 37, panie i panowie. Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet. Ale wiecie już, że Wiesław, że Andrzej, że Ryszard, a wszystkie Ryśki to poczciwe chłopy, wydali znakomitą płytę. Prawdziwa inteligencja. Dzisiaj kwiaty bez powodu. Trochę taka Iggy Popowa, jak mawiam.

0: przyznaj się. No przyznaj się. No przyznaj się. No przyznaj się. No przyznaj się. No przyznaj się.
1: Andrzej Tomanek.
0: No przyznaj się.
1: Wiesław Tupaczewski.
0: No przyznaj się.
1: I on. I on, Ryszard Makowski, panie i panowie, był to album tygodnia Radia Wnet, Kabaret Otto, prawdziwa inteligencja, no i cóż, płyta tam powraca na naszej antenie i coraz bardziej mi się podoba, a tę pieśń o tych kwiatach trochę przypomina mi kliszą dźwiękową to niezwykłe nagranie Iggy'ego Popa z rozkosznych lat 70., a właściwie końca lat 70., kiedy z Davidem Bowie nagrywał tę berlińską trylogię. Ktoś mi zaraz łeb zmyje, że takie porównanie. A co? Brzmieniowo bardziej niż pięknie, bo to piękna piosenka. Płyta Kabaretu Otto była płytą tygodnia, ale do nagrań wracamy. Natomiast nową płytą tygodnia na antenie Radia Wnet. Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet. Warszawska. Formacja Hypnosaur Afterlife. Dżentelmeni, 27 czerwca w Muzycznej Polskiej Tygodniówce. Przez dwie godziny o tej płycie będziemy rozmawiać. Afterlife. A w roli głównej formacja Hypnosaur. Krążek Tygodnia, Radio Wnet.

0: Afterlife, tytułowe nagranie z płyty formacji Hypnozaur o tytule Afterlife, a teraz ostatnie chwili.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: My liczymy każdą rybę, tak zapewniała wiceminister Urszula Zielińska, jedna z moich ulubienic, jeżeli chodzi o kadrę rządzącą. No, problem w tym, że dopytywana przez dziennikarzy nie potrafiła podać ani liczby zebranych śniętych ryb, ani podstawowych danych dotyczących sytuacji na Odrze. Dla ułatwienia podpowiem, że to pani wiceminister, która mówiła o patriotyzmie względem wiatru rosyjskiego i wiatru polskiego. Kurtyna.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Ale że czas kanikuły przed nami, no to formacja Motyle dzisiaj debiutuje na naszej antenie. Statki z papieru. Wybacz ta

Znakomity pop. Motyle, my statki z papiera, teraz zmienimy nieco klimat. Albowiem 9 czerwca 1941 roku urodził się wielki John Lord, współzałożyciel i klawiszowiec legendarnej grupy Deep Purple. Dziś mija 85. rocznica jego narodzin. I mimo, że nie ma go z nami już od ponad 10 lat, John Lord jest jednym z pionierów łączenia rocka z muzyką klasyczną. No, jego brzmienie organów Hammonda stało się jednym z fundamentów stylu Deep Purple.

trzy po latach nie rozpoznasz. Czy będziemy perfekcyjnymi nieznajomymi? Pyta Ian Gillan. A obok niego Ian Paice przy zestawie perkusyjnym Roger Glover. Richie Blackmore z gitarą. I on, dzisiejszy jubilat, gdyby żył, kończyłby 85 lat, wielki John Lord. Jego organy Hammonda i fundament stylu Deep Purple, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dźwięków w historii hard rocka, trzeba to przyznać. No bo to właśnie jego partię Johna Lorda można usłyszeć w takich klasycznych nagraniach jak Smoke on the Water, Child in Time, Highway Star czy właśnie Perfect Strangers, to co Państwu prezentuję. No przecież oprócz Deep Purple grał jeszcze Whitesnake i Paice Ashton Lord. W hard rocku organy Hammonda stały się równorzędne z gitarą od czasów Johna Lorda. Natomiast, panie i panowie, 135 lat temu urodził się wielki Cole Porter. 9 czerwca 1891 roku, dziś przypada 135. rocznica jego urodzin. Porter należał do najważniejszych twórców złotej ery amerykańskiej muzyki rozrywkowej. Napisał 300 standardów, które do dziś pozostają częścią światowego kanonu. Under My Skin, Being the Begin, Anything Goes, ale najbardziej znane Night and Day. I dzisiaj w wersji Everything But the Girl. Ona Tracy Thorn.

135 lat temu urodził się wielki Cole Porter, twórca też tego szlagieru Night and Day, czy to Everything But the Girl, czy wielki Frank Sinatra. To wielkie piosenkowe dzieło.

0: Night and Day, Tracy Thorn, Everything But The Girl. Ja już się z Państwem żegnam. Jutro o Nicku Cave'ie dwukrotnie. Szymon z Glesjanów zostaje, a ja już zapraszam na program Mikołaja Murkocińskiego. Serwis międzynarodowy Wybran kłania się Państwu bardziej niż nisko.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski. Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Reklama.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i

0: także czym żyje Francja, ale także nie zabraknie czasu na Amerykę Łacińską oraz Hiszpanię, gdzie trwa pielgrzymka Ojca Świętego papieża Leona XIV już od soboty. Dzisiaj Ojciec Święty uda się do Barcelony. Ale na początek Zatoka Perska, Bliski Wschód właśnie i kruche zawieszenie broni między Iranem a Izraelem po niedzielnej eskalacji. Przypomnijmy, że 2 dni temu Iran wystrzelił w kierunku północnej części Izraela co najmniej 30 pocisków w ramach odwetu za wcześniejsze zbombardowanie przez wojsko izraelskie południowego Bejrutu, który, przypomnijmy, jest bastionem szyickiego ugrupowania Hezbollah. Pomimo apeli Donalda Trumpa, aby powstrzymać się od odpowiedzi, lotnictwo izraelskie zbombardowało różne obiekty wojskowe i petrochemiczne na terenie Iranu, m.in. w południowej części tego kraju. Również słyszano eksplozję w stolicy Teheranie. Natomiast wczoraj po południu strony zgodziły się na wstrzymanie ognia pod naciskiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ponownie miał odbyć burzliwą rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Podczas wczorajszej konferencji prasowej rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei ponownie stwierdził, że działania Izraela są ściśle koordynowane z USA.
1: W naszym regionie nikt nie wierzy, że reżim syjonistyczny podjąłby jakiekolwiek działania bez wcześniejszej koordynacji i współpracy z USA. Pomimo zapewnień amerykańskich urzędników, wiemy, że CENTCOM w pełni koordynuje działania i współpracuje z reżimem syjonistycznym zarówno w operacjach obronnych, jak i ofensywnych.
0: Jednak tak jak wspomniałem, we wczorajszym serwisie międzynarodowym w kontekście tej ostatniej eskalacji mogliśmy zaobserwować coraz bardziej rozbieżne interesy Stanów Zjednoczonych i Izraela. Na antenie Fox News było to zresztą pytany wczoraj sam wiceprezydent USA J.D. Vance.
1: Jak bardzo niepokoi pana fakt, że Izrael szpieguje Stany Zjednoczone i działa na własną rękę w Libanie? Oczywiście Izrael i Stany mają wiele wspólnych interesów, ale zdarzają się też sytuacje, w których te interesy się rozchodzą. Myślę, że prezydent wyraził się w tej kwestii bardzo jasno. Choć Izrael ma swoje cele, głównym celem USA w odniesieniu do Iranu jest zapewnienie, by Iran nie posiadał broni jądrowej.
0: Ta wymiana ognia między Iranem a Izraelem nie posłużyła politycznie Benjaminowi Netanyahu, który, przypomnijmy, już w październiku będzie walczył o utrzymanie się przy władzy, gdy to odbędą się w Izraelu wybory do Knesetu. Wystrzelenie przez Teheran rakiet w kierunku Izraela, aby bronić swojego sojusznika w Libanie, ugrupowanie Hezbollah oczywiście, jeszcze rok temu wydawałoby się niemożliwe ze względu na obawę ajatollahów przed możliwą amerykańską interwencją, co jednocześnie, czy też jednoznacznie wręcz, pokazuje, jak bardzo osłabła pozycja Stanów Zjednoczonych w regionie po rozpoczęciu tej wojny, która trwa już 101 dni. Jednak to decyzja Benjamina Netanyahu, aby uniknąć zdecydowanej odpowiedzi na ostatni atak irański, jest też krytykowana przez izraelskie media, ale przede wszystkim przez izraelską klasę polityczną. Nawet lider lewicowej części opozycji, Yair Lapid, skrytykował Netanyahu za zredukowanie Izraela do pozycji wasala Stanów Zjednoczonych. I być może to właśnie dlatego dzisiaj rano armia izraelska nakazała mieszkańcom położonego w południowym Libanie Tyru opuszczenie miasta i, co ważne, nakaz ten po raz pierwszy objął dzielnicę chrześcijańską. Według libańskiego dziennika L'Orient Le Jour, Benjamin Netanyahu chce w taki sposób wymóc na Waszyngtonie uwzględnienie stanowiska Izraela w możliwym porozumieniu z Iranem, a do tego porozumienia ma być już bardzo blisko, przynajmniej jeżeli wierzyć słowom prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który, jak wiemy, regularnie ogłasza rychły sukces w tych ciągnących się od kwietnia negocjacjach, być może dlatego, aby uspokoić rynki ropy naftowej. Z punktu widzenia Izraela to porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które zostałoby narzucone w jakiś sposób przez Amerykanów, wszak mówił o tym sam Donald Trump we wczorajszym wywiadzie dla The Financial Times, byłoby skrajnie niekorzystne. Prezydent Stanów Zjednoczonych utrzymuje jednak, że ostatnie zignorowanie przez Netanyahu jego apelu o nieodpowiadanie na atak irański nie był wyzwaniem rzuconym właśnie jemu, Donaldowi Trumpowi. Tak przynajmniej stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych w wywiadzie udzielonym stacji BBC. Przenosimy się do Ameryki Łacińskiej, a konkretnie

0: do Peru w związku z drugą turą wyborów prezydenckich w tym kraju. Po przeliczeniu 95% głosów obu kandydatów dzieli zaledwie kilkanaście tysięcy głosów. Z nami na łączach jest już Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Republika Latina, ale także Tresport Tres. Dzień dobry, Zbyszku.
1: Dzień dobry, buenas tardes.
0: W czasie naszego łączenia w zeszłym tygodniu miałem mały lapsus językowy, mieliśmy rozmawiać o Kolumbii, ja cały czas z uporem mówiłem o Peru, no ale to właśnie dlatego, że w Peru dużo się dzieje. Kto wygrywa i kim są ci kandydaci?
1: To prawda. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje. Dużo się dzieje, proszę Państwa. W ostatnią niedzielę Peruńczycy wybierali swojego prezydenta w drugiej turze wyborów prezydenckich. No było, nie było. Mamy dwójkę kandydatów, proszę Państwa. Panią Keiko Fujimori z Partido Fuerza Popular, czyli Partia Siły Ludowej. To jest partia prawicowa, taka bym powiedział mocno prawicowa. Jej kontrkandydatem jest Roberto Sanchez z partii Juntos por el Perú, czyli Wszyscy za Peru, czy Wszyscy dla Peru. I proszę Państwa, obecnie, tak jak tutaj Mikołaj wspomniał, przeliczono niecałe 96% głosów. To jest stan na ten moment, kiedy Państwu mówię. Ja tutaj siedzę sobie przed komputerem i patrzę. I rzeczywiście ta różnica, proszę Państwa, w głosach wynosi dokładnie 23 400 głosów. To jest różnica pomiędzy Roberto Sanchezem, który na ten moment wygrywa, a Keiko Fujimori. Do niedawna, proszę Państwa, było tak, że, znaczy do niedawna, no myślę, do wczoraj w zasadzie, że jednak tutaj wygrywała Keiko w tych pierwszych głosach, które spływały z komisji wyborczych do NPE, czyli organizacji, która zajmuje się całym procesem, przeprowadzaniem całego procesu głosowania, ale również później dostarczenia akt wyborczych. No jak Państwo możecie się domyślić, ta różnica jest bardzo niewielka. No to jest różnica rzeczywiście, w którą każda ze stron może oprotestować. Na razie jeszcze, proszę Państwa, nie rozmawiamy o protestach oczywiście, bo wszystkie głosy nie spłynęły wszystkie głosy między innymi z zagranicy, nie spłynęły głosy z Azji, nie spłynęły głosy z Australii i Oceanii. Tych głosów nie będzie pewnie dużo, ale tak jak Państwu powiedziałem, różnica wynosi zaledwie nieco ponad 23 tysiące głosów, tak? To jest 0,13% głosów. W związku z tym ta różnica jest bardzo niewielka. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa też jest taka, że w zasadzie dopiero kiedy spłynie 100% głosów, a nie wiadomo kiedy to będzie miało miejsce. Przypomnę Państwu, że po pierwszej turze wyborów te głosy, to podliczanie głosów ciągnęło się bardzo długo. No, ciągnęło się ponad 2 tygodnie i rzeczywiście wszyscy Peruńczycy byli bardzo byli po prostu, no generalnie nie podobało im się to. Zresztą też pamiętam, że w Republika Latina na ten temat rozmawiałem z moimi gośćmi właśnie z Peru i oni po prostu mówią tak, że u nas w kraju jest po prostu taki bałagan, że to liczenie głosów wcale nas nie dziwi, że trwało ponad 2 tygodnie. Teraz oczywiście to liczenie miejmy nadzieję, że będzie nieco szybsze. Po pierwsze, mamy dwójkę kandydatów tylko, nie mamy tych kandydatów kilkoro, ale to też, proszę Państwa, nie oznacza, że prezydent zostanie ogłoszony szybko. Dlaczego? Dlatego, że już pojawiły się pewne protesty, które nakazują przeliczenie około 1500 akt wyborczych. W związku z tym tutaj te przeliczenie na pewno ma szansę na to, że zmienią się proporcje. To jest pierwsza sprawa. Kolejne rzeczy, które mogą wpłynąć na ogłoszenie wyniku wyborów, no to jest takie, po pierwsze, no to takie szczegółowe przeglądanie wszystkich zakwestionowanych akt. Po drugie, to jest rozważenie rozmaitych protestów wyborczych. No i trzecie, to jest też sprawdzenie akt, które pochodzą z dalszych części, nie tylko powiedzmy z zagranicy, ale które też chociażby pochodzą z dalszych, no z tych tych takich bardziej oddalonych, powiedzmy, od stolicy w Limie miejscowości czy prowincji. I to wszystko na pewno będzie jeszcze trwało długo. Ile czasu będzie trwało, trudno powiedzieć. Dlatego ja też Państwu nie chcę powiedzieć w tym momencie, no, ogłosić zwycięzcy tych wyborów, bo de facto każdy z kandydatów ma szansę na zdobycie tego urzędu. Obydwoje kandydatów wspominają o tym, że należy zachować spokój, chociaż już wśród swoich, powiedzmy, zwolenników nawołują do tego, żeby jednak uważnie patrzeć komisjom wyborczym na ręce, na to, czy przypadkiem rzeczywiście nie doszło do jakichś oszustw czy innych malwersacji przy liczeniu głosów. Dlatego też na ten moment nie bardzo chcę Państwu powiedzieć, jaka przyszłość czeka Peru, no bo to wszystko zależy oczywiście od tego, kto po prostu prezydentem zostanie. I tak jak wspomniałem Państwu, no oboje kandydaci mają niemalże równe szanse, więc trudno na ten moment mi się wypowiadać. Prawo peruwiańskie no nie uznaje czegoś takiego jak remis techniczny. No, nikt w Peru nie wyobraża sobie sytuacji takiej, że oboje kandydatów dostaną identyczną ilość głosów. Zawsze ten jeden głos więcej któryś z kandydatów dostanie. Czy tak będzie? No pewnie tak będzie. A kto będzie tą osobą? Zobaczymy prędzej lub później. Na pewno będziemy Państwu o tym jeszcze wspominać.
0: Być może będziemy o tym wspominać. Ty będziesz być może o tym wspominał już w najbliższy czwartek w audycji Tres por Tres o godzinie 20.
1: W niedzielę raczej. W niedzielę.
0: No to w takim razie proszę włączyć radioodbiorniki w niedzielę. Bardzo dziękuję Ci, Zbyszku, za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo i życzę spokojnego popołudnia.
0: Teraz czas na Francję, która w ostatnich dniach żyje sprawą zabójstwa 11-letniej Lihanny. 29 maja dziewczynka zaginęła po wyjściu ze szkoły w miejscowości Florence, to jest departament Gers w południowo-zachodniej części kraju, ale na podstawie monitoringu szybko ustalono, że Lihanna była widziana po raz ostatni w samochodzie 41-letniego Jeroma Barelli, który został zatrzymany w związku z tą sprawą 30 maja. Cztery dni później, 4 czerwca, odnaleziono ciało 11-latki na terenie zakładu, w którym pracował kiedyś Barella. Ciało zostało bardzo dobrze ukryte w miejscu bardzo niedostępnym w pobliżu silosa rolniczego, ale sprawa nabrała rozgłosu narodowego, ponieważ okazało się, że nazwisko Barelli pojawiało się wielokrotnie w sprawach związanych z wykorzystywaniem seksualnym, ale także gwałtami na nieletnich. Między innymi w 2022 roku, gdy Barella został oskarżony o gwałt na 7-latce, ta sprawa została umorzona, ale także w sierpniu zeszłego roku w związku z podejrzeniem o gwałty na 10-letniej dziewczynce między 2024 a 2025 rokiem. W związku właśnie z tymi podejrzeniami 14 lutego tego roku prokuratura zwróciła się do żandarmerii, aby Jeroma Barellę zatrzymać, jednak do tego nie doszło i to właśnie ta opieszałość wymiaru sprawiedliwości, opieszałość prokuratury, tę opieszałość wytyka się ministrowi sprawiedliwości Gérardowi Darmanin, który obiecał całkowite wyjaśnienie, dlaczego Jérôme Barella nie trafił już wcześniej za kratki.
2: Est-ce que l'affaire Lihanna est une affaire de défaillance ponctuelle?
3: Czy sprawa Lihanny to incydent odosobniony? Czy to fatalny błąd w procedurze, który doprowadził do tej sytuacji? A może istnieje wiele podobnych przypadków w sądach apelacyjnych i prokuraturach we Francji? To wyjaśnia kontrola.
0: Gérard Darmanin, który odmówił dymisji, do której nawołują go różne organizacje zajmujące się prawami dzieci, ale także opozycja. W sprawie w każdym razie wypowiedział się także sam prezydent Francji Emmanuel Macron.
3: Jest oczywiste, że doszło do niedopatrzenia, a ujawnione problemy nie były widoczne. Teraz trzeba się nimi zająć. Sprawy nie potoczyły się tak, jak powinny. To oczywiste i niedopuszczalne.
0: Dzisiaj w tej sprawie odbyło się specjalne posiedzenie Rady Ministrów, podczas którego premier Francji Sébastien Lecornu zaproponował zaostrzenie kar dla seryjnych gwałcicieli, którym teraz grozi maksymalnie 20 lat więzienia. Ta maksymalna kara miałaby teraz być po prostu dożywociem. Lecornu proponuje także wprowadzenie maksymalnego 3-miesięcznego terminu na rozpatrywanie spraw dotyczących przestępstw przeciwko nieletnim. Jednak jak wskazują przedstawiciele francuskiego wymiaru sprawiedliwości, problem jest strukturalny, bo prokuratorzy po prostu nie radzą sobie z ilością spraw, które mają charakter priorytetowy. Kto odpowiada za ten stan rzeczy? Według opozycji to Macronia, czyli ten system stworzony przez prezydenta Emmanuela Macrona, w którym bardzo często zmieniali się ministrowie sprawiedliwości. Mówił o tym na antenie radia France Inter polityk prawicowego ugrupowania Zjednoczenie Narodowe Sébastien Chenu.
3: Nie mam i nikt nie może mieć zaufania do ministra sprawiedliwości, do tych ludzi, którzy przez ostatnie 10 lat pod rządami Macrona zmieniali się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadząc często skrajnie sprzeczne polityki. To ogromny skandal państwowy.
0: Skandal państwowy. W niedzielę w Florence, czyli w miejscowości, w którym doszło do porwania, odbył się biały marsz. Natomiast wczoraj w wielu miastach francuskich tysiące osób protestowało przeciwko przemocy wobec dzieci, ale także przeciwko opieszałości francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Afera, która może mieć duże konsekwencje w kontekście oczywiście nadchodzących wyborów prezydenckich we Francji, które odbędą się już w przyszłym roku. A teraz czas na peryskop międzynarodowy.
4: Peryskop międzynarodowy.
0: Na południe od Francji, w Hiszpanii, od soboty przebywa papież Leon XIV, pielgrzymka kilkudniowa, siedmiodniowa, która rozpoczęła się w Madrycie, później Barcelona, aż wreszcie Ojciec Święty uda się na Wyspy Kanaryjskie. Natomiast ta wizyta jest wielkim, można powiedzieć, sukcesem. Ogromne tłumy, zarówno podczas czuwania z młodymi pierwszego dnia tej pielgrzymki, jak również w czasie mszy świętej, która została odprawiona w Madrycie w zeszłą niedzielę. Ponad milion wiernych zgromadziło się w stolicy Hiszpanii. Dwukrotnie więcej niż to, czego spodziewali się organizatorzy. No i Barcelona oraz Sagrada Familia. I to właśnie w Barcelonie, jeżeli się nie mylę, przebywa Krzysztof Jabłonka, doktor Krzysztof Jabłonka, który jest w tym momencie korespondentem Radia Wnet w Hiszpanii, w Katalonii. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Witam ciebie, Mikołaju, witam wszystkich naszych słuchaczy. Tak, nie mylisz się. Rzeczywiście jestem na ulicy La Carolina i tuż przed domem Gaudiego, niesamowitej piękności. No w ogóle wygląda jak meczet nie z tej epoki. Jesteśmy tu już od wczoraj, ponieważ trwa tydzień Gaudiego, który został zgrany z wizytą Leona XIV. Oczywiście papież jest ważniejszy, ale papież swoją obecnością pragnie uczcić trzy wydarzenia związane z Antoni Gaudim. Mianowicie wczoraj była setna rocznica jego tragicznego wypadku tramwajowego, w którym został bardzo ciężko ranny. Jutro będzie setna rocznica jego śmierci w 1926 roku, 10 czerwca, a 12 czerwca był jego pogrzeb. I te trzy dni w ciągu 6 dni tygodnia Gaudiego warunkują wszystko, co tu się w Barcelonie dzieje. Wczoraj odwiedziliśmy Sagradę Familię. Dzisiaj chodzimy śladami Gaudiego. Wczoraj złożono zresztą kwiat w jego grobowcu, który znajduje się w płycie nagrobnej w podziemiach Sagrada Familia. Tu przypomnijmy, że Sagrada Familia jest bazyliką, a katedra istnieje już 1200 lat wcześniej, w czasach karolińskich, w innym nieco miejscu. Katedra może być tylko jedna w mieście, bo jeden jest biskup, a bazylik może być oczywiście wiele. No i to jest bazylika świętej rodziny. Robi takie wrażenie, że kto go nie przeżyje, temu się opowiedzieć nie da. Natomiast każdy dom Gaudiego jest po prostu inny. Jest to bajka wysnuta w kamieniu. No, wiara zaklęta. Przy tym zauważyliśmy jedną rzecz. Wszystko, co robi Gaudi, przesyca młodzieńcza, czy też dziecięca nawet, miłość do nie tylko piękna, ale do harmonii. Bo niektóre elementy wyglądają, na przykład tu jest taka szachownica biało-zielona przede mną, no trochę kiczowato. Gdyby to było w Licheniu, to by wszyscy powiedzieli, o Boże, co za kicz. Ale u niego ten kicz spełnia rolę harmonii. To, co on robi, frunie ku górze i spełnia swoją misję, jest na swoim miejscu. I to jest właśnie mistrzostwo, geniusz i piękno wszystkiego, co Gaudi stworzył. A naliczyliśmy, że aż 18 obiektów. No nie starczy nam czasu, zaliczymy pewnie, czy też przeżyjemy 4 obiekty, resztę trzeba odłożyć na później.
0: Czy dochodzą do pana jakieś echa tej wizyty papieża Leona XIV w Hiszpanii? Czy o tym się mówi? Chociaż jest pan w Katalonii, no to jednak ten sam kraj.
5: Tak, w Katalonii jeszcze nie. Jedyna rzecz, która rzeczywiście to balkony są już zdobione flagami papieskimi. No i jest piękna chusta z wydrukowaną datą pobytu Ojca Świętego Leona XIV. Barcelona, Sagrada i tak dalej. No i kosztuje 5 euro, no i usiłuję sobie to kupić. Ale jeszcze widać, wszyscy wykupili, bo nie ma po tych butików, jest tu strasznie dużo, ale papieskich śladów rzeczywiście niewiele. No, Krzyś mi rano przekonywał, nasz Krzyś, że to jest lewicowa i tak dalej. Nie, nieprawda, ona jest różnorodna, ta Barcelona, uśmiechnięta. No i Gaudi przeważa, to jest ta złota moneta, która przeważa Barcelonę na stronę, ale całkiem innego typu wiary, wiary dziecięcej, wiary bajkowej, no wiary takiej jak jego wspaniałe i niesamowite, bo one nie tyle są urokliwe, czy tam, one po prostu szokują i porywają ze sobą. Trzeba się przestawić na jego dziecięcą wyobraźnię. To są domy z piernika, tak bym to mógł powiedzieć, wykonane w kamieniu i w alabastrze. Słucham uprzejmie.
0: Tak, chciałem zapytać jeszcze o wizycie papieża Leona w...
5: Jutro będzie w Barcelonie. Nie wiem, czy już dziś nie przyjechał, ale...
0: Już dzisiaj przyjechał rzeczywiście, natomiast jutro ma być właśnie w Bazylice Świętej Rodziny Sagrada
5: Familia. No nie tylko, on zacznie, właśnie to nas zaskoczyło. Myśmy sobie zarezerwowali całe przedpołudnie, a okazuje się, że on przed południem będzie w Montserrat, czyli w Bazylice Najświętszej Marii Panny z Montserratu, czyli mówiąc krótko, taka Jasna Góra Katalończyków, co jest niedaleko, zresztą my w czwartek też tam pojedziemy śladami papieża. No oczywiście środa była zamknięta dla nas, natomiast potem trafi na ogromny stadion olimpijski w Barcelonie, pamiętajmy, to była olimpiada w roku odkrycia Ameryki, ponieważ Katalończykom udało się przekonać świat, że Kolumb był Katalończykiem. Czy to prawda? Tego nie wiemy. Natomiast potem o 19 otworzą się wspaniałe wrota i po wspaniałym papieskim dywanie wkroczy Ojciec Święty do Sagrada Familia, żeby ją konsekrować już ostatecznie na Kościół katolicki, łącznie z ukończoną, przepiękną zresztą, gwiaździstą wieżą zwieńczoną kryształowym krzyżem, na którym jest platforma widokowa i można tam oglądać starą Barcelonę z bliska. Całą Barcelonę ogląda się z innej wieży, La Correos, która jest gdzieś tam ponad nami, no i tam rzeczywiście widok jest i na góry, taki strzępek Pirenejów tu dochodzi, i na morze. A z Sagrady widać Stare Miasto.
0: Tak, i tutaj warto też przypomnieć, że papież Franciszek ogłosił Antoniego Gaudiego, architekta właśnie barcelońskiej bazyliki, czcigodnym sługą Bożym i z tego, tak, co pamiętam, w roku 2022 inaugurował także, znaczy, było przesłanie papieża Franciszka z okazji z kolei inauguracji wieży Maryi w Bazylice Sagrada Familia i rzeczywiście papież Leon XIV także nawiązuje tutaj do, wielokrotnie już nawiązywał do tych różnych przesłań papieża Franciszka. No właśnie, to...
5: Nie wiemy, czy o stopień wyżej nie podniesie Gaudiego. Tego jeszcze nie wiemy, ale idzie ku temu rzeczywiście, bo jakby coraz większy cud się dzieje w ludzkich sercach w kontakcie właśnie z Gaudim. Ludzie się uwalniają od jakichś form przeżytych. Po prostu ta architektura żyje. Ona rozrywa w nas jakieś stare kanony. To jest secesja w najlepszym wydaniu, całkiem innym wydaniu niż wiedeńska.
0: Całkiem inne wydanie, rzeczywiście takie bajkowe, jak wskazał dr Krzysztof Jabłonka, korespondent.
5: Tak, to są domy z piernika, pokryte pięknym lukrem, no, tylko że ten lukier jest mozaikowy i nie da się go zjeść. Więc z obczasu się łamie na tych... Znaczy on nie usta, zobaczcie, 100 lat minęło, a to wszystko jest dopiero teraz w pełni żywe. A nasze wnuki to się będą jeszcze bardziej zachwycać, kiedy go proklamują świętym.
0: Powiedział Krzysztof Jabłonka, korespondent, mogę chyba tak powiedzieć, korespondent
5: Radia Wnet w Barcelonie. Jak najbardziej, bo jestem tutaj z waszego nadania.
0: Bardzo dziękujemy, a ja tylko przypomnę,

0: prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
6: 34 miliony mieszkańców, a 63 wyznaje. Islam, kraj, który leży w Azji Południowo-Wschodniej, a jego terytorium obejmuje Półwysep Malajski oraz wyspę Borneo. Zapraszam Państwa serdecznie na relacje z podróży z Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 9.40 będziemy rozmawiać o kulturze, języku, prawie, a także oczywiście kuchni. Małgorzata Kleszcz, do usłyszenia.
7: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
5: To była autopromocja.
2: Popołudnie Wnet.
8: 16:09 na zegarach. Drodzy Państwo, popołudnie w Radiu Wnet trwa. No i cóż, dzisiaj porozmawiamy między innymi o wspólnej kandydatce Koalicji Obywatelskiej i PSL w Krakowie. Zapadła już decyzja. Pani senator Monika Piątkowska ogłosiła, że podjęła decyzję, że będzie ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa. To jeden z tematów, który dzisiaj poruszymy, ale za kilka chwil porozmawiamy również na temat nielegalnych kasyn. My, drodzy Państwo, już rozpoczęliśmy tak naprawdę... Zaczęliśmy zajmować się tym tematem jakiś czas temu, ale mowa o ogromnych pieniądzach, które uciekają z budżetu państwa, a przede wszystkim to chyba jeszcze poważniejszy aspekt o nieletnich, którzy korzystają. Jest to po prostu hazard i jak wiadomo, to jedno z najcięższych, najtrudniejszych do okiełznania uzależnień, a dotyka on tych najbardziej niewinnych i tych najbardziej, najbardziej podatnych. O tym porozmawiamy z Grzegorzem Makselem, działaczem społecznym i ta rozmowa za momencik, ale rozpoczniemy, drodzy Państwo, Bruno Mars na naszej liście, ale też pod numerem drugim Green Day i to będzie nasz wybór. Dzień.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:13 na zegarach, drodzy Państwo, a w studio jest Grzegorz Maksel, działacz społeczny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom oraz Tobie.
1: No właśnie, wracamy już do zapowiedzianego przed momentem tematu, nielegalne kasyna, i może zacznijmy w skrócie od początku. Temat, którym się zajmujesz, temat, który starasz się nagłośnić, którym starasz się zainteresować polityków. Nielegalne kasyna, problem dzisiaj moralny, etyczny, czy może jeszcze głębszy problem gospodarczy, problem związany z bezpieczeństwem państwa?
2: Tak jak powiedziałaś, i żeby nie umniejszać tobie, bo ty również tym tematem się zajmujesz na kanwie Radia Wnet już od prawie 2 lat robimy programy i rozmawiamy na ten temat, również z politykami, jak powiedziałaś. I mówiąc o tym problemie szeroko rozumianym, powinniśmy tutaj zahaczyć o Ministerstwo Zdrowia, Cyfryzacji i Finansów. Dlaczego? Dlatego, że Ministerstwo Finansów, a szerzej rozumiany ogólnie budżet i finanse Polaków, są uszczuplane o 6 miliardów złotych każdego roku, i to nie jest kwota wzięta, wyssana z palca, tylko referentem w zeszłym roku na jednej z komisji do spraw dzieci i młodzieży był minister finansów, który jasno, pan Domański, powiedział, że 6 miliardów złotych jest wyprowadzane na zagraniczne konta, i tutaj trzeba sobie powiedzieć zaraz, na jakie konta. Do tego Ministerstwo Zdrowia przede wszystkim przez to, że nieletni albo nawet pełnoletni, ale dalej nastolatkowie się uzależniają od tych kasyn, więc tutaj później trzeba takie osoby leczyć, a Ministerstwo Cyfryzacji dlatego, że po prostu te kasyna powstają jak grzyby po deszczu, i ponad podziałami na wielu sektorach państwowych powinno takie prawo zostać stworzone. Jak to powiedział Arystoteles, trzeba tworzyć prawo tam, gdzie go nie ma, oraz naprawiać, gdzie działa krzywdząco. Niestety nasz minister finansów powiedział, że niestety mają związane ręce i jedyne, co możemy robić, to uświadamiać społeczeństwo.
1: No właśnie, i zanim przejdziemy do tego klucz, czyli jak w ogóle doszło do tego, że mamy tak patologiczną sytuację w momencie, gdzie kryzysy są wszędzie, pieniędzy brakuje, chociażby w służbie zdrowia. Tutaj mówimy o ogromnych kwotach, ale najpierw może odpowiedzmy na pytanie, gdzie te pieniądze w takim razie uciekają, gdzie one trafiają?
2: No to tutaj musielibyśmy też zakrawać o służby wywiadu, dlatego że te pieniądze uciekają głównie na wschód, do Rosji, na Ukrainę. Te wszystkie kasyna są rejestrowane w rajach podatkowych oraz na wschodzie, i trzeba zaznaczyć, żeby, bo ktoś może się oburzyć i często w internecie we mnie uderzają, mówiąc: Grzegorz, walczysz z tymi kasynami, jak w Polsce mamy pełno kasyn. Okej, tylko kasyno kasynowi nierówne. Dlaczego? Dlatego, że kasyna w Polsce są jakkolwiek nadzorowane i nie mogą nieletni grać. Jeżeli ktoś wygra, to wygra te pieniążki. Za granicą te kasyna, na których się rejestrują nieletni, czy nawet i pełnoletni, niezbyt dojrzali ludzie, podają tam wszystkie wrażliwe informacje wraz ze zdjęciem dowodu osobistego i konta bankowego. Jakby połączone jest konto bankowe również z tym kontem na tym koncie kasynowym, i jeżeli nawet coś ci ludzie wygrają, to tych pieniędzy nie dostają. Tam jest tylko ciągnięcie. I idąc do meritum sprawy, wszystkie te zagraniczne podmioty posiadają wrażliwe dane tysięcy ludzi, bo trzeba tutaj sobie zaznaczyć, że mamy tych influencerów, którzy promują nielegalne kasyna, i tych influencerów jest jak grzybów po deszczu. Oni powstają z każdym tygodniem coraz więcej. Ostatni taki głośny przypadek jest Kuby Nowaczkiewicza, który ma setki tysięcy obserwujących, więc naprawdę dociera do setek tysięcy Polaków, łamiąc prawo, uzależniając kolejne osoby, wyprowadzając z Polski, tak jak mówię, te wrażliwe dane, pieniądze, a później całe bagno uzależnień zostaje niestety w Polsce, i my musimy z kasy podatników sobie z nimi radzić, a jak wcześniej powiedziałeś, system zdrowia kuleje. Przykładowo tutaj są zamykane porodówki, gdzie wiemy, dlaczego jest tak robione, no bo dzietność w Polsce spada, no z racji też tych pieniążków. No i niestety koło patologii się zamyka w tym momencie.
1: Jak próbujesz docierać, nagłaśniać to wśród decydentów, wśród polityków, to no jest trochę takie wrażenie, że w zderzeniu z tą skalą, o której mówimy, z tymi wszystkimi niebezpieczeństwami, o których teraz powiedziałeś, jest to bardzo powolne działanie albo prawie go nie ma. Ono jest po prostu marginalne. Z czego to wynika? To jest tak, że politycy może się boją, bo przecież pamiętamy, prawda, sprawę z tymi, nie wiem, automatami, gdzie wiemy, że politycy byli zastraszani, że gdzie były używane tam różne takie lewary, różne narzędzia wpływu. Jak sądzisz już tak?
2: Wbrew nawet trzeba sobie powiedzieć, że posłowie byłej partii Kukiz 15 też zostali, że tak powiem, pozbawieni życia, którzy zajmowali się sprawą reformy hazardowej. I co tutaj możemy powiedzieć, dlaczego politycy się tym nie zajmują taka inaczej? Po prostu są te struktury partyjne, że każdy polityk boi się chyba jakąś inicjatywę wziąć na swoje plecy, nawet gdyby rozumiał, że jest dobra, bo jest jakaś hierarchia i niestety partyjnie muszą wyżej od siebie prosić ludzi. Jeżeli już jest jakaś zgoda, to... Wielu z tych ludzi, i to pokazał Polsat jakiś czas temu, bo pan Biedroń bardzo mocno chce sobie robić zasięgi na walce z patologią w internecie, a program na Polsacie pod tytułem Boomerzy, który można sobie obejrzeć jeszcze na YouTubie, pokazał, jak na przykład minister Monika Rosa, ona jest chyba przewodniczącą tej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, mówiła, że bardzo mocno pracują nad zwalczaniem patologii w internecie. I na pytanie dziennikarki Polsatu, gdzie wymieniła kilku takich najmocniejszych patoinfluencerów z polskiego internetu. Pani Rosa powiedziała tak, znam, kiedy pokazała zdjęcie, w ogóle nie miała pojęcia, o kim mówi, więc pracują nad czymś, nad czym absolutnie nie mają pojęcia i to jest najgorsze. W związku z tym pani minister Katarzyna Kotula zgłosiła się do mnie prywatnie na Instagramie, chcąc poznać ten problem, bo widząc, jak ja to nagłaśniam na internecie, a dzięki temu, że mam zasięgi, jestem bardzo mocno przez tych ludzi, którzy promują nielegalne kasyna, hejtowany, zgłaszany przez ich ludzi, jakichś takich popleczników, bo dostaje mi się za to w internecie. Jakby jest obawy o ukrócenie wielomilionowych przychodów każdego miesiąca, nie dziwię im się. To pani Kotula się zgłosiła, póki co nic nie zostało zrobione i tu jest pytanie dlaczego. Ja myślę, że niebawem będą nadchodziły wybory, więc wiemy, że przy wyborach każdy chce się pokazać przy głośnych sprawach. Ta sprawa będzie jedną z głośniejszych i na pewno zaraz będzie wielu znajomych z różnych opcji politycznych, którzy będą chętnie chcieli ze mną czy z innymi ludźmi rozmawiać, tą sprawę nagłaśniać. Tak jak to miało miejsce, że obecny premier, chyba wszyscy pamiętamy, jak przed wyborami, jeszcze jak był w opozycji, mówił, że bardzo mocno będą walczyć z patologią w internecie i z freakfightami. I co z tym zrobili? Nic. I tutaj możemy też powiedzieć, jak właśnie świat freakfightów również zahacza o tych tak zwanych kasyniarzy. I możemy sobie zadać pytanie i od razu bardzo szybko odpowiedzieć. Człowiek, który zarabia około 1 000 000 złotych miesięcznie za promowanie tych kasyn i tak, bo pewnie widzowie się zastanowią, jak mogą dostawać takie pieniądze. Tak, najwięksi typu Szymol, czy inni Amadeusz Ferrari, Nathan Marcoń dostają w granicach 1 000 000 złotych miesięcznie za promowanie tych nielegalnych kasyn. W zeszłym miesiącu opublikowałem u siebie na swoich social mediach ofertę w wysokości 10 000 euro, czyli ponad 40 000 złotych miesięcznie dla mnie, za promowanie tych kasyn. I czego oczywiście odmówiłem i to nagłośniłem. Są ogromne dla mnie, 40 000 jest dużo pieniędzy. I wracając do tych freakfightów, ci ludzie oraz... jak zarabiają takie pieniądze, możesz sobie zadać pytanie, dlaczego oni występują w tych freakfightach, jeżeli z freakfightów zostaną 100-200 000 za walkę, a 1 000 000 dostają za promowanie kasyn. No właśnie oni potrzebują czasami przypomnieć się w internecie szerszej grupie ludzi.
1: To jest połączone oczywiście, muszą mieć zasięgi, żeby zasięgi utrzymywać, muszą wchodzić też często w coraz większe patologie. Ja nie ukrywam, trochę jestem oderwana od tego, w sensie nie jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tych freakfightach, ale docierają do mnie co jakiś czas rzeczy, które wydają się dla po prostu też obywatela absolutnie nie do przyjęcia i jak rozumiem, to jest prosty lewar, prosty mechanizm do zarabiania i też do prania ogromnych pieniędzy, bo mówimy tutaj w sumie tak naprawdę, to jest pytanie, na ile to jest proceder legalny, a na ile to jest coś nielegalnego? Czy to jest trochę tak, że nie działają w granicach prawa, tylko etycznie jest to po prostu bardzo nie w porządku, czy może to jest tak, że po prostu państwo jest niewydolne, oni to prawo łamią, wyprowadzając te pieniądze, no bo przecież no jest zakaz na przykład gier hazardowych dla nieletnich w Polsce, prawda? A tu rozumiem, nie ma na tym żadnej kontroli. No bo...
2: Jest tutaj, no tak jak mówisz, jest tutaj jakaś dziura prawna. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego to prawo nie działa wobec tych, którzy je łamią. Wiemy, że sądy opieszale działają i tutaj nie uderzamy teraz w system sprawiedliwości, aczkolwiek wiemy, że na wielu polach on jest po prostu no, niepełnosprawny i trzeba go usprawnić bardzo mocno, a tym bardziej sprawy tak ciężko i wielowątkowe złożone, gdzie jest prawo łamane w Polsce, ale osoby robią to za granicą. Trzeba sobie odpowiedzieć i jak to państwo może zacząć działać, więc prokuratura w Opolu, z którą byłem akurat w kontakcie, aczkolwiek tamtejsze też służby skarbowe działają, wzywają tych ludzi na przesłuchania, ale tak naprawdę oprócz tego nic się nie dzieje. Jakieś poręczenia majątkowe dostają. No ale natomiast dalej powiem, no nic za tym nie idzie, a ten proceder trwa już około 2 lat co najmniej. Tych patoinfluencerów jak grzyby po deszczu powstają. Co najgorsze, może nie, że najgorsze, ale to gdzieś tak z fotela obserwatora kali w oczy, że coraz więcej kobiet się tym w ogóle zajmuje. Również promowaniem kasyn. Ja ostatnio zrobiłem taką listę, polską listę wstydu, gdzie nazywam z imienia i nazwiska wprost tych kasyniarzy i dopisujemy ich do listy. I ja nawet nie miałem świadomości, bo ludzie zaczęli podsyłać i komentując, oznaczając ludzi, którzy promują te kasyna, ile kobiet w ogóle je promuje. Więc to już nie tylko dotyczy ludzi związanymi z free fightami, ale z różnymi branżami ludzi, którzy przebywali i byli promowani przez telewizję, którzy byli w programach reality show. Więc tutaj tak naprawdę uderzamy bardzo wielowątkowo i dochodzimy do takiego momentu, kiedy politycy zajmują się, oczywiście są bardzo ważne sprawy, wiele kryzysów mamy w kraju, ale są kryzysy, które po prostu są w ogóle nieruszane. Ci ludzie się czują totalnie bezkarni, bo jeżeli my wejdziemy w internet i co najmniej setka tych patoinfluencerów reklamuje te nielegalne kasyna, do tego nic im się nie dzieje, do tego dochodzą setki kobiet, które propagują prostytucję w internecie, z tym jest nic nie robione, jest to nagłaśniane, że to jest super cool i zarabia się grube pieniądze na tym, to te wzorce, które...
1: O, tutaj to już poruszyłeś, wiesz, taki temat, przepraszam, że ci wejdę w słowa, ale to też tak naprawdę pojawia się akurat ten mechanizm, czyli nie wiem, promowanie prostytucji, przedstawianie tego jako taką słodką, ubarwioną opowieść, że to może być coś cool, coś fajnego, to jest też robione przez wielkie media mainstreamowe dzisiaj, znaczy to jest absolutnie taka rzecz, która po prostu się dzieje, naprawdę nazywanie tam prostytucji...
2: Nawet nie prostytucją, tylko zwykłą pracą, influencerką, ale na innym poziomie. Nikt tego nie nazwie wprost, a trzeba to nazwać wprost, jak to wygląda. W Polsce prostytucja jest zakazana, tak jak właśnie promowanie tych nielegalnych kasyn. Mamy mnóstwo tych e-prostytutek. Ja często ich nazywam też hostytutkami, bo one jako hostessy pracują, ale to są takie hostytutki również. Niestety tak to wygląda i ludzie na stołkach korzystają z takich...
1: I powiedzmy jeszcze może na zakończenie naszej rozmowy, bo trochę to jest też tak, że jak się wejdzie w to środowisko, poznać takie osoby, no to na końcu tej drogi okazuje się, że to są bardzo pogubione osoby. Te kobiety są często skrajnie nieszczęśliwe, często z jakimiś depresjami jest bardzo dużo, no bo to jest taki świat na chwilę i gdyby opowiedzieć o tym wprost i może nawet użyć takiej osoby, która się stała rozpoznawalna na tych platformach, prawda, ale żeby ona dotarła, opowiedziała swoją historię, która jest kłamstwem, jest jakimś fragmentem po prostu bananowej opowieści, która zazwyczaj nie ma pokrycia z prawdą, no to by można byłoby dotrzeć do tych młodych ludzi i pokazać, słuchajcie, to nie jest prawda, nie wiem, są kredyty na te rzeczy, na te samochody, które tutaj fotografujemy, na te torebki i chodzimy do hoteli tam na chwilę, bo to jest wszystko jednym wielkim kłamstwem i zamiast użyć tych ludzi w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, już może to tak w tym kontekście, ale żeby to oni opowiedzieli i dotarli do tej młodzieży, dla której są no, idolami często, bo to też jest druga strona medalu, że młodzi ludzie trochę tam chłoną jak gąbka i to wszystko im na pewno imponuje, ale gdyby od nich usłyszeli, jak wygląda ta druga strona,
2: To może by to się może to zmieniło. Popyt, jest podaż. Ciężko zrezygnować pewnie tym kobietom jest z kilkuset czy nawet 10 000 złotych każdego miesiąca za zrobienie kilku zdjęć, wrzucenie do internetu czy filmików. No i bycie popularnym uzależnia, tak jak politycy są uzależnieni od władzy, taki to też jest swojego rodzaju władza, więc mamy internet pełen patologii, nieścisłości, więc tutaj powinniśmy zacząć od wielowątkowej rozmowy, od restartu pewnie naszej konstytucji, stworzenia nowego prawa internetowego, którego nie ma, bo ten telefon, social media, jeszcze z 10 lat temu, jak pamiętamy, to wszystko wchodziło, to był fan, to było coś fajnego, to było takie coś śmiesznego dla komunikacji, a teraz jest to narzędzie, często narzędzie zbrodni, tak jak był samochód, kiedyś powstały automobile, niedużo ludzi miało te samochody, ale kiedy zaczęto robić wypadki śmiertelne, to już zaczęło być też narzędziem do zarabiania pieniędzy, ale również i do łamania prawa. Prawo musiało drogowe powstać, prawo jazdy, przecież dziecku nie dalibyśmy kluczyków samochodów, żeby się po prostu pobawiło. Masz, kochany, jedź sobie samochodem, bo nie masz co robić, ale rodzice teraz dają telefon dziecku nieletniemu i dzieci wychowywane są przez YouTube. Niestety przez takich patologicznych twórców, bo dziecko niby nie może mieć social mediów poniżej tam 13 czy 16 roku życia, ale rodzice dając telefon dają im dostęp. Tak jakby rodzice mieli dawać kluczyki do samochodów czy może do konta bankowego dziecku, żeby zająć im czas. No niestety to już jest narzędzie i powinno być prawnie unormowane jakoś.
1: I spróbujemy odpytywać polityków od lewa do prawa o to, czy mają świadomość, co się z tym dzieje, jakich narzędzi możemy użyć, czy nasze państwo może użyć, aby na to wpływać, a my na pewno będziemy wracali do tych tematów. Grzegorz Maksel, działacz społeczny, był gościem popołudnia w Radiu Wnet. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję za rozmowę. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Życzę miłego, wspaniałego popołudnia wszystkim radiosłuchaczom.
1: Wzajemnie i gorącego, bo jest bardzo duszno, prawda?
2: Tutaj to już bardziej nie.
1: Radia Wnet, tak, już bardziej nie. Nawet chyba trochę deszczu by się już przydało, bo susza wszędzie. Za kilka chwil, drodzy państwo, dr Józef Orzeł, prezes klubu Ronina, ale zanim ta rozmowa, to pod numerem trzecim kwiat jabłoni.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Popołudnie wnet.
5: 16.33. Drodzy Państwo, w studio jest już zapowiadany gość, dr Józef Orzeł. Tak jest, BIS, bo dzisiaj już nasi słuchacze mieli przyjemność słuchać pana doktora. No i można powiedzieć, że kontynuacja tego tematu, czyli napięte relacje z Ukrainą, taka trudna, czy wręcz bardzo niewygodna z perspektywy tych relacji decyzja prezydenta Zełenskiego i polityka historyczna w tle. No i tak naprawdę co my teraz mamy zrobić z Ukrainą i z tymi relacjami?
6: Kłopot polega na tym, że Polska jest podzielona politycznie i nie wiadomo do kogo byś ten apel kierowała, co ma zrobić rząd, co ma zrobić prezydent.
5: Tak, oczywiście.
6: Tak, co ma zrobić opozycja. Pierwsza, powtórzę to, co mówiłem rano. To nie jest żaden przypadek, to, co zrobił Zełenski. Długo się nad tym zastanawiałem. Teraz myślę, że to jednak nie było pod adresem wewnętrznym głównie, tylko pod adresem Polski. Czyli Zełenski zaczął rywalizację z Polską o to, kto będzie liderem po wojnie albo w przyszłości, której nie umiemy określić. Ta wojna może trwać bardzo długo, aczkolwiek to jest taka już pozycyjna i może trwać bardzo, bardzo długo. No, coś jak na Bliskim Wschodzie. I pytanie, jaki cel chce Ukraina osiągnąć? Do czego zmierza? I mamy taką główną linię komentatorską, że co tam ta Ukraina straciła połowę ludności, nie w wyniku wymordowania przez Rosjan, ale emigracji, a też te 20% zajęte przez 20% Ukrainy przez Rosję. Tam przecież nie wszyscy uciekli, dużo ludzi zostało. Po drugie, no kompletnie gospodarczo zniszczona, infrastrukturalnie zniszczona, moralnie zniszczona, wojna niszczy ludzi. No to czym się tu przejmować? Będziemy mieli słaby kraik, trochę większy od Polski, z dobrą ziemią, a będziemy tak pomagać, jak będziemy chcieli i podporządkujemy sobie tę Ukrainę albo chociaż będziemy jej partnerami. I tyle. I nie, w ogóle nie wiadomo jakby po co. Będziemy partnerami i co? Co zbudujemy? Jak wobec Unii Europejskiej? Jak wobec Berlina? Jak wobec Rosji? To może być jasne. Jak wobec Skandynawii? Też to będą przyjazne stosunki. Ale co wobec Unii i jak wobec Ameryki? Czyli wobec naszego głównego sojusznika, który nie bardzo się spieszy z tym sojuszowaniem i który raczej, jeśli chodzi o armię konwencjonalną, się oddala. Ten scenariusz jest niedorosły, niedokończony, niedojrzały i nie pokazuje tego, czego Ukraina chce i co może zrobić. Otóż ten zniszczony kraj będzie miał największą armię w Europie, gotową do walki, co jest plusem i minusem dla tego państwa. Minusem, bo nie wiadomo, co z tymi żołnierzami zrobić. To nie jest takie proste. A to niech idą do domu, a im się tam miejsce pracy zorganizuje, albo da się kasę z Unii.
5: Pamiętamy Rosję po wojnie z Afganistanem chociażby.
6: Ładnie. Albo armię rosyjską w 1917 roku, jak powróciła i wpadła w ręce raczej bolszewików. I po następne, także to jest minus tej armii. Plus jest taki, że może ona być gwarantem pokoju na wschodniej flance. Może być używana do obrony na przykład najsłabszych miejsc. Mołdawia, Bałtowie, a może rozwiązać problem Białorusi. może być używana w różnych miejscach na świecie i proszę się nie dziwić, bo już jest. To są nieduże grupki żołnierzy po kilkudziesięciu, na przykład w różnych krajach Azji albo Afryki, gdzie pomagają tam różnym państwom, armiom rządowym walczyć z jakimiś przeciwnikami.
5: Za pomocą nowoczesnych technik. A w Polsce, czy szkolą naszych żołnierzy za pomocą tych nowoczesnych technik, jak to ma być teraz, jak rozumiem, najsilniejsza armia, czy już jest, albo przynajmniej taka, która jest w stanie walczyć z Rosją, to...
6: O której armii mówisz?
5: Ukraińskiej.
6: To
5: czy naszych żołnierzy szkolą, czy
6: nie, bo nasi tutaj się nie dają szkolić. To powinien być... Zdarzają się szkolenia, zdarzają się ćwiczenia, ale nie ma systemowego szkolenia takiego, w którym się pokazuje zmiany w organizacji wojska, w sposobie dowodzenia, w sposobie komunikacji i sposobie walki, a także w sprzęcie, którym się walczy i jak się walczy. Na Ukrainie robią to nie tylko Ukraińcy, ale wielu przedstawicieli armii Zachodu. Od amerykańskiej po angielską, brytyjską, francuską i niemiecką i holenderską, szwedzką i wszystkie inne. Tylko Polaków tam nie ma. Tamci się szkolą, ale nie tylko. Tamci patrzą na to, jak rozwijać biznes, czego owocem są na przykład wspólne fabryki albo centra rozwoju i badań nad techniką dronową czy sztuczną inteligencją z Niemcami, z Anglią, z Norwegią, ze Szwecją, z Rumunią. I pewnie za chwilę się okaże, że z kilkoma następnymi krajami, koniec z nami, właśnie słychać, jak to ukraiński biznes, tak prywatny, narzeka na biznes polski w dwóch wymiarach. Z prywatnym, to prywatny polski chce współpracować, ale nie ma tyle kasy, ile powinien mieć, a państwo nie wspomaga. Natomiast z państwowym jest źle, bo niby chce współpracować z ukraińskim, ale nie w tych najnowszych technikach dronowych, sztuczna inteligencja, komunikacja kosmiczna i tak dalej, tylko w takiej współpracy nad sprzętem z poprzedniej epoki. O, czy to ciężki Abramski, F-35 i tak dalej, broń pancerna, ale brakuje tej nakładki nowoczesności. Ale to nie wszystko, bo mówiliśmy o tym, jakie atuty będzie miała Ukraina. Otóż ona nie tylko będzie miała tę armię, ale będzie też miała nowoczesny przemysł zbrojeniowy. W tej chwili Ukraina właściwie wszystko produkuje w wystarczających ilościach, poza sprzętem antyrakietowym, przeciwlotniczym. W tym Ukraińcy są słabi. Brakuje im takiego sprzętu jak patrioci. Pracują nad tym, ale to Amerykanie kilkanaście albo kilkadziesiąt lat nad tym pracowali.
5: To znowu muszę zrobić małą pauzę, ale myślę, że to jest ciekawe i słuchacze też może by chcieli się dowiedzieć, jak to wygląda z perspektywy Polski, no bo Ukraina, wiadomo, jest w boju, więc ci żołnierze uczą się 3 razy szybciej, drony pokazały, że się wyspecjalizowali i teraz powiedziałeś, że produkują tak naprawdę już i mają te zasoby, że mogą doposażać swoją armię. My mamy w Polsce ogromną dyskusję, wydajemy najwięcej historycznie na zbrojenia, a potrafimy wziąć przykład z Ukrainy i widzisz, że jest taka na przykład świadomość tego, że powinniśmy jak najwięcej produkować u siebie, żeby po pierwsze i pobudzić gospodarkę i po drugie uniezależnić się być może od tych ogromnych, prawda, czy z jednej, czy z drugiej strony wydatków, no bo cały czas jednak kupując te zewnętrzne komponenty, to pewnie jest dużo bardziej skomplikowane, nie? Bo to trzeba mieć zgody, nie wiem, kupując amerykańskie, to często technologicznie obsługują Amerykanie, a kupując europejskie, to już w ogóle, jak to wygląda z perspektywy Polski?
6: Najważniejsze według mnie wydaje się to, że rząd polski nie wspomaga, nie współfinansuje tych małych na razie firm prywatnych, które rozwijają te bardziej nowoczesne rodzaje broni, no na przykład drony. Takich firm podobno w Polsce jest 300 prywatnych, które to robią. Niektóre już mają spore osiągnięcia, ale nie mają tej pomocy. Ale to jest pomoc w dwóch wymiarach. Po pierwsze, w pierwszym etapie badań nad nowym sprzętem przydałoby się dofinansowanie etapu badań, bo z etapu badań nie zawsze wynika coś, co skończy się gotowym sprzętem. Mm-hmm. Może się okazać, że to ślepa uliczka, wpadka, za drogo, bez sensu. Ktoś inny to robi lepiej. I biznesu prywatnego nie stać na takie eksperymentowanie, no tak. A rządy, to dla nich to powinien być obowiązek. W Stanach istnieje taka agencja, nazywa się DARPA, która finansuje te pierwsze badania w kilku dziedzinach. Kosmicznym, medycznym, a teraz już zbrojeniowym, także dronowym właśnie. I wtedy, kiedy jeszcze nie ma rynku, nie ma produktu, nie ma popytu, bo nie ma produktu, to tylko rząd może pobudzić taki rynek, a ten rynek jest nam strategicznie niezbędny ze względu na zagrożenie rosyjskie. Więc pierwsza rzecz, rząd polski nie finansuje tego etapu badań i rozwoju. Drugie, jak już te fabryczki zaczynają coś produkować, to wiemy, że dopiero wtedy się opłaca produkcja, kiedy ma dość sporą skalę, w dużych ilościach. Ale po co to produkować w dużych ilościach?
5: Jak sens nie ma ciągłości zamówień i to jest pewnie...
6: Otóż to. Ktoś musi to zamawiać. Kto powinien pierwszy zamawiać? Armia. Ministerstwo Obrony Narodowej. Polska Grupa Zbrojeniowa powinna w tym uczestniczyć.
5: A nie zamawia, bo co? Bo jest hermetyczny świat, mają swoich, tak jak w tym wszystkim.
6: Mają swoje czołgi Abramsy i po co mają tam się bawić w jakieś drony, drobiażdżki, jakieś zabawki na komunijne. A także przeszkadza tu ta niebywała biurokracja, masa procedur, kontrola służb i tak dalej. Gdyby popatrzeć na to, dlaczego Ukraińcom się udało, no to właśnie dlatego, że w tym sektorze, którego nie było, który został stworzony od zera w jakichś garażach, tam nie było żadnej regulacji, po prostu. Jedyne co rząd, tak jak w Ameryce, najpierw produkcja, potem polityka rządowa, potem podatki, ale najpierw pomoc, jeśli to jest sensowne. A u nas odwrotnie, tak jak w Unii Europejskiej. Cała masa tych procedur biurokratycznych i tak dalej i nie da się przez to przebić, bo jeszcze się nie opłaca ta produkcja. Jest taka głupia odpowiedź Monoska czy tych urzędników wojskowych. No ale po co mamy zamawiać tych dronów tam na tysiące czy na miliony? Przecież nie prowadzimy żadnej wojny. Problem polega na tym, że nasz przeciwnik Rosja tę wojnę prowadzi. Tak. I on bez przerwy udoskonala ten sprzęt na polu walki, tak jak Ukraińcy. Więc rozwiązanie wydawałoby się jest proste. Armia zamawia dużo, część dla siebie na ćwiczenia, część na chwilę do zapasów, ale one powinny szybko być zmieniane przez te bardziej nowoczesne odmiany. Natomiast możemy sprzedawać Ukraińcom, kwestia ceny, to jest kwestia negocjacji, to co właśnie robimy, ponieważ dopiero jeśli by Ukraińcy to chcieli, to byłaby gwarancja, że ten sprzęt się do czegoś nadaje, bo oni wiedzą lepiej.
5: Właśnie, więc wydaje się, że to powinna być optymalna sytuacja. Przecież nie jest to aż tak skomplikowane.
6: Nie jest.
5: To dlaczego to się nie dzieje?
6: Jeszcze więcej, najlepiej byłoby, żeby robiły to wspólne centra badawcze i fabryczki polsko-ukraińskie, prywatnego biznesu po obu stronach. Tu ta polityka nie wchodzi i nie przeszkadza. Te niechęci obu państw do siebie, które będą narastać, bo sprzeczność interesów będzie narastać, ale biznes jest biznes.
5: Oczywiście i powinien się dziać. Ja dzisiaj mam w ogóle wrażenie, że w tej, bo to jest bardzo populistycznie rozgrywane teraz element polityki historycznej, to jest bardzo ważne, ale trochę mam takie wrażenie, że jest myślenie życzeniowe. Znaczy my absolutnie musimy dbać o własne interesy, powinniśmy to robić podmiotowo, zadbać o politykę historyczną, ale fakt też jest taki, że my musimy współpracować i musimy się z Ukrainą dogadać. I takie rzucanie bardzo często też przez polityków, prawda, takie, teraz sobie zbijają kapitał na tym i jeszcze większe pogłębianie tego konfliktu. On Jasne, że każdy by tak chciał powiedzieć, bo to jest najwygodniejsze, w tym sensie, że my się postawimy i koniec, ale trzeba jednak się odnaleźć w takiej rzeczywistości, w jakiej ta Ukraina jest nam, jak rozumiem, potrzebna do szerszego elementu gry o bezpieczeństwo, o strategię i trzeba po prostu być chyba tutaj ponad część tych rzeczy i nie mówię absolutnie o kwestii Wołynia, UPA, tylko jakoś to mądrzej rozegrać.
6: Ale ważne jest to wszystko. I Wołyń, ta wspólna historia, w której jedni byli katami, a drudzy ofiarami. I konieczność współpracy, i rywalizacja o to, kto będzie ważniejszy po wojnie i za parę lat, i tak dalej. Dla normalnego państwa to nie jest nic nadzwyczajnego. To jest po prostu polityka. Trzeba mieć dyplomację, trzeba mieć strategię, trzeba mieć narzędzia do tej strategii, trzeba mieć środki konkurowania z tym sąsiadem, który jest niezbędny, bo leży obok nas i jest też konkurentem, albo będzie coraz bardziej konkurentem. To nie jest
5: nie
6: żadna...
5: Nie musimy go nawet lubić, ale musimy po prostu tak to poukładać, żeby Polska na tym skorzystała.
6: Dokładnie. A mamy to pole innowacyjności, gdzie Ukraińcy od nas są lepsi, ale powiem coś więcej. Niech sobie komentatorzy nie wyobrażają, że wojna się skończy i skończy się problem innowacyjności biznesu ukraińskiego. Wręcz przeciwnie, on się rozkręci. Ukraińcy zobaczyli, że potrafią pracować w takich warunkach regulacyjnych przy bardzo sprzyjającej postawie rządu, przy bardzo sprzyjającej postawie partnera, bo jak jest z tymi fabryczkami, już to po raz enty powiem, ale to jest ważne, ponieważ w Polsce tak nie jest i nie będzie, bo na to administracja nie pozwoli. Poszczególne fabryczki pracują dla poszczególnych jednostek wojskowych. Te jednostki sobie wybierają swojego producenta. Pewnie go czasem i zmieniają, ale pracują nad nim, nad doskonaleniem sprzętu. I kiedy to pasuje takiej jednostce wojskowej, czy chodzi o drony, czy chodzi o buty, czy chodzi o kubraczki, czy o samochody dostawcze, to ta jednostka je kupuje swojego budżetu. A skąd ona ma ten budżet? A ona go ma z rządu, z Ministerstwa Obrony. A skąd, jak to Ministerstwo Obrony ocenia, że trzeba dać tyle, a tyle tej jednostce, a innej mniej albo więcej? Otóż z bardzo brutalnego kryterium, która jednostka ilu Rosjan zabiła. Po prostu. I tu nie sprzęt jest ważny, nie czołgi, które zniszczone, nawet nie samoloty. Żołnierze są ważni. Po prostu Ukraina gra, Rosja też, na wykończenie armii rosyjskiej pod względem zasobów ludzkich. I osiąga już swój cel. Jedni mówią, że od grudnia, drudzy, że od stycznia lub lutego. Ukraina tyle żołnierzy rosyjskich wyłącza na froncie z walki, że cała akcja rekrutacyjna przynosi mniej, czyli od paru miesięcy zmniejsza się liczba żołnierzy rosyjskich na froncie. Pod koniec roku to będzie odczuwalne. Wtedy się okaże, że tych żołnierzy rosyjskich jest mniej o jakieś 50-80 tysięcy, to już jest coś.
5: A tylko jeszcze tutaj dopytam, ale ile faktycznie jest to tych żołnierzy no, stricte rosyjskich, czyli po prostu Rosjan, a ilu tam jest jakichś Buriatów, Czeczenów? Bo jak
6: pewnie większość jest tych ludzi nierosyjskich, bo to jest też bezczelna polityka Kremla. On czyści, to jest naprawdę czystka etniczna to, co on robi. Zostawia Rosjan, szczególnie tych w dużych miastach, pozwala im uciekać, tam ich nie ściga za granicą. Natomiast ściąga właśnie z tej prowincji nierosyjskiej żołnierzy w akcji ochotniczej, płaci im, raz płaci więcej, raz mniej. Całkiem nieźle im to idzie, ale Kreml się boi właśnie powszechnej służby wojskowej, powszechnej mobilizacji, bo się boi, że wtedy zwykli Rosjanie się przeciwko nim odwrócą. A tak
5: może być
6: mają Rosjan za sobą, a z tymi mniejszościami się nie liczą.
5: Tylko, że te mniejszości, no to też jednak oni tak naprawdę bardzo często się wcale nie utożsamiają. Oni po prostu mają płacone, idą, bo to nie są
6: Rosjanie.
5: Chcą wrócić. Oni mają swój i chcą wrócić.
6: Tak, chcą wrócić.
5: A może paradoksalnie być tak, że jeżeli Putin będzie musiał naprawdę włączyć Rosjan, czyli też chłopaków, nie wiem, z Moskwy, z Sankt Petersburga, już takich można powiedzieć rdzennych, to że u nich też zadziała ten mechanizm, który był na Ukrainie, że oni faktycznie zaczną czuć, że to jest ich wojna i walczyć lepiej, walczyć inaczej, bo nie, inaczej się walczy za pieniądze, gorzej. Gorzej właśnie.
6: Będzie znacznie gorzej. Przecież ci przede wszystkim chcą żyć, bo oni mają alternatywę. Oni tam żyją sobie całkiem nieźle, naprawdę w dużych, tych największych miastach. Żyje się dobrze. Natomiast ci ludzie z mniejszości nierosyjskich, oni nie mają tej alternatywy. To ich życie jest straszne. Wódka, nie wiem co, codziennie będziesz gwałcić żonę, jeśli masz, jeśli nie poszła od ciebie i nie poszła do Chińczyka. Na inne kobiety cię nie stać. Narkotyki, to nie na tej wsi, tam tylko wódkę można pić albo spirytus. Ale to samo masz w wojsku. Znaczy, kobietę jak spotkasz, Ukrainkę, a wódkę dostajesz. I to wojsko cały czas dostaje wódkę. Ale wróćmy do tej Ukrainy po wojnie. Bo ona z tymi zdolnościami, tą energią, którą wojna pobudziła, nawet w tej zmniejszonej prawie o połowę ludności, ona będzie naszym konkurentem nie tylko w rolnictwie, ale we wszystkich dziedzinach biznesowych i może tak być, że będzie nas ogrywać. A w dodatku ta armia pozwoli Ukrainie na zadanie nam bardzo mocnego ciosu. Otóż, gdyby Polska zebrała się w sobie, no nie bardzo można na to liczyć, i zaczęła twardą akcję polityczną, dyplomatyczną, budowania obronnego bloku Międzymorza, tak od Skandynawii do Bułgarii, powiedzmy, w uproszczeniu, to wtedy byłaby tego liderem, gdyby pokazała tym krajom, że nie dosyć można się wspólnie obronić przed Rosją z jakimś tam biznesem z armią ukraińską, pewnie trudnym, ale dałoby się to zrobić, to wtedy można by ogłosić swoją suwerenność wobec Europy Zachodniej. Nie poddać się temu procesowi centralizacji, biurokracji, ideologizacji, klimat, migracja i te wszystkie bzdury, które tam wymyślają. Bez takiej siły nie da się tego zrobić. Polska sama szans w bitwie z Brukselą, z Berlinem nie ma. Gdyby taki blok zbudować, ale na to potrzeba zjednoczenia polskiego, to raz, tych wszystkich polskich sił, po drugie, precyzyjnej, bardzo dojrzałej, profesjonalnej dyplomacji, bo to jest interes. Na przykład można by także zbudować wspólny przemysł zbrojeniowy i nie zależeć od przemysłu francuskiego czy niemieckiego, ale ten przemysł budować taki, który jest potrzebny do tej wojny, także który będzie odstraszał Rosjan. Wyobraźcie sobie na przykład, że budujemy wspólne centrum rakiet dalekiego zasięgu, jak mówi Bartosiak, broni długiej ręki. I nie to, że Ukraina wysyła codziennie 5 rakiet balistycznych w głąb Rosji i 50 dronów, tylko wszystkie te kraje potrafią wysłać codziennie 1000 dronów i 100 rakiet balistycznych. Przecież tego Rosja by nie wytrzymała. Więcej, z taką bronią w ogóle by niczego nie zaczęła. To jest najlepsze odstraszanie klasy wręcz broni jądrowej, jeśli wymyśleć takie wspólne działanie.
5: No ale musimy teraz wszyscy, tak proszę.
6: Ostatnie zdanie. Ukraina postanowiła, że ona tego Międzymorza nie potrzebuje. Ona sama własną armią da gwarancję Bałtom. Być może wyśle tam kilkanaście tysięcy żołnierzy. To wystarczy do obrony tych krajów, bo Rosji nie stać na to, żeby tam wysłać 100 tysięcy żołnierzy, bo musieliby ich dać z frontu ukraińskiego, a wtedy Ukraińcy pójdą do przodu. Czyli Ukraina może Rosję szachować i na swoim froncie, i w krajach bałtyckich.
5: Czyli podsumowując po raz kolejny, nasze, nie wiem, elity czy nasi decydenci popełnili taki błąd, że uznali, że wdzięczność powinna być walutą, która się przełoży na politykę, jak pomoc była.
6: A Ukraińcy ogromna, to twardy biznes.
5: A Ukraińcy, tak, kierują się swoimi i czyli zostaliśmy wykiwani.
6: Sami się wykiwaliśmy. Ukraińcy grają tak, jak, nie wiem, jak Trump gra. Bezczelnie, arogancko, ale w swoim własnym interesie.
5: Ale to powinno być zaskoczeniem dla kogoś, czy człowiek, który siedzi w polityce, polityką się zajmuje,
6: no,
5: powinien być tego.
6: Kłopot polega na tym. Rząd i ta cała orientacja obywatelskiej koalicji przede wszystkim słucha się tego, co się mówi w Brukseli i w Berlinie. A oni nie są zainteresowani polską siłą. Więcej, oni są zainteresowani układem z Ukrainy nad głowami Polski.
5: Ale prawa strona i Prawo i Sprawiedliwość nie słuchała się tak Berlina, ani Brukseli, ale...
6: A, słuchała się.
5: No częściowo bo, też, ale...
6: Powiedz mi, Jaśmina, ile myśmy podpisali z Berlinem i z Brukselą, także u nas zapisanych porozumień i traktatów, które są niekorzystne dla nas. Widać jedno, bez porozumienia polskiego, bez przełamania tych podziałów, a to zależy od Polaków, jak będą głosować, to tutaj zmiany dużej politycznej nie będzie.
5: I to są tematy, do których będziemy wracać cyklicznie?
6: Ze smutkiem.
5: To, no tak, to prawda, to prawda.
6: A taka ładna pogoda dzisiaj.
5: Piękna pogoda. Doktor Józef Orzeł, prezes klubu Ronina, też jeden ze współzałożycieli, analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, też w Międzymorzu, o którym cały czas tutaj mówimy na antenie Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
6: I powinniśmy się nauczyć z nim pływać. Dziękuję Państwu, dziękuję Jaśmino.
5: To prawda. Drodzy Państwo, Szymon Chrystianus zrealizował Popołudnie w Radiu Wnet, a Ksenia Parmańczuk zadba o to, aby te rozmowy pojawiły się także na naszych mediach społecznościowych. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Usłyszymy się jutro o godzinie 16, a za kilka chwil czas na sport w Radiu Wnet, bo też nowy cykl zawsze o godzinie 17 zapraszamy Państwa. To będzie piłka nożna, prawda? Mundial? Tak, Szymon kiwa głową, że tak. No to ja też się zamieniam w słuch. Do usłyszenia.
6: A Polaków tam nie ma.
5: A Polaków nie ma, ale przez to możemy trochę sobie rozrywkowo, z przyjemnością oglądać. A komu kibicujesz?
6: Nikomu, na razie nie wiem. Zobaczmy, kto dobrze gra.
5: No właśnie, i taka dyplomacja powinna też przyświecać nam, drodzy Państwo, w relacjach.
6: Dla mnie najważniejsze, żeby drużyna chciała grać.
5: Najważniejsze, żeby drużyna chciała grać. To prawda. Do usłyszenia.
0: Popołudnie w net.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
5: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
3: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
1: Godzina 17.10, Szymon Krystianus audycję realizuje, Paweł Kędzierski jest z nami, Grzegorz Milko zapraszam na Studio Mundial, właśnie w takiej obsadzie bardzo mundialowej. No właśnie, i co, czekamy na czwartkowy mecz otwarcia, 21, a więc spotkanie Meksyk-RPA. Takie samo, tylko z innym gospodarzem jak w 2010 roku. Różne ciekawostki do nas docierają, że poszczególne drużyny już oczywiście docierają do swoich miejsc przeznaczenia, więc siedzib, czy też tam, gdzie będą czekali na swoje pierwsze mecze i nie wszystkim po prostu wszystko się podoba. Na przykład drużyna Uzbekistanu była sprawdzana na takiej kontroli osobistej, no co się nie zdarza w przypadku drużyny, piłkarzy, tak, którzy są zaproszeni, są gośćmi tak naprawdę gospodarza, który właśnie organizuje mistrzostwa, a jednak Uzbekistan przed swoim meczem towarzyskim już na amerykańskiej ziemi w Stanach Zjednoczonych właśnie przeszedł taką kontrolę i to jest ta gorsza strona chyba tych mistrzostw, bo na przykład też Iran dotarł do Meksyku, gdzie oczywiście ma swoją siedzibę, a będzie dolatywał na mecze w Stanach Zjednoczonych i za każdym razem będzie wracał, gdyż Amerykanie nie życzą sobie oczywiście obecności drużyny Iranu u siebie. No i jeszcze taka bardzo przykra też historia, która spotkała sędziego Omara Artana z Somalii, który został wytypowany jako jeden z sędziów do po prostu prowadzenia meczów ze strony FIFA, a jednak mimo tego, że właśnie znalazł się wśród wybranych sędziów na Mistrzostwach Świata, nie dostał wizy wjazdowej do Stanów Zjednoczonych i leciał via Stambuł, a na Florydzie został po prostu niewpuszczony, mimo nawet interwencji FIFA, która po prostu no, z drugiej strony też zabrała głos, że nie ingeruje w wewnętrzne sprawy właśnie jeśli chodzi o sprawy gości, czy też emigrantów.

0: migrantów danego kraju, więc tak naprawdę nic FIFA nie wskurała. Omar Artan po prostu powrócił do Somalii, nie będzie sędziował, pewnie z nim cały jego zespół. My mamy tą informację i to już od wczoraj z pierwszej ręki, bo od pana Michała Listkiewicza, że nasi sędziowie, nasza czwórka jest w pełni gotowa, przeszła wszystkie testy łącznie z testami kondycyjnymi. A przecież ostatnio Szymon Marciniak miał kontuzję, więc cieszymy się, że nie ma śladu po prostu po tym urazie. I nasza czwórka, więc Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik i Tomasz Kwiatkowski są w bazie na Florydzie i po prostu czekają na swoje mecze. Na razie w tych pierwszych kolejkach nie będą brać udziału i to dobrze, bo rzeczywiście, tak jak wczoraj mówił pan prezes Michał Listkiewicz, te pierwsze mecze to takie, no, można powiedzieć, na przetarcie drużyny, takie nieoczywiste. No a później, kiedy stawka będzie coraz większa, no to wtedy nasi sędziowie oby po prostu dostawali jak najlepsze mecze, łącznie z finałem, bo przecież pamiętamy, że w Katarze to właśnie Szymon Marciniak i jego ekipa byli arbitrami meczu Francja-Argentyna. Co do Argentyny, takie zdjęcie Lionela Messiego, między innymi cała Argentyna oczywiście się przygotowuje, ze złamanym palcem bramkarz Martinez doznał złamania podczas finałowego meczu Pucharu Ligi Europy. Mimo to bronił w drużynie Aston Villa i wybronił oczywiście wspaniały wynik, ale ma bandaż bardzo wyraźny na bodaj lewym kciuku i tak mi się kojarzy z taką sytuacją jak Nery Pumpido, a więc pierwszy bramkarz reprezentacji Argentyny w roku 90, który wieszając się na poprzeczce tak nieszczęśliwie zahaczył obrączką o stalarze, które przytrzymują siatkę, że wyrwał sobie po prostu palca i wtedy właśnie do bramki wszedł Goico Acha, który stał się wspaniałym bramkarzem reprezentacji Argentyny, bo przecież bronił karne, jak natchniony, można powiedzieć, do samego finału wprowadził Argentynę, on i oczywiście Diego Maradona. Ale Nery Pumpido miał wtedy taką przykrą sytuację, to on był pierwszym bramkarzem Argentyny w tym mistrzowskim 86 roku, więc teraz Martinez, podobna sytuacja, ze złamanym kciukiem grał pewnie nie będzie, chociaż kto wie, jeśli powie, że chce, a on pewnie bardzo chce, to będzie grał. A Lionel Messi dostał od Adidasa specjalny model butów właśnie na te mistrzostwa i taka była fotografia, że z takim rozrzewnieniem patrzył, po prostu przymierzał te buty, bo wie o tym, że to jest jego ostatni mundial. Piąty czy szósty? Szósty. Szósty mundial Lionela Messiego. Tak jest. I szósty też Luki Modricza. To dwaj rekordziści. Tak, tak. Nasz Władysław Żmuda zagrał w czterech i też wtedy był długo rekordzistą. Miał 21 meczów, tyle co Diego Maradona swego czasu. Proszę Państwa, jest 17:15, Studio Mundial. Dużo ciekawych rzeczy. Jedni się oczywiście na ten mundial jeszcze tak dopiero nastawiają, że przecież nowa, można powiedzieć, taka szata graficzna tego mundialu. 48 drużyn, 104 mecze, nieoczywista pora rozgrywania, bo od 21 w zasadzie do 7 rano możemy być przed telewizorami, bo też takie mecze będą w tej strefie meksykańskiej. Jesteśmy także przecież w Stanach i w Kanadzie. I co? 104 mecze w sumie, 8, żeby dotrzeć do finału, czy też do meczów o medal, co zawsze było po prostu wystarczająco, zawsze była droga 7-meczowa. Teraz jest 8. Ale zmiany pewne w przepisach, będziemy musieli się przyzwyczaić do tych przerw na nawadnianie tak zwane. Michał Listkiewicz tłumaczył nam wczoraj, o co chodzi o przerwy reklamowe. I tak to właśnie futbol trochę poniekąd FIFA sprzedała te ideały futbolu po prostu komercji. No ale w takich czasach żyjemy, na taki mundial przyszło nam po prostu czekać i taki mundial przeżyjemy. Szkoda, że bez naszej reprezentacji, no ale cóż, Włosi też płaczą, nie tylko my. Dzisiaj usłyszałem bardzo taką ciekawą rzecz, myślę, że mogę zdradzić, od naszej koleżanki redakcyjnej Magdy Uchaniu, która powiedziała, że będzie kibicowała Szwecji, bo jak Szwecja zostanie mistrzem świata, to wtedy my powiemy, no tak, przegraliśmy z mistrzami świata eliminację i baraż. Więc jest to też taka ciekawa na pewno dygresja. Proszę Państwa, posłuchajmy Kazimierza Romańca, który właśnie wprowadza nas w ten świat mundiali, historyk futbolu, znawca, nasz ekspert, prawnik i między innymi właśnie wydawca tej wspaniałej książki, którą bardzo Państwu polecam. 100 meczów na stulecie mundiali. Andrzej Gowarzewski, już nie żyjący, to jest oczywiście taki hołd oddany temu twórcy Encyklopedii Fuji, Mistrzostwa Świata, i tutaj są opisane nieprawdopodobne mecze. No, mnie się na przykład teraz otworzyło 86 rok i niesamowity, pasjonujący mecz pomiędzy Francją a Brazylią. Jedna, ćwierćfinał Mistrzostw Świata, rzuty karne, Zico nie strzela, Platini nie strzela, ale strzelają inni. Francja wchodzi do półfinału, a potem przegrywa z RFN-em, i to drugi raz z rzędu. Posłuchajmy Kazimierza Romańca.
1: Myślę, że kwestia zakochania się w Mistrzostwach Świata to jest stan stały. Nie zakochuje się w jakichś jednych Mistrzostwach Świata, tylko się, jak się jest zakochany w Mistrzostwach Świata, to się jest w każdych. I to jest tak jak coś takiego, że no, człowiek jest świadomy wad, ale to jest najpiękniejsze, co może być. To jest najpiękniejsza kobieta, która może być. Hmm. I nawet jeśli ma jakieś wady, to człowiek tak udaje, znaczy widzi, że one są, ale nie potrafi się pozbyć czaru, która ta impreza niesie ze sobą. Więc ja powiem tak, wspomniałeś, że troszeczkę jest inaczej, jak Polski nie ma. No oczywiście jest inaczej, jak Polski nie ma, ale to powiedzmy sobie szczerze, mieliśmy okresy, w których nas nie było. Jakoś przeżyliśmy. Przeżyjemy i teraz. Prawda? Chodzi o to tutaj... Problem jest innego rodzaju. Problem jest, że piłka nożna jest w tej chwili obiektem pewnego eksperymentu, niestety. Jest obiektem pewnego eksperymentu. Piłka nożna jest bardzo twardym zawodnikiem i myślę, że mam nadzieję, i to w historii piłki nożnej się już zdarzało, że różni ludzie... Nie za bardzo zainteresowani tak naprawdę w piłce nożnej, a za bardziej zainteresowani w pieniądzach, usiłowali przy tej piłce nożnej majstrować. No usiłowali za wszelką cenę, w cudzysłowie, uatrakcyjniać coś, co nie musi być uatrakcyjniane. Że tutaj, nie będę gołosłowny, powiem, koniec lat 90. mieliśmy kwestię tak zwanej złotej bramki, która miała wzorem meczów hokejowych, czy wzorem innych dyscyplin uatrakcyjniać. Potem w momencie, kiedy zorientowano się, że to nie uatrakcyjnia, w momencie jak rozwalony został finał Mistrzostw Europy w 1996 roku Niemcy, Czechy, no bo strzela Birchow drugą bramkę swoją i cóż, i jest koniec po prostu meczu, prawda, w dogrywce.
0: Gdzie tak było jak Trezeguet w 2000
1: roku. No dokładnie to samo. Ileż emocji
0: zabiera
1: to zostaliśmy pozbawieni. No,
0: na szczęście
1: wróćmy,
0: potem to wróciło,
1: dla wielu słuchaczy jest to prehistoria, no ale wróćmy do takiego, nie byłoby takiego meczu jak w półfinał Mistrzostw Świata w 1982 roku w Sewilli, RFN Francja, gdzie Niemcy przegrywają 3-1 w dogrywce, dochodzą na 3-3. Nie byłoby takiego meczu jak w 1970 roku między Włochami a Niemcami, gdzie mamy 4-3 po dogrywce ze zwrotami oka.
0: No
1: w tej książce o tych meczach państwo wszystko przeczytacie.
0: No bo wydawnictwo Gieja, też znane wydawnictwo poprzez nazwę Encyklopedia Fuji, bo tak w środowisku piłkarskim funkcjonuje, jest nowe wydanie. 100 meczów na 100-lecie.
1: Nowa książka.
0: Wydanie
1: pierwsze.
0: To jest nowa książka, ale pachnąca, tak. Naprawdę. Andrzej Gowarzewski, niestety już nie żyjący, ale
1: można odwrócić, bo jest na drugiej
0: oczywiście
1: stronie.
0: Oczywiście, proszę bardzo.
1: Tutaj można...
0: Nowa,
1: i
0: naprawdę...
1: To zdjęcie Andrzeja Gowarzewskiego jest zrobione podczas poprzedniej Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, czyli w 1994 roku.
0: Czwarty rok. No właśnie, 100 meczów na 100-lecie, na stulecie mundiali.
1: Tak.
0: I teraz jest zdjęcie, jest Pele, oczywiście puchar Nika, więc...
1: Silvio Gazzaniga, złotnik z Mediolanu, firma Bertone, twórca tej wspaniałej statuetki.
0: Chyba najbardziej pożądany puchar na świecie.
1: Tak.
0: Jest Pele, jest Maradona, jest Cristiano Ronaldo i nieoczywisty Jamal, ale to od razu uprzedzę na zachętę, bo Jamal jedzie teraz jako gwiazda, prawda?
1: Jedzie więc jako może te gwiazda. No, jest to ten element z przyszłości.
0: Tak,
1: chcieliśmy tutaj połączyć...
0: No właśnie.
1: Chcieliśmy tutaj połączyć po prostu tych gigantów, którzy dla różnych pokoleń kibiców. Chcieliśmy połączyć, bo kibice są jedni. Tak jak Mistrzostwa Świata są jedne, to kibice są jedni. I chcieliśmy, żeby każde pokolenie kibiców, które kibice mają te swoje, tych swoich ulubionych zawodników, żeby od tych najstarszych pokoleń, poprzez te średnie pokolenia, do młodszych i do najmłodszych, których symbolizuje Jamal, Żeby po prostu mieli swojego reprezentanta na okładce. Jamal to prawda, nie zagrał jeszcze w żadnym meczu piłkarskim mistrzostw świata, ale zagra, miejmy nadzieję, kontuzji nie odniósł, także myśmy się najbardziej martwili, żeby kontuzji nie odniósł, bo wtedy ta cała koncepcja by nam runęła, że nie zagra na mistrzostwach, ale na całe szczęście...
0: Jak złożyliście tych 100 meczów? To jest... To nie najlepsze, ale w ogóle różne, tak?
1: Kluczem do tego było to, że ten mecz na swój sposób powinien być szczególny. Że on się w jakiś sposób zapisał w historii. Oczywiście mamy tam, jest bardzo porządna reprezentacja meczów z udziałem biało-czerwonych, aczkolwiek wnikliwi czytelnicy zwrócą uwagę na przykład, że nie ma wśród tych meczów, na przykład meczu Polska-Włochy na Neckarstadionie w 1974 roku 2-1. I spieszę od razu wyjaśnić dlaczego. Ponieważ chcieliśmy bardzo tak podejść kompleksowo do tego stulecia, żeby poszczególne mecze zostały zaliczone w miarę w równych ilościach przypisane do poszczególnych mistrzostw świata. I mecz między Polską a Włochami, jak jeden z najwybitniejszych, bez wątpienia, w pierwszej trójce, moim skromnym zdaniem, w historii meczów reprezentacji Polski, był tyle razy opisowany przez nas, tak detalicznie, że stwierdziliśmy, że tym razem być może te mecze, taki mecz, który jest bardzo doceniany w Polsce, ale nie był nigdy tak szczegółowo opisywany, jak mecz Polska-Związek Radziecki na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii 0-0, który oczywiście i poziomem, i skalą, i maestrią ustępuje meczowi Polska-Włochy. Tutaj się znalazł, bo on był w tym
0: to był taktyczny mecz.
1: Ale chodzi o to, że przede wszystkim była odpowiednia sytuacja między Polską a Związkiem Radzieckim wtedy.
0: Tak, też
1: była cała kwestia polityczna, była cała kwestia z Solidarnością, była kwestia z transparentami Solidarności. A nie zawsze się o tym pisze.
0: I to nam dało przecież
1: awans do czwórki.
0: Medale, bo weszliśmy do czwórki, prawda?
1: Tak.
0: Czekaliśmy potem półfinał, ale o trzecie miejsce wygraliśmy.
1: Tak, tak. I dlatego na przykład to jest taka jedyna nieoczywistość. Może chciałem to wyjaśnić, bo być może...
0: A taki najbardziej oczywisty mecz, no taki w ogóle absolutny hit hitów tutaj.
1: A to trudno powiedzieć, bo to jest zawsze... Hit hitów to jest wiele. Znaczy, oczywiste mecze, jak myśmy... Bo była ogromna dyskusja. Była 6 osób decydowało o tym, jakie te mecze się znają. Ja powiem, że było ponad 200 meczów kandydowało do tej setki. Więc był to wybór taki trudny, natomiast wiadomo było, że w takim zestawieniu musi się znaleźć mecz pierwszy, prawda?
0: Tak, 30
1: z 1930 roku. Natomiast na przykład...
0: Prawda, no i ostatni finał, dlaczego nie? Francja...
1: Tak, natomiast nie mieliśmy, i tutaj też chcę powiedzieć, nie mieliśmy takiego założenia, że każdy finał musi się tutaj znaleźć. Mhm. Bo nie każdy finał był dobry.
0: No tak.
1: Chodziło o to, ale na przykład dla zwolenników różnych rodzajów ciekawostek, jeśli mamy historię psa Picklesa z 1966 roku, który odnalazł złotą nikę, to zapomina się o tym, że 4 lata wcześniej podczas meczu między Anglią a Brazylią na stadionie Sausalito w Vina del Mar, gdzie Brazylijczycy wygrali 3-1 dzięki wspaniałemu Garinczy i kilku innym zawodnikom, w pewnym momencie przystanie bodajże 1-1 na boisko wbiegł chilijski Kundelek. Chilijski Kundelek, który i to nawet zapisy z tego meczu wskazują, no nie dawał się długo złapać. W końcu słynny Jimmy Greaves, napastnik Anglików, do dzisiaj najlepszy strzelec w historii Ligi Angielskiej, w całej jej historii. Nikt go nie pobił, żaden Shearer, żaden Lineker, nikt inny. On złapał tego psa. Pies tak się zestresował, że obsikał Jimmy'ego Greavesa. Potem Greaves się śmiał i na wielu potem spotkaniach lata po tym wszystkim opowiadał, że potem miał trochę łatwiej na boisku, bo Brazylijczycy, ponieważ on śmierdział, to Brazylijczycy nie chcieli go tak ściśle kryć. Niestety nie przełożyło się to na bramki. I te historie tam są ujęte.
0: Tak, tak. No między innymi też na przykład Diego Maradona z meczu z Anglią w tej koszulce, którą później wymienił z jednym z angielskich piłkarzy.
1: Z Steve'em Hodgem.
0: Steve'em Hodgem, właśnie. Nie takim oczywistym jak Lineker na przykład.
1: Tak, ze Steve'em Hodgem.
0: I ten Steve Hodge długo tą koszulkę miał.
1: No i niedawno było na aukcji.
0: I właśnie to jest ta oryginalna koszulka z tego absolutnie fantastycznego meczu. Ale dobrze, Kazimierzu, jest 17:42. Tak. Chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali już niedługo tej piosenki, którą Shakira proponuje jako jedna z oficjalnych piosenek tych Mistrzostw Świata, które się zbliżają. No po prostu fani piłki nożnej, więc my wszyscy, którzy kochają mundiale, i tak nie będziemy spali w nocy, i tak będziemy te mecze oglądali, choćby grało Curaçao i Wyspy Zielonego Przylądka.
1: Ja powiem tak, jak Andrzej Gołażewski zwykł mawiać. Cieszmy się tą piłką, kochajmy tą piłkę, bo to jest jedna, coś tak piękne zjawisko, które nie ma moim zdaniem precedensu, które łączy przede wszystkim ludzi, które powoduje wzruszenia, które powoduje, że stajemy się lepsi. I tego wypada nam wszystkim życzyć, i oczywiście świetnego poziomu, a trzeba przyznać, że Mistrzostwa Świata w Katarze, no, ten poziom wywindowały na ogromnie wysoki, i tutaj będzie trudniej, bo jesteśmy po sezonie. Pamiętajmy, że my sobie zapominamy w tej chwili, że z różnych powodów, no przede wszystkim klimatycznych, Mistrzostwa Świata w Katarze były mistrzostwami rozgrywanymi w środku sezonu, gdzie potencjalnie forma piłkarzy była wyższa i to było widać na tych mistrzostwach.
0: Piłkarz się zawsze regeneruje. Ja wiem, że dzisiaj przeczytałem w wiadomościach porannych, że oczywiście Lionel Messi został powołany do reprezentacji Argentyny, no to jest oczywista oczywistość, ale on ma kontuzję. Jest teraz kontuzjowany i to wcale niespodziewane, i tak dalej. Ale rzeczywiście, cieszmy się tym wielkim, wspaniałym świętem.
1: Ale pamiętajmy, żeby wygrać tytuł Mistrza Świata, żeby zdobyć tytuł Mistrza Świata, przepraszam, trzeba wygrać o jeden mecz więcej w tej chwili. Z uwagi na ilość
0: drużyn. Na 8 meczów.
1: Trzeba 8 meczów przejść, trzeba ten 8 mecz wygrać, będąc w finale. I siłą rzeczy, szanowni państwo, no, będziemy widzieli, jak zwłaszcza w pierwszej fazie, która, no to jest moje prywatne zdanie, jest absolutnym, no, niepotrzebna jest ta faza w tej formie, ale zobaczymy, i proszę się uzbroić tutaj w cierpliwość, bo trenerzy będą rotowali składami, trenerzy muszą zachować ten najlepszy skład, zwłaszcza te drużyny, które są uważane za faworytów, one nie będą grały w jednym składzie. One będą...
0: Też po to są kadry też.
1: No okay, niestety. Tak. I to będzie też wpływało oczywiście na poziom, wpływało, będziemy się denerwować w fazie eliminacyjnej, ale mogę zapewnić, że od 1:16 to drzazgi będą naprawdę leciały i będzie wszystko, co piłka może oferować najlepszego.
0: A my na antenie naszego radia i na naszych mediach społecznościowych będziemy bardzo tak rzeczywiście dobitnie i też skrupulatnie śledzić te wszystkie, od pierwszego w zasadzie meczu, i też zapraszamy ciebie, kiedy
1: będzie mi bardzo przyjemnie.
0: I to rzeczywiście zawsze o tej piłce mundialowej też będziemy z państwem rozmawiać, a więc teraz bardzo dziękuję. Kazimierz Romaniec, wydawnictwo
1: Dziękuję Gieja, bardzo.
0: Ekspert,
1: no i zapraszamy,
0: historyk,
1: zapraszamy do czytania.
0: Bo
1: tak, zwłaszcza to będzie taki dobry podkład przed mistrzostwami.
0: Na pewno taki dobre wprowadzenie.
1: Dobre wprowadzenie.
0: 17:30 kończy się nasze drugie wydanie studia Mundial. Paweł Kobierski, Szymon Krystianus, Grzegorz Milko, dziękuję. Zapraszam jutro na poranne serwisy, a później 17:10 Studio Mundial. Do usłyszenia.
2: Studio Mundial w Radiu Wnet. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targu w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.

0: Woź w net.
1: Problem z długiem publicznym premiera Tuska i ministra Domańskiego nie polega na tym, że ten dług rośnie. Nawet nie polega on na tym, że szybko rośnie. I nawet nie chodzi o to, że dług w stosunku do PKB przekroczył już konstytucyjną granicę 60%. To właściwie mogłoby nas nie martwić. To wszystko właściwie mogłoby być takim symbolem, że idziemy w dobrą stronę, że polskie państwo wreszcie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich obywateli, że polska gospodarka wrzuciła szósty bieg i właśnie finiszuje nadganianie procesów rozwojowych w stosunku do krajów bardziej od nas rozwiniętych i bogatszych. To, co nas martwi w związku z długiem Tuska i Domańskiego, to, że my nie wiemy, po co ten dług rośnie. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak ja to widzę i jak z tego problemu wybrnąć, to zostańcie tutaj w Radiu Wnet, w programie Woź Wnet. Możecie to sobie oczywiście też odwinąć tam na YouTubie w dowolnej chwili. Woź Wnet w Radiu Wnet. No to tak, zacznijmy od liczb. W 2025 roku polski dług publiczny był na poziomie 59,7% PKB. W tym roku idzie, według szacunków, przynajmniej na jakieś 65%. I to jest zdecydowanie najwięcej od początku polskiej transformacji. To jest zdecydowanie więcej niż 53% długu do PKB w roku 2010, czy 56% długu do PKB w roku 2020. Zresztą trudno, żeby dług publiczny nie rósł, skoro mamy w ostatnich latach bardzo wysoki poziom deficytu budżetowego, czyli takiego przyrostu długu w ujęciu rocznym. Jeszcze w roku 2022 poziom deficytu był w okolicach 3% PKB, potem skoczył do 6% w 2024 roku, a w 2025 to było nawet 7%. Szacunki są takie, że na poziomie 6% mniej więcej procent deficytu budżetowego zostaniemy, proszę Państwa, do roku 2028. To są szacunki Ministerstwa Finansów, a więc takie raczej optymistyczne. Nie zamierzam Was, pewnie w przeciwieństwie do wielu innych komentatorów i obserwatorów, nie zamierzam Was tutaj jednak straszyć jakoś szczególnie tymi liczbami, mówić, że to jest zapowiedź rychłego końca świata i niechybny dowód na to, że Polska pod rządami Tuska zbankrutuje. Nie będę tak mówił, bo to byłoby kłamstwo i to byłaby nadinterpretacja. Powiem o tym... co tracimy, prowadząc taką właśnie politykę wobec finansów publicznych. Ta polityka, tak jak mówiłem, nie musiałaby być dowodem na to, że dzieje się coś szczególnie alarmującego. Mogłoby być tak, że rosnący poziom długu publicznego w Polsce mógłby właśnie znamionować, zapowiadać to, że Polska staje się wreszcie takim krajem, o jaki prosiliśmy, o jakim marzyliśmy, o jaki się przez te wszystkie lata transformacji się staraliśmy, a więc krajem, który dba o potrzeby swoich obywateli, który nie zostawia obywatela samego, który wychodzi naprzeciw ambicjom różnych grup społecznych. Moglibyśmy być krajem, który właśnie rozpędza swój potencjał rozwojowy, chce się rozwijać, chce realizować ambitne projekty infrastrukturalne. To się jednak nie dzieje. Przeciwnie, jest takie wrażenie, że Polska swój potencjał rozwojowy stale pod rządami Donalda Tuska raczej wygasza. Od tego rządu słyszymy na każdym kroku, że nie ma na to, nie ma na tamto. Pozostaje więc pytanie, dlaczego my mamy wrażenie, że oszczędzamy, a dług nam rośnie? Co tu się u licha dzieje? Żeby sensownie odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie najpierw wyjaśnić, czym jest dług publiczny i czym nie jest dług publiczny. Zacznijmy od tego, że dług publiczny to jest rodzaj narzędzia. Takiego bardzo użytecznego narzędzia do prowadzenia zdrowej, normalnej, optymalnej polityki ekonomicznej. Dług publiczny powstaje wtedy, kiedy rząd uznaje, że chce coś swoim obywatelom dać, że chce wyjść naprzeciw jakimś żywotnym oczekiwaniom obywateli różnych grup społecznych, różnych grup interesu. To może być dostęp do powszechnego szkolnictwa na wysokim poziomie, to może być zdrowie publiczne, albo darmowe, albo w miarę tanie i dostępne dla szerokich mas obywateli. To mogą być wreszcie inwestycje strategiczne, które bez udziału państwa nie mogą się odbyć, nie mogą wystartować i oczekiwanie, że przyjdzie ktoś i za nas je zrobi. No, kończy się tym, tak jak w latach 90., że gospodarka uzależnia się w bardzo znaczącym i szkodliwym stopniu albo od kapitału zagranicznego, albo płaci potem trybut jakimś takim lokalnym oligarchom, jak na przykład przy okazji budowy tych takich bardzo drogich autostrad w Wielkopolsce należących do spadkobierców pewnego bardzo bogatego Polaka. Państwo, które realizuje potrzeby swoich obywateli, to również państwo, które troszczy się o obronność, to państwo, które chce bezpieczeństwa na ulicach, to państwo, które prowadzi aktywną politykę społeczną, to państwo, które w razie czego nie będzie się wahało interweniować w przypadku, gdy nadejdzie kryzys, a w kapitalizmie kryzysy nadchodzą bardzo, bardzo regularnie. Wszystko to, nawet jeszcze nie powiedziałem o tym, że chcielibyśmy, żeby nauczyciele nieźle zarabiali, chcielibyśmy, żeby urzędnicy byli w miarę dobrze wynagradzani za swoją pracę, chcielibyśmy, żeby nasze państwo było aktywne w dyplomacji, żeby prowadziło politykę kulturalną itd., itd. Tych potrzeb jest bardzo wiele i nie są one niczym złym. To nie jest tak, że państwo, które ma potrzeby i obywatele, którzy te potrzeby, którzy realizacji tych potrzeb domagają się od swojego państwa, to jest jakieś nieporozumienie. Wręcz przeciwnie, no po to tworzymy wspólnotę polityczną, żeby móc wspólnie się bogacić i wspólnie móc te swoje zbiorowe potrzeby realizować. Jednocześnie ten sam rząd, i też zupełnie zresztą słusznie, nie chce paraliżować aktywności gospodarczej w kraju nadmiernym fiskalizmem. Każdy rząd mógłby w dowolnej chwili zmniejszyć, a właściwie nawet w całości zniwelować poziom deficytu budżetowego czy długu publicznego. A mógłby to właśnie zrobić w ten sposób, żeby podwyższyć podatki. No tylko, że miałoby to bardzo wiele negatywnych konsekwencji. Nawet już nie mówię o tym argumencie, że podwyżki podatków są niepopularne wśród obywateli. One są niepopularne wśród obywateli i jest na to bardzo wiele dobrych powodów. Każdy podatek, każdy przejaw fiskalizmu państwa sprawia, że pieniądze są wyciągane z sektora prywatnego i przesuwane do kieszeni publicznej. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw, biznesów, korporacji. Jeżeli zabierzemy stamtąd pieniądz, jeżeli zabierzemy pieniądz z sektora prywatnego i przy jego pomocy zniwelujemy nadmiernym fiskalizmem dług publiczny, no to cóż nam z tego przyjdzie, że poziom długu publicznego będzie niski, albo będzie zerowy, albo wręcz państwo będzie wykazywało nadwyżkę fiskalną. Jak przy okazji zamordujemy całą aktywność gospodarczą w kraju. Tak właśnie skończy się nadmierny fiskalizm. I to nie jest jakiś przejaw, bo ja wiem, opacznego rozumienia gospodarki, tylko tak po prostu jest. Obrót gospodarczy, życie gospodarcze, inwestycje, koniunktura, to wszystko bazuje na tym, że w sektorze prywatnym krąży pieniądz. Im więcej tego pieniądza, tym lepiej, bo tym łatwiejszy jest dostęp do kredytu, tym łatwiejszy jest dostęp do finansowania, tym więcej inwestycji, tym więcej nowych przedsięwzięć, tym lepiej dzieje się pracownikom. Więc państwo, które wkroczyłoby tu zbyt mocno i chciałoby koniecznie już teraz, natychmiast zrównoważyć finanse publiczne, zlikwidować deficyt albo dług publiczny, znacząco zmniejszyć, no zabiłoby życie gospodarcze w kraju. A to dobre by nie było. Bez tego obrót gospodarczy by wysechł, zwiędł, skurczył się, a może i nawet całkowicie zaniknął. Z różnicy tych dwóch pozycji, tych rozchodów, które wskazałem właśnie poprzez te wszystkie potrzeby społeczne, które są z budżetu państwa realizowane, i przychodów, czyli danin podatkowych, powstaje pewna suma. Suma bilansowa, która zwie się długiem publicznym. I tym właśnie jest dług. On jest rodzajem filozofii rządowej polityki gospodarczej zapisanej w formie cyfry, zestawionej z ogólnym poziomem PKB. I nie jest niczym więcej, ani niczym mniej. I tu dochodzimy do tego drugiego pytania. Czym nie jest dług publiczny? Otóż na pewno nie jest dług publiczny prostym dowodem na to, że jakiś rząd, który ma dług publiczny, który ma deficyt budżetowy, że ten rząd prowadzi złą politykę gospodarczą. Większość bogatszych od nas i być może nawet wciąż lepiej rozwiniętych krajów świata ma dług publiczny, proszę Państwa, na poziomie wyższym od poziomu Polski. I odwrotnie, biedniejsze, czy tam najbiedniejsze i najsłabiej rozwinięte kraje, azjatyckie, afrykańskie, południowoamerykańskie, one w zasadzie wszystkie mają dług publiczny na poziomie niższym od polskiego długu publicznego. Ale czy to miałby być dowód, że powinniśmy teraz iść w stronę Bangladeszu, Etiopii albo, bo ja wiem, Białorusi, bo akurat wszystkie te kraje mają dług publiczny na poziomie mniej więcej 40% PKB, czyli o jakieś mniej więcej 20 punktów procentowych mniej niż u nas. I czy to wszystko znaczy, że jednocześnie mamy gardzić Japonią na przykład, która ma, proszę Państwa, 230% długu publicznego do PKB? Albo Singapurem, który ma 170%? Albo Stanami Zjednoczonymi, które mają 120%? Albo nawet Kanadą czy Francją, które mają grubo ponad 100% długu publicznego do PKB? No nie, nie jest. Nie jest dług publiczny dowodem na złą politykę. Na pewno nie. Dług publiczny nie jest również żadnym dowodem na to, że państwo zaraz zbankrutuje. To nie jest tak, że gdy dzisiejsze polskie zadłużenie dochodzi do 60%, to oznacza, że zaraz, kiedy dojdziemy, nie wiem, do 65% albo 70% długu publicznego, nawet 80% czy 90%, to natychmiast to oznacza, że czeka nas rychły kryzys i krach. O, ścieżka grecka, niektórzy powiedzą. O Grecji jeszcze powiem, ale zacznę od tego, że dlatego martwimy się o dług publiczny teraz, w tym momencie, że przekroczył on właśnie te 60% w stosunku do PKB. Ale dlaczego akurat 60? No, dlatego 60, że mamy tak zapisane w Konstytucji z 97 roku. Warto jednak pamiętać, kto i w jakich okolicznościach ten hamulec antyzadłużeniowy, bo tak trzeba ten zapis rozumieć, kto ten zapis do Konstytucji wprowadził. Otóż wprowadziła go tam pewna koalicja. Koalicja z jednej strony składająca się z liberałów z Unii Wolności od Leszka Balcerowicza. Tak, tego samego, który robił polską transformację, a potem kierował Unią Wolności właśnie w tamtych latach. I tenże Balcerowicz był w takim nieformalnym sojuszu wówczas, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, z postkomunistami od Cimoszewicza i Kwaśniewskiego, którzy właśnie wtedy nawrócili się na neoliberalizm i jedni i drudzy przeżywali tę swoją dziecięcą chorobę liberalizmu. Oni wpisali tam te 60% i nie wzięli tego, sami tego nie wymyślili. Oni te 60% skopiowali wręcz dosłownie metodą kopiuj-wklej z traktatu o ustanowieniu Unii Europejskiej, czyli tak zwanego traktatu z Maastricht, który został podpisany kilka lat wcześniej. Właśnie tam, w traktacie z Maastricht, zostały określone tak zwane kryteria konwergencji. Te kryteria konwergencji to były takie warunki, które miały być spełnione przez wszystkie kraje, które chcą wejść do strefy euro. Krótko mówiąc, wpisanie nam do konstytucji tych 60% długu, tego ograniczenia długu do 60% wobec PKB, było niczym innym jak przygotowaniem przez tę liberalną koalicję, przygotowaniem Polski do jak najszybszej rezygnacji ze złotego. Chcieli oni to wpisać w konstytucję, konstytucji, żeby mieć to tam zapisane, żeby móc iść w tym kierunku jak najszybciej, bo uważali, że tamtędy wiedzie droga Polski do Europy, do tego, do czego dążyli, w tym właśnie do euro. No, dziś jesteśmy już na innym etapie. Dziś widzimy, że po pierwsze takie bezrefleksyjne powielanie różnych liberalnych pomysłów i gospodarczych rozwiązań no, nie jest na obecnym etapie rozwoju Polski najlepszym rozwiązaniem. Nie jesteśmy już, myślę, jako wspólnota, przynajmniej jeśli chodzi o większość z nas, szalonymi zwolennikami porzucenia złotego, oddania złotego na rzecz strefy, na rzecz euro i wstąpienia do strefy euro. I dopiero pamiętając, że to właśnie wtedy to 60% zostało tam wprowadzone, widzimy, że jest to tylko pewnego rodzaju cyfra, anachroniczna już dosyć w dzisiejszych warunkach i szalone fiksowanie się na niej może nam przynieść więcej szkód niż pożytku. Zwłaszcza, że i wtedy nie istniały i dziś nie istnieją żadne ekonomiczne czy jakiekolwiek inne dowody na to, że po przekroczeniu granicy 60% długu do PKB nagle stanie się z gospodarką coś strasznego, a kraj się zawali. No, straszą nas właśnie Grecją. Grecja jako straszak bywa w tym wypadku przytaczana. Tylko że z Grecją prawda jest taka, że ona wpadła w kłopoty w latach 2011-2016 nie z powodu tego, że ich zadłużenie okazało się zbyt wysokie, w tym wypadku przekroczyło 100% PKB. To był raczej symptom, a nie przyczyna choroby trawiącej wtedy grecką gospodarkę. Sedno problemu tkwiło wtedy w tym, że Grecja właśnie pozbawiła się monetarnej suwerenności, wchodząc do strefy euro. W konsekwencji rząd w Atenach nie miał żadnych narzędzi do tego, żeby próbować przywrócić utraconą konkurencyjność swojej gospodarki. To sprawiało, że deficyt handlowy nie mógł się zmniejszyć. Deficyt handlowy był tak permanentny, że sprawiał ciągły odpływ pieniądza z rynku, a bank centralny, grecki bank centralny nie mógł temu zaradzić, zwiększając emisję drachmy. To jest coś, co kraje, które mają wciąż swoją narodową walutę, które się nie pozbyły swojego suwerennego pieniądza, mogą zrobić. Grecy nie mogli tego zrobić i voilà, i właśnie stąd grecki kryzys. Kryzys, który nie wziął się z nadmiernego długu publicznego, tylko wziął się z rezygnacji z własnej waluty, która doprowadziła do między innymi do wzrostu zadłużenia publicznego. Dopiero jeżeli to zobaczymy, jeżeli zobaczymy, czym nie jest i czym jest, a właściwie czym jest i czym nie jest dług publiczny, możemy spróbować należycie ocenić politykę gospodarczą rządu Tuska. I wtedy, proszę Państwa, zobaczymy dość szybko, że naszym problemem nie jest dziś sam dług. Nie jest to, że on przekracza właśnie te 60% i że jest 7% deficytu. Problemem jest to, że w Polsce Tuska i Domańskiego pomimo rosnącego zadłużenia tracimy impet rozwojowy z poprzednich lat. I to jest dowód, że to narzędzie do prorozwojowej polityki, którą powinien być dług publiczny, w naszym kraju jakoś nie działa. Dług publiczny jest w rękach Tuska, by tak rzec, jak jakiś bardzo nowoczesny wynalazek użyty do zupełnie innego celu, do którego wystarczyłaby coś bardzo, bardzo prymitywnego. No, bo ja wiem, jak smartfon włożony pod nogę kołyszącego się stołu, gdzie wystarczyłby kawałek drewienka. I widać to na kilku przykładach. Widać to po pierwsze na przykładzie wygaszanych, wstrzymywanych, okrojonych inwestycji strategicznych. Takich jak CPK, z którego zostały tylko szprychy, albo fabryki polimerów w Policach, o której mówiłem tydzień temu tutaj w Radiu Wnet, a która została otwarta w roku 2023 i dwa lata później zatrzymana. Tylko z tego powodu, że była pisowska. Widać to także na przykładzie coraz bardziej niezrozumiałej filozofii wydatków publicznych w Polsce. Przed rokiem 23 ta filozofia była, proszę Państwa, z grubsza znana. Co do zasady, Polskę miało być stać. Może nie na wszystko, ale co do zasady miało być stać. Najlepiej, gdyby się to odbyło bez ściągania sobie na głowę gniewnych pomruków pilnującej dyscypliny budżetowej Brukseli. I to się poprzedniemu rządowi w miarę udawało. Za czasów Tuska jest zupełnie inaczej. Z jednej strony mamy permanentny nakaz cięcia kosztów. I to widać na przykład w temacie, o którym się bardzo często mówi, czyli w zdrowiu publicznym. To przejawem właśnie tej presji na cięcie kosztów jest tamże zamykanie placówek, zmniejszenie podaży przeróżnych zabiegów od zaćmy po kolonoskopię, a także zamrożenie wzrostu płac. No, choćby i w samej służbie zdrowia, ale i szerzej. Jest tak, że od wyjąwszy ten pierwszy rok tuż po wyborczy, kiedy rzeczywiście płace w sektorze publicznym zostały podniesione, no to potem natychmiast uśmiechnięty rząd ten wzrost płac w sektorze publicznym mocno przygasił. I mówię tutaj o płacach nauczycieli czy urzędników, ale także o tym, że stale wygaszane jest tempo wzrostu płacy minimalnej. Tutaj też rząd ma swój interes do ugrania. Nie tylko występuje jako rzecznik pracodawców prywatnych, ale również jako obrońca swojego własnego interesu. No, polskie państwo jest również bardzo dużym pracodawcą i bardzo duża część pracowników polskiego sektora publicznego pracuje w okolicach albo ich płace są powiązane z płacą minimalną. Zgadzając się na wzrost płacy minimalnej, rząd sam sobie podnosi poziom wydatków. W związku z tym rząd, który chce ciąć wydatki, który ma presję na to, żeby mniej wydawać, jest zainteresowany żywotnie tym, żeby wzrost wydatków państwa był, żeby poziom płacy minimalnej był mniejszy. No to jest z jednej strony. Z jednej strony jest ta ciągła presja na to, żeby było taniej, żeby wydatki były mniejsze, bo nas nie stać na to, nie stać nas na tamto. Z drugiej strony ten sam rząd lekką ręką co rusz to zgłasza zapowiedzi różnych nowych wydatków. No, na przykład ostatnia propozycja minister Cieńkowskiej dopłaty do emerytur dla artystów. Spory wydatek budżetowy. Albo nieco starsza historia, próba zmniejszenia przychodów budżetowych pod postacią na szczęście zablokowanej przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w jednej z ostatnich decyzji przed oddaniem władzy, zablokowanie obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, która przecież została przez obecny rząd przegłosowana. Mało tego, premier Tusk potem się z tego powodu bardzo denerwował w czasie swojej słynnej wizyty, instagramowej wizyty u barbera. Mówił, że jeszcze próba jakiegoś obejścia tego weta zostanie podjęta. I oczywiście sprzeczności pomiędzy interesami różnych ministerstw w ramach nawet samego rządu to jest coś, co zawsze było i pewnie zawsze będzie. Jeżeli jednak nie stoi za tym pewna wspólna filozofia prowadzenia finansów państwa, jeżeli nie mamy ogólnego kierunku, a w tym wypadku nie mamy takiego kierunku, no to jesteśmy zdani niestety na politykę nieprzewidywalną i politykę sytuacyjną. W takich warunkach rzeczywiście nie da się sensownie używać tego narzędzia, tego bardzo użytecznego narzędzia do prowadzenia polityki ekonomicznej, jakim jest dług publiczny. Więcej nawet, wiele wskazuje na to, że wiele takich strategicznych posunięć tego rządu od choćby taki pośpiech w wdrożeniu, w podpisaniu za wszelką cenę, mimo weta prezydenta unijnej pożyczki SAFE, wynikał właśnie stąd, że rząd chciał jak najszybciej znaleźć jakieś zewnętrzne źródło finansowania, jakiś zewnętrzny zastrzyk środków, który pozwoliłby im zmniejszyć nieco presję na finanse publiczne. Ot właśnie po to, żeby Tusk z Domańskim mogli powiedzieć, że opanowali sytuację i że wszystko mają teraz pod kontrolą. W tych warunkach sam sens używania tego użytecznego narzędzia do prowadzenia polityki gospodarczej, jakim jest dług publiczny, staje się niemożliwy. To w takim wypadku dług publiczny, używanie długu publicznego jako narzędzia jest po prostu poza horyzontem takiego rozumowania. I to właśnie to, jest dzisiaj największym problemem, a nie to, że dług rośnie. Dług rośnie, ale to, czego powinniśmy się domagać i na co powinniśmy mieć nadzieję, to żebyśmy wiedzieli, po co on rośnie. Bo jeżeli on będzie rósł po coś, to może rosnąć. Natomiast jeśli rośnie bez sensu, to znaczy, że ci, którzy do tego wzrostu doprowadzili i którzy taką politykę prowadzą, po prostu prawdopodobnie nie wiedzą, co robią.
0: Woź w net. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: W tych dniach Madryt stał się bliższy Królestwu Bożemu, mówił Leon XIV, kończąc wizytę w stolicy Hiszpanii. Papież rozpoczął kataloński etap swojej podróży, od dziś przebywa w Barcelonie. W spotkaniach z Ojcem Świętym licznie uczestniczą także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. XIV zakończył dziś wizytę w Madrycie, która zostanie zapamiętana m.in. ze względu na potężne świadectwo wiary Hiszpanów, ale też stanowcze i zarazem pełne bliskości przesłania, z jakimi papież zwracał się do lokalnej społeczności i do całej Europy. Przed opuszczeniem stolicy Ojciec Święty spotkał się z wolontariuszami w hali IFEMA, tej samej, w której 15 lat temu Benedykt XVI dziękował wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży. Dzisiaj papież nauczał m.in. o powołaniu chrześcijan do bezinteresowności.
3: Bezinteresowność jest zaczynem, dzięki któremu wzrasta ludzka, moralna i duchowa jakość społeczeństwa, ponieważ można powiedzieć, że jest ona cechą charakterystyczną miasta Bożego. W świecie pozostającym nieustannie pod wpływem logiki interesu i zysku, gdzie pojęcie wzrostu sprowadza się do wymiaru ekonomiczno-finansowego, trzeba myśleć i żyć według logiki prawdziwszej, to znaczy według logiki integralnego rozwoju człowieka. Jest to logika Ewangelii. Być może statystyki tego nie odnotują, ale wiemy, że w tych dniach, również dzięki Wam, to miasto wzrosło, stało się bliższe Królestwu Bożemu. Czy to nasza zasługa? Nie, wszystko jest Jego łaską.
2: Wczesnym popołudniem Leon XIV przybył do Barcelony. Pierwsze kroki skierował do katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, gdzie przewodniczył południowej modlitwie liturgii godzin. W homilii cytował Świętego Jana Pawła II, który nazywał stolicę Katalonii domem otwartym na chrześcijańskie braterstwo.
4: Dla nas wspólna praca nie jest wyborem pewnego stylu, lecz koniecznością fizjologiczną, wynikającą z samej natury naszego życia, zakorzenioną w łasce udzielonej każdemu według miary daru Chrystusowego, na którą odpowiadamy, angażując otrzymane charyzmaty z poszanowaniem powierzonych nam posług.
2: Wśród uczestników spotkań z papieżem są także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim, między innymi ksiądz Krzysztof Jaworski, chrystusowiec z kapelanii polskiej w Barcelonie. W rozmowie z mediami watykańskimi podkreśla on, że papieska wizyta to przede wszystkim zaproszenie do umocnienia wiary i spojrzenia dalej niż na codzienne sprawy. Jego zdaniem świetnie oddaje to hasło papieskiej podróży – podnieście oczy.
5: Ten współczesny świat tylko patrzy tak, jak ktoś mi pod nogi. A tutaj to hasło naprawdę jest tak piękne, ale właśnie takie patrzenie dalej. Cele tej pielgrzymki, tak myślę, że na przykład tutaj Barcelona to jest to poświęcenie tej wieży Gaudi. właśnie też patrzenie na Pana Boga, na to, jak właśnie ten człowiek ukazuje ten, to się ta cała ceremonia, to jest katechizm, taki katechizm w kamieniu, katechizm, bo teraz w tych czasach jakoś tak mało czytamy, bardziej człowiek patrzy.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas. Yeah!

0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
1: To była autopromocja.
3: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
4: Z zachmurzonej Warszawy, z krakowskiego przedmieścia 79, Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Dzisiaj w skład statutowy Tomasz Dzikot, dawno nie był, ale pan minister, pan prezes pisał doktorat, więc już został skończony ten doktorat i teraz pan minister, prezes może się uśmiechać i powiedzieć: tak, teraz jestem już prawie doktorem.
5: Nie antycypowałbym aż tak bardzo. Dzień dobry przede wszystkim. Faktycznie takie były przyczyny. Udało się etap kreacji zakończyć. Zobaczymy, co będzie dalej.
4: A co zostało wykreowane? W doktoracie trzeba coś odkryć.
5: Będzie o tym czas powiedzieć przy obronie.
4: Czyli jest to tajemnica. Tak mają byli ministrowie obrony narodowej. Szczepan Ruman.
6: Dzień dobry.
4: Zaraz o Szczepanie też powiemy parę słów, bo też coś nowego w życiu Szczepana Rumana się zdarzyło. I pan generał Jarosław Gromadziński jest honorowym gościem Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Panie generale, bardzo serdecznie pana witamy.
7: Dzień dobry, witam serdecznie w tak zacnym gronie.
4: Przepraszam, że nie było braw, ale koledzy jakoś nie wpadli na ten pomysł, żeby zacząć bić brawa.
5: Piotrek Nowak miał bić brawa, ale nie ma go.
4: Ale za chwilę będziemy bili brawo Donaldowi Tuskowi, bo rząd premiera Donalda Tuska dwie ważne decyzje podjął. Pierwsza decyzja to jest, fachowcem jest Szczepan Ruman i to jest nasz, panie generale, ulubiony temat, czyli transformacja energetyczna. Teraz już wiemy, że wicepremier Kosiniak-Kamysz będzie budował wiatraki wszędzie w ramach systemu obronnego Rzeczpospolitej, bo im większy wiatrak powstanie, tym bardziej chroniona jest Rzeczpospolita, ale rząd przyjął strategię dotyczącą energetyki, czy nie? Czy coś źle mówię?
6: To jest krajowy plan w

0: 30 razy więcej pieniędzy niż wszystkie partie w Polsce razem wzięte polityczne. Być może dlatego ta zielona transformacja tak napiera, ale z tymi wiatrakami to nie wiem, czy celowo mówiłeś, czy przypadkiem, bo rzeczywiście jest taki pomysł, żeby wiatraki powstawały na terenach wojskowych. Ty nawiązywałeś do tego, czy...
1: Nie, no nawiązywałem do tego, tak, dosyć świadomie. Może rzadko mi się zdarza, ale to było dosyć świadome nawiązanie.
0: Nie, bo ja nie wiedziałem, czy to jest wiedza już oficjalna, czy to tylko takie pokątne są informacje, ale tak. Ponieważ nie da się wiatraków budować w różnych miejscach, to mają wiatraki powstać na terenach wojskowych. Wiadomo, że to będzie ułatwiało operowanie śmigłowcom, samolotom i tak dalej. Jak wiatraki będą tam machały swoimi śmigłami, to...
1: Ale co, te 3,5 biliona złotych, czyli przeliczmy to na miliardy, bo to łatwiej.
0: 3,5 tysiąca miliardów,
1: 3,5 tysiąca, tak, 3,5 tysiąca miliardów złotych, to jest zapisane w tym czymś dokumencie?
0: Tak,
1: czy to, jest...
0: to się pojawia tam w scenariuszu mniej śmiałym 2 tysiące miliardów, a w scenariuszu takim... bardziej wizjonerskim 3,5 tysiąca miliardów na zieloną transformację.
1: A gdyby tak zrobić, żeby wiatraki ustawić tak, żeby ten wiatr z wiatraków wiał do wiatraków, to wtedy nie pomnożylibyśmy energii, nie byłaby tańsza? Bo może jest jakiś sposób na te wiatraki.
0: Ci, którzy tworzą te plany, a one są tworzone po prostu przez lobbystów, nie biorą pod uwagę tego, że w Polsce, nie wiem, jest inne nasłonecznienie na przykład niż w Maroko czy w Hiszpanii. Ja mieszkałem w Barcelonie, rzeczywiście 330 dni słonecznych w roku. To bardzo sympatyczne miejsce, ale u nas jest 200 dni pochmurnych albo więcej. Tak? W zimie słońce chodzi nisko nad horyzontem i fotowoltaika nie produkuje praktycznie w ogóle, więc no u nas fotowoltaika produkuje 15% czasu w roku, produkuje energię. Z wiatrakami są takie miejsca wspaniałe, w których wieją na przykład pasaty. Praktycznie cały rok i tam można postawić wiatrak i on się będzie kręcił prawie że na okrągło. U nas tak nie ma, u nas ten wiatrak będzie kręcił się 30%, więc jakby to jest takie narzucanie na siłę rozwiązań, które być może w niektórych miejscach się sprawdzają, ale są niedostosowane do naszej lokalizacji na mapie świata. Jakby ktoś chciał przenieść Polskę do strefy międzyzwrotnikowej, to jest śmiały pomysł i może wtedy by to zadziałało.
1: Teraz jest geopolityczna zmiana, więc być może to się zdarzy.
0: Przebiegunowanie jakiejś ziemi, nie
1: coś,
0: wiadomo.
1: Coś może się zdarzyć.
0: Może wiedzą o czym my nie wiemy.
1: Powiedziałem, że Szczepan, że jeszcze powiem dwa słowa, mianowicie Polskie Towarzystwo Gospodarcze powołało zespół ekspertów do spraw energetyki i bezpieczeństwa. Liderem zespołu jest Szczepan Ruman, współautor raportu Konkurencyjność czy transformacja, ze znakiem zapytania. Nowa mapa energetyczna Polski, o tym raporcie rozmawialiśmy i są dwa zespoły. Jeden zespół to jest do spraw energetyki i surowców. Rozumiem, że będą kolejne. Czy to już jest czas akcji?
0: Zespół jest jeden i duży i on się nazywa Zespół Ekspertów do Spraw Energetyki i Bezpieczeństwa i on pokrywa swoim zakresem całość, czyli energetykę i surowce oraz obszary bezpieczeństwa związane z przemysłem zbrojeniowym, przemysłem podwójnego zastosowania, technologie dronowe, satelitarne, kosmiczne,
1: cyber. A ten drugi zespół do spraw...
0: To jest w ramach jednego zespołu, po prostu eksperci są, którzy zajmują się bardziej energetyką i bardziej tymi sprawami zbrojeniowymi. Bardzo jest mi miło i jest to dla nas zaszczyt, że pan generał Gromadziński zgodził się dołączyć do tego zespołu z całą swoją wiedzą i ekspertyzą.
1: A skąd już z całą wiedzą się dołączył? Bo to tego no, nie jest powiedziane.
0: Liczę
1: jest
0: na to. Może tylko drobny fragmencik zaoferuję, ale wciąż będzie to dużo. W każdym razie na pewno te tematy są ze sobą związane, dlatego że jak wydamy 3,5 tysiąca miliardów na transformację, to już nie będzie na bezpieczeństwo, na nowe technologie i tak dalej. To jest taki element tak zwanej wojny hybrydowej, to znaczy jakby utopić jakiś kraj w wydatkach zupełnie bezsensownych, tak żeby na swoje prawdziwe potrzeby już nie miał. No a druga rzecz jest taka, że trzeba świadomie wybierać partnerów w zakresie energetyki, no bo jeżeli się tak jak Niemcy wybiera na przykład jako partnera głównego Putina z Nord Streamem i tak dalej, to potem się to źle kończy, więc tak samo jak w dziedzinie zbrojeń, w dziedzinie sojuszy wojskowych, wybór partnerów w energetyce powinien przebiegać tak samo, więc to jest coś, co łączy jakby te dwa zakresy.
1: Ale to nazwiska i osoby, które są w tej grupie, są rzeczywiście bardzo znane i to są

0: fachowcy, ale patrzę, że jest też pan, na przykład Piotr Grądzik, to jest nasz fachowiec od
1: Tak, widziałem
0: od
1: się
0: energii,
1: z nim dzisiaj.
0: Od energii człowiek niemieckiej.
1: Widział to, co u nas się wydarzy, on widział już 10 lat temu.
0: Tak? Widział to 10 lat temu i wie o tym, że Niemcy wydają 3 miliardy euro rocznie na to, żeby stabilizować swój system energetyczny. Kiedyś jeden inżynier pracował nad wszystkim i było to spokojna praca, a teraz jest kilkunastu albo kilkudziesięciu inżynierów, którzy mają cały czas palpitacje serca, bo system energetyczny w każdym momencie może przestać działać i być awaryjny. Ale to już o jednym sukcesie rządu premiera Tuska powiedzieliśmy, 3,5 biliona, złotych.
1: Tylko bym dodał do to dwie rzeczy, że w zeszłym tygodniu konferencję prasową taką ogromną zrobił prezydent Francji, który przedstawił swoje dziedzictwo, bo już powoli zaczyna się, czy jakoś taki testament swój. I on właśnie mówił o tym, że ten model energetyczny niemiecki, ten model energetyczny oparty na OZE, generuje dwukrotnie wyższe koszty co najmniej od modelu energetycznego opartego o stabilne źródła. We Francji to jest atom, tak? I powiedział, że Francja jest w uprzywilejowanej pozycji na przyszłość, jeżeli ma postępować elektryfikacja, centra danych, samochody elektryczne i tak dalej, to Francja ma dostęp do stabilnej, taniej energii z reaktorów jądrowych. Akurat o dziwo, jako polityk nie przypisał tego sobie, tylko powiedział, że jest to zasługa naszych poprzedników, którzy mądrze to wybudowali i tak dalej. W Polsce też mamy stabilną energetykę. W naszym przypadku ona jest oparta na węglu i mamy tych elektrowni dużo. One są w stanie oferować tanią energię, stabilną, bezpieczną, opartą o surowce, które mamy u nas na miejscu. Ale podczas gdy Macron właśnie przedstawia, że to jest zaleta i dzięki temu Francja ma energię za 55 euro, a Niemcy mają za 97 i dzięki temu Francja dobrze się pozycjonuje, to my postanawiamy popełnić te błędy, które Niemcy 10 czy 15 lat temu popełnili i z których teraz starają się jakoś wyjść.
0: Ale wychodzą w dobrą stronę, bo wychodzą na wschód i sprzedają nam rozmaite pomysły, które się nie sprawdziły, bo my z wielką przyjemnością te pomysły kupujemy, bo my sami chcemy sprawdzić, bo kto by uwierzył Niemcom, że się nie sprawdziło, kiedy my możemy sami wiedzieć o tym, czy się sprawdzi, czy nie sprawdzi. No i drugi sukces rządu premiera Donalda Tuska to już kwestia jest cyfrowa, cyfrowy sukces.
2: Tak, i paradoksalnie
0: Tomasz Dzikot.
2: Paradoksalnie te tematy się ze sobą nierozerwalnie wiążą, ale w sposób, który myślę, że będzie tutaj także dla was i dla naszych słuchaczy zaskakujący, bo kilkukrotnie podczas tych spotkań mówiliśmy o tym, że trudno mówić o realnym udziale w tej cyfrowej rewolucji, która na naszych oczach się rozgrywa, bez stabilnych, skalowalnych źródeł energii. I one są kluczowe, dlatego że paradoksalnie, myślę, że zaskakująco dla wielu klimatystów okazało się, że technologie cyfrowa gospodarka jest dużo bardziej energochłonna niż ta gospodarka oparta na tradycyjnym przemyśle. Dokładnie tak. No i teraz już mówiliśmy o tym tutaj kilkukrotnie, że Bill Gates zdiagnozował ten problem i uznał jakby nawet publicznie, że planeta nieco przygasła, że już energia jest jakby najważniejsza do tego, że centra przetwarzania danych działały, a my dzisiaj Rada Ministrów przyjęła w Polsce taki dokument, który nazywa się Strategia Cyfryzacji Państwa do 2035 roku. Mógłbym dużo o nim mówić, tym bardziej, że to jest dokument kolejny, który ma kilkaset stron. Ma 218 stron, jakoś tak, już nie będę teraz tego w tej chwili sprawdzał.
1: Może to był czyjś doktorat.
2: Może, bo on w zasadzie bardziej niż jako strategię, ja bym go określał, podobnie jak poprzednie te dokumenty, które tu omawialiśmy, jako atlas. To jest taki atlas cyfryzacji, czyli z niego można dowiedzieć się o wszystkim, co na świecie jest. Niekoniecznie o priorytetyzacji, ale wybrałem z niego jeden szczególny fragment, który specjalnie dla Szczepana wybrałem, bo przejrzałem ten dokument już kilkukrotnie i on jest taki, że można o nim powiedzieć wszystko albo nic, no bo w nim jest wszystko. Znowu to jest taki sam dokument jak strategia cyfryzacji, że zrobimy wszystko, wszędzie, wszystkim, będzie bardzo, bardzo dobrze. Tylko nie wiem, jakie są priorytety na tych 220 stronach. Ale ten fragment zawiera się w takim oto rozdziale, który nazywa się Cyfrowa Zielona Transformacja. I teraz okazuje się, że te tematy wiążą się ze sobą bardzo ściśle, dlatego że my teraz w ramach tej strategii cyfryzacji w naszym kraju będziemy także zajmowali się liczeniem śladu węglowego technologii cyfrowych. I teraz, Szczepan, nie wiem, czy ty wiesz, bo ty jesteś związany w tej chwili ze środowiskiem gospodarczym silnie, że polskie firmy się tego domagają. Tak mówi ten dokument. On mówi o tym, że zgodnie z ostatnimi danymi ponad 64% firm z sektora ICT zwraca uwagę na kwestie takie jak zużycie energii czy możliwość łatwej wymiany części przy wyborze sprzętu lub dostawcy usług. Czyli w ogóle generalnie chodzi o to, że firma ICT przede wszystkim, większość z nich, 2/3 zastanawia się nad tematami ekologicznymi w swojej działalności. Ja tego też nie wiedziałem jako człowiek poniekąd z branży. Myślę, że ty też tego nie wiedziałeś.
1: I teraz... Nie, ja widziałem, tu nieopodal jest Ministerstwo Cyfryzacji, tam stała kolejka polskich przedsiębiorców z branży ICT, którzy domagali się obłożeniem ich firm dodatkowymi podatkami za ślad węglowy. I
0: to potwierdza ta manifestacja.
2: Tak. Tak. To potwierdza ten dokument, bo on dalej mówi, że niestety mniejsza świadomość jest wśród jakby ogółu obywateli, bo on diagnozuje taki problem, że terminy takie jak, cytat, terminy takie jak cyfrowy ślad węglowy i ekologia cyfrowa są jasne jedynie dla odpowiednio 19 i 12% osób niezwiązanych z sektorem ICT, czyli to źle. Odsetek ten był wyższy wśród osób związanych z branżą IT, ale wciąż to tylko 25%. Czyli ekologia cyfrowa będzie nowym naszym trendem, który będziemy w ramach strategii cyfryzacji w naszym kraju upowszechniać.
1: Ja myślę, że punktem dojścia będzie to, że po prostu sieć komórkowa będzie działać wtedy, kiedy wiatr wieje, wiatraki się kręcą na przykład. Czyli 30% czasu.
2: A mówiąc zupełnie poważnie, no to problem polega na tym, że to jest tak, na 220 stronach tego dokumentu, plus minus kilka stron, no generalnie ponad 200, nie bardzo wiem, jakie są priorytety naszego państwa, bo chciałbym, żeby były 3. Niech ich będzie 5, ale wiemy, że chcemy dowieść konkretnie te 3 czy tych 5 tematów w jakimś skończonym czasie. Natomiast on mówi o wszystkim i w tym o takich rzeczach, które naprawdę już zupełnie nie powinny nas w tej chwili interesować jako priorytety strategiczne, biorąc pod uwagę wyścig, jaki Europa przegrywa z Azją, przegrywa ze Stanami Zjednoczonymi, chociażby dlatego, że na naszym kontynencie po prostu brakuje skalowalnej, taniej i stabilnej energii, którą umożliwia zasilanie centrów przetwarzania danych, które są budowane na Bliskim Wschodzie, które są budowane w Azji, które są budowane w Stanach Zjednoczonych i Stany Zjednoczone są w stanie budować takie centra w kilka miesięcy. W Europie czas wybudowania takiego centrum przetwarzania danych sięga między 7 a 13 lat. Dlatego, że nie ma energii, nie ma decyzji przyłączeniowych, bo jak nie ma energii, to nie ma w jaki sposób zapewnić im zasilania.
0: Możemy po prostu mamy mniej danych.
2: Ale będziemy mierzyć ślad węglowy. Będziemy mierzyć ślad węglowy tych, które już są. No cóż. Cóż rzec.
1: Nie, no, to z czasem będzie coraz mniej danych.
0: Nie, ale to jest, jedna rzecz jest taka ciekawa, że to ministrowie przegłosowali. To, czyli krótko mówiąc, wczytali się w ten dokument ze zrozumieniem, wiedzą, co znaczą te wszystkie skróty, co jak się mierzy ślad węglowy i tak
2: jestem
0: dalej.
2: Jestem przekonany, że tak było. I że mamy tutaj 3 cele. W ramach tego priorytetu są 3 cele ważne, czyli ta energetyka jest silnie bardzo powiązana z kwestiami cyfrowymi. Między innymi jednym z nich jest to, że będziemy mierzyć ślad węglowy tego całego ICT, który jest wykorzystywany przez administrację publiczną. Jego wpływ na środowisko i będziemy go ograniczać. No, czyli cały świat idzie w jedną stronę, my idziemy z powrotem.
0: Ale za to będziemy mieli dużo mierniczych. Czy to będzie, bo to trzeba mierzyć i trzeba ewentualnie kogoś ukarać, jak może źle zaraportuje. No dobrze, to już mamy te ślady węglowe ze sobą. Energetyka w dobrych rękach jest, więc też się cieszymy. Panie generale, czas na wojsko. No bo wojsko, rozumiem, i przemysł zbrojeniowy jest teraz w euforii. Sejf i pieniądze z Unii Europejskiej płyną szerokim nurtem. W związku z powyższym już możemy zacząć czuć się bezpiecznie, czy jeszcze chwilę musimy poczekać?
3: No ja bym takim optymistą nie był.
0: Dlaczego?
3: No bo pieniądze to nie znaczy, że coś wpływa na przyrost jakiejś zdolności. To, że wydaliśmy pieniądze, albo wydaliśmy do tej pory 122 miliardy polskich złotych, w 3 dni podpisaliśmy 50 umów, 12 aneksów. I tak dla porównania, w latach 2016-2023 wydaliśmy łącznie 120 miliardów, a tu w 3 dni wydaliśmy 120 miliardów. Tylko moje pytanie brzmi, okej, fajnie, ale co osiągnęliśmy? Bo dzisiaj mi się urodził takie fajne porównanie. Jak ktoś bierze kredyt hipoteczny, a chyba panowie braliście na dom albo na mieszkanie kredyt hipoteczny, to nie zaczynacie budowy od kupowania dywaników do łazienki. No jest to zasadne. Więc jeżeli bierzemy kredyt, potężny kredyt, 44 miliardy euro, możemy dyskutować, czy dobre warunki, czy nie, te 3%, czy 2%, bo i tak do końca nie wiemy, bo każdorazowo będziemy dostawać, jakie to jest, jaki procent pożyczyliśmy, ale na 45 lat, to proszę mi powiedzieć, co zbudowaliśmy za te pieniądze? Bo ja mam duże wątpliwości, że zrobiliśmy bardzo prosty myk. Wzięliśmy pieniądze, żeby je wydać. Każdemu daliśmy po troszkę, czyli każdy zakład w Polsce dostał, zwłaszcza te powiązane z Polską Grupą Zbrojeniową, ale nie tylko. I generalnie postawiliśmy jedno kryterium, mocy produkcyjne. Jeżeli zdążysz wyprodukować do końca 2030 roku, to masz umowę, bo taki jest warunek safe. że musisz towar być dostarczony do końca 2030 roku. Bo ja nie widzę tutaj żadnej wizji, w przeciwieństwie do tych dokumentów, które tu poruszaliśmy, które są grubaśne, które mają piękne cele. One są przerysowane. I dla mnie to jest takie bajkopisarstwo, bo tak naprawdę kto to czytał, nawet ci, co podpisywali nie do końca, o tych kwotach tutaj w bilionach, to ja pytam się, skąd je weźmiemy, skoro pożyczamy 180 milionów polskich złotych, przeliczając, to jest pożyczyliśmy na sejf, a tutaj ile to było? 3,5
1: biliona. To jest ta priorytetyzacja. 3,5 biliona na zieloną transformację leży odłożone na kupce. To jest święte, tego nie
3: to
1: można dotykać.
3: To ja też
1: dotykać.
3: Tobie obiecuję te pieniądze, bo i tak nie dostaniesz. Skąd je weźmiemy?
1: Ale na zbrojenia musieliśmy pożyczyć. To nie jest ważne, więc to było drugiej kolejności odśnieżania.
3: Ale jednocześnie, żeby to też żeby zabrzmiało, ja nie krytykuję, tylko jestem analitykiem. Jednocześnie wydaliśmy do tej pory, analizując budżet za rok 2025, wydaliśmy 170 miliardów. To jest 4,3 szacowanego PKB. Czyli 0,7 nie wydaliśmy. To jest jakiś poziom 30 miliardów. To moje pytanie. To jest aż tak dobrze, czy aż tak źle? No bo skoro zaoszczędziliśmy, chwalimy się, że wydajemy 5% na zbrojenia. Wydaliśmy 4,3. Nie wydaliśmy 0,7. To jest jakieś 30 miliardów. Ale dopożyczamy 180, żeby wydać, bo nie mamy pieniędzy. Ja tutaj nie widzę logiki.
2: No, częścią odpowiedzi
0: Tomasz,
2: może być...
0: Tomasz Zdzikot.
2: Częścią odpowiedzi może być raport NIK-u niedawny, który dotyczył środków z KPO. I on w gruncie rzeczy mówił o tym w tak w bardzo ogólnych swoich założeniach, że te środki były przeznaczone w swojej większości nie na inwestycje, tylko na zarządzanie płynnością budżetu państwa po prostu.
3: Ja to też tak odbieram, bo jeżeli popatrzymy w szczegóły, bo najważniejsze są szczegóły, jeżeli weźmiemy na co zostały te wydane 122 miliardy do tej pory, a jeszcze 60 jest do wydania, tylko że to poszło w tej transzy indywidualnej, czyli umowy bezpośrednie, to wiele umów jest, które istniały wcześniej. No bo nie mamy do dzisiaj odpowiedzi. Na przykład jedną, co tak udało mi się namierzyć, to jest wydanie na amunicję. 300 tysięcy amunicji 155, które PGZ Amunicja Konsorcjum ma dostarczyć. Ale jest umowa wcześniejsza, która z 2023 roku na dostarczenie 280 tysięcy amunicji za 7,5 miliarda. Dzisiaj mówimy 13,5. Czyli 6,5 miliarda dodajemy, ale teraz moje pytanie, czy tamta umowa była ważna plus te 300, czy tamta tu razem jest 300? Tak samo z Borsukiem. Była podpisana umowa na 116 Borsuków i mają być dostarczone do końca 2029 roku. Teraz się chwalą umową na 146 Borsuków, ale do końca 2030. To moje pytanie, czy są to dwie osobne umowy, czy tamta jest refinansowana plus 30 tylko Borsuków i razem mamy 106. Za mało informacji, ale dla mnie ktoś tu robi kreatywną księgowość i chwaląc się sukcesem pokazuje ile to wydaliśmy, a tak naprawdę te pieniądze już były wcześniej wydane.
1: Ja jako były członek zarządu PGZ zaświadczam, że na pewno PGZ jest w stanie te pieniądze skonsumować.
3: Ja nie krytykuję PGZ. Pewnie PGZ jest w stanie je przejeść, przewydać.
1: Absolutnie.
3: Wszystko okej, tylko moje pytanie brzmi, na końcu jest produkt, na końcu są pierwsze pytanie. Jakie zdolności zostały nowe w PGZ? No bo jeżeli dostanie tak duży zastrzyk, to rozumiem, zwiększymy moce produkcyjne. Będzie to miało wpływ na rozwój firmy. Część B plus R, badawcza rozwiniemy. No, co będzie z tego zyskiem dla całej branży zbrojeniowej w Polsce?
0: Ale może pan generał nie wie, bo być może jest tak, że gdzieś w rządzie premiera Donalda Tuska jest taki sztab, który bardzo długo pracował nad tym, przewidział całą strategię obronną i wydał te pieniądze, w te 122 miliardy złotych w zasadny sposób. Może od
3: Ale
0: tego...
3: ja bym poszedł tak. Skoro tak, wydaliśmy 122 miliardy. Tomek będzie wiedział lepiej, jako wiceminister zna się na tym, że wszystko jest powiązane z programem rozwoju sił zbrojnych, do którego jest 13 dokumentów pochodnych, a jednym z nim jest plan modernizacji technicznej.
2: Niejawny.
3: Niejawny. Wszystko tam powinno być zapisane. Cokolwiek kupujemy dla sił zbrojnych, musi być zgodne z tym planem. Więc moje pytanie brzmi, skoro tak, no to nie ma co tu się czarować, tylko jakaś poprawa komunikacji i te informacje powinny być w przestrzeni publicznej. Czy ten zakup, o którym mówimy, jest taki, a nie domyślamy się. I te wszystkie zakupy na końcu, zgodnie z programem rozwoju sił zbrojnych na 15 lat, osiągamy takie i takie zdolności w tych i tych latach.
2: No właśnie, to jest kluczowe, bo w gruncie rzeczy dyskusja taka bardzo konkretna z resortem obrony narodowej jest zawsze o tyle utrudniona, będąc po drugiej stronie, że większość informacji ma charakter po prostu niejawny. No często bardzo wysoko niejawny, bo one nie są nawet zastrzeżone, tylko często są po prostu tajne. I teraz oczywiście do nich dostęp w jakimś zakresie ma Sejmowa Komisja Obrony Narodowej, więc zakładam w dobrej wierze, że tam jakaś dyskusja się odbywa, chociaż w sumie nie jestem o tym tak głęboko przekonany, więc jest to takie założenie a priori niekoniecznie potwierdzalne. I dopiero dotarcie do tych niejawnych dokumentów pozwoli na dokonanie weryfikacji i oceny, czy faktycznie tak jest, jak generał Gromadziński mówi, że to się wszystko zgadza, przynajmniej w papierze. Ale nawet jeżeli się zgadza, to jeszcze i tak jest niewystarczające, dlatego że to jest ten sam wątek, o którym tutaj wielokrotnie rozmawiamy i który ja też troszkę jak zdarta płyta, czy jak drewniana piła podnoszę. Ja bym chciał, żebyśmy my sobie określali w naszym bardzo bogatym kraju priorytety. Nasz kraj jest bardzo bogaty, dlatego że stać nas na różnego rodzaju marnotrawstwa środków i przechodzimy na tym do porządku dziennego. To znaczy, że jesteśmy krajem po prostu bardzo, bardzo majętnym i ludźmi, którzy nie przywiązują uwagi do pieniędzy, paradoksalnie. A gdybyśmy wiedzieli, jakie są te priorytety w różnych obszarach, gdybyśmy wiedzieli, jakie są nasze priorytety w przemyśle zbrojnym, jakie zdolności, tak jak generał mówi, chcielibyśmy wykreować i potem sobie już odpowiedzieli na pytanie, które chcemy wykreować jako te, które będziemy w stanie samodzielnie rozwijać. To będą nasze własne zdolności z naszym własnym know-how. Będziemy je rozwijać najpierw przez badania i rozwój, potem już tylko przez rozwój będziemy je komercjalizować, eksportować. No a oczywiście one nie muszą być wszystkie, znaczy nie zaczniemy dzisiaj w Polsce produkować lotniskowców zapewne, a nie myśliwców tej generacji. Raczej jest to niemożliwe. Natomiast jest kilka innych opcji jeszcze na stole. To samo jest w obszarze cyfryzacji. No, zamiast dokument 220-stronicowy, czy wcześniejszy ten o strategii cyberbezpieczeństwa, gdzie zrobimy wszystko wszystkim, wszędzie, zawsze, no to zróbmy 15 stron takiego executive summary i niech on powie, że, tylko niech on będzie lepszy i niech on powie, że zrobimy te trzy rzeczy, no konkretne. To samo możemy powiedzieć o wszystkich innych obszarach naszej działalności. My po prostu nie potrafimy, nie mamy takiej kultury strategicznej, niestety, definiowania priorytetów. Ja bym bardzo chciał, żeby to się zmieniło. No, nie możemy ciągle robić atlasów i przeglądów tematyki. Musimy zacząć robić strategie, które będą rzeczywiście oznaczały, że chcemy coś zrobić. I bo one będą, tak jak tutaj powiedział Jarek Gromadziński, nie będą znane tylko autorowi, bo tych autorów zawsze jest kilkudziesięciu, kilkuset. To są dokumenty uzgadniane międzyresortowo, tam przez departamenty i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę tych autorów to jest N ilość. Jest jedna osoba, która to czytała pewnie w całości przed tym, zanim rząd to przyjął. Może niech będą trzy, jak dobrze pójdzie. Tylko żeby one były naprawdę znane wszystkim. No, wtedy będziemy wiedzieli, w jaką stronę wszyscy patrzymy, w jaką stronę chcemy zierać. Tego nie robimy, więc jesteśmy, jak rozumiem, bardzo bogatym krajem, stać nas na to.
0: Jesteśmy bardzo
2: Amerykanie są biedniejsi chyba, bo oni robią tak, jak właśnie powiedziałem.
0: Jesteśmy bardzo bogatym krajem. Wielokrotnie o tym bogactwie Polski mówiliśmy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Nie tylko te 3,5 biliona złotych na transformację energetyczną, ale też lawinowo rosnące zadłużenie państwa. To też jest syndrom naszego bogactwa. Czyli krótko mówiąc, właściwie powinniśmy się zmierzyć z czymś, co można nazwać głębokim kryzysem państwa. I ten głęboki kryzys państwa został ujawniony między innymi przez akt nadania imienia UPA jednostce ukraińskiej. O tym mówił dzisiaj między innymi Józef Orzeł w poranku w NET, który stwierdził, że to jest strategiczne pokazanie, że Polska z punktu widzenia Kijowa się nie liczy. Panie generale, czy pan się zgadza z takim zdaniem? Jak my powinniśmy zareagować?
3: Znaczy, ja nie jestem dyplomatą i nie słynę z delikatności, ale dyplomatą raczej nie jestem. W moim przekonaniu jest jakaś konfrontacja, bo nadanie takiego imienia jednostce i wszyscy na Ukrainie, a często bywam na Ukrainie, sam pomagałem Ukrainie, sam otrzymałem nawet dwa medale od naczelnego dowódcy Armii Ukraińskiej, generała Załużnego. To jest naprawdę przykre, że dochodzi do takiej konfrontacji, a jeszcze takie bardzo na pokaz teraz lot do Europy prezydenta przez Kiszynów, a nie przez Rzeszów, jak do tej pory, to pokazuje, że Polska w ogóle jakoś nie liczy się w priorytetach ukraińskich. Ja podejrzewam, że jest to robione jednak na rynek wewnętrzny ukraiński, że problemy władza ma. To już 4 lata wojny, tam wyszło wiele różnych skandalów. Ukraina ma wewnętrzne problemy i próbuje przecelować to. Najprościej się zarządza chaosem w momencie, kiedy doprowadzamy do dużych antagonizmów, doprowadzamy, odgrzewamy stare animozje i uważam, że to jest, to na koniec będzie na niekorzyść Ukrainy, ale to ja to odbieram jako na potrzeby wewnętrznego rynku, bo nie widzę potrzeby gloryfikacji UPA przez nadawanie imienia jednostce w takiej sytuacji, jaka jest dzisiaj.
0: Pan generał powiedział przykre, pan Józef Orzeł powiedział, że to jest strategiczna decyzja, która pokazuje na kierunek przyszłej, ewentualnej polityki ukraińskiej. Tomasz Dzikot.
2: Zgadzam się z tymi opiniami, tylko ja bym chciał odwrócić troszkę to pytanie, bo jak obserwuję naszą debatę publiczną w tym temacie, i to nie dzisiaj, ale też od dłuższego czasu, i zarówno tą debatę ekspercką, jak i tą debatę niestety polityczną, to ona skupia się wokół głównego wątku samobiczowania naszego polskiego, czyli takiego, że my popełniamy liczne błędy dotyczące naszej polityki wschodniej, my nie zrobiliśmy tego, tamtego, my nie tłumaczyliśmy Ukraińcom, co się wydarzyło na Wołyniu, my nie potrafimy naszego soft power tam szerzyć. Znaczy, uważam, że to jest bardzo błędny kierunek. Całkowicie się z nim nie zgadzam. I w ogóle już bym zakończył tą dyskusję, tego samobiczowania się, bo warto by było odwrócić to pytanie. Znaczy, a jaka jest polityka zachodnia Ukrainy? No bo to jest suwerenny kraj, samodzielny. Jaka jest jego polityka zachodnia? Polityka zachodnia Ukrainy jest taka, że po prostu wybrali inną konstelację geopolityczną, nie tą związaną z Polską, po pierwsze. Po drugie, nasza polityka wschodnia jest taka, że w naszym kraju gościmy miliony obywateli tego kraju. Miliony. Gościmy zarówno w tej chwili, jak i ugościliśmy w ciągu ostatnich lat. Jeżeli mimo tego, że żyją tutaj z nami, że widzą, jak Polska się rozwija i nasze przez wiele lat bardzo ciepłe do nich nastawienie wybierają czerwono-czarny sztandar, to znaczy, że nie coś jest nie tak z nami, tylko chyba jednak z nimi. Po prostu.
3: I ja to się tutaj się zgodzę, bo to tak należy odbierać, że Ukraina wybrała inną konstelację, tylko w moim przekonaniu brak teraz konsekwencji. No bo jeżeli oni wybierają jawnie inną konstelację, mimo że obywatele tutaj żyją z nami, ich obywatele korzystają z tego, przejście cały czas jest otwarte, całe zaopatrzenie Ukrainy, tak naprawdę, a służyłem w zespole do spraw pomocy Ukrainie, 90% zaopatrzenia natowskiego, całego z Europy, szło przez Rzeszów, przez Polskę. Jeżeli ten fakt jest niedoceniany, no to jest to robione z premedytacją. Nie da się tego nie widzieć, że Ukraina przetrwała dzięki Polsce. To my przekazaliśmy piersi, czołgi, bojowe wozy piechoty, artylerię, amunicję. To Polska stanęła, gdzie cały Zachód patrzył, gdzie indziej.
2: Ale abstrahując od polityki jeszcze, bo to, co wszystko, Jarek, mówisz, to jest wszystko prawda. Tylko że ja bym jeszcze spojrzał na ten argument ludzki. Dlatego, że to, co jest niezwykle ważne w tej całej debacie, jest to, co się wylało w internecie, w tym ukraińskojęzycznym. Czyli generalne poparcie dla... Generalne oczywiście są głosy też inne, ale co do zasady w swojej masie poparcie dla tego, co się dzieje na Ukrainie i takie głosy typu nikt nam nie będzie wybierał naszych bohaterów. Ależ absolutnie nikt do tego nie pretenduje, żeby wybierać innemu krajowi jego bohaterów. Tylko jeżeli faktycznie jest tak, że miliony Ukraińców żyjących tutaj z nami przez lata, którzy odebrali konkretną pomoc indywidualnie w relacjach człowiek-człowiek i tutaj pracujących, tutaj swoje kariery planujących i swoje życie rodzinne w Polsce, nie chcą tam wracać, bo tak pokazują badania. Jeżeli mimo to oni generalnie w internecie, no bo tak jest łatwiej anonimowo, co do zasady zgadzają się z tą decyzją prezydenta Żołańskiego.
0: Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce.
2: To jest absolutnie, no, wystarczy poczytać fora internetowe. To oczywiście nie jest miarodajne, ale jest to jakiś sygnał. To jest rzeczywiście dramatyczne. Znaczy, to jest najbardziej dramatyczne, dużo bardziej dramatyczne niż decyzje polityczne, bo decyzje polityczne mogą być takie albo inne na potrzeby wewnętrzne, jak mówi tutaj generał Gromadziński, ale to ludzkie spojrzenie jest fatalne. Fatalne.
1: A nie moglibyśmy po prostu tej jednostki wojskowej, która cały czas obsługuje Rzeszów, Jasionkę i ten wsparcie dla Ukrainy, nadać imienia Jaremy Wiśniewieckiego na przykład?
3: Znaczy, ja bym nie szedł na takie konfrontacje, bo to...
1: Ale ja uważam, że to jest bardziej adekwatna odpowiedź niż odbieranie komuś orderu. No, chcecie bohaterów? Proszę bardzo, Jarema Wiśniewiecki, żeby obchodzić rocznicę stłumienia powstania Chmielnickiego.
3: Będę się odwoływał do spraw gospodarczych, a możemy zacząć traktować ich równoprawnie jak każde inne państwo? czy nie. A i mówię o rządzie, bo nie dotykam obywateli. To nie, ale w relacjach rząd tu, G2G, czyli rząd do rządu, przecież mamy sprawy i celne, sprawy pomocy, nawet głupia sprawa. Ci, co u nas mieszkają, przecież nie przerejestrowują samochodów. Po pół roku
1: absolutnie
3: każdy obywatel...
1: Być te wszystkie więc... luksusowe bryki jeżdżące i to są nowe samochody, kupowane nowe auta, kupione już po wybuchu
3: Zacznijmy
1: wojny,
3: traktować
1: jeżdżą
3: ich
1: po
3: tak
1: Polsku
3: jak każdego innego obywatela Europy, który u nas żyje. I skończmy z tym przywilejami. Skoro tak jest odbierane, tak jest komentowane, uważam, że powinniśmy... Nie mówię tutaj, po prostu zacznijmy traktować ich tak samo
1: tam,
3: jak każdego
1: tam
3: innego.
1: W safe jest ze 3 miliardy, nie wiem, czy euro, czy... 5% złotych na
0: 5%.
1: Ukrainę. Ja uważam, że to też jak mogłoby się okazać, że utknęło
3: gdzieś po naszej
1: stronie.
3: Tam jest na sprawę Ukraina, inne państwo, współpraca, bo tu mówimy o sejfie, bo taki był warunek i tylko już w tym pierwszym roku było zwolnienie z tego, że preferowane są biznesy, które są jakieś państwo i Ukraina, albo dwa państwa i Ukraina, tak żeby włączyć przemysł ukraiński do systemu europejskiego. Ale znowuż to jest zaprzeczenie sejfu, bo sejf miał być w ramach Europy, Unii Europejskiej, a nie poza, bo nawet Wielka Brytania jest wykluczona z tego, bo nie jest w Unii Europejskiej, a Ukraina ma specjalne traktowanie przy tym sejfie. Tak, to jest prawda, tylko ja bym odrzucił tu politykę, odrzucił emocje, skoro już jest tak dobrze, że możemy sobie pozwolić na taki konflikt, wygenerowanie takiego konfliktu. To w moim przekonaniu zostało wygenerowane z premedytacją, na ukierunkowanie pewnych emocji, na podjudzanie w pewnym obszarze. Więc to nie jest akt, który się stał. To nie była katastrofa, to nie spadła kometa. Ktoś podjął z premedytacją decyzję o nadaniu jednostce tego imienia. Liczył się ze skutkami i co pokazuje wylot prezydenta przez Kiszynów do Niemiec? To pokazuje, że oni to celowo zrobili. Więc mają jakieś cele, założyli sobie, więc my nie powinniśmy ulegać tym emocjom, tylko przyjąć pragmatyzm. I pragmatycznie wszystkie te uregulowania, które były pro pomocy na Ukrainie, ułatwienia im działalności, nawet firmy transportowe ukraińskie są uprzywilejowane w Europie.
2: Ja myślę, że tutaj się o tyle nie zgodzę, że nie sądzę, żeby decyzja podejmowana przez władze ukraińskie w jakikolwiek sposób była motywowana, czy były prowadzone rozważania, co Polska na to. Właśnie myślę, że zupełnie nie. To znaczy, że w ogóle Polska nie jest na tyle istotnym dla Ukrainy partnerem, żeby była przedmiotem rozważań w tym kontekście. Po prostu, tak jak powiedziałeś wcześniej, myślę, że na potrzeby wewnętrzne ta decyzja była podjęta z różnych względów politycznych, ale Polska nie jest punktem odniesienia.
0: To jest prawda, że podjęta może na potrzeby wewnętrzne, ale z pełną świadomością. Przecież prezydent Zełenski nie jest prezydentem od wczoraj. Wielokrotnie rozmawiał i z prezydentem Dudą, i z prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnio to była mocna rozmowa prezydenta Zełenskiego dotycząca historii, więc wiedział o tym, jakie mogą być efekty, jak opinia publiczna i politycy w Polsce zareagują. Tylko jest pytanie, na jakiej szachownicy mamy grać z Ukrainą? Czy mamy grać na szachownicy, o której mówimy, czyli inna konstelacja polityczna Ukraińców, którzy mówią sobie, dobra, Polska jest już nieważna, odegrała rolę, dała czołgi, dała to, dała tamto, dała wsparcie Ukraińcom, którzy zamieszkali w Polsce, to teraz my wiemy, kto jest bogaty w Europie, że Niemcy mają te pieniądze i oni będą przekazywać pieniądze, oni odbudują nam Ukrainę, Polskę możemy pominąć, ale to jest taki moment, w którym okazuje się, że Polska jest w ogóle nieistotnym krajem. Skoro nawet dla Ukrainy w wojnie jesteśmy nieistotnym krajem, to dla kogo jesteśmy?
2: Ale my jesteśmy krajem kluczowym. Przede wszystkim powinniśmy być dla siebie ważni. My cały czas się oglądamy, co o nas inni pomyślą. No naprawdę to jest też błędny kierunek.
0: Nie, nie oglądam się na to, co o nas inni pomyślą, tylko o tym, w jaki sposób my powinniśmy w takim razie zreformować nasz sposób myślenia, co, jak powinniśmy odpowiedzieć, jak powinniśmy prowadzić politykę
2: zagraniczną. W jaki sposób Ukraina powinna zreformować swój sposób myślenia o nas? No bo odwracajmy to pytanie. My nic nie musimy reformować. My naprawdę okazaliśmy Ukrainie ogromne wsparcie, obywatelom tego kraju, ogromne serce. Do tej pory jest w naszym kraju wiele milionów obywateli tego kraju. Nie spotykają się z aktami agresji, tak jak w niektórych innych krajach europejskich, tylko wręcz przeciwnie. Myślę, że żyje im się tutaj znakomicie, o czym świadczy to, że nie chcą wracać do Ukrainy, nawet po zakończeniu wojny. Na to stosowne badania były prowadzone. Więc niech Ukraina zmieni może swoją politykę względem nas. My się zastanówmy, jakie mamy interesy na Ukrainie, konkretne interesy. I spróbujmy je zrealizować. Przede wszystkim te interesy gospodarcze. No pamiętając oczywiście o tym, że jest to kraj z ogromnymi problemami korupcyjnymi po prostu.
3: Ja tu się zgodzę, bo jednak może do nas Ukraina dzisiaj podchodzi w ten sposób, że właśnie sprowokowała to napięcie, ale musi o jednym pamiętać. Polska dla Ukrainy jest oknem na Europę. Nie ma więcej połączeń komunikacyjnych, gospodarczych jak przez Polskę. Więc wykorzystajmy nasze położenie geograficzne, wykorzystajmy tą sytuację na naszą korzyść. Oni nie muszą nas lubić, ale muszą z nami robić biznes. I tutaj dlatego zalecam pragmatyzm. Tu jest najlepsze rozwiązanie. Biznes już bez żadnych preferencji, bez żadnych ułatwień, tylko taki zimny biznes. Nie chcę mówić strajk włoski wprowadźmy na granicy, ale biznes, po prostu podejście biznesowe. Chcecie? To my chcemy skorzystać z waszego rynku. To w zamian my oczekujemy udziału w takich pracach czy innych. Dlaczego inne państwa zachodnie, które nie graniczą z Ukrainą, są tam, one oddziaływują, robią biznesy w różnych sektorach, a my się zastanawiamy, bo daliśmy czołgi za darmo, nie oczekiwaliśmy, tak, żadnych zapłaty. Inne państwa w zaczęły płacić, a my daliśmy to. Więc dzisiaj podejdźmy do tego, sorry, no, okazaliśmy wam serce, poszło jak wyszło, jak wyszło. Zrobiliście to z premedytacją, bo temat Wołynia, UPA jest gorącym tematem w Polsce i nie powinien być w tym obszarze dzisiaj poruszany, zwłaszcza przez stronę ukraińską. Skoro doprowadziliście do tego, to dzisiaj rozmawiamy pragmatycznie i robimy biznes. I tu już koniec strefy ulgowej.
0: I to byłoby możliwe, gdyby w Polsce nie było głębokiego podziału politycznego, jaki obserwujemy, że nie ma kto tego wszystkiego powiedzieć, a nie ma kto tego wszystkiego wprowadzić w życie. Szczepan Ruman by mógł, ale na razie nie ma tej siły.
1: Zobaczymy. Nasza partia jest wciąż organizacji, ale mówiąc na serio, ja się przychylam do tych ekspertów, do głosu tych ekspertów, którzy mówią, że to jednak było świadome zagranie z punktu widzenia Zełenskiego, również biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową. To znaczy, że on teraz, kiedy wydaje się, że te rozmowy pokojowe, przynajmniej jemu się najwyraźniej wydaje, wkraczają w jakąś tam bardziej decydującą fazę, po prostu nie chce mieć Polski przy stole i wygodnie jest sprowokować taki konflikt, a potem się okaże, że Polacy nie są zaproszeni. No wiadomo, że nie są zaproszeni, no bo się pokłóciliśmy. Mimo wszystko trzeba pamiętać, że naszym strategicznym interesem jest, żeby Ukraina się obroniła i żeby ruskie wojska nie dotarły pod naszą granicę. To po pierwsze. Po drugie, ci wszyscy obywatele ukraińscy, którzy tu są, ja bym na przykład unikał karania ich. Oczywiście, że oni nie powinni mieć przywilejów ponad różne prawa, które przysługują Polakom. Natomiast generalnie dla nas to jest dobre, że oni tu są, oni pracują, oni wydają pieniądze, oni płacą podatki, robią transakcje kartami płatniczymi. Jakby naprawdę to się przyczynia do wzrostu naszego PKB. Natomiast myślę, że ta kalkulacja Zełenskiego akurat jest błędna. To znaczy ja sądzę, że próba negocjacji pokojowych teraz czy w najbliższych miesiącach nie zakończy się sukcesem dla Ukrainy. I patrzenie takie, że Ukraina czuje, że ma w tej chwili, zdobyła jakąś taką, powiedzmy, nie wiem, no taktyczną, chwilową przewagę, prawda, jest w stanie robić te dalekie uderzenia dronowe, na froncie wszystko się zatrzymało, bo ta wojna dronowa też jakby to wszystko zablokowała, na Krymie coraz trudniejsza sytuacja. Więc Ukraińcy mówią, że dla nich to wygląda w tej chwili korzystnie i jest dobry moment do zawarcia pokoju. No okej, tylko dla Putina nie wygląda korzystnie, więc on tego pokoju nie zawrze. To jest jakby, czy to jest takie trudne do zrozumienia, że Putin będzie chciał zawrzeć pokój, jak dla niego będzie wyglądało korzystnie. A biorąc pod uwagę tak zwaną głębokość strategiczną i ile Putin jest w stanie znieść jakby cierpień swojego własnego narodu dzielnie, to myślę, że Ukraina wciąż jest w dużo trudniejszej sytuacji, bo finansowanie ze Stanów Zjednoczonych wyschło. Rosja będzie działać poprzez swoją agenturę w Europie, żeby finansowanie z Europy też wyschło. I w oczywisty sposób tej kilkuset tysięcznej armii ukraińskiej państwo ukraińskie nie jest w stanie utrzymać. Nie jest w stanie utrzymać tej armii. W związku z czym, jeżeli skończą się transfery finansowe z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, to armia nie będzie miała ukraińska finansowania i ta wojna jeszcze może być rozstrzygnięta na korzyść Putina biorąc pod uwagę maksymalistyczne cele Rosji, czyli dojechanie czołgami pod polską granicę. Bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie przewagi na froncie, drony, nie drony i tak dalej. Skończą się pieniążki, to się skończy przewaga na froncie. Po prostu wyschnie, nie będzie z czego dalej budować tych dronów, zapłacić ludziom żołdu i tak dalej, i tak dalej. W mojej opinii Putin jest w stanie przeczekać jeszcze rok, jeszcze 2 lata. 3 lata jak będzie trzeba, co to Rosja nie widziała takich rzeczy. Przecież jakby rosyjskie społeczeństwo zniesie to, bo pan i władca takim każe. A Ukraina nie ma tego czasu. Dostała teraz 90 miliardów jakiejś tam euro pożyczki od Europy. Ta pożyczka zostanie na wojnę szybko skonsumowana, bo ta wojna jest kosztowna. I może się okazać, że za parę miesięcy wylądujemy w takiej sytuacji, w której pieniądze europejskie się kończą, konsensusu w Unii Europejskiej nie ma, żeby kolejne pieniądze pożyczać, pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych nie ma i ten sam Zełenski, który dzisiaj nadaje, prawda, imię bohaterów UPA, będzie wisiał na naszej klamce, błagając o jakąś pomoc, tak? Także myślę, że to jest krótkofalowe spojrzenie z jego strony i niestety też myślę, że po prostu ta wojna nie jest bliska końca i że wciąż jest bardzo realny scenariusz, że ona może się zakończyć źle dla strategicznych interesów Polski źle.
2: No, myślę, że faktycznie nie rozstrzygniemy dzisiaj, jakie były główne motywy, które przyświecały władzom Ukrainy co do tej decyzji, która tak ogromne i uzasadnione oburzenie w Polsce wywołała, bo po prostu tego nie wiemy. Natomiast ona jest po prostu błędna, tak? Ona jest po prostu błędna, nawet nie chodzi o tą politykę, bo politycznie pewnie można sobie to w ich mniemaniu uzasadniać tymi wyborami geopolitycznymi, których wykonali odmiennie od naszej woli, no ale przecież nie jesteśmy z Ukrainą w związku małżeńskim, czyli oni sobie decydują, jak uważają. Również kwestia polityki wewnętrznej pewnie miała tutaj istotne znaczenie. Natomiast kluczowe jest to, co się dzieje z obywatelami Ukrainy poza granicami tego kraju, no bo oni coraz częściej, o tym to pokazują badania, no badania te, które były przeprowadzone na okoliczność cofnięcia orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, które pokazują, że generalnie większość Polaków jest za tym aktem symbolicznym niezwykle, no ale jednak bardzo silnym. Czyli to nastawienie do Ukrainy i Ukraińców mocno ewoluuje w stronę dla nich niezwykle negatywną. Myślę, że chociażby z tego powodu jest to decyzja błędna, no bo faktycznie jest tak, że tutaj obywatele Ukrainy są, faktycznie zgoda, przynoszą ogromną wartość do naszego budżetu, wnoszą i bardzo dobrze. Natomiast no to może dla nich być też okoliczność bardzo nieprzyjemna, no bo nastawienie Polaków się zmienia szybko, bardzo dynamicznie się zmienia.
3: Tak. Ja bym konkludował to w ten sposób, że to była planowa działanie nastawione na antagonizmy polsko-ukraińskie. Dla jakichś celów wewnętrznych na pewno, ale również należy spojrzeć, że od razu wylot przez Kiszyniów do Europy, tournée po Europie, to jest też próba skłócania wewnątrz Unii i rozgrywania, kto jest lepszym sojusznikiem, który jest gorszym z punktu widzenia Ukrainy. Dlatego dla mnie uważam, należy powstrzymać emocje. Tutaj nie powinno być żadnych emocji. Doceniamy to, że mamy Ukraińców u siebie, pracują, płacą podatki i oni zostaną tutaj. Oni będą naszymi obywatelami, a nie wrócą na Ukrainę, nawet jeżeli tam mają jakieś jeszcze resztki rodziny i korzeni. Ja bym zalecał tutaj tylko podejście czysto pragmatyczne, gospodarcze. Koniec z pewnymi uprzywilejowaniami. Zacząć traktować tak samo wszystkie firmy polskie i ukraińskie. Traktować ten kapitał tak samo jak europejski. To jest jedyna sposobność na to, aby wyjść z tego obrotną ręką, ponieważ to też obciąża nasz budżet, naszego państwa. Nie mówię to, żeby żałować, tylko na takiej zasadzie, skoro nie jest doceniana nasza pomoc, a naprawdę, ja chciałbym to podkreślić, ja byłem wtedy na lotnisku, siedziałem w Jasionce w kontenerze i dowodziłem stamtąd dywizją. Ile pomocy poszło? Te przekazanie, moja dywizja uczestniczyła w przekazywaniu czołgów. Przekazaliśmy ten sprzęt, kiedy nikt nie chciał pomagać. I 4 lata temu Ukraińcy traktowali nas jak braci. Byliśmy dla nich najważniejsi, bo pomogliśmy. Co się zmieniło po 4 latach wojny, że dochodzi i to nie jacyś tam obywatele, tylko władze Ukrainy. Te same, które 4 lata temu dziękowały nam za pomoc, która im pozwoliła przetrwać. Bez naszej pomocy by nie przetrwali. To jest ogromna pomoc militarna. Oni znali ten sprzęt, dostali go od nas. My rozbroiliśmy własne jednostki, żeby przekazać Ukraińcom, żeby mogli walczyć. Daliśmy do tego amunicję, daliśmy sprzęt. Szkoliliśmy, jako pierwsi w Europie, szkoliliśmy bataliony ukraińskie na naszej ziemi. Co się raptem stało po 4 latach, że ten sam prezydent doprowadza do antagonizmów pomiędzy Polską a Ukrainą. I to celowo, z premedytacją. Bo ja nie wierzę, żeby nie był świadomy, że podpisuje tego ten akt.
0: Przez długi czas, jak pojawiały się informacje, które były antagonizowały Polskę i Ukrainę, mówiliśmy, że to jest efekt rosyjskich działań, tak? Rosyjskich działań dezinformacyjnych. A teraz prezydent Ukrainy, mieszkaniec Kijowa, wpisał się w tą dezinformację, o której my mówiliśmy, że to jest rosyjska dezinformacja. Nie możemy podejrzewać, że prezydent Zełenski jest rosyjskim informatorem, ale jakoś na to powinniśmy spojrzeć, no bo to jest rzeczywiście świadoma decyzja prezydenta Ukrainy. Jeszcze zanim Szczepan powiesz, to mam jedno takie drobne pytanie, bo do szerokiego grona doradców prezydenta Karola Nawrockiego Tomasz Dzikot należy. Teraz jest spotkanie z doradcami na Helu, w rezydencji pana prezydentów Rzeczpospolitej. I tam na pewno rozmawiają panowie o tym samym, o czym my rozmawiamy, czyli między innymi o relacjach z Ukrainą. Czy prezydent powinien, jakby pan doradzał dzisiaj prezydentowi, powinien odebrać Orła Białego, czy nie powinien odebrać Orła Białego?
2: Nie jestem doradcą prezydenta, jestem zastępcą przewodniczącego jednej z rad, Rady Bezpieczeństwa i Obronności, dlatego też w tym spotkaniu, które odbywa się w tej chwili w Juracie, nie biorę udziału. Natomiast no, trudno byłoby mi cokolwiek doradzać panu prezydentowi, bo to jest człowiek, który na ten temat ma chyba jedną z bardziej pogłębionych wiedzy i informacji w naszym kraju, nie tylko ze względu na to stanowisko, które w tej chwili piastuje, ale także dlatego, że był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, więc zarówno kontekst, jak i relacje ze stroną ukraińską ma na bardzo wysokim poziomie, podejmie słuszną decyzję. Dobrze by było, żeby ona zapadła możliwie szybko, żebyśmy przestali na ten temat dyskutować, wydaje mi się.
0: Szczepan Luman.
1: 3 krótkie rzeczy chciałem powiedzieć. Jest chyba takie przysłowie, nie pamiętam dokładnie jak ono, ale że kto szybko daje, ten 2 razy daje, więc myśmy dali szybko na początku, teraz jest oczekiwane, że 2 raz musimy coś dać, bo tamto już się nie liczy.
2: Dokładnie.
1: To po pierwsze. Po drugie, ja jak byłem prezesem Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria, mieliśmy fundację korporacyjną Kaganek, wybuchła wojna. Zaangażowaliśmy się w pomoc humanitarną. Myśmy zrobili 35 transportów ponad humanitarnych na Ukrainę. Taki każdy transport to był co najmniej tir pomocy, to były miliony złotych pomocy. I tam pilnowaliśmy, żeby ta pomoc dotarła gdzieś daleko. I jedna rzecz, którą pamiętam z tamtego czasu, przepraszam, ale celnicy nie sprzyjali. Ukraińscy celnicy. To znaczy kolejki były ogromne i trzeba było wsparcia polskiego konsulatu i tak dalej, żeby samochód z pomocą humanitarną przejechał, na przykład ominął tą kolejkę, tak? Była też zapewne alternatywna metoda rozpowszechniona na Ukrainie, czyli jakaś wziątka i to też by poszło, tak? Więc a propos strajku włoskiego na granicy, to jakby strajk włoski obowiązywał w tamtym czasie, na samym początku wojny. Pomoc humanitarna była jakby wstrzymywana przez ukraińskich celników, którzy przyzwyczajeni byli najwyraźniej do tego, że prawda, jak nie ma dodatkowych jakichś fruktów, to nie ma przepuszczania poza kolejką i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, uważam, że Polacy są bardzo zirytowani obserwowaniem na drogach często jakby w agresywny sposób jeżdżących i ostentacyjnych samochodów po kilkaset tysięcy albo ponad milion na ukraińskich rejestracjach. Tak jak mówię, często to są nowe modele, które są w ogóle wyprodukowane po wybuchu wojny, w związku z czym wiadomo, że ten człowiek kupił ten samochód po wybuchu wojny i zarejestrował go po wybuchu wojny. 2 lata w 2024-2025 roku i on jeździ na ukraińskich rejestracjach po Polsce. Często to są samochody, które mimo, że ten człowiek ma swoje centrum życiowe tutaj żyje, tutaj jeździ, to jest widać na tej oprawce rejestracji, że tam kupiony w salonie w Kijowie i tak dalej. Dla Polaków, gdzie w Polsce średni wiek samochodu to jest 16 lat, przypominam, i to jest prawdziwy status majątkowy Polaków, to jest irytujące. I uważam, że to nie doradzając prezydentowi, tylko jeśli mogę ze swojej strony doradzić rządowi, po prostu wprowadzenie przepisu, że wszystkie te samochody muszą być przerejestrowane na polskie rejestracje w ciągu tam miesiąca czy dwóch.
0: Jeżeli ktoś mieszka.
3: Bo nie, no jest jeżeli... wymóg pół roku. Taki jest wymóg prawa. To nie jest, to jest tylko wyjęte ukraińskie tablice. Pozostali tak. Muszą się przerejestrować.
1: Więc tak, tak jest, że jeżeli ktoś ponad pół roku przebywa w Polsce, oni oczywiście przebywają ponad pół roku, przebywają kilka lat w Polsce, powinni być przerejestrowani na polskie rejestracje po pierwsze, a po drugie przypominam, że jest taka ustawa tam wprowadzona o obronie ojczyzny, w której jest taki przepis, że wojsko każdego obywatela samochód może wpisać, że on jest wojsku potrzebny teraz, w czasie pokoju. W związku z czym myślę, że to byłaby taka bardzo przemawiająca do wyobraźni Ukraińców odpowiedź, gdyby nagle te wszystkie fury po kilkaset tysięcy zaczęli dostawać pocztą wezwania, że proszę oddać auto. Napęd 4x4 ma, przyda się wojsku do tej jednostki, do tamtej jednostki i tak dalej. To jakby możliwości są.
3: Ja też przydział mobilizacyjny, użycie będzie tylko jak będzie...
1: Nie, są, ja nawet mam znajomych Polaków, którzy dostali takie pisma, że mają swoje samochody tam udostępnić tam wojsku na kilka tygodni w ciągu roku. Teraz w czasie pokoju nie mają mobilizacji na czas wojny. Także ukraińskie samochody też mogą się przydać.
0: No dobrze, dobrze.
1: Mają napęd na 4 koła, będzie okej. Okay.
2: Ja bym tylko jeszcze bardzo chciał zobaczyć takie badania prowadzone.
1: I zaraz by poparcie tych Ukraińców, tych właścicieli tych samochodów dla nadawania imienia bohaterów UPA, od razu by wszyscy już byli przeciwni, że tak w zasadzie to może nie trzeba.
2: Bo ile możemy sobie obserwować w internecie, no też co się dzieje w ukraińskiej infosferze na Ukrainie i tam audycje w tamtejszych telewizjach, no generalnie w takim dosyć agresywnym wydźwięku, popierające oczywiście decyzję prezydenta Zełenskiego i wskazujące na to, że tak jak już wspomniałem, nikt nam bohaterów wybierał nie będzie. I różne jeszcze nieco bardziej drażliwe treści, to jestem bardzo ciekawy, jaki by ktoś przeprowadził badania na tej społeczności ukraińskiej mieszkającej tu w Polsce. Czy oni podzielają ten pogląd, bo może fora internetowe nie są całkiem miarodajne i może te wpisy na różnych mediach społecznościowych, które robią ogromną karierę w Polsce, może one są tylko mniejszością. No, chciałbym w to wierzyć, bo to by była prawdziwa miara.
3: Albo działanie ze strony terytorium ukraińskiego, więc ja bym tutaj...
2: To by była prawdziwa miara tej naszej polityki wschodniej, kończąc, tak. Bo to nasza polityka wschodnia to jest kilka milionów obywateli Ukraińców w Polsce. No nie da się zrobić lepszej polityki wschodniej. Po prostu się nie da. No więc i to by była jej miara. My jakbyśmy sobie mogli to zobaczyć.
3: To prawda, tu się zgodzę, tak? To należy dostrzec. Ale jeszcze raz mówię, tutaj ja jestem pragmatyczny, odrzucam, jeżeli w takiej sytuacji, kiedy daliśmy serce na dłoni, przez 4 lata pomagaliśmy tym samym ludziom, którzy są dzisiaj u władzy i oni, mając pełną świadomość naszej sytuacji, pełną świadomość naszej wrażliwości na ten temat, robią taki akt, to ja odbieram jako celowe. Więc skoro tak, zwalniają nas z tej odpowiedzialności. Zacznijmy ich traktować po prostu jak każdy innego obywatela, który mieszka na naszym terytorium. To już sam akt wystarczy. Poza tym jednak firmy ukraińskie, które operują, nawet firmy transportowe, które są konkurencyjne dla naszych firm, dlatego że mają ułatwienia, nie te same wymogi, które dotyczą. Wystarczy te powolutku zacząć regulować ten rynek i eliminować te rzeczy, które są udogodnienia dla przemysłu i dla firm ukraińskich. Nie mówię jako to złośliwość, tylko na takiej zasadzie, skoro stworzyliśmy warunki, mogą tu żyć, mogą rozwijać swoje biznesy. Ja im nie zazdroszczę tych samochodów, tych luksusowych, niech mają. Tylko dlaczego ja, mieszkając w Belgii, muszę przerejestrować samochód po pół roku, a oni przyjeżdżają do Polski, mogą jeździć cały czas na tym. I tu chodzi o pierwsze, o podatki,
2: o równość,
3: ubezpieczenie też. I o równość obywateli w ramach Unii. To, ja, to nie dotyczy naszego terytorium, to jest Unia.
0: To może już teraz zawiesimy temat ukraiński na chwilę, bo pan generał Jarosław Gromadziński jest razem z nami, to porozmawiajmy chwilę o bezpieczeństwie Polski. Jak to wygląda, co udało nam się już zrobić, a czego nie udało nam się zrobić, czy jesteśmy w dobrych rękach, jeśli chodzi o to, kto konstruuje nasze systemy obronne, czy wiemy, czy mamy strategię, czy nie mamy strategii, panie generale.
3: No to jednoznacznie nie mamy strategii, bo strategia jest z 20 roku, czyli patrząc dzisiaj 6 lat i to jest zupełnie inna strategia niż dzisiaj, więc Patrząc na to, na nasz pryzmat państwa, powinniśmy zacząć od strategii bezpieczeństwa narodowego, później mieć strategie dziedzinowe. Z mojego obszaru to jest strategia obronna, a na końcu strategia militarna czy wojskowa, różnie to jest nazywane w nomenklaturze, ale powinny być również dziedzinowe. Przemysłu takiego gospodarki, przemysłu obronnego, energetyczna. One powstaną, kiedy będzie strategia bezpieczeństwa narodowego.
0: No to jak taki prezydent Zełenski ma Polskę traktować poważnie, skoro my nie mamy nawet strategii obrony w momencie, kiedy 4 lata jest wojna za naszą wschodnią granicą? To przecież jest...
3: Nie mielmy dwóch systemów walutowych, zostańmy przy strategii. Strategia nasza jest na rozwój naszego kraju, aby uniknąć wydawania pieniędzy ad hoc, albo uniknąć wydawania pieniędzy niecelowo. Jeżeli mamy strategię i w tej zapiszemy, jakie są nasze priorytety, również pod względem energetycznym, gospodarczym, w cybersferze, tam jest zapisane co. Do tego wychodzą nam strategie dziedzinowe. To wiemy, jak lokować pieniądze. Bo schodząc, najlepiej pokazać to w wojsku, jeżeli mamy strategię bezpieczeństwa narodowego i tam zapiszemy, że zadaniem naszych sił zbrojnych jest zapewnienie integralności naszego terytorium, obrony naszego kraju, to ja patrząc to, co się dzieje dzisiaj, analizując, mówię tak. To w związku z tym potrzebujemy na dzisiaj wielowarstwową osłonę przeciwlotniczą, czyli przeciwrakietową, przeciwlotniczą i przeciwdronową. To musimy zbudować priorytet, żeby przetrwać. To pokazuje Ukraina, to pokazuje wojna w Iranie. Bez tego nie da się. Dalej, skoro to zabezpieczyliśmy, to potrzebujemy silne wojska lądowe, bo jesteśmy krajem lądowym do zatrzymania natarcia przeciwnika, osłabienia go. A następnie potrzebujemy polskie kły, czyli uderzenia głębokie, aby uderzyć w terytorium przeciwnika, pozbawić go zdolności do prowadzenia walki. Mamy 3 priorytety, tylko 3.
0: Panie generale, wypowiedział pan to w ciągu mniej więcej 3 minuty to zajęło, a nawet nie całe 3 minuty, 2 minuty i 30 sekund to zajęło. No to nad czym myślą ci, którzy myślą nad strategią? To o co chodzi w takim razie? No, jest.
3: No dlatego wracamy, nie mamy strategii aktualnej, w której powinny te 3 priorytety być zapisane.
1: Ale ja mam pytanie, czy my te zdolności mamy?
3: No i właśnie idąc.
1: Jakby się miała zacząć taka wojna jak na Ukrainie, przeciwko Polsce, to my się obronimy?
3: Nie chodzi o czy się obronimy. Czy mamy dzisiaj takie zdolności? Nie mamy. No bo właśnie. Idziemy teraz w obronę przeciwlotniczą, bez której nie zaczniemy. My tą wyższą możemy zapewnić przez Patrioty. Mamy 2 baterie, a potrzebujemy ze 20, żeby osłonić nasz kraj. Idziemy na Narew, czyli średni poziom. Kupiliśmy tylko 2 baterie brytyjskie. Nie mamy więcej. No i tą najniższą SAN, którą teraz te 15 miliardów z programu SAFE poszło. To moje pytanie brzmi, skoro wzięliśmy tak ogromne pieniądze, a wiemy, że to jest priorytet, to czemu nie postawiliśmy wszystko na jedną kartę i budujemy to?
1: No dobrze, proste. Ale to, przepraszam,
3: inwestujemy w obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, przeciwdronową.
1: Czy ktoś robi taką obronę, jak oni robią, że szyłkę starą robią do strzelania do dronów?
3: Ale to akurat nie będę bronił, bo byłem na Ukrainie. To jest koszt-efekt. Szyłka ma amunicję 12,7, która jest bardzo tania w produkcji, a przy strzelaniu do dronów się zużywa bardzo duże ilości. Więc jeżeli policzymy ekonomicznie...
1: Ale Ukraińcy to stosują?
3: Tak. Właśnie to jest to i działa. Oni stosują to, bo byłem ostatnio nawet na targach we Lwowie. Pierwsze targi Brave One organizował, gdzie ponad 500 firm dronowych zjechało się i nas osłaniano wokół stadionu właśnie takie zestawy. Dlatego, że one są tanie. A wojna dzisiaj pokazuje... Ekonomia, no, gospodarka, efekt. Koszt efekt. Jeżeli używamy tanich środków napadu powietrznego, tak ładnie nazywając, czyli tych szachedów tak zwanych, mieszamy je z innymi środkami napadu powietrznego, to nasz system nie rozróżnia tego, widzi obieg latający. I czasami używamy rakiety wartej $1 000 000, strzelając do drona, który jest warty $1000.
0: I do tego nie jest groźny.
3: Dlatego chodzi o to, że dzisiaj bardzo dużo wpływ ma gospodarka, ekonomia. Tym bardziej musimy budować świadomość ten system, żeby mieć świadomość sytuacyjną, żebyśmy je widzieli, żebyśmy mogli je trakować, żebyśmy podjęli decyzję, czym to niszczymy, na końcu koszt-efekt. Bo to jest wojna ekonomiczna. Wysłanie 500 czy 600 obiektów naraz, to co Rosja stosowała, a maksymalnie chyba wysłała do 1000 w jednym czasie, powoduje, że żaden system, jeżeli nie jest właściwie zbudowany, nie będzie działał skutecznie. I mamy te doświadczenia, mamy know-how, mamy pieniądze, 44 miliardy euro.
0: No i co?
3: No i dlaczego, moje pytanie właśnie, no i co? Dlaczego nie postawiliśmy priorytetyzację? 2-3, zróbmy 2-3, odhaczmy na liście zadaniowej. 2-3 cele osiągnęliśmy. A my ładnie wyrównaliśmy te pieniądze do dzisiaj, 122 miliardy polskich złotych zostało rozdane po całej Polsce do zakładów, które mają moce produkcyjne ograniczone i mogą produkować, muszą wyprodukować do 30 roku wszystko to. Tylko pytanie, co osiągniemy? To jest kroplówka. W 31 roku wrócimy do tej samej rozmowy. Co dalej?
0: Jeżeli będziemy mieli okazję odpukać do wrócenia do tej samej rozmowy.
1: Nie, ja wiem, co osiągniemy. No, osiągniemy to, że te pieniądze, te 122 miliardy, które poszły, jakby myślę, że w przyszłym roku będzie taki optymalny moment, kiedy te wszystkie zakłady będą czuły te pieniądze, będzie rozpędzało się i tak dalej. No to jest rok wyborczy, tak?
3: Właśnie
1: czekałem. A z drugiej strony wydatki przyszłoroczne 5% na PKB okaże się, że zostało tam 3 z tych 5 sfinansowane z sejfu, czyli będzie zwolnione na to, że można inne środki na kiełbasę wyborczą rzucić. No i super zagranie.
3: Dla
1: bardzo,
3: mnie jako
1: bardzo
3: żołnierza
1: sprawne.
3: Ważne jest, co z tego zyska wojsko. I ja cieszę się, każdy tam coś

0: 45 lat, będę podkreślał, pożyczkę. Po to,
1: jak
0: żeby...
1: Jak porządny kredyt hipoteczny z najlepszych czasów kredytów frankowych.
0: No tak to
1: będzie. I też w obcej walucie.
0: Dlatego tutaj mam takie troszeczkę niesmak, że te pieniądze są niewłaściwie spożytkowane, bo ja... Parę dni temu kontrowersję wzbudziłem, że nie skrytykowałem, wyraziłem swoją opinię na zakup hełmów, 300 tysięcy hełmów. To jest te właśnie wycieraczki do łazienki. Jeżeli biorę kredyt hipoteczny na dom, to nie zaczynam od kupowania wycieraczek. Ja nie mówię, że one nie są potrzebne. Ja nie mówię, że one są złe. One mogą być cudowne, wspaniałe i są na pewno potrzebne. Tylko moje pytanie, dlaczego one nie były zakupione z planu modernizacji technicznej, czy z centralnego planu rzeczowego, z planowych zakupów dla sił zbrojnych? Bo tam jest bardzo łatwo do policzenia. 700 milionów na to wydano. Na 3 lata. Bo załóżmy, bo ma czas dostawy 3 lata. Czyli to jest jakieś 200-250 milionów rocznie. To w budżecie 180 miliardów polskich złotych Ministerstwa Obrony Narodowej nie znajdzie się 250 milionów co roku, aby temu zakładowi powiedzieć, że przez najbliższe 5 lat będziemy od ciebie kupować. Ja jeszcze powiem dalej. Proszę się zagłębić w cenę jednostkową tego hełmu. Ja go nie będę krytykował, ale pierwsze hełmy były kupowane po 1850, w 24 po 2000, a teraz po 2500. Tylko, że wtedy było 84 tysiące, dzisiaj 300 tysięcy. Pierwszy raz widzę, żeby cena jednostkowa była większa
1: efekt
0: przy większym zakupie.
1: Efekt skali.
0: Więc ja nie krytykuję, ja tylko w trosce o dobrze wydane pieniądze i właściwie wydane, bo ja jeszcze raz będę się upierał. Pożyczka SAFE, tak była nam tłumaczona, ona była na zbudowanie naszych zdolności produkcyjnych, naszego przemysłu zbrojeniowego i na zbudowanie zdolności sił zbrojnych. Te dwa aspekty chciałbym, żeby były osiągnięte przez te 3 lata, bo później pożyczka się kończy.
1: Znaczy, jak te pieniądze są powierzone PGZ-owi, to ryzyko jest potężne. Mi mignęło, nie wiem, wczoraj jakieś takie, nie kliknąłem w to, żeby już nie żenować, że minister aktywów państwowych mówi, że nie widzi działaczy partyjnych w spółkach Skarbu Państwa. Że jest, wszystko jest okej. To już naprawdę... I teraz tak, no, jeżeli strategiczną spółką PGZ-u, czyli MESCO, zarządza kobieta, która zajmowała się zielenią miejską w Kielcach. Jej główną kompetencją jest to, że jest życiową partnerką wojewody. Oczywiście nie jest działaczem politycznym. Całym PGZ-em, tam jednym z prezesów, wiceprezesów jest człowiek, który zarządzał miejskim przedsiębiorstwem energetyki cieplnej w Kielcach. Kompetencje tych ludzi to są oczywiście działacze związani z partią, być może nie mają legitymacji partyjnej, ale są bardzo blisko związani z partią i po prostu partyjni działacze są i w radach nadzorczych i są różnymi doradcami i tak dalej. To są ludzie bez kompetencji i ryzyko, że pieniądze powierzone PGZ-owi na realizację tych zadań, nawet tych, które mają sens. Na przykład te szyłki to są takie fajne, artyleria przeciwlotnicza, nazwijmy to, sobie strzela szybkostrzelna i może zestrzelić te drony. Te szyłki nawet mają sens, tylko że w rękach niekompetentnych partyjnych działaczy w PGZ-cie jakby te pieniądze popłyną do rad nadzorczych, do zarządów, do doradców, na doradztwo prawne, miliony dla kancelarii, które obsługują i no są
2: może,
1: zaprzyjaźnione z partią i tak dalej, i tak dalej.
2: Luksusowe samochody z polskimi rejestracjami.
1: Już jeżdżą, przecież profesor Chmaj jest z tego znany. Więc,
2: mamy takich bohaterów paru.
1: Tak, no więc tamte pieniądze na pewno popłyną, natomiast czy te zdolności, nawet jeżeli będziemy mieli ten czas, jeżeli nic trudnego nie przyjdzie na nas przed tym rokiem 30, doczekamy roku 30 i okaże się, że ze strony PGZ-u płyną prośby o aneksy. z przedłużeniem terminu dostaw i tak dalej. I zaczyna się tragedia, dlatego że jest niespełniony warunek, że to miało być do 30, w związku z czym
2: wtedy Tomasz Dzikot będzie musiał z sejfu tłumaczyć się Unii Europejskiej, że niewykonane zostały zadania i w związku z powyższym Polska musi oddać 42 miliardy euro, dlatego że wybudowała nie to, nie w takim terenie.

0: Minie i nie z takim stempelkiem i nie i ślad węglowy jest za duży w tym wszystkim.
1: Są takie umowy, które PGZ aneksował 6 razy, przedłużając termin dostarczenia. W związku z czym ten model tych nieefektywnych, źle zarządzanych spółek Skarbu Państwa, które skupiają się na realizacji celów politycznych, a nie faktycznie biznesowych, po prostu jest bardzo źle rokuje i rodzi ogromne ryzyko, że to się wszystko nie uda. No.
0: Jeszcze jedno do pana generała pytanie. A może te kły przynajmniej mamy, te dalekiego zasięgu? Może w to...
2: Znaczy podstawy mamy, już nie krytykujmy aż tak bardzo. Mamy, bo jeżeli zakupiliśmy wyrzutnie koreańskie K-239, one są wyposażone docelowo w rakiety 300 km. Koreańczycy już nawet dla Norwegii zaproponowali, bo też Norwegowie kupili od nich 500 km zasięg rakiety. Rakiety lądowe, więc jakieś tam zdolności mamy. Oczywiście mamy problem z zasięgiem tym, który ja uważam jest bardzo istotny.
0: 800.
2: Nie, 2000, 2,5. Tu musi być tak, żeby Rosja czuła, że daleko dolecimy. I tu nie trzeba tego masowo, ale kilkanaście powinniśmy mieć, więc tutaj mamy problem. Mamy samoloty, które są wyposażone w rakiety na 900 km, więc coś mamy, tak nie jest tak źle. Tylko kwestia jest zbudowania systemu, bo armia to jest jak puzzle. Nie można mówić, że jakieś zdolności będziemy mieli, nie będzie jednego kawałka, nie będzie rozpoznania, nie będzie nawigacji, nie będzie satelity. No, to jest wszystko bardzo złożone. Więc jeżeli budujemy, to powiedzmy, że przez te pieniądze zbudowaliśmy taką zdolność, na przykład do głębokiego rażenia na stronę przeciwnika. Tego nikt nie powiedział, bo mamy naprawdę bardzo duży problem komunikacyjny z tej strony, bo mamy ministra obrony narodowej, który co chwilę otwiera i jego wiceminister bardzo aktywny otwiera wszystkie wstęgi, co nie kupiliśmy, co nie ten. Mamy panią pełnomocnik chyba do spraw sejfu, tak? Czyli mamy dwa źródła informacji, które powinny jawnie publikować, co się dzieje. A my siedzimy z ekspertami i zaczynamy grzebać, skąd kto, jaką umowę, do czego, bo tak naprawdę nie ma obrazu, co naprawdę zostało zakupione.
0: No to jest, to będą wywiady miały różne kłopoty.
1: Nie, tylko słowo chciałem powiedzieć, bo chyba Ziobro jest ścigany za to, że się lansował na tych tam 200 milionach z Funduszu Sprawiedliwości, przecinał wstęgi, że to była korzyść polityczna, którą czerpał. To rozumiem, że Kosiniak będzie ścigany za 122 miliardy, żeby oddał z własnej kieszeni i zajmął mu konto na 122 miliardy, bo się lansował na podpisywaniu tych umów, tak? No bo to jest ta logika, że to nielegalne jest przecież.
3: Ja się...
0: Tomasz Dzikot.
3: Znaczy tak, przede wszystkim chciałbym bardzo, żeby dyskusja o zakupach bardzo konkretnych wynikała, czy była wypadkową dyskusji wcześniej o naszej w ogóle strategii, niekoniecznie obronnej, ale być może także tej ofensywnej. I tutaj się bardzo z generałem Gromadzińskim zgadzam, bo też to ja przypomnę, bo to tutaj generał sam o sobie pewnie tego już nie powie, ale że współpracowaliśmy razem w Resorcie Obrony Narodowej, kiedy generał był odpowiedzialny za budowę 18. Dywizji Zmechanizowanej, czyli takiego największego związku taktycznego polskich sił zbrojnych działającego na wschód od Wisły, czyli to była demonstracja tego, że my faktycznie zamierzamy bronić każdego metra polskiej ziemi, bo takich związków taktycznych dużych tam po prostu nie było, czyli my, nasze siły zbrojne były ustawione, no nie wiem, no, żartując oczywiście, mrugając w tej chwili okiem, ale do tego, że dalej będziemy desantować się na Danię, tak, czyli dalej Układ Warszawski, bo my mieliśmy całe siły zbrojne prawie, że dyslokowane na naszej głęboko zachodniej granicy. I to była pierwsza demonstracja. Teraz musi zatem iść druga, o której też generał Gromadziński mówi publicznie jako jeden z niewielu emerytowanych wysokich rangą dowódców polskich sił zbrojnych, że my po prostu powinniśmy działać ofensywnie. Powinniśmy mieć to w naszej doktrynie. Czyli, że te kły są ważne. Te kły są ważne, bo my nie tylko musimy się bronić, ale my musimy także pokazać, że jesteśmy w stanie zadziałać bardzo ofensywnie, kinetycznie na terenie naszego przeciwnika. Być może nie tylko kinetycznie, być może także w tej cyberdomenie, być może także poprzez służby specjalne. I tak, ja stawiam taką tezę, że w czasie poniżej progu wojny, czyli w czasie teoretycznego pokoju przynajmniej w sensie prawnym, najtańsze z leżących na stole możliwości rozwijania naszych zdolności są dwie. Po pierwsze to są te technologiczne, czyli te, o których tutaj kilkukrotnie mówiłem i mówię, wracam do tego tematu, te związane z operacjami w cyberprzestrzeni. A druga rzecz to służby specjalne. Tylko służby specjalne rozumiane nie jako narzędzie do pozyskiwania informacji wywiadowczych, bo w gruncie rzeczy, powiedzmy sobie szczerze, poza... Większość informacji jest w domenie publicznej. Dzisiaj OSINT skuteczny, czyli operacje na otwartych źródłach, dostarczają bardzo wielu informacji. Naprawdę jest to znakomite narzędzie i oczywiście to jest wszystko ważne, bardzo ważne, ale dzisiaj na całym świecie zmienia się modus operandi służb specjalnych, one stają się w czasie pokoju namiastką wojsk specjalnych w pewnym sensie, tak? Czyli są w stanie prowadzić operacje ofensywne, kinetyczne poza granicami swojego kraju, czyli na przykład eliminować, tak? No to pokazał wywiad ukraiński, eliminować fizycznie dowódców wrogiej armii, to była seria sukcesów, chyba ona nadal zresztą trwa. To są tanie rozwiązania w zestawieniu ze wszystkimi innymi, czyli taniej nam jest po prostu bardzo dzisiaj inwestować w technologie kwantowe, w technologie związane ze sztuczną inteligencją, w cyberoperacje, naprawdę zbudować sobie poważne służby specjalne, ale nie takie, o których będziemy potem powoływać komisje śledcze i opowiadać o tym, jak one pracują, tylko takie, które tak będą pracować po prostu. Będą pracować ofensywnie na rzecz naszego kraju. Znaczy umówmy się, że nasz kraj, w końcu umówmy się, nasz kraj jest naszym dobrem, nasza Polska i chcemy dla niego dobrze. W związku z tym, jak mamy służby specjalne, które są naszą emanacją, naszą siłą, naszym zbrojnym ramieniem w czasie pokoju, to na nie stawiamy. Nie będziemy się potem pastwić nad tym, w jaki sposób one działają operacyjnie przed kamerami. A potem, jeżeli by się zaczął rzeczywiście realny konflikt, to zgadzam się, że my musimy mieć zdolność. Generał Gromadziński mówił o tym na przykład, że by komunikował oficjalnie, że nie wiem, spalimy cały obwód kaliningradzki. To był tak generał Gromadziński, który w wywiadzie powiedział.
2: Nie spalimy, zajmiemy. Wyeliminujemy go jako zagrożenie.
3: To jest przykład, ale chodzi mi o tego typu ofensywną postawę. My dzisiaj nawet nie jesteśmy w stanie w Polsce powiedzieć, że chcemy działać ofensywnie w cyberprzestrzeni, no bo my mamy na ten temat spór w rządzie, o tym już też kiedyś tutaj mówiłem. A co dopiero, gdy przyszło do decyzji o rzeczywiście operacjach kinetycznych, więc myślę, że zmiana musi zacząć w głowie i kończąc już, na to nałożyć musimy jeszcze dzisiaj trwającą dyskusję w całym sojuszu. Myślę, że tutaj generał Gromadziński może więcej powiedzieć na temat koncepcji NATO 3.0, no bo to jest dzisiaj dyskusja, która się toczy, czyli ta generalna zmiana paradygmatu rozumianego jako rozkład sił między Stany Zjednoczone a Europę. Ta dyskusja się toczy. Za chwilę jest szczyt NATO w Ankarze w pierwszym tygodniu lipca tego roku. Zobaczymy, jakie to będą rozstrzygnięcia, ale to są tematy, które są dzisiaj na stole. To znaczy, no, Stany Zjednoczone dosyć jednoznacznie komunikują, że troszkę zmieniają swoją optykę zaangażowania w poszczególne regiony świata i na to dla części odpowiedzią jest zwiększenie zaangażowania Europy. Ale Europę to znaczy kogo? Znaczy dzisiaj kogo Europy? Dzisiaj Europy to w dużej mierze my na wschodniej flance. Kto więcej na wschodzie Europy jest w stanie operacyjnie zadziałać? Kto? Niemcy? Nie ma takiej możliwości. Bundeswehr nie ma takiej możliwości dzisiaj, żeby realnie zadziałać w przypadku konfliktu. Kto? Kto więcej? Więc to jest dyskusja, która jest na stole i my musimy nasze zakupowe decyzje, które rozpalają wyobraźnię, oczywiście są miliardy i tam samoloty, śmigłowce, tylko wpisywać ją w te decyzje strategiczne, operacyjne.
0: Panie generale.
2: Ja się zgadzam, dlatego że jeżeli Stany Zjednoczone, powiedzmy, obniżą swoje zaangażowanie, te bojowe w Europie, do czego to wszystko zmierza, naszym strategicznym celem jest zatrzymanie Amerykanów u nas i uważam, że to, co mamy osiągnięcie, czyli wybudowanie tak zwanego APS-a, czyli składowania jednej brygady na terenie naszego kraju, który już funkcjonuje i jest to naszym sukcesem, powinniśmy dążyć do zbudowania kolejnego takiego APS-u, czyli magazynu, gdzie jest składowany sprzęt, uzbrojenie na całą brygadę zmechanizowaną albo pancerną, ale ciężką brygadę na terenie naszego kraju, ponieważ Stany Zjednoczone mają taką zdolność, czego nie ma Europa nawet, do szybkiego, strategicznego przerzutu sił. Jeżeli będzie, my nie musimy dążyć do tego, żeby u nas stacjonowało ileś tysięcy żołnierzy amerykańskich, który jest kosztem dla nas, ale również dla budżetu amerykańskiego, a Amerykanie jednak mają problemy gdzie indziej i mają inne zainteresowania. My mamy mieć zbudowany przyczółek, aby w ciągu 2, 3, 4 dni Amerykanie zwiększyli swoją obecność na terenie naszego kraju znacznie. Więc budowanie takich właśnie zalążków, jak te APS-y, magazyny do składowania jest bardzo celowe i to powinniśmy robić. Uważam, że dzisiaj jesteśmy w strategicznym punkcie dla naszego kraju, ponieważ nie dostrzegamy zmian geostrategicznych. Po wejściu Szwecji i Finlandii do NATO, Bałtyk stał się wewnętrznym praktycznie morzem natowskim. My powinniśmy dążyć do sojuszu strategicznego pomiędzy Polską a Szwecją, a w ogóle krajami skandynawskimi, jako w ramach pod parasolem NATO tworzyć bardziej zintegrowane środowisko bezpieczeństwa, wymiany informacji, sensory, śledzenie przeciwnika, możliwość przerzutu i Bałtyk kiedyś dzielił, dzisiaj staje się autostradą, która może bardzo szybko połączyć nasze kraje i my możemy budować dylematy strategiczne poprzez przerzut naszych wojsk również do krajów nordyckich. Powinniśmy to rozważać. My skończmy z tą rolą, kiedy wychowaliśmy całe pokolenie oficerów, którzy mają tylko się bronić, bo Ruscy idą. Dokładnie. Czyli walka z bokserem z zawiązanymi rękoma. Tak. Nie. My dzisiaj mamy pokazać, jeżeli zostanie przekroczona nasze terytorium, nasza granica, użyjemy wszystkich dostępnych środków, tak aby agresor odczuł skutki. Więc jest to duże wyzwanie dzisiaj.
0: Drobne pytanie na marginesie. Była ta wielka konferencja polsko-szwedzka. Pan generał brał udział w tej konferencji. Król Szwecji przyjechał do Polski. Jakieś efekty tej konferencji są?
2: Znaczy ja widzę współpracę, bo na poziomie polsko-szwedzkim mamy, tylko ja już widzę symptomy gospodarcze. No czekamy na podpisanie kontraktu jednak na okręty podwodne, bo wszystko ku temu zmierza, bo jednak wyczytałem, no, OSINT jest bardzo ważnym źródłem, że chyba ministerstwo podjęło decyzję o wysłaniu naszych podwodniaków do Szwecji na szkolenie na okręcie przejściowym.
0: Ale potem jakiś znak zapytania powstał, czy nie Francuzi i tak dalej, a najtańszy sposób budowania łodzi podwodnych to jest zatapianie tych statków okrętów, które są.
2: Znaczy, mój kolega z okrętów podwodnych mówi, że są tylko okręty podwodne i okręty cele, więc mógłbym się tutaj iść w tą retorykę, ale patrząc na to, patrzę inaczej, że okręt podwodny dla nas jest sensorem. Ja jako z punktu widzenia strategicznego patrzę sensorem, dlatego, że mamy NDR, czyli mamy nadbrzeżne dywizjony rakietowe. Jesteśmy w stanie pokryć nasze wybrzeże do 200 kilometrów. W głębi potrzebujemy sensory, które będą nas informowały. Okręt podwodny jest jednym z sensorów, jeżeli zbudujemy znowuż system. Nie mówmy o pojedynczych sensorach. Musimy patrzeć na wojnę bardzo złożone środowisko, bo mamy satelity, musimy mieć okręty podwodne, samoloty wczesnego ostrzegania. Musimy zbudować całą sieć informacyjną, a najważniejsze, wchodzimy w przestrzeń cyber, żeby wyizolować to, żeby nie była zakłócona analiza danych. AI tu wchodzi, bo musimy agregować, to będzie tysiące danych. Musimy to przesiewać. Więc budujmy armię na przyszłą wojnę, a nie odnosimy się do tego, co było, bo czasami mam takie wrażenie, że wciąż wygodniej jest nam myśleć o tym, co było. Ciężko jest tak out of the box.
0: Ale czy w wojsku się zmienił sposób myślenia, panie generale, czy nie?
2: Ale ja nie jestem w wojsku.
0: Ale pan ja wie jestem, wszystko.
2: Jestem emerytowany.
0: Emerytowany generał wie, co się dzieje w wojsku. Tam jakieś zmiany mentalne zaszły, no bo wiele osób bardzo dużo złych rzeczy mówi na temat kadry oficerskiej, kadry generalskiej w Polsce. To jest prawdziwe zdanie, że się do niczego nie nadaje.
2: Powiem tak, obiecałem sobie, że nie będę krytykował własnego środowiska, ale wszystko jest mierzalne. Ja lubię matematykę, wszystko jest mierzalne i najbardziej mi się podoba środowisko cywilne, na którym się umie znaleźć, bo tam jest prosty efekt. Robimy biznes, łączymy śnieci i na końcu mamy efekt. Albo zrobiliśmy, albo nie, albo zarobiliśmy, albo nie, albo wyszliśmy na zero. I tu jest ważny człowiek. Dlaczego? Bo musi być człowiek, który posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Bo możemy kupić szkołę, już się przekonaliśmy, że jedna szkoła dużo takich osób kupiło tytuł, ale nie kupi się doświadczenia. Więc jeżeli popatrzymy na aktualnych osoby piastujące kierownicze stanowiska w wojsku w mundurach, ja zawsze polecam, nie schowasz swojego życiorysu. Więc należałoby spojrzeć, jakie szkoły skończył, a najważniejsze, jakie stanowiska piastował, które go przygotowały do pełnienia dzisiaj tak ważnych stanowisk. Bo wyobraźni strategicznej, tej perspektywy nie zbuduje się nawet z najlepszej książki. To jednak trzeba doświadczyć i wszyscy, którzy mają kontekst biznesowy, to gdzieś zaczynał jako menadżer w małej firmie, dzisiaj jest wielkim menadżerem, bo akurat nie współpracuję z ISS-em, uczelnią z Barcelony. I tam mam przyjemność uczenia albo dzielenia się swoją wiedzą z menadżerami z całej Europy, to doceniam, że bez doświadczenia on by nie był w tym miejscu. A u nas mamy skoczków, którzy pomijają pewne etapy, to się mści później na podejmowaniu decyzji.
1: Żeby pan, nie iść... pan generał chce powiedzieć, że ci z najciekawszym doświadczeniem są w rezerwie, a na stanowiskach pozostają ci, którzy... wypchnęli do rezerwy tych z ciekawszych.
2: Nie, to nie oni wypchnęli i ja tu będę bronił moich kolegów. To nie ich wina. Oni po prostu byli na podręciu, czy ktoś musi pełnić tą funkcję i zostali przeskoczeni. Uważam, że...
1: Politycy wypchnęli?
2: Tak. Wojsko stało się zdobyczą również dla polityków. Nie wypracowaliśmy
1: takiej... Czy politycy chcą dostosować kadrę oficerską do swojego poziomu?
2: Nawet więc nie. Ja uważam, że... powiem inaczej. To armia sama jest sobie winna przez taki cudowny zapis ze względu na potrzeby sił zbrojnych, którzy możemy użyć przy awansowaniu, przy zdjęciu, przy innych. Ja uważam, jeżeli byśmy wprowadzili bardzo proste zapisy w armii, takie jak w armii Stanów Zjednoczonych, że musisz pełnić minimum 24 miesiące stanowisko, nie możesz krócej, nie można skrócić, żebyś mógł przejść na następne. I tam są takie bezpieczniki. Jeżeli chcesz być dowódcą brygady, to znaczy, że byłeś dowódcą batalionu. Żeby być dowódcą batalionu, byłeś dowódcą kompanii. Więc jeżeli chcesz być dowódcą dywizji, byłeś dowódcą brygady. Więc jeżeli byłeś dowódcą dywizji, to cię predysponuje do zajmowania najwyższych stanowisk. Bardzo prosty zapis, gdzie nie powinno być, nie wolno tego ominąć, że z żadnych względów. To powoduje, że budujemy kadrę menadżerską, tak jak w każdej korporacji. Wojsko jest korporacją. Korporacje nie znoszą przeskoków, bo to wpływa na cały proces. Więc jeżeli byśmy tylko tak zgodzili się, politycy by się zgodzili, wszystkich opcji, okrągły stół, że podpiszą taką kartę, że nie dotykamy spraw kadrowych w armii, że armia działa w ten i ten sposób, betonujemy armię, że nie można wpływać, to na końcu komputer wyrzuca, ma pan do wyboru 5 generałów na to stanowisko, którzy spełniają takie wymogi.
1: Ale on nie chce, bo on ich nie rozumie. Bo on ma dyplom z kolegium humanum.
2: Ja nigdy nie byłem politykiem, nigdy nie byłem.
3: Bo musimy jeszcze pamiętać, że co pokazuje przykład Ukrainy także, ale też wszystkie wcześniejsze, że zawodowe siły zbrojne, no to jest niestety z całą powagą trzeba to powiedzieć, to jest kilka tygodni wojny i zawodowych sił zbrojnych co do zasady nie ma, znaczy ich stanu osobowego. To są ludzie, którzy w przypadku pełnoskalowego konfliktu po prostu najprawdopodobniej zginą w większości. To pokazuje też przykład właśnie armii ukraińskiej. Dalej są rezerwy osobowe. No i teraz te rezerwy osobowe to jest temat bardzo ważny, niestety u nas bardzo mocno pomijany. W czwartek w tym tygodniu BBN organizuje na ten temat konferencję, tam też będę w niej brał udział. To jest temat ważny pod wieloma względami, no bo chociażby dlatego, że jako człowiek zaangażowany w tematy technologiczne i w tematy związane z cyberbezpieczeństwem znam to środowisko i cały czas, mimo tego, że lata lecą, cały czas podczas różnych spotkań słyszę o tym, że przydział mobilizacyjny ludzi o kompetencjach naprawdę unikalnych to są bataliony saperów, czy to są, no powiedzmy, piechota lekka. To naprawdę jest marnotrawienie talentów. Naprawdę nie powinniśmy tak zarządzać kadrami osobowymi. To naprawdę uporządkujmy sobie najpierw przydziały mobilizacyjne, w ogóle tych ludzi, którzy już je mają. Naprawdę dajmy specjalistów od cyber do cyber, a ludzi, którzy mają czarne pasy w MMA do innych specjalności, bo takie przypadki też są. Więc zarządźmy rezerwami osobowymi. Pamiętajmy, że to będzie klucz do naszego sukcesu, gdyby się okazało, że jest potrzebne. No, dzisiaj go uważam, że nie mamy.
2: Ale to jest temat bardzo ważny, dlatego że to nie chodzi tylko o rezerwy osobowe tutaj poruszane do istniejących dzisiaj zasobów. Tak. Ale nie mamy armii zawodowej. Tak, dołączyłem do zespołu, Międzynarodowego Zespołu do Spraw Pomocy Ukrainie na przełomie lipca i sierpnia i już wówczas było na Ukrainie, że nie mają przeszkolonych zasobów osobowych. My musieliśmy zbudować, a za to byłem odpowiedzialny u generała Donahue Christophera, zbudowanie całego systemu szkolenia, który był zrobiony na terenie Ukrainy, ale również na terenie całej Europy. Linie operacyjne, jak to zbudować, jak wyszkolić, specjalistycznie. To jest skomplikowane. A my dzisiaj mówimy o systemie postsowieckim, które mówią, szkolimy masę. A moje pytanie brzmi, gdzie jest armia rezerwowa? Tu nawet niektórzy profesorowie, którzy czasami mnie krytykują, czasami nie, ale nawet tu się zgadzamy, że jest czas dzisiaj na zbudowanie armii rezerwowej w pełnych strukturach, z pełnymi przydziałami. I do tego cały system szkolenia rezerw. To jest bardzo złożony proces, ale my mówimy, pokazujemy tylko armię. A moje pytanie brzmi, gdzie są rezerwy dla policji, które są potrzebne, dla straży pożarnej, dla obrony cywilnej, która nie istnieje, a służba zdrowia będzie 2-3-krotnie zwiększona. To są dzisiaj problemy do zrobienia, o czym pisaliśmy w ramach Instytutu Wschodniej Flanki i Instytutu Sobieskiego, bo można znaleźć to opracowanie na ich stronach. Jest to poruszone, powszechna służba państwu. Musimy się z tym zmierzyć, dlatego że wszędzie dookoła została przywrócona zasadnicza służba wojskowa w wymiarze roku, gdzie ja jestem przeciwnikiem. Uważam, że możemy zbudować nowoczesny system służby państwu, który pozwoli budowanie zasobów. Ale te zasoby muszą mieć odbiorcę, czyli muszą wiedzieć, że dostałeś przydział do tego batalionu, w tej kompanii i przez 10 lat jesteś tym na stanowisku. Dokładnie. Szeregowego. Jeżeli chcesz awansować, możesz zostać pod oficerem rezerwy, bo są konkursy. Możesz zostać nawet oficerem rezerwy, ale oficer rezerwy nie ma takich wymogów jak oficer wojsk operacyjnych. Tu musisz mieć magistra, a tutaj nie musisz. Masz zakończone kursy, bo na wojnie ważne są twoje umiejętności specjalistyczne, czyli te wojskowe. I musimy się z tym zmierzyć, zacząć otwarcie o tym rozmawiać. To jest największy wniosek, jaki powinniśmy wynieść z wojny na Ukrainie. Że musimy się dzisiaj przygotować całe państwo, a nie siły zbrojne przez zakup kolejnych samolotów czy czołgów. Bo na końcu nie będzie miał kto obsługiwać.
0: Ale jest po prostu ten rentgen, który robimy od wielu tygodni, miesięcy, a już za chwilę lat. w klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. No najpierw sfotografowaliśmy mózg. Okazało się, że jest nieobecny. Potem serce wątrowe, został sam szkielet, tak na dobrą sprawę. I też nie wiadomo, czy on jest.
2: Ale coś jest. Coś zdiagnozowaliśmy.
1: Ja uważam, że to jest poważny problem, że osoby z tak unikalnym doświadczeniem, jak na przykład pan generał, który widział i realnie uczestniczył w przeszkoleniu właśnie obywateli Ukrainy na realną sytuację wojny, która wystąpiła i tak dalej. Ma doświadczenie, jak był budowany ten system szkolenia, gdzie oni byli przygotowywani. No, co się dzieje? Jest z nami w rezerwie. Czyli już...
2: Służy na innym polu.
1: Pan generał buduje tą rezerwę właśnie.
3: Ale generał był dowódcą Eurokorpusu jeszcze niedawno. Być może dalej by tym dowódcą był. Być może objąłby inne ważne stanowisko. Są jacyś konkretni ludzie w tym naszym konkretnym kraju, którzy podjęli decyzje, które sprawiły, że jest generałem rezerwy. No a nie dowódcą Eurokorpusu.
1: Ale chodzi o to, że to, co pan generał mówi, to znaczy, że...
2: To są te służby... specjalne, które zostały w inny sposób użyte albo zastosowane. Ja nie chcę tego oceniać, bo dzisiaj naprawdę nabrałem dystans, bo zniszczono mi najważniejsze, zniszczono mi dwie rzeczy. Najważniejsze w moim życiu. Moją rodzinę i zniszczono moją pasję, którą była moja służba. Ja nie chcę tam się gloryfikować, ale jak odchodziłem na emeryturę, a sam podjąłem taką decyzję, bo przez rok siedziałem w zamrażarce, czyli miałem na piątym piętrze pokoik z jednym biureczkiem.
1: Standardowa metoda polityków.
2: I tak mnie przytrzymano, w końcu powiedziałem, że sam odchodzę na emeryturę, bo po prostu już nie mogłem wytrzymać. Efekt jest taki, że dzisiaj patrzę na to już z przymrużeniem oka, tylko wierzę na to, że kiedyś ci panowie, którzy podjęli tą decyzję w ten sposób, naprawdę mało profesjonalny, tak nie robi nikt na świecie, że kiedyś to ujrzy światło dzienne i będziemy wiedzieć, dlaczego to zrobili. Czy to było po prostu sprawy osobiste? No bo jeżeli tak dumnie nawet wszyscy blogerzy mnie obrzucili, miałem być, to dlaczego ja nie miałem żadnych zarzutów? Dlaczego ja mogę normalnie funkcjonować? Dzisiaj już tematu nie ma.
1: No bo sprawa jest załatwiona.
2: Chodzi nie jest załatwiona, bo ja czekam Wenesana.
1: Nie, ale chodzi mi o to, że z ich punktu widzenia jest załatwiona. Chodziło o to, żeby się gorzej, pana pozbyć nie. I jest sukces.
2: Tak, zrobili gorzej niż mają, bo jak byłem w mundurze, to mam ograniczenia, nie mogę się tyle wypowiadać i bym nie mówił tyle. Jak jestem w tym, mówić świadomie.
1: Nie są mistrzami szachów 5D. No,
2: chyba
1: niestety.
2: Chyba nie.
3: Ta sama historia z Tomkiem Szatkowskim.
2: To samo.
3: Pozdrawiamy, który miał bardzo otwartą ścieżkę i można powiedzieć, no nie wiem czy autostradę, na pewno drogę ekspresową do tego, żeby zostać jednym z zastępców sekretarza generalnego NATO. No i nie został po prostu, tak? A naprawdę miał tam jako jeden z niewielu Polaków poważne szanse. Bardzo dobry ambasador Polski przy NATO i no też z tych samych powodów, dzięki działaniom tych samych ludzi, tą szansę Polska straciła. Nie Tomek Szatkowski, Tomasz Szatkowski, tylko Polska straciła tą szansę. Tak samo jak straciła dowódcę Eurokorpusu w osobie generała Gromadzińskiego.
2: Znaczy, więc... tu jest, powiem tak, wtedy w tym okresie coś się złego działo, bo te służby, to nie jest tylko nasze dwie osoby, bo tam wiele osób zostało, których osoby, które po prostu pogodziły się, odeszły, my jesteśmy widoczni. Ale dla mnie efektem tej działalności jest na przykład dzisiejsza sytuacja. Jeżeli Unia Europejska, rozmawialiśmy wcześniej przed programem, wyznacza ambasadorów i nie ma żadnego Polaka, to znaczy, że tak bardzo wierzą w to, że my wierzymy w Unię Europejską, czy tak bardzo wierzą, czy jak wyznaczymy, czy nie zdejmie sobie sama Polska ambasadora, bo będzie niewłaściwie wyznaczony. Tu już poszło to za daleko. Jednak mleko się rozlało ani i straciliśmy zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej wiarygodność przez działanie tych służb, które działały nierzetelnie, z mojego punktu widzenia.
0: No to jest gorzej.
1: No, myślę, że już mówiliśmy u nas w klubie o tym, no przynajmniej ja starałem się to jakoś naświetlić, że my się jako państwo nie przygotowujemy na wojnę, na realne zagrożenia bezpieczeństwa. Dużo mówimy, dużo wydajemy, to jest taki mechanizm, którym jak w gazecie będzie napisane, że wydaliśmy 30 miliardów na coś, to wszyscy za te pieniądze kupiliśmy sobie bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo to nie jest coś, co się kupuje za te pieniądze, tylko to są zdolności, które się buduje i to są rzeczy, które realnie kosztują obywateli, kosztują też wysiłek. Po prostu i taki system, jaki jest na przykład w Finlandii zbudowany, gdzie jest być może najlepszy system takiego właśnie wojska rezerwowego, który może być zmobilizowany, każdy ma swój przydział, wie do czego i tak dalej. Oni są realnie przygotowani na wojnę. Więc nie spodziewałbym się, żeby jakieś rosyjskie uderzenie poszło w tamtym kierunku. No to tak działa, że jak ktoś się dobrze przygotuje, to na koniec będzie miał pokój. Jak ktoś się źle przygotuje, to niestety... No właśnie, to może z tego pokoju nie korzystać.
2: No ale to chodzi o to, żebyśmy mieli wnikliwą analizę i podjęli ten plan, który już ustaliliśmy. 2-3 punkty zróbmy. No... Prosty przykład. My to nazywamy działania poniżej progu wojny, media mówią o wojnie hybrydowej. Moje pytanie, od 4 lat jesteśmy poddziaływani permanentnie i to już w takiej masowej skali. Kto u nas koordynuje dezinformację na poziomie rządu? Czy powstała jakaś komórka do zarządzania wizerunkiem, na budowania strategii, komunikacji społecznej? My mamy komunikację społeczną na poziomie, każdy minister sobie produkuje, prześcigają się, no bo są politykami, kto więcej otworzył, kto więcej zrobił sukcesów. Ale gdzie jest wizerunek państwa? Kto odpowiada za komunikację państwa, że właśnie tak z tym sejfem, że powinna powstać organizacja, mamy RCB, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, aż się kusi albo w ramach tego, albo osobno stworzyć instytucję, która by zarządzała komunikacją społeczną, żeby społeczeństwo było wyedukowane, żeby społeczeństwo było przygotowane, bo jest codziennie poddawane presji.
3: A druga ważna sprawa, jakie wnioski wyciągnęliśmy z aktów sabotażu, bo to jest to samo działanie poniżej progu wojny. One się wydarzyły. Są realne, namacalne.
1: Znaczy to, co...
3: I co?
1: To, co mówił Tomasz... Te zdolności, które są relatywnie tanie, a są potrzebne, dopóki jesteśmy poniżej progu wojny, czyli właśnie zdolności cyber, zdolności służb specjalnych, to są te zdolności, na które nie wydajemy. Na wszelki wypadek na te nie wydajemy, bo byłoby tanio, więc wydajemy 120 miliardów na co innego. Te zdolności leżą odłogiem. Pan generał mówił, że te, jakby te zdolności to są takie puzzle, które wszystkie muszą się uzupełnić. To ja słuchając tego mi się przypomniało, przepraszam, a tak powiem, że moja córka lat 2,5 uwielbia oglądać, układać puzzle, potrafi układać takie dla 4-latków i tak dalej, ale ma też taką niesłychaną pokusę, że jeden z tych puzli zjada. I potem mówi, no nie ma puzelka, nie da się. I obawiam się, że PGZ będzie jak moja córka. To znaczy na koniec będziemy mieli jakiś obrazek, ale kilku puzli będzie brakowało, bo PGZ powie, że tu prosimy o aneks, tego się nie udało, no tamto mówiliśmy, że zrobimy, ale no wiecie i tak dalej. I nasze zdolności będą dokładnie tak wyglądały. Natomiast to, czego z dzisiejszej perspektywy jakby w tym zburzeniu, że jednostka bohaterów UPA i tak dalej, my o tym nie myślimy. Ja się obawiam, że najtrudniejszym momentem dla nas będzie moment za parę miesięcy, jak Zełenski znów będzie wisiał na naszej klamce po pieniądze z groźbą, że jak nie damy tych pieniędzy, to on przegra wojnę. I to będzie nasz realny problem.
0: A teraz, Szczepan, będzie dla ciebie realny problem, bo będziemy oceniać i tutaj rozmawiamy, bo jest jeszcze wojna na Bliskim Wschodzie. Jest? Jest.
1: Jest.
0: Trwa? Nie, trwa.
1: I nie, jak... Rozejm chyba jest.
0: No, jest taki rozejm. Prezydent Trump powiedział premierowi Izraela, że jeżeli będziesz tak się dalej zachowywać, to możesz zostać sam, tak? Tak stwierdził Donald Trump, ale wygrywa tą wojnę czy przegrywa? To takie proste pytanie.
1: Ja wciąż uważam, że ta wojna na koniec zostanie rozstrzygnięta na korzyść Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, że te negocjacje tam się przedłużają, natomiast blokada morska, którą Stany Zjednoczone zrobiły Iranu, jest czymś dla tego państwa na dłuższą metę zabójczym, którego Iran nie jest w stanie przetrwać. Oczywiście jest w stanie jakby pociągnąć jakiś czas, ale tylko do pewnego momentu. Bardziej skłaniam się ku temu, że niebawem to zostanie w ten czy inny sposób jakimś tam traktatem pokojowym zakończone, co będzie tragedią dla Europy kolejną, dlatego że jeżeli jest tak, jak mówią niektórzy komentatorzy, z którymi ja się zgadzam, że w trakcie tej wizyty Trumpa w Chinach jakby zostały uzgodnione warunki współpracy między tymi mocarstwami na najbliższy okres, powiedzmy paru lat, i te warunki współpracy będą się opierały na tym, że ropa z Iranu będzie jednak sprzedawana w dolarach, które będą wymieniane na juany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, i że Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj przejmie rolę takiego centrum finansowego, przejmie od Londynu, tak? w którym biznes między Stanami Zjednoczonymi a Chinami będzie prowadzony, to w tym momencie Europa jakby zostaje zupełnie na aucie. To znaczy mocarstwa światowe się porozumiały. To nie znaczy, że to jest jakaś przyjaźń, tylko to jest jakby tak do następnego razu. To się w mojej opinii niebawem zostanie to, co różni komentatorzy wskazują, jakoś tam przypieczętowane jakimś traktatem pokojowym i ten traktat będzie pokazywał, jak bardzo Europa jest już peryferią.
0: Panie generale.
2: Z mojego punktu widzenia ta wojna powinna się zakończyć 2 tygodnie po rozpoczęciu, bo cele militarne zostały osiągnięte. Więc późniejsza wojna nie miała z mojego punktu widzenia wojskowego dużego znaczenia, bo Iran został już tak obezwładniony po 2 tygodniach, zniszczone zasoby, że dalej uważam, to była tylko wojna na korzyść polityczną Izraela, a nie Stanów Zjednoczonych. Ja bym widział w tym chaosie jednak plan. Ponieważ Iran jednak doby 80% swoich służb wysyłał do Chin. W ten sposób również została zablokowana linia komunikacyjna do nie tylko ropy, bo mówimy o ropie, ale ja mówię o gaz. Tam była też produkcja helu, który jest niezbędny dla chipów. Korea była uzależniona. 60% zasobów helu pochodziło z tego regionu dla Korei, więc im też spadła produkcja chipów. To wszystko miało pokazać jedno Chinom, że odcięliśmy was od Wenezueli, czyli już tam biznesu nie zrobicie z ropą. Odcięliśmy was od Iranu, nie zrobicie. Następnie, mało kto zwrócił uwagę, Stany Zjednoczone podpisały pakt z Indonezją, gdzie pozwoliła Indonezja na kontrolowanie cieśniny. Pokazuje Stany Zjednoczone, odetniemy wam tutaj. Pokazanie było Chinom, które są wciąż zależne od globalnych zaopatrzeń, że jeżeli w konfrontacji dojdzie do tego, to jesteśmy w stanie odciąć wasze linie zaopatrzenia. Ta wizyta słynna w Chinach miała się odbyć w lutym, przed inwazją. Odbyła się później. Czyli został przygotowany grunt do współpracy.
1: I do tego, żeby rozmowa była konstruktywna.
2: I to są Sun Tzu, złote wrota. Pokazano Chinom, możecie wyjść tędy z tego, możemy się dogadać. Dogadali się bardzo dobrze. Stany Zjednoczone od 70 chyba 2 czy 3 roku uwiązały dolara z ropą. I dla nich kontrola ropy to jest linia życia. Bez tego nie da się funkcjonować. Więc jeżeli największe państwa, które dążyły do wojny ze Stanami Zjednoczonymi, po prostu zacznijmy się rozliczać we własnej walucie. Nie w dolarach. A to wpływa na Stany Zjednoczone. I tak jakoś się dziwnie dzieje, że każdy, kto miał taki pomysł, to niestety już nie istnieje, albo była jakaś mała inwazja, która spowodowała zmianę układu. I dzisiaj Chiny wyszły z tego obronną ręką, bo to, że będą się rozliczać w Dubaju walutę, to jest na niekorzyść jednak Londynu, bo straci te obroty, ale za to zwiększa wpływ również Chin w tym obszarze. Jednak to są Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, bo są bardzo uzależnione. One za to dostały kontrakty. Tutaj nic się nie dzieje bez przyczyny. Więc prędzej czy później, zgadzam się, Iran pójdzie na ugodę. Tyle, że największym zwycięzcą w tym całym konflikcie to jest jednak Izrael. Z mojego punktu widzenia. Zdominował region i z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, ja powiem coś kontrowersyjnego, ja potrzebuję Iran. Dlatego, że Iran jest bardzo dobrym straszakiem dla regionu, żeby inne państwa oczekiwały od Stanów Zjednoczonych za gwarancji bezpieczeństwa. W zamian ja mówię, dam ci gwarancję bezpieczeństwa, ale ty kup ode mnie sprzęt, kup technologię, róbmy biznesy. Więc to jest potrzebne. Z punktu widzenia Izraela nie potrzebują Iranu, ponieważ wtedy będą oni dominantem i będą dominować w regionie. A to jest nie na rękę do końca Stanów Zjednoczonych, no bo wtedy Izrael będzie się zaczął pewnie, więc to jest taka gra na szachownicy, balansujemy. Niemniej jednak uważam, że Chiny na tym zrobiły lepszy biznes niż Stany Zjednoczone.
3: Tutaj stawiał tutaj swego czasu taką tezę Piotr Nowak, nieobecny, dzisiaj zapracowany, że trudno nam ocenić, czy zostały osiągnięte cele, jakie postawił Donald Trump przed tą operacją, dlatego że jego metoda polega na zarządzaniu chaosem, który najpierw trzeba wytworzyć, w którym nikt nie wie, o co chodzi, a on prawdopodobnie wie, przynajmniej taka była teza, którą stawiał Piotr. Być może jest to jeden z tych przypadków i faktycznie trudno nam dziś dokonać takiej ewaluacji, natomiast ja bym tylko zwrócił uwagę na to, że z każdego konfliktu, który dzieje się, który obserwujemy, a już jest ich kilka, warto wyciągać jakieś wnioski też dla nas. Z tego na pewno jednym z nich dla mnie jest to, że jednym z głównych celów odpowiedzi irańskiej, czyli takiego celu, który miał być możliwie najbardziej destruktywny i bolesny dla zachodniego w ich rozumieniu świata, były ataki na centra przetwarzania danych właśnie. Czyli oni przede wszystkim zaatakowali właśnie wielkoskalowe centra, które zapewniają moc obliczeniową dla Amazona, dla Microsoftu, dla innych amerykańskich firm w krajach regionu, czyli w Katarze, w Emiratach, w Arabii Saudyjskiej. To był ich główny cel. Czyli musimy także, o ile z Ukrainy wyciągamy taki wniosek dzisiaj, że jest wojna dronowa, faktycznie z Iranu dobrze było wyciągnąć taki wniosek, że celem będzie ta nowa gospodarka cyfrowa, będą te jej główne ogniwa, które zapewniają to, że cyfrowy świat działa. I Polska dzisiaj także cyfrowo działa i opiera się na takich właśnie centrach, które są rozlokowane w różnych częściach świata, najczęściej nie w Polsce, niestety. Więc o tym pamiętajmy. A z Wenezueli musimy wyciągnąć takie wnioski, że ofensywne operacje służb specjalnych, o czym także dzisiaj miałem okazję powiedzieć, to jest także coś, co powinniśmy umieć i potrafić i chcieć rozwijać, bo są stosunkowo niedrogie, a potrafią przynieść spektakularny efekt.
0: Szczepan Ruman.
1: To jest ciekawe, co Tomasz powiedział o tych centrach danych, bo być może rzeczywiście jest tak, że doczekamy się niebawem momentu, kiedy centra danych będą budowane jak elektrownie jądrowe z takimi kopułami wielkimi, betonowymi, które mają wytrzymać, prawda, uderzenie rakiet balistycznych nawet. Bo faktycznie nawet Iran publikował takie filmiki, czyli jakieś takie groźby, jak Donald Trump tam mówił, że cofnie ich tam do kamienia upadnego i tak dalej, to oni wrzucali taki filmik, w którym pokazywali, tutaj w Dubaju jest centrum danych, prawda, o mocy obliczeniowej takiej, to na otwarciu byli wszyscy ci ważni CEOs amerykańskich firm i my wiemy, że ono tam jest i jakby możemy je uderzyć, więc może nie warto. Więc to był rzeczywiście taki dialog. Faktycznie jest tak, że Chiny kupowały ropę z Wenezueli i z Iranu w juanach. Płacąc w juanach to jest jedna rzecz, natomiast kilkanaście procent taniej mieli rabat od tej ceny takiej giełdowej, rynkowej, kilkanaście procent taniej i te dwie rzeczy zostaną zlikwidowane w wyniku tych dwóch wojen w Wenezueli i w Iranie, to znaczy ta ropa z Wenezueli już jest handlowana w dolarach, z Iranu będzie sprzedawana w dolarach, Chińczycy będą wymieniali to na juany w Dubaju, ale też ona nie będzie sprzedawana przy tym rabacie i te dwa mocarstwa Chiny i Stany Zjednoczone wygląda na to, że one się jakoś dogadały. Problem nasz jest taki, że nas nie ma przy tym stole, że w Polsce nie ma tych centrów danych, bo nie ma taniej energii. W całej Europie nie ma taniej energii.
3: Ale będziemy mieli niski ślad węglowy. I strategia na to się przyjęła.
1: I o ile Chińczycy już nie będą kupować ropy z rabatem, to ropa do Europy jest sprzedawana z górką, która w tej chwili wynosi nawet $27 na baryłce. To jest ogromna zwyżka. A Europa w międzyczasie pozbawia się własnych złóż i jakby ta polityka, jeżeli ona będzie kontynuowana, jeżeli Ursula von der Leyen będzie dalej przewodniczącą komisji, jeżeli w przyszłym roku uda jej się złożyć budżet na kolejną perspektywę 28-34, jeżeli nie zostanie odwołana w wyniku negocjacji budżetowych, to mimo wszelkich naszych starań czeka nas raczej bardzo smutna perspektywa.
0: Ostatnie, albo przedostatnie zdanie, panie generale. Podsumowanie. Jakiekolwiek. Może być wiersz.
2: Wiersz? No nie będziemy aż tak daleko wychodzili i słuchaczy męczyli. Patrząc na to, co się dzieje, żyjemy w globalnej wiosce i jesteśmy uzależnieni od tego, czy chcemy, czy nie. I tutaj w sektorze energetycznym chyba to najbardziej jest widoczne. Ja bym się bardziej skoncentrował na liniach przesyłowych energetycznych, które mamy na terenie naszego kraju, bo one będą istotne do przetrwania. Dwa, infrastruktura krytyczna. Bardzo łatwo o niej się mówi. A moje pytanie, kto ją tak naprawdę będzie chronił? No bo wojsko ma środki przeciwlotnicze i generalnie ma się osłonić samo, żeby przetrwało i wypełniało swoją funkcję. To, że parasolem przykryje część terytorium, cześć i chwała, ale generalnie staniemy przed wielkim wyzwaniem, jak zbudować sprawny system do ochrony infrastruktury krytycznej i tutaj przenieść ten koszt na operatora. Bo jeżeli ja mam prywatną elektrownię, produkuję prąd, a oczekuję, że państwo będzie mnie chroniło, to ja oczekuję jako obywatel, żeby ta firma, która zarabia na co dzień w czasie pokoju, również partycypowała w kosztach ochrony tej infrastruktury, jeżeli coś się stanie.
0: Ciąg dalszy nastąpi, to i tak rekordowo długie, panie generale, wydanie Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Osiągnęliśmy prawie 2 godziny. Ale z pełną świadomością, bo kiedy spacerowałem nad Wisłą, siedział na ławce chłopak młody i powiedział, właśnie skończyłem słuchać Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, więc się ucieszyłem. To była wprawdzie tylko godzina 20 albo godzina 30, teraz jest godzina 50 i to jest ten moment, kiedy trzeba postawić kropkę. Kiedyś trzeba postawić kropkę, panie generale, ale zanim tę kropkę postawię, to jeszcze o jednej rzeczy powiem, mianowicie dzisiaj aresztowano Leszka Kraskowskiego, czyli dziennikarza, który jest odważnym, śledczym dziennikarzem mówiącym o interesach Romana Giertycha, o NIK-u, o rozmaitych zdarzeniach z takiego świata, który jest nawet dla dziennikarzy niedostępny. I sekwencja zdarzeń była taka. Był w Albanii, wrócił z Albanii, w Albanii ma, nie wiem, wynajmuje sobie mieszkanie, odpoczywa od spraw polskich, coś tam pisze, coś tam robi. Wrócił z Albanii i zastał w swojej skrzynce nakaz aresztowania. Znaczy, że sąd oświadczył, czy nie, skrzynka mailowa, nie pocztowa, tylko mailowa, że jest tak, że ma być aresztowany na 3 miesiące, powód taki i taki. No, bardzo się zdziwił, bo to było powództwo cywilne, więc się zdziwił, że w ogóle jest taki nakaz. Postanowił wyjaśnić i upublicznił to. Po mniej więcej 10 dniach, mogę mylić ten czas, po kilkunastu dniach, sąd napisał, nie napisał przepraszam, tylko omyłkowo dostał pan nakaz aresztowania, bo to i to i to, a dzisiaj został na 3 miesiące aresztowany za posiadanie, miał w domu pistolet gazowy. I do tego jeszcze jest jeden zarzut, że straszył komendanta policji w Pruszkowie. Są 2 zarzuty. Aresztowany na 3 miesiące dziennikarz śledczy, co jest, no, mnie bardzo bulwersuje, tak? Bo to pokazuje, bo on jest samotnikiem, tak? To nie jest człowiek, za którym stoi jakaś redakcja, jakaś siła, jakieś pieniądze, tylko od wielu lat jest takim samotnym dziennikarzem i odważnym dziennikarzem. No, to jest taki sygnał, że można w dowolny sposób potraktować każdego, a w tym wypadku dziennikarza śledczego w szczególności, więc taki. To trzeba było powiedzieć w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, bo to jest rzadkie zdarzenie. Na pewno nie powinno się zdarzyć w państwie, które jeszcze usiłuje mówić o sobie, że jest państwem demokratycznym. To jest takie kolejne takie punkty przekraczane przez aparat przemocy w Polsce. I tych punktów jest coraz więcej, co pokazuje, że w negatywny sposób, bo my mówimy o takim, o niefunkcjonowaniu państwa, tego prawdziwego państwa. A w tym negatywnym znaczeniu to państwo funkcjonuje i coraz bardziej się pogrąża w tym funkcjonowaniu. To też jest przypadek Patryka Jakiego, którego ścigają za to, że awans był w służbie więziennej, tak, że kogoś awansował, a to nie on awansuje, bo awansował tylko szef służby więziennej, a w ogóle to żadne przestępstwo. A tutaj zagrożone do 10, tak, więc immunitet mają mu odebrać europosłowie. Więc to pokazuje w ogóle, że ten świat, dobrze, że zaczyna się lato, dobrze, to już więcej, panie generale, no ale smutna informacja, prawda? No tak się dzieje, no.
1: Znaczy to jest bardzo zła informacja dla wolności mediów i dla wolności słowa w Polsce, dlatego, że redaktor Kraskowski był, jego działalność była po prostu przykładem prawidłowego działania dziennikarza, który się nie boi, dąży do prawdy, ujawnia fakty i nikt mu nie jest w stanie zarzucić, że tych faktów, które on demaskował, że on coś nieprawdziwego powiedział i tak dalej, i nagle państwo znajduje na niego pałkę jakąś tam inną, jest aresztowany, to powinno budzić potężny opór środowiska dziennikarskiego, solidarność w obronie tego człowieka i presję na to, że powinien zostać natychmiast wypuszczony. Tego nie ma i to jest bardzo zły prognostyk dla naszego kraju i naszej jakości w ogóle naszej demokracji.
0: Powiedział Szczepan Ruban za te słowa. Dziękuję. Tomasz Dzikot.
3: Myślę, że będzie jeszcze dużo, dużo gorzej. Jak już zdążyliśmy powiedzieć, przyszły rok jest w naszym kraju rokiem wyborczym. W związku z tym raczej sytuacja będzie zmierzała do zaostrzenia sporu, do zaostrzenia atmosfery. Takich sytuacji myślę, że jeszcze dużo, dużo gorszych. Niestety spodziewam się, że będzie więcej.
0: I generał Jarosław Gromadziński. Panie generale.
2: Muszę się zgodzić tutaj, że będzie najgorszy czas, jaki możemy spodziewać się, dlatego że będzie, już to tak eskaluje, że wszelkie zasady i przyzwoitość została zatracona i każdy z nas może być kolejnym przedmiotem, tak jak tutaj dziennikarz, można użyć przeciwko nam wszystko, aby wyeliminować nas z debaty publicznej. I uważam to za bardzo niebezpieczne, bo debata publiczna ma to do tego, że porusza się tematy, ja wiem, że one niewygodne są dla władzy i takie zasady powinny być, ale debata publiczna jest tą przestrzenią, kiedy możemy rozmawiać o rzeczach ważnych, ważnych dla każdego obywatela.
0: I taki jest Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Bardzo serdecznie panu dziękuję za udział w klubie. Wszystkim, którzy realizowali wideo i audio nasz program, również dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
7: Karol Maurycy de Talleyrand.
6: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Cześć, mój Natalia Sochcicka
13: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
12: A Radia Aktywni.
13: W każdą środę o godzinie 14.10.
12: Zapraszamy, będzie się działo.
13: Liczymy na was.
14: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: każdy czwartek o 17.30 Wojny Think Tanków. Think Tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny Think Tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
1: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja Lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
2: To była autopromocja.
3: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: Kimi Antonelli wygrywa po raz piąty z rzędu i to w Grand Prix Monaco, w legendarnym wyścigu na ulicach Monte Carlo. Najmłodszy w historii i zarazem jedyny, który dostępuje tego, że po swoim pierwszym zwycięstwie wygrywa 4 kolejne razy w Formule 1. Kimi Antonelli w tym momencie w Formule 1 już daleko z przodu, 68 punktów w klasyfikacji generalnej nad drugim. I to wcale nie Georgem Russellem, a Lewisem Hamiltonem, który prześciga właśnie George'a Russella po tym, jak on po raz drugi nie zapunktował w weekendzie Formuły 1. Formuła 1 w dalszej części tej audycji, ale nie jedyna, bo jeszcze MotoGP w ten weekend przy okazji weekendu na torze nad Balatonem, a także doniesienia o polskich juniorach, Tymku Kocharczyku za oceanem, Romanie Bilińskim, który stanął na podium w Formule 2. No ale przede wszystkim dzisiaj skupiamy się na tym, co przed nami, a przed nami Le Mans, 24-godzinny, legendarny wyścig na Circuit de la Sarthe. On w ten weekend, aczkolwiek jego początek tego całego wydarzenia już od jutra, bo jutro już treningi, pierwsze kwalifikacje Q1, Q2. Z tego powodu będziemy się łączyć z Kamilem Kowalikiem za mniej więcej 35 minut, a Kamil Kowalik jest teraz w drodze na to wydarzenie, jest w Saksonii, skąd się będzie z nami łączył, żeby opowiedzieć o tym, co nas czeka właśnie przy okazji tego weekendu na francuskim torze. No ale danie główne dzisiaj, to na czym się przede wszystkim skupimy, to rozmowa z naszym dzisiejszym gościem, czyli Mirosławem Wdzięczkowskim, dziennikarzem motoryzacyjnym, twórcą Robin Auto TV na YouTubie, na Instagramie, na TikToku, a także twórca strony autoturystyka.pl, również dostępnej na Facebooku, entuzjasta motoryzacji, patron i sympatyk Radia Wnet zarazem. Dzień dobry, witamy serdecznie.
6: Witam serdecznie po raz kolejny w najszybszej audycji motoryzacyjnej w Polsce. Patron jak najbardziej w randze korsarza.
5: Tak jest, dokładnie, to się zgadza. Realizuje audycję Szymon Chrystianus, za mikrofonem Piotr Nałęcz. No i spotykamy się z Mirosławem z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że był on na weekendzie GT World Challenge Europe, ostatnio na Monzy, przy okazji ostatniego weekendu maja. To była trzecia runda tej serii, rozgrywana na włoskim torze niedaleko Mediolanu. No i właśnie, no i auta GT3, ale nie tylko. Wiele różnych serii towarzyszących właśnie temu wydarzeniu. Natomiast na początek chciałem spytać, jak w ogóle wyglądała atmosfera na Monzy, na tym wyjątkowym zielonym obiekcie, który jest oczywiście legendarnym obiektem w świecie motorsportu.
6: Zdecydowanie jest legendarnym obiektem i się nie dziwię. To trzeci najstarszy tor wyścigowy na świecie po Brooklands w Wielkiej Brytanii i Indianapolis w Stanach Zjednoczonych. Jest to tor zwany świątynią prędkości, nie bez kozery, bo na końcu prostej, jak wyjdą z paraboliki, przejdą przez prostą startową do pierwszej szykany, czuć prędkość. W GT2, w GT3 naprawdę czuć prędkość, tam mają ponad 300, a co dopiero Formuła 1, tak? Kimi Raikkonen osiągnął rekord niepobity do dzisiaj, 371,1 km na godzinę na tym torze. Natomiast prosta po wariancie Ascari, czyli trzecie szykanie do paraboliki, legendarnej paraboliki, to tam też się osiąga 300 km na godzinę. Bo warianta Ascari jest dość szybką szykaną, tak naprawdę.
5: Tak, tak. Dwa szybkie łuki w zasadzie, a właśnie rzeczony Kimi Raikkonen rekord niepobity od 8 lat już, a wcześniej też długo, długo niepobity rekord Pablo Montoya z 2004 roku. No i skąd te wydarzenia, jakie były na tym torze, czyli GT World Challenge Europe, ale i seria GT4, seria GT2, McLaren Trophy Europe, włoska Porsche. Skąd miałeś przyjemność obserwować te wszystkie wydarzenia? Z jakiej części tego toru?
6: I z trybuny na prostej startowej i później przy wariancie Ascari. Już dalej nie poszedłem, bo niestety dużo chodziliśmy i już byliśmy zmęczeni, ale za to w padoku spędziliśmy dużo czasu i wśród motorhome'ów. Także profesjonalizm jest bliski Formuły 1. Takie motorhome'y były, że naprawdę aż było miło popatrzeć i sfotografować. Jest wszystko na moich relacjach, także można zobaczyć. Między innymi był bardzo profesjonalnie wyglądający ten motorhome i cały zespół GT2 Maxa Verstappena.
5: Verstappen Racing.
6: Racing, tak.
5: O którym ostatnio było głośno przy okazji wyścigu 24-godzinnego na Nürburgringu, o czym jeszcze będziemy wspominać w dzisiejszej audycji. Natomiast, no tak jak patrzymy na tabelę chociażby tej serii wyścigowej, no to cały czas na czele siostrzana ekipa również z Mercedesa, bo Maro Engel i Lucas Aurer w Winward Racing na czele. Natomiast chciałem jeszcze zapytać, zanim może przejdziemy do omówienia tak stricte tego weekendu wyścigowego właśnie na tym torze, co sprawia, że dla ciebie samochody, seria GT3 jest tak interesująca i tak warta uwagi?
6: Ona jest szybką serią.

0: I często oni są nazywani gentleman drivers, tak. Bo po prostu mimo upływu wieku ta pasja w nich się cały czas tli. A ty...
1: we mnie też się tli, mimo upływu wieku, tylko pieniądze nie te i nie było mi dane jeździć w pucharze Ferrari czy innym, ale karierę swoją zaczynałem w tych profesjonalnych rajdach, w tych samych rajdach co Krzysztof Hołowczyc. No, on zrobił karierę, a mi się jakoś nie udało.
0: Tego nie odmawiam, natomiast właśnie jeszcze zadaję sobie pytanie przy okazji takiego twojego wyjazdu na Monzę właśnie chociażby. Co przeważa? Czy jedziesz tam bardziej z sympatii do motoryzacji, czy z sympatii do samego w sobie motorsportu, rywalizacji, jaka jest na torze?
1: I to, bo interesują mnie także te piękne samochody, które często stoją przy torach jako taka ekspozycja i też wiele ich sfilmowałem i wiele zdjęć zrobiłem, ale przede wszystkim to jestem najbardziej podniecony tuż przed startem, jak chłopcy dosiadają tych maszyn i startują i ten hałas, który kompletnie mi nie przeszkadza. Ryk tych potężnych maszyn. Nie wiem, jak to będzie kiedyś, nie daj Boże, z autami elektrycznymi. Choć byłem kiedyś na Andros Trophy, na wyścigi na lodzie. Akurat robiłem wtedy wywiad z mistrzem startującym w Daci. I widziałem, jak tam takie nieduże auta elektryczne jeżdżą, to wbrew pozorom one trochę hałasowały. Tam był taki świst słychać, ale pędziły naprawdę nieźle. To trzeba przyznać, że dawały radę. No.
0: Od zera pewnie ta przewaga była wyższa siłą rzeczy, biorąc pod uwagę silnik elektryczny. Natomiast tutaj w zasadzie pytanie, jak się połapać czasami w tych wyścigach GT3, bo tych maszyn jest mnóstwo na starcie. W trakcie całego wyścigu mamy różne klasy. Mamy 4 klasy, licząc od tej pro, przez złotą, srebrną, brązową. Oczywiście ci kierowcy też rywalizują nie tylko w tej ogólnej klasyfikacji, ale w swoich wewnętrznych właśnie klasowych. W związku z tym, jak ty to odbierasz, jak oglądasz wyścigi, na czym skupiasz swoją uwagę po prostu?
1: Dla mnie i dla wielu kibiców, których tam widziałem na Moncy kiedyś i na Imoli i na wielu innych torach. Dla mnie przede wszystkim właśnie klasyfikacja generalna. Myślę, że prawie dla wszystkich kibiców ważna jest klasyfikacja generalna, a wszystkie inne klasyfikacje to już są takie poboczne, bo niektóre klasy zbierają po 3-4 tylko zawodników, także łatwo o puchar. No już.
0: A jeśli chodzi o odbiór już powiedzmy samej rywalizacji, wiadomo, że tutaj się spotykamy z różnymi konstrukcjami, jest wielu producentów, jak na przykład Mercedes, Ferrari, Audi, Porsche, długo by można wymieniać, natomiast trzeba jakoś te konstrukcje tak ze sobą zespolić, tak je dostosować, żeby one mniej więcej podobny czas okrążenia osiągały. No i właśnie, jak ty odbierasz, jak oceniasz regulacje GT3 co do tego i jaki to ma wpływ na rywalizację, no i być może przede wszystkim, jak ty patrzysz na rozwiązania, które są popularne nie tylko w seriach GT3, czyli Balance of Performance.
1: No właśnie to też troszeczkę zaburza. Dokładanie tych kilogramów to niby wyrównuje pewne szanse, ale to zaburza rywalizację, bo powinien lepszy być ten, który umie lepiej przygotować samochód i jest szybszy. Z tym, że jest druga para kaloszy. Mianowicie niektóre konstrukcje nowsze mogą być od razu przygotowane do sportu tak mocno, że będą od razu na dzień dobry szybsze jak inne konstrukcje. Patrz w rajdach na przykład Toyota GR Yaris, która najpierw została zrobiona jako rajdówka, a potem, żeby ją homologować, dostosowana do użytku cywilnego. Tak? Ona ma nawet inny bodajże rozstaw osi, jak pięciodrzwiowa cywilna wersja Yarisa.
0: No i teraz w zasadzie w rajdach samochodowych tych

0: światowych w zasadzie wyznacza swoją klasę indywidualną, odrębną.
1: Prawda? Bo została od razu tak przygotowana według innej filozofii, czyli nie przerabiano auta seryjnego, tylko wręcz przeciwnie, do seryjności doprowadzono auto nieseryjne.
0: Co do tego weekendu na Monzy, jeszcze właśnie oprócz tej głównej serii GT World Challenge było jeszcze wiele serii towarzyszących i jak się domyślam, jak się spodziewam, obserwowałeś je w zasadzie wszystkie.
1: Nie wszystkie, nie udało się wszystkiego, bo program był napięty, bo zwiedzaliśmy jeszcze piękny Mediolan, również zielony jak Monza, bo Monza jest posadowiona w jednym z największych ogrodzonych parków w Europie. I tor zajmuje zaledwie 1/3 tego parku, przepięknego parku, w którym się odbywają wyścigi kolarskie, biegi maratońskie i inne. Ludzie tam piknikują, a obok słychać warkot silników. Natomiast nie wszystko się udało obejrzeć, jeszcze Puchar Porsche obejrzeliśmy i musieliśmy wracać znów do Mediolanu. Ale jak państwo pojedziecie, wylądujecie na lotnisku, to z dworca głównego w Mediolanie, gdzie jest 20 peronów, możecie państwo w 9 minut dojechać do Monza.
0: Czyli w zasadzie wymówki nie istnieją.
1: Za 2,75 euro.
0: No to dosyć przystępna cena.
1: Damy radę, nie?
0: Jakby nie patrzeć. W cenie pewnie croissanta i jakiejś małej kawy włoskiej.
1: Poniżej croissanta, a kawa kosztuje między 1,10 euro a 1,50 euro.
0: Tak więc nic, tylko po prostu jechać, będąc w Mediolanie na Monzę, jak nie nawet na sam tor, to chociażby, żeby ten, jak się domyślam, piękny park również zobaczyć i w nim dobrze by było sam tor Monza. Natomiast przy okazji GT World Challenge mamy dwa formaty weekendów. Mamy Sprint Cup i mamy Endurance Cup. To był akurat Endurance przy okazji Monzy. No i takim najbardziej prestiżowym weekendem, jeśli chodzi o właśnie te długodystansowe wyścigi przy okazji tej serii, jest weekend na Spa, który przed nami. To będzie kolejna runda w końcówce czerwca. No i pytanie, czy wybierasz się na to?
1: Nie wybieram się. Kiedyś na Spa byłem zaproszony przez Ferrari i Shella jako dziennikarz na Formułę 1. Wtedy Kubica był piąty, pamiętam. Natomiast zawsze warto oglądać wyścigi Endurance. Ja uwielbiam wyścigi Endurance, bo tam dużo się dzieje. A zbliża się Le Mans przecież, legendarny, który zawsze oglądam. Też na Le Mans byłem w 2011 roku na zaproszenie Peugeot. I najwięcej dzieje się w nocy.
0: Najwięcej dzieje się w nocy i najczęściej nieprzewidywalnych rzeczy.
1: Ależ oczywiście. I wśród kibiców najwięcej się dzieje w nocy, bo to imprezy, są dyskoteki, balangi. Jedni oglądają, inni śpią. Jest jeden wielki piknik, który się zaczyna już od środy właściwie. Tak jak na Le Mans. Na Spa będzie podobnie. Alspa to genialny tor. Słynna Eau Rouge. No to tylko są dwa inne legendarne zakręty na świecie, które są porównywalne swoim takim uwielbieniem przez kierowców i kibiców. To jest na Laguna Seca korkociąg. Tak. Przejechałem dwa razy. No, niestety tylko na prawym fotelu. No i karuzel na Nürburgringu, który przejechałem kilkadziesiąt razy przez wiele lat, bo co jakiś czas, rok, dwa, trzy jeździmy z synem i syn miał być dzisiaj tutaj, ale ma zajęcia inne, pozalekcyjne i nie mógł być, bo tak się złożyło. No i karuzel też uwielbiam przejechać. I zawsze jestem szybszy jak ci przede mną Nie wiem, jak to się dzieje. Jakim bym autem nie jechał, to jestem szybszy, nawet jak Porsche przede mną na karuzel.
0: Nic tylko pozazdrościć, ale jak już rozmawiamy właśnie o Nürburgringu, bo do tego też chciałem przejść, to jest na pewno najbardziej dostępny tor z tych wszystkich oraz zakręt, właśnie ten karuzel, żeby się na nim po prostu przejechać poza weekendem wyścigowym. Nürburgring 24 godziny już jakiś czas temu oczywiście był. My go omawialiśmy w naszej audycji, natomiast biorąc pod uwagę, że ty również gościłeś na tym wydarzeniu, nie w tym roku, ale wcześniej, i znasz tą atmosferę, te odczucia, jakie towarzyszą po prostu kibicom zgromadzonym wokół toru, jakbyś mógł właśnie jeszcze to jakoś zestawić z tym, co było w tym roku. Wiem, że były po raz pierwszy od chyba 50 lat wyprzedane wszystkie bilety na to wydarzenie. Niesamowita atmosfera. No nie ukrywajmy, w dużej mierze ten cały szum medialny za sprawą Maxa Verstappena.
1: Co więcej, oglądałem ten wyścig na Motowizji prawie cały i zrobił na mnie duże wrażenie, tak samo jak kiedyś na nim byłem. Wtedy, jak ja byłem, to było 16 lat temu, to wielu kibiców mogło też wejść bez biletów, bo nie sprzedawano biletów na tę część w lesie, gdzie wzdłuż toru kibice byli przy barierkach, przy siatkach takich 5-metrowych wysokich. Atmosfera jest niesamowita. Tam ogniska są, ten dym z ognisk miesza się w nocy z mgłą. Ludzie wystawiają puszki po piwach w jakieś piramidy, tutaj grill, tam jakieś śpiewy, oglądają przejazdy i każdy liczy na to, że na 16 kilometrze, gdzie są najtrudniejsze dwa zakręty, że ktoś tam wyleci, a na 16 kilometrze jest wielka polana, gdzie tam setki kampingów stoją i jedna wielka impreza. No, oczywiście przy trybunie głównej też są tam dyskoteki, jest ogromny taka hala, która jest halą takiego do, gdzie są nie tylko auta, są auta wystawione, i Maybach tam ma swój salon, tak, i Porsche, i BMW mają swoje salony, i setki ludzi, tysiące ludzi mogą tam chodzić, sobie zglądać, bawić się w różne imprezy, jakie tam oferują. Także dzieje się dużo, no i wyścig jest pasjonujący, bo nigdy nie wiadomo, czy faworyt nie skończy wyścigu na pierwszym okrążeniu, czy może na przedostatnim, tak? Bo pamiętajmy, to jest 140 kilka zakrętów. Jak powiedział mi kiedyś Maciek Marcinkiewicz, kierowca wyścigowy: Mirek, pamiętaj, żebyś nie przesadził na tym torze, jak jedziesz, bo to jest nie do zapamiętania dla każdego. Chyba tylko Sabine Schmitz potrafiła, legendarna, już niestety nieżyjąca legenda Nürburgringu, ona potrafiła chyba tylko zapamiętać. Bo rzeczywiście można się pomylić, no bo jak się jedzie i jedzie okrążenie za okrążeniem, to w którymś momencie można się pomylić, że a to jest ten zakręt, czy on jest kawałek dalej, nie?
0: Zwłaszcza, że tych punktów odniesienia często nie ma aż tak dużo.
1: Aż tak dużo, tak. I można się pomylić, czy to jest już ten zakręt, o którym myślę, czy on jest dwa zakręty dalej, tak? Bo to tak jest. No to. Charakterystyczny jest 16 kilometr, tak? Na 7 kilometrze jest fajne siodło, które uwielbiam, jest charakterystyczne, ale już na 8 kilometrze jest też trudna sekwencja dwóch zakrętów, gdzie bardzo dużo na YouTubie można zobaczyć, jak ludzie pakują. Na 17 kilometrze jest hopa, którą lubię, taka malutka hopa, ale tam się fajnie skacze. Później jest jeszcze przed końcem, przed Dötingenhohe, długą, prostą, chyba 3-kilometrową, nawet nie mierzyłem jej nigdy. Jest jeszcze mała karuzel, ale ona nie jest jakaś taka specjalnie atrakcyjna w porównaniu z tą długą karuzelą, legendarną, nie?
0: To, co myślę warto zaznaczyć, to to, że będąc kibicem, no bo mówimy o tym doświadczeniu, jakie można sobie zafundować, chociażby biorąc udział w tym tak zwanym Touristfahren na torze na Nürburgring. Natomiast będąc kibicem, tak jak już zaznaczyłeś, oglądanie 24-godzinnego wyścigu, co brzmi oczywiście jako bardzo długi okres, wcale nie musi się wiązać z jakimś specjalnie poświęceniem czasu, czy to na jakieś inne zajęcia, czy na rzecz swoich najbliższych, no bo po prostu można go miło spędzić na grillu, na ognisku, które zorganizuje się gdzieś koło tego toru, no a przy okazji zbieżność okoliczności będzie taka, że...
1: Rzucić okiem, tak.
0: Że można te dwie przyjemności ze sobą połączyć.
1: Wcześniej, przed każdym wyścigiem, i teraz będziemy to mieli już od czwartku na Le Mans, są treningi pierwsze, drugie, trzecie. Na Le Mans będzie teraz kwalifikacje dzienne, kwalifikacje nocne. I później, co nie wiem, czy będzie na Eurosporcie pokazane, będzie wiele, wiele różnych wyścigów przed wyścigiem głównym, w sobotę już, jeszcze w piątek niektóre, starych samochodów, różnych klasycznych, nieklasycznych. Będą takie samochody z lat 20. też się ścigać, bo raz w roku zamyka się koło Le Mans drogi publiczne, tak? I to jest ten raz, gdzie warto przyjechać. Tam zjeżdża się 300-350 tysięcy ludzi. Jest to niesamowita rzecz, no.
0: W tym roku 94. edycja, a już przeszło 100 lat mija od tej pierwszej, jaka była, więc ta historia Le Mans jest naprawdę długa. Natomiast ostatnie pytanie jeszcze co do samego Nürburgringu, bo też ciekawi mnie twoja opinia. Byłeś bardzo zaskoczony, że ktoś taki jak Max Verstappen, który... No nie z przypadku, nie bez doświadczenia zupełnie, natomiast z o wiele mniejszym dorobkiem niż tacy kierowcy jak na przykład Maro Engel, czy jakieś inne legendy tego typu serii wyścigowych, przyjeżdża i może nie rozstawia po kątach, ale stawia na swoim i jednak dyktuje czystym tempem warunki.
1: Nie byłem zaskoczony. Było wiele w historii przypadków, że na tym wyścigu wielu wybitnych kierowców startowało, znanych, także z Formuły 1. Teraz nie pomnę, którzy, ale w dawnych czasach było ich wielu i kierowcy z DTM-u startowali. Jak ostatnio byłem na Nürburgringu, to właśnie DTM był. Też oglądałem. Także to jest wielka przygoda także dla nich. Ci kierowcy Formuły 1, to tylko nam się wydaje, że to takie roboty są, ale oni też mają swoją duszę i myślę, że dla nich to jest frajda. Zresztą wszyscy wiemy, że dla nich jest frajdą zakładać się, czy ja, czy ty odpuścisz na odłóż, czy nie odpuścisz, tak? I największy bajer, nawet dla kierowcy Formuły 1, który ma pod sobą auto za miliony euro, tak? Że on ryzykuje, czy odpuści, czy nie odpuści. I nie odpuszczają. I to jest to, że każdy ma te odrobinę benzyny we krwi i nawet Max Verstappen czy inny mistrz chętnie przyjedzie. Przecież Schumacher startował kiedyś na 24 godziny Nürburgring, tak? Też, no.
0: Tak,
1: ale mam jeszcze dla kibiców, jakby chcieli pojechać, taką informację, że zawsze na przełomie sierpnia i września jest drugi legendarny wyścig na Nürburgringu, mianowicie 1000 km Nürburgring, gdzie atmosfera jest absolutnie taka sama, bo to jest właściwie taki sam wyścig tych samych klas, tylko że na 1000 km, a nie na 24 godziny. Kiedyś, jeszcze w latach 50., bo ja też o historii motoryzacji różne rzeczy piszę i mówię na filmach, na swoich mediach. Kiedyś w latach 50. był wyścig 72 godziny Nürburgring. Nawet taki wyścig był.
0: No to już ciężko sobie wyobrazić.
1: To już przesada trochę, ale ścigali się, no.
0: A tysiąckilometrowy wyścig, on jest na pełnej pętli?
1: Tak.
0: To jest Grand Prix także?
1: Tak. Tak samo jak 24 godziny. Mhm. Na obu pętlach. 26,5 kilometra.
0: Czyli, tak, to jest no, analogiczny wyścig w zasadzie, zachęcamy do niego, zgadzamy się co do tego, a zanim jeszcze będziemy rozmawiać o Le Mans, no to jeszcze chciałem poruszyć jedno wydarzenie, które było w twoim udziałem ostatnio, mianowicie Super Sprint na torze w Bemowie. Startowałeś tam swoim Peugeotem 106 i jest to wydarzenie organizowane przez Automobil Klub Polski. My tak. O nim nie rozmawialiśmy wcześniej jeszcze nigdy w audycji, więc premiera w zasadzie. Cóż to jest za wydarzenie dla laika, który na przykład się nigdy z nim wcześniej nie spotkał?
1: Jakiś czas temu kupiliśmy starego, używanego Peugeota 106, żeby się pobawić z synem, bo on za chwilę będzie robił prawo jazdy i potem licencję będzie robił pewnie, bo jest nawiedzony jak ja w tej materii. Oczywiście auto nawalało u Marcina Opałki, znanego skądinąd kierowcy rajdowego i wyścigowego. Zrobiliśmy to auto, doprowadziliśmy do stanu używalności i teraz jest bezawaryjne. No i postanowiliśmy wystartować w pierwszej naszej imprezie. Ja wiele lat temu ostatnio startowałem, bo jakoś nie było okazji, trzeba było zarabiać pieniądze na życie, tak? I wystartowaliśmy. Tam była jedna próba, dość długa, taka na 2 minuty jazdy. Także całkiem przyzwoita próba. 73 załogi, także całkiem pokaźna ilość. Wszystko dobrze, profesjonalnie zorganizowane. Mam wrażenie, że przez mój Automobil Klub aż za profesjonalnie, bo jak gdyby nie czułem tego ducha, tego takiej zabawy amatorskiej, nie? Co więcej, zaskoczeniem dla mnie było to, że ludzie tam przyjeżdżali takimi sprzętami jak do Mistrzostw Świata. Na lawetach Gier Yarisy albo inne tym podobne sprzęty przywiezione, często nawet niezarejestrowane, odelżone z klatką, ze wzmocnionym silnikiem ponad 300 koni. No po prostu jakiś wyścig zbrojeń, nie? I po to, żeby wygrać z innymi amatorską imprezę. Ja pamiętam czasy, gdzie w Monte Calvari byłem czwarty w generalce Trabantem kiedyś. No to tak się zmieniło.
0: Ale tutaj chyba przepisy na to pozwalają, no bo jest 5
1: klas. Tak, oczywiście. Klas, prawda? Bardzo dobrze, tylko że no, jak ktoś jest bogaty, to może sobie pozwolić. No, my gdzieś byliśmy w środku stawki, naszym Peugeotikiem, spokojnie, bez napinki i już. I pojedziemy na następne różne imprezy. Od czasu do czasu będziemy się bawić, a potem zobaczymy, co dalej.
0: No właśnie, bo miałem spytać, czy planujecie udział w kolejnych takich super sprintach? Jeszcze są 2 w tym sezonie, jak dobrze
1: Był
0: widziałem.
1: Był drugi przed chwilą, ale my byliśmy właśnie za granicą.
0: Okej, okay. Bo zainteresowała mnie nagroda główna, mianowicie oczywiście w każdej rundzie zdobywamy punkty z całego tego cyklu zawodów po prostu, a nagrodą główną jest możliwość wystartowania w rajdzie Barburka na przykład.
1: No dobrze, no. To bardzo dobra nagroda i już. No to co roku chyba w cyklu imprez Automobil Klubu Polski są takie nagrody właśnie.
0: Tak, bo właśnie tutaj ta klasyfikacja nagród jest w moim odczuciu przynajmniej dosyć zabawna, no bo jest to możliwość wystartowania w rajdzie Barburka, voucher o wartości 1000 zł i darmowe wpisowe na kolejny sezon. Chociaż biorąc pod uwagę, że 1000 zł to jest pewnie jakiś ułamek tego, co jest potrzebne do startu w takim weekendzie wyścigowym mniejszym lub większym.
1: No, my naszym Peugeotem to żeśmy to, że tak powiem, opędzili po taniości. No, nie kosztowało nas to aż tak dużo. Natomiast przygotowanie auta już kosztowało więcej jak kwota, za którą to auto kupiliśmy. No, ale cóż, no, jak się ma benzynę we krwi, to co zrobić, no? Ja już planuję, gdzie tu pojechać, co zobaczyć, na jaką imprezę i tak dalej, no.
0: Ale co by nie mówić, te zawody są chyba takie bardzo egalitarne, prawda? Tutaj próg wejścia Nie jest wysoki.
1: Nie. Za 300 zł wpisowego można, a jak się jest członkiem Automobil Klubu, to za 200 zł wpisowego można się pobawić cały dzień, bo to 5 razy bardzo ciekawa próba, przejeżdżana, szybka, taka dla ambitnych kierowców. Parę pułapek było, gdzie można tam, trzeba uważać, że można gdzieś popełnić błąd i już, no.
0: No dobrze, to zbliża się powoli godzina, w której będziemy się łączyć z Kamilem Kowalikiem z trasy na Le Mans, a dlatego jeszcze, korzystając z tego, że mamy ciebie w studiu, chciałem ciebie spytać właśnie o to, jak wygląda Le Mans z twojej perspektywy, człowieka, który był tam w przeszłości, który się z tym zderzył, no bo ta edycja być może jest o tyle szczególna, że wiążemy my, Polacy, duże nadzieje z nią. W zeszłym roku mieliśmy sukces w najwyższej klasie w postaci Roberta Kubicy, który triumfował. Tak samo sukces w tej drugiej najwyższej klasie w wykonaniu Inter-Europolu Competition, więc mamy w zasadzie dwóch obrońców tytułu w tym roku. Zresztą Inter-Europol Competition walczy o swój już trzeci triumf, więc jak zaopatrujesz się na tą tegoroczną edycję?
1: Ona może być wyjątkowo ciekawa. Zresztą organizatorzy co roku zapewniają moc atrakcji i różni ciekawi ludzie tam są na trybunach, prawda? Jackie X, sam zrobiłem mu zdjęcie, jak byłem, bo on bywa prawie co roku. Wiele innych gwiazd jest. No i najlepsi kierowcy świata praktycznie. Ludzie z Formuły 1 też. Przecież kiedyś Alonso startował, Schumacher. Chyba Sebastian Loeb nawet jechał któregoś razu. Raz czy dwa. Już nie pamiętam. Atmosfera jest również niesamowita. Zawsze on się odbywa tuż po zakończeniu Roland Garros, tak? Także wiele z tych osób z tej śmietanki towarzyskiej prosto z Paryża przenosi się do Le Mans. Natomiast sam wyścig robi ogromne wrażenie, te boksy. Ja byłem w boksach Peugeota. Mogłem dotknąć tych aut, zobaczyć, iść do innych zespołów, tak jak teraz Kamil będzie mógł sobie, jak ma akredytację, pójść do Inter-Europolu, tak, czy porozmawiać z Kubicą. To jest niesamowite wrażenie i tam po prostu się śpi w czasie weekendu. W namiotach, takich wielkich namiotach, tak jak nieraz u nas są jakieś takie tymczasowe namioty, bo jakiś event się organizuje i tam są boksy i nawet ludzie bardzo poważni śpią w takich namiotach, no bo nie ma aż tylu miejsc w okolicznych hotelach, bo hoteli w takim mieście jest mało, to nie jest duże miasto. Natomiast warto tam pojechać i to zobaczyć. Ja pewnie się wybiorę za rok czy dwa znów, bo z wszystkich torów wyścigowych, tych najważniejszych, legendarnych, został mi chyba tylko jeden do zaliczenia. I to będzie, to się odbędzie. 500 mil Indianapolis. Najstarszy wyścig świata, odbywający się nieprzerwanie do dziś. Miałem być na setnej jego edycji, ale z przyczyn znów finansowych nie wyszło.
0: Ale być może przyszły rok albo jeszcze następne. Kolejny to będzie idealna okazja, bo kto
1: tak,
0: wie,
1: taki
0: być
1: jest
0: może
1: plan.
0: Będziemy mieli nawet Polaka w tym wyścigu.
1: Być może tak.
0: W związku z tym okazja może być naprawdę świetna. Mirosław Wdzięczkowski był naszym gościem, dziennikarz motoryzacyjny, patron i sympatyk Radia Wnet, entuzjasta motoryzacji. Zachęcamy do odwiedzenia strony robinauto.tv, myślnikturystyka.pl. Tak samo również zachęcamy do odwiedzenia. A tobie bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że się podzieliłeś tymi różnymi wątkami z nami motoryzacyjnymi, no i to co ważne, motorsportowymi również.
1: Dzięki wielkie i zostańcie patronami najlepszego radia w Polsce. Dziękuję.
0: Zaraz łączymy się z Kamilem Kowalikiem, a nim to zagra dla nas Fleetwood Mac.

0: Czas na motorsport.
1: Najszybsza audycja w Polsce.
2: Wracamy myślami do 24-godzinnego wyścigu Le Mans, przed którym Robert Kubica powiedział, że Le Mans to coś więcej niż tylko zwycięstwo. Chodzi o wyzwanie i szczęśliwy powrót do domu ze świadomością, że osiągnąłeś wszystko, co mogłeś. Czy tak będzie i tym razem? To się okaże, natomiast teraz łączymy się z Kamilem Kowalikiem, na co dzień prowadzącym oczywiście audycji Czas na Motorsport, który zmierza właśnie na Circuit de la Sarthe. No i wiem, że jest gdzieś na wysokości Lipska w Saksonii. No i pytanie właśnie, jakie nastroje towarzyszą ci, Kamil, przy okazji właśnie zmierzania na ten legendarny wyścig Le Mans. Witam cię serdecznie.
3: Cześć Piotr, dzień dobry Państwu. Nastroje bojowe, bo żeby oglądać tych, którzy przez 24 godziny będą walczyć z tymi różnymi wyzwaniami, o których wspominałeś, z tym legendarnym torem na przestrzeni całej doby, no to też trzeba troszeczkę samemu popracować i przejechać do Francji. My właśnie tutaj ze znajomymi od rana jedziemy z Warszawy i taką malutką naszą walkę też toczymy, ale wszystko zgodnie z planem, no i tak jak wspominałeś, zgadza się. Jesteśmy mniej więcej na wysokości Lipska, wyjeżdżamy z Saksonii, za plecami zostawiliśmy Drezno, no i przed nami cała noc jazdy. Z jakimi nastrojami? No ja przede wszystkim upatruję Le Mans jako fantastyczne wydarzenie z niesamowicie ważnym historycznym tłem. Pokuszę się o takie stwierdzenie, że jedziemy do kolebki sportu motorowego w ogóle. Wielu by się kłóciło, że to może jednak Stany Zjednoczone, może Indianapolis, może to Monaco ze swoim blichtrem na przestrzeni dekad jednak przebiło popularnością Le Mans, ale uważam, że jednak nie. Jeśli byśmy się tak cofnęli do samych początków motoryzacji czy sportu motorowego w ogóle, no to rok 1894 i wyścig Paryż-Rouen, czyli jedziemy ze stolicy Francji do stolicy Normandii i to jest uznawany taki, to był de facto taki test, powiedzmy, wytrzymałości samochodów, tych pierwszych, wtedy oczywiście jeszcze napędzanych silnikiem parowym. No i właśnie, wtedy mieliśmy pierwszą taką rywalizację, jeśli chodzi o pojazdy mechaniczne. Rok później to także Francja i kolejny podobny wyścig już na znacznie dłuższym dystansie. Kierowcy jechali z Paryża do Bordeaux i potem z powrotem, bez przerwy. No i potem oczywiście francuski automobil klub się rozwijał i też zadbał o to, by, uwaga, pierwsze Grand Prix w świecie wyścigów samochodowych było rozegrane właśnie we Francji, właśnie w Le Mans. To był rok 1906. Wtedy ścigaliśmy się na zupełnie innym torze. No de facto to były ulice pomiędzy Le Mans i kilkoma wioskami w okolicy tego miasta w kraju Loary. Wytyczony tor na nitce, która miała, uwaga, w sumie długość 100 kilometrów. To było jedno okrążenie ponad 100 kilometrów. Kierowcy na przestrzeni dwóch dób mieli w sumie 12 razy je pokonać. To było to samo miejsce. To było Le Mans, gdzie historia trwa po dziś dzień. W 1923 roku mieliśmy pierwszą rywalizację na przestrzeni 24 godzin. Wtedy się zaczęła historia tego wyścigu, na który właśnie zmierzam. Teraz będziemy mieli 94. edycję, ale jeszcze wrócę do tych samych początków i 1906 roku. Wtedy Le Petit Parisien, dziennik paryski, pisał, że wygrywając, udowodnimy całemu światu, że nasze francuskie samochody są najlepsze, a jeśli przegramy, to stanie się to tylko przez przypadek. Takie było podejście propagandowe wówczas Francuzów do tego wyścigu w 1906 roku. No i rzeczywiście zdecydowana większość stawki to były samochody francuskie, ponieważ reszta, na przykład szczególnie Brytyjczycy, obawiali się tego, że wyścig zostanie wykorzystany w celach propagandowych. No i sądząc po tym, co pisał Le Petit Parisien, rzeczywiście tak się stało. No ale na przestrzeni już całych 94 edycji tych właściwych, tego właściwego eventu 24-godzinnego wyścigu Le Mans, no to Francuzi aż tak dobrze nie wypadają, bo przypomnijmy, że to Porsche jako producent odniósł najwięcej triumfów, aż 19, a jeśli chodzi o kierowców, no to Brytyjczycy, o trwogo można powiedzieć z perspektywy francuskiej, tak się stało, to Brytyjczycy najczęściej sięgali po zwycięstwo. Rok temu Phil Henson się dopisał do tej listy, oczywiście w załodze z Robertem Kubicą i FAMI w AF Corse. No a jeszcze kończąc ten wątek, chciałem tylko przypomnieć, że oczywiście wielkie polskie emocje, no bo Robert Kubica i Jakub Śmiechowski i jego zespół polski Inter Europol Competition z Małopola, spod warszawskiego, pamiętamy. Ostatnie trzy edycje w pierwszej dwójce w klasie LMP2. Dwa zwycięstwa, także no też polskie serce bije mocniej, kiedy się jedzie do Le Mans.
2: Zdecydowanie tak. No i właśnie Inter Europol Competition w ostatnich trzech startach w Le Mans, biorąc pod uwagę obie ekipy, którymi startowali, to są aż trzy miejsca w czołowej dwójce, dwie wygrane, tak jak powiedziałeś, i jedno drugie miejsce w 2024 roku. Też ładny element po ich stronie w postaci nowego malowania o nazwie Art Car, zaprojektowany nie inaczej przez polskich projektantów, braci Aleksandra i Gustawa Lange, które prezentowali jakiś czas temu, tak więc liczymy na to, że polscy turbopiekarze zaprezentują się równie dobrze, co zwykle. No i tak jak mówili jakiś czas temu w audycji Czas na Motorsport, no jakie tak naprawdę mogą mieć inne nadzieje związane z tym wyścigiem, skoro takie wyniki osiągali w latach poprzednich. Jedynym celem dla nich może być tylko i wyłącznie zwycięstwo i tylko taki rezultat będzie dla nich satysfakcjonujący. No a notabene Robert Kubica, właśnie pytany o to, jak się czuje przed tym wyścigiem Le Mans w tym roku, mówi, że czuje się nawet jeszcze lepiej przygotowany niż przed tą zeszłoroczną edycją. No to jeszcze tak na marginesie, bo rozmawialiśmy dzisiaj w audycji z Mirosławem Wdzięczkowskim o tym, jak wygląda kibicowanie, jak wygląda podziwianie tych samochodów na torze Le Mans przez kibiców. W związku z tym, czy wy będziecie również spali w namiotach gdzieś nieopodal toru za płotem, czy jednak zdecydujecie się na jakieś bardziej konwencjonalne, że tak to ujmę, zakwaterowanie?
3: No, Robert Kubica i cała stawka ponad 60 załóg ma swój padok. My mamy także swój padok, taki, na którym, tak jak zgadłeś, są namioty właśnie. To jest taki padok dla kibiców, ale nie za płotem i nie do końca poza torem. Bo, co ciekawe, no, tor w Le Mans jest bardzo długi, ponad 13 kilometrów i te pola kempingowe, namiotowe są wewnątrz jego. Także można powiedzieć, że będziemy w tym tyglu, w samym sercu tego wielkiego wydarzenia. No to też będzie bardzo ciekawe, aż też się tak zastanawiam, na ile to będzie nam pozwalało choć na moment czasami odetchnąć, no ale nie po to tam jedziemy. Jedziemy po to, by po prostu czerpać jak najwięcej z tych wyścigów i z tego wszystkiego, co tam się będzie działo. Też wiem, że samo centrum, może nie tyle prasowe, no bo ono jest pewnie na torze, ale punkt odbioru akredytacji i jeszcze jakieś ciekawe tam, no pewnie punkt informacyjny i nie wiem, czy nie jakieś stanowisko Michelin, jest w samym centrum miasta, które jest dość daleko, przy placu, przy katedrze. Także no, ja jestem bardzo ciekaw, jak cała otoczka tego całego wydarzenia wygląda też. Przemarsz przez Le Mans, taka parada. W ogóle msza święta co roku jest przed rywalizacją. Jestem bardzo ciekaw tych wszystkich smaczków. No, myślę, że teraz mogę właśnie się zastanawiać, jak to będzie, a wrażeniami już takimi pełnymi podzielę się z przyjemnością za tydzień.
2: No jak najbardziej, liczymy na to. Jeszcze obecny w studiu Mirosław Wdzięczkowski nadal chciałby dopowiedzieć albo zapytać o coś.
0: Witam cię, Kamilu. Wspomniałeś o tej paradzie. Właśnie ona jest niesamowita. Pójdź tam, zobacz ją, bo tam są tysiące ludzi na Starym Mieście, auta, na których siedzą trzej kierowcy z każdej ekipy. Auta są oczywiście wiezione na lawetach, ale parada jest niesamowita. To warto obejrzeć.
3: To koniecznie, koniecznie. No się na pewno wybierzemy. Dziękuję, dziękuję za polecenie. No i super, że po raz kolejny odwiedził pan nasze studio. Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki wielkie. Polecam się jak zwykle. Moje doświadczenie jest dla was, dla najlepszego radia w Polsce i po raz kolejny zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby zostali patronami. najlepszego radia w Polsce.
3: Dziękujemy, bardzo dziękujemy za te słowa. Kiedyś jest taka piosenka w drodze do Fontainebleau, ale ja z drogi do Le Mans życzę wszystkiego najlepszego.
2: Tak, a my tobie, Kamilu, dziękujemy za tą relację z drogi, bezpiecznej podróży, bo jeszcze trochę jej przed wami do Francji. No i jak najlepszego odbioru po prostu, jak najlepszych doświadczeń na torze Le Mans. No i być może nie aż tak dużo tego snu, żebyście zaznali, żebyście jak najwięcej skorzystali z 24-godzinnego wyścigu Le Mans. No i oczywiście jeszcze to wszyscy sobie życzymy, że być może, żebyście byli świadkami kolejnego polskiego sukcesu. Także pozdrawiamy, dziękuję bardzo, no i do usłyszenia po prostu.
3: Dzięki wielkie, trzymamy kciuki za naszych, do usłyszenia.
2: No a na koniec jeszcze nie zapominamy o naszych młodych polskich kierowcach. Tymek Kucharczyk po raz kolejny w Indy Next przy okazji rundy na owalu w St. Louis w Illinois, przy okazji 6. rundy z 12 w tym sezonie. To, co warto wskazać, to to, że Tymek jest znany z tego, że często promuje różne ciekawe projekty w swoich mediach społecznościowych, takie projekty marketingowe. No i taki kolejny projekt właśnie wszczął ostatnio przed tą rundą na owalu. Wyszedł z założenia, że rozpocznie projekt pod tytułem Great Poles, czyli będzie prezentował w kolejnych rundach wyścigowych znanych Polaków na boku swojego bolidu Indy Next. No a z racji, że to jest owal, no to wyszedł z założenia Tymek Kucharczyk, że nikt tak dobrze nie wiedział o tym, jak obiekty poruszają się po okręgu, jak Mikołaj Kopernik. W związku z tym to Mikołaj Kopernik był bohaterem tego pierwszego emblematu na boku bolidu Tymka Kucharczyka. Następni znani Polacy przy okazji kolejnych rund wyścigowych. Zobaczymy, jakich Tymek Kucharczyk wybierze i jakich będzie promował. Natomiast przy okazji tego weekendu 75 okrążeń właśnie na tym owalu w St. Louis i to był pierwszy weekend Tymka Kucharczyka na owalu, pierwsze jego doświadczenie za oceanem na tego typu obiekcie, natomiast nie był to taki owal, jakiego byśmy się najprawdopodobniej spodziewali, bo wcale nie trzymamy tutaj gazu wciśniętego w podłogę przez cały czas, ale trzeba tutaj kalkulować dosyć mocno, i bo te zakręty wcale nie są przejeżdżane po prostu bez żadnego odpuszczenia. Natomiast przed tą rundą Indy Next sytuacja w mistrzostwach wyglądała w sposób taki, że trzy ostatnie wyścigi wygrali kierowcy HMD Motorsports, Tymek Kucharczyk i Enzo Fittipaldi. Ta sytuacja trochę się zmieniła przy okazji tego weekendu. Tymek zajął 6. miejsce w kwalifikacjach do wyścigu na owalu. Potem w niedzielę, no, ciekawe rzeczy się działy na torze. Sporo chaosu. No i przede wszystkim to, na co warto zwrócić uwagę, to, że kierowca Miles Rowe, który przecież tak zaciekle walczył z Tymkiem Kucharczykiem ostatnio w Detroit. W zasadzie ten manewr na nim odebrał Tymkowi z zwycięstwo, to ten właśnie Miles Rowe, startując z ostatniego miejsca na owalu, wygrał tenże wyścig i to nawet ze stosunkowo dużą przewagą. Tymek Kucharczyk zajął 9. miejsce w tym wyścigu. Przyznawał po nim, że to nie jest wymarzony rezultat, ale no, myślę, że możemy być dosyć wyrozumiali z racji, że to jest pierwsze jego takie doświadczenie na owalu. Natomiast sytuacja w mistrzostwach prezentuje się o tyle ciekawie, że to Nikita Johnson wrócił z powrotem na czoło tabeli. Za nim jest Enzo Fittipaldi i dopiero później na trzecim miejscu jest Tymek Kucharczyk. Natomiast traci on do lidera zaledwie 5 punktów. Więc w zasadzie ta strata Tymka do czołowego kierowcy nie uległa zmianie. No, koncentrujemy się teraz na tym, co przed Tymkiem Kucharczykiem, bo następna runda już za 2 tygodnie na torze Road America, na torze już takim konwencjonalnym, drogowym, jak mówią Amerykanie. Natomiast to nie był jedyny polski junior, który startował w ten weekend. Drugim był Roman Biliński, który oczywiście w tym sezonie jeździ w Formule 2 w zespole Dams Lucas Oil. Seria towarzysząca Formule 1 w Monako przy okazji tego weekendu. No i fantastyczna sprawa, bo Roman Biliński stał się pierwszym Polakiem, który w Formule 2 właśnie stanął na podium i to stanął właśnie w tym wyjątkowym miejscu w Monte Carlo, zajął drugie miejsce w sobotnim sprincie, startując z trzeciego pola. No i to, co jest charakterystyczne dla Monako i też panowie stawający z nim na podium dali temu wyraz, to to, że skakali wspólnie do Zatoki, świętując właśnie ten sukces na podium, co robił z Noelem Leonem i Gabrielem Minim. W wyścigu głównym też dorobek punktowy, 10. miejsce w wykonaniu Romana Bilińskiego, no i jest on po 4 rundach w tym sezonie na miejscu 17 z dorobkiem 11 punktów. W ten sam weekend oczywiście Formuła 1, Grand Prix Monaco wygrane przez Antonellego, 5. zwycięstwo z rzędu Włocha, który był absolutnie nieuchwytny przy okazji tego weekendu. Spodziewaliśmy się, że to Ferrari będzie najmocniejszym bolidem z uwagi na tą małą turbinę, z uwagi na ich zwrotność, prędkość w wolnych zakrętach, ale okazało się, że przynajmniej ten jeden bolid z garażu Mercedesa, bolid Antonellego, był naprawdę niedościgniony, bo George Russell miał problemy. Z drugiej strony on zakwalifikował się do wyścigu na miejscu 6, a później w wyścigu wcale nie było lepiej, bo kary kolejne, które zostały ostatecznie zwieńczone karą przejazdu przez aleję serwisową, na ten cały dramat, jaki go doświadczył George Russell przy okazji tego weekendu, doprowadził do tego, że spadł on poza punkty w tym wyścigu, no i drugi wyścig poza punktami skończył właśnie George Russell. Tym samym strata już jego do Antonellego to jest 68 punktów w klasyfikacji mistrzostw. W ogóle sporo kar przy okazji tego weekendu w Monako, głównie za sprawą przekraczania prędkości w alei serwisowej, ponieważ można było ścinać pewne linie w boksach, ale wiemy, że one, te pomiary prędkości są dokonywane w ten sposób, że po prostu mierzy się dystans oraz czas, w jakim bolidy go pokonują, w związku z tym czasami nawet utrzymując odpowiednią prędkość, ale ścinając jeden zakręt na wejściu czy na wyjeździe z pit lane, można było taką karę dostać. Co warto jeszcze zaznaczyć, to to, że Lewis Hamilton przesuwa się na drugie miejsce w mistrzostwach po osiągnięciu drugiego miejsca w tym wyścigu. Ferrari było mocne, ale właśnie nie aż tak mocne jak Antonelli. Leclerc miał nadzieję na podium, ale niestety pod koniec tego wyścigu uderzył w bandę, najprawdopodobniej za sprawą asfaltu, który rozpadał się w ostatnim zakręcie, przedostatnim zakrętem w zasadzie, co też spotkało wcześniej Lansa Strolla, no i Red Bull też, który był jak najbardziej konkurencyjny w ten weekend, to pokazywał Max Verstappen, bijąc się o pole position, a także Isaac Adjar, natomiast no, Max Verstappen nie zdołał tak naprawdę wystartować w tym wyścigu, bo popsuł się na starcie, natomiast Isaac Adjar skarżył się na problemy techniczne w zasadzie przez cały wyścig, mierząc się po prostu z tymi trudnościami technicznymi i próbując jakoś odgrażać się na przykład George'owi Russellowi. Tyle w tej audycji. Godzina 21 już niestety minęła. Słyszymy się oczywiście za tydzień, no i za tydzień oczywiście będziemy podsumowywać między innymi 24-godzinny wyścig Le Mans, do którego oglądania zachęcamy oczywiście gorąco. Miejmy nadzieję, że będzie to kolejny polski sukces przy okazji tego weekendu. Audycję realizował Szymon Chrystianus, za mikrofonem był Piotr Nałęcz. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: Radio Wnet.
7: Autopromocja.
8: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zaprasza Szymon Augustyniak.
9: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
5: To była autopromocja.

Dobry wieczór. Justyna Miguła przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie i ciepło w kolejnej przystani wędrowców. Dzisiaj, drodzy Państwo, chciałabym zaproponować Państwu wędrówkę nie tyle geograficzną, co literacką. Tak się tutaj bawię w tej naszej przystani w różnego rodzaju wędrówki, ponieważ wędrówka ma niezliczoną ilość metafor i jest takim bardzo, bardzo pojemnym słowem. No i dzisiaj, jak chyba jeszcze nigdy, zrobimy sobie taką wędrówkę literacką. A to dlatego, że kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę urodzin jednej z ważniejszych polskich pisarek. Mam tutaj na myśli Elizę Orzeszkową, która urodziła się 6 czerwca 1841 roku na Grodzieńszczyźnie, czyli na terenach dzisiejszej Białorusi, czyli też na tych terenach, na których wciąż znajduje się liczna Polonia. Polonia, która w tym momencie nie ma dostępu do nauki języka polskiego legalnie w oficjalnych szkołach. No ale wtedy, kiedy rodziła się tam Orzeszkowa, to oczywiście ten język polski był słyszany i cały czas na tych terenach brzmiał. Na tych terenach, no właśnie, rozległych pól, gęstych, prastarych lasów, wśród dworów szlacheckich, tam urodziła się Eliza Orzeszkowa i tamte krainę też będzie bardzo często ożywiać na kartach swoich książek. Kiedy zastanawiałam się nad Elizą Orzeszkową i tak próbowałam też wyłapać, wyczytać jakiś rodzaj stereotypu na jej temat, to wydaje mi się, że dzisiaj myślimy o niej przede wszystkim jako oczywiście autorce powieści Nad Niemnem, ze względu na to, że powieść ta weszła do kanonu lektur szkolnych, no to mam wrażenie, że Orzeszkowa stała się troszeczkę takim posągiem, troszeczkę taką nobliwą, statyczną, starszą panią. Tak też pewnie ją kojarzymy z jakichś zdjęć i różnych portretów. Tymczasem ja chciałabym pokazać Państwu Orzeszkową jako kobietę niezwykle odważną, jako kobietę, która wyprzedzała też w pewnym sensie czasy, w których przyszło jej żyć i tworzyć. I kobietę, która pracę pisarki łączyła ze społecznym zaangażowaniem. Bo rzeczywiście już od wczesnej młodości Orzeszkowa nosiła w sobie potrzebę zmieniania zastanej rzeczywistości na lepsze. I kiedy w wieku 17 lat wydano ją za starszego o bodajże 16 lat Piotra Orzeszkę, i jak wiemy, takie małżeństwa aranżowane w tamtych czasach były normą. Eliza wtedy zamieszkała w Ludwinowie. Troszkę jej się tam nudziło. Przeczytała w tym czasie bardzo dużo książek z tamtejszej biblioteki, ale też od razu postanowiła założyć wiejską szkołę dla chłopskich dzieci. Później również przyłączyła się do sprawy asymilacji Żydów, a wreszcie do pomocy przy powstaniu styczniowym. Jej mąż, Piotr Orzeszko, niestety nie podzielał tych wartości Elizy. Denerwowało go to, czym Eliza się zajmuje. No i być może dlatego właśnie małżeństwo to nie było zbyt udane, a skończyło się wywiezieniem Piotra Orzeszki na Syberię po powstaniu styczniowym. Tam była taka sytuacja, że Eliza miała do niego dołączyć, ale postanowiła pozostać w kraju. I co więcej, zawalczyć o unieważnienie małżeństwa. No jak się domyślamy, została tym samym wykluczona z pewnych kręgów i od tej pory właściwie utrzymywała się sama, przede wszystkim z pracy literackiej, ale obok pisania kolejnych nowel, kolejnych powieści, rozwijała wciąż swoje działania społeczne. Tu oczywiście było to zgodne z tym duchem pozytywizmu, z duchem pracy u podstaw i tak dalej, ale Orzeszkowa, mam wrażenie, poszła o wiele dalej, ponieważ szczególnie w walce o sytuację kobiet wykazała zupełnie nowy sposób podejścia, nowy sposób myślenia.
I tutaj to jest rzeczywiście kwestia, o której warto powiedzieć, ponieważ jak Państwo dobrze wiedzą, w XIX wieku kobiety właściwie nie kształciły się w takim wymiarze uniwersyteckim i też nie podejmowały raczej samodzielnej pracy zawodowej i ze względu na to bardzo często zdarzały się takie sytuacje, jak opisana na przykład w powieści Marta przez Elizę Orzeszkową, że po śmierci męża albo po masowych wywózkach, wiemy w jakiej sytuacji wtedy była Rzeczypospolita, której właśnie na mapach właściwie nie było i co rusz gdzieś jacyś mężczyźni byli, czy to wywożeni na Syberię, czy po prostu ginęli w powstaniach. Kobiety zostawały same i bardzo często prowadziło to do tragicznych sytuacji, jeśli taka kobieta nie umiała jakoś sobie poradzić, nie była samodzielna, nie miała jakiegoś podstawowego wykształcenia i po prostu była zdana bardzo często na łaskę, niełaskę ludzi. Więc rzeczywiście tutaj Eliza Orzeszkowa dopominała się o to, żeby kobiety mogły się uczyć, żeby mogły być samodzielne. Pisała bardzo dużo o nierównościach społecznych i też kwestionowała przekonanie, że kobieta powinna ograniczać swoje ambicje do życia rodzinnego. No i ze względu na to, ale też ze względu na swoje życie osobiste, swoje poglądy, była uważana za osobę kontrowersyjną. Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, ponad to wszystko, ponad działania społeczne i różne traktaty Orzeszkowej, to jednak była ona przede wszystkim wspaniałą malarką słowa. I jej kunszt literacki, uważam, wychodził poza tendencyjne konstrukcje różnych pozytywistycznych utworów literackich, które, jak Państwo wiedzą, miały pewne dogmaty. I właśnie ze względu na to, że pisała wspaniale, że miała bardzo, bardzo dobre pióro, była blisko otrzymania Nagrody Nobla. Finalnie, jak wiemy, nagrodę tę zgarnął Henryk Sienkiewicz, ale w zapiskach komisji zachowało się jedno piękne zdanie dotyczące właśnie literatury Orzeszkowej i pozwolę sobie je tutaj zacytować. O ile w tekstach Sienkiewicza bije szlachetne polskie serce, to w twórczości Elizy Orzeszkowej bije serce człowieka. No właśnie, pozwoliłam sobie zrobić taki długi, może trochę

Będzie to fragment muzyki do filmu Nad Niemnem z 1986 roku. To jest kompozycja Andrzeja Kurlewicza, a gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie.

0: Tak brzmi nad Niemnem według Andrzeja Kurylewicza. A jak ma się twórczość orzeszkowej według profesora Karola Samsela? Chciałabym rozpocząć tę rozmowę od takiego stwierdzenia, że orzeszkowa nie trafiła na najlepszy czas w dziejach naszego kraju, ponieważ gdy ma 22 lata, wybucha powstanie styczniowe, w którym można powiedzieć, że w pewnym sensie bierze udział, ponieważ ukrywa generała Romualda Traugutta. To może zacznijmy właśnie tę rozmowę od spojrzenia na Orzeszkową w kontekście czasów, w której przyszło jej żyć i tworzyć. I to pytanie kieruję właśnie do profesora Karola Samsela.
1: To jest bardzo znaczący moment w jej biografii. No, ona jest pisarką urodzoną w 1841 roku, więc jeszcze zupełnie nieaktywną, nie myślącą, wydaje mi się, o tworzeniu w taki poważny sposób, gdy wybucha powstanie styczniowe. Ona ocaliła dwóch generałów powstania. Oczywiście tą najsłynniejszą postacią jest Romuald Traugutt. Mieliśmy tam jeszcze generała Wańkowicza Leliwę. Ona ich obydwojgu w ciągu tych dwóch tygodni, newralgicznych dwóch tygodni z terenu kraju wyprowadziła na tereny granicy. Z pomocą oczywiście świetnie skonsolidowanego polskiego narodu, konspiracji, partyzantki. Przecież to nie było jedynie same dzieło Orzeszkowej. Na dobrą sprawę, ona jako pisarka rodzi się w 1866 roku, więc już parę lat po powstaniu styczniowym, kiedy debiutuje utworem Obrazki z lat głodowych. I to jest taki przejmujący obrazek, który już pokazuje takie cechy tego późniejszego dramatycznego pisarstwa Orzeszkowej, ich dwoje. Ona umiera z głodu w trakcie katorżniczej pracy, zamęczona przez ekonoma, po właściwie wypiciu ledwie rozwodnionej zupy z lebiody. On także umiera w trakcie pracy dla ekonoma, wiedząc, że ona także nie żyje, umiera również z głodu. I te obrazki z lat głodowych przejmujące pokazują już, czym się Orzeszkowa będzie w swojej twórczości zajmować w latach dojrzałych. Ten temat krzywdy społecznej, czy też tego, do czego czy doprowadzi to do perfekcji po roku 1876, bo wtedy w 76 roku Orzeszkowa wchodzi w taką dojrzałą fazę swojego życia i twórczości. Nazywamy to takim jej realizmem psychologicznym. Mówi się często o takich drobiazgach ludzkich, niewiniątkach, drobniątkach ludzkich, którym przygląda się z całą pieczołowitością, jakby wokół których buduje kosmos. To są takie bohaterki jej nowel z tego okresu, jak Panna Antonina czy Romanowa. Panna Antonina, która wyobraża sobie, że całą swoją emocjonalną pustkę zapełni posłaniem naukowym, kształceniem uczniów, uczennic również. Kończy w jednym ze stadiów obłąkania w wieku 40 lat, trzymając w ręku tak naprawdę jedynie jeden przedmiot, kufer zawierający pamiątki jej wychowanków, których usiłowała kształcić, oświecać. Ten los Panny Antoniny to oczywiście odsłonięcie rąbka tajemnicy w sprawie tych najskrytszych zamiłowań Orzeszkowej. Ona od zawsze była prowokatorką, oświecicielką, misjonarką. Ona czy była na Miłkowszczyźnie, czy przebywała w Ludwinowie w majątku męża pierwszego Piotra Orzeszki, znaczy pierwszego i jedynego. Natomiast my wiemy, jakie później były skandale związane z jej życiem osobistym. Na tym majątku również prowadziła ochronki, szkółki wiejskie, prowadzone wedle jej własnej metody.
0: To jest ciekawe właśnie, że wśród tych bohaterów pojawiają się bardzo często bohaterki, tak? Czyli też mówi się o Orzeszkowej w kontekście feminizmu, w kontekście propagowania przez nią wykształcenia kobiet. Tutaj też myślę o tej powieści Marta, czyli właśnie znowu opowieści o kobiecie, która zostaje z małym dzieckiem i tak naprawdę nie może podjąć pracy. Więc to też jest ten taki ważny wątek tej pracy u podstaw związany właśnie z kobietami, z dbałością o kobiety.
1: To trudno sobie wyobrazić lepszą, to czy bardziej skomplikowaną, fajną, taką prostą, głęboką patronkę ruchu kobiecego. To Orzeszkowa ma w sobie bardzo dużo cech takiej propagatorki, oświecicielki, misjonarki, tej głębokie życie osobiste, no bo najpierw nie poszła za mężem na zesłanie, co zakończyło się ostracyzmem towarzyskim w Grodnie. Ona dopiero do tego Grodna w 1870 roku przybyła i natychmiast została skazana na towarzyski ostracyzm przez wzgląd na zamieszkanie ze swoim nowym wybrankiem, Stanisławem Nachorskim. Więc to bardzo ciekawa patronka, również ze względu na jej wybory osobiste, wierność idei, kształceniu panien, koncepcję tego kształcenia panien, niesamowitą energię erudycyjną. Ona miała w sobie talent samokształceniowy. Ona potrafiła się kształcić, powinienem powiedzieć chyba jednak samokształcić. By tutaj na to zwracały uwagę badaczki Orzeszkowej, badaczki kobiety dużo mądrzejsze niż ja, więc ja tutaj powtarzam tylko za znawczyniami, no ale szkoły, na które była skazana Orzeszkowa, uczyły dodawać, odejmować i mnożyć. Natomiast Orzeszkowa, mając tylko taki prowizoryczny asumpt, zaczęła studiować chemię, czytać pisma Hipolita Tena, historię Anglii, Buckla, Spencera, czyli studiowała pisma organiczne.
0: To może zatrzymajmy się tutaj na moment, żeby posłuchać fragmentu rozprawy Elizy Orzeszkowej pod tytułem Kilka słów o kobietach. Tak Orzeszkowa pisała w 1837 roku, czyli w czasie, kiedy kobiety miały bardzo ograniczony dostęp do studiów i często musiały kształcić się nieoficjalnie albo wyjeżdżać za granicę. Dotąd jeszcze większość trwa w tym przekonaniu, że uczenie się fizjologii lub anatomii jest najwyższą nieprzyzwoitością dla kobiety, dla której jeden tylko fenomen wykazany pierwszą z tych nauk ma pewną wartość, a tym jest, że serce znajduje się z lewej strony piersi. Z astronomii za dostateczną dla kobiety uznano wiadomość, że Ziemia ma kształt kuli z dwóch boków spłaszczonej i że gwiazdy są oczami aniołów patrzących z góry na ten padł płaczu. W fizyce największe stosunkowo uczyniono postępy, bo każda już kobieta mniej więcej wie, dlaczego w pokoju zimnym para z ust wychodzi, skąd się deszcz bierze, czym są obłoki itd. Dopóki umysł kobiety nie posiądzie gruntownych zasad i szerokiego rozwoju, dopóki myślą nie zespoli się ona z całą ludzkością i nie ogarnie dalszych światów od spiżarni, salonu lub garderoby, dopóki nie zdobędzie głębokiego przeświadczenia o tym, iż jest człowiekiem mającym koniecznie do celu jakiegoś dążyć z pracą i cierpieniem i dopóki nie nauczy się pracować i cierpieć, dopóty katechizmowe morały i sakramentalne frazesy rozwiewać się będą bez śladu i dopóki ogół narzekać będzie na rozstrój rodzin, na próżność, złe obyczaje i błyskotliwość kobiet. Szczęśliwym zapewne może być mężczyzna, którego przy powrocie do domu spotyka żona z książką w ręku, niż taki, dla którego odrywa się ona od rozważania wdzięków swych w zwierciadle, od zachwycających narad z modystką lub od marzeń o gwiazdach pojętych jak oczy aniołów i bohaterach romansów pojętych jak kontrast z rzeczywistym towarzyszem życia. Tak pisała właśnie Eliza Orzeszkowa w traktacie Kilka słów o kobietach.
1: Oczywiście, kobieta jest najważniejszą bohaterką pisarstwa Orzeszkowej. Natomiast jeżeli chodzi o funkcje społeczne, bardzo lubię obsadzać w rolach swoich bohaterów lekarzy, inżynierów. Są również księża, mimo świeckiego światopoglądu Orzeszkowej. To też jest bardzo ciekawe. No ale oczywiście jest niezrównaną bohaterką mniejszości oraz kobiet, mniejszości żydowskiej, o czym świadczy powieść Mei Rezofowicz oraz kobiet. Ja nie wiem, co tu przywołać. wiedzą państwo, ja bym chyba przywołał Hama, czyli tę słynną postać pokojówki, która decyduje się wyjść za mąż, za rybaka, za prostego mężczyznę, który postanawia jej oddać swoje życie. Natomiast ta pokojówka, rozpieszczona przez życie, wychowana najpierw w rodzinie, następnie w klimacie wielkopańskim, któremu usługiwała, ta pokojówka odkrywa w sobie powoli neurastenię, nerwicy, rozmaite formy histerii. I ten dramat komunikacyjny pomiędzy nią a mężem jest osnową Hama. I dla mnie to jest chyba najbardziej taka przejmująca postać kobieca, obecna u Orzeszkowej. Z drugiej strony mamy również kobiece ofiary. Dość tu przypomnieć, też mi się wydaje, że słynny, no ale mówię z perspektywy polonisty, który traktuje to jako lekturę. Lincz dokonany na pogodnej, sympatycznej dziewczynie w Dziurdziach, czyli lincz chłopski. Dziewczynie, która sobie niczym nie zasłużyła na ten lincz, poza faktem, że była wnuczką znachorki i owe zakazane praktyki kojarzyły się wstecznym chłopom, uruchamiały tę ich nieugiętą logikę oprawstwa. Sprawiło ostatecznie, że dziewczyna zginęła. To jest obraz, który przechowują Dziurdziowie. Tutaj oczywiście pisarstwo feministyczne odkryło Orzeszkową i utrzymuje ją w takim ścisłym i skupionym czytaniu, więc ja tu tylko za badaczkami przypomnę, że to takie ładne określenie Orzeszkowej brzmiało, że uważa się za kariatydy i w ogóle pisarki za kariatydy, które pisarki polskie za kariatydy, które muszą budować mosty nad polską rozpaczą. Tak. Bardzo ciekawe są, i zadanie jest takim zadaniem kariatyd, to są bardzo ciekawe takie pomysły na funkcję pisarstwa, które Orzeszkowa formułowała, bo my wiemy, że przyjdzie kryzys, że w XX wieku, na przykład w Żeromski, w takich odczytach jak Literatura, Życie Polskie, będzie mówił, że ta rola pisarza polskiego, oświecającego naród, to jest rodzaj skazania, że to pisarstwo polskie jest tak naprawdę pisarstwem plemiennym, taką wiernością, wartością plemiennym, rytuałom. Nigdy nie osiągniemy wartości pisarstwa europejskiego, bo musimy być wierni przegranej sprawie. To mówił Żeromski w tekście Literatura, a Życie Polskie z 1915 roku. Orzeszkowa 30 lat wcześniej miała jeszcze inny pogląd. Widziała siebie w roli właśnie takiej kariatydy.
0: Pojawiło się już tutaj w naszej rozmowie kilka tytułów dzieł i dziełek Elizy Orzeszkowej, ale jednak tą najpopularniejszą pozycją, z którą Orzeszkową kojarzymy, jest Nad Niemnem, czyli powieść wydana w 1888 roku, wtedy wydana w formie książkowej, wcześniej przez rok drukowana w tygodniku ilustrowanym. Orzeszkowa miała wówczas 46 lat. Jak dzisiaj patrzymy na Nad Niemnem? Jak patrzy na tę powieść literaturoznawca?
1: Wiedzą państwo, to jest takie mistrzostwo warsztatu. Po prostu jakby ten Nad Niemnem, tak jak z panem Tadeuszem, jakby trzeba to przeczytać, żeby rozpoznać się. Na przykład, nie musimy rozmawiać tu o naturze, bo ja słyszę, że ona potrafi nużyć niektórych, więc możemy porozmawiać o tych mistrzowskich, psychologicznych portretach kobiet w Nad Niemnem. Tam jest, wiecie państwo, to jest tak, że latami stały u mnie noce i dnie na półce, aż w końcu zacząłem czytać. Jak zacząłem wchodzić w umysł Barbary Niechcic, to byłem tak zachwycony, że po prostu miałem 20 lat i miałem poczucie, że jestem Barbarą Niechcic. Oczywiście nie mówię tutaj, że ten efekt Dąbrowskiej działa tak samo u Orzeszkowej, Ale warto pamiętać to, co się podkreśla. Orzeszkowa jest największą polską pisarką XIX wieku. Jest największą być może pisarką w ogóle. Powinna jakby stanąć w pierwszej piątce obok George Eliot. W pierwszej piątce wielkich epiczek tego okresu.
0: A dlaczego właśnie Nad Niemnem pozostało tą powieścią, która jakoś tak najbardziej się z Orzeszkową kojarzy? Czy to jest kwestia edukacji, tego, że Nad Niemnem pojawiło się jako lektura szkolna? Czy może jest w tej powieści coś takiego, może najbardziej przystępnego, może trochę uniwersalnego?
1: No, chyba jest. Chyba o to chodzi właśnie, że jest coś uniwersalnego i było to wielkie poskromienie formy prozatorskiej, epickiej. Pan Tadeusz był epiką poetycką. To była pierwsza saga rodzinna, napisana prozą w języku polskim, która mogła zawędrować pod strzechy, wie pani. No, nie była napisana heksametrem, no, nie była napisana rytmem. Była napisana tym takim językiem ubogich, prozą. Była nasycona regionalnym konkretem, całym tym kolorem lokalnym, którym był nasycony pan Tadeusz, ale pan Tadeusz był epiką poetycką. No, Polacy tego bardzo potrzebowali. Paryżanie, jak dostali komedię ludzką w 30 latach XIX wieku, to natychmiast ją rozchwytywali, Balzaka, w postaci powieści w odcinkach. No to jak Polacy dostali Nad Niemnem, no to też ją rozchwytywali, bo to był ten sam efekt. Można go nazwać efektem Balzaka. Tak go nazwijmy na porządku tego wywiadu, że to był taki efekt Balzaka. Oczywiście lalka też wywoływała ten efekt, ale lalka, przyznajmy, była kierowana do innego adresata. No a ten odruch taki neosentymentalny, taki odruch sentymentalnej tęsknoty, zarazem no ta tęsknota została zmodernizowana, wie pani, bo tutaj tematem staje się konflikt między dworem, między ziemiaństwem a chłopstwem. Do tego dochodzi optymistyczne zakończenie, no jedyne takie rozwiązanie fabuły wiejskiej u Orzeszkowej, jakie mam. Przeważnie te fabuły wiejskie u Orzeszkowej się kończą tragicznie, albo przynajmniej ponuro. Więc no.
0: Może to ten happy end rzeczywiście tutaj też działa w ten sposób, że jest to powieść, która pozostała.
1: Orzeszkowa zdobyła się na ogromną wielkoduszność wobec swojego czytelnika, tego szczęśliwego zakończenia, i czytelnicy to docenili, bardzo potrzebowali takiego pokrzepienia. Pokrzepienia, tak? Można by powiedzieć, że Nad Niemnem pełniło takie same kompensacyjne funkcje jak sienkiewiczowskie ku pokrzepieniu serc, tylko inne serca pokrzepiał Sienkiewicz, a inne serca pokrzepiało Nad Niemnem. To była pierwsza saga tego rodzaju, saga kresowa, gdzie temat kresów jeszcze nie jest tematem zideologizowanym. Ten temat kresów jest cały czas tematem XIX-wiecznym, głęboko zanurzonym w tej mitografii dawnej Rzeczpospolitej. Tu nie myślimy o innych palących problemach, jak tylko ten spór między chłopstwem a ziemiaństwem, rodzący się nowy arystokratyzm, pieczeniarze, interesanci, jacyś kosmopolici, młodziankowie, pokolenia, które wierzą, że nie wiem, wyjadą do Paryża czy do Londynu i zrobią karierę. To wszystko pojawia się oczywiście w Nad Niemnem, ale to są te problemy społeczne nowego wieku. One jeszcze nie mają związku z kolonializmem, na przykład z odkrywaniem przez Polskę problemów kolonialnych, a czasami mamy taki problem na przykład z Florianem Czernyszewiczem. Czytamy Nadberezyńców w tym kluczu, że jedni kochają Nadberezyńców, a drudzy boją się przyznać do czytania Nadberezyńców. Chciałbym jakby bardzo wyraźnie podkreślić, że Nad Niemnem nie ma tego problemu, bo była pierwszą założycielską sagą rodzinną, jest bardzo ściśle związana z XIX-wieczną mitografią kresową, gdzie jeszcze te problemy nie nabrzmiały, i w tym sensie parantela z panem Tadeuszem jest najbliższa, a nie z Nadberezyńcami. Tu rzeczywiście skojarzenie z Mickiewiczem i to określenie Stanisława Brzozowskiego, że Orzeszkowa jest starszą siostrą, młodszą siostrą Mickiewicza, stąd wynika. Pani powiedziała, że nie miała szczęścia do czasu, do którego trafiła. Te lata życia, 1841-1910. No właśnie, powiedziałbym, że to ten kwestia tego Nobla. Ona była dwa razy do tego Nobla proponowana, Do tego oczywiście trzeba było tłumacza. Mieliśmy taką wybitną szwedzką tłumaczkę, Ellen Wester, która przełożyła nad Niemnym. Ona też potem przekładała Żeromskiego, Reymonta. Tak naprawdę to był nasz agent w Sztokholmie. To, co Ellen Wester przekładała, zyskiwało szansę na zaistnienie w orbicie ścisłej uwagi Komisji Noblowskiej. Ellen Wester przełożyła Chłopów, Ellen Wester przełożyła Wierną Rzekę. To Żeromski i Reymont mieli szansę bycia wziętymi pod uwagę. No właśnie, no i Orzeszkowa, tutaj była nawet decyzja narodu, żeby podzielić Nobla dla Sienkiewicza po połowie. Pewnie państwo również słyszeli tę anegdotę, ona jest głośna, żeby docenić właśnie Orzeszkową, docenić jej skalę, jej pietyzm. No to wiesz, pomyślmy przez chwilę, ile by zdołała osiągnąć Orzeszkowa, gdyby urodziła się 10 lat później, prawda? Powstanie styczniowe nie byłoby jej paraliżującym doświadczeniem generacyjnym. Tu trzeba powiedzieć, że my mówimy otwarcie o takim paraliżującym doświadczeniu, tak zwanym doświadczeniu pokoleniowym. Orzeszkowa ma dokładnie tyle lat, 22, 23, tyle mieli Kolumbowie, Baczyński, Gajcy, kiedy mieli swoje doświadczenie generacyjne, czyli wojnę, czyli powstanie. Orzeszkowa ma podobny wiek, to jest taki wiek generacyjny. Gdyby urodziła się w latach 50., prawdopodobnie byłaby wolna od wielu neurostwórczych. Byłaby również w innym miejscu ze swoim życiem osobistym. Być może dokonywałaby innych wyborów w zakresie tego życia osobistego i byłaby wolna od tej naszej polskiej zawiści, prawda? Od tego odium społecznego ostracyzmu, w które ostatecznie została wtrącona po 1870 roku w Grodnie. I jednocześnie żyłaby dłużej. Jeśli byśmy przedłużyli jej życie o te 10 lat więcej i dali jej umrzeć w roku 20, to przede wszystkim mielibyśmy bardzo ciekawą zapowiedź literatury, którą trudno sobie wyobrazić. Bo dożyłaby Wielkiej Wojny, czyli 14 roku. Zderzyłaby się z kolejnym dramatycznym doświadczeniem, kiedy musi zrewidować swoje poglądy. Ona już nie miała siły rewidować poglądów na rewolucję 1905 roku. Ona nie rozumiała rewolucji. Ona była całkowicie przeciwko dekadentom, ale wierzyła, że należy ich zrozumieć, spsychologizować. Temu było poświęcona jej powieść Melancholicy. No ale rewolucjonistów zrozumieć nie potrafiła. Czasami się mówi, że te jej powieści, które były poświęcone sylwetką rewolucjonistów, takie jak na przykład powieść Widma, to są utwory, które nie są do końca tak przekonujące psychologicznie jak no, Melancholicy chociażby. No już nie mówiąc o takich arcydziełach psychologizmu jak Meir Ezofowicz. Więc tu już się wyczerpywały te energie empatii psychologicznej Orzeszkowej, a ona zawsze była mistrzowskim psychologiem, ona dużo łapała i dobrze, że Marta jest patronką ruchu kobiecego i dobrze, że Marta przypadła na ten czas, kiedy przypadła, bo wtedy była rzeczywiście w pełni swojej formy Orzeszkowej. Właściwie wstępowała w tę pełnię formy, no można powiedzieć, bo pewnie szczyt jej psychologizmu to jednak Hami Meir, ale Marta już to sygnalizowała. Nie miałaby już siły w 1910 roku tego opisać, no ale mimo wszystko byłoby ciekawe, jak zareagowałaby na wydarzenia Wielkiej Wojny. Żyłaby do czasów uzyskania niepodległości. Umarłaby powiedzmy w 18 roku. I nawiążę do Nobla, bo celowo stworzyłem taką ramę. Wydaje mi się, że dostałaby literacką nagrodę Nobla. By to się w ogóle by zmieniły nasze szanse. Bo nie mielibyśmy pewnie Nobla dla Reymonta, gdyby jednak otrzymać Nobel dla Orzeszkowej, gdyby żyła chociaż 10 lat dłużej, to prawdopodobnie na fali ogromnego docenienia wydobycia się Polski na niezależność, bo przyznajmy, ten Nobel dla Reymonta to było dostrzeżenie Polski niepodległej, tak jak Nobel dla Yeatsa rok wcześniej był dostrzeżeniem Irlandii. no to zamiast Rejmonta dostrzeglibyśmy Orzeszkową, no bo gdyby żyła dłużej, to prawdopodobnie i gdyby pozostawała aktywna literacko, umiejąc odpowiedzieć na te takie wielkie problemy nowej historii, jakby te wydarzenia I wojny światowej, napisała jeszcze coś wielkiego, no to być może właśnie dostałaby Nobla. Jak nie za późną powieść, no to przynajmniej za Całokształt. No była realną kandydatką.
0: Tak, właśnie z tego co pamiętam, to jeden z członków Komisji Noblowskiej powiedział wtedy, kiedy już zdecydowano się na Sienkiewicza, że zawsze jeszcze mogą wrócić do Orzeszkowej. Więc ta historia, którą tutaj pan tworzy, jest jak najbardziej mogła być prawdopodobna. Więc zachęcamy państwa do czytania Elizy Orzeszkowej, o tych historiach, które się wydarzyły i tych historiach, które mogłyby się wydarzyć, opowiadał profesor Karol Samsel. Bardzo panu dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

A ja chciałabym zostawić teraz Państwa z fragmentem właśnie tej najsłynniejszej powieści, czyli Nad Niemnem. Mam nadzieję, że będzie to zachęta do własnej, samodzielnej lektury. Bardzo dziękuję za wspólny wieczór, kłaniam się i do usłyszenia za tydzień. A tymczasem Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały znad pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew. Z jednej strony widnokręgu wznosiły się niewielkie wzgórza z ciemniejącymi na nich borkami i gajami. Z drugiej wysoki brzeg Niemna, piaszczystą ścianą wyrastający z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru odrżnięty od błękitnego nieba ogromnym półkolem obejmował równinę rozległą i gładką, z której gdzieniegdzie tylko wyrastały dzikie, pękate grusze, stare krzywe wierzby i samotne, słupiaste topole. Dnia tego w słońcu ta piaszczysta ściana miała pozór pół obręczy złotej, przepasanej jak purpurową wstęgą tkwiącą w niej warstwą czerwonego marglu. Na świetnym tym tle, w zmieszanych z dala zarysach, rozpoznać było można dwór obszerny i w niewielkiej od niego odległości na jednej z nim linii rozciągnięty szereg kilkudziesięciu dworków małych. Był to wraz z brzegiem rzeki zginający się nieco w półkole sznur siedlisk ludzkich, większych i mniejszych, wychylających ciemne swe profile z większych i mniejszych ogrodów. Nad niektórymi dachami, w powietrzu czystym i spokojnym, wzbijały się proste i trochę tylko skłębione nici dymów. Niektóre okna świeciły od słońca jak wielkie iskry. Kilka z trzech nowych mieszało złocistość słomy z błękitem nieba i zielonością drzew. Wśród tej wesołej przyrody ludzie dziś także byli weseli. Mnóstwo ich ciągnęło po drogach i miedzach. Gromadami na drogach, a sznurami na miedzach szły wiejskie kobiety, których głowy ubrane w czerwone i żółte chusty tworzyły nad zbożami korowody żywych piwoni i słoneczników. Od tych gromad lały się i płynęły po łanach strumienie różnych głosów. Były to czasem rozmowy gwarne i krzykliwe, czasem śmiechy basowe lub srebrzyste, czasem płacze niemowląt u piersi w chustach niesionych, czasem też pieśni przeciągłe, głośne, których nutę porywały i przedłużały echa ze stron obu, w borkach i gajach rosnących na wzgórzach i w wielkim boże, który ciemnym pasem odcinał pozłoconą, przetkaną szkarłatem ścianę nadniemeńską od wysadzanych srebrnymi obłokami błękitów nieba. W tym ruchu ludzkim, odbywającym się na urodzajnej równinie, czuć było najpiękniejszy dla wiejskiej ludności moment święta. Wesoły i wolny, słoneczny i wolny dzień Boży powrót z kościoła. W porze, kiedy ten ruch znacznie już stawał się mniejszy, na równinie, z dala od tu i ówdzie jeszcze ciągnących gromad, ukazały się dwie kobiety. Szły one z tej samej strony, z której wracali inni, ale zboczyły znać z prostej drogi i chwilę jakąś przebyły w jednym z rosnących na wzgórzach borków. Było to przyczyną ich spóźnienia się, tym więcej, że jedna z nich niosła ogromną więź leśnych roślin, które tylko co i dość długo zapewne zrywała. Druga kobieta zamiast kwiatów trzymała w ręku niepospolitej wielkości chustkę, która za każdym jej szerokim i zamaszystym krokiem, kołysząc się wraz z długim ramieniem, powiewała jak sporej wielkości chorągiew. Z dala to tylko widać było, że jedna z tych kobiet miała w ręku pęk roślin, a druga szmatę białego płótna. Z bliska uderzały one niezupełnie zwykłą powierzchownością. Kobieta z chustką była niezwykle wysoka,
a wysokość tę zwiększała jeszcze chudość jej ciała, które przecież posiadało szkielet tak rozrosły i silny, że pomimo chudości ramiona jej były szerokie i wydawałyby się bardzo silne, gdyby nie małe przygarbienie pleców i karku, objawiające trochę znużenia i starości, gdyby także nie ostre kości łopatek podnoszące w dwóch miejscach staroświecką mantylę z długimi, co chwilę powiewającymi końcami. Oprócz tej mantyli zaopatrzonej w płócienny kołnierz, miała ona na sobie czarną spódnicę, tak krótką, że spod niej aż prawie do kostek widać było dwie duże i płaskie stopy ubrane w grube pończochy i wielkie, kwieciste pantofle. Ubiór ten uzupełniony był przez stary kapelusz słomiany, którego szerokie brzegi ocieniały twarz, na pierwszy rzut oka starą, brzydką i przykrą, ale po bliższym przyjrzeniu się uwagę i ciekawość budzić mogącą. Była to mała, chuda, okrągła twarz ze skórą tak ciemną, że prawie brązową, z czołem sfałdowanym w kilka grubych zmarszczek, z wpadłymi i kościstymi policzkami, z wyrazem goryczy i złośliwości nadanym jej przez ostrość nosa i zaciśnięte wargi, a wzmaganym przez szczególną ognistość i przenikliwość oczu. Te oczy zdawały się być jedynym bogactwem tej biednej, zestarzałej, złośliwej twarzy. Może kiedyś były one jedną jej pięknością, a teraz wielkie i czarne, spod czarnych, szerokich brwi, oświecały ją jeszcze przejmującym blaskiem. Miały one spojrzenie przenikliwe, ostre, urągliwe i płomienność nieustanną, jakby wciąż z wnętrza podsycaną, a dziwną przy tej szczerniałej w dłoni czasu czy losu zgniecionej twarzy. Szła szerokim, zamaszystym, do pośpiechu znać przyzwyczajonym krokiem, a długie jej ramiona, u których wisiały ciemne, kościste ręce, kołysały się u jej boków w tył i naprzód, białą, rozwiniętą chustką, jak chorągwią powiewając. Kobietę z kwiatami trudno byłoby nazwać od razu panną z wyższego towarzystwa albo też dziewczyną z niższych warstw wiejskiej ludności. Wyglądała trochę na jedno i na drugie. Wysoka, choć znacznie od towarzyszki swojej niższa, ubrana była w czarną wełnianą suknię, bardzo skromną, która jednak wybornie uwydatniała jej kształtną i silną, w ramionach szeroką, a w pasie cienką kibić. Zdradzała znajomość żurnalu mód i rękę biegłego krawca. W wyprostowaniu jej kibici i w delikatności cery czuć było także manierę i cieplarnię, ale w zamian ruchy jej i gesty sprzeczały się z całością jej osoby trochę popędliwą, jakby przybraną rubasznością. Nie miała ona przy tym na sobie ani kapelusza, ani rękawiczek. Głowę owiniętą czarnym jak heban warkoczem i twarz śniadą z purpurowymi ustami i wielkimi szarymi oczami śmiało wystawiała na upalne, gorące słońce. Płócienny tani parasol opierała o ramię, a ręce jej, dość duże i opalone, zdradzały nader rzadkie używanie rękawiczek. Wszystko to uderzało tym więcej, że sposób, w jaki trzymała swą odkrytą głowę i ciemne brwi nad siwymi oczami ściągała, nadawał jej wyraz śmiałości i dumy. W ogóle ta panna, czy ta dziewczyna, na lat 20 parę wyglądająca, wydawała się uosobieniem piękności kobiecej, zdrowej i silnej, lecz dumnej i chmurnej. Pogody, jaką nadaje ludzkim twarzom szczęście lub rezygnacja. W tej młodej i świeżej, ale niespokojnej i zamyślonej twarzy nie było. Jakkolwiek rozjaśniało ją teraz to zupełnie fizyczne ożywienie, którym istotę ludzką, niezupełnie jeszcze przez życie zniweczoną, napełnia długa i swobodna kąpiel w kipiącym zdroju przyrody.

0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
4: Radio Wnet.
5: Autopromocja.
6: 34 miliony mieszkańców, a 63 wyznaje. Islam, kraj, który leży w Azji Południowo-Wschodniej, a jego terytorium obejmuje Półwysep Malajski oraz wyspę Borneo. Zapraszam Państwa serdecznie na relacje z podróży z Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 9.40 będziemy rozmawiać o kulturze, języku, prawie, a także oczywiście kuchni. Małgorzata Kleszcz, do usłyszenia.
7: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
8: Sofa Surfing.
3: To była autopromocja. Nocne powtórki Wnet.
9: Mamy połączenie z naszym studiem w Byblos. Kazimierz Gajowy. Dzień dobry, Kazimierzu.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
9: Jak noc przebiegała w Libanie, jak Liban przeżył ostatnie naloty Izraela?
10: Powiem jednym słowem, bardzo nerwowo. I w zasadzie to słowo króluje we wszystkich nagłówkach, rak również jest na ustach wszystkich tutaj naszych znajomych, nie tylko dziennikarzy, ale tych, których niektórych pan redaktor zna, kierowców obsługi hoteli, nerwowo. Bo jest nerwowo wszędzie. W Libanie jest nerwowo, w Iranie jest nerwowo, w Stanach Zjednoczonych jest nerwowo i między prezydentem Trumpem, a premierem Netanyahu jest też bardzo, bardzo nerwowo. Myślę, że to najlepsze zdanie to Bibi, pozostaniesz sam. Ale oczywiście tutaj też się troszeczkę no, w jakiś sposób podejrzewa, że być może to wszystko jest swego rodzaju teatrem. Dlatego, że wyraźnie widać, panie redaktorze, że te drogi dwóch panów i wizja to tego, czego chcą osiągnąć, naprawdę się rozchodzą jak fronda, czyli jak proc. Jeden w jedną stronę ciągnie, drugi w drugą. Oczywiście dla Trumpa, wszyscy tutaj podkreślają, jest konieczny sukces dyplomatyczny. Jest to po prostu konieczność ogłoszenia. Tak, ja doprowadziłem do zawieszenia broni, do układu pokojowego. Jest to układ, który naprawdę no, mnie usatysfakcjonował w pełni. Będzie to naprawdę następne 100 lat dobrobytu również dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast Netanyahu przede wszystkim nie chce zakończyć tego konfliktu. Tak mówią tutejsi dziennikarze. I to niezakończenie konfliktu dla niego ma podwójne znaczenie i podwójne korzyści. Po pierwsze osobiste, czyli że sam nie pójdzie do więzienia. Tak tutaj niektórzy mówią. A z drugiej strony też korzyści polityczne i militarne. Po prostu jakby nie było, jakby ten pokój nie był, to dopóki będzie podniesiona żółta bandiera z napisem Hezbollah, dopóty każdy mieszkaniec północnego Izraela i nie tylko północnego nie będzie spokojnie spał, czyli będzie spał nerwowo. W ogóle to zawieszenie broni jest bardzo, ale to bardzo nerwowe. Również szef Hezbollahu w weekend powiedział wyraźnie, to jest głupie porozumienie. My na takie porozumienie się nie piszemy. No, niektórzy pytają, czy w ogóle trzeba brać pod uwagę to, co mówi przywódca jakiejś tam partii. Ojejku, to nie jest jakaś tam partia, to jest siła militarna, z którą nie może sobie poradzić w żaden sposób armia libańska. I tutaj wraca się do starego pomysłu Stanów Zjednoczonych, starego sprzed kilku tygodni, żeby po prostu najpierw zbudować taki przykład pokoju na ziemi libańskiej, czyli krok za krok, wet za wet, Izrael krok w stronę swojego kraju, Hezbollah wynosi się i to daleko poza Litanii, a wkracza armia libańska i pokazuje, jak ten raj południowego Libanu będzie wyglądał. Ale oczywiście ani Izraelowi w to graj, a tym bardziej Hezbollah z całą swoją tą częścią, zapleczem szyitów w Libanie to odrzucił. Tak wygląda na dzisiaj nerwowa sytuacja w piękny poranek libański, bo słońce już się obudziło, a może po prostu jest tak, jakby ktoś na nie oliwy wylał. Spokojne, oby ten spokój zapanował też na płaszczyźnie politycznej i wojennej.
9: Codziennie w informacjach mówimy i wypowiadamy zdanie o tym, że południowy Bejrut został zbombardowany. Jak teraz wyglądają południowe dzielnice Bejrutu?
10: Oczywiście to bombardowanie południowego Bejrutu spowodowało opuszczenie praktycznie większości dzielnic. Około 7 dzielnic południowego Bejrutu praktycznie są zamarłe. Tak jakby tam po prostu tylko gdzieś duchy fruwały i one się pokazują, oczywiście czasami z bronią w ręku, wiadomo o kogo chodzi, ale tam praktycznie życie się nie toczy. Jeżeli chodzi o same zniszczenia, one od początku tego konfliktu były i nadal pozostają bardzo punktowe, odwrotnie niż to ma miejsce na południu Libanu. Na południu Libanu wioski są po prostu jakby brzytwą ścięte i nie tylko nie ma tam ludzi, ale nie ma tam w ogóle jakichkolwiek struktur w większości przypadków. Natomiast w samym Bejrucie są to od samego początku punktowe bombardowania, często z ostrzeżeniem przynajmniej półgodzinnym, a nawet godzinnym, że należy ten czy inny drapacz chmur w cudzysłowie, czyli duży budynek opuścić, po czym ten budynek dostaje pierwszą rakietę tak zwaną.
9: I wracamy do rozmowy z Kazimierzem Gajowym. Trzy tematy przed nami. Pierwszy temat to są ci, którzy musieli opuścić południowy Liban i południowe dzielnice Bejrutu, gdzie oni teraz są i jak wygląda sytuacja ekonomiczna Libanu. I trzeci temat właściwie to jest nasza wspólna pomoc dla południowego Libanu. Jak to wygląda, Kazimierz Gajowy?
10: Tak, to wygląda też bardzo nerwowo i nienormalnie, dlatego że z jednej strony mówimy, i to jest prawda, 1,2 mln przynajmniej osób opuściło albo Bejrut Południowy, albo cały południowy Liban, z tym, że tylko 18% znajduje się w tak zwanych ośrodkach dla przesiedleńców stworzonych w budynkach szkolnych albo państwowych przez rząd libański. I wbrew pozorom tym ludziom jest w cudzysłowie najlepiej, dlatego że tam najszybciej i najprościej docierają wszelkiego rodzaju organizacje międzynarodowe i tak bezpośrednio pomagają, bo panie redaktorze, to też tak wizualnie im służy, bo to ładnie wygląda, kiedy się przywozi do szkoły, w której jest, nie wiem, 100, 200, 300 osób i powiedzmy ta pomoc dociera, to i dla poszczególnych, powiedzmy, organizacji wizerunkowo jest to bardzo ładne. Natomiast większość ludzi tym razem znajduje się przede wszystkim rozrzucone po rodzinach. My te rodziny odnajdujemy i tutaj mamy podwójny problem. Bo tak, z jednej strony ci, którzy przybyli i zamieszkali u znajomych, u rodziny niejednokrotnie w jakiś sposób, no zostali przyjęci. Jak wiemy, pierwszy dzień super, goście, tydzień, dwa, ale 3 miesiące i teraz mamy po prostu również potrzeby dla tych rodzin, które goszczą, bo one też od miesięcy nie mają pracy, nie mają żadnych dochodów. Czyli do takich rodzin, i jedną taką rodzinę wczorajśmy odnaleźli, jest to stosunkowo młoda rodzina, 40-latkowie z trójką synów, 12 lat to bliźniacy, 7 to następny chłopak, którzy tak jak uciekli w podkoszulkach, jeszcze w tych podkoszulkach do wczoraj chodzili. I to właśnie przechodzę do tego tematu również pomocy. Wczoraj otrzymali odpowiednią paczkę, żeby móc się po prostu ubrać, umyć, a nawet ogolić, a jednocześnie no był wyjątkowy prezent, to jak sam raz dzięki darczyńcy, który przekazał komputer, że malutki komputer, ale ci chłopcy otrzymali po to, panie redaktorze, żeby się uczyć. Następny punkt, o którym pan wspomniał, to południe Libanu. Ja mówiłem, ale chyba nam coś się popsuło, bo mamy nerwowość również i w internecie. Tam około 11 tysięcy, w większości prawie 100% to chrześcijanie, od początku tej eskalacji wojennej tam egzystują. I wczoraj słuchałem, nie wiem, czy to było już na naszej linii słyszane, jak mówiłem wcześniej, że wójt jednej z gmin Einebel zaapelował do świata, że jeżeli nie przyjdziemy z pomocą natychmiast, to po prostu ci ludzie znajdują się w sytuacji drastycznej, katastroficznej. I to nie tyle teraz chodzi o samo wyżywienie, bo już tam coś rośnie, jest tutaj pełne lato, można powiedzieć, owoce, jakieś kapusty czy pomidory, ale od strony medycznej, czyli czasami z powodu najbardziej prostego leku, którego brakuje, chociażby przeciwgorączkowego, ludzie po prostu są w zagrożeniu życia. I teraz do naszych darczyńców. Szanowni Państwo, szkoda, że tego nie widzimy. Ja siedzę w Centrum Pomocy Humanitarnej Fundacji Fenicjan Świętego Szarbela. Pan redaktor zna to miejsce. To jest przy kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, bardzo blisko Biblos. I tutaj mamy pod sufit praktycznie darów, które zostały zakupione i częściowo też przywiezione prosto z Polski, gdzie tam zostały zakupione, chociażby jak środki higieniczne, środki czystości, lekarstwa podstawowe, takie przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, na jakieś bóle żołądka, ale również takie, które na przykład są używane przez chorych na serce, cukrzyków czy z nadciśnieniem. Czyli mogę tutaj śmiało powiedzieć, dzięki tej akcji, której dokonaliśmy wspólnie w okresie Wielkiego Tygodnia, przecież, bo zakończenie było w Wielki Czwartek, ona po prostu teraz owocuje i teraz jest najbardziej potrzebna. Ja czekam na pozwolenie od Caritasu w Liban, oczywiście tam przyjdzie pozwolenie, do nich nie wiem skąd, będziemy brać udział w konwoju humanitarnym. Oczywiście wczoraj sytuacja się bardzo pogorszyła i raptem się polepszyła, stąd jest zaplanowane na czwartek, czyli praktycznie pojutrze, takie nasze uczestnictwo w naszym samochodziku, znanym też wielu słuchaczom Radia Wnet, tym, którzy byli w Libanie, taki biały, duży

0: fenicja.org.pl tutaj na miejsce. My się czujemy nie osamotnieni, my się czujemy, że każde serce słuchaczy Radia Wnet bije razem z nami i bije właśnie w tym kierunku, który nazywamy pokój. A to jest słowo, które uspokoi tą naszą nerwowość, jeżeli się ziści.
1: Oby się ziściło. Kazimierz Gajowy, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję ze słonecznego Libanu.
0: I zapraszamy na 11.30 Studio Bejrut dzisiaj.
1: Oczywiście, bo dzisiaj jest wtorek.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wczoraj odbył się protest pod komisariatem policji w dzielnicy Portswood. To jest właśnie ten komisariat, który był odpowiedzialny i był na patrolu w trakcie tych tragicznych wydarzeń z grudnia ubiegłego roku. Wczoraj miała miejsce pod tym komisariatem manifestacja, w której uczestniczyli Polacy tutaj mieszkający, no ale także Brytyjczycy. I z dwojgiem takich Brytyjczyków rozmawiałam, z Danem i z Colinem. Dlaczego pan tutaj dziś przyszedł?
2: Protestuję przeciwko polityce tego rządu, przeciwko policyjnym podwójnym standardom. To jest już utrwalone. To jest polityka, w której ten rząd dyskryminuje rdzennych białych Brytyjczyków. Naszym zdaniem jest to oburzające.
1: Jest pan z Southampton?
2: Tak, jestem z Southampton. Okazało się, że znałem tego gościa w Londynie 20 lat temu. Nie widzieliśmy się od tamtego czasu i teraz po prostu wpadliśmy na siebie. Więc po tylu latach znowu się zaprzyjaźniliśmy.
1: Co myślą panowie o sprawie Henry'ego Nowaka?
2: To nie jest zwykły bałagan. To nie jest niekompetencja. To jest skandal. Policja kłamała. Próbowali ukryć dowody i zrobić z tego biednego chłopaka rasistę i przestępcę. I to jest obrzydliwe.
1: Nagranie z kamery nasobnej policjanta pojawiło się dopiero tydzień temu.
2: Tak, myślę, że musieli trzymać pewne rzeczy w tajemnicy ze względu na proces, ale osobiście uważam, że policjanci powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci. Powinni zostać dokładnie sprawdzeni. Być może byli w to zamieszani.
1: Myśli pan, że to był jednorazowy przypadek?
2: W tym kraju mamy ogromny problem z policyjnymi podwójnymi standardami. Takie rzeczy dzieją się cały czas. Jestem tego w 100% pewien. To po prostu bardzo mocny przykład, któremu nikt nie może zaprzeczyć. I dlatego tak wiele od niego zależy. To skrajnie niesprawiedliwe. I pamiętajmy, jak już mówiono, media głównego nurtu to wyciszały. Ja dowiedziałem się o tym dopiero kilka tygodni temu na platformie X. Więc najwyraźniej nie mogli już dłużej trzymać tego pod przykryciem.
1: Czy nie wcześniej nie wiedział pan o tej sytuacji?
2: Pewnie pisało o tym The Echo, ale ja tego nie czytam, a nie było tego w żadnych innych serwisach informacyjnych, które śledzę.
1: Co pana zdaniem mówi to o społeczeństwie europejskim? Na przykład Nigel Farage powiedział, że to jest sprawa jak George'a Floyda. Wtedy cały świat był tym poruszony. Delikatnie mówiąc. A teraz mamy bardzo podobną sprawę, jeśli chodzi o sposób, w jaki policja potraktowała tego człowieka. Albo może niepodobną, bo niektórzy mówią, że w tym przypadku jest nawet gorzej. Dlaczego nikogo to nie obchodzi? A może Brytyjczyków to obchodzi?
2: Myślę, że teraz już ich obchodzi, bo mieli szansę o tym usłyszeć. Wiele osób jest bardzo zdenerwowanych. I wiele osób lepiej rozumie, co się dzieje właśnie dzięki tej konkretnej sprawie. Skoro sprawa trafiła do mediów, nie dało się jej już dłużej wyciszać. Zyskała rozgłos. Myślę, że ludzie zaczęli sobie uświadamiać, że to działo się już od dawna, tylko oni o tym nie słyszeli, bo nie było tego w żadnych mediach poza X. Myślę więc, że ta sprawa naprawdę mocno wybrzmiała i poruszyła ludzi.
1: Myśli pan, że to zmieni coś w polityce?
2: To właściwie już się dzieje. Mamy tutaj partie o nazwach Reform i Restore, które zyskują duże poparcie. Myślę, że to da takim ludziom więcej amunicji, ale uważam, że ten proces i tak już trwał. Mamy w tym kraju dziwną sytuację. Mówi się nam, że nie ma żadnych podwójnych standardów w działaniach policji, a one oczywiście są. To jest prawie jak gaslighting, jakby robili to po to, żeby zdezorientować ludzi.
1: Pan też to czuje? Czy to może coś zmienić w społeczeństwie europejskim?
2: To jest tylko część katalizatora. Myślę, że to trwa od lat. Niesprawiedliwość, której doświadczają rdzenni mieszkańcy Europy i krajów europejskich. Próbowaliśmy być otwarci wobec imigrantów, ale teraz rzuca się nam to w twarz. Teraz jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii we własnym kraju. To, co się dzieje, jest oburzające. To jest przejmowanie kraju. Europejczycy są wymazywani. Musimy się temu przeciwstawić i stawić opór. Partie polityczne, narodowe i populistyczne w całej Europie radzą sobie bardzo dobrze, mimo całej niesprawiedliwości, której doświadczają. Spójrzmy na Francję, gdzie politycy są prześladowani. Patriotyczni politycy w całej Europie są prześladowani. Grozi im się więzieniem, wsadza się ich do więzienia pod sfabrykowanymi zarzutami. To jest skandal. Więc to jest walka polityczna. Naprawdę tak jest, ale to wyostrzyło nasze zmysły i wzmocniło naszą wolę. Musimy walczyć i wygrać.
1: Czy mogę zapytać o społeczność sikhijską w Southampton? Znają pan, czy oni żyją trochę osobno? Bo słyszałam, że społeczność sikhijska w Anglii jest bardzo dobrze zintegrowana ze społeczeństwem.
3: Yeah, I think this particular guy, most of the Sikh community in Southampton live down in this direction over here.
2: Większość społeczności sikhijskiej w Southampton mieszka tam, w tamtą stronę, w St. Mary's. Myślę, że ten konkretny człowiek był trochę szalony. Szczerze mówiąc, nie wiem nawet, czy oni sami go chcieli. Być może dlatego, że reszta jego rodziny została aresztowana za posiadanie broni, on znalazł się tutaj, w Portsmouth, trochę poza swoją normalną społecznością. Zastanawiam się, czy w jego głowie to oznaczało, że musi chodzić i wyglądać groźnie, żeby się bronić, bo boi się rasizmu i tym podobnie. Podobnych rzeczy. Mówiąc całkiem szczerze, uważam, że w przypadku tego konkretnego człowieka widać też problem ze zdrowiem psychicznym. Z tego, co słyszę, to wykracza poza całą kwestię rasy. Mam na myśli to, że chodzi wielu ludzi, którzy są po prostu niezrównoważeni, niezależnie od koloru skóry. Ludzie biorą różne antydepresanty i tabletki i można zostać dźgniętym nożem przez kogoś, kto ma problemy psychiczne, równie łatwo jak przez kogoś należącego do jakiejkolwiek mniejszości rasowej.
3: By whatever, you know, racial minority it happens to be. I was just thinking actually, Colin.
2: Właśnie sobie pomyślałem, Colin, że 20 lat temu rozmawialiśmy o takich sprawach i wtedy byliśmy chyba trochę szaleni i ekstremalni, prawda? Masz teraz takie poczucie, że cała reszta nas dogoniła? Teraz to my jesteśmy tymi spokojnymi.
1: Dobrze, ostatnie pytanie. Czy jest w Wielkiej Brytanii polityk, który pana zdaniem może zmienić kraj na lepsze?
2: My wszyscy powinniśmy być politykami. Myślę, że to nie jest tylko jedna twarz czy jeden lider. Jestem w Reform, popieram też Restore, każdego, kto staje w obronie tego kraju. Nigel Farage robi wiele dobrych rzeczy. Doprowadził do upadku wielu idiotycznych polityków głównego nurtu, ale zaczynam patrzeć na niego trochę podejrzliwie. Zastanawiam się, czy Rupert Lowe nie jest kimś, do kogo powinienem przejść, zapominając o Farage'u. Rupert Lowe mówi prawdę. Pewien człowiek powiedział mi kiedyś, że żeby dojść na szczyt, trzeba przesunąć się do centrum. To wszystko stało się już tak bardzo mainstreamowe. Mamy patriotyczną obywatelsko-narodową partię, która prowadzi w sondażach. Dzieje się bardzo dużo.
1: I tak się zakończyła moja rozmowa z Danem i Colinem, dlatego że w trakcie tej manifestacji poproszono o 3 minuty ciszy, żeby upamiętnić właśnie Henry'ego Nowaka. Więc tak się ta nasza rozmowa zakończyła. Jeden z panów stał z dużym takim kartonem, na którym właśnie napisał, że należy zakończyć z dwutorowym działaniem policji. Także tak komentują to Brytyjczycy mieszkający w Southampton.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Do studia wszedł Mikołaj Murkociński. Dzień dobry, Mikołaju.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Ja mniej, ty bardziej obserwujemy wizytę Ojca Świętego Leona XIV w Hiszpanii. Ty byłeś w Algierii. Opowiadaliśmy o tym, co papież mówił, jak przebiegała wizyta papieża w Bejrucie, w Libanie. Potem była Afryka, teraz jest Hiszpania. Wygląda na to, że ta pierwsza wielka wizyta europejska jest pełna symboli, że ta Hiszpania przeżywa bardzo wizytę Leona XIV.
2: Tak, ale może chyba wynika to z tego, że przede wszystkim papież sobie radzi językowo, w takim sensie, że po prostu hiszpański zna. Wiemy, że papież Leon XIV wcześniej był misjonarzem w Peru i to chyba, jak tak się obserwuje jego wystąpienia i słucha tych jego homilii i różnych innych wystąpień, to słychać, że czuje się znacznie swobodniej niż na przykład mogłem to zaobserwować w Algierii, czy też to, co mogliśmy zobaczyć razem w Libanie. Widać, że papież Leon XIV, którego kojarzymy przede wszystkim z wiernego czytania przemówień z kartki, no że teraz właśnie w Hiszpanii od tych wersji pisanych często odchodzi, jak chociażby w czasie spotkania z młodymi.
1: Do tych spotkań z młodymi pewno za chwilę wrócimy, ale posłuchamy teraz, bo Leon XIV nie tylko spotyka się z wiernymi, miał też swoje spotkanie z parlamentarzystami. Mam wrażenie, że dawno takich słów nie było w parlamencie hiszpańskim, bo Hiszpania słynie z lewicowego rządu i z takich, bym powiedział, daleko posuniętych reform społecznych. Posłuchajmy fragmentu wystąpienia Leona XIV w parlamencie hiszpańskim.
3: Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym. Jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji. Gdy pewność ta zostaje zachwiana, najbardziej narażeni na zranienie stają się pierwszymi ofiarami, a prawo traci swoje najgłębsze znaczenie, służbę każdej osobie i jej ochronę. Dlatego moralna wielkość narodu objawia się przede wszystkim w jego zdolności do towarzyszenia, chronienia i miłowania tych istnień, które doświadczają największej kruchości.
1: To posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu z wystąpienia Leona XIV w parlamencie hiszpańskim.
3: Szczególnego znaczenia nabiera rodzina, podstawowa rzeczywistość ludzka i naturalny fundament wspólnoty. To w rodzinie splatają się pokolenia i przekazywana jest żywa pamięć, która zapewnia społeczeństwu wewnętrzną ciągłość. Tam, gdzie rodzina jest wspierana, umacnia się również duchowa i społeczna stabilność narodu. Rodzina pozostanie zawsze pierwszą szkołą człowieczeństwa, w której człowiek uczy się wcześniej niż gdziekolwiek indziej elementarnej gramatyki współżycia ludzkiego, przyjmowania życia, troski o drugiego, przebaczenia, służby i przynależności.
1: I jeszcze jeden fragment.
3: Z szacunku wobec drugiego człowieka rodzi się także obowiązek ochrony przed tym, w której dojrzewają jego przekonania, sumienie i relacja z Bogiem. Troska o ten wymiar wewnętrzny pozwala lepiej zrozumieć kwestię zasadniczą dla każdego prawdziwie demokratycznego społeczeństwa. Wolność myśli, sumienia i religii. Fundamentalne prawo chroniące najbardziej wewnętrzną sferę osoby ludzkiej. Wolność, na której opiera się współczesne państwo, jeśli jest autentyczna, uznaje religijny wymiar człowieka, szanuje go i zapewnia mu ochronę prawną. Nie dopuszcza również do sytuacji, w której ktoś musiałby z powodu swej wiary rezygnować z udziału w życiu społecznym. Być wolnym nie oznacza jedynie braku przymusu ani posiadania wielu możliwości wyboru. Oznacza zdolność rozpoznania dobra i odpowiedzialnego przylgnięcia do niego. Dlatego każde społeczeństwo rzeczywiście wolne wymaga również właściwego wyznaczenia granic władzy publicznej, tak aby wolność osób, wspólnot i stowarzyszeń nie była bezpodstawnie ograniczana. Z tej perspektywy uprawniona autonomia porządku doczesnego nie może być nigdy interpretowana jako wrogość wobec zjawiska religii. Wiara nie dąży do narzucania się za pomocą przywilejów ani przymusu. Nie może jednak zostać zepchnięta do milczenia, jak gdyby była czymś nieistotnym dla życia publicznego.
1: Myślę, że to są bardzo ważne słowa, które wypowiedziane zostały nie tylko do parlamentarzystów Hiszpanii, nie tylko do Hiszpanów, ale do całej Europy. Też była taka msza albo spotkanie z młodzieżą i tu pytanie do Mikołaja Murkocińskiego, w której uczestniczyło ponad milion osób, tak było?
2: 600 tysięcy młodych, co i tak było dwukrotnie więcej od tego, czego spodziewali się organizatorzy, ogólnie rzecz biorąc. Rzeczywiście ma pan rację, z kolei w mszy świętej, która została odprawiona na Plaza de Cibeles, tam ponad 1 200 000 osób brało udział w tej Eucharystii i to było również dwukrotnie więcej od liczby, której spodziewali się organizatorzy. Ale wracając do tego spotkania z młodymi, to rzeczywiście było wydarzenie, które chyba takie było najbardziej znaczące, oczywiście poza Eucharystią, w czasie tej pielgrzymki, która jeszcze trochę potrwa. Spotkanie z młodymi, które rozpoczęło się takim, można powiedzieć, występem. Później z kolei papież rozmawiał, odpowiadał na pytania młodych osób, które siedziały wokół niego. Wszystko było w takiej konwencji dość takiej luźnej. Ojciec Święty oczywiście siedział na scenie, na podwyższeniu, ale to właśnie mówiłem o tym, że on często odchodził od swoich kartek, od swojego tekstu. Mówił między innymi o swoich ulubionych świętych, mówił oczywiście o świętym Augustynie, ale mówił także, albo przede wszystkim o tej nadziei, o tym, żeby... To jest chyba to również to, co usłyszeliśmy w tym parlamencie, czyli cały czas Ojciec Święty powtarza o tym, aby wiara nie stała się jakimś reliktem przeszłości. Powtórzył to również w czasie tej mszy świętej w czasie procesji Bożego Ciała, odnosząc się właśnie do tej procesji, no, że to nie może być folklor, że to jest właśnie także wyraz wiary i wychodzenie poza ten osobisty wymiar wiary. Ja proponuję, abyśmy posłuchali może fragmentu homilii Ojca Świętego właśnie z przedwczoraj.
3: Powróćmy do Niego ze szczerą miłością. Otwórzmy się na spotkanie z Nim, pozwólmy, aby nawodnił wyschłe obszary naszego serca, abyśmy następnie mogli wyjść na drogi życia i historii oraz nieść ludziom ten strumień świeżej wody, strumień miłości, pokoju, sprawiedliwości i radości.
2: I tutaj odnajdujemy te elementy stałe, można powiedzieć, w tym pontyfikacie Leona XIV, czyli pokój, sprawiedliwość, a w czasie jeszcze tej Eucharystii, no również odnosił się do tego związku między chrześcijaństwem, między wiarą, a Hiszpanią, a historią Hiszpanii. Również mówił o tym, że, no właśnie to, co usłyszeliśmy, że Bóg może nawodnić wyschłe obszary serca, ale to właśnie odnosząc się także do Hiszpanii. Wpuszczał pan fragmenty z tego wystąpienia w parlamencie i to trzeba także podkreślić, że w czasie tego swojego pierwszego spotkania, swojego pierwszego wystąpienia przed korpusem dyplomatycznym, to było oficjalna część tej wizyty, papież mówił także o konieczności spotkania i pojednania. To także coś, co powraca regularnie w tych jego, w czasie jego pielgrzymek. A jeżeli chodzi o Hiszpanię, to ma bardzo konkretny wymiar, ponieważ jest to kraj, który od już dłuższego czasu zmaga się z bardzo poważnym kryzysem politycznym. Wiemy, że jest to kraj, którym rządzą socjaliści Pedro Sanchez, ale rządzą rządem mniejszościowym. Można powiedzieć, że trochę są postrzegani, no Pedro Sanchez rzeczywiście nie chce zdymisjonować, chociaż jego rząd, członkowie jego rządu są znajdują się w różnych sprawach związanych z korupcją polityczną i tak dalej. I rzeczywiście w parlamencie prawica w ogóle już w zasadzie z lewicą nie rozmawia i do tego także odnosił się właśnie Leon XIV, zapewne także przemawiając w Cortesach.
1: Czy tego wystąpienia Leona XIV słuchał premier Hiszpanii?
2: No, słuchał, w każdym razie na pewno także się spotkał z papieżem w nuncjaturze apostolskiej. To było spotkanie w nuncjaturze apostolskiej, natomiast papież także spotkał się z biskupami Hiszpanii, spotkał się także z członkami wspólnoty augustianów, to ponad 200 osób. No i wreszcie spotkanie na legendarnym Santiago Bernabeu, czyli na stadionie klubu Real Madryt, 60 tysięcy ludzi wspólnoty diecezjalnej Madrytu. Zresztą właśnie z Madrytem papież podkreślał te swoje związki. Mówił między innymi, że skoro jest w Madrycie, to on sam jest Madrytczykiem. I także w czasie lotu do Hiszpanii na jedno z pytań odpowiadając, powiedział, że jest fanem Realu Madryt jako John Robert Prevost.
1: Powiedział Leon XIV, udając się do Barcelony. Zobaczymy, jak tam będzie przyjęty. Będziemy Państwu o tym opowiadać. Tam jest Krzysztof Jabłonka i będziemy mieli, mam nadzieję, na żywo relację z tej wizyty Leona XIV w Barcelonie, ale tak patrzę na takie kamienie milowe, które stawia Leon XIV. Wizyta na Bliskim Wschodzie. Mieliśmy ten przywilej, że byliśmy w Bejrucie w czasie mszy świętej. Byliśmy w miejscu świętego Szarbela, potem ty przywilej miałeś, byłeś w Algierii, drugi kamień milowy, czyli Algieria i Afryka, a teraz Europa i Hiszpania.
2: I Monako jeszcze po drodze. Dlaczego? Moim zdaniem, owszem, kamienie milowe, ale zauważmy, że to wszystko jest Morze Śródziemne, basen Morza Śródziemnego. Papież dużo mówi o tym pojednaniu. Myślę, że ponieważ także był on misjonarzem przez wiele lat, to myślę, że tutaj poniekąd troszkę kontynuuje tę misję papieża Franciszka, przynajmniej ten przekaz. Wiemy, że w czasie swojej wizyty na Wyspach Kanaryjskich już za kilka dni papież ma spotkać się z migrantami, ma odwiedzić centra migrantów. No i wiemy, że no, na przykład tutaj, skoro mówimy o Pedro Sanchezie, słyszeliśmy o tym, że Hiszpania ma zalegalizować pobyt ponad 500 000 właśnie osób przebywających nielegalnie w Hiszpanii. No tutaj na przykład papież Leon, pozycja papieża Leona i premiera Sancheza, no raczej jest tutaj bliska.
1: Legalizacja z kolei to jest problem polityczny w Hiszpanii, ale o tym dzisiaj nie będziemy opowiadać.
2: Nie, bo to zabrakłoby czasu, a już się zbliża 8.
1: To prawda, Mikołaj Murkociński w studio, to w studia wchodzi Jakub Duszak i już za chwilę, punktualnie o godzinie 8, będą wiadomości.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest dr Józef Orzeł. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, Krzysiu. Dzień dobry państwu.
1: Ukraińcy liczą się z ryzykiem zaostrzenia historycznych sporów z Polską. Wcześniej biuro Zełenskiego zignorowało ostrzeżenia przed reakcją na uhonorowanie UPA. O co chodzi w tej relacji polsko-ukraińskiej? Jakie są intencje Kijowa?
2: Intencje są takie. Ukraina nade wszystko. Inne interesy innych państw się mało liczą, tylko o tyle, o ile mogą zagrozić interesowi Ukrainy. I państwo, które z wojny wyjdzie zniszczone z połową ludności, równocześnie będzie miało najsilniejszą armię w Europie i bardzo doświadczoną kadrę polityczno-dyplomatyczną. I widzę taki kierunek relacji z Europą.
1: To jest tak.
2: Nie, tak?
1: To nie jest wszystko przypadkowe, to jest tak. Jaka jest intencja prezydenta Zełenskiego?
2: To jest początek rywalizacji z Polską, ustawienia Polski w takiej sytuacji, w jakiej Polska ma być po to, żeby Ukraina mogła osiągnąć maksymalnie pozycję polityczno-gospodarczą w Europie. Nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, w Europie. To nie Polska ma być pasem transmisyjnym między Europą Zachodnią, szczególnie Niemcami, a Rosją. Ma tym być Ukraina, Polska w tym przeszkadza. Ponieważ Polska ma bardzo słabą elitę polityczną, która nie umie walczyć o interes Polski, Ukraińcy przyglądają się temu od dawna, doszli do wniosku, Ukraińcy w sensie elita, władza Ukrainy, doszli do wniosku, że można nas olać, mówiąc bezpośrednio i krótko, że nie jesteśmy w stanie walczyć o swój interes. Nie jesteśmy w stanie zaszkodzić Ukrainie na przykład, nie jesteśmy w stanie zamknąć korytarza logistycznego pomocy dla Ukrainy z Europy Zachodniej, z Ameryki. Ukraińcy od dawna są przekonani, że tym kanałem logistycznym rządzi Ameryka. Czy to prawda, czy nie, dowiemy się od naszej władzy niedługo, ale przede wszystkim widzimy, że nasza władza, i to prezydencka, i rządowa, nie komunikuje nam tego, że rozumie, co się stało, w jaki nowy okres relacji z Ukrainą i z Europą weszliśmy, ponieważ Europa temu też się przygląda i co więcej, ona Polskę wpycha do takiej właśnie sytuacji, ponieważ Europa Zachodnia też nie chce mieć silnej Polski, a Niemcy się dogadują z Ukrainą zdecydowanie ponad naszymi głowami. Myślę, że moment jest krytyczny i to jest ostatnia szansa dla Polski, żeby się na tę suwerenność wybijać. Ale tu potrzeba kilku rzeczy bardzo istotnych naraz. To znaczy, jeśli nie stworzymy bloku obronnego, ale także przemysłowego, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy na początek, Międzymorza, to znaczy wschodniej flanki NATO albo północno-wschodniej flanki NATO, od Skandynawii po Bułgarię, ale raczej od Grenlandii, ale to inna rozmowa. Grenlandia jest częścią Danii, więc biorąc Skandynawię, bierzemy i Grenlandię. Jeśli tego bloku sami nie stworzymy, to Ukraina, tego bloku po to, żeby te kraje bronić, żeby się broniły wspólnie przed Rosją, to Ukraina da gwarancję Skandynawii i Bałtom sama. I to jest rzecz bardzo poważna i bardzo realna. Mianowicie Ukraina zaczyna wolno przeważać na froncie. W związku z czym Rosja Rosji nie będzie stać na żadną dużą ingerencję, agresję wobec krajów NATO, nawet krajów bałtyckich. To, co jest możliwe, to mała inwazja na przykład na część Narwy w Estonii. Wystarczyłoby, gdyby tam weszło ze 20 czołgów i Rosjanie by powiedzieli i do Estonii, i do NATO, jesteśmy i co nam zrobicie? Otóż NATO raczej mało by zrobiło. Szpica natowska, czyli taka najbardziej przystosowana do szybkiej reakcji część wojsk NATO, 15 tysięcy żołnierzy, potrzebuje od 3 do 4 tygodni, żeby tam się znaleźć, tam to znaczy w krajach bałtyckich, więc to jest za późno. Potem NATO się może nie zdecydować na rozwiązanie militarne, a NATO na pewno zorganizowaliby się Ukraińcy i być może oni zaproponują te kilkanaście tysięcy żołnierzy ukraińskich, że przejdzie do krajów bałtyckich i będzie na stałe broniło tych krajów przed Rosją. To wystarczy na małą inwazję Rosji na kraje bałtyckie, bo gdyby Rosja chciała odciągnąć z frontu, nie wiem, 50-100 tysięcy żołnierzy z frontu z Ukrainą, to Ukraina by natychmiast zaatakowała i pewnie odbiłaby to wszystko, co Rosjanie zdobyli. Więc dużej inwazji nie będzie. I Ukraina myśli o sobie, że chociaż kraj podupadły gospodarczo, zależny kompletnie od zachodniej pomocy finansowej i jeszcze sprzętowej, bo Ukraina prawie już ma cały sprzęt wojskowy produkuje, nie produkuje broni antyrakietowej, przeciwlotniczej, czyli na przykład patriotów i na to czeka, na pomoc z Zachodu czy ze Stanów, ale resztę już ma i może samodzielnie prowadzić wojnę z Rosją i myśli, że dzięki pomocy europejskiej albo wygra tę wojnę, albo ta wojna będzie wygrywana przez lata przez Ukrainę, ale ona wtedy zacznie się odbudowywać dzięki pomocy zachodniej, szczególnie niemieckiej. Dla nas staje się to wielkim niebezpieczeństwem, bo Ukraina zamiast zawrzeć z nami sojusz, próbuje z nami rywalizować i to bardzo brutalnie. Nie ma skutecznej odpowiedzi polskiej na to, mówił w rozmowie z Krzysztofem Wojczalem Daniel Szeligowski, szef wschodniego zakładu, czy części Ośrodka Studiów Wschodnich. Jeżeli chcemy grać z Ukrainą, to musimy tam uderzyć, gdzie ją zaboli. Odebranie orderu jest tylko, jak na razie, czynem symbolicznym.
1: To właśnie, o to chciałem zapytać. Czyn symboliczny to po pierwsze, czy powinien nastąpić ten czyn symboliczny, czy powinniśmy wybrać inny rodzaj reakcji, a jeśli inny, to jaki?
2: Normalne państwo powinno wybrać całą gamę środków. Po pierwsze, nie wiemy, jak nasi przedstawiciele prezydenta i rządu rozmawiali z generałem Budanowem, a trzeba powiedzieć, że jeżeli Zełenski wysyła szefa swojego gabinetu, byłego szefa wywiadu wojskowego, to znaczy, że on nie przyjeżdża przeprosić i sprowadzić relacje ukraińskie do lepszego punktu wyjścia niż był przed tym, co zrobił Zełenski. Tylko przyjechał sprawdzić nas po prostu i wygląda na to, że sprawdził i uznał, czy te władze Ukrainy uznały, że można z nami tak postępować dalej. Więc to, co powinien normalny kraj zrobić, to gest symboliczny jest bardzo potrzebny, ponieważ Zełenski też dokonał tego w sposób symboliczny, nadając jakiejś jednostce wojskowej tytuł bohaterów UPA, ale trzeba też zrobić krok realny. To po pierwsze krok w kierunku stworzenia Międzymorza, bo ani rządy polskie nic w tej sprawie nie zrobiły, ani prezydent na przykład należałoby powołać w Warszawie czy w Polsce centrum Międzymorza, miejsce, gdzie dyplomaci, wojsko, wojskowi, media, biznes, ludzie powinni się spotykać. Po drugie, zaproponować stworzenie tego bloku, bo jeśli tego nie zrobimy, zrobi to Ukraina za nas, bez nas. I trzecie, coś zrobić z pomocą dla Ukrainy. Jestem za mało kompetentny, by powiedzieć konkretnie, co to znaczy, ale nie szedłbym w takie śmieszne kroki typu zrobimy teraz remont w Jasionce na 2 tygodnie, bo taki remont już był i wtedy działało lotnisko w Lublinie. To musi być poważny krok ograniczający przesył pomocy dla Ukrainy. Ukraina buduje sobie takie rezerwowe z Rumunią, ale to się nie da Polski zastąpić w żaden sposób.
1: Czyli przede wszystkim należy uznać, że to, co się wydarzyło, ta decyzja prezydenta Zełenskiego jest decyzją istotną politycznie.
2: Tak jest i oznaczającą początek zmiany stosunku Ukrainy do Polski i to w taki sposób, który wszyscy zobaczą i odczują i wtedy się okaże, że Polska nie jest tak, jeżeli nie zareagujemy odpowiednio i także wobec krajów Unii Europejskiej, to pokaże, że Polska jest krajem nie tylko zależnym od Brukseli i od Berlina, ale jeszcze zależnym od Kijowa. Moment jest bardzo trudny i w sytuacji wojny politycznej pomiędzy rządem a prezydentem i opozycją raczej pokazuje, że nie można, nie wiem czy pamiętasz jak Jezus mówił, że jeżeli królestwo zła jest podzielone, to znaczy, że nie działa. To samo jest z królestwem na tej ziemi. Jeśli Polska jest tak podzielona, to nie będzie się zachowywała jak kraj, który ma, no nie wiem czy śmiertelne, ale strategiczne wyzwanie przed sobą.
1: No, ale tego

0: skutecznej, szczerej rozmowy z prezydentem Zełenskim dodał na początku, że tak apeluje wobec tego, że dyplomacja nie załatwiła nic w tej sprawie. To znaczy wskazał na swój rząd, czyli na siebie, przy okazji na ministra Sikorskiego, że niczego z Ukrainą nie załatwił. Z Unią Europejską też niczego nie załatwiliśmy. Mamy na głowie za chwilę pakt migracyjny i pakt klimatyczny także. I to oznacza, że Tusk traktuje Polaków jak idiotów po prostu, ponieważ ten jego tekst oznacza, ja nic nie robię i nic nie muszę robić, jeśli ktoś coś musi, to proszę uprzejmie, niech prezydent sobie robi. A wiemy, że prezydent ma kompetencje malutkie, tak nie wiem, z 5% tego, co masz rząd, i prezydent w rywalizacji, w negocjacjach z prezydentem Ukrainy jest absolutnie w nierównej sytuacji, ponieważ prezydent Ukrainy to jest równocześnie nie tylko szef rządu, ale nad szef rządu, który może temu rządowi wydawać polecenia. To oznacza, że nawet Tusk uznaje, że jedyną władzą suwerennej Polski, który by chciał suwerennego kraju, jest prezydent, ale kompetencje ma, jakie ma. Zobaczymy, co prezydent wymyśli. Wydaje mi się, że to jest tak poważna sytuacja, że prezydent powinien wygłosić orędzie do narodu, w którym wezwałby rząd do reprezentowania interesu Polski, bo tego nie robi, i społeczeństwo do tego, żeby zaczęło kontrolować polityków, czy oni realizują polskie interesy, czy nie. Czyli przy okazji to powinien być początek prawdziwej kampanii wyborczej o suwerenność kraju.
1: Powiedział pan o niedojrzałych elitach politycznych, o tym, że nie reagują w adekwatny sposób na istotne zdarzenia. To rozumiem, zdanie dotyczyło nie tylko rządzących, nie tylko Donalda Tuska, który być może jest świadomie niedojrzałym, ale też opozycji.
0: Ja myślę, że Tusk świadomie jest dojrzały, tylko to dojrzałość polega na zaakceptowaniu niesuwerennej polityki polskiej, uzależnionej od Berlina i Brukseli. Natomiast wydaje się, że opozycja powinna zmienić ton, to znaczy też musi być dorosła i musi do Polaków mówić jak do dorosłych ludzi. Musi pokazać tę sytuację, jaka jest, a nie robi tego. Czyli jedna i druga strona ukrywa dramatyzm tej sytuacji, sytuacji, w której trzeba dokonać zmiany polityki i trzeba przygotować na to społeczeństwo, ale społeczeństwo, wiadomość, że Ukraina rywalizuje z nami brutalnie, to ono w większości już ma i to stało się samo i niedobrze, ponieważ to się stało bez polityki, bez polityków. Opozycja próbowała i próbuje nieść ten kierunek, przewodzić temu kierunkowi, ale nie komunikuje nam tego, jak ta sytuacja naprawdę wygląda. Ona jest, i trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, mamy u siebie 1 000 000 Ukraińców. Po pierwsze, oni nie są winni tej sytuacji, nie oni rządzą rządem ukraińskim, ale po drugie, Polacy będą utożsamiać ich z polityką rządu ukraińskiego. I to bardzo niedobrze, bo i dla tych Ukraińców, i dla nas, bo większość tych Ukraińców zachowuje się w Polsce przyzwoicie, pracują, płacą podatki i tak dalej. I im się to nie należy, a poniosą konsekwencje takiej zmiany polityki swojego rządu.
1: Podział polityczny w Polsce, można powiedzieć, że jest wiele granic tego podziału, ale jednym z nich jest stosunek do wojny Ukrainy z Rosją. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale też i Platformy Obywatelskie mówią, to jest nasza wojna, a politycy

0: Konfederacji i oczywiście Konfederacji Korony Polskiej mówią, to nie jest nasza wojna. To jest nasza wojna, czy to nie jest nasza wojna?
1: Myślę, że taka zero-jedynkowość nie jest dobra. Ja bym to powiedział w ten sposób. Ukraina walczy o swoją suwerenność z Rosją, broniąc w ten sposób, albo broniąc całej Europy zresztą, żeby Rosja nie poszła dalej, bo poszłaby z automatu i jak będzie mogła, to pójdzie, ponieważ Rosja nie potrafi inaczej, nie potrafi utrzymywać równowagi wewnętrznej bez agresji zewnętrznej. Rozumiem, że radio reaguje na to, co ja mówię, też dość dramatycznie, ale to jakby inna rzecz. W tym sensie to jest nasza wojna, tylko nie my ją prowadzimy, tylko prowadzą ją Ukraińcy, prowadzi tę wojnę armia ukraińska, dzięki czemu polska armia może się do następnej fazy agresji rosyjskiej przygotowywać. Więc myślę, że to, co mówi Konfederacja, szczególnie to, co mówi Grzegorz Braun, to nie jest prawda i dowiedzielibyśmy się tego, gdyby Ukraina tę wojnę zaczęła przegrywać. Więc dzięki Bogu, bo przecież na początku nie było jasne, czy Ukraina będzie się bronić, czy Rosjanie nie zajmą Kijowa. Jakby zajęli Kijów, to stanęliby na naszej granicy, to jest przecież chyba 1000 kilometrów, nie wiem ile mamy, nieźle mówię, u granicy z Ukrainą chyba 300 albo 200. W każdym razie mielibyśmy armię rosyjską na głowie, a pamiętajmy, armia rosyjska na Białorusi, bo takie są argumenty Konfederacji i Brauna, że przecież Rosjanie stoją w Kaliningradzie i na Białorusi. Przez przegrywanie czy przez powagę wojny z Ukrainą Rosja stacjonuje bardzo małe oddziały i w Kaliningradzie, i na Białorusi, i w dodatku oba te kawałki terytoria są pod bezpośrednim ostrzałem polskiej artylerii, więc tu trzymamy równowagę całkiem nieźle, gdyby nas zaatakowali, to polska artyleria by ten cały Kaliningrad w jeden dzień zniszczyła. Natomiast chodzi o Białoruś, to tu Rosjanie się przygotowali chyba dość symbolicznie na taki wypadek, gdyby na przykład Ukraina zaatakowała Białoruś jako państwo zależne od Rosji, z którego też wyszła agresja Rosji na Ukrainę, to postawili tam rakiety z ładunkami jądrowymi, żeby odstraszać, żeby zapewnić, że Białoruś nie będzie zaatakowana przez Ukrainę.
0: My nie opiszemy sytuacji geopolitycznej, ani geopolitycznych kontekstów sytuacji Polski, to jeszcze raz wróćmy do relacji między Kijowem i Warszawą, żeby podsumować. Świadoma eskalacja napięcia w relacjach polsko-ukraińskich przypłynęła nad Wisłę z Kijowa. To jest pierwsze zdanie, z które pan wypowiedział i z tym zdaniem się pan zgadza w związku z powyższym.
1: Absolutnie tak, powiem więcej. Ponieważ to jest Ukraina, wbrew pozorom, normalne państwo działające według swojego interesu, Ukraina już ma, czyli jej przywództwo, ma ułożoną strategię na miejsce Ukrainy w Europie. Trzeba, to o czym w ogóle nie mówiliśmy. Wielka innowacyjność przemysłu zbrojeniowego rozciągnie się na inne działy gospodarki. Jeśli Ukraińcy potrafią robić drony wojenne, to potrafią robić drony dla celów cywilnych i w ogóle potrafią być innowacyjni i to jest, będzie centrum innowacyjności w Europie, ponieważ stara Europa przestała być innowacyjna.
0: I to odnotujmy, że pod koniec czerwca w Gdańsku ma być takie wielkie spotkanie na temat odbudowy Ukrainy, na którym mają być przedstawiciele wielu koncernów i wielu polityków z całego świata. To co powinno się zdarzyć? Powinniśmy odwołać to wielkie spotkanie? Jak powinna się w takim szczegółowym problemie zachować Polskę.
1: Bardzo proszę. Moi koledzy mówią, że taka konferencja już się odbyła w Rzeszowie i na niej postanowiono podzielić ten tort, jeśli to jest tort w ogóle, tej odbudowy Ukrainy także z udziałem Polski. W związku z czym podobno ta konferencja w Gdańsku jest raczej, czy ma być symboliczna, bo prawdziwe decyzje zostały już podjęte, aczkolwiek ja nie wiem jakie. Nie wyglądało na to, żeby to uprzywilejowywało pozycję Polski w tej odbudowie, ale nam raczej grozi to, że to prezydent, Ukraina zazwyczaj wyprzedza kroki polityczne innych krajów wobec siebie. Wydaje mi się, że to raczej, jeżeli to my nie pokażemy Ukrainie przyjaznej łapki, czyli nie poddamy się jakoś, to po prostu prezydent Zełenski nie przyjedzie i cała konferencja weźmie w łeb. Także raczej to stoi przed nami. Tyle, że moi koledzy mówią, że najważniejsze rzeczy w tym Rzeszowie zostały już rozstrzygnięte, a przypomnę, że ostatnia chyba oficjalna, ale to już byłby straszny dowcip, oficjalna propozycja Ukrainy, jaką część Polski, część odbudowy Ukrainy ma wziąć Polska, to było, żebyśmy odbudowali Donieck, czyli okupowane tereny przez Rosję, czyli na święte nigdy, albo za 20 lat. Na pewno polskie firmy wchodzą bezpośrednio w relacje z ukraińskimi i chcą odbudowywać Ukrainę, czy wziąć udział w tym. Więc myślę, że ta konferencja gdańska nie jest tak istotna, ale to raczej my będziemy ją przygotowywać, a Zełenski powie, że jak jesteśmy dla niego niedobrzy, to on nie przyjeżdża. Zwróćmy uwagę, że dokonał następnej rzeczy. Leciał chyba, nie pamiętam gdzie, ale nie przez, jak zwykle, Rzeszów i Jasionkę, tylko przez lotnisko w Mołdawii.
0: Tak było. To jeszcze podsumujmy, jak pana zdaniem powinna Polska odpowiedzieć. Po pierwsze, powołać pozytywną odpowiedź, powołać Centrum Międzymorza w Warszawie. To jest pierwsza odpowiedź. Ale druga, na tej drabinie eskalacji stosunków polsko-ukraińskich, w relacji polsko-ukraińskiej, w punktach, co powinniśmy zrobić pana zdaniem?
1: Przede wszystkim powinniśmy robić rzeczy potrzebne do stworzenia tego bloku gospodarczo-militarnego Międzymorza, a to znaczy, że widzę dwie bardzo ważne inicjatywy poza tym Centrum Międzymorza. Pierwsza to wspólne Centrum Krajów Międzymorza w sprawach innowacyjnej broni, to znaczy szczególnie dronów sztucznej inteligencji. Takie centra buduje Ukraina z Niemcami, z Norwegią, z Danią, z Rumunią nawet, ale nie z nami. I to raczej z naszej winy. Tak mówi Bartosiak i Budzisz, że Ukraińcy chcą, czy firmy ukraińskie chcą, ale my nie za bardzo. Zresztą wrócił Tusk kiedyś tam z Kijowa, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące temu, powiedział, że będziemy budowali fabryki broni w Polsce. I nic o tym nie słychać, a dwa tygodnie później Ukraina podpisała z Rumunią budowę fabryki dronów w Rumunii. Drugą rzeczą na przyszłość, bardzo ważną, bardzo delikatną, a można by już zacząć, to Centrum Technik Jądrowych Międzymorza. Ponieważ jeśli Amerykanie będą odchodzić z Europy i Francja, i Wielka Brytania mają zbyt mały arsenał atomowy, i jeżeli chcemy, żeby Amerykanie się z nami tą bronią jądrową, tak jak Rosja z Białorusią, się podzieliły, to musimy budować takie centrum sami, to znaczy kraje Międzymorza.
0: Ciąg dalszy rozmowy z Józefem Orłem jeszcze by dzisiaj. Będzie gościem, pan doktor Józef Orzeł będzie gościem Jaśminy Nowak w popołudniu w NET o godzinie 16:30, a teraz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ci bardzo i dziękuję państwu.
2: Nocne powtórki w NET.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dzień dobry, witam.
2: Przed chwilą Józef Orzeł w Poranku Wnet powiedział o tym, że decyzja prezydenta Zełenskiego jest elementem świadomej strategii, w którym eskalacja i marginalizacja Polski jest w polityce ukraińskiej obecna. Czy pan zgadza się z taką tezą?
1: Tak, uważam, że jest to świadomy wybór kolizyjnego kursu. To się działo już wcześniej. A ten moment to jest przekroczenie Rubikonu. I jeszcze pieczątkę na tym postawił prezydent Zełenski ostentacyjnie, zaprzestając używania lotniska w Jesionce na rzecz bodajże Kiszyniowa. To też jest polityczny sygnał.
2: Dlaczego Kijowowi? Z jakiego powodu Kijów wszedł na ten świadomy, kolizyjny kurs z Warszawą?
1: Po pierwsze namówione przez Niemcy. Dlatego to Niemcy namówiły Zełenskiego, żeby się wtrącił w wybory polskie, wybory parlamentarne, co zrobił. Optując, stając po stronie Tuska przeciwko rządowi PiS-u. Po drugie, no są, jak wiemy dobrze, no, refleksy, odruchy antypolskie. Od dawien dawna, a chodzi o to, Ukraina powinna była zdać sobie sprawę z tego, że to jest droga donikąd, że Polska jest tym prawdziwym sojusznikiem, a nie Niemcy, ale wybrała jak jeden z ukraińskich twitterowców mówi, wybrała oszustów.
2: Przez jakiś czas były widoczne w dyplomacji w ogóle ukraińskiej takie zabiegi o przychylność Polski. Pan był uczestnikiem i doświadczał tych zabiegów. Teraz to by się skończyło.
1: To aż przykro to komentować, bo to jest takie trywialne. Znaczy jak potrzebowali, to byli mili, a jak uznali, że nie potrzebują albo że mogą ubrać coś z kimś więcej, no to zmienił front o 180 stopni. I to było widoczne już w momencie, kiedy prezydent Zełenski na forum ONZ-u podbuchnął działania Polski do Rosji. To było widoczne, kiedy reakcja nieadekwatna do sytuacji w sprawie importu rosyjskiego zboża dochodziła. No i kiedy, jak powiem, bardziej lub mniej dyskretnie, że powiem, z Brukseli Ukraina, sygnalizowała Brukseli złe rzeczy, czy złe swoje opinie na temat Polski. Myślę, że to do nas nie dociera. No docierało, tym to byliśmy też dyskretni, licząc na to, że się opamiętają. To się nie stało. Natomiast ta rzecz zewnątrz widziana z perspektywy Brukseli, mówię, to spięcie polsko-ukraińskie, Polska ma rację, Ukraina ma problem. Ono po pierwsze, nie wiem, czy to zaliczać do plusów, czy po prostu do parametrów sytuacji. Znaczy uświadamia szerszej opinii międzynarodowej, europejskiej. Ona jest w tym punkcie akurat bardzo wrażliwa na to, że Ukraina jest krajem, który ma nierozliczoną przeszłość. To taką przeszłość bardzo wstydliwą, co do której nie ma zmiły w Europie, tutaj żadnej taryfy ulgowej. Także wizerunkowo Ukraina bardzo dużo traci. I drugi element też widziany z Brukseli. No ostatnia propozycja, którą podtrzymuje na to kanclerz Merz, żeby Ukrainie zaoferować niby członkostwo, ćwierć członkostwo, polegające na tym, żeby byliby zapraszani, dopraszani do wszystkich gremiów unijnych, ale bez prawa głosu, bez udziału w budżecie. Czyli takie platoniczne członkostwo, notabene od razu odrzucone przez Zełenskiego, ale to pokazuje, jakie są prawdziwe intencje zachodniej Europy i możnych unijnych, czytaj Niemcy, Francja i pewnie inni. W perspektywie dłuższej, gdyby się losy wojny zmierzały do jej wygaśnięcia, to mając do wyboru Ukrainę i Rosję, Niemcy i reszta możnych z zachodniej Europy, wybierze Rosję, to jest oczywiste, a Ukrainie zaoferuje namiastkę, erzas, czy coś, co absolutnie nie zaspokaja oczekiwań ukraińskich. Niby członkostwo, czy ćwierć członkostwo, nazywają to członkostwem stowarzyszonym. Opisał to na 5 stronach listu MERS, KCF MERS, który opublikowałem na Twitterze. To odkrywa prawdziwe intencje, jak gdyby dewaluuje te wszystkie zapewnienia górnolotne, pani von der Leyen, inne ciepłe słowa i pozorowane otwieranie negocjacji, etc. To wszystko jest maskirowka. Ale Ukraińcy w to wierzą, czy chcą wierzyć. Znowu pewnie nie posłuchają naszych rad.
2: Powiedział pan i przypomniał pan wybory z 2023 roku. Rzeczywiście prezydent Zełenski, jak mógł, tak wspierał rządzących teraz Polską, wspierał premiera Donalda Tuska. To właściwie patrząc na ten rok 2023, to ten policzek został wymierzony premierowi Donaldowi Tuskowi, bo to właśnie podczas jego rządów to wszystko się wydarzyło. Ten kurs kolizyjny został zarysowany już w sposób oficjalny i dostępny opinii publicznej.
1: No to jest tak, jak kiedyś pisał Bocheński, że Ukraina w sojuszu z Polską może wiele wygrać. Polska też. Natomiast w sojuszu z Niemcami wkraczałaby na bardzo niebezpieczne tory, co się dzieje. Także to są pewne wybory geopolityczne w wcześniejszym rodowodzie. Ja sądzę, że Polska w tej chwili wyciąga z tego właściwe wnioski. Oby to, bo nie do końca wierzę to, co powiedział premier Tusk, że w tej sprawie Polacy obóz opozycji i prezydencki i rząd, że się w tej sprawie nie dadzą poróżnić, są pęknięcia, ale to jest scena krajowa, którą pewnie na antenie państwo jeszcze dokumentnie omówili. Natomiast z zewnątrz to wygląda tak, jak gdyby Ukraina chciała sprzedać dobre relacje z Polską, Niemcom, et consortes, licząc, że w zamian za to dostaną coś, a pewnie nie dostaną, ale sądzę, że to na długo nie rokuje powrotu zaufania wzajemnych stosunków.
2: To smutne, co teraz powiem, że Polska stała się krajem, z którym przestano się liczyć w Europie. Czy to jest słuszne stwierdzenie?
1: No są tego symptomy, no takie jak to, że ostatnie 33 nominacje ambasadorskie zero Polaków w tej rachubie, że kiedy się ta trójka w Londynie zebrała na temat Ukrainy, no mówią o nas, bez nas i ponad naszymi głowami. Znaczy jak można, Francja, Wielka Brytania i Niemcy rozmawiają o Ukrainie, czytaj również o Rosji, bo to jest związane bez udziału Polski. No to znaczy, że rząd polski w tej materii jest niesłuchany, czy wręcz niepożądany i z własnego wyboru siedzi w wagonie drugiej klasy. To horyzont przykre.
2: Teraz jest pan w drodze na spotkanie z prezydentem, spotkanie doradców z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak powinniśmy zareagować na ten kurs kolizyjny? Czy tylko tym symbolicznym odebraniem, a może uważa pan, że nie powinniśmy odebrać orła białego prezydentowi Zełenskiemu? Czy te reakcje powinny być inne, bardziej niesymboliczne, a bardziej konkretne?
1: Jest co najmniej odebraniem. A inne, no trzeba by taki katalog stworzyć i potem adekwatnie do sytuacji sięgać po inne środki. Natomiast generalnie biorąc, bo to nie czas i moment, żeby o tym mówić detalicznie, natomiast no, woliśmy prowadzić politykę transakcyjną. Ja właśnie opublikowałem ze źródłami ukraińskimi dane mówiące o tym, że na początku wojny Polska zaoferowała uzbrojenie dla jednego korpusu armijnego 4 brygad Ukrainy. I że gdyby inne kraje, te wielkie, można w czasie dały tyle co Polska, to Ukraina by na samym początku wygrała wojnę z Rosją. I że to Polska przeważyła, czy sprawiła, że potem ta spóźniona pomoc innych była w ogóle użyteczna i możliwa, bo gdyby nie polskie, nie Polska, Polski jako jedyne wsparcie na samym początku, to by nawet nie było okazji, żeby inni pomagać, bo Ukrainy by nie było. Ja sądzę, że tylko wtedy, jeżeli taka linia myślenia, a tu cytuję źródło ukraińskie, tam przeważy. Oraz świadomość tego, że na antypolonizmie historycznym Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, no to wtedy może moglibyśmy liczyć na lepszy obrót spraw. Ja 12 lat temu, kiedy odpowiadałem w Brukseli jako wiceprzewodniczący GP za politykę wschodnią unijną, rozmawiałem z przedstawicielem partii nacjonalistycznej Swoboda, Olegiem Tjachtybokiem. Powiedziałem mu wtedy już, że jeżeli nie odrzucą antypolonizmu, to nie mają czego szukać w Unii Europejskiej. To było bodajże 15 lat temu. Potem było ciszej, potem wyglądało na to, że oni rozumieją. No w tej chwili jest to świadoma prowokacja i kolizyjny kurs. Ani polski interes, ani polska godność nie pozwalają, żeby się inaczej w tej materii zachować. Musimy zdroworozsądkowo i trzeźwo i na zimno reagować i realizować nasz polski interes narodowy, w którym jest bezpieczeństwo i dobrobyt, którym możemy osiągać, moglibyśmy osiągać współpracując z Ukrainą, ale możemy również osiągać bez Ukrainy.
2: I zobaczymy, jakie będą konkluzje dzisiejszego spotkania z prezydenta, z doradcami. Ja patrzę na zegarek, jest godzina 9:00, to muszę państwu powiedzieć, żeby o obserwowaniu na portalu X wpisów pana doktora Jacka Sariusza-Wolskiego wiele ciekawych informacji, wiele dokumentów i źródeł tych dokumentów. Powołał się pan na ten list kanclerza Merca, ale tam też są informacje na temat sposobu dystrybucji europejskich pieniędzy, jeśli chodzi o klimat i kraje, które są niepokorne w stosunku do decyzji Brukseli. O co chodzi?
1: To już od dosyć dawna te zastrzeżenia są. Specjalna śledcza komisja powstała w parlamencie, przedłużono jej funkcjonowanie. Tak mówiąc, fundusze rzędu 7 miliardów euro zostały zużyte, mówiąc żargonem brukselskim, nietransparentnie, nieprzezroczyście, czyli przekierowane, tak powiem, niezgodnie z celami, na po pierwsze autolobbing w sprawie polityki klimatycznej, czyli Komisja Europejska płaciła NGO-som po to, żeby ją i inne instytucje, w tym parlament, lobbowały za unijne pieniądze w sprawie polityki klimatycznej, także imigracyjnej. Także to pokazuje, no, po pierwsze, no, patologię w finansach unijnych. To zostało przedstawione w artykule w Die Welt. To zostało przedstawione w raporcie Europejskiego Trybunału Audytorów. To świadczy o tym, że to jest demokracja, ta unijna demokracja stoi na głowie. Znaczy najpierw wybiera się cele ideologiczne, a potem za pieniądze kupuje się domniemane poparcie społeczne poprzez przekupywanie NGO-sów, które udają społeczeństwo obywatelskie. To jest udokumentowane dosyć szczegółowo, jeśli chodzi o NGO-sy zielone i zielony ład klimatyczny i tak dalej. Zbudowano sztuczny konsensus wokół którego zresztą my też w sferze medialnej ulegamy. Po prostu jest sztucznie zbudowany, jak wioska patiomkinowska, konsensus na temat polityki, konsensus europejski w sprawie polityki klimatycznej. To daleko idące konsekwencje wynikają z tej konstatacji. Również są ślady tego, że płaciła Komisja Europejska NGO-som, które atakowały własne, czy nie własne, atakowały państwo narodowe. Wytaczały procesy prawne państwom członkowskim. No to też jest zbrodnia przeciwko praworządności i regułom unijnej, w ogóle demokracji. Także to jest sprawa finansowania NGO-sów, odkrywa ogromny obszar odwróconej demokracji, to znaczy takiej, gdzie to nie instancje polityczne słuchają ludzi, tylko udają poprzez opłacone NGO-sy, że są ludem, i wokół tego budują swoją politykę. I to też jest znamienna cecha dla tego skoku na władzę centralizacyjnego, etatyzacji Unii Europejskiej, gdzie jak to są powiedział były szef Rady Europejskiej Michel, no, zaczynają panować metody autorytarne, a w przypadku tych finansów, które teraz wypływają na wierzch, no, odkrywa to no, patologię, głęboką patologię struktur władzy w Unii Europejskiej.
2: I o tym na pewno będzie okazja porozmawiać w Poranku Wnet. Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, w drodze na spotkanie z prezydentem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i szerokiej drogi.
1: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu, godzina 8.18 w Southampton, 9.18 w Polsce. Hania Tracz, Tosia Bartyś, witamy się z Państwem z wiecznego Southampton. Dziś rano już słyszeliśmy się w poranku wnet, a ja Państwa w te najbliższe pół godziny, bo o godzinie 9.40 Małgorzata Kleszcz z Malezji będzie się z Państwem łączyła. Zabiorę do jednej z dzielnic Southampton, a więc do Shirley. Dzielnica Shirley jest bardzo popularną i rozległą dzielnicą położoną w zachodniej części Southampton, czyli po drugiej stronie rzeki Itchen. Tak jak już wspominałam parokrotnie, Southampton jest właśnie przedzielone przez tę rzekę na pół i tam udałyśmy się po raz pierwszy do tej dzielnicy, która zresztą jest w większości zamieszkiwana przez Polaków. Bardzo dużo polskich sklepów, można znaleźć szyldy polski fryzjer, żabkę brytyjską, czy na przykład jakąś wersję Biedronki. I faktycznie też ten język polski tam słychać, ale nie wiem, czy jakoś szczególnie bardziej faktycznie w Shirley, bo nasze doświadczenie jest takie, że w całym Southampton słychać język polski bardzo często i bardzo dobrze, no ale udało nam się też porozmawiać z Brytyjczykami, którzy w Shirley mieszkają i z jednym takim krótką rozmowę na temat życia w Southampton przeprowadziłyśmy.
2: You live in Southampton?
3: Yes.
1: Mieszka pan w Southampton?
2: Tak.
1: Jest pan stąd? Urodziłam się w miejscowości Romsey, czyli tuż za
2: Southampton.
1: Jak się panu żyje w Southampton? W porządku, nie jest tak źle. Mogłoby być znacznie gorzej. Co to znaczy? Na przykład, gdzie jest znacznie gorzej? Nie chciałbym mieszkać w takich miejscach jak Birmingham, Bradford czy Coventry. Zdecydowanie wolę Southampton. Dlaczego? Po prostu uważam, że tutaj jest o wiele spokojniej. Nie zostaliśmy jeszcze opanowani przez nowe pani, te wszystkie religie i tak dalej. A ja słyszałam, że w Southampton jest 68% Brytyjczyków, a poza tym są tu Hindusi, Chińczycy, jest też sporo Polaków. Tak, ale myślę, że po prostu nie wchodzimy sobie w drogę, nie próbujemy, niezależnie od tego, jakie inne narodowości tu są, oni nie próbują przejmować pewnych miejsc. To znaczy, pracowałem w takich miejscach jak Birmingham. Ale w Birmingham jest problem z jaką narodowością? Myślę, że chodzi o religię muzułmańską i oni dosłownie tworzą tam strefy, w których nie ma miejsca dla białych. Przyjęli te obszary i nie wolno nam tam wchodzić. Powiedziałem, co to ma być? Nie rozumiem tego. W Southampton można iść, gdzie się chce. Czy mogę zapytać pana o sytuację dotyczącą Henry'ego Nowaka? Słyszał pan o tym? Tak, słyszałem. Uważam, że to straszne. Nie obwiniałbym za to całej społeczności Sikhów. To na pewno, ale ta konkretna osoba jest po prostu zła. W każdej narodowości, każdej rasie, każdej religii są dobrzy i źli ludzie. Myślę, że on był po prostu czarną owcą. A teraz będą atakować społeczność Sikhów, ale nie sądzę, żeby to było sprawiedliwe. Zdecydowanie nie. Wierzy pan, że istnieją podwójne standardy w policji? Na 100%. Ale czy sam pan tego doświadczył? Wobec mnie nie. Ale szczerze wierzę, że policja jest teraz uczona, że jeśli aresztuje Hindusa, musi go traktować w określony sposób. Jeśli aresztuje chrześcijanina, w inny sposób, muzułmanina w taki sposób, a Sikha jeszcze w inny sposób. Naprawdę wierzę, że policja jest zmuszona postępować inaczej w stosunku do każdej religii czy narodowości. Wierzę w to, wierzę, że istnieją podwójne standardy w policji i myślę, że udowodniła to sprawa Henry'ego Nowaka.
2: Czy
1: ma pan jakiegoś lidera partii albo polityka, którego uważa pan za swojego człowieka, kogoś, kogo chciałby pan widzieć u władzy? A może lubi pan Keira Starmera? Nie, Starmer to najgorszy polityk, jakiego kiedykolwiek widziałem. Byłem całkowicie za Nigelem Farage'em, ale myślę, że pojawia się wiele fałszywych obietnic. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak działa polityka. Politycy mogą mówić różne rzeczy, mogą składać nam obietnice, wchodzą do parlamentu, są wybierani, a potem są blokowani. Nie chodzi o to, że polityk kłamie, chodzi o to, że inne partie po prostu go przegłosują. Myślę, że Rupert Lowe jest obecnie najlepszym przedstawicielem, jakiego mamy. Pana znajomi się z tym zgadzają? Zdecydowanie. A więc Rupert Lowe. Dla mnie Rupert Lowe. Bardzo dziękuję.
2: Thanks. Thank you.
1: Taka to była szybka rozmowa z Brytyjczykiem w dzielnicy Shirley, który wczoraj skończył pracę i po pracy miałyśmy okazję z nim porozmawiać. Zresztą Brytyjczycy już koło właśnie 5 godziny zbierają się w lokalnych pubach. Tam spędzają czas po pracy i tam faktycznie można ich zauważyć, bo tak, żeby spacerujących po ulicach tych bocznych, nie głównych, bo w Shirley jest długa Shirley Street, która jest powiedzmy centrum dzielnicy i to przy niej wszystkie te sklepy usługowe się znajdują, no to tam faktycznie jest ruch, ale jak tylko skręci się w jakąś boczną uliczkę, no to naprawdę nie ma tych ludzi, jest bardzo spokojnie, cicho, może pojedyncze osoby spacerujące na przykład z psami. To teraz ja Państwa zapraszam do wysłuchania rozmowy z Polką, która właśnie w dzielnicy Shirley w Southampton mieszka. Pani Dominika opowiedziała o tym, jak wylądowała w Southampton. Odniosła się też do tych wydarzeń, o których na antenie Radia Wnet mówimy, o których media ostatnio się rozpisują, a więc dotyczących właśnie podwójnych standardów działania policji w Wielkiej Brytanii. Czy one są, czy ich nie mam i jak sprawa Henry'ego Nowaka też tutaj przez społeczność polską, ale też przez lokalną społeczność była i jest komentowana, no to teraz posłuchajmy tej rozmowy.
3: Jestem oryginalnie z Tychów, a w Anglii mieszkam 13 lat.
1: Jak to się stało, że pani do Anglii wyjechała? Jaka to była decyzja? Czy to była kwestia pracy?
3: Chyba potrzeba zmiany, ale pracy na pewno wtedy też. No. I przyjechałam do chłopaka. Najpierw na wakacje, a potem zostałam, jak większość tutaj Polaków podobno.
1: On był Brytyjczykiem?
3: Nie, Polakiem.
1: I od razu pani przyjechała do Southampton?
3: Nie, moją pierwszą miejscowością było Lewes, niedaleko Brighton. I potem tak przeprowadzałam się wzdłuż wybrzeża i w końcu wylądowałam tutaj 3 lata temu.
1: Dlaczego Southampton?
3: Moja historia jest trochę przewrotna, bo to było niezaplanowane. Ja ze względu na sytuację. Nie wiem, czy mogę mówić o tym.
1: Może pani, jaka to była sytuacja? Czemu się pani to musiała przeprowadzić?
3: Byłam w pewnym sensie zmuszona uciec od mojego byłego partnera. A zasady są takie, że musi być to inne województwo niż w tym, w którym się mieszka. Miejsc było tylko kilka dostępnych, między innymi właśnie Southampton albo Londyn. Do Londynu mnie kompletnie nie ciągnie, więc przyjechałam. Tu już tak zostałam.
1: Czym pani się tutaj zajmuje?
3: Teraz studiuję psychologię. Pracuję jako cleaner, żeby po prostu godziny móc pod siebie ułożyć i pod mojego małego synka, którego też w międzyczasie wychowuję. Robię teraz jeszcze kurs na tłumacza community, także trochę się dzieje. Postawiłam na siebie.
1: Ile syn ma lat?
3: 3,5.
1: Jak się mieszka w ogóle? Jakie są pani doświadczenia w mieszkaniu na emigracji tutaj w Wielkiej Brytanii, no i w Southampton od tych ostatnich 3 lat?
3: Ja mam w ogóle osobiście wrażenie, że Southampton jest taką inną trochę planetą. Moje doświadczenia były zupełnie inne, zanim się tutaj przeprowadziłam. Wcześniej mieszkałam w takich miejscowościach, które były trochę widziane jako posz, troszkę fajniejsze i wielu Polaków nie chciało się przyznawać do tego, że są Polakami, więc nie było też takiej społeczności. I to mnie bardzo zdziwiło właśnie jak tu przyjechałam, ale już tak pozytywnie, bo jednak swój do swego ciągnie. Także chociażby pod tym względem jest duża różnica, że tutaj mamy dom polski, jest dużo imprez, dużo Polaków, dużo sklepów polskich. Wcześniej musiałam jechać 15 km do sklepu, żeby kupić jakieś polskie produkty, a tu mamy 3 sklepy na jednej ulicy, także jest duża różnica. Ale nie wiem pod jakim kątem mam powiedzieć, bo to wiadomo, wszystko jest zupełnie inne niż w Polsce.
1: Takim, czy na przykład, jak pani już 13 lat, dobrze powiem,
3: 13 mieszkam, no.
1: Mieszka w Wielkiej Brytanii, czy ona się jakoś zmieniła, zmienia na lepsze, na gorsze? Pani to zauważa, żyje tu pani na co dzień?
3: Wydaje mi się, że po prostu się zmienia, ale czy na lepsze, czy na gorsze? To jest... Niby troszkę na gorsze, ale to wiadomo, wszędzie się sytuacja zmienia, bo ceny idą do góry, my to też tutaj odczuwamy. Jakość życia wciąż wydaje mi się, że jest troszkę lepsza, jest większy luz w Anglii niż w Polsce, z tego co widzę, ale nie wiem, czy mogę być obiektywna. Jeśli chodzi o jakiś tam rasizm, traktowanie Polaków w inny sposób, nie odczuwam większej różnicy. Wydaje mi się, że to zawsze było na podobnym poziomie. I chyba wiele osób, które tu mieszkają, od razu zgodzą się ze mną, że no, rodowici Anglicy są lekko ukrytymi rasistami. Oni gdzieś tam zawsze to wrzucą w tych swoich komentarzach i nie wydaje mi się, żeby to zmieniło się przez te ostatnie 13 lat. Bardziej chyba chodzi o miejsca, ponieważ Southampton jest takie właśnie bardzo multikulturowe, wszyscy są przyzwyczajeni, a w tych miejscach, gdzie byłam wcześniej, różnie byłam też traktowana przez rodowitych Anglików, ale tak jak mówię, to jest wszystko na tym samym poziomie, to się raczej nie zmieniło. Mam wielu znajomych, którzy wrócili do Polski, stwierdzili, że i tak ceny, skoro są takie wysokie tutaj, to wolą być bliżej rodziny i to był główny powód, a nie dlatego, że po prostu źle im się tu żyło, przekalkulowali sobie wszystkie za i przeciw i powracali, ale też mam wielu, którzy są tu na miejscu i dobrze mi się wiedzie, układają sobie życie.
4: To w zasadzie o tym rozmawiamy, o to pytamy. Southampton przez ostatnie tygodnie jest w zasadzie w czołówkach wszystkich gazet.
3: Tak jest.
4: Jak tutaj w tym środowisku też, w którym pani przebywa, mówi się o całej sprawie Henry'ego Nowaka? Jak pani ją ocenia? Co pani sobie na ten temat myśli?
3: Ja mam wrażenie, że my wszyscy żyjemy tą sprawą, dlatego że ona jest bardzo bliska. Ja osobiście mieszkałam w Portswood, w tej dzielnicy przez 9 miesięcy i no to jest specyficzna dzielnica i wydaje mi się, że każdy, kto mieszka w Southampton, ma tego świadomość,

0: doświadczenia związane z czym, z jakimi sytuacjami, o jakich sytuacjach pani mówi?
1: Przede wszystkim zgłoszenia, które nie były potraktowane poważnie i tutaj mówię już o znęcaniu, bo mam takie towarzystwo dziewczyn, które uciekły też od przemocy i opowiadały mi, jakie były sytuacje. Ja sama zostałam potraktowana bardzo z góry, musiałam pisać zażalenie, żeby otworzyli moją sprawę. Na szczęście miałam dowody, bo pospisywałam sobie daty i godziny na naszych rozmów z policjantem, który prowadził moją sprawę, który mnie potraktował z buta, także nie mogli z tego zignorować. Ale też chyba najbardziej, najgorsze to to, że oni po prostu nie traktują zgłoszeń poważnie. Traktują je wszystkie z góry. I to są różnego typu zgłoszenia. Ja akurat jak uciekałam, to ja zgłaszałam w innym województwie, więc moje doświadczenie tam było inne, ale tutaj miałam też sytuację, że zaatakowała mnie dziewczyna w pubie i policja nie przyjechała na miejsce, pomimo tego, że mówiłam, że jest taka potrzeba, chciałam, żeby od razu sprawdzili nagrania z kamer i tego nie zrobili, a potem się okazało, że nic nie było zrobione w mojej sprawie, także tak.
0: Ale to jest takie, no bo w sprawie Henryka Nowaka, tak? Ona jest emocjonalna, ona nas jakoś jako Polaków, polską społeczność też dotyka, tak? On był z tej polskiej rodziny. Natomiast jakby to, z jakimi hasłami ludzie protestują, no to jest kwestia tego, że policja traktuje trochę dwójnasób w zależności od rasy, bojąc się o takie właśnie oskarżenia, nie wiem, bycia rasistą w ogóle w stosunku do migrantów, którzy są innego pochodzenia etnicznego. No, czy to jest coś, co pani miała okazję zauważyć? Czy to jest coś, że ludzie, że na przykład bardziej są uprzywilejowani migranci o innym kolorze skóry? Czy to nie jest coś, co pani miała jakby kontakt tutaj w Wielkiej Brytanii? Bardziej doświadczenia, o których pani mówiła, bardziej związane z jakimś takim nie do końca akceptowaniem przez Brytyjczyków, na przykład Polaków?
1: Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy mogę się akurat w tym temacie wypowiedzieć. Wiem, że ja i moi znajomi, którzy są Polakami w różnych sytuacjach, byliśmy inaczej traktowani przez rodowitych Brytyjczyków, tylko dlatego, że mamy akcent, czy ktoś ma gorszy angielski, czy po prostu samego faktu, że nie wiem, jechałam autobusem i rozmawiam po polsku, ale jeśli chodzi o te inne narodowości, no to nie mogę się wypowiedzieć, nie wiem.
0: A jak pani relacje, powiedziała pani, że mieszkała pani na przykład w Porcu, tak? Gdzie jest taka...
1: Tam w tej dzielnicy, tak.
0: Gdzie jest taka mieszanka kulturowa, zresztą wczoraj tam byłyśmy, no to na przestrzeni 100 metrów można spotkać Hindusa, Araba, Chińczyka i jeszcze Brytyjczyka i Polaka. Czy pani w ogóle ma tutaj kontakt, czy żyje bardziej w takiej społeczności polskiej? Wy się integrujecie między sobą? Nie wiem, ma pani koleżankę, która jest hinduską?
1: Akurat miałam kontakt z dziewczyną, która jest hinduską. Ten kontakt się urwał. Ale to były normalne relacje. To było dość ciekawe dla mnie, bo mogłam się troszeczkę dowiedzieć o tej innej kulturze. Wydaje mi się, że chyba dużo zależy od narodowości i religii, jaką też wyznają, bo niektórzy jako społeczność są bardzo w porządku, bardzo poukładani ludzie, a niektórzy są prawdopodobnie inaczej traktowani. No i też mieszkałam przez krótki czas z dziewczyną, która była z Nigerii i była taka dość głośna i mówiła, co myśli i podobno słyszałam od znajomych, że ogólnie ta kultura jest taka, więc gdzieś tam każdego można skategoryzować, nie? Ale... Jakie było pytanie? Zapędziłam się.
0: Czy ma pani koleżankę hinduskę?
1: No właśnie, hinduskę. Tą jedną, jedynie, tak. Nie miałam raczej nigdy do czynienia z tą narodowością. Jedynie jak już, no to jak się idzie kupić kebaba albo do fryzjera, to tam są inne narodowości, ale tak, żeby mieć znajomych bliskich, to nie.
0: Tak jak rozmawialiśmy tutaj z Polakami, no to wielu mówi, że generalnie oni się średnio bezpiecznie na przykład sam tam czują. Może niekoniecznie gdzieś wieczorami wychodzą, że jest jakiś taki strach. Czy pani też to tak odczuwa, że faktycznie to nie jest tak, że tu się wieczorami można gdzieś w centrum sam tam przespacerować będąc kobietą? Czy uważa pani, że to jest trochę za dużo powiedziane?
1: Nie, zdecydowanie bałabym się, no, w centrum wieczorem gdzieś wyjść. To nie mówimy o nocy, tylko po prostu jak się ściemnia, nie? Także jak była zima, to z koleżankami jak się spotykałyśmy, to starałyśmy się już tak około

0: 4, 5 być w domu, żeby się nie szpędać. Jest park, który się nazywa Common i on właśnie słynie z tego, że tam są różne transakcje zachodzą, że są różnego typu ludzi, więc tam się w ogóle nie wchodzi, tym bardziej jeśli chodzi o właśnie o nocne godziny, ale też przy centrum, no taki mały park, on też jest taki, jak my to mówimy, dodgy trochę.
1: Czyli to są nieprzyjemne doświadczenia?
0: No raczej nieprzyjemne, no. Jeśli chodzi o samosąd Phantom, to też mnie to troszkę zdziwiło, jak to przejechałam. Także to był taki kompromis dla mnie, nie? Że wcześniej byłam w takich mniejszych miejscowościach, gdzie czułam się bezpiecznie, a tu widać ten kontrast i czuć go faktycznie.
1: A co pani sobie myśli o brytyjskiej polityce? Myśli pani coś na ten temat? Interesuje się tym, co tam się dzieje w Londynie?
0: No troszkę tak, bo nie da się tego uniknąć, mieszkając tutaj, żyjąc tu, ale to jest kontrowersyjny temat, ja może go zostawię.
1: Nie, no proszę no nie zostawiać.
0: Wydaje mi się, że cała ta nagonka teraz związana z Henrym wynika z tego, że jest takie ogólne poczucie, że Hindusi rządzą tym krajem i to jest takie uwieńczenie tego, że się ich lepiej traktuje. Ja nie wiem, ja tego nie doświadczyłam, nie jestem w stanie powiedzieć z własnego doświadczenia, ale wiem, że jest takie ogólne uważanie w Anglii. I dlatego też zaczęły się protesty odnośnie tych ich rytualnych noży, dlaczego oni mogą je nosić, a my nawet nie możemy gazu pieprzowego nosić. I to
1: nie faktycznie... możecie gazu pieprzowego?
0: Nie, nie wolno.
1: Dlaczego?
0: I to jest... Czytałam na ten temat. Niby jest, nie jest powiedziane, że jest nielegalne, ale jakby ktoś przez przypadek kazał mi, nie wiem, otworzyć torebkę i by się okazało, że mam coś takiego, to byłoby to potraktowane jako narzędzie, jako broń. Ale gdybym była w sytuacji zagrażającej i użyłabym tego w samoobronie, to wtedy mogłabym prawdopodobnie uargumentować to w sądzie, ale ogólnie jest to nielegalne.
1: No. Myśli pani w ogóle w jakiejś perspektywie o powrocie do Polski, czy już się tutaj pani w Wielkiej Brytanii zadomowiła?
0: No ja mam taką sytuację, że ja już nie mogę nad tym myśleć, bo ja nie mogę, dlatego że mój syn był urodzony tu i podlega pod jurysdykcję angielską, więc gdybym chciała wyjechać z nim, musiałam dostać zgodę sądu. Jak przechodziłam przez procedury związane z moim byłym partnerem, to taką aplikację wystosowałam, ale szanse na zgodę były nikłe, więc ją wycofałam. Także to nie jest tak, że mogę po prostu spakować rzeczy i pojechać. Mogę sama, ale bez dziecka, no to nie wchodzi w ogóle w grę, nie? Także zakładam, że dopóki mój młody nie będzie pełnoletni i nie wyrazi takiej chęci, że chce mieszkać w Polsce, no to raczej muszę sobie tutaj życie ułożyć, nie? Myślę, że gdyby nie ta sytuacja, to bym chyba wróciła do Polski, dlatego że mam bardzo dużą rodzinę, z którą jestem dość blisko i tego mi tutaj brakuje. To jest chyba najgorsze, to życie na obczyźnie, że jednak się nie ma tych najbliższych. Jeszcze jak się ma dziecko, nie, i nie ma się tego wsparcia rodziny, to się bardzo to odczuwa.
1: A pozytywny aspekt mieszkania tutaj? Czy jest, nie wiem, coś, co naprawdę tak pani sobie myśli, dobrze, że jestem tu akurat w Wielkiej Brytanii, bo... Albo w Southampton, to może jest związane z tym miastem.
0: Znaczy ja się akurat osobiście dobrze tu czuję. Ja się naprawdę czuję po raz pierwszy jak tak naprawdę u siebie, odkąd jestem w ogóle w Anglii, bo dlatego, że jest ta społeczność polska taka duża, że mam bardzo dużo moich znajomych. Przez te 3 lata po prostu jestem w szoku, ilu znajomych poznałam. To takie osoby, które już są dość bliskie, a miałam problem nawiązać takie relacje z Anglikami w poprzedniej pracy. Jednak mają inną kulturę, jednak te znajomości nie są tak głębokie, jakie potrafią być między Polakami, jednak jesteśmy tacy ciepli, jesteśmy trochę inni. Także z tego względu jestem szczęśliwa, jestem bardzo blisko New Forest, więc mam blisko do lasu, na czym mi kiedyś bardzo zależało. I mam pracę elastyczną i poznałam bardzo dużo fajnych ludzi, którzy właśnie mają też swoje biznesy, którym się tutaj układa, więc jeśli o mnie chodzi, ja jestem tutaj na tyle, na ile mogę szczęśliwa i przede wszystkim to, że mogę studiować. Nie wiem, czy byłabym w stanie mieszkać, płacić rachunki, mieć opiekę nad młodym, mieć czas dla niego i studiować i robić to wszystko i pracować jednocześnie. Wydaje mi się, że nie byłabym w stanie tego tak pogodzić w Polsce, jak jestem w stanie to zrobić tutaj. Więc
1: co pani studiuje?
0: Psychologię, ale jak to się mówi, dziennie, tak? Że na cały, my mówimy full time, cały etat, więc tego bym na pewno nie byłabym w stanie tego zrobić, będąc w Polsce. A tutaj tak sobie to poukładałam, że jest to możliwe i finansowo daję radę, nie? A tam to byłby pewnie, z tego co widzę i z tego co rozmawiam ze znajomymi, z rodziną, to byłby zapiździel, nie? Zarabiałabym po prostu i mało bym się dzieckiem widziała, tylko po to, żeby gdzieś tam realizować swoje cele, więc musiałby być kompromis, albo jedno, albo drugie. A tu mam wrażenie, że mam takie poczucie, że to godzę bardzo, że spełniam się jako mama i w końcu realizuję siebie. I do tego mam taki normalny poziom życia, jeśli chodzi też o finanse, nie? I tą płynność.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki.
2: I to była rozmowa z panią Dominiką, która właśnie w Shirley w Southampton mieszka. O Hindusach jeszcze może jedno słowo, zanim się przeniesiemy do Malezji. Faktycznie wczoraj była 42. rocznica szturmu na Złotą Świątynię w Amritsarze, znana jako Operacja Błękitna Gwiazda. To była krwawa operacja wojskowa, która została przeprowadzona przez rząd Indii w dniach między 1 a 8 czerwca roku 1984 w celu wyeliminowania sikhijskich separatystów ukrywających się w świątyni. Paręset tam Sikhów zostało wtedy zamordowanych. No i wczoraj przez londyńskie ulice blisko właśnie Pałacu Buckingham Sikhowie maszerowali. No i oczywiście też był temat podniesiony tego, co wydarzyło się w Southampton, jeśli chodzi o właśnie Sikha, który tutaj Brytyjczyka polskiego pochodzenia zamordował w grudniu. Wielu Sikhów, takie materiały się pojawiały w brytyjskiej telewizji, którzy wypowiadali się o tym, że nie jest to przedstawiciel ich społeczności, że odcinają się od niego. No i że faktycznie w tym ostatnim tygodniu miały miejsca różne ataki właśnie na społeczność Sikhów w Wielkiej Brytanii, a z kolei prawicowe media komentowały ten marsz jako nie na miejscu w związku z wydarzeniami, w związku z wyrokiem, który zapadł w sprawie Henry'ego Nowaka. Jest godzina 9:43 w Warszawie, 8:43 w Southampton. Ja mówię państwu do usłyszenia. Hania Tracz, Tosia Bartyś.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz, a tutaj w Malezji, w Kuala Lumpur znacznie później, bo dochodzi godzina czwarta, dokładnie 15:43, a o tej populacji osób pochodzenia indyjskiego także można mówić w tym kraju, bo stanowi ona około 7% właśnie populacji Malezji. Dawno, dawno temu Indusi tutaj przypłynęli i właściwie zostali wraz z Chińczykami, chociaż takim celem komentarza do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy z UK, to tak przychodzimy na myśl, że historia kołem się toczy, ponieważ Brytyjczycy byli w Indiach i wszyscy z nas wiedzą, jak odcisnęła się ta obecność, a dzisiaj sytuacja trochę się odwraca i dziwić się temu chyba wcale nie możemy. Natomiast tutaj w Malezji oczywiście także obecność Wielkiej Brytanii właściwie odnosi się głównie do trwającej ponad 180 lat historii kolonialnej jako brytyjskie Malaje oraz współczesnych, bardzo bliskich relacji dyplomatycznych, gospodarczych i edukacyjnych. To był czas właściwie, kiedy Brytyjczycy kontrolowali po pierwsze Półwysep Malajski oraz północne Borneo od 1786 roku do aż uzyskania przez Malezję niepodległości w 1957 roku. Zatem, no właśnie, ile to lat możemy obliczyć? Malezja należy do wspólnoty narodów, a jej system sądowniczy właśnie oparty oraz edukacyjny wykazują silne wpływy brytyjskie. To też oczywiście widzimy w architekturze. Wiele budynków w centrum Kuala Lumpur, takich jak między innymi słynny gmach sułtana Abdulla Samada, czy stacja kolejowa, które bardzo wyraźnie reprezentują styl mauretański i wiktoriański. To jest ten ślad, albo nawet i więcej tego kraju. Tego kraju, którego ja powoli opuszczam i muszę powiedzieć, że łza w oku się kręci, chociaż wiele dni nie było może na to, żeby się przyzwyczaić, ale czasami może wystarczy chwila, żeby określić, że coś lub ktoś nam jest bliski i taka wydaje mi się Malezja, kraj Azji Południowo-Wschodniej, położona w kotlinie. Bardzo ciekawa historia. Tutaj kiedyś można było wydobywać cynę, głównie w XIX wieku. To było największe bogactwo, które trwało do połowy XX wieku i stąd między innymi też ta obecność Chińczyków, bo właściwie miejscowi radżowie, czyli sułtanie, wynajmowali pracowników z Chin, bo ci byli najlepsi, ci byli najtańsi, a więc to zdecydowanie wystarczy, żeby, a może właśnie głównie jest potrzebne do tego, żeby uznać, że pracownik jest dobry i ci emigranci z Chin zostawali i tą wydobyciem tej cyny się zajmowali. Kraj, można powiedzieć, że pełen kontrastów kulturowych, ale zdaje się to wszystko ze sobą tutaj być jakoś zharmonizowane, chociaż ponad 60% osób tutaj wyznaje islam. Tak jest otwartość na religię i to widzimy i to chociażby udowadnia taki duży procent Chińczyków i Indusów. Większość z nich jednak nie muzułmanie, a wiemy, że są to inne religie. Żegnałam się z dużym smutkiem z Krzysztofem Grzybowskim, który od przeszło 20 lat, ze smutkiem, z nadzieją ponownego spotkania, od przeszło 20 lat tutaj mieszka i obserwuje ten kraj i jest zachwycony. Zgadza się z tym hasłem reklamowym z 99 roku, Malaysia truly Asia, że jest tutaj takie serce Azji w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. I dało mi się chwilę porozmawiać. Właśnie pytałam między innymi o historię doktora Krzysztofa Grzybowskiego, a zatem zapraszam Państwa teraz do krótkiego wysłuchania mojej rozmowy.
2: Słowo o historii, bo ona niewątpliwie jest przyczyną tego, jak jest dzisiaj. Tak, to może powiedzmy, bo zaczęło się od Portugalczyków, to oni tutaj byli jako pierwsi.
3: Tak, to prawda. Chociaż można by jeszcze sięgnąć do ich Indusów i Chińczyków sprzed tysiąca. Portugalia to są czasy oczywiście już współczesne, europejskich wypraw za korzeniami czy odkrywczych, ale rzeczywiście Portugalia była pierwszą europejską potęgą, wtedy morską potęgą przecież, która ustanowiła w Melace swoją bazę i z tej bazy te czasy wtedy i sposób kolonizacji był inny od typowych podbojów kolonialnych terytoriów. To były właściwie wyprawy handlowe głównie z jakąś bazą nad... I to była Portugalia, którą Holendrzy, widząc zalety posiadania takiej faktorii handlowej, wyżeli, a po Holendrach przyszli Anglicy, którzy... Holendrzy zresztą byli bardzo mocno umocowani już na sąsiednich wyspach, tych, które dzisiaj stanowią Indonezję. Anglicy parli, byli bardzo blisko, już przecież mieli Azję Centralną, parli w tą stronę, na wschód, za tymi samymi dobrami. No i Anglicy z Holendrami troszkę pogodzili sobie strefy wpływów, ustawili, pozamieniali i przyszli do Singapuru i do Malezji, już jako ci, którzy zostali tu przez, no w sumie, kilkaset lat.
1: Powiedzieliśmy o Hindusach i Chińczykach i to jest chyba ta uroda, którą tutaj najbardziej widać. I czy można też, nie wiem, czy pan by się zgodził, że Malajowie to właściwie to jest trochę taki miks i Chińczyków i Indus.
3: To znaczy Malajowie może nie, ale Malezyjczycy, czyli mieszkańcy Malezji dzisiejszej, tak, absolutnie tak.
1: Czym się różnią Malajowie od Malezyjczyków?
3: Malajowie to jest kategoria rasowa. Tak jak ją rozumiemy i w tej kategorii stawialibyśmy Malajów, Chińczyków, Hindusów. Teraz, gdy przechodzimy do kategorii socjologiczno-politycznych, wtedy mamy Malezyjczyków, bo to są mieszkańcy jakiegoś terytorium, które nazywa się Malezją. Ci mieszkańcy to mieszanina tego, co przez tego tygla, w którym mieszały się wpływy wielu narodów rasowych, w rasowych kategoriach, czyli właśnie Hindusów, którzy tak naprawdę byli pierwsi i oni stanowili w Malezji, albo przynajmniej zaczynali, organizację religijną, organizację polityczną, administracyjną, to byli Hindusi. Chińczycy oczywiście jako ci, którzy próbowali eksplorować również te tereny, a potem stanowili siłę roboczą już dla następnych pokoleń, czyli dla kolonialistów tutaj, również zasiedlili obszarem dzisiejszej Malezji w dużym stopniu. No i wybrali niezwykły wpływ, kulturowy zwłaszcza. No, w międzyczasie mieliśmy jeszcze coś, co było ekspansją religijną, czyli mieliśmy nagle idących z zachodu. Proszę pamiętać, że to nie Arabowie wtedy, tylko Indusi, albo nie wiem, nazwalibyśmy dzisiaj Pakistańczykami. W każdym razie ludy Azji Centralnej wprowadziły islam. Islam, który był atrakcyjnym pomysłem na organizowanie sobie życia tutaj, bo mówił o równościach, o jednościach wobec jakichś wyższych istot. I w związku z tym, znalazł poparcie, duże poparcie. Dotarł do jeszcze dalej na wschód, czyli do Indonezji. No i właściwie do dzisiaj wybiera, jakby on kształtuje ten kraj w wielu aspektach.
1: I to był fragment opowieści doktora Krzysztofa Grzybowskiego, który mieszka w Kuala Lumpur i jego oczami, uszami mogłam poznać dokładniej tę stolicę Malezji. A dokąd teraz się wybieram i jaki kolejny przystanek, tego Państwu nie powiem. Zachęcam, żeby jutro o godzinie 9.40 być z Radiem Wnet, to wtedy się Państwo dowiedzą. Żegnam się i pożegnam się w języku malajskim oraz pewnym utworem. Wysłuchamy teraz właściwie takiej legendy, można powiedzieć, że jednej z najważniejszych postaci kultury Malezji w XX wieku, czyli Ramlea, właściwie Teuku Zakaria bin T. Tełuku. Bardzo przepraszam wszystkich znawców języka malajskiego za ewentualne pomyłki. Urodził się on w 1929 roku w Penangu, a zmarł w Kuala Lumpur właśnie. Zasłynął jako aktor, reżyser, scenarzysta, piosenkarz i kompozytor. No właśnie, w swojej karierze w dziesiątkach filmów wystąpił oraz stworzył bardzo wiele utworów muzycznych i teraz za moment posłuchamy jednego z nich. Bardzo romantyczny utwór, bardzo piękny o miłości. To może nam trochę chociaż odda tego klimatu malajskiego. Proszę posłuchać i samemu stwierdzić, do czego podobny do czy lub innego języka może jest język malajski, czy jakiś państwu przypomina. A ja mówię selamat tinggal, czyli do widzenia w języku malajskim. Dobrego wtorku. Nazywam się Małgorzata Kleszcz i słyszymy się na pewno wnet.
0: Nocne powtórki wnet.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Nocne powtórki w net.
1: Teraz zaczniemy od historii, od polityki bieżącej. Naszym gościem Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Piotrze, zacznijmy może od tego, o właśnie, że Państwo oglądają i słuchają Radia Wnet. Dzięki temu są patroni. patronite.pl/radiownet, bo ja o tym zapominam czasami, a bez tego Radia Wnet by nie było. Stąd Państwu przypomnę, nawet pokażę odpowiedni QR kod z adresem i podziękuję wszystkim patronom za tą możliwość, że możemy po raz kolejny w Odesie Wyborczej popłynąć razem. A teraz do pytania. Za oknem jakiś szum, ale to chyba nic groźnego. Mam taką nadzieję.
2: Mogę zamknąć okno?
1: Nie, to za naszym oknem, bo my mamy co prawda palmy w studio, ale nie mamy wentylacji. Może kiedyś będziemy mieli same uchylone studio, a tam na podwórku remont. No ale cóż, tak jest, inaczej na razie nie będzie. Polityka i historia, panie Piotrze, panie redaktorze. Wczoraj posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego na Półwyspie Helskim w specjalnym takim, tam jest rezydencja prezydenta wykorzystywana od lat. No i niejasne stanowisko. Nie wiem, czy pan redaktor wie, co właściwie ustaliła kapituła.
2: Nie, też nie wiem. Członkowie kapituły milczą jak grób, zostali zobowiązani przez prezydenta. No, jak ja to obserwuję, no to znaczy, że pan prezydent jeszcze nie chce podejmować ostatecznej decyzji. No i domyślam się, że jest to związane z jakąś nadzieją albo daniem pola do jakiegoś gestu ze strony prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Tyle, że problem jest polega na tym, że Donald Tusk znowu wykonał kolejną woltę i po tym, jak w sobotę zasugerował, że teraz piłka jest po stronie ukraińskiej, to wraca do tej swojej starej śpiewki.
1: Ale do Donalda Tuska jeszcze wrócimy, ale interesuje mnie to oświadczenie, które wczoraj wydał rzecznik prezydenta. Oświadczenie, no właśnie, które brzmi tak, to jest sprzed 16 godzin. Dzisiaj zebrała się kapituła Orderu Orła Białego w sprawie orderu nadanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Kropka. Strasznie enigmatyczny jest to komunikat, lapidarny.
2: No enigmatyczny, bo zostawiający pole do jeszcze jakiegoś kontaktu, przypuszczalnego kontaktu z stroną ukraińską. Natomiast fronda Tuska znacznie utrudnia pozycję panu prezydentowi w tej sytuacji.
1: Wczoraj Donald Tusk napisał na platformie X taki oto komunikat, że dyplomacja zawiodła. To też bym nad tym zdaniem bym popracował w naszej rozmowie, bo ono jest bardzo ciekawe i pytanie, co ono świadczy o Radosławie Sikorskim, ale to zostawmy sobie na chwilę na marginesie. Więc teraz oczekuję, że prezydent Karol Nawrocki wykona telefon do Wołodymyra Zełenskiego. Co to jest za komunikat?
2: No, mamy do czynienia z komunikatem kogoś, kto reprezentuje obóz, który twierdzi, że polityka zagraniczna jest domeną rządu, a prezydent pełni rolę tylko czysto reprezentacyjne. Wtedy, kiedy to Tuskowi jest wygodne, to on mówi, no panie prezydencie, niech pan to załatwi, ja jestem bezradny. Ale już w zeszłym tygodniu pojawiały się opinie, że zachowanie naszego MSZ-u jest zdumiewające. Do pana Budanowem skierowano pana Bosackiego, który nie jest specjalistą spraw ukraińskich. Po drugie, szef naszej dyplomacji w ciągu tego tygodnia wypuścił dwa tweety, no, w stylu nastolatka, no, jedna pod tytułem chcecie odebrać Zełenskiemu, to odbierzcie lepiej Schröderowi. Odbierajcie temu, kto Putina wspiera, a nie tego, kto z nim walczy. No, to jest w ogóle, w żadnym kraju na świecie nie ma takiej sytuacji, w której dyplomata sobie pozwala na takie krotochwilne uwagi. Drugi był taki, że jak jesteście tacy odważni, to jedźcie na front walczyć z Ukraińcami, droga prawico, a nie tam wojujcie z prezydentem.